0: wychodzenie to nie jest prosta sprawa i trwa. Jakie są kroki na tej drodze do dnia dzisiejszego?
1: Jakie są kroki do dnia dzisiejszego? Ten proces w dalszym ciągu to wciąż trwa. Pierwszym krokiem właśnie było założenie krzyżyka na i noszenie poświęconego krzyżyka, gdzie dopiero wtedy zaczęły mi się otwierać oczy na wiele nieścisłości dotyczących astrologii, numerologii. Dopiero wtedy w jakiś sposób docierały do mnie argumenty racjonalne. Ja je dopiero zaczynałem widzieć. Też dowiadywałem się właśnie o tych osobach, które po prostu, którym zrobiłem krzywdę. Mało tego, wtedy nie widziałem jeszcze, jak tkwiłem w tym wszystkim. Próbowałem znieczulić taką dziewczynę, strasznie ją bolał ząb. To było na jakimś zlocie wspólnocie oazowej. I to nie działało. Po prostu nic. Tak jak ja wyczuwałem jakiś blok w tej dziewczynie, totalnie. I ja wtedy nie wiązałem żadnego, nie widziałem żadnego związku z tym, co robi, a z tym, że jest to akurat takie miejsce, że ludzie się modlą, że ta dziewczyna się modli. Dopiero potem właśnie uświadomiłem sobie, że ta siła, te różne zdolności odgadywania różnych rzeczy, budzenia się, programowania i tak dalej, że to nie pochodzi od Boga. I też przestałem mieć takie zdolności właśnie, w cudzysłowie, jasnowidzenia, że to, co wspominałem wcześniej, że wiedziałem, że kogoś spotkam, a tą osobę nie widziałem przez ileś czasu i że spotkam ją dzisiaj bądź następnego dnia. Przestałem mieć takie zdolności. Ale pojawiły się problemy, właśnie problemy, powtórzę się, z zapamiętywaniem, koncentracją, coraz częściej bóle głowy, problemy z modlitwą, bo próbowałem się modlić i do tej pory często jest tak, że nie mam ochoty się modlić, nie mam ochoty iść do kościoła pod różnym pretekstem. Będąc na mszy świętej podczas przeistoczenia, pojawiają się różne myśli bluźniercze. To było, ja od tego odszedłem jakieś 7-8 lat temu, a w dalszym ciągu odczuwam po prostu tego typu skutki. Jak ten proces wychodzi, polegał. Polegało to na tym, że z moją żoną już potem chodziliśmy do kościoła. Starałem się i staram się w miarę regularnie uczęszczać do spowiedzi świętej. Chodzimy razem na msze święte, nie tylko w niedzielę. I dzięki temu też przestały pojawiać się jakieś takie różne myśli samobójcze, depresje. To wszystko zaczęło mnie opuszczać, bo w momencie, kiedy wychodziłem z tego wszystkiego, zostawiałem to wszystko, to takie myśli się pojawiały. Że jestem do niczego, żeby to wszystko skończyć, znaczy zabić, zniszczyć. I mało tego jeszcze, będąc tam nastolatkiem, popadłem tam w nałogi, jakieś palenie, tego typu rzeczy. Na szczęście w narkotyki nie. I próbowałem tą metodą Silwy po prostu, bo też tam jest taka technika wychodzenia z tych nałogów i nie skutkowało. nie działało. Także jedynie co pomaga, to właśnie modlitwa, odmawianie różańca z żoną, chodzenie do kościoła, to pomaga. I czytanie, znowu czytanie literatury o zagrożeniach, o świętych, o tego typu rzeczach, osobach.

0: Witam Pani Joanno.
1: Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
1: Ja przysłuchując się tej audycji, mogę stwierdzić, że ja również interesowałam się Silwą, Reiki, transcendentalną medytacją, no nie wiem, różnymi wschodnimi tam, no, yoga, nawet zen. Już nie wspomnę o wróżbiarstwie, czy oczywiście nie tarota, to ja nie stosowałam właściwie, ale czy chiromancji, ale ciągnęło mnie. Bardzo mnie ciągnęło i miałam problemy ze snem, znaczy chodzi o to, że kiedyś tam miałam właśnie takie sny beznadziejne i nie wiem, czy jakieś wychodzenie nawet z ciała miałam, chyba coś takiego miałam. Przy czym nie zdawałam sobie sprawy, że to powinnam z egzorcystą skonsultować, ale miałam taki przypadek, nawet w ogóle to miałam problemy z nauką, bo dostałam się na studia tam zaoczne i chciałam się uczyć, oczywiście wieczorami się uczyłam i miałam problemy, jakieś tam przypomnienia, jakieś tam zaszłości, jakichś przykrych rzeczy z życia i nawet jak miałam takie warunki do nauki, to w tym momencie miałam takie myśli. Chciałam powiedzieć o takim niesamowitej rzeczy pewnego razu, gdy takie miałam bardzo dobre warunki do nauki, a zaczęłam popadać w takie myśli, nie najlepsze i godzinę zmarnowałam. Zdałam sobie sprawę, że coś jest nie tak. I w tym momencie zwróciłam się do swojego anioła stróża z prośbą, żeby mi pomógł. I dokładnie wyczułam, jakby do mnie mówił, tylko to było takie jak gdyby telepatyczne. Dał mi po prostu to zrozumienie, przypomniał mi, bo mi ktoś w kościele podarował cudowny medalik. Ja go tak gdzieś schowałam. No i zaczęłam go szukać, ponieważ on powiedział, żebym go znalazła. Znalazłam cudowny medalik. Może to powiem coś takiego dziwnego, może dla niektórych to co powiem, ale autentycznie przeżyłam coś takiego, że miałam wrażenie, że wtedy ten zły duch ujawnił się, który mi, no nie wiem, jak gdyby to wszystko było na zasadzie telepatii. Oczywiście ja to nie słyszałam uszami. I jak gdyby słyszałam jakby, jak go zakładałam ten medalik, to słyszałam potworny wrzask tego złego ducha, że ja to założyłam i jakieś potworne przekleństwo, tylko że ja nie chciałam tego słyszeć, także nie wiem jakie, bo w ogóle tutaj na ziemi chyba takiego nie ma, ale takie miałam przeżycie autentycznie. I chciałam tylko powiedzieć, że jak właśnie pan, który jest i mówi o tych właśnie przeżyciach, o tym, że migrenę ma i tak dalej, jakieś bluźniercze myśli, to właśnie ja na przykład w czasie medytacji transcendentalnej zaczęłam mieć bluźniercze myśli w pewnym momencie i następnie ja po prostu wyszłam z tej medytacji. Natychmiast wyskoczyłam jak gdyby z tego. Ale chodzi o to, że niezależnie od tego, czy ja dalej, czy ja po prostu wyrzucałam to, nie chciałam dalej kontynuować tych wszystkich metod, to i tak to się za mną wlokło. Do momentu, kiedy właśnie przyszła mi myśl do wyjazdu do Medjugorja i właśnie po Medjugorje wszystkie te rzeczy, stany i tak dalej, prześladowania przeszły. No i także jeszcze miałam taką, właśnie nie miałam żadnego krzyża w domu i zrozumiałam, bo też mi się kiedyś przyśnił. Prosiłam znowu anioła stróża, żebym mi dał znać, co ja powinnam zrobić, żeby właśnie, co mi może pomóc. I przyśnił mi się krzyż. Przyśniły mi się te duchy, które mnie prześladują i ten krzyż, który mnie uratował. I następnego dnia zobaczyłam ten krzyż stojący na wystawie. Przechodziłam i zobaczyłam taki sam krzyż, jak mi się przyśnił, stał na wystawie z dewocjonaliami. Ja nie wchodziłam, ale weszłam do tego sklepu. Okazało się, że już jest poświęcony. Nie wiem, kupiłam go od razu i mam do dzisiaj. No, taki dosyć staroświecki, a ja lubię wszystko, co jest nowoczesne, więc bym nie kupiła, ale ponieważ mi się przyśnił i że taki ważny, więc zaczęłam od tej pory kupować i mam tych krzyży sporo, a co jeszcze jedno, że tak mi się skojarzyło odnośnie tych bóli głowy i jakichś tam myśli i tak dalej, że może potrzebna jest modlitwa o uzdrowienie. Właśnie ja wiem, że dużo ludzi, ja też, już nie będę tam za dużo przedłużać, ale doznałam niesamowitego nawet fizycznego uzdrowienia i również duchowego, ponieważ to jak gdyby wraca po jakimś czasie. Chociaż nie z takim tempem i z taką mocą, ale Ale odnośnie tych reinkarnacji, które też mi się śniły, że niby miałam i tak dalej, jakieś zauroczenia, już nie powiem kim, znaną osobą jakąś tam, też niebezpieczną, poprzez swoje oddziaływanie. I wszystko przeszło właśnie, gdy znalazłam się na przykład w Toruniu, była taka modlitwa o uzdrowienie, prowadzona przez księdza Baszobory na przykład. Miałam tam dolegliwości fizyczne dosyć znaczne i to właściwie, to jest prawdziwy cud, dlatego że ja uważam, że jestem rehabilitantką, także wiem, jeżeli jest tego typu jakieś tam schorzenie właśnie w układzie nerwowym, to po prostu nie pomaga w kręgosłupie, a żadne tam metody lecznicze, medycyna nie jest tak wysoko rozwinięta, chyba że bardzo, bardzo drogie jakieś tam zachodnie leczenie, ale również duchowo zostałam uzdrowiona. Właśnie to wszystko przeszło. I gdzieś ktoś, właśnie chyba ksiądz Baszobora mówił na ten temat, że właśnie również dolegliwości fizyczne są takim nieraz przykładem na to, że dana osoba ma do czynienia ze złym duchem. Może być nawet nie wiedzieć o tym, może być opętana, ale może to być jakieś lżejsze, prawda? Niekoniecznie, nie mówię, żebyśmy się od razu bali, ale jest to, może być to opętanie i właśnie trzeba się modlić. Tam też były osoby właśnie opętane, uzdrawiane i właśnie te bóle migrenowe mogą być, ponieważ nie wiadomo podłoże jest i medycyna nic nie może na to zadziałać. Może by spróbować, też są inni, może ojcowie czy księża, którzy przyjeżdżają do nas, czy u nas też są takie modlitwy o uzdrowienie w różnych kościołach, chociażby na Rakowieckiej u jezuitów. I może właśnie poprosić Pana Jezusa o uzdrowienie i na pewno pomoże.
0: Dzięki za telefon.
1: No, cześć Boże.
0: Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego. Witam Pani Jagoda.
2: Dzień dobry. Chciałam zapytać, czy leczenie metodą doktora Jonasza ma coś wspólnego z
0: doktora
2: Jonasza? I na czym polega i czy Kościół katolicki dopuszcza? Ja nawet dokładnie nie wiem, ale ktoś zaproponował.
0: Właśnie. Niestety nic na ten temat nie wiem i pierwszy raz słyszę to nazwisko.
2: Aha, doktor Jonasz. Pierwszy, tak?
0: Pierwszy raz nic na ten temat nie wiem. Jeśli pani będzie miała jakieś bliższe informacje, więcej, to prosimy napisać do nas partyzant.prawdy@gmail.com. Partyzant prawdy, no proste, prawda, na Gmailu. Tak. I wtedy spróbujemy znaleźć stronę, może jakieś informacje w internecie, wtedy będę mógł coś więcej powiedzieć, bo na razie...
2: Dobrze.
0: To nic,
2: dziękuję bardzo.
0: Dzięki, z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję, dobranoc.
0: I tak jak w tym telefonie długim, dłuższym, no, widać wyraźnie, w jaki sposób odbywa się wyzwanie człowieka z tej sytuacji, zwrócenie się ku Bogu, prawda? To jest ten pierwszy i najważniejszy element. Tutaj w przypadku słuchaczki to było związane z pielgrzymką, czyli z jakimś dużym wysiłkiem, prawda? Jazda do Medjugorje.

z wielkim zainteresowaniem słucham wypowiedzi pana, który mówił o metodzie Silwy. Jestem trochę poddenerwowana, ponieważ sama uczestniczyłam w takich kursach Silwy. A ponieważ... Dlaczego? Ponieważ byłam w takim stresowym momencie. Miałam takie przeżycia domowe, rodzinne. I ktoś mi właśnie polecił taką metodę. Takie kursy tej metody. Ponieważ byłam ciekawa jej i zgłosiłam się na te kursy. To one odbywały się w Warszawie. To był 95 rok. Na pierwszym spotkaniu pan, który prowadził kursy, od razu nas zapowiedział wszystkim, że wszystko to, o czym się mówi na kursach, zostawiamy tylko dla siebie i nie wynosimy tego na zewnątrz. Nikomu o tym nie mówimy. No, już mnie to w jakiś sposób zainteresowało. Dlaczego? Dlaczego mam to trzymać dla siebie? Dlaczego mam nie podzielić się z kimś? No, ale potem jeszcze były inne ćwiczenia i wprowadzanie w stan alfa, wizualizacje. I było takie ćwiczenie, w którym mieliśmy zamknąć oczy, wyobrazić sobie warsztat pracy, w którym będziemy pracować, jakieś narzędzia pracy, no i wyobrazić sobie osobę, którą chcielibyśmy czy wyleczyć, już nie pamiętam, w każdym razie jakąś osobę w tym warsztacie. No więc z zamkniętymi oczami, tak jak mówił pan prowadzący, ja też się wprowadziłam w taki stan, powiedzmy. Miałam zamknięte oczy i wyobraziłam sobie, nie bardzo jakoś tak mogłam się skupić, ale w końcu jakiś tam sobie wyobraziłam pokoik, jakieś tam stoliczki, no i osobę. I w tym momencie ukazała mi się twarz Pana Jezusa. I otworzyłam oczy, spojrzałam w koło obok na osoby siedzące. Widziałam, że były bardzo skupione, oczy miały zamknięte, to była cisza. No i ja jakoś wyszłam z tego. I nie mogłam tego tak prowadzić i wyobrażać sobie. Jakoś taka wewnętrznie czułam jakiś taki niepokój, ale taką... Nie byłam do końca może taka wierna temu, co on mówi. To było pierwsze takie przeżycie. Na następne spotkanie, na następny dzień, bo to były chyba 3 dni, na następny dzień było ćwiczenie, gdzie 3-osobowe grupki dostały, każda z tych osób dostała karteczkę. Na tej karteczce była narysowana postać i każda z tych osób w grupie miała zaznaczyć, napisać imię osoby, wiek tej osoby i na tej postaci zaznaczyć punkcikiem, co tej osobie dolega. No, wcześniej jeszcze żeśmy przechodzili jakieś tam ćwiczenia, właśnie pan tutaj przede mną opowiadał, w jaki sposób można było uleczyć, jak gdyby poprzez wizualizację, poprzez wchodzenie właśnie w te warsztaty i w jaki sposób można tego człowieka uleczyć. I ja znalazłam się w grupie też 3 osób, młode to były dziewczyny, nie znałyśmy się. Nawet nie pamiętam ich imion, to było bardzo dawno, ale w każdym razie osoba, która miała jak gdyby odgadnąć, co tej osobie jest, miała wejść właśnie w ten stan alfa, wiedziała tylko, że jest...

0: ma lat ta osoba i czy to jest mężczyzna i czy kobieta. I przypadło to na mnie. I proszę sobie wyobrazić, że właśnie weszłam w ten stan alfa, wyobraziłam sobie tego człowieka, już wiedziałam, ile ma lat i w pewnym momencie zauważyłam kłębek takich drutów, zwinięty kłębek drutów. Strasznie się przestraszyłam, ale czułam wewnętrznie, że jestem strasznie poddenerwowana przy tym. I otworzyłam oczy i powiedziałam, przepraszam bardzo, ale ja dalej nie mogę. I co się okazało, że ten pan, którego mi właśnie te panie poleciły, one mi potem powiedziały, że ten pan był chory psychicznie, nerwowo chory. I ja to w tym momencie odczułam. I już mnie coś zaniepokoiło, ale ciekawość była większa ode mnie, więc skończyłam ten pierwszy stopień, a po jakimś czasie jeszcze był następny stopień. Więc też poszłam na ten następny stopień. Przyjechała pani chyba ze Stanów, w tej grupie pań, które prowadzących była osoba, halo, nie wiem czy
1: tak,
0: słuchać,
1: tak, tak.
0: Była ze Stanów pani prowadząca. Więc były osoby oczywiście z różnych stron Polski. Ja też byłam jeszcze z koleżanką, która dołączyła do mnie. No i też nam najpierw była teoria, opowiadali, prawda, o różnych punktach na ciele człowieka. Już nie bardzo do tego pamiętam, bo nie bardzo. Po prostu poszłam z ciekawości. Nie dlatego, żeby nauczyć się, czy dowiedzieć, no też oczywiście dowiedzieć się i poznać, ale w pewnym momencie tak poczułam, że to chyba nie jest to, co ja, o czym bym chciała się dowiedzieć. No ale wysłuchałam tego wykładu, a potem były ćwiczenia. I były ćwiczenia i strasznie mnie zabolała głowa. I taka pani siedziała obok mnie i mówi, ona jest rehabilitantką, bioenergoterapeutką, ona mi pomoże. I zaczęła mnie masować z tyłu głowę. Ale to mi nie pomogło. I przeszliśmy potem w grupach, znów mieliśmy ćwiczenia, jakieś takie na dotyki, no bo w każdym razie no i ja byłam osobą, na której ćwiczyła koleżanka, bo to były grupy dwuosobowe i w pewnym momencie poczułam jakby coś ściskało mnie w pasie i zaczęły mi ręce, palce się wykręcać i traciłam świadomość, jak gdyby. I zaczęłam głośno mówić, że za chwilę ja przestanę mówić. Ale ten głos mój wydobywał się z mojego wnętrza w taki sposób, że ja właściwie swojego głosu nie poznawałam. To był głęboki, taki i tubalny głos, jak mi koleżanka potem opowiadała. Tubalny głos i ja cały czas mówiłam, za chwilę przestanę mówić. W tej chwili wykręcają mi się ręce, wykręcają mi się nogi, tu w pasie mi się, zaciska mi tutaj się w pasie i ja przestałam kontaktować i wtedy wszyscy do mnie podbiegli, a szczególnie ci instruktorzy, nawet koleżanka potem jak mi opowiadała, mówi, że trzeba wezwać pogotowie, bo coś tu się dzieje nie takiego. Więc oni powiedzieli, że absolutnie nie i wtedy nałożyli mi torebkę plastikową na twarz, żebym oddychała i powoli doszłam do siebie. Ale po tym właśnie doświadczeniu byłam tak zmęczona jeszcze przepraszam, wtedy kiedy przez tą torebkę foliową oddychałam, to i doszłam do siebie, to ona mnie zapytała, jedna z tych instruktorek, jak się teraz czujesz? Czy chcesz coś jeść? Ja mówię nie. A czy coś pić chcesz? Nie. A czy ci się chce płakać? Ja mówię, że tak. No to płacz. I wtedy się strasznie rozszlochałam, strasznie się byłam roztrzęsiona. A ponieważ to była sala gimnastyczna, był materac, więc położyli mnie na materacu w kącie sali, sami przeszli do dalszych ćwiczeń, a ja tam usnęłam. Usnęłam i po jakimś czasie koleżanka do mnie przyszła I mówi, i obudziła mnie, mówi, jak ty się czujesz? Byłam bardzo rozżalona, bardzo mi było ciężko, strasznie mi się chciało płakać. I już nie poszłam, już nie ćwiczyłam razem z nimi. I wtedy przeszłam jeszcze korytarzami i mówię, słuchaj, do tej koleżanki, mówię, słuchaj, ja tu słyszę jakąś melodię, chodźmy, pójdziemy tam. Przepraszam za płacz. I wtedy poszłyśmy korytarzem wysoko na górę, jeszcze na drugie piętro chyba, gdzie ta melodia mnie gdzieś tam prowadziła. I rzeczywiście tam się jeszcze wypłakałam. I to wszystko ze mnie zeszło. Do dzisiaj o tym pamiętam. Ja nigdy, nigdy tej metody Sylwy nie stosowałam. Zawsze chodzę do kościoła, zawsze odmawiam różaniec i zawsze różaniec mam przy sobie. To było dla mnie ogromne, ogromne przeżycie.
1: Pani Ewo?
0: Tak, słucham.
1: Czy była modlitwa o uwolnienie nad panią?
0: Nie, nie było żadnej modlitwy, ale po jakimś czasie spotkałam znów koleżankę, która mi powiedziała, że są takie msze uzdrawiające w kościele świętego na Żoliborzu u
1: Stanisława.
0: Tak. I powiedziała mi kiedy. I ja tam poszłam. Tam prowadził tę mszę młody ksiądz, chyba z Podlasia przyjeżdżał, jak z tego co pamiętam. I on właśnie mówił tam takie słowa i ja wtedy poczułam takie dreszcze od czubka głowy aż po końce palców nóg. Przeszedł przeze mnie taki dreszcz i wtedy zaczęłam znów płakać strasznie. No i tak to było. Także Sylwę pamiętam z tej przykrej strony i poszłam z ciekawości, bo mnie o tym powiedziała pani profesor, która sama była.
1: Tak, pani Ewo, proszę powiedzieć, od tego czasu, po tym doświadczeniu tej modlitwy w kościele na Żoliborzu,
0: tak?
1: Czy ma pani jakieś takie stany lękowe, jakieś problemy z modlitwą?
0: Nie. Nie, nigdy nie mam. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że zawsze różaniec trzymam. Może
1: jakieś
0: dlatego, że się
1: takie
0: modlę.
1: Stany rozpaczy.
0: To wszystko, proszę księdza, jak gdyby.
1: Jestem osobą świecką.
0: Słucham?
1: Jestem osobą świecką.
0: Nie. Nie, ja jestem osobą wierzącą.
1: Tak, ale mówisz o tym, że ja jestem, nie jestem kapłanem, jestem osobą świecką.
0: Aha, to przepraszam bardzo.
1: Ojciec rodziny.
0: Aha, ojciec rodziny, dobrze. No, no przepraszam.
1: Dlaczego o to pytam?
0: Włączyłam się.
1: Tak, dlaczego o to pytam? Bo myślę, że warto by było, żeby pani trafiła na taką modlitwę. Nie twierdzę, że cokolwiek jakby ciągnie się za panią, bo tego nie sposób stwierdzić tak po
0: no,
1: 3-4 minutach.
0: Tak, ale to co pan mu opowiadał przedtem, że właśnie ma problemy na przykład z pamięcią, że czyta jakiś tam fragment i zapomina co jest na początku.
1: Właśnie. Pani Ewo, ja proszę.
0: Proszę sobie wyobrazić, że ja właśnie mam takie problemy.
1: Tak, pani Ewo,
0: teraz
1: proszę.
0: Teraz mi te w chórze i mam problemy z zapamiętaniem słów.
1: Jeśli może pani kiedyś przyjść na Zakroczymską.
0: A tak, będę na Zakroczymskiej u Franciszkanów.
1: Tak, my jesteśmy tam w środy. My jesteśmy natomiast w środy tam.
0: Tak.
1: Od 15 do 17. Czasami
0: od
1: trochę dłużej.
0: Od 15 do 17.
1: Tak, czasami trochę dłużej.
0: Tak.
1: I proszę pytać o Roberta albo o Ulę i wtedy jakoś no, doprowadzimy do tego, żeby pani trafiła na modlitwę. Nie mogę być pewien, bo my mamy w pierwsze soboty takie modlitwy, ale teraz nie wiem, bo chyba będą ferie
0: Aha, tak.
1: w czasie tego pierwszej soboty, więc być może tego nie będzie. Natomiast w te środy to jest pewne i tam po prostu trzeba...
2: A czy to są spotkania?
1: Tam jest adoracja Najświętszego Sakramentu, a my w trakcie część z tej grupy naszej się modli, a część po prostu rozmawia z ludźmi, którzy jakoś tam właśnie mają jakieś pytania, wątpliwości i przygotowujemy do takiej modlitwy uwolnień. Dobrze?
0: Dobrze, a ja jeszcze jedno słowo chciałam powiedzieć, że po jakimś czasie zadzwoniła do mnie właśnie pani, która poleciła mi tę metodę. Po jakimś czasie zadzwoniła do mnie i powiedziała mi, żebym zerwała z tą metodą. Dlaczego? Dlatego, że ona w nocy ma takie objawienia, czy no w każdym razie wstaje rano i jest strasznie obita. Ktoś ją w nocy bije.
1: To i proszę sobie wyobrazić, że ona będzie miała z nią kontakt, to też ją proszę.
0: Nie mam z nią kontaktu. W każdym razie ona miała taką, jak one się nazywają, takie... wyrzucanie diabła, przepraszam.
1: Egzorcyzmy.
0: Tak. Była na takich, miała już takie egzorcyzmy. Także podejrzewam, że już z tego wyszła. Ale właśnie po takim doświadczeniu ona zadzwoniła do mnie, żebym przestała już, wyrzuciła wszystko, co jest związane z Sylwą.
1: Dzięki.
0: Także tyle chciałam powiedzieć.
1: Dzięki za telefon, dzięki za to świadectwo.
0: Pozdrawiam.
1: Wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem.
0: Z Panem.
1: Halo? Pewnie już nie miał nikt cierpliwości, żeby się doczekać na tak długi. No ale musieliśmy posłuchać, bo świadectwo bardzo, bardzo ważne i też tak potwierdzające wiele aspektów.
3: Jeszcze chciałbym powiedzieć o tym, że to wychodzenie, te etapy też wiązały się właśnie z wyrzuceniem wszelkich rzeczy związanych z Sylwą, tego typu książek, jakichś wahadełek, tego typu akcesoriów. Po prostu pozbyłem się tego wszystkiego z domu.
1: Witam.
2: Halo?
1: Udało się. Szczęść Boże, witam serdecznie.
2: Dobry wieczór. Jestem na etapie?
1: Tak, już na antenie.
2: Świetnie.
1: Trzeba tylko zrobić jedną rzecz.
2: Tak.
1: Wyłączyć radio.
2: Już wyłączyłam.
1: O.
2: Świetnie. Ja mam jedną... Chciałam jedną trudnością się podzielić. Ja niestety z powodu nieznajomości spraw tego innego świata mojej mamy, mając kilkanaście lat, zaledwie tam około 15, zaczęłam wkraczać we wszystko, co teraz już wiem, jak bardzo jest złe, zaczęło się od okultyzmu. I tak jak słyszę to z przerażeniem, to ja chyba przez wszystko po trochu przeszłam. Natomiast chciałam wszystkim powiedzieć, że Boże broń, żeby nie ruszali tych rzeczy, ponieważ naprawdę wyzwolić się od tego tak całą swoją podświadomością nawet, chociaż serce nie chce się w tym dalej, przepraszam, nurzać, to jakoś ta plama zostaje i w najdziwniejszych momentach, zupełnie niespodziewanych, przychodzą jakieś myśli o właśnie obrazoburcze na Pana Jezusa, na naszą religię. Jakieś przerażające to jest i na pewno się zgłoszę na Zakroczymską. To jest na Starym Mieście, prawda?
1: To jest chyba Nowe Miasto już.
2: Tak, to już wiem dokładnie. Także bardzo dziękuję Panu za te informacje. No i dla innych naprawdę efekty są wieloletnie. U mnie to się ciągnie już kilkadziesiąt lat. Dopiero teraz zaczęłam rozumieć, że można coś z tym zrobić, bo zaczęłam słuchać Państwa radia od kilku miesięcy i Bogu dziękuję za to, że go znalazłam przypadkiem, bo wyłączyłam telewizor, całkiem odłączyłam. I właśnie dzięki temu mam nadzieję, że się z tego wyzwolę.
1: Na pewno.
2: Ale rzecz jest bardzo uciążliwa, bardzo bolesna dla nas wierzących i naprawdę straszne są efekty.
1: Do zobaczenia w takim razie. Panem Bogiem.
2: Bóg zapłać serdeczne.
1: Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego. Ten przypadek nazywa się opatrzność. Halo?
4: Dobry wieczór. Ja mam pytanie takie. Kiedyś chodziłam do... To było w Łodzi na takie kursy psychotroniki. Ja właściwie jest stosunkowo mało o niej informacji. Chciałabym się dowiedzieć, jak ona jest jakby toksyczna, na ile ona jest zakaźna.
1: No, to też psychotronika to jest takie słowo worek. Tak jak kiedyś była parapsychologia, no ośmieszona już później i kojarząca się z takimi jakimiś starodawnymi sytuacjami, więc wymyślono nowe słowo. I psychotronika jakby zawiera w sobie absolutnie wszystko.
4: Aha, to była szkoła pana Onoszko, tak, ale to coś pokazuje.
1: Tak, tak, tak, no oczywiście. Ale czy brała pani udział w jakichś ćwiczeniach oddechowych, wizualizacyjnych?
4: To znaczy, na pewno było to, co mówiła tutaj jedna z pań, niestety nie miałam całej możliwości słuchania całej audycji bez przerwy. Mieliśmy, z czym myśmy robili to akurat na piesku, trzeba było rozpoznać, co temu pieskowi dolega. No. Mhm. Właśnie się wprowadzaliśmy w taki stan rozluźnienia i potem właśnie diagnoza pieska była.
1: Czy doświadczała pani jakichś rzeczy dziwnych po tych warsztatach, czy nie wiem, co to było?
4: Wie pan, co to było trochę dawno temu. To znaczy, no tak, no nie wiem, czy zdolność plątania sobie życia jest tą rzeczą dziwną.
1: Jest.
4: No ja jak już, no powiedzmy, 6 lat temu, no nie, 5. Dobra, około 5 lat temu, jak już powróciłam do kościoła, to stale narzekam na trudności w modlitwie i jeszcze, no mam takie bardzo, prawda, kłopot z mówieniem Królestwo Boże, to zawsze jakoś tak, szczególnie jak jestem w kościele, mam ochotę to bardzo brzydko przekręcić, albo to cały czas mi w głowie pulsuje.
1: To ciekawe.
4: Nieodpowiednie słowo.
1: Widocznie za tą dziedziną stoją w Polsce bardzo konkretne zoduchy, które mają prymitywne dowcipy. Bo to nie jest jedyna, pani nie jest jedynie pani doświadczenie. Jeśli pani w okolicy Warszawy jest, bądź w Warszawie, to tak, zapraszamy tak, tak, tak, na Zakroczymską.
4: I
1: w środy, może poza feriami, prawda? Mhm. Ale środy 15-17 trochę dłużej. I wtedy jest możliwość spokojniejszej rozmowy i też jakby zaplanowania działań dalszych. Dzięki za telefon.
4: Dziękuję.
1: Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego. Witam.
5: Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.
5: Ja mam pytanie do pana, bo wysłuchałam już kilku audycji i jestem pewna, że osoby z mojej rodziny potrzebują pomocy. I teraz mam pytanie, czy ja mogę w jakiś sposób pomóc?
1: Im.
5: Im.
1: A one nie chcą szukać pomocy, nie widzą jeszcze...
5: W tej chwili, no powiedzmy tak, że ja jestem takim ostatnim ogniwem, które jest przy kościele. Mhm. To znaczy jestem mocno, że tak powiem, tak mi się wydaje, że się nawracam. Byłam już na takich mszach o uzdrowienie u ojców Dominikanów na Służewiu i ja jestem przekonana na 100%, że zarówno tutaj no osoby z najbliższej tak. mojej rodziny, mąż, synowie.
1: Może pani zrobić kilka rzeczy.
5: Co ja mogę zrobić?
1: Pierwszą, najważniejszą to jest taka rozpoczęcie modlitwy połączonej z postem.
5: Robię. Postu nie robię, natomiast modlitwę tak.
1: Ale post jest niezbędny.
5: Dobrze.
1: Nie musi to być post od jedzenia.
5: Wiem.
1: Może,
5: wiem.
1: Ale nie musi.
5: Wiem.
1: Warto jest poszukać czegoś naprawdę dolegliwego. Takiego, z czym będzie tak. trudno. Uh-huh. Druga rzecz. Może pani chodzić na tę mszę z modlitwą o uzdrowienie z intencji konkretnej osoby. Uh-huh. To znaczy, że idzie tam pani w intencji męża albo kogoś innego, aha, prawda?
5: Aha, rozumiem.
1: Ponieważ zresztą nawet jakiś czas temu było tutaj świadectwo osoby, która tak właśnie dostąpiła łaski uzdrowienia syna. Aha. Mimo, że to ona była na tej mszy.
5: Mogę panu przerwać na
1: oczywiście.
5: Chwilę? Powiem panu tak, że ja już widzę dary i łaskę. Już są zmiany. Bardzo takie mnie cieszące. Oczywiście no takie małe kroczki, ale są.
1: No tak, tak będzie dalej.
5: Tak. Tak jest, tak jest. To jest, znaczy ja już to widzę, ale... No,
1: ale bardzo polecam post, bardzo polecam post, tak. bo to jest no to jest podjęcie walki duchowej, dlatego że...
5: Uh-huh. Ja nawet się zaangażowałam we wspólnotę taką modlitewną też właśnie.
1: Bardzo dobrze, wszystko to jest dla pani,
5: bo tam są imsze co miesiąc za rodziny członków Żywego Różańca. Także też no, ja wiem, że to...
1: Jest pani na dobrej drodze po prostu.
5: No ale czy jest... Znaczy, no chciałabym... No, widzę takie zagubienie też dzieci moich.
1: Proszę, proszę to zostawić Panu Bogu. Pani nie jest w stanie nic z tym zrobić, poza tym, że może pani wpaść w rozpacz. Więc a nie ma powodu. Rozpacz jest grzechem. Każdy człowiek jest wolny.
5: No nie, ja już nie, znaczy ja myślę, że wychodzę z najgorszego.
1: Więc jeśli pani podejmie walkę, to Pan Bóg będzie walczył.
5: No ja wiem, że Pan Bóg walczy i Pan Bóg mi otwiera, jak gdyby daje mi światło też na te wszystkie sprawy i to nie jest bez powodu, że ja akurat słucham Radia Józef, czy teraz już Radia Warszawa, zaangażowałam się w tą modlitwę i rozumiem, że jeszcze post i takie...
1: Post jest absolutnie taką bronią bardzo ważną. Ja niestety nie pamiętam, u którego z ewangelistów, czy też w listach, którego z autorów listów w Biblii jest taki piękny obraz, z tym, że on jest bardzo trudny. Tam mówi się o tym właśnie, żeby przyjąć hełm zbawienia, zbroję prawdy. A to warto jest poszukać w Biblii. Czasami w tych internetowych można jakieś kluczowe słowa tak wrzucić, prawda? I ten fragment chcę czytać co jakiś czas i takie zrozumienie tego przychodzi, no chyba można bez końca jakby ten fragment czytać, bo tam jest właśnie mowa o osobie, która rozpoczyna taką walkę, którą pani rozpoczyna.
5: Uh-huh. Ale dokładnie gdzie mam tego szukać? No, zaraz.
1: Myślę, że to jest w listach.
5: W listach, tak?
1: I to jest mowa o tym, że przywdziej hełm zbawienia. Jest tam fragment o, na przykład niesamowity fragment o emocjach, gdzie mówi się o właśnie rozpalonych pociskach złego. A to właśnie chodzi o emocje, o żar emocji, o pożądania, prawda? Bo to jest też kolejne miejsce, w które uderza zły duch. No i tam to jest w ogóle niesamowity fragment, który...
5: Znaczy ja wiem, że mąż akurat oddał się, nawet byliśmy na takim balu charytatywnym i on poszedł do wróżki i karty jakieś mu stawiała, no w ogóle... Jakieś maski z całego świata zwoził, nawet awanturował się, jak ja nie chciałam. Teraz dorzuciłam to wszystko. W każdym razie wiem, że właśnie w tym kierunku poszedł i zaczęły się te złe rzeczy dziać.
1: Tak, proszę się tym nie przejmować, no po prostu trzeba walczyć.
5: No tak, trzeba walczyć, ja wiem, że trzeba walczyć, chociaż pewne, no tak, już są takie nieodwracalne różne rzeczy, ale można jeszcze dużo. I mogłabym też dać świadectwo o wielkiej łasce Pana Boga.
1: Proszę w takim razie nie odkładać słuchawki. Za chwileczkę ktoś poprosi o numer telefonu. Mamy naszego słuchacza jeszcze. Witam Pani Aniu.
6: Dzień dobry, szczęść Boże. No raczej dobry wieczór. Ja mam...
1: Może właściwie dzień dobry za chwilę będzie.
6: No właśnie, straciłam poczucie czasu, słuchając Państwa. Mam takie pytanie, które mnie nurtuje. Czy jest możliwość jakiegoś złego wpływu poprzez po prostu zwykły, codzienny kontakt z osobą, która się zajmuje bioenergoterapią? Mam tutaj na myśli panią, która pomaga mi przy dziecku. Ta pani przychodzi do nas 2 razy w tygodniu i pomaga mi w opiece nad moim młodszym synkiem. I od jakiegoś czasu nurtuje mnie to pytanie, bo też zasięgałam porad koleżanek, które troszkę więcej na temat bioenergoterapii wiedziały i one mnie przestrzegały przed tym.
1: Ja będę również przestrzegał, dlatego tak. że może nawiązać się relacja między dzieckiem a tą osobą.
6: Aha.
1: I ta osoba w absolutnie dobrej wierze, bo nie wszyscy bioenergoterapeuci są osobami...
6: No właśnie, bo to jest pani niezwykle złej woli.
1: To w ogóle nie w tym rzecz jest, prawda?
6: No właśnie, no właśnie.
1: New Age jest taką sferą, gdzie zwiedzeni zwodzą. Tych, którzy już wiedzą na pewno, co robią, to naprawdę jest niewielu. To jest już taka elita w cudzysłowie największym, że oni już wiedzą po prostu, że a niektórzy w nich popadli w rozpacz. Natomiast wiele osób myśli, ja kiedy modliłem się o to, żeby Pan Bóg zabrał mi te rzeczy, ponieważ sam byłem bioenergoterapeutą. Modliłem się, no Panie Boże, no to oczywiście niemożliwe, no bo jak zabieranie chorób może być czymś, no ale jeśli to nie jest od Ciebie, to zabierz te wszystkie zdolności. No i następnego dnia się obudziłem już bez nich. Więc informacja jest niestety dla Pani jednoznaczna.
6: No właśnie, tym się zbiega z tym, że nosiły się choroby synków. Wprawdzie jeden jest w przedszkolu, więc można by sobie to tłumaczyć, że te choroby przynosi do domu z przedszkola, ale praktycznie młodszy syn, który ma najwięcej kontaktów właśnie z naszą Panią, no jest notorycznie chory, to jest, dostaje trzeci antybiotyk od mocy od września, także to jest takie trochę, to mnie zastanawiało, że czy to może mieć wpływ, ale...
1: Co Panią doprowadzi do dobrej decyzji, to w sumie nie ma znaczenia.
6: Tak, to prawda.
1: Natomiast doświadczenie nasze jest takie, to jest doświadczenie, które jest kumulacją doświadczeń różnych osób na przestrzeni prawie 10 lat i to dotyczy kilkuset świadectw bioenergoterapeutów, że jeśli oni nie są oszustami, bo są też bioenergoterapeuci oszuści, którzy po prostu nie mają tych zdolności w cudzysłowie, czyli po prostu nie są inicjowani, a oni tylko jakby ludziom, nie wiem, zaszczepiają nadzieję, no jest to rodzaj sugestii. Jeśli ktoś jest bioenergoterapeutą, czyli realnie może inną osobę otwierać na takie stany właśnie medialne, na te stany, gdzie tam ludzie mają mrowienie, ciepło, zimno, mają jakieś odczucia, niektórzy mają jakieś odczucie subiektywne uzdrowienia, niektórzy są realnie uzdrawiani.
6: Tak.
1: To koszta duchowe tego są nieproporcjonalnie negatywne.
6: Tak. To jeszcze jedno króciutkie, szybkie pytanie, ponieważ ja miałam taką rozmowę z tą naszą panią, bo podczas którejś jej obecności u nas mój synek był chory i ona, ja jeszcze, to były początki naszej relacji i ona zaczęła właśnie nad tym moim dzieckiem wodzić rękoma. I ja spytałam, co robi. Ona powiedziała, no, że tak, rzeczywiście tutaj coś w oskrzelach czuję. I ja potem po jej wyjściu się długo zastanawiałam, to mnie zaniepokoiło i następnym razem poprosiłam, że się boję, że to jest małe dziecko, że wolałabym, żeby... Nie chciałam wprost nawet jakoś tak, nie wiem, powiedzieć jej, że z jakich względów się boję. I ona mi obiecała oczywiście, że no tak, że powinna była mnie spytać i nie będzie tego więcej robić, ale moje pytanie jest takie, czy to już mogło w jakiś sposób zaszkodzić mojemu dziecku trwale, czy ja powinnam jakoś zareagować w tej sytuacji?
1: Nie ma odpowiedzi na to pytanie.
6: Nie ma odpowiedzi, muszę obserwować.
1: Po prostu tak, to jest zbyt mała ilość faktów. Poza tym to są wszystko rzeczy, które wobec których stosowane jest rozeznanie, czyli tak naprawdę jest to po prostu proces powolny i taki bardzo delikatny i sfera duchowa jakby no, nie kieruje się prawami, tylko prawidłowościami. Także w pani sytuacji po prostu trzeba odstawić tą sferę zagrożenia, a później przyglądać się, jeśli dziecko będzie miało jakieś nadzwyczajne, będą się działy rzeczy nie wiem, związane z emocjami, jakieś napady agresji, jakiś smutek taki nieadekwatny, prawda, czy też podłużający się, no to wtedy trzeba po prostu szukać i prosić o modlitwę o uwolnienie. Natomiast wcale nic nie musiało się zdarzyć. Ale z naszego doświadczenia wynika, że osoby, które są w relacji z takimi ludźmi mogą być po prostu duchowo dotykani i negatywnie, bardzo, bardzo dolegliwie.
6: Bardzo, bardzo dziękuję.
1: Dzięki serdecznie. Wszystkiego dobrego.
6: Wszystkiego dobrego.
1: Z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, niestety już jest po czasie. Nie odbierzemy tych telefonów, które teraz zapraszam za tydzień. Będzie można się dodzwonić. Szczególnie zapraszam właśnie od razu po świadectwie wtedy jest najłatwiej wbrew pozorom, bo pod koniec audycji tych telefonów jest dużo, dużo więcej. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Robert. Pomódlmy się teraz za wszystkich, którzy nas słuchali, za wszystkich, którzy mają problemy, za wszystkie osoby, które w tej chwili potrzebują modlitwy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem. Pocieszenie i strapienie. Świadectwa serca i duszy. Umysłu i mocy.
7: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
8: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Pani Hanno, jeśli Pani potrafi się do nas jeszcze dodzwonić, to zapraszamy, no ale czasami niestety trzeba poczekać. Witam Pani Ewo.
1: Szczęść Boże, Panie Lopecie. Ja dzwonię właśnie w tej sprawie, o której ostatnio była właśnie mowa, jeśli chodzi o bioenergoterapię. Ja sama też nie widząc ratunku, bo od czasu, już półtora roku, jak nie mogę przyjść do siebie, poza wrócił lekami i po prostu robiłam wszystkie badania, wszystko okazało się, że lekarze twierdzą, że nic mi nie jest, a ja właśnie byłam u bioenergoterapeutki i nawet bardzo mnie przeraziło. Po drugiej wizycie chciałam zrezygnować już w ogóle z tego całego, że tak powiem, tej całej sprawy, ale jakaś siostra mnie jeszcze namówiła i pięć takich zabiegów niby też to wzięłam i do dnia dzisiejszego właśnie mam jakieś takie stany lękowe. Do spowiedzi chodzę. Ja byłam dosyć daleko też od Pana Boga. Miałam taki swój powrót do Pana Boga teraz w marcu dopiero, ale też jakieś takie mam rodzina. Moja mama wróżyła z kart. Ja na studiach też trochę szalałam. Bawiłam się w wywoływanie duchów. Jakieś różne takie rzeczy. No i na koniec właśnie jeszcze to złe samopoczucie i chciałam powiedzieć, tutaj pani jedna mówiła, że ponieważ ja już przy spowiedzi świętej prosiłam księdza o uwolnienie, tak jakby troszkę przeszło. Nie mam problemów z chodzeniem do kościoła, z przyjmowaniem Pana Jezusa, z komunią świętą nie, ale ostatnio właśnie mam jakiś taki zamęt w modlitwie, to co któraś z pań tutaj mówiła, że jakieś takie przekręcalne są te skojarzenia, których ja po prostu nie chcę nawet tak do takich myśli. I właśnie bardzo, bardzo się niepokoję tym wszystkim.
2: Myślę, że potrzebna jest jeszcze modlitwa o uwolnienie, czy przynajmniej z tego, co pani mówi. Sakrament pokuty i pojednania jest sakramentem, który odbudowuje naszą relację z Panem Bogiem. Natomiast modlitwa jest modlitwą ustawioną na odbudowanie tego, co zniszczył grzech, czyli to coś, co się stało w nas. Tak jak przy każdym innym grzechu, prawda, następuje tak. Też jakieś zniszczenie, tylko w innej przestrzeni naszego życia, prawda, duchowego i nie tylko duchowego. Tak w tych wszystkich sprawach, które dotyczą pierwszego przykazania, tym zniszczeniem jest jakieś właśnie takie uzależnienie od złego ducha, gdzie doświadczamy różnego rodzaju jego nękania. I dlatego poza spowiedzią, która mnie jedna z Bogiem, prawda? Tam więź z Panem Bogiem jest odbudowana, ale to zniszczenie, które we mnie nastąpiło, no dalej ma miejsce. I stąd potrzeba odbudowania tego, dlatego potrzeba tutaj modlitwy o uwolnienie.
1: Ale to ja mam, proszę księdza, to...
2: To pewnie to samo, co tutaj już poza anteną. Proszę zapisać sobie telefon, który będzie podany i wtedy tam dalej pod tym telefonem, prawda, już podadzą konkretną drogę, prawda, jak należy tam dalej postępować.
0: Dobrze, także proszę teraz na momencik jeszcze poczekać, zaraz ten numer Paweł przekażę. 622 z Panem Bogiem. 622-2098, 622-2097. Witam Pani Katarzyna.
3: Szczęść Boże. Ja chciałam się podzielić taką sytuacją może z mojego doświadczenia, ponieważ słucham tej audycji i ja chcę powiedzieć zupełnie coś odwrotnego może do tego, co inni mówią, ponieważ ja korzystałam kiedyś z porady egzorcysty, korzystałam z porady psychologa i po prostu powiem szczerze, że dla mnie to było czymś takim strasznie koszmarnym i jakoś trudno mi jest wierzyć w to, że to tak naprawdę pomaga, że to naprawdę jest czymś dobrym, ponieważ właśnie kiedyś też byłam w takiej trudnej sytuacji i tak naprawdę tak mnie niektórzy ludzie pofnęli właśnie najpierw do psychologa, potem do egzorcysty i to było takim wielkim koszmarem. W ogóle wcale mi to nie pomogło, wręcz przeciwnie, jakby zaczęło, było takim rozgrzebaniem wszelkich ran jakichś takich z dzieciństwa, narzucenie mi tego, co nie wiem, co się, że skąd się to bierze i w ogóle. I tak naprawdę zostawiono mnie z tym wszystkim tak samo. Ja potem nie wiedziałam, co mam z tym zrobić. I znaczy, ja nie chcę zaprzeczać temu, co to jest mówione na antenie i tak dalej, ale to, co naprawdę mnie wyrwało chyba, nie wiem, co mnie trzymało przy życiu i to, co mi jakoś we mnie dokonało wiele uwolnień, to tylko był sakrament pokuty i tak naprawdę Eucharystia, a tak naprawdę wszelkie modlitwy o uwolnienie. I tak naprawdę jak widziałam, jak ludzie się modlą nad innymi ludźmi i może został uwalniany jakiś duch, ale tak naprawdę bez kontynuacji jakiejkolwiek potem dalej, to te duchy wracały, że tak powiem, ze swoimi koleżkami i tak naprawdę to niczego nie prowadziło dobrego i tak naprawdę no wywoływało nawet może nawet większe zamieszanie niż wcześniej przed tymi modlitwami było. No tak tyle. Może przepraszam, że tak w ten sposób mówię, ale to jest jakby moje trochę doświadczenie.
0: Dziękujemy za świadectwo. To konkretne świadectwo jest. Dzięki serdeczne.
3: Dziękuję z Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Czy jakiś komentarz?
2: No pewnie trudno jest tutaj taki jednoznaczny komentarz, bo tu mogą być prawda, różne przyczyny. Może być tak, że ktoś uczestniczył w modlitwie takiej, nie wiem, uwolnienie, czy z jakimiś jeszcze egzorcyzmami, tam, gdzie dokładnie takiej modlitwy nie potrzeba. I może być no, sam ten fakt takim jakimś tutaj
0: stresującym, obciążeniem. Tak.
2: Może być też tak, że gdzieś tutaj zabrakło w całym tym takim, nie wiem, jakby rozważaniu, bo tu z tego, co pani mówiła, więcej było mowy o koncentrowaniu się na jakichś psychicznych i skoncentrowaniu się na jakichś zranieniach, niż na
0: kwestiach duchowych.
2: Niż na kwestiach duchowych. Być może, że to było tak trochę jakby ustawione na jakąś tą modlitwę o uzdrowienie, prawda, w tych kwestiach takich doświadczeń różnych życiowych i gdzieś zabrakło w tym albo jego zanurzenia w tej modlitwie, a bardziej takie tylko wypunktowanie rzeczy. No nie wiem, albo zabrakło czegoś ze strony samej zainteresowanej.
0: Ale na szczęście z tego krótkiego świadectwa wynika, że historia ma happy end. I to prawda, że Eucharystia i sakrament pokuty to są rzeczy warte i godne polecenia. No i ja z tego jeszcze taki wniosek wyciągam, że trzeba bardzo uważać na różne osoby z dobrą wolą, ale niekoniecznie może kompetentne w kwestiach, których się podejmują, bo no rozmawiamy o sprawach tak delikatnych, tak w kulturze też no mocno przedstawianych z mocnymi akcentami emocji bądź pejoratywnych określeń i tak dalej, no tu naprawdę nie ma żartów, chociaż wydawałoby się, że rozmawia się o jakichś no, zupełnych no, dziwnych rzeczach typu klątwy, przekleństwa, jakieś zabobony wiejskie i coś, co wydaje się, że no, człowieka oświeconego przez szkołę publiczną nie powinno dotykać, ale no, rozmawiamy o kwestiach naprawdę bardzo, bardzo mających bardzo wielkie konsekwencje w życiu wielu osób. A w związku z tym warto jest chodzić, prosić o pomoc no nie tylko osoby, którym wydaje się, że mogą pomagać, ale osobom, które mają na maszynie Kościoła bądź są bardzo głęboko z Kościołem związane i pamiętać o tym, że właśnie egzorcyzmy są zarezerwowane dla kapłanów, którzy mają delegację biskupa, a modlitwy o uwolnienie czy o uzdrowienie mogą być przeprowadzone tylko i wyłącznie w grupach, które mają, i wiemy to na pewno, łączność z Kościołem, prawda? Czyli że kapłan posługuje w takiej grupie i nie zjawia się raz na jakiś czas, ale jest po prostu aktywnym uczestnikiem tych wszystkich tej posługi Witam serdecznie Pani Joanno. Czy doczekała się
4: Pani? Szczęść
0: Boże, witam serdecznie.
4: Ja chciałam zapytać o taką rzecz. Zanim dzwoniła teraz Pani, to była mowa o tych różnych bioterapeutach. Mnie chodzi o inną sprawę, taką troszkę na boku, ale... A mianowicie jest osoba, rehabilitantka, dyplomowana, znakomita, jest na wczesnej emeryturze, no i sobie dorabia, bo emeryturę ma, nie wiem, 1000 zł. Ona zadaje się z bioterapeutami, towarzysko, tak powiem, i lubi machać wahadełkiem. Ale jak ktoś nie chce, to ona nie macha. Natomiast jak ktoś chce, to po takim, nie seansie, tylko po, jak to nazwać, no po takim półgodzinnej rehabilitacji, to tym wahadełkiem macha. No mnie chodzi o osobę, nad którą nie macha. Jest to osoba wierząca, jest to osoba delikatna, wrażliwa i rzeczywiście jej te ćwiczenia... kręgosłupem, z łokciami, z kolanami i tak dalej. Jej to robią dobrze. Ale wobec tego, czy ta pani, która też kiedy indziej wahadełkiem lata, czy to może ona źle oddziaływać?
0: Dzięki za pytanie.
4: Czy z niej się powinno zrezygnować?
2: Znaczy, do końca przy tego rodzaju osobach ja bym nie miał pewności, czy ona uczciwie w tym momencie postępuje. Czyli jeżeli ktoś sobie nie życzy...
4: To ona nie macha.
2: To ja wiem, ale to jest kwestia tylko zewnętrznej pewnej aktywności. A tu bardziej chodzi o działanie takie duchowe.
0: Teraz tutaj,
4: że tak, ona w trakcie
2: moment.
4: Myśli, tak, przekazuje,
2: bo
4: tak?
2: Ustalmy też. Nie samo wahadełko jest tu w tym momencie szkodliwe.
4: Tak.
2: Czyli nie sam ruch wahadełka jest szkodliwy, tylko... dzieje się to w ten sposób, że osoba, która posługuje się wahadełkiem, ona tak jakby się do tego wahadełka zwracała, że to wahadełko teraz ma się poruszać w lewo, w prawo.
0: Inteligentnych taki, odpowiedzi dawać.
2: Dawać inteligentne odpowiedzi czy zachowania. I tu ten akt woli tej osoby jest aktem, który otwiera na rzeczywistość duchową, ale na rzeczywistość dość duchową, niebożą. W naszych, prawda, naszych wzajemnych relacjach, czy w relacjach ze światem duchowym, zarówno tym związanym z Panem Bogiem, jak i tym, który jest po drugiej stronie, to nasze te, prawda, decyzje woli są tymi, które nas albo otwierają, albo zamykają, albo wiążą, albo odcinają. Bo w ten sposób dokonuje się cała relacja w wymiarze duchowym.
4: Rozumiem, ale jeżeli ta pacjentka jest głęboko wierząca, a rzeczywiście jej te masaże na kręgosłup, na łokcie, na kolana i tak dalej, na reumatyzm, na zwyrodnienie, jeżeli jej to pomaga, a osoba ta, która czyni te rzeczy, to jest rehabilitantką dyplomowaną, w tej chwili emerytowaną, z jednych z warszawskich szpitali.
0: Pani Joanno, ale ksiądz Andrzej wypowiedział pewną wątpliwość, pewien warunek, prawda? My nie damy Pani odpowiedzi na pytanie. Może Pani uzyskać po prostu informację, która pozwoli na podjęcie rozsądnej i dobrej decyzji, prawda? Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o to, że... Bo ja jeszcze dodam coś takiego, że w pewnym momencie osoby, które posłuchują się wahadełkiem, i to wahadełko podkreślamy, daje rzeczywiście inteligentne odpowiedzi, prawda? To znaczy, że to nie jest, że ktoś sobie wyobraża, że coś tam z tym wahadełkiem robi, tylko że ono rzeczywiście coś niezwykłego, prawda? Coś niezwykłego ta osoba się dowiaduje. To jest tak, że w pewnym momencie te osoby, które to czynią, już nie muszą w ogóle mieć żadnych zewnętrznych przedmiotów typu właśnie różdżka czy wahadełko,
4: ona
0: prawda?
4: To w sobie ma.
0: Że już w pewnym momencie ta osoba potrafi rozpoznawać takie sygnały, jest na tyle wrażliwa, czy nadwrażliwa, prawda? Że ona już nie musi tego wahadełka używać. I teraz może być taka sytuacja, że ta osoba ta rehabilitantka, że ona jakby powodowana chęcią pomocy, no prawda? Może robić rzeczy, o których nie mówi.
4: Tak, rozumiem. Tak sobie w duchu tam jakoś.
2: To znaczy, ku pociesze w drugą stronę powiem tak, że to była historia kogoś w takim spotkaniu z Harrisem. a ta osoba, no tak powiedziałbym, wierząca i oddana Panu Jezusowi, tak w taki, powiedziałbym, bardzo jednoznaczny
0: radykalny sposób.
2: No i pewnego razu ona raczej nie tyle korzystała sama z jego usług, co tak mu towarzyszyła i pomagała jako tłumacz. I pewnego dnia mówi, to wiesz co, to ja ci tam coś powiem. Poczekaj, to ja tam położę tam gdzieś rękę, nie wiem, czy na ramieniu, na głowie, czy coś, i zaraz ci coś powiem. I ta osoba w tym momencie miała jakieś takie poruszenie, w którym bardzo gorąco się zwracała do Panie Jezu, jeżeli tu cokolwiek miałoby być przeciwko Tobie, to ja nie chcę, ja należę do Ciebie. I w takiej modlitwie trwała. I Harris jakiś czas, prawda, próbował coś, po czym, wiesz co, ja tu nic, ktoś mi tu przeszkadza. To jest jakiś duch, coś blokada. Takiego, tak, ja nie mogę nic, coś mi przeszkadza. To był taki moment, w którym sobie uświadomiała, czym jest cała działalność Harrisa. Ale jednocześnie, dlaczego ja to o tym mówię? Bo człowiek wierzący w takich sytuacjach, kiedy w których się znajduje, nie, prawda, tak w taki trochę sposób niespodziewany, on w ten sposób może być osłonięty czy ochroniony. Natomiast kiedy już wiedząc, kim jest osoba,
0: nie zerwie relacji.
2: To zaczyna być taki pierwszy krok w kierunku.
0: Otwarcie furtki.
2: Tak jakby pierwszy mały kompromis. Taki już prowadzący do jakiegoś uzależnienia.
4: No nic przekażę wobec tego, bo tak. To jest osoba, która nie zadzwoni, ta moja.
0: I można szukać takich usług.
4: Bez wahadełka.
0: Tak. No, na pewno jest to przy odrobinie. Może trzeba wesprzeć tę osobę, pomóc jej, podzwonić razem, poszukać.
4: Tak, są
0: numery, prawda? Są jakieś żółte telefony, które mogą pomóc znaleźć.
4: Wie pan, kiedy to trochę pieniędzy, ta osoba jest niedroga. Nie dlatego niedroga, że właśnie z powodu wahadełka, tylko jest w ogóle przyzwoitym człowiekiem. No i rzeczywiście była w tym szpitalu, gdzie pracowała lat, nie wiem, 30 czy 35, no była znakomita. No,
0: ale teraz na tym rynku jest wiele osób, które dorabia, więc na pewno się znajdzie ktoś za te same pieniądze, kto pomoże. Tak. Dzięki serdeczne za telefon. Wszystkiego dobrego.
4: Szczęść Boże.
0: Witamy Pani Renato.
5: Szczęść Boże. Moje pytanie będzie dotyczyło, właściwie będzie pewną kontynuacją poprzedniego. Otóż chcę zapytać o ten akt woli, jakby danie takiej wewnętrznej zgody, otwarcie na działanie różnego rodzaju energii. Jakie mogą być negatywne konsekwencje właśnie takiego oddziaływania poprzez bioenergoterapię, czy poprzez, mam szczególnie na myśli, taką terapię w cudzysłowie, która nazywa się Reiki i stosowaną w stosunku, jakby no, stosowaną na dziecku, które jest nieświadome tego, co się, że tak powiem, z nim dzieje. Dziecku na przykład, które jest upośledzone i, że tak powiem, jest tam zaprowadzone przez matkę, która również nie ma świadomości, na co, że tak powiem, dziecko wskazuje, bo jest przekonana, że na przykład poradni, która jest poradnią państwową, idzie na zajęcia relaksacyjne, na przykład do psychoterapeuty. Czy jakby dziecko poddane takiej terapii, która jest właśnie terapią Reiki, o czym się nie mówi, a jest pod płaszczykiem na przykład zajęć relaksacyjnych, czy mogą u takiego dziecka wystąpić jakieś negatywne konsekwencje?
2: Mogą. Mogą i może być tak, że to są sytuacje, w których potrzeba bardzo konkretnej pomocy, konkretnej interwencji poprzez modlitwę. Mogą być różne, mogą się pojawiać lęki, prawda? Mogą być dodatkowe jakieś, prawda, jakaś negacja siebie, może być po pogłębienie, prawda, w tym, nie wiem, depresji, w czymś. No, to mogą być, trudno nawet przewidzieć do końca, aż po objawy chorobowe.
0: Jak rozumiem, intencją pytania Pani Renaty jest to, jak to jest możliwe, że mimo jakby zupełnie innego nastawienia osób, które uczestniczą w takim zdarzeniu, jest możliwe takie oddziaływanie.
2: Ja bym może tutaj, jeszcze zanim zatrzymamy się nad tym, to to ja bym jeszcze chwilę odniósł się do tych sytuacji, w których, prawda, pod jakimś płaszczykiem zaczyna się przemycać różnego rodzaju rzeczy, właśnie typu tak jak rejki czy cokolwiek innego. Czasem są te sytuacje, w których powinno się podejmować jakieś kwestie jakichś, nie wiem, zaskarżeń, procesów sądowych czy jak, bo to są rzeczy karygodne, to są rzeczy, które nie wiem, chyba za bardzo lekceważymy. A one, jeżeli brakuje takich odpowiednich interwencji, to są ludzie, którzy będą szkodzili dużo także innym.
5: Tak, ale dla mnie strasznym jest taka świadomość, że jakby można zrobić krzywdę zawsze wydawało mi się, że trzeba jakby dać taką wewnętrzną zgodę na to, otworzyć się, prawda, na działanie tego.
0: Problem polega na tym, że tutaj ta wewnętrzna zgoda jest udzielana, tylko że nieświadomie. Dlaczego? Dlatego, że dlaczego ksiądz mówi o tym, że powinno się ścigać takie rzeczy? Dlatego, że te osoby korzystają z atmosfery zaufania, jaką wywołuje instytucja państwowa, prawda? Mhm. Za którą powinno stać

0: które są gestami na przykład dominacyjnymi, prawda? Czyli, czyli przebicie się jakby przez taką intymną sferę, jaką ludzie mają, prawda? To są różnorodne gesty, ale tak naprawdę i jeszcze czymś kolejnym jest jakby odwoływanie się do wiedzy, której te osoby nie mają, prawda? Czyli jakby budowanie sobie autorytetu tajemnicy.
1: Tak.
0: I to wszystko sprawia, że osoba, która jest poddana tego typu zabiegom, ustawia się w sytuacji podrzędności, co pozwala na jakby ingerencję duchową.
1: Słuchaj, a na przykład czy dziecko, nie wiem, upośledzone, dziecko autystyczne nie jest chronione w jakiś sposób tym, że no jest nieświadome, czemu się oddaje?
2: Jest, staje się jeszcze większą ofiarą.
1: To jest straszne.
2: Jest, staje się jeszcze większą ofiarą, bo jest bardziej zdane na dobrą i złą wolę tych, w których ręce no Pan Bóg dał to dziecko. To jest, proszę też ciągle zwrócić uwagę, to nie jest zagrożone zbawienie tego dziecka. Natomiast jest przez, powiedziałbym, konkretną, nieuczciwą formę działania poddane cierpieniom.
0: Psychicznym, emocjonalnym.
2: To tak jakby kto inny, prawda, wziął to dziecko i zaczął je maltretować fizycznie.
1: No to po prostu.
2: I też cierpi.
1: To jest pomoc polegająca na, że tak powiem, jeszcze niszczeniu tego dziecka.
2: No tak. I też, prawda, jest tu oddane to dziecko w ręce innych i poddane, prawda, no, tego rodzaju działania.
0: Porażającym elementem tego wszystkiego, ja powiem szczerze, bo ja przyglądam się setkom przypadków, jest to, że szczególnie w tych sferach takich nieuregulowanych przez państwo, no w dalszym ciągu czekamy na ustawę o psychologii, prawda, o zawodzie psychologa, o tym, o liście terapii, które są skuteczne i bezpieczne, prawda, nie ma czegoś takiego. Są dziesiątki różnorodnych propozycji na rynku, które są w większości po prostu głupotą, błędem. Oparte są na czyichś jakichś doświadczeniach jednostkowych, niepoparte mechanizmem naukowym, aparatem całym i tak dalej. I teraz tego typu ludzie w pewnym momencie, no bo jeśli robią coś, co jest nieskuteczne, no to nie będą znajdowali klientów, prawda?
1: Tak.
0: Ci ludzie wchodzą w rzeczywistości, za którymi stoją moce, za którymi stoją jakieś realne oddziaływania. I te oddziaływania, skoro są nadnaturalne, one muszą być złe. Prawda?
1: Tak.
0: I to jest coś porażającego, jeśli państwo autoryzuje inicjacyjną metodę, jaką jest Reiki.
1: No tak, tak. I wiele innych.
0: Mówię o tych właśnie...
2: To jest masa rzeczy takich, które wymagałyby dzisiaj bardzo, bardzo poważnych takich refleksji. I tam, gdzie się wprowadza w te różne formy walki, prawda, wschodnich, gdzie nie jest to tylko kwestia, prawda,
0: ćwiczeń fizycznych,
2: ale gdzieś za tym idzie ideologia, gdzie za tym idą konkretne inicjacje.
1: No ale to jest okropne, jak się bronić w takim razie przed tym, no
0: wiedzą, ja na przykład... Wiedzą.
1: No dobrze, ja na przykład też sama doświadczałam kilka razy takiej sytuacji, byłam poddana tam zwykłym właśnie zabiegom rehabilitacyjnym, gdzie się zorientowałam, że ktoś zaczyna wprowadzać jakieś różne rzeczy, ale kiedy idę na przykład z dzieckiem, prawda, i dziecko moje jest poddawane tam różnego rodzaju, no nie wiem, no właśnie, chociażby rehabilitacji, gdzie są wplecione różne techniki jakieś energetyczne w to, no i cóż wtedy robić? Cały czas należałoby się modlić chyba.
2: Nie, trzeba przerwać takie rzeczy. Trzeba interweniować
1: Rozpoznam.
2: Słucham?
1: Tak? A jeżeli rozpoznam? A jeżeli nie rozpoznam?
2: No trzeba pytać o takie rzeczy.
0: Tak. No to jest straszna niestety konstatacja, prawda?
2: Ataki złego są w różnych miejscach i są, powiedziałbym, no on nie odpuści.
0: Tak, ale jak świadczy o tym historia jednego z naszych wcześniejszych rozmówców, to ta wiedza, bo dla mnie jego świadectwo było czymś zupełnie, znaczy takim bardzo, bardzo optymistycznym, bo okazuje się, że zwykła informacja, prawda, której on wcześniej nie miał i nagle ją dostał, powoduje zmianę.

0: kompletnie w stosunku do na przykład bioenergoterapeuty, jak w jego przypadku było, prawda?
1: Tak, tak.
0: Że są wszystkie te mechanizmy maskujące, prawda? Że to wierząca osoba, praktykująca i tak dalej, i tak dalej. I nagle ten ktoś, a to był pan Krzysztof chyba, nagle mówi, że on dostaje informację, że to jest coś złego i natychmiast z tej sytuacji wychodzi, prawda? Czyli, że zwykłe, proste informowanie, prawda, jest ludziom pomocne. No po prostu trzeba mówić. Jeśli są sytuacje takie właśnie, że jest ewidentna manipulacja, to znaczy obietnica jest zupełnie inna, rehabilitacja, a spełnienie jest kompletnie inne, czyli metoda inicjacyjna, no to trzeba te sprawy drążyć, trzeba chodzić do przełożonych, trzeba, ja nie wiem, czy w tej chwili da się jeszcze prokuratura czymś takim zainteresować, ale trzeba wytwarzać presję społeczną.
1: Tak, trzeba interweniować, trzeba mówić o tym. Dla mnie między innymi te audycje są z tego powodu ważne, że poza tutaj rozmowami, które my prowadzimy, każda taka rozmowa jest świadectwem dla innych. Świadectwem dla wielu osób takich, z którymi ja rozmawiam i one jakby trwają w takim uporze, że no ale przecież w tym nic naprawdę złego nie ma. Dopiero wtedy, kiedy słyszą, jak ktoś inny mówi, to robiłem, tak, takie poniosłem konsekwencje, to dopiero to zaczyna być takim czymś poruszającym, czymś zatrzymującym, pobudzającym do myślenia, czy jakby dotykającym podobnych doświadczeń w jego życiu.
0: I kolejny taki dzięki serdeczne.
2: Dziękuję bardzo.
0: Wszystkiego dobrego. I kolejny taki sygnał nadziei. Dziś zadzwoniła do mnie pani z kuratorium, do której zwróciła się dyrektorka jednej ze szkół, gdzie właśnie są próby werbunku do jednej z sekt w podstawówce. Dzieci uczestniczyły w nie wiem, czy można o tym powiedzieć, nabożeństwie, ale w każdym razie w jakiejś rytualnej. Dzieci niby na kursie jakieś tam związane z poznawaniem innych religii. Prawda? I jest wiedza, ta wiedza jest przekazywana, dociera. Teraz będę rozmawiał z gronem pedagogicznym i być może takich sytuacji uda się w przyszłości uniknąć. I ci nauczyciele będą w stanie przekazać dzieciom, rodzicom jakąś wiedzę, która pozwoli unikać tego typu sytuacji. No nie ma innej drogi, jak proste powtarzanie i budowanie świadomości. Nie ma innej drogi.
1: No właśnie, ostatnio też docierały do mnie informacje, nie wiem, czy będę w stanie odtworzyć do końca, ale takich przygotowań, które podejmuje się w niektórych szkołach, nie pamiętam, jak to było określone, czy no niestety nie odtworzę, gdzie w programie tym programie zaczęły pojawiać się pewne ćwiczenia, pewne formy ćwiczenia, takie niby poszerzające, utwierdzające na większe tam umiejętność zapamiętywania. To były takie szkolenia dla nauczycieli po to, żeby to przenosić potem i tak prowadzić nauczanie dzieci, które są takim, powiedziałem, jakby preambułą następnego kroku, który już jest takim krokiem o charakterze okultystycznym.
0: Tak. Witamy pani Anno. Przepraszam, że tak długo musiała pani czekać.
3: Nic nie szkodzi. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
3: Ja mam serdeczną prośbę do księdza Andrzeja o modlitwę, żebym nabrała siły do ponownego uczestniczenia w modlitwach egzorcystycznych. Ja od 30 lat borykam się z lękami, ponieważ leki psychotropowe, leki antydepresyjne nie dawały skutków absolutnie żadnych. A wręcz czułam się dużo gorzej. Wiadomo, po drodze trafiłam do wielu bioenergoterapeutów. No i na domiar złego w latach 90. pod koniec trafiłam na kurs Reiki. Na szczęście tylko jeden stopień. Byłam poddana inicjacji. To, co się ze mną działo, to w ogóle trudno sobie w ogóle wyobrazić. I ja trafiłam dzięki pomocy dobrych ludzi do księdza Szymborskiego na Żoliborz. Uczestniczyłam w mszach, które tam również odbywają się właśnie w środy. Z tym, że ja mam w ogóle problemy właśnie ze skupieniem uwagi w trakcie modlitwy. Właściwie każdy człowiek, który idzie do kościoła, się modli. To przynajmniej ja tak uważam, że na pewno uzyskuję jakieś pocieszenie, jakąś ulgę, pomoc, ciepło. A dla mnie każde uczestniczenie mszy to jest walka. Walka, żebym nie zemdlała. Walka, żebym dotrwała do końca. I po modlitwach indywidualnych u księdza Szymborskiego na Żoliborzu, ja tam chodziłam przez 1,5 roku, dostałam modlitwy opracowane przez naszego Ojca Świętego do domu i niestety w domu nie mogłam ich odprawiać. Po prostu ja się czułam tak fatalnie, tak źle. I teraz po prostu po każdym egzorcyzmie też czułam się bardzo źle i przerwałam. Już jest w tej chwili 8 miesięcy, jak ja do księdza nie chodzę. I mam już bardzo duże problemy w ogóle z chodzeniem do kościoła. I teraz w czasie Adwentu postanowiłam, że codziennie będę zmawiała różaniec za osoby bliskie, osoby potrzebujące pomocy. I tak właściwie 2 dni mi się to udało. Natomiast 3 wieczoru zaczęłam się w trakcie tych modlitw czuć tak źle, że byłam pewna, że ja zejdę z tego świata. Przerwałam modlitwę, poszłam do sypialni, zostawiłam na stole różaniec i w momencie, kiedy wróciłam rano do pokoju, ten różaniec był rozerwany. To znaczy rozłączony. Mimo, że miał te ogniwka zamknięte, ma je nadal, bo ja go nie połączyłam. I wiem, że potrzebuję bardzo znów pomocy księdza Jana, znaczy znów po prostu ciągle, a tak się strasznie boję, że nie mam odwagi. I dlatego chciałam prosić o modlitwę, o pomoc. Żebym przestała się tak panicznie bać, żebym mogła wrócić.
1: Dobrze było, żeby pani poprosiła kogoś o taką pomoc, takie towarzyszenie. To znaczy, żeby ktoś razem z panią chodził na modlitwę.
3: Znaczy, do tej pory dotychczas to mój mąż uczestniczył. I właściwie on cały czas w tym moim cierpieniu trwa przy mnie, jest ze mną cały czas, bo ja zachorowałam po 3 latach małżeństwa, kiedy moja córeczka miała 3 latka i właściwie mam wspaniałego męża, i on cały czas towarzyszy mi w tej chorobie i uczestniczył ze mną i w tych mszach, i w domu, ale ja widzę, że ja sama się tak boję, że ja uciekam od tego. A on chyba nie jest na tyle silny, na tyle mocno związany, żeby po prostu, zresztą trudno powiedzieć, żeby na kimś wymóc modlitwę, prawda? To jest z potrzeby serca.
1: Tak, to prawda, że to jest z potrzeby serca, ale są sytuacje, w których to nie bardzo są decyzje pani, tylko są to decyzje tego złego ducha, który paraliżuje wolność, który paraliżuje takie, prawda, te zewnętrzne zachowania. I dlatego są to momenty, w których potrzeba towarzyszenia innych, potrzeba kogoś, kto pomoże, kto pociągnie, pomimo tego, że w tym momencie będę mówić nie chcę. Bo to nie bardzo już jest wtedy to nie chcę, które jest tym pani nie chce. Bo no pani chce.
3: Bo u mnie jest większy ten lęk właściwie przed tym, że będzie źle, aniżeli radość z tego, że jest dobrze, bo ja już byłam na takim etapie, że w momencie, kiedy wchodziłam do kościoła, to klękałam przed obrazem Jezusa Miłosiernego i mówiłam, błagam cię, pomóż mi, ja tą godzinę chcę wytrwać. I po mszy, kiedy wytrwałam, kiedy przystąpiłam do Eucharystii, szłam i dziękowałam. I właściwie ja się tak źle czuję do momentu przyjęcia sakramentu. W momencie, kiedy już przyjmę komunię, to jest ogromna radość, ale ta siła tego cierpienia jest silniejsza chyba od tej radości.
1: Proszę mi powiedzieć tak, czy ksiądz Jan podejmował modlitwę czy egzorcyzm tylko wobec pani, czy to było w takiej większej grupie osób?
3: Tylko. krytyko wobec mnie, bo ja uczestniczyłam w kościele, a później chodziłam na spotkania indywidualne. No i tak jak mówię...
1: No bo to bardzo ważne, żeby to było indywidualne wtedy, tak, z tym, że w takiej sytuacji.
3: Z tym, że ja po spotkaniach z księdzem Janem miałam tak koszmarne objawy złego samopoczucia. Ja dosłownie czułam, że ja umieram. Ja się robiłam blada. W ogóle rodzina, znajomi, jak ten atak mnie łapał przy kimś, to byli przerażeni.
1: Rozumiem. W rozmowie z jedną z osób, które doświadczały, powiedzmy, czegoś podobnego do pani, w pewnym momencie mówiłem, wiesz, ty pod pewnym względem jesteś w wyjątkowo szczęśliwej sytuacji, bo dla ciebie nie ma innego wyboru jak tylko świętość. Świętość, która wyraża się w tym, że jednoznacznie i bezkompromisowo wybiera się Jezusa. Że naprawdę chce się iść za Nim niezależnie od konsekwencji, jakie to by za sobą pociągało. Ja po prostu chcę, Jezu, należeć do Ciebie. Więc żebym miała tu umierać w tym momencie, chcę należeć do Ciebie. Żebym miała na tej mszy świętej umrzeć, to chcę Ciebie przyjąć i chcę być zjednoczona z Tobą. Wolę umrzeć z Tobą, niż żyć bez Ciebie. I to są tego rodzaju, powiedziałbym, tego rodzaju momenty, które no, właściwie jakby nie ma wyboru. Tu inna rzeczywistość to jest ciągle, coś ciągła udręka. Jakby są jakby tak ewidentnie pokazane, że jedyną dla nas drogą jest Chrystus. Że On jest dla nas jedyną szansą, że tylko taki wybór i to taki bezkompromisowy, taki jednoznaczny. To już jakby się człowiek nie da naciągnąć na coś innego. Bo widzi, że tylko On i tylko On jest tutaj szansą. On i tylko On jest jedyną nadzieją. Że nie ma gdzie szukać czegoś innego, że nie ma co nawet jakby zwalniać w takim zwracaniu się ku Niemu, czy odwlekać to zwracanie się ku Niemu, bo naprawdę tylko On jest życiem.
3: Znaczy ja to rozumiem, tylko że mój problem, moje lęki 30 lat temu to się zaczęły właśnie od lęków przed śmiercią, przed umieraniem. I logiczne jest, że jak człowiek się rodzi, prawda, to później odchodzi. A dla mnie jest, ja mam to chyba w psychice jakoś zaburzone.
1: No raczej nie przez psychice. Tylko w takim tym wymiarze, tym duchowym. Ale jeszcze na jeden moment bym zwrócił uwagę,
3: tak,
1: że nawet w takich sytuacjach, kiedy przychodzą te lęki, można odwoływać się w takim tym najgłębszej w tej warstwie tego naszego ja do Chrystusa, prosząc Go o to, żeby On ten lęk odsunął, albo żeby On związał siłę tego kogoś, kto dręczy w tej chwili. I Pani ma taką możliwość. Tam gdzieś najbardziej w głębi w siebie, bo on tam nie ma przystępu. Tam ma możliwość Pani zwracania się dalej do Jezusa i odwoływania się do Niego.
3: Znaczy ja w ten sposób tylko jeszcze chyba trwam. Bo naprawdę ja miałam i okresy silnej depresji i myśli samobójcze, z tym, że ciągle jest we mnie ta niesamowita wiara. Bo w momencie, kiedy było tak naprawdę bardzo źle i mnie pogotowie zabierało i w szpitalu już zdawało się, że ja odchodzę, to zawsze byłam z księdzem i ja wiem, że ja mam bardzo silną więź z Jezusem ze względu na to, że w momencie, kiedy było bardzo źle i leżałam na łóżku szpitalnym, osamotniona w sali parę godzin, jak mi karetka przywiozła i tak bardzo prosiłam o księdza, to dosłownie po paru minutach się otworzyły drzwi i przyszedł do mnie ksiądz, więc ja wiem, że ja mam bardzo dużo łaski od Boga, ale nie wiem, tak trudno mi do końca zaufać, uwierzyć, nie wiem, znaczy tak bardzo się trzymam tego życia, chciałabym się trzymać.
0: Dzięki serdeczne za ten telefon.
3: Ja również dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem.
3: Dziękuję.
0: Witamy Pani Barbaru.
2: Szczęść Boże. Ja mam pytanie do księdza Andrzeja. Jak odróżnić, czy mamy do czynienia z opętaniem, czy z dręczeniem? I czy człowiek, który jest opętany, może przyjmować komunię świętą? No tutaj może jeszcze dodam, że chodzi o osobę, która, u której jest stwierdzona schizofrenia. Natomiast no, widać, ewidentnie widać działanie jakichś sił. Jak w takim przypadku, jak można pomóc takiej osobie?
1: A dlaczego pani twierdzi, czy na jakiej podstawie pani twierdzi, że ewidentnie widać działanie
2: sił? To znaczy, no, widać działanie sił. Widać po tym, co się z tą osobą dzieje. To są takie napady agresji, strasznych wrzasków. Ona po prostu nie jest sobą. Krzyczy różnymi głosami.
1: Bo jeszcze te objawy nie są takimi jednoznacznie określającymi, że jest to sytuacja uzależnienia od swego ducha. To jeszcze mogą być ciągle objawy chorobowe.
2: Tak, ale bardzo długie leczenie nie przynosi żadnych efektów i to zaczyna się takimi silnymi napadami lęku, niepokoju.
1: Nie, to także są objawy i to także są objawy, to może inaczej, to także mogą być objawy chorobowe.
2: Tak, ja wiem.
1: I często te przy schorzeniach psychicznych trzeba właściwie mówić o tym, że to leczenie jest łagodzeniem skutków. Leczenie bardziej jest leczeniem, które pomaga w funkcjonowaniu człowieka na co dzień, czy ułatwianiu mu tego funkcjonowania na co dzień, niż że pewnego dnia, prawda, ta choroba ustępuje, była choroba, nie ma choroby.
2: Tak, z tym, że takie właśnie te objawy, o których mówiłam, one nasilają się w nocy. One tylko i wyłącznie właściwie w nocy.
1: To też nie są.
2: To się dzieje w nocy i wtedy, kiedy jest podejmowana modlitwa za tą osobę, ta agresja, prawda, tej osoby
1: tak,
2: w kierunku tej, która
1: gdyby,
2: się modli, jest jeszcze
1: gdyby
2: większa.
1: Modlitwa była podejmowana, powiedziałbym, w domu X, a ona w domu Y na
2: nie,
1: to reaguje w sposób...
2: Nie, bezpośrednio no, przy tej osobie.
1: A to zawsze mogą być właśnie te reakcje takie o charakterze właśnie takim psychicznym.
2: Ale proszę księdza, ona nie wie, że modlitwa jest podejmowana, bo modlitwa jest podejmowana taka cicha, myślna. Ona o tym nie wie.
1: Uh-huh. A
2: agresja w tym momencie nasila się.
1: A to może być sygnał, prawda, taki świadczący o tym, że tutaj jest jakieś działanie.
2: Ale czy mamy do czynienia z dręczeniem, bo z drugiej strony osoba ta poświęciła swoje życie Bogu?
1: To opętana osoba to jest osoba, która poświęciła swoje życie diabłu. Nie można jednocześnie poświęcić swojego życia Bogu i poświęcić swojego życia diabłu.
2: Aha, czyli tutaj
1: albo,
2: raczej
1: albo
2: mamy do czynienia z dręczeniem, tak?
1: Ja bym jeszcze rozważał ciągle tę sprawę, czym było to poświęcenie życia Bogu, a czy tam nie ma gdzieś właśnie czegoś, co było poświęceniem życia diabłu. Bo objawy, o których pani tutaj mówi, tego rozpoznawania modlitwy, która gdzie indziej ma miejsce obok, a nie ma
2: obok,
1: tego
2: nie
1: ma bezpośredniego, prawda, takiego kontaktu, to są
2: nie.
1: objawy, które występują w takich sytuacjach, kiedy jest opętanie.
2: Aha. Dobrze, bardzo dziękuję.
1: Proszę bardzo.
2: Szczęść Boże.
0: Strasznie trudne sytuacje i dla osób, które je przeżywają, i dla otoczenia. A jednocześnie jest tak, że można, szczególnie słuchając takich audycji jak nasza, można szukać wyjaśnień duchowych do spraw, które są kompletnie wytłumaczalne no, przez zranienia, przez jakąś ucieczkę od rzeczywistości, od życia, przed niezdolność do podjęcia odpowiedzialności za siebie i tak dalej, i tak dalej. I ktoś może szukać
1: może tak wyjaśnień być, dokładnie.
0: Duchowych. Także tutaj tak. Jest potrzebne bardzo, bardzo konkretne rozeznanie. I najlepiej jest prowadzić to w łączności z Kościołem, bo sami jesteśmy tutaj zdani na subiektywizm i emocje. Witam Panie Ireno.
4: Dobry wieczór, szczęść Boże. Ja chciałam zapytać tylko bardzo króciutko, czy cokolwiek można zrobić, jeżeli takie zabiegi, bioterapia, różne inne działanie były stosowane wobec osoby, która już nie żyje i ona już nic nie może zrobić, bo nie żyje.
0: A za jej życia była...
4: Tak, były stosowane tego typu terapie i to pod koniec życia bardzo intensywnie, bo ten ktoś umierał na raka. I to było robione w dobrej woli.
1: Nie ma potrzeby.
4: Czyli taka osoba jakby jest bezpieczna.
1: To znaczy, te dręczenia są dręczeniami ciągle w wymiarze tym naszej, tutaj naszej
0: doczesności.
1: Naszej
0: tak.
1: Doczesności.
0: Nic ze zbawieniem.
1: Właśnie. Więc jeżeli pomimo tego ta osoba dalej trwała jakoś przy Panu Bogu i jakoś tam Jemu oddawała prawda, swoje
4: to
1: życie.
4: To było bardzo problematyczne, bo tam po prostu było tak, że to był ktoś, kto był całe życie poza Kościołem. Właściwie i to były ostatnie tygodnie przed śmiercią, kiedy no, przy dużej pomocy rodziny ten ktoś się po prostu zwrócił odpowiedź, a komunię przyjął dwa razy.
1: Odpowiedź i komunię świętą.
4: Tak, po 50 czy 60 latach bycia zupełnie poza.
1: To znaczy trzeba mieć, że tak powiem, nadzieję, że jest na drodze zbawienia i potrzebna jest tu normalna modlitwa, tak jak ze wszystkich zmarłych.
4: Rozumiem,
1: wszystkie czyli... z odpustami, prawda, z mszami zamawianymi, czy gregorianką, prawda? Tylko to potrzebne, nic więcej.
4: Dziękuję bardzo, proszę bardzo, że obecnie się ksiądz Andrzej gościł z Panem Bogiem.
0: Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Witamy Pani Iwono.
5: Cześć Boże.
0: Cześć Boże.
5: Ja mam jedno takie pytanie, ponieważ pierwszy raz wysłucham tej audycji i jestem przerażona. Naprawdę, nie na żarty. Mam 28 lat, chodziłam na religię, jestem wybierzmowana. No, chodzę do kościoła tak jak pewnie wszyscy inni. Ja w ogóle w życiu nie słyszałam o jakimś reiki, o jakichś czarnych magiach.
1: Bogu niech będą dzięki.
0: No ale to jest stan normalny.
5: Tak, ale to mnie też zastanawia na tym, że jak będąc w takim normalnym stanie błogiej nieświadomości, człowiek może się przed tym wszystkim uchronić. Więc ja czytam horoskopy dla zabawy. Nie wiem, powiem, że nie byłam nawet raz u wróżki z ciekawości. No ale ja na przykład w życiu nie podejrzewam, że mi grozi coś przez taką wizytę.
1: A jak, że tak powiem, słucham przykazań Bożych i Słowo Boże mi mówi, że wróżby, korzystanie ze wróżb to jest coś niewłaściwego, to...
0: Stary Testament bardzo często na ten temat.
5: No pewnie tak. Wiem, że są takie zapisy, ale w ogóle muszę przyznać, że ubolewam nad tym, że przechodząc przez taką podstawową edukację w kościele mogę stwierdzić na koniec, że nie znam Pisma Świętego dokładnie. Że...
0: No ale jakie to wyzwanie jest?
5: No jest wielkie, ale prawdopodobnie...
0: Tyle ciekawych ksiąg tam jest, naprawdę. Jeden rozdział dziennie.
5: To ja w takim razie, to ja proszę o taką poradę. Czy wszystkie odpowiedzi, nie wiem, znajdę w Biblii? Czy nie wiem, jakąś listę literatury chrześcijańskiej, która da mi przestrogi przed tego typu sytuacjami, o których przed chwileczką słyszeliśmy? Bo...
1: To znaczy w ogóle to trzeba trochę inaczej ustawiać sprawę. Żeby na całe nasze chrześcijaństwo nie było takim lękowym chrześcijaństwem i chrześcijaństwem, które...
0: To jest audycja bardzo specjalistyczna.
1: Które takim chrześcijaństwem, w którym będziemy patrzyli, czego co ja jeszcze nie mogę robić, żeby mi tam w czymś nie zaszkodziło, tylko potrzeba tylko potrzeba takiej zwyczajnej drogi budowania jedności i więzi z Jezusem Chrystusem, podążania coraz wierniej Jego drogą, wsłuchiwania się coraz wyraźniej w Jego słowo. I to jest ważne. Tą drogą trzeba iść. I wtedy wszystkie inne zagrożenia prysną, prawda, tym samym. Bo im bardziej będę zakorzeniony w Jezusie Chrystusie, tym nic mnie nie jest w stanie zagrozić.
0: Nie koncentrować się na ciemności.
1: Na zagrożeniach.
0: Tak, tylko, po prostu wzmacniać światło. No to jest metoda.
1: A myślę, że to, co by można było proponować na dziś, na teraz, to właśnie się ten korzystanie gdzieś z jakichś tam propozycji tej pogłębionej formacji chrześcijańskiej. Tak. Zaczynając od ewangelizacji, nie wiem, albo prawda, katechezy, które wprowadzają na drogę w naukatechumenacie, albo tam, prawda, Filip, albo jakieś rekolekcje ewangelizacyjne, kurs Filip, albo jakieś rekolekcje ewangelizacyjne, czy pierwszy stopień oazy. No, tutaj takie sypie, prawda, te, które mi są akurat pod ręką i znane mi formy ewangelizacji.
0: Trzeba przerobić tę emocję, którą dziś pani ma w sobie na aktywność i szukać wspólnoty i pogłębiać więzy.
1: Ale na budowanie wiary.
0: Tak. Tak?
5: Mogę jeszcze ostatnie pytanie zadać?
0: Tak, ostatnie.
5: Bo wokół tego wszystkiego jest jeszcze taka, budzi się we mnie wewnętrznie taka sprzeczność, że nie wiem, człowiek nie może czynić cudów, człowiek nie może leczyć, że jak leczyć tylko przez złego ducha, a nie wiem, takie uzdrowienia typu ojciec Pio.
1: Rzeczywiście to też nie ojciec Pio. I człowiek rzeczywiście nie może, może tylko Jezus Chrystus.
0: I ojciec Pio to podkreśla, ojciec Pio to podkreśla.
1: Że to nie on.
5: Ja wiem, ale chodzi mi o to, że jak Chrystus działał rękoma, czy po prostu za wezwaniem ojca Pio, to czy podobne sytuacje się nie mogą zdarzyć w dzisiejszym życiu?
1: Tak,
5: jak można odróżnić, kto działa przez kogo?
0: Wspólnota Kościoła, zakorzenienie we wspólnocie Kościoła.
1: Ale to pewnie pytanie, do które zdaje się, że też trzeba będzie odłożyć na następną audycję i zapraszamy w takim razie za miesiąc, prawda? Tak. Ale bardzo proszę wrócić z telefonem i podejmiemy to jeszcze raz.
0: Bo... Ale musimy jeszcze panu Piotrowi dać szansę.
5: Dobrze.
0: Wszystkiego dobrego. Pani Piotrze, krótkie pytanie.
6: Czy ja w sumie nie tyle z pytaniem, bardziej dzwonię ze świadectwem. Chciałem powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsza, że to w odpowiedzi jakby na to, co wspomniała pani mówiąca o tym, że jej dziecko skierowano na terapię do ośrodka, gdzie było reiki, to ja mogę powiedzieć, że w Warszawie, w szpitalu na Solcu, który jest stałym szpitalem, osobę starszą po wypadku skierowano w ramach kontynuacji terapii na akupunkturę, co jest w ogóle też jakąś, o ile wiem, praktyką wschodnią, która nie ma żadnych udokumentowanych podstaw.
0: To też jest rzecz na następną audycję. Bo tutaj jest kwestia już pewnych rozważań i akupunktura w placówkach medycyny zachodniej nie musi być rzeczywistością ideologiczną, chociaż prawdopodobnie za nią nie stoi żaden mechanizm realnie oddziałujący na człowieka. Jest to mechanizm placebo, ale on działa i są badania naukowe nad tą rzeczywistością, badania powtarzalne jakieś są.
6: A, czyli to nie jest tak, że akupunktura...
0: Z definicji jest rzeczą złą? Nie, tak nie jest.
6: Aha, bo właśnie zastanawiałem się, jak to może być właśnie, że w państwowych zakładach się proponuje takie rzeczy, albo że psycholog szkolny wysyła kogoś na jogę jako formę terapii. Bo
0: Panie Piotrze, prosimy o telefon za miesiąc w pierwszym.
1: To jest taka, tylko sprawdzimy i podamy
0: tak,
1: to wtedy.
0: Tak. Ostatnie poniedziałki miesiąca, bo ten jest wyjątkowy. Drodzy Państwo, zapraszam teraz serdecznie wszystkich do modlitwy z Panem Bogiem, Panie Piotrze. Za Hannę, za Krzysztofa, za Robertę, za Renatę, za Annę, za drugą panią Annę, za Macieja i Antoniego, za Pawła, za Hannę, za Kasię, za Ewę, za Katarzynę, za córkę i syna Ireny, za Joannę, za Renatę, za Annę, za Barbarę, za Irenę, za Iwonę i za Piotra. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie.
1: Panie Boże, zanurzamy te wszystkie osoby w Twoim miłosierdziu. Ukryj, Panie, je w swoich ranach. W Twoich ranach niech one znajdą uzdrowienie. W Twoich ranach niech znajdą ukojenie. Panie, tylko Ty jesteś Zbawicielem. tylko ty nas wyprowadzasz z różnych ciemnych rzeczywistości. Tylko ty, Panie.
0: Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, moim Państwa gościem był ksiądz Andrzej Grefkowicz. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.

0: imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
1: Amen.
0: Dobry Panie Boże, Ty jesteś, Panie, miłosierny, Ty jesteś dobry, Ty jesteś pełen łaski i Ty chcesz nas zbawiać w każdej chwili. Prosimy Cię, Panie, byśmy nigdy nie wychodzili spod Twojej ręki, byśmy potrafili znajdować Twoją wolę i byśmy potrafili tę wolę realizować w swoim życiu. Daj nam, Panie, siłę i jasność, abyśmy mogli teraz Ciebie chwalić tak, jak Tobie się to będzie podobało, przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Amen. Mario, pod Twoją obronę
1: uciekamy się, święta Boża Rodzicielko.
0: Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebne i błogosławione. O Pani nasza, orędowniczko nasze,
1: pośredniczko nasze, pocieszycielko nasze,
0: Synem swoim nas pojednaj,
1: Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
0: Ojcu i Synowi, Duchu Świętemu. Amen.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Mirosław Orzechowski. Witam serdecznie.
1: Witam.
0: Bardzo długo nie mogliśmy się umówić. Taki tryb życia?
1: Owszem.
0: Na czym polega aktywność?
1: Wolny zawód, architekt, praca na uczelni, praca w biurze. Także jest dużo zajęć różnych.
0: A gdzie w Pan Bóg? W tym wszystkim i od kiedy?
1: Pan Bóg od początku. Ja urodziłem się w rodzinie katolickiej, zostałem ochrzczony, wszystkie sakramenty.
0: Miasto, wieś?
1: Po kolei miasto, Warszawa. Warszawa, samo
0: centrum. W środowisku to było normalne, że wierzący ludzie?
1: W środowisku to było normalne i ja w tym wzrastałem.
0: Co to za środowisko? Że w Warszawie normalna wiara jest?
1: No, środowisko warszawskie. Mhm. Znaczy dla mnie to było, znaczy ja nie miałem wątpliwości takich, żebym widział, jak byłem dzieckiem, jakieś inne środowiska, to było tak, że
0: to wszyscy ludzie... Jaka dzielnica jest, że...
1: Muranów. Mhm. Muranów.
0: A sąsiedzi wokoło chodzili do kościoła też?
1: Tak, na piętrze wszyscy, w bloku bardzo wiele osób, koledzy z klasy, pojedyncze osoby może nie, ale to też było przyjmowane normalnie, ale większość nas w szkole, wszyscy najbliżsi koledzy z podwórka, byliśmy zawsze razem i zawsze do kościoła, ministranci. Także to było od początku, tak, także...
0: Są też dobre dzielnice w Warszawie.
1: No ja myślę, że w ogóle jest dużo takich miejsc, które są dobre.
0: Czy wokół ciebie byli świadkowie, tacy, przez których widziałeś, że mają do czynienia z czymś nieziemskim? Że przez ich życie było widać, że to nie jest tylko chodzenie gdzieś do jakiegoś budynku, gdzie są jacyś dziwnie ubrani faceci, którzy mówią jakieś rzeczy słuszne i oczywiste, ale...
1: Spotykałem takich ludzi, ale oni zaczęli się w moim życiu pojawiać później. Nie było to w czasach młodości.
0: A czy ta wiara taka właśnie tradycyjna, ona wystarczyła do tego, żeby się nie zbuntować w wieku nastoletnim?
1: Bunt był, ale mój bunt polegał na zadaniu pytań, znaczy na postawieniu sobie takiego dość racjonalnego pytania, które chyba wszyscy stawiają w pewnym momencie, czy jest Bóg. I dla mnie były dwie odpowiedzi. No wiadomo, prawda, jest albo nie ma. I pomogło mi w tym postawieniu pytania i w odpowiedzi na to pytanie po prostu zwrócenie się do Boga. Czy to moje pytanie wyglądało w ten sposób, znaczy to było u znajomego księdza poza Warszawą, ja wyjechałem do Kamieńczyka, tam parę dni u niego byłem, to był ksiądz proboszcz, który się opiekował ministrantami wcześniej. Ja do niego wyjechałem, to było w połowie liceum.
0: A to co, był kryzys taki? Czas kryzysu?
1: To był taki kryzys zastanawiania się nad tym właśnie, że tak wszyscy chodzą do tego kościoła, tak mucą te różne rzeczy w kościele i poza kościołem, różaniec, jakieś modlitwy i to tak. Znaczy nie wiązało się to z jakąś negacją wiary, ale z chęcią zrozumienia, o co w tym wszystkim chodzi. I ja sobie to wymyśliłem wtedy, nie? No, albo jest Bóg, albo go nie ma. I ja muszę go zapytać o to, żeby mi jakoś dał znać, że jest.
0: Bo jak go nie ma, to nie odpowiem.
1: Z tym, że też to nie było stawianie Pana Boga pod ścianą, że to jak zrobisz, nie wiem, że tam coś się zrobi czerwone czy zielone, to znaczy, że jesteś. To nie było tak. To było zwrócenie się do Niego w kościele, w modlitwie i to było powiązane z tym, że powiedziałem mu, słuchaj, oddaję Ci swoje życie, jeżeli rzeczywiście mówię do Ciebie i Ty słyszysz.
0: To jaki bunt? Gdzie to bunt?
1: To był bunt, który... Znaczy, bunt. To było... Znaczy, dla mnie samo to, czy postawienie w wątpliwość czegoś, z czym byłem wychowywany od małego, w czym byłem chowany, co mi było pokazywane, no było buntem. bo w zasadzie można by powiedzieć, jeżeli dziecko jest wychowywane w domu katolickim, wszystkie sakramenty, religia, środowisko i w pewnym momencie pojawia się wątpliwość, no dobrze, chodzę i nie wiem, czy wątpliwość pojawia się dlatego, że nie wiem, że może jest to powierzchowne, a może jest to z przyzwyczajenia, a może to jest bez zastanowienia, a może to jest dlatego, że właśnie wszyscy tak robią i pojawiła się chęć. To pewnie to było związane z dojrzewaniem też, no bo w tym momencie zaczynamy stawiać pytania, prawda, czy ma sens to, co robimy, nie? Także ja sądzę, że to był bunt jednak jakiś, bo mogłem równie dobrze odpowiedzieć na to pytanie sobie sam, że nie, no w zasadzie to jest wszystko płaskie, powierzchowne, przecież no nie ma, prawda, Boga, i wtedy bym się odwrócił. Czyli dla mnie to był bunt, ja to tak odbieram, tak to przeżyłem i takie to miało dla mnie znaczenie.
0: Jakie były konsekwencje tej modlitwy?
1: Konsekwencje nie były natychmiastowe. Ja zacząłem w swoim życiu dostrzegać rzeczy, które bywały dla mnie wtedy odpowiedzią Boga. I do tej pory je dostrzegam. I to są sytuacje, to jest coś, co mnie spotyka w modlitwie. To jest coś, co spotyka mnie w moim życiu i dotyczy pewnej opieki Boga nad tym życiem moim, moich bliskich. I ja myślę, że takim bardzo ważnym elementem jest to, że rzeczywiście Pan Bóg każe zajmować się tym, co istotne, a reszta jest przydana. I rzeczywiście tak jest w moim życiu, że nie wiadomo skąd dostaję od Pana Boga wszystko to, co mi jest potrzebne do tego, żebym się nawracał i jakoś zdążył to zrobić przed śmiercią, nie? Także tych znaków, jakichś tam sygnałów od Pana Boga, czy też rozmów z Panem Bogiem było dużo i one są.
0: No i jak wygląda życie takiego młodego człowieka, który zbuntować się pojechał do księdza zaufanego gdzieś poza miejsce zamieszkania. Jest myślenie o powołaniu, jest myślenie...
1: Była taka myśl.
0: Ale ja mówię o powołaniu w ogóle, prawda? Nie tylko o powołaniu kapłańskim, prawda? Mm-hmm. Ale no jak wygląda takie liceum? Jakim byłeś? Takim dobrym chłopczykiem, czy takim...
1: Ja zawsze byłem raczej dobrym chłopczykiem, to jest fajne określenie. I oczywiście tam próbowałem różnych rzeczy i wiadomo, natomiast to było raczej próbowanie, ale nigdy nie było to jakieś tam schodzenie na lewe ścieżki. I to też ja widzę teraz z perspektywy czasu, że to było dzięki modlitwie bliskich, która mnie jakoś osłaniała, i później dzięki, ja przynajmniej tak sobie to w tej chwili też i tłumaczę, dzięki temu, w jaki sposób do Pana Boga się zwróciłem, dzięki temu, że ja mu po prostu powiedziałem, że ja mu oddaję moje życie. I to cały czas dla mnie miało znaczenie. Później ja to robiłem wielokrotnie. I tak mniej więcej rok temu tak naprawdę zrozumiałem, że ten pierwszy raz, kiedy powiedziałem Bogu, że ja chcę mu swoje życie powierzyć, żeby on tym dysponował, zrozumiałem, jak to jest ważne. I w ogóle, nie tylko w moim przypadku, ale też znam osoby, gdzie widzę, że czy to jest powiedziane wprost i tak właśnie dobitnie, czy to jest w jakiś sposób życiem budowane, to jest jakiś pierwszy krok. Po prostu to jest tak, że no, Pan Bóg jest poważny. Znaczy, jeżeli ktoś mu mówi coś takiego, no to Pan Bóg jest natychmiast do dyspozycji i dotrzymuje słowa. Czyli odpowiada na tą deklarację, bo traktuje też ją poważnie tak było w moim życiu, pomimo tego, że ja jej tak naprawdę na początku nie traktowałem tak samo poważnie jak Pan Bóg, to jednak dzięki temu, że On to potraktował poważnie, to jestem teraz tu, gdzie jestem i jakoś tam to moje życie, pomimo ciągłego upadania i podnoszenia się i różnych tam trudności życiowych, duchowych, to jednak jest ciągłym nawracaniem i jakoś dzięki Bogu jestem w Kościele i mam nadzieję być dalej.
0: To zaraz opowiedzmy te historie tych wzlotów i upadków. Kończy się liceum, co dalej, maturzysta?
1: Wiesz, to nie było spektakularnych upadków i nie było spektakularnych wzlotów.
0: A właśnie najciekawsze są te
1: i
0: takie
1: to jest
0: odejścia, których się nie zauważa, prawda? Jak to się dzieje, prawda, że jednego dnia jest okej, i gdzieś jest ten momencik, w którym nagle...
1: Znaczy, ten moment jest cały czas, znaczy jest cały czas, dlatego że my tracimy, znaczy ja mogę mówić o sobie, że ja jestem taki, że ja w pewnym momencie po prostu zapominam o Panu Bogu. Tracę Go z horyzontu. Dlatego powiedziałem, że to oddanie Bogu życia jest tak ważne, dlatego że w ciągu dnia, robiąc różne czynności, jeżeli w coś popadam, coś mnie tam w pełni zajmuje, to ja po prostu zapominam o Panu Bogu, on sobie gdzieś tam jest. Potem sobie przypominam, o kurczę, coś tam właśnie, co coś ja robię, albo czego nie robię. Są emocje, są cechy charakteru, są jakieś tam pożądania, które w pewnym momencie człowiek się w nich gubi. No, ja w coś wpadam, gdzieś tam w coś wędruję i robię coś złego i potem znowu chciałem, w sumie 2 godziny temu tak sobie myślałem, że będzie teraz tak po Bożemu będę działał, po czym się okazuje, że mimo że chcę dobrze, to nie wychodzi dobrze, wychodzi źle i ta słabość jakaś w tym czy w innym bierze górę. I
0: no po co w takiej niekończącej się i nie do wygrania walce w ogóle uczestniczyć?
1: To nie jest walka nie do wygrania, bo to jest walka, to jest wojna, która się toczy. Też niedawno, bo też tak mniej więcej właśnie rok temu mi się pewne rzeczy otworzyły. Ja myślę, że wojna się toczy w nas cały czas. I to jest wojna, gdzie oprócz tego, że my... Czy może inaczej, no to jest tak, że to dobro ze złem walczy w nas. I no, trup się ściele gęsto i czasem to my jesteśmy tym trupem, czasem nie jesteśmy.
0: Natomiast czasem bliscy albo inni.
1: Czasem bliscy i czasem z naszych rąk bliscy i to jest naprawdę krwawa jatka. Natomiast nie można powiedzieć, że ona jest w kółko taka sama i że ona jest przegrana, czy nie jest wygrana, dlatego że to się 2 razy nie wchodzi w to samo. Mamy pewien czas dany od urodzenia do śmierci, żeby tą wojnę wygrać. Ja nie wiem, jak to jest, bo nie potrafię powiedzieć, czy ktoś, kto żyje 15 lat i umiera i odchodzi, czy właśnie wygrał wojnę, czy też rodzina, która rozpacza, to właśnie ma rację, bo on to wojnę przegrał. Nie wiem. Natomiast sądzę, że po to żyjemy średnio tam 80 lat czy 70 parę, żebyśmy mieli czas wygrać tą wojnę. I to w każdym przypadku jest prawdopodobnie trochę inaczej. Może ktoś musi tak upaść, żeby to aż zahuczało od tego upadku, a może dla kogoś te upadki są jakimiś mniejszymi wydarzeniami, choć sądzę, że tak naprawdę w odbiorze, nie wiem, moim na przykład, te moje upadki są dla mnie tak mocne i tak bardzo bolesne, trudno mi porównać z czymś, co nie wiem, jest na przykład, nie wiem, morderstwem, czy czymś naprawdę takim, się kogoś krzywdzi. Ale sądzę, że też one wszystkie nie są tylko moimi upadkami. Je są odpryski i to jest również krzywda czyjaś. Dlatego, że żyję wśród ludzi i jakoś to oddziałuje. To znaczy, to jest właśnie ta płaszczyzna niematerialna i my możemy ją tylko czasem zobaczyć, nie wiem, coś intuicyjnie dotknąć czegoś i ją zrozumieć przez chwilę. Natomiast tak naprawdę to, no to właśnie te trupy, te odpryski tej walki są wokół nas. No. I to jest jakaś, no niestety, ciężka konsekwencja tych naszych tam grzechów, upadków i zła, które czynimy w życiu.

0: i spróbujmy opowiedzieć tę historię przez twoją historię, twojego życia. Mówiłeś, że o powołaniu nawet, że rozważałeś również taki wariant, żeby zostać księdzem.
1: No tak, to tak było, bo w takich młodych emocjach, jak zacząłem, że Pan Bóg mi odpowiedział, że ja zacząłem rozumieć trochę więcej wiary, zobaczyłem, że pewne rzeczy, które robiłem do tej pory, to nie było tylko klepanie pacierzy czy coś takiego, tylko to wniosło ze sobą realne jakieś życie. Zacząłem się zastanawiać, no dobrze, to już teraz Pan Bóg mi odpowiedział, wiem, że Pan Bóg jest. To pierwsza rzecz. I zacząłem zadawać dalsze pytania. No dobrze, w takim razie co ja mam robić w tym życiu? Oddałem Ci moje życie. Wtedy zacząłem studia, akurat byłem na pierwszym roku. I zacząłem się zastanawiać nad tym, pytać Pana Boga, co mam robić. I ponieważ zazwyczaj byłem zawsze osobą taką trochę może wycofaną, niezbyt śmiałą, w związku z tym zazwyczaj mając kolegów, ale zazwyczaj trochę sam, no to w tych wszystkich młodzieńczych rozważaniach przyszło mi do głowy, no dobrze, to może wstąpić do zakonu, może oddać swoje życie tak w pełni Jezusowi. I nawet w pewnym momencie, odczytując jakoś to, co mi Pan Bóg mówi, nawet miałem taką pewność, że to jest właściwa droga.
0: Ile lat wtedy miałeś?
1: 19 lat. To było, no 19-20, to trwało mniej więcej rok czasu, to takie wahanie. Ale na szczęście jest tak, że po takim przypływie emocji, to było po rekolekcjach Reo w Krakowie, jeszcze wtedy Beczka funkcjonowała, tam mieliśmy wylanie darów Ducha Świętego i jak wróciłem, to potem zacząłem na zimno kalkulacje i doszedłem do tego, że nie, że to jednak tak wygląda to, co do tej pory mnie spotykało. I takie mam życiowe potrzeby, że nie mogę tak stawiać tego, że to już teraz wiem, że idę do zakonu, tylko muszę jakby robić na bieżąco to, co mam w tej chwili zadane, to, co jest ode mnie wymagane, czyli no wtedy akurat byłem na studiach, były do zaliczenia projekty, trzeba było pozdawać egzaminy i to wszystko się jakoś tam wydarzyło. Też był taki element, który mi wtedy tak jakby sugerował, że to można powiedzieć teraz z perspektywy, że to nic nie znaczyło, ale dla mnie to wtedy miało istotne znaczenie. Ja przez te wszystkie rozliczenia uczelniane przeszedłem w taki sposób, jak nigdy wcześniej, nawet na semestrze zimowym mi się nie udawało nic zaliczyć, zaliczyłem, ale nie tak dobrze i nie tak niemalże, no nie wiem, to zanim pomyślałem, że mam coś do zaliczenia, to już to było zaliczone. To trochę na tej zasadzie.
0: Czyli Pan Bóg jakby wsparł myśl, że trzeba...
1: I ja to odebrałem w ten sposób właśnie, że Pan Bóg pokazuje mi, że to jest twoja droga. To oczywiście było tak, że ja byłem przygotowany do egzaminów, miałem pozaliczane pewne rzeczy, po czym się okazywało, że ponieważ mam kolokwia i wszelkie te sprawy formalne tak zaliczone, no to nie muszę na przykład zdawać egzaminu, którego się jakoś tam trochę lękałem, nie? Potem na przykład projekt, siedziałem, zrobiłem projekt.

0: no nie sprzyja takiemu wdrażaniu chrześcijańskich wartości w codzienność.
1: Czy ja miałem to szczęście, że znowu miałem szczęście, no tak to można powiedzieć właśnie, że miałem to szczęście, że w gronie osób, które były na roku, jakoś tak się znałem z osobami, które ktoś tam był w Neokatechumenacie, ktoś tam też w Odnowie. Myśmy nawet w kilka osób robili w czasie studiów na pierwszym roku, na drugim, to cośmy zapoczątkowali przed powstaniem jeszcze wspólnoty Adonai w szkole u nas w liceum, gdzie się spotykaliśmy na długich przerwach na modlitwy, czytanie Pisma Świętego i ten nas chcieli tam wyrzucać ze szkoły, potem ten, bo to nie można było takich rzeczy robić wtedy.
0: To były lata jeszcze 70., tak?
1: To były lata 80.
0: No
1: połowa
0: tym
1: lat
0: bardziej.
1: 80., pierwsza połowa lat 80.
0: I stan wojenny niedawno skończony.
1: No jakiś tak właśnie się zawieszał i to samo robiliśmy też na uczelni. To było może kilkanaście spotkań. Oczywiście potem te wszystkie osoby jakoś tam poszły w swoje strony, ale znaczy moje przekonanie w wierze było tak mocne, pomimo upadków i ciągłej takiej huśtawki, upadania i nawracania, to znaczy ja miałem jakąś taką, no, nie wiadomo skąd, pewność wyboru i pewność tej drogi. Dla mnie, znaczy, nie miałem wątpliwości takiej zasadniczej natury. I z drugiej strony to też, znaczy ja odbierałem coś takiego od osób, z którymi, którzy byli kolegami w grupie, koleżankami, z którymi razem byłem, że to, że ja nie ukrywam się z moimi poglądami, że ja je mam właśnie takie, a nie inne, to się spotykało z bardzo dobrym przyjęciem. Także ja wiem, zresztą do tej pory tak jest, że ja się z tym nie kryję. I mam znajomych, kolegów, którzy wręcz deklarują się, że oni w Boga nie wierzą. Niektórzy się deklarują, że wręcz oni są ateistami, wręcz zwalczają. I też rozmawiamy na tematy takie, że ktoś mi udowadnia i zaczyna mi powiedzieć, a Kościół to, a książę to, a księża tamto i tak dalej. I no, takimi ludźmi jestem otoczony. No taką mam w tej chwili też pracę. Prawda? Ale są wśród nich też tacy, którzy wierzą w Pana Boga i to jest środowisko ludzkie, w którym jeżeli jest się sobą, to można z osobą, która ma zupełnie inny światopogląd, razem robić pewne rzeczy też z dobrym, pozytywnym skutkiem i można po prostu, nie wiem, no nie chcę mówić, że tam świadczyć jakoś specjalnie, ale realnie to tak jest. No, jeżeli znaczy, to ta osoba widzi, no, jaką się ma postawę i... Znaczy, miałem szczęście od początku być w takiej sytuacji, że po prostu, no, to jest normalne, prawda? To nie jest tak, że...
0: Wiara jest normalna.
1: Tak, no, to jest to coś normalnego.
0: A jak wspólnota? Jak to się stało?
1: Adonai, tak?
0: Tak.
1: No to znowu miałem szczęście, bo spotkałem kolegę...
0: Małżeństwo było wcześniej czy później?
1: Później spotkałem w szkole, w liceum Krzysztof Broszkowski. On w tej chwili jest dominikaninem. On, pamiętam, myśmy robili radiowęzeł wspólnie i przy okazji jakichś tam właśnie takich koleżeńskich spotkań Krzyś, pamiętam, przyniósł taką książeczkę Czterech prawd wiary. I tam było właśnie między innymi to, że trzeba Panu Bogu oddać swoje życie. Ja wtedy, wcześniej miałem to wydarzenie swoje w Kamieńczyku i wtedy mi się po prostu otworzyło. Aha, to jest tak, że ja niezależnie od tego, co jakoś tak jest profesjonalnie przygotowane, to ja już jakoś tam to zrobiłem w swoim pytaniu i to mnie utwierdziło w tym, że może warto coś głębiej. I Krzysztof właśnie zaproponował, było to grono osób z jego klasy, z klasy jeszcze tam innych i ja byłem z mojej sam jeden, tam było właśnie od niego chyba 2-3 osoby, z jeszcze innych matematycznych po jednej osobie czy dwie i myśmy się na przerwach spotykali, natomiast to grono znajomych Krzysztofa, które z którym on wcześniej już

0: się znał i z Kiku, i z Ateku, tam było też grono osób, to oni w tym samym czasie zaczęli się spotykać na Freta, siódemki, poranne msze, i w ogóle chodzili do Odnowy na Piwną. To było takie grono osób, to tam już w Odnowie było, czyli jakoś tam zaczęło te swoje poszukiwania wcześniej. W zasadzie Odnowa się rozwijała dopiero na terenie Warszawy. I ja uczestniczyłem w tych właśnie takich modlitwach, spotkaniach na przerwach długich w liceum w Modrzewskim, a po wakacjach, jak Krzysztof wstąpił do Dominikanów, ja zacząłem studia i wtedy przyszedłem na Freta właśnie na te spotkania już tej grupy młodzieżowej, która wiosną się zaczęła spotykać, też i na Freta. To pewnie Agnieszka Jackowska-Klukowska, odwrotnie, pani Jackowska-Klukowska, obecnie Jackowska, pewnie opowiadała, to ja już może nie będę wchodził w jakieś tam szczegóły tego, co się po czym wydarzyło. Natomiast no, to był mój początek we wspólnocie. Czy to było grono osób, no, 18, 19, 20, 21, 22 lata, mniej więcej ten zakres młodych, bardzo tak mocno wchodzących w Odnowę. I zaraz po jesieni, w zimie w zasadzie, rozpoczęły się rekolekcje Reo, czyli takie no, mocne uderzenie duchowe ze zrozumieniem pewnych rzeczy i z otwarciem na to, co Pan Bóg do nas mówi. Potem było to wylanie darów właśnie w maju w Krakowie. Jeszcze pamiętam, było tak, że myśmy mieli plener na początku maja w Kazimierzu nad Wisłą i to plener zaczął się we czwartek i potem kończył w poniedziałek bodajże, czy wtorek. Ja z tego pleneru w połowie piątku ruszyłem do Warszawy na jedno ze spotkań właśnie rekolekcyjnych i to było zupełnie, sam się dziwiłem sobie, że jakieś takie akcje podejmuję, no bo w zasadzie no, miałem usprawiedliwienie, no byłem w zajęciu, a to był wtedy obowiązkowy plener. Ja wyjechałem koło południa w piątek, dotarłem na wieczór, akurat przyjechałem prosto na spotkanie i zaraz po spotkaniu nocą jakimiś pociągami, z przesiadkami, autobusami wróciłem do Kazimierza nad Wisłę, także tam byłem nad ranem z powrotem. I też to, no wtedy mając tych tam 19 lat, to dla mnie było takie, właśnie ja tu jestem, kurczę, taki fajny, że tak się że taki podjąłem wysiłek i byłem na tym spotkaniu. No to są takie rzeczy.
1: Ale co to zmienia? Wejście we wspólnotę. Co to zmienia?
0: Co zmienia? Czy wspólnota jest, różnie to można nazywać i my też bardzo często rozmawiamy o tym, ale to jest miejsce, które jest tym takim trzymaniem się w kościele. To świetnie ojciec Jakub, który miał teraz na mszy piątkowej w zeszłym tygodniu, która była taką rocznicową 25-lecia Adonai mszą, on miał kazanie i to właśnie powiedział tak, że ja się wszystkimi kończynami pod tym podpisuję, że to Adonai tak jest w sumie rozwykła, taka jak dziesiątki wspólnot i myślę, że to tak jest. Że to jest to miejsce, gdzie człowiek przychodzi, przypomina sobie tak naprawdę, kim jest i co jest istotą jego życia. Że w tym takim całotygodniowym pędzie, w tym takim aktywności tej życiowej, gdzie się różne rzeczy dzieją, nagle jest zawsze co tydzień o tej samej porze miejsce, gdzie można w spokoju, w ciszy spotkać się z Panem Bogiem. Wyjątkowe miejsce, bo miejsce, gdzie są jeszcze inni ludzie, miejsce, gdzie okoliczności tego miejsca, czyli też to, co fizyczne, sprzyja skupieniu, sprzyja spotkaniu z Bogiem. Nie jest to, oczywiście jest tak, że my mamy mszę świętą, zaczynamy od mszy świętej, potem jest wystawienie Najświętszego Sakramentu zawsze, w tej chwili w piątki. Kiedyś tam było jeszcze inaczej, ale teraz akurat tak to wygląda. I znaczy nie jest to świętowaniem niedzieli, ale jest to właśnie to jeszcze takie dodatkowe miejsce i moment dodatkowy czas, który po prostu prostuje nasze myślenie. I to jest czas, kiedy po prostu Bóg może w nas działać, czyli może nas z tego całego tygodnia, może nas tam poobskrobywać i może nam pokazać, no kolego, tutaj to żeś coś tam ten, a to już zapomniałeś, co zrobiłeś w środę, no to ja ci przypomnę, no i weź popatrz na to. Także to jest no, takie źródło, nie? Z którego można czerpać siły na następny tydzień, czyli takie ładowanie akumulatora też, nie? Takie nabieranie sił, a jednocześnie przypominanie sobie tak naprawdę, kim się jest, żeby się nie pogubić.

0: czy Bóg był obecny w wyborze żony?
1: W wyborze żony? Tak.
0: No bo skoro nie zakon, no to ja rozumiem.
1: To znaczy, ja nie robiłem takiego wyboru, że no jeżeli nie zakon, to w takim razie będzie małżeństwo. Nie, bo nie miałem dziewczyny. I to nie było takie założenie. To znowu wyszło samo, niejako. To wyszło niejako samo i też okoliczności tego, które może nie są aż tak istotne, żeby tutaj o nich szczegółowo mówić. Ale wystarczy powiedzieć, że okoliczności były takie, że sam byłem zadziwiony. I na pewno też Pan Bóg w tym palce swoje maczał. I ja jestem przekonany, że jeszcze, jak patrzę na to teraz, na ten czas, jestem przekonany, że jeszcze nie skończył. To znaczy, jeszcze mamy coś do zrobienia.
0: A skąd pewność, że Pan Bóg maczał w tym palce?
1: No myślę, że nie będzie nadużyciem, jeżeli powiem, że... Bo to moja żona właśnie też teraz na rekolekcjach powiedziała publicznie, że ją poderwałem na Ojcze Nasz. To tym się to wystarczy. No. Nie ma sensu wchodzić w jakieś tam szczegóły, bo to się działo w czasie. Ileś tam czasu trwało to nasze takie, powiedzmy, dostrzeżenie się w życiu w gronie znajomych. Natomiast i dla mnie to miało takie znaczenie, i dla mojej żony to miało znaczenie właśnie wyraźnie związane z obecnością w tym Boga, który jakoś nas dotknął.
0: Czy sakrament w życiu tej pary mężczyzny i kobiety jest ważny? Twojego małżeństwa. Sakrament, obecność Boga.
1: Ja myślę, że od tego się zaczęło. Od tego się zaczęło. I gdyby nie obecność Boga, to by nas nie było. Nie byłoby tego małżeństwa i no, nie byłoby. No, nie było, ono by nie powstało i by się nie utrzymało.
0: Skąd taka pewność?
1: No, z wiedzy, którą posiadam, z naszych przeżyć, z tego, jak wyglądało nasze życie do tej pory i z tego, że jesteśmy cały czas razem. Sądzę, że... Znaczy, też, no to też trzeba powiedzieć, my nie jesteśmy takim małżeństwem, które by w jakiś właśnie taki aktywny sposób wspólnie się modliło, czy właśnie wdrażało jakieś wspólne przedsięwzięcia duchowe w życie. Tak nie jest. Natomiast no mieliśmy w życiu takie sytuacje, gdzie no, gdyby nie Bóg, to pewnie byśmy sobie gdzieś tam się w życiu rozeszli.
0: W jaki sposób Bóg działa w takich sytuacjach?
1: Działa nieziemsko. Ja myślę, że to jest właściwe powiedzenie, bo nie jest to poczucie, znaczy nie działa przez poczucie odpowiedzialności, czy poczucie tego, że się zobowiązałem do czegoś, czy poczucie tego, że co by ktoś powiedział, tylko daje siły na to, żeby przebaczać, żeby rozumieć drugą osobę. I żeby trwać obok. I ja myślę, że rozumiem. Znaczy to jest chyba najważniejsze, żeby właśnie siły do tego, żeby starać się rozumieć i też odczuwać to, co ta osoba może odczuwać. I starać się w tym jakoś uczestniczyć. Nawet jeżeli to jest nieudolne, nawet jeżeli się tego do końca nie jest w stanie zrozumieć, tak po ludzku, to siły do tego, żeby chcieć to zrobić.
0: Czyli trudne są sprawy między kobietami i mężczyznami.
1: No łatwe na pewno nie są, aczkolwiek jeżeli Bóg w tym jest, to można przez to przejść chyba obronną ręką.
0: w jaki sposób pielęgnujesz tę relację z Bogiem, tak w takiej codzienności najprostszej?
1: Ja jej nie pielęgnuję. Znaczy to, ja myślę, że to jest ważne, że dla mnie problemem jest modlitwa, dla mnie problemem jest zwracanie się do Pana Boga. Problemem dla mnie są różne tradycyjne formy modlitwy i to jest takie zmaganie, które mi towarzyszy całe życie. Dlatego chyba mogę powiedzieć, że ja tego nie pielęgnuję. To na pewno jest tak, że to Pan Bóg pielęgnuje i On mi daje. Jeżeli już mam taki czas, że się modlę, że jest piątek i jest taki czas w tygodniu, że akurat pomyślę o Bogu, to On wtedy mi daje siły, daje mi zrozumienie pewnych rzeczy, pokazuje mi to, w jakiej ja jestem kondycji. I to naprawdę jest tak, że po prostu mi cały czas coś daje. I w sensie materialnym, i właśnie w sensie duchowym. I ja sobie z tego do pewnego momentu nie zdawałem sprawy, że to tak jest. Tylko jak dochodziłem do momentu takiego, że liczyłem, no już tyle nagrzeszyłem, tyle złych rzeczy zrobiłem, że trzeba pójść do spowiedzi, no to wtedy sobie szedłem do spowiedzi i potem było, no dobra, to teraz właśnie jeszcze raz, czyli to jest ten taki przykład tego właśnie młynka, prawda, że tam upadam, powstaję, ten i tak w sumie nic się nie zmienia. To było dość długo, było tak. Natomiast w tej chwili jest w ten sposób, że ja widzę i wiem, bo tego doznałem w swoim życiu, że to przebaczenie jest realne, że Pan Bóg daje realne siły w momencie, kiedy, nie wiem, bo też nie potrafię tego nazwać, kiedy się dojrzeje może do tego, żeby mieć te realne siły, żeby przyjąć to, co Pan Bóg daje. Może to jest kwestia tego, że załóżmy, nie wiem, za mnie ileś osób musiało się jakiś tam czas modlić, żebym ja coś zaskoczył. Ale rzeczywiście teraz wiem, że grunt to nie przeszkadzać Panu Bogu. Że jeżeli ja sam coś próbuję zrobić i podejmuję, i było tak, że podejmowałem tę decyzję, że teraz to ja właśnie już będę taki w porządku i to zrobię, tam to zrobię i tak dalej. Tak chociażby z modlitwą. Ja miałem w życiu mojej modlitwy, było tak, że miałem okresy, kiedy no dobrze, to teraz będzie brewiarz, no to łup, łup, łup, a potem to upadło. A to w takim razie teraz już się tak zawezmę, że teraz będę jakieś tam na przykład koronka do miłosierdzia, no to próba jedna, druga, trzecia, nie, jakieś tam zniechęcenie. I próbowałem swoimi siłami sobie powiedzieć, no dobrze, codzienna modlitwa o tej godzinie, tyle czasu, to i to. Gdzie tam? To po prostu nic nie wyszło z tego. I to tak samo jak w modlitwie, tak samo z jakimiś sprawami w charakteru, czy właśnie jakichś tam rządzy różnych własnych. Dopóki nie pokazał mi Bóg, że tak naprawdę to On musi to zrobić, no to ja za każdym razem sobie zbierałem te klocki i potem się to rozsypywało. To oczywiście nie znaczy, że należy usiąść z założonymi rękoma, czy też, że ja teraz siedzę i tak ręce sobie biorę do tyłu i że to już Pan Bóg teraz działa. Nie, bo trzeba ze swojej strony zrobić wszystko, co mogę. I staram się zrobić wszystko, co mogę. Natomiast no najważniejsze, żebym mu nie przeszkadzał. Znaczy, jak widzę już, że zaczynam przypisywać Panu Bogu jakieś moje pomysły, to znowu, na szczęście, jakimś cudem Pan Bóg daje mi takie tą wiedzę, że oho, nie przesadzaj mi raz, spokojnie, wycofaj się. Zaczynasz po prostu sam wmawiać Panu Bogu, że to On sobie wymyślił, że właśnie teraz to powinieneś robić, nie?
0: To kim w takim razie On jest, jak z tej opowieści wynika, że on cały czas o ciebie zabiega, że tak, a może tak, a może nie. Kto to jest? Kto daje ci środowisko, daje ci sytuacje, które sprawiają, że to, co się wokół ciebie dzieje, tak zasadniczo cię nie przekracza, tylko właśnie daje jakoś tam normalnie funkcjonować. Kto to jest?
1: Ja myślę, że na pewno mogę powiedzieć, że ja tak rozumiem, że znaczy ja Boga rozumiem jako ojca i w takim znaczeniu jako tatę, jako kogoś, kto że ja się czuję wolny w tym wszystkim, co robię. Znaczy ja wiem, że ja mogę mu w każdej chwili powiedzieć, weź, nie trój, no daj mi spokój. I ja mam tą wolność, ja ją czuję, a jednocześnie widzę, że tak naprawdę to on po prostu czeka obok i jest w każdej chwili gotowy, żeby mi pomóc, żeby mnie wesprzeć w czymś. I zresztą, no, ja tak wracam co jakiś czas do tego, że rok temu pewne rzeczy mi się otworzyły i zaskoczyły po długim czasie starań. I to jest trochę tak, jakbym był otoczony takim jakimś niewidocznym płaszczem, który mnie chroni przed złem, który powoduje, że o ile tylko ja nie zrobię sam czegoś głupiego, nie wymyślę, albo sam nie wiem, nie pójdę w niewłaściwym kierunku, to po prostu to jest no, stała ochrona. Tak, znaczy to jest odpowiedź na to moje sprzed tych 20 paru lat, na to moje, że ja ci się oddaję. Znaczy to jest chyba tak, teraz uogólnię znowu, bo cały czas przechodzę do uogólnienia, ale to chyba rzeczywiście jest tak, że Pan Bóg, jeżeli my Mu mówimy, no dobrze, to ja jesteś moim ojcem, wierzę, że Ty mnie zbawiasz, to znaczy On po prostu wtedy tego człowieka i mnie w tym momencie, ja to widzę i doznaję to na co dzień, nie zostawi. Znaczy nie na tej zasadzie nie zostawi, że nie da spokoju, tylko na tej zasadzie nie zostawi, że nie porzuci, że będzie zawsze obecny. I tak naprawdę też ja to zrozumiałem, że ja porzucam Pana Boga tak naprawdę. Ja Go porzucam. I to w zasadzie codziennie Go porzucam. Po czym jak się orientuję, że właśnie Go porzuciłem, bo coś mi tam zrobiłem nie tak, to widzę, że nagle on stoi i czeka, nie? Czyli znaczy inicjatywa jest ważna, moja, ale po prostu ona musi być mądra, znaczy ona musi być taka, że znaczy się tego uczę cały czas w tej chwili też, żeby potrafić właśnie zrobić ze swej strony wszystko, co ja mogę, to wszystko to, co jest w mojej mocy i zgodne z moimi umiejętnościami, czyli wszystko to tak zorganizować ten, ale żeby zostawić Panu Bogu w tym miejsce. Żeby to nie było tak, że ja Panu Bogu powiem, no dobra, to teraz Ty zrobisz to i to, prawda? Czyli żebym potrafił... To jest cały czas rzeczywiście trudne. Czasem mi się to udaje, czasem mi się to nie udaje, ale żebym potrafił, jak on zaczyna coś zmieniać w tym moim misternym planie, żebym po prostu potrafić to zobaczyć. No. I jak na razie wydaje mi się, że tutaj znowu Pan Bóg się tak mną opiekuje, że pozwala mi to w najgorszym razie w ostatniej chwili zobaczyć, że tak jest.
0: W jaki intent się pomodlimy teraz?
1: Ja bym chciał, żebyśmy się pomodlili w intencji moich synów, Janka i Piotrka, bo to jest taka intencja, z którą ja cały czas jakoś chodzę, szczególnie Janek ma 17 lat, Piotrek 14, to jest ten wiek, kiedy kiedy no, trzeba ich wspierać. I w ich intencji szczególnie, ale chciałbym, żeby to było, żebyśmy się pomodlili w ogóle za młodzież. Za młodzież w tym wieku dojrzewania, dorastania.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie.
1: Ojcze nasz,
0: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Mirosław Orzechowski. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.

Na Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, stałem przed Tobą, żeby prosić Cię o Twoje światło, Twoje wsparcie, Twoją łaskę na ten czas. Dziękujemy Ci, Panie, że dajesz nam tę okoliczność, by pokazywać Twoje działanie w naszym życiu, Panie. Spraw, byśmy potrafili Ciebie chwalić. Prosimy Cię, Duchu Święty, żebyś nas teraz pouczał o Ciebie, Jezu. Chcemy Tobie podziękować, że zdecydowałeś się na śmierć, by nasze grzechy odkupić. A Ciebie, Maryjo, serdecznie też tutaj zapraszam pod Twoją obronę. Uciekamy się w święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Asia. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Ludziom szczególnie, kiedy się nawracają, wydaje się, że życie z Panem Bogiem to jest idylla. Ale okazuje się, że takie życie ma na pewno swoje świetne strony, ale to też jest jakiś ciężar. Które spojrzenie na chrześcijaństwo, na życie z Bogiem w tej chwili jest dla Ciebie ważniejsze?
1: Znaczy, w tej chwili jestem w takim momencie swojego życia, kiedy faktycznie widzę, że życie z Panem Bogiem to nie jest taka idylla. To jest coś faktycznie też trudnego i jestem taką osobą młodą, kiedy w sumie teraz szukam dopiero takiej swojej drogi życia i życie mi trochę daje w kość. Doświadczam teraz faktycznie takiego ciężaru życia, uczę się go. I też właśnie widzę to, że Pan Bóg jakoś w tym wszystkim jest. Natomiast nie jest mi łatwo. Właśnie ostatnie takie wydarzenia mojego życia, szczególnie w pracy, kiedy bardzo musiałam zrezygnować z pracy i bardzo to taki nieprzyjemny sposób dla mnie się odbyło. I też jakoś tak od razu miałam takie poczucie, że właściwie, no skoro ja się nie nadaję do tego zawodu, żeby to robić, to do czego ja się nadaję, prawda? Od razu takie oskarżanie się i tak dalej. I Pan Bóg od razu przyszedł z takim słowem do mnie, z taką pieśnią właściwie, jako odpowiedź na te moje jakieś takie problemy właśnie ze sobą, że skarb ten nosimy w naczyniach glinianych, by się okazało, że ta przemożna moc miłości jest od Boga, a nie z nas samych. I faktycznie mogłam doświadczyć tego, że jestem takim naczyniem glinianym, że praktycznie w swoim gniewaniu się nie nadaję do niczego. Natomiast Pan Bóg mimo wszystko mnie kocha taką, jaką jestem i właśnie tą swoją miłość wlewa w moje serce.

0: Czy rodzina to jest miejsce, z którego wyniosłaś wiarę?
1: Tak, ja miałam właśnie to szczęście, że faktycznie moja rodzina była katolicka. Natomiast no, moja rodzina jest dosyć mała, ponieważ jestem tylko ja i moja mama. Mój tata zginął, kiedy ja byłam bardzo malutka. Właściwie go w ogóle nie pamiętam. Natomiast...
0: Gdzie mieszkałaś?
1: Ja pochodzę z Radomia. Także w mieście. Właściwie no, wiara u nas była tak pokoleniowo przekazywana. Natomiast moja mama też należy do wspólnoty i też widzę, że to jest taki duży dla nas dar od Pana Boga, bo gdzieś tam przez to ta wiara jest bardziej taka chyba żywa. Nie jest to takie chodzenie, nie było to nigdy takie chodzenie tylko do kościoła, prawda, żeby odsłuchać i wyjść, tylko gdzieś tam zawsze właśnie miałam to szczęście, że mama mi mówiła o Panu Bogu w takim codzienności, prawda, kiedy były jakieś problemy, kiedy no czasami było nam ciężko, no bo jesteśmy, prawda, tylko można powiedzieć we dwie i gdzieś tam widzieliśmy to naprawdę takie działanie, że Pan Bóg trzymał nad nami rękę, tak jak jest tam w słowie powiedziane właśnie o tym, że w szczególny sposób się opiekuje wdowami i sierotami, to faktycznie mogliśmy tego doświadczyć niejednokrotnie, kiedy gdzieś tam nam brakowało pieniędzy na przykład, czy mieliśmy jakieś inne problemy, to faktycznie Pan Bóg w to wszystko jakoś tam wchodził i nam pomagał.
0: W podstawówce jaką byłaś osobą?
1: No, w podstawówce to dla mnie bardzo taki faktycznie był to dla mnie trudny czas. Byłam po prostu odrzucona przez swoich rówieśników. Na pewno to wynikało też z tego, że byłyśmy tylko we dwie z moją mamą, to ona jakoś tam darzyła mnie taką szczególną, nie wiem, nadopiekuńczością. No i takie dzieci najczęściej są po prostu nielubiane w swoim środowisku. No i poza tym jeszcze chodziłam do szkoły muzycznej, która po prostu dla mnie to było coś strasznego. Ja strasznie tam nie lubiłam chodzić, strasznie nie lubiłam się uczyć tej muzyki.
0: To na skrzypcach?
1: Nie, na fortepianie. I tak zawsze było w domu. Przychodziłam, Asia graj. A mnie tam gdzieś daleko było do tego, żeby faktycznie usiąść do tego pianina. Także podstawówka dla mnie była straszna.

0: czy w jakikolwiek sposób w tej twojej samotności był Bóg wtedy właśnie?
1: Tak. To znaczy ja, no wiadomo, że to inaczej, zupełnie inna świadomość, bo to było dziecko, prawda? Także ja nie miałam takiej świadomości, że nie wiem, że to jakoś Pan Bóg gdzieś tam mną kieruje, ale pamiętam, że zawsze właśnie chodziłam z mamą na Eucharystię i też właśnie jakoś tak z mamą się modliłyśmy, więc gdzieś tam to wszystko właśnie, no było takie, prawda, ta świadomość Pana Boga. No, zupełnie no inaczej to wiadomo, no, bo to było takie myślenie bardziej dziecka. Natomiast tak.
0: Ale czułaś, że się Tobą opiekuje? Czego nie było?
1: Nie, myślę, że w jakiś sposób czułam, bo ja chciałam się modlić. Natomiast też w jakiś sposób miałam tą trudność, na pewno barierę, no bo nie miałam tego Ojca Ziemskiego, więc jakby nie miałam takiego wzorca, prawda? I Pan Bóg był może dla mnie bardziej właśnie taką trochę ikoną, prawda? Że to nie był taki ktoś namacalny. Chociaż jak mówię, był jakoś w moim życiu. Natomiast no, był ten problem na pewno tego typu, że to nie był ktoś, kogo znam tak dobrze.
0: W liceum co się zmieniło?
1: No w liceum właśnie też po wielkich walkach z moją mamą wyszłam na właśnie do wspólnoty. I wtedy chyba zaczęłam doświadczać bardziej takiej żywej relacji. Już nie na zasadzie właśnie takiej modlitwy paciorka, tylko jakiejś takiej żywej relacji ze Słowem Bożym. I też inaczej już zaczęłam przeżywać też Eucharystię. Chociaż w liceum były też różne takie zawirowania. Miałam bardzo dużo różnych okresów, kiedy na przykład takiego właśnie buntu, kiedy zaczęłam słuchać muzyki gotyckiej, takiej bardzo ciężkiej, metalowej i właściwie to było takie trochę taka hipokryzja lekka, bo z jednej strony właśnie chodziłam do kościoła, modliłam się, a z drugiej strony po prostu strasznie mocno się buntowałam przeciwko właśnie moim najbliższym. Gdzieś tam spędzałam wieczory w pubach, przy piwie, upijając się i tak dalej. I to był taki czas takich strasznych zawirowań, ale też jakoś tam Pan Bóg trzymał nade mną naprawdę rękę, że nie weszłam już tak mocno w to wszystko, w tę całą subkulturę, która no, jakby no, jednak trochę wciągała, ale do końca nie byłam w stanie w to wejść, bo jednak czułam taki stop, takie coś, że się bałam dalej, prawda?
0: Co jest charakterystyczne dla tej subkultury? Co cię odpychało?
1: Właśnie takie magiczne podejście w ogóle do rzeczywistości, że w tym wszystkim gdzieś tam było bardzo dużo takiego ukrytego zła. Jakieś właśnie takie ta magia biała, czarna, jakieś takie wampirologia i tak dalej. To w jakiś sposób mnie ciekawiło, ale z drugiej strony też nie potrafiłam w to tak zupełnie, prawda, do końca w to wejść, bo się bałam po prostu. Po prostu się tego bałam.

0: czy widziałaś po ludziach, którzy w to wchodzili, konsekwencje tego, tych zaangażowań?
1: Tak, to miałam takiego właśnie znajomego, który w sumie mnie zaraził tym wszystkim. I faktycznie po pewnym czasie był naprawdę bardzo taki, nie wiem, taki dobry człowiek tak naprawdę. I po pewnym czasie faktycznie widziałam tak duże zmiany w nim, w tym, że wchodził bardzo różne takie no, złe historie faktycznie. Że po pewnym czasie był to człowiek faktycznie bardzo zniszczony tą subkulturą. Może to też mnie jakoś tak też trzymało i troszeczkę odpychało.
0: A jeździłaś na zloty z koncertami?
1: To znaczy, miałam taki zamiar, na szczęście w ostatniej chwili jakoś tak wyszło, że po prostu wtedy nie pojechałam. Ale pamiętam, że właśnie mieliśmy jechać do Bolkowa na ten zlot. No i nie wyszło. W ostatniej chwili nie wyszło. To chyba też takie działanie było fajne, bo jakoś gdzieś tam trzymałam nade mną rękę, naprawdę. Nie widziałam, oglądałam już po pewnym tam, nie wiem, po jakimś roku czy dwóch latach relacje stamtąd, co tam się działo, to faktycznie nieciekawie to wyglądało. To wszystko.
0: I jak to się dalej toczy? No bo trafiłaś na coś, czy jakoś twoje frustracje kanalizowało, czy też przez te swoje frustracje tam trafiłaś, bo to coś takiego negatywnego, ale jednocześnie nie pokaleczyłaś się tym. Jak dalej ten stan buntu, te emocje wewnątrz ciebie, jak one wpływają na twoje relacje z rodziną, z Bogiem, na twoje życie?
1: Był taki czas, kiedy faktycznie bardzo się chyba przez to wszystko zamknęłam właśnie na relacje z moją matką. I to było bardzo, bardzo dla niej trudne, bo ona widziałam, że po prostu w ogóle nie może sobie z tym poradzić. I ja też nie potrafiłam w żaden sposób się na nią otworzyć. Nie potrafiłam jej powiedzieć nic, dosłownie nic. Po prostu ja przyjeżdżałam do domu, bo tutaj studiuję, prawda, więc tu jestem na co dzień w Warszawie, natomiast do Radomia przyjeżdżałam na weekend i w ogóle nie rozmawialiśmy. W ogóle o niczym, chyba że no, takie jakieś tam zdawkowe rozmowy. I byłam faktycznie bardzo zamknięta. I w pewnym momencie, no nie wiem, jakoś tak przyszedł pewien etap, kiedy zaczęłam widzieć to, że po prostu tak naprawdę jakiś problem nie tkwi w tym, że nie wiem, że nie wiem, moja mama jest winna czemuś tam, prawda? Że nie mamy dobrych kontaktów, tylko gdzieś tam tkwi we mnie, że ja po prostu w jakiś sposób ją sądzę. Za właśnie, czy te błędy jakieś takie z dzieciństwa, że miałam problemy z moimi rówieśnikami, czy tam później właśnie ten bunt i to wszystko, takie zamknięcie się, że tak naprawdę ja zrzucam na nią winę za to wszystko i się blokuję. A tak naprawdę ten problem jest we mnie, że to ja mam jakieś tam właśnie takie osądy do niej. I kiedy to mogłam zobaczyć, to faktycznie Pan Bóg zaczął to wchodzić w tą naszą relację, że po prostu zaczęłyśmy o tym rozmawiać. I to było takie dosyć oczyszczające, że ona też bardziej mogła zrozumieć mnie, dlaczego ja się zamknęłam, dlaczego się odsunęłam od niej. I mogłyśmy się bardziej na siebie otworzyć. Ona też mogła mi mówić o jakichś tam swoich problemach, które ma.

0: jak to wszystko ma się ten czas do bycia w tej wspólnocie?
1: No właśnie to było bardzo pomocne dla mnie tak naprawdę. To całe otwieranie się, też słuchanie właśnie słowa, no bo jak się obsuje ze Słowem Bożym na, tak na co dzień, prawda, to, to chociażby człowiek był zamknięty, to w pewnym momencie no, coś go tak dotknie. No Pan Bóg w jakoś taki sposób działa, dla mnie to jest też jakieś niepojęte, że naprawdę, że czasami przychodzi i dotyka w tak nieoczekiwanym momencie, że jakoś nie jestem w stanie się bronić. No i faktycznie, no to jest dla mnie bardzo pomocne, żeby się tak otwierać na relacje z innymi ludźmi. I
0: czy również byłaś już w wspólnocie, mając ten okres gotycki?
1: Tak, tak, to już było... To było
0: nie kłóciło ci się to?
1: No właśnie, tak jak mówiłam, że byłam w takiej hipokryzji troszeczkę, to mi się... Tak, to mi się kłóciło. Natomiast, no nie wiem, wydaje mi się, że to było też jakby taki trochę czas, kiedy starałam się po prostu zamknąć na to wszystko i niby chodzić, ale sprawiać pozory, ale jakoś tak... odsuwałam się też. Jakoś tak żyłam takimi dwoma torami, prawda? Tutaj jestem święta, aureola, a jak stamtąd wyjdę, to już mam inne życie i zupełnie to wszystko. Tak, to mi się bardzo kłóciło wtedy.
0: I czy jest jakiś moment ważny w tej właśnie wspólnotowej twojej historii?
1: Jest na pewno dużo takich sytuacji dosyć istotnych, natomiast dla mnie chyba najważniejsze tak to, co się dzieje na bieżąco teraz. Ten czas ostatni.
0: Skończyłaś studia?
1: Kończę.
0: Kończysz studia i znalazłaś sobie robotę.
1: Tak. Dokładnie.
0: Byłaś bardzo zadowolona, jak znalazłaś robotę. Tak?
1: No, byłam bardzo. I wszystko było super właśnie do momentu, kiedy po prostu zaczęło się gdzieś tam komplikować to wszystko. I
0: jak przez to przechodziłaś? Czy ta wspólnota jakby jest cały czas obecna w tej historii?
1: No właśnie tak. To znaczy właśnie dzięki chyba temu, że gdzieś tam jestem właśnie we wspólnocie, to miałam jakiś taki pokój na to. To wiadomo, że to nie jest łatwe i gdzieś tam mnie to wszystko też troszeczkę zabijało, ale nie popadałam w takie myślenie, które mi się często wcześniej zdarzało, że życie nie ma sensu, że w ogóle co ja tu robię, prawda? Nie wiem, być może, że to jest też taką konsekwencją właśnie tej całej subkultury gotyckiej, że miałam bardzo często takie stany depresyjne, później, że faktycznie nie widziałam w ogóle sensu życia, ani w ogóle nie widziałam, do czego ja jestem tutaj, po co ja jestem tak naprawdę. Natomiast teraz faktycznie, no, tak jak to mówiłam o tym naczyniu glinianym już i o tym, że widzę, że no, mimo że jestem taka, jaka jestem, mam takie problemy, to Pan Bóg mnie jakoś tam kocha, prawda, i przyciąga mnie też do siebie. Jestem mu potrzebna.

0: Mieszkasz w Warszawie.
1: Tak.
0: Nie było dotychczas wątku chłopak?
1: No był wątek, tak. Jest nadal.
0: Jak ta sfera rzeczywistości w stosunku właśnie do tego stanu psychicznego twojego, czasami powracającego, i w relacji z Panem Bogiem? Bo duże miasto to nie jest dobre miejsce dla ludzi wierzących.
1: No to fakt. Jeszcze też pamiętam początki mojej bytności w Warszawie. To też był wielki boom. Pamiętam imprezy cały czas, jakieś tam pijaństwo i tak dalej. Taki był mój początek w Warszawie. Jeśli chodzi o relację moją z moim chłopakiem, to na początku było ciężko, ponieważ on w ogóle jakby był poza kościołem. Ja gdzieś tam byłam troszeczkę zakorzeniona w tym wszystkim. I to było też takie cały czas się szamotanie między taką rzeczywistością, właśnie taką typowo myślenia takiego światowego, a właśnie tym, co jest gdzieś tam w piśmie napisane. I było mi trudno, ale w pewnym momencie to też było takie chyba, nie wiem, ja w tym jakoś tak odczytałam działanie Pana Boga, że po prostu spotkałam człowieka w pewnym momencie takiego odpowiedniego na odpowiednim miejscu, który mi powiedział, żebym w końcu przestała się gdzieś tam ukrywać z tym, że na przykład jestem w kościele, we wspólnocie i tak dalej, tylko po prostu jasno postawiła sprawę, jak to wygląda. I faktycznie tak się stało. Żeśmy wtedy rozmawiali z moim chłopakiem, powiedziałam mu wszystko, jak to wygląda, że jestem w kościele, że jestem we wspólnocie, że ja nie potrafię po prostu inaczej żyć. I troszeczkę to tak stanęło na ostrzu noża tak naprawdę za naszą znajomość. Ja się strasznie bałam przecież. Ale też jakoś modliłam się przed tym i prosiłam też o modlitwę właśnie tą osobę, z którą rozmawiałam wcześniej. I mi się wydaje, że to właśnie dzięki temu jakoś w ogóle byłam w stanie, bo naprawdę bardzo mi zależało na tym chłopaku. I wiedziałam, że może się to wszystko gdzieś tam rozsypać po tej całej rozmowie. No i faktycznie był taki okres zawieszenia, kiedy właściwie dalej nie widzieliśmy, co z tym robić, bo on raczej za bardzo nie był jakoś zainteresowany. A później to zupełnie jakoś tak, nie wiem, dla mnie to było gdzieś tam, byłam poza tą całą rzeczywistością, która dalej się potoczyła. Naprawdę ja nie wiedziałam, co się dzieje, ale no, on zaczął chodzić, mój chłopak właśnie, zaczął chodzić później na katechezy. Też to było takie poprzedzone naprawdę gorącą modlitwą. Tyle osób, co się modliło, dopiero naprawdę teraz się dowiaduje, ile osób się za niego modliło. Bardzo dużo.
0: Z twojej wspólnoty?
1: No, mojej wspólnoty, nie tylko z mojej, ale też z innych. Zaczął chodzić właśnie na te katechezy i no i teraz wszedł też do tej wspólnoty. Także jesteśmy w sumie razem, no jakieś tam mamy konkretniejsze plany. Też różnie bywa, bo nie jest cukierkowo naprawdę. Jesteśmy bardzo różnymi ludźmi, ale to też dzięki temu, że mamy jakiś teraz taki wspólny grunt bardziej, prawda? Zupełnie inaczej się nam rozmawia. Inaczej możemy się dogadywać w tych sytuacjach takich spornych, jakichś kłótniach. Jakiś inny punkt odniesienia jest zupełnie.

0: powiedz, jeszcze w tamtych czasach, tych subkulturowych i po przyjeździe do Warszawy mówiłaś o alkoholu. Alkohol rodzi sytuacje czasami, z których trudno jest wyjść bez strat w ludziach. I miałeś szczęście, czy mniej?
1: To znaczy, nie no, akurat jeśli chodzi o jakieś straty w ludziach.
0: Znaczy, no, żartem. Ale
1: nie, no, rozumiem.
0: Jakieś konsekwencje.
1: To znaczy nie, to bardziej były konsekwencje dla mnie chyba. Bo to było tak, że ja po prostu nie potrafiłam zrezygnować z żadnej imprezy.
0: Dlaczego?
1: Dla mnie to było, nie wiem, jakieś takie życie, prawda, że tutaj raptem przyjechałam do Warszawy, wypuściłam się spod klosza jakiegoś, prawda? No to teraz, prawda, hulaj dusza, piekła nie ma. Na tej zasadzie to było i widziałam w tym po prostu życie takie, że gdzieś tam nowi znajomi, że prawda, jakieś nowe sytuacje, w ogóle to wszystko wydawało mi się takie super. I faktycznie no, imprezowałam naprawdę bardzo ostro, można powiedzieć. Upijałam się sporo, naprawdę dużo razy. I w pewnym momencie po prostu to wszystko zaowocowało tym, że znowu wpadłam w taki stan właśnie takiego bezsensu zupełnego, że już po prostu nie wiedziałam, no bo już faktycznie doświadczyłam, prawda, można powiedzieć, wszystkiego i no prawie wszystkiego, bez przesady, ale prawie wszystkiego i właściwie to nie dawało mi takiego zaspokojenia do końca, że po prostu no, w pewnym momencie mówię, no właściwie no to faktycznie, po co znowu ta myśl, po co ja jestem i tak dalej, po co to życie w ogóle, skoro nie mogę się tym nasycić. No tak, taki to był czas.
0: Takie momenty, takie sytuacje, alkohol i tak dalej, one trzeba mieć bardzo dużo szczęścia, żeby przeszły tak po prostu tak sobie, bez jakichś skaleczeń. Bo opowiadasz historię, w której ocierasz się o jakieś złe rzeczy. Nie? I to może być tak, że Pan Bóg się opiekuje bardzo mocno i jakby tam gdzieś nawet człowiek nie widzi, jak no działa, chroniąc. Ale też może być inaczej. Chciałbym zrozumieć, jakby wiesz, twoją historię, bo takie zjazdy później emocjonalne.
1: Akurat no ja, tak jak już mówiłam, że Pan Bóg się mną bardzo opiekował od samego początku i mi się wydaje, że to było właśnie takie coś, że nie miałam Ojca Ziemskiego, więc no, jakby on był takim moim, faktycznie zastępował mi go. I ja akurat faktycznie jest tak, że ja mogę powiedzieć, że po tych wszystkich moich wybrykach, incydentach, nie odniosłam jakiegoś takiego naprawdę uszczerbku. To znaczy, że wyszłam z tego obronną ręką, prawda? No oczywiście nie widziałam tego może w danym momencie, No bo takie stany emocjonalne, o których właśnie mówimy, no to bardzo często mi wracały. Ale w tym momencie mogę powiedzieć, że no to była jakaś opieka, jakieś prowadzenie takie naprawdę.
0: Czyli bardzo mocno cię Pan Bóg trzymał.
1: Tak. Naprawdę, to jest fakt.

0: relacje z mamą i też przy okazji ogólnie z ludźmi. To był taki najbardziej ciężki dla mnie czas, bo nie mogłam sobie poradzić ani ze sobą, ani właśnie nie mogłam się dogadać. Znaczy nie chciałam, uciekałam od tego wszystkiego. No to był chyba najtrudniejszy czas takiego w moim życiu chyba.
1: I jak to się zmieniło? Bo też tak powiedziałeś, a pomyślałam, zaczęłam mówić. To nie jest proste.
0: Nie, to nie było na zasadzie pomyślałam, zaczęłam mówić. Po prostu... przyszedł czas, kiedy... To też był taki czas przesadzony na jakiś sposób taką modlitwą, prawda? Że zaczęłam dostrzegać to, bo to nie było też tak w jednym momencie, tylko zaczęło coś się zmieniać, jakiś taki proces, że zaczęłam dostrzegać właśnie to, w czym tkwi tak naprawdę problem, że to nie jest, że problem nie tkwi gdzieś na zewnątrz, tylko we mnie, prawda? No ale to było właśnie bardzo głęboko związane z tym, co się działo we wspólnocie, jakby. Że to była taka moja wskazówka, taki drogowskaz, który gdzieś tam mi pokazywał. I też to słowo, które tam słyszałam. Zaczęłam tą relację jakby odkrywać, gdzie jest ten mechanizm taki, który mnie niszczy wewnętrznie.
1: Mm-hmm. Powiedz, co jest najważniejsze dla ciebie w tym, co wspólnota ci daje?
0: Na pewno taka właśnie żywa relacja z Bogiem, że po prostu ja się go mogę pytać, on mi odpowiada w słowie.
1: Ale co do tego ma wspólnota?
0: W ludziach, właśnie w tych ludziach, z którymi przebywam gdzieś tam, że też to takie nawet ścieranie się, prawda, bo nie każdy mi gdzieś tam odpowiada i nie każdy jest fajny. Ale dzięki tym relacjom ja też mogę widzieć, jaka ja jestem. I właśnie to, że mogę cały czas obcować z tym, ze słowem. Dwa razy w tygodniu gdzieś tam jestem na liturgii i Eucharystii.

0: jeśli ten kontakt ze słowem przekłada się na życie, bo ludzie chodzą do kościoła w niedzielę i słuchają, i to zupełnie czasami nic w ich życiu nie czyni.
1: Nie, no dokładnie, to jest właśnie tak, że słowo zawsze, nie wiem, ale jest bardzo precyzyjne. Bardzo często tego doświadczam, że na konkretną sytuację naprawdę dostaję słowo. Albo gdzieś tam też Pan Bóg się posługiwał w moim życiu ludźmi, tak jak już mówiłam, tak jak z tym moim chłopakiem, ta historia. Że to nie jest tak, że faktycznie, że gdzieś tam to jest obok mnie, tylko jest konkretnie, naprawdę takie odpowiedzi są czasami bardzo konkretne.
0: Jak jest istotne dla Ciebie życie sakramentalne? Co? To czerpiesz z niego? Czy czerpiesz z niego?
1: Na pewno. Znaczy, no tak, ważne jest bardzo z umocnieniem gdzieś tam. Jakoś tak widzę, że bardzo dużo zależy od tego, czy jestem w łasce uświęcającej, czy nie, na przykład, że często jest tak, że kiedy

0: gdzieś tam tracę tę relację z Panem Bogiem, to też zaczynam się gubić sama ze sobą. I wcześniej może tego tak nie doceniałam, ale jakoś tak ostatnimi czasy szczególnie no, staram się jak najczęściej gdzieś tam być w spowiedzi czy uczestniczyć w Eucharystii. Bo to mnie po prostu gdzieś trzyma tak wewnętrznie. Nawet nie potrafię może tego tak fizycznie powiedzieć, jak to jest. Ale tak czuję jakoś wewnętrznie, duchowo.
1: Jakie jest twoje powołanie?
0: No w tym momencie to mi się wydaje, że jeśli chodzi o na przykład taki wybór między zakonem a małżeństwem, to do małżeństwa raczej czuję powołanie. Tak, tak to przynajmniej widzę.
1: Co będziesz w życiu robił ci poza tym?
0: No, zobaczymy. Tak naprawdę nie jestem w stanie teraz powiedzieć. No, kończę studia. Jedne są związane z taki kierunek plastyczny. I chciałabym bardziej chyba w tym kierunku iść. A drugie to jest pedagogika, bo studiuję zaocznie dziennie. No i zobaczymy, jak to się ułoży. No, na razie nie jestem w stanie nic powiedzieć. Ale mam nadzieję, że jednak coś z tą plastyką by się udało.

0: w kościele poza wspólnotami, sakramentami są, nie wiem, różne jakieś formy nabożeństwa, nie wiem, pielgrzymki, różne rzeczy. Czy w twoim życiu duchowym coś jeszcze jest ważnego?
1: Tak, to znaczy było kilka takich wyjazdów na spotkania z Ojcem Świętym. I to były też takie ważne momenty w moim życiu, szczególnie właśnie dla szukania powołania, bo miałam taki moment, że za bardzo nie wiedziałam, w którą stronę mam iść. I właśnie na tych pielgrzymkach Pan Bóg mi pokazywał, gdzie, w którą stronę, że faktycznie poczułam to powołanie do małżeństwa, że jakoś to mi się utwierdziłam też. Właśnie ostatnio szczególnie ta pielgrzymka do Loreto. Wcześniej też w Kolonii byłam, czy tam w Częstochowie, jak było to spotkanie.
0: I co się zmienia po takim wyjeździe?
1: No, dla mnie to jest szczególnie taka bateria duchowa. Naprawdę takie naładowanie się gdzieś tam, żeby mieć siłę na pokonywanie dalszych takich trudów życia. I to jest w ogóle też fajna sprawa, jeśli chodzi nawet o takie obcowanie z ludźmi, bo tam są ludzie, którzy są podobni do mnie, młodzi, mający podobne problemy, się spotykamy zupełnie na innej stopie, prawda? Modlimy się razem, a poza tym też jest taka radość po prostu przebywania razem, prawda?
0: Czy miałeś takie momenty, w których czułaś, że Bóg cię przygarnia?
1: Tak, miałam. Miałam taki czas, kiedy... Znaczy, akurat to jest takie bardziej może materialne problemy, kiedy faktycznie nie miałam w ogóle pieniędzy, no, żyłam tutaj w tej Warszawie. Nie miałam za bardzo się do kogo zwrócić, bo mama gdzieś tam jest w Radomiu, tutaj nikogo takiego bardzo bliskiego nie mam. Znaczy, no, oprócz moich znajomych, prawda? I nie wiedziałam za bardzo, co dalej, no bo nie mam w kieszeni nic, ani nie mogę sobie kupić jedzenia, ani w ogóle cokolwiek. I faktycznie wtedy Pan Bóg chyba najbardziej działa w takich sytuacjach, że zawsze było tak, że po prostu byłam w stanie przeżyć, nawet w takich sytuacjach, że nigdy mi nie brakowało tego, żeby na przykład coś zjeść, że ktoś na przykład, nie wiem, zapraszał mnie na obiad albo coś tam mi dawał. Także ja faktycznie w takich momentach chyba najbardziej czułam takie działanie Pana Boga, że się troszczy, tak jak jest nawet w tym piśmie powiedziane o tych ptakach, że nie sieją, ani nie zbierają, a da Pan Bóg się o nich troszczy. No i wtedy tak doświadczałam takiego właśnie, takiej opieki szczególnej.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowano Marii pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O wiarę, nadzieję i miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Szczęść Boże Alicjo, Marleno, Aniu, Joanno, Edyto, Aneto, Moniko, Paulo, Sławko, Agnieszko, Ewelino, Anito, Jolo. Tajemnica pierwsza. Zwiastowanie. Abyśmy potrafili dostrzegać te momenty, w których Bóg do nas wychodzi. Szczęść Boże Jolu, Piotrze, Jolanto, Danielu. Modlę się w tej tajemnicy za Wiolę w intencji uzdrowienia jej nerek, ustąpienia stanu zapalnego. Z Alicją, która pisze: dziękuję Ci Boże za wszystko, ja modlę się za Olkę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga, nawiedzenie świętej Elżbiety. Paweł modli się o zdrowie fizyczne i spokój duchowy dla siebie. Wiele modli się za tatę, który pojechał do nowej pracy na kilka tygodni, aby bezpiecznie dotarł z kolegą na miejsce. Za umierających, aby dostąpili łaski zbawienia, modli się Marlena za małżonka Agnieszkę, dzieci, wnuki i chrześniaków o niezbędne łaski. Za Kubusia, maturzystę, o wiarę i siłę oraz zdrowie i dla Julii Lenki na egzamin ośmioklasisty. Pawełka oraz Maję, ochronę ich pod Twoim płaszczem, Pani niepokalana na zawsze. Modli się Jola o błogosławieństwo Boże oraz opiekę Matki Bożej dla Marii w dniu urodzin. Za mojego kochanego synka Karola, dary Ducha Świętego i potrzebne łaski, modli się Ewelina o uwolnienie, łaskę wiary dla Marcela i Jakuba. Za Łukasza o zdrowie i spokój w rodzinach oraz za Justynę, Magdę i mamę w Twoim sercu niepokalana. Chroń go Bóg, zapłać. Zawsze powierzam rodzinę, uzdrowienie relacji z córką Pauliną, za Ewelinę. Ja modlę się za Jankę, tajemnicą empatii, abyśmy potrafili walczyć z własnym egoizmem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia, narodzenie Pana Jezusa. Ja modlę się za Piotra i Zosię Jola. Modlę się za dzieło niepokalane i za Pana Roberta i jego rodzinę oraz współtwórców radia oraz o błogosławieństwo za zmarłych i nasze rodziny. Za tych, którzy nie dowierzają, że piekło istnieje, modlę się Ala dziękczynnie za wszystkie otrzymane łaski. Beata,
o Bożą opiekę i dobre przygotowanie do sesji egzaminacyjnej córki Zosi. W intencji Bogu wiadomej modli się Alicja za brata Stasia, który jutro obchodzi imieniny, modli się Wioletta o skuteczne leczenie taty Ewelina, za Martina i Rebekę. Abyśmy widzieli wszystkie dary łaski Bożej w naszym życiu i żeby to dawało nam wiarę i nadzieję, żebyśmy byli zdolni do miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta, ofiarowanie. O skuteczne leczenie taty modli się Ewelina za brata Stasia, który jutro obchodzi imieniny, modli się Wioletta. W intencji Bogu wiadomej modli się Alicja o zdrowie i wszelkie łaski dla rodziców. W intencji Piotra, Mirosława i Doroty modli się Beata Zuzanna w dniu jej 20 urodzin, modli się Klaudia. Za Wiktorię, za dzisiejszy egzamin maturalny, światu Ducha Świętego, opiekę świętego Michała, Archanioła, Jezu, Ty się tym zajmij. W intencjach papieża na miesiąc maj za wszystkie osoby konsekrowane, liczne powołania kapłańskie i zakonne modli się Marlena. Dziękczynny jest za dobry już mój stan psychiczny Wioletta, za poukładanie spraw zawodowych i życiowych. Tajemnica czwarta, modli się za Marię i za Krzysia o wszystkie łaski sakramentalne. Dziękując Bogu za to, że opiekuje się moją rodziną i tymi rodzinami, które zakładają moje dzieci. A w tej tajemnicy ofiarowania modlę się o siłę do przetrwania tych wszystkich prób, które zapowiadane są słowami Symeona, a Twoją duszę miecz przeniknie. Za poukładanie spraw życiowych i zawodowych
za Wiktorię, Wojtka, Norbertę, niewierzącą Agnieszkę, światło Ducha Świętego, opiekę świętego Michała Archanioła, zdrowie, wybaczenie win, nawrócenie, zbawienie. Jezu, Ty się tym zajmij. W intencji mojej rodziny modli się Anna, ja wszystkich proszę o kciuki, o lajki, żeby coraz więcej osób się z nami modliło. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni. W intencji moich braci Arkadiusza i Waldemara oraz o uzdrowienie relacji w rodzinie modli się Beata. Za całą moją rodzinę, sąsiadów, współpracowników, przyjaciół, chrześniaków i ich rodziny modli się Marlena. Za świętej pamięci Klary, Feliksa i inne dusze czyśćcowe. Ja modlę się za Franka o głębie życia sakramentalnego dla niego. W intencji dziękczynnej za żonę i dzieci modli się Dariusz, a tajemnica piąta. Będę modlił się z taką prośbą o szczerość serca. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza światła. Za mamę Hiacentę i za mnie modli się Klaudia Ala, za tych, którzy zajmują się ezoteryką. Łucję za Kościół Święty Klaudia, za pracowników o szacunek, empatię dla współpracowników. Marlena za moich dobroczyńców, wszyscy, którzy się za mnie modlą. Violetta za kwietniową zbiórkę dla Niepokalana FM, aby zakończyła się sługo Boży. Wenanty Katarzyńców, stawaj się za radiem. Za Waldemara, Żanetę i Julię. Módl się Alicja za Panią Jagodę o cud uzdrowienia potrzebne dla niej łaski. I za Konrada. Oto mój syn wybrany, w nim mam upodobanie, abyśmy zawsze o tym pamiętali, że jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga i że mamy wyjątkową z Nim, możemy mieć wyjątkową z Nim relację. Ja modlę się za Klarę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami,
Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica. Druga. Światła. Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie, i abyśmy tak właśnie traktowali Jezusa. Za duszę zmarłego ojca Stanisława i cioci Krystyny, za wszystkie dusze w czyściu cierpiące, oddaję Maryjo mój ból pleców. To Tomasz, obłogosławiony, radosny, owocny dzisiejszy dzień, który jest przed każdym z nas, za wszystkie prace, które przed panem Robertem, za mnie, aby spadł temperatura, za chrzestnego Andrzeja, za świętej pamięci Elżbiety, świętej pamięci Jakuba, o szybkie ugaszenie płonących lasów w Puszczy Solskiej modli się nasz brat albo siostra, o Boże prowadzenie małżeństwo sakramentalne dla Sebastiana i Julii, za Wojtka, Wiesię, Ani i ich rodziny, o zdrowie dla rodziców i teściów, w intencji miłości i jedności w rodzinie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Pamiętajmy o Bożej Wszechmocy. Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Ja w tej tajemnicy modlę się za Antoninkę i za nawrócenie, o nawrócenie mojej mamy. Za Wojtka, Wiesię, Anię i ich rodziny. O zdrowie dla rodziców i teściów. Modli się Sławek w intencji miłości i jedności w rodzinie. Za ojczyznę, o pomoc w trudnościach codziennych i w pracy. O pokój na świecie, błogosławieństwo Boże dla ojczyzny. O pokorę, cierpliwość i łagodność. We wszystkich intencjach grupy Dwa Serca. Uwolnienie Marty. Za Miłosza i Marcela, za siebie. Samą modli się Renata. Szczęść Boże. Łukaszu, o ukończenie studiów dla Jakuba, Julii, Izy i Dominika, o zdrowie duszy i ciała dla Beaty, za synka Oskara,
aby wzrastał z wiarą. Dziękuję za miłosierdzie Boże i wstawiennictwo Maryi. Tak modli się Justin. Ja modlę się o to, żeby niczego nie przypisywać sobie, pamiętając o tym, że to wszystko, co dobre, jest łaską. Nawrócenie wszystkich, którzy odeszli od Kościoła. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta, objawienie się Jezusa Chrystusa na górze Tabor. O nawrócenie wszystkich, którzy odeszli od Kościoła, za grupę dwa serce, za kapłanów, za nowego proboszcza, który będzie w mojej ostrołęckiej parafii od sierpnia obecny, za księży Rafała, Piotra, Krzysztofa, Andrzeja, Kamila i Jacka, wszystkie potrzebne łaski, za syna Piotra o prowadzenie Ducha Świętego i potrzebne łaski, za kapłanów i biskupów, o nawrócenie mojej mamy, za dusze czyśćcowe, za chrześniaków moich i męża. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Najświętsza Maryja Panna, współodkupicielka i pośredniczka wszelkich łask. Bardzo proszę o lajki, jest tylko 40 kilka, 70 osób się modli. W tej tajemnicy modlimy się o przyjmowanie Wszechmocy Bożej, o to, żeby w naszych sercach nie było przeszkód. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, o godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, o godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta, ustanowienie Eucharystii. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Oto trwanie się modlę o nawrócenie Janusza, Wojanusza i Zamarcina, o zdrowie dla księdza Marka, Marty, Arlety, Lucyny i Karola, aby modlitwa Różańca Świętego była bardziej rozpowszechniona i ukochana. Za świętej pamięci babcy Zosi dziękczynnie za otrzymywane łaski, za to, że żyję, dziękczynnie za każdy dzień mojego życia, że pomimo wcześniactwa żyję. Dalej proszę o lajki, o kciuki, bo jest ich stosunkowo mało. Tajemnica piąta. Tajemnica otwartej drogi do nieba. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. W Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza bolesna. Jezus modli się krwią w ogrójcu. Jezus, zanurzam w Twojej przenajdroższej krwi cały ten rozpoczynający się dzień, który jest darem Twojej nieskończonej miłości. O zbawienie duszy, za rodzinę, o wytrwałość, szybkie wyzdrowienie, dziękując za otrzymane już łaski, modli się Paweł o zdrowie dla mnie, o nawrócenie Artura, Marzeny, Anny i Krzysztofa, o życie sakramentalne Marcina i Karoliny, o nawrócenie Europy, o siebie codzienne dla Pana Roberta, dla całego zespołu radia, do codziennej pracy, obowiązków, aby radio funkcjonowało coraz lepiej. Dziękuję za Rafała. Proszę o zdrowie duszy i ciała. Proszę o moje uwolnienie, potrzebne łaski dla moich braci, o wiarę w Boże rozwiązanie spraw sądowych za parafię w Janikowie. Za moją córeczkę Julkę. O uzdrowienie z dysfunkcji powodującej wypadanie włosów. O uzdrowienie z uzależnienia od ekranów, zdrowe poczucie własnej wartości. Powrót do sakramentów. Za siebie i za żonę Martę modli się Sławek. Ja modlę się za moich chrześniaków, aby cierpienie Jezusa nie było przez nas marnowane. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga, biczowanie Pana Jezusa. W tej potwornej torturze Jezus
pokazuje nam miarę swojego poświęcenia. Znurzam w Twojej krwi, Jezu, siebie samego, wszystkie osoby, o których dziś spotkam, o których pomyślę, czy w jakikolwiek sposób, czegokolwiek się o nich dowiem. Modlę się za odpowiedzialnych w grupie Dwa Serca, Sławek za siebie i żonę Martę, za wszystkich, których skrzywdziłem, wszystkich, którzy mnie skrzywdzili. Modli się Marlena za wszystkich modlących się teraz. Modli się Andrzej o związek sakramentalny dla Tomka i Darii oraz Michała i Elizy. Za ukochaną żonę, o uzdrowienie kolana córki modli się Andrzej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Jezus, zanurza moich bliskich, osoby powierzające się mojej modlitwie.

odrzucenie tytusa, uwolnienie od lęków, nikotyny i tabletek. Modli się Beata za wszystkich, we wszystkich niewypowiedzianych intencjach, które nosimy w sercach. Modli się Marlena o wyjście z nałogu dla sąsiada Juliana, o nawrócenie mojej córki Dominiki. Modli się Aleksandra o powrót do zdrowia mamy Marii, Mateusza i mój. Modli się Anna o uzdrowienie Tomka z depresji. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta, bolesna. Zanurzam w Twojej krwi, Panie, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić, prace, które będę wykonywać i mój odpoczynek. Zapraszam Cię, Jezu, do tych sytuacji, spraw, rozmów, prac i odpoczynku. Ja modlę się w tej chwili za podopiecznych poradni, a za Piotra o uzdrowienie z nowotworów, za Małgosię o uzdrowienie Tomka z depresji, o uzdrowienie brata oraz nawrócenie Janusza oraz taty. Za Aleksandrę i Annę o odbudowanie miłości małżeńskiej. Dziękuję. Za Jannę proszę o uzdrowienie duszy i ciała, o błogosławieństwo dla moich dzieci, o dary Ducha Świętego dla wszystkich tu modlących się i naszych bliskich. Za panią Michalinę oraz współpracowników moich męża, o życie wieczne dla taty i teściów. Za żonę Ewę o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski. Za moje dzieci Wojtka i Julkę o żywą wiarę, światło Ducha Świętego, dobrych współmałżonków. Abyśmy potrafili nieść ciężary naszego cierpienia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

0: Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maria, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maria, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maria, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maria, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maria, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maria, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta, śmierć Pana Jezusa. Proszę, Jezu, aby Twoja krew przenikała wszystkie osoby i sprawy, o których tutaj się modliłem, przynosząc według Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie, uświęcenie. Niech dziś zaistnieje chwała Twojej krwi i objawi się jej moc. Modlimy się tajemnicą, w której Jezus doświadcza losu, człowieczego losu. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Za żonę Ewę, o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski, za moje dzieci Wojtkę, Julkę, żywą wiarę, światło Ducha Świętego, dobrych współmałżonków, o zawierzenie Bogu i wiarę w Bożą opatrzność, o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny, o błogosławieństwo, łaskę, wiarę dla Janka i Kuby, za duże Michała, aby mógł przebywać w obecności Boga. Przenajświętsza krwi Jezusa Chrystusa, okroń nas wszystkich tu modlących i naszych bliskich, uczyń nas niewidzialnymi dla zła. Za koleżanki i sąsiadów, o rozwiązanie trudnej sprawy, proszę Cię, Jezu. A ja modlę się za wszystkich z zespołu radia i kanału. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza, zmartwychwstanie, tajemnica rodzenia się wiary. Alicja, modli się za koleżanki i sąsiadów. Andrzeju, o rozwiązanie trudnej sprawy. Proszę Cię, Jezu. O zdrowie duszy i ciała dla Sebastiana. Modli się, Beata, za ludzi, których skrzywdziłam i którzy mnie skrzywdzili. W tej tajemnicy ja modlę się za przyjaciół i członków mojej rodziny, dziękując Jezusowi za to, że przeżyłem w swoim życiu sytuację, która sprawia, że moja wiara jest, że nie mogę jakby powiedzieć, że Boga nie ma. Aby wszyscy poznali Jezusa Chrystusa, uznali Go za swojego Zbawiciela, żywą relację z Nim dla wszystkich, którzy Jezusa Chrystusa już znają. A za mnie i za moją rodzinę modli się Anita. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Jezus nas zapewnia, jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Modlimy się za Grace i Monikę, o nasze sprawy, o pomoc dobrych ludzi, o szczęśliwy powrót do kraju, pomoc w wyprowadzce. Modli się Grażyna o nawrócenie najstarszej córki, modli się Dagmara o przetrwanie kryzysu małżeńskiego, Alicji i Tomka, o błogosławieństwo w pracy i potrzebne łaski dla mojego męża i za wszystkich modlących się tutaj. Modli się Dagmara o nawrócenie Aleksandry i Angeliki, za księdze, za apostolatu Margaretek. Grzegorz poleca nas w modlitwie w Karwalii Pacławskiej przy grobie sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca. Za wujka Witka chorego na schizofrenię, objętkiem opiekę Matki Bożej, o wytrwałość dla nas wszystkich, za Dorotę, aby jak najszybciej znalazła pracę. Dziękczynnie za brata Grzegorza z prośbą o potrzebne łaski. Ja modlę się w tej tajemnicy za wszystkich, którzy nas wspierają swoją modlitwą, ofiarowaniem cierpienia i postem, oraz za wszystkich, którzy wspierają nas finansowo. Proszę też, Panie Boże, o pieniądze na ewangelizację, na obronę wiary. Proszę Cię za zrzutką, która już jest 85%. Jej celu jest osiągnięte. I we wszystkich intencjach tych osób, które nas wspierają. Za chorych i cierpiących modli się Lucy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia, zesłanie Ducha Świętego. Modlę się za wszystkich zniewolonych, za wszystkich uzależnionych, za wszystkich opętanych, za okultystów, artystów, intelektualistów, za ludzi bezdomnych i za wszystkich ludzi, z którymi kiedykolwiek współpracowałem, szczególnie za ludźmi Brulionu, o dziękczynnie za chorych cierpiących, o rozwiązanie spraw Moniki i Grace, Krysi oraz za ludzi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. O wyjście z sytuacji bez wyjścia. Jezu, Ty się tym zajmij. Modli się Clarisse o owocną pielgrzymkę do Włoch. Modli się Beata za dzieci duchowo adoptowane. Modli się Alicja za moje siostry Anitę, Anię i Ewę oraz ich dzieci o powrót do wiary, o uzdrowienie Aleksandra. Modli się Edyta. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Po Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Przyjmuję, Jezu, wszystko, co mi dziś ześlesz, ku chwale Twojej krwi, ku pożytkowi Kościoła Świętego, jako zadośćuczynienie za moje grzechy, składając to wszystko Bogu Ojcu przez wstawiennictwo Maryi. Po Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Oddaję siebie samego do pełnej dyspozycji Maryi, zawierzając jej moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość. Bez warunków i bez zastrzeżeń. Amen. Modlimy się teraz tajemnicą. Tajemnicą w niebo wzięcia Maryi. Ja modlę się za wszystkich bliskich, którzy zmarli, za Luśka, za Andrzeja, za Dominika, za drugiego Andrzeja. O. Za dzieci duchowo adoptowane, za moje siostry Anię i Ewę oraz ich dzieci o powrót do wiary. Owocną pielgrzymkę do Włoch. W intencji Panu Bogu wiadomej modli się Małgorzata o uzdrowienie Aleksandra. W intencji mojej rodziny, za wujka Janusza, mojego ojca chrzestnego, aby się nawrócił. Za moje kochane dzieci, Konrada, Oliwie, Jakuba. Jezu, ufam Tobie, opiekę Matki Bożej, świętego Józefa dla mnie i dla syna. Modli się Beata o uwolnienie dla Pana Łukasza, o pomoc dla szwagora Andrzeja, o zdrowie, silną wiarę dla Leonarda i Filipa. Jezu, chroń moją żonę, to Andrzej. O dobrą synową modli się Tomasz. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta, w niebo ukoronowanie Maryi na królowe nieba i ziemi. O zdrowie i silną wiarę dla Leonarda i Filipa. Jezu, chroni moją żonę, to Andrzeja, dobrą synowę, to Tomasz, za Dariusza, Grzegorza, Pawła, Rafała, Asię, Wojtka, Anię, Stanisława. O radość serca modli się Anna za mnie i za moją rodzinę. Maryjo, Ty wiesz, prowadź mocniej, ratuj, kochamy Cię, bądź przy nas na drodze do Jezusa. Królowo niepokarana, przyśpiesz triumf Twego niepokaranego serca za Kościół katolicki. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Za świętej pamięci Wandy, Jana, Sabinę, Mariana, Halinę, Agnieszkę, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. O pożądane rozwiązanie spraw urzędowych, o pokorę, którą mi brakuje, za Aleksander, Krystynę, Rafała, Monikę, księdza Marka, Stanisława, Urszulę, Teresę, Grace, o powrót do zdrowia. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. O nawrócenie moich dzieci, chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i polecanymi. Tobie niech na cały ten dzień błogosławi nas Ojciec, Syn i Duch Święty. Żegnam się już z widzami kanału, a w radiu za chwilę przyjmuję serwis.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

Ostatni dzień świętej Józefiny Bakity. Dusza nasza jak ptak się wyrwała z sidła ptaszników. Sidło się porwało, a my jesteśmy wolni. Z psalmu 124. 8 lutego 1947 roku. Klasztor w Skio. Zamieć od strony Alp szarpie okiennicami. Nazywam się siostra Teresa. Jestem kanosjanką. Przy siostrze Józefinie czuwam od 3 dni. Leży na łóżku przy ścianie pod wełnianym kocem. Oddycha płytko. W kąciku ust ma cień uśmiechu. Kapłan zakłada ornat. Dwie siostry klęczą pod oknem. Jest ciasno. Msza zaczyna się przy łóżku. Wszystko mi opowiedziała córka Sudanu. Nie pamiętała swojego imienia. Miała 7, może 8 lat, gdy ją porwano. Na targu niewolników nazwano ją Bakita, po arabsku szczęściara. I tak już zostało. Sprzedawali ją kilka razy, bili, nacinali skórę, 144 blizny. O tym mówiła rzadko, bez gniewu, jak o kimś obcym. Dziś msza jest tylko dla niej. Wiatr uderza w okiennicę. Mówiła mi o wielkiej podróży z Afryki do Włoch. W Wenecji usłyszała o Chrystusie. Mówiła o nim Paron, Pan. Pan, który nie kupuje, nie sprzedaje, który zna jej imię. Zapytałam kiedyś, czy przebaczyła tym, którzy ją bili. Powiedziała tylko, gdyby nie oni, nie byłoby mnie tutaj. I wróciła do pracy. Kapłan podnosi ciało Chrystusa. Światło pada na jej twarz. Józefina patrzy. Nie wiem, czy widzi hostię, może widzi dalej. Mówili o niej Bakita, szczęściara. Patrzę na jej dłonie, na skórze ślady, które nie zniknęły. Sidło się porwało, mówi psalm, ale czy naprawdę? Powtarzała ze śmiechem, że jest wolna, że ma Pana, który zna jej imię, że nikt już jej nie kupi. A jednak przecież ciało pamięta. Czy w tej godzinie ma to znaczenie? Józefina patrzy ponad nami, jakby kogoś widziała przy drzwiach. Porusza ustami. Paron, Pan, tylko tyle. Nie woła, nie prosi, jakby odpowiadała na wezwanie. Oddech urywa się. Kapłan kończy modlitwę, a my klęczymy. Myślę o imieniu stargu Bakita, szczęściara. Sidło ptaszników się porwało. Ptak odleciał. Święta Józefina jest wolna.

Ostatni dzień świętego Pawła Mikiego i towarzyszy. Staliśmy się bowiem widowiskiem, światu, aniołom i ludziom. Z pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian. Lutego, rok 1597, Nagasaki, wzgórze Nishizaka, pada deszcz. Nazywam się Ludwik Frojsz, pochodzę z Portugalii, jestem jezuitą, moim zadaniem jest dziś patrzeć. Z Kioto szli przez miesiąc, prawie 1000 kilometrów w zimie. Zimy są tu łagodne, ale nie dla nich. Pokazywano ich jak zwierzęta. Mają ucięte uszy, krew zaschniętą na policzkach. Toyotomi Hideyoshi chciał, żeby ich widok zdusił naszą wiarę. Teraz stoją tutaj. Jest ich 26, to moi bracia. Widzę Pawła Mikiego, Japończyk, syn samuraja, jezuita. Uczyłem go łaciny, a on uczył mnie, jak rozumieć ten kraj. Dziś ma na sobie brudne kimono. Jego stopy są poranione. Wygląda jak nędzarz, ale patrzy na to wzgórze, jakby należało do niego. To wzgórze zwie się wzgórzem pszenicy. Tutaj wykonuje się wyroki na złodziejach. Dziś stawiają tu krzyże. Konstrukcje z drewna i żelaznych obręczy. Mój żołądek się zaciska. Powinienem być tam z nimi. Przyniosłem im słowo, które ich zaprowadziło właśnie tutaj. A ja chowam się w cieniu pod mokrym kapturem. Mam w dłoni pióro, w torbie papier. Tylko tyle. Jakub Kisai zaczyna śpiewać. Tedeum. Podnoszą Pawła. Jego krzyż się chwieje, a potem z głuchym stukotem wpada do ziemi. Obok niego Ludwik i Baraki. Ma 12 lat. 12. Paweł nie zaciska zębów. Zaczyna mówić. Głos ma spokojny, jakby wykładał w kolegium. Mówi do strażników, do gapiów, do morza, do mnie. Nie jestem buntownikiem, jestem chrześcijaninem. Nie prosi o litość, mówi, że cieszy się z tej drogi, wybacza. O Chrystusie mówi tak, jakby stał tuż obok niego, w tym błocie. W deszczu słyszę słowa modlitwy pańskiej. To kobieta obok mnie. Dwa pchnięcia lancy, na każdy krzyż. Krew miesza się z deszczem, jest bardzo ciemna. Paweł milknie, jego głowa opada. Podobieństwo jest uderzające. Wzgórze pustoszeje. Ludzie odchodzą szybko, kuląc się przed zimnem. Zostaje ja i 26 umarłych. Deszcz zmywa krew z ich stóp. Wyciągam papier. Atrament się rozlewa, tworzy szare plamy. Szybko zapisuję pierwsze zdanie. Dnia 5 lutego na wzgórzu w Nagasaki nasi bracia ukończyli bieg.

0: Witaj.
1: Dzień dobry, 7 dzień maja, czwartek, serwis. Zaczynamy od informacji z Łotwy. Dwa drony, które wleciały z terytorium Rosji, rozbiły się na Łotwie. Jeden z bezzałogowców uderzył w skład ropy naftowej w Rzeżycy, niedaleko rosyjskiej granicy. Pożar obiektu wygasł jeszcze przed przybyciem strażaków, którzy zajęli się wyłącznie schładzaniem zbiornika. Łotewskie służby ostrzegły mieszkańców okolicznych miejscowości, zalecając im pozostanie w domach. Prezydent Donald Trump stawia Iranowi kolejny ultimatum. Jeśli Teheran nie zgodzi się na warunki nowego porozumienia, amerykańskie lotnictwo ma rozpocząć bombardowania na niespotykaną dotąd skalę. Planowana ugoda ma odblokować cieśninę Ormus oraz zamrozić irański program nuklearny. Negocjacje mają być na bardzo zaawansowanym etapie. Sam prezydent czasowo zawiesił najnowszą operację na morzu, by dać czas na dopracowanie szczegółów dyplomatycznych. Szef niemieckiej dyplomacji domaga się gruntownej reformy Unii Europejskiej. Postuluje on całkowite odejście od zasady jednomyślności w unijnej polityce zagranicznej i zastąpienie jej głosowaniem większościowym. Projekt zakłada również ściślejszą współpracę w mniejszych grupach państw. Polska jest gotowa na przyjęcie amerykańskich żołnierzy wycofywanych z Niemiec. Taką deklarację złożył prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty na Litwie. Jak podkreślił, nasz kraj posiada odpowiednią infrastrukturę dla oddziałów Stanów Zjednoczonych. Prezydent zaznaczył, że zamierza przekonywać Donalda Trumpa do pozostawienia sił zbrojnych w Europie. Wcześniej premier Donald Tusk zadeklarował, że polski rząd nie zamierza zabiegać o przejęcie amerykańskiego kontyngentu od naszych zachodnich sąsiadów. Nazwał to podbieraniem i niszczeniem unijnej solidarności. Europejski Trybunał Praw Człowieka wkracza w polski spór. Sędziowie ze Strasburga nakazali dopuszczenie do orzekania czterech osób wybranych do Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm. Decyzję tę natychmiast pochwalił premier Donald Tusk, domagając się usunięcia przeszkód blokujących ich pracę. Z kolei prawnicy opozycji nazywają ten ruch uzurpacją i podkreślają, że europejskie instytucje nie mają kompetencji do kreowania krajowego ustroju. Przypomnijmy, że osoby żądające dostępu do pracy w Trybunale złożyły ślubowanie bez obecności prezydenta RP. Papież Leon XIV wspiera duchownych w ogarniętym wojną Libanie. Ojciec Święty przeprowadził wideorozmowę z kapłanami pracującymi na pierwszej linii frontu przy granicy z Izraelem. Księża od miesięcy służą lokalnej społeczności pod ostrzałem rakietowym. Papież zapewnił ich o modlitwie i udzielił apostolskiego błogosławieństwa. W Indiach narasta religijna nietolerancja i prześladowania chrześcijan. W prowincji Rajasthan aresztowano czterech katolików pod zarzutem prowadzenia nielegalnej konwersji i uboju krów. Indyjscy biskupi alarmują, że nacjonalistyczne bojówki coraz częściej zakłócają modlitwy i atakują wiernych. Tylko w ubiegłym roku odnotowano w Indiach setki takich incydentów. Duchowni oskarżają polityków o ciche przyzwolenie na bezkarną przemoc wobec chrześcijan. I jeszcze jedna informacja z Watykanu. Stolica Apostolska blokuje niemieckie pomysły na błogosławienie par jednopłciowych. Szef dykasterii nauki wiary, kardynał Wiktor Manuel Fernandez, oświadczył, że najnowsze wytyczne niemieckiego episkopatu nie zyskały watykańskiej aprobaty. Rzym przypomina, że wprowadzanie sformalizowanych obrzędów dla związków pozamałżeńskich jest zakazane i prowadzi do zamieszania wokół instytucji małżeństwa.
0: Dzięki serdeczne. Powiedz, co dzisiaj w Teatrze Radiowym naszym?
1: Dzisiaj obchodzimy wspomnienie mało znanego świętego Kodrata, męczennika. Co wiemy o świętym Kodracie? Wiemy, że żył mniej więcej w połowie III wieku, działał na terenie Azji Mniejszej. Został schwytany przez Rzymian i obwożony po miastach w takim celu, żeby pokazać mieszkańcom tych miast, jak łamie się chrześcijan. Nie warto być chrześcijaninem. I dzisiaj próba zastanowienia się, jak mogło to wyglądać.
0: Wielkie dzięki. Wszystkiego dobrego z Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.

Ostatni dzień świętego Kodrata, męczennika. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Z Ewangelii świętego Jana. 7 maja, trzeci wiek po Chrystusie, Azja Mniejsza. Droga między miastami. Nazywam się... To nie ma znaczenia. Jestem żołnierzem. Przydzielono mnie do eskorty więźnia, chrześcijanina. Rozkaz jest prosty. Wozić go od miasta do miasta. Pokazywać, dawać mu szansę. Jeśli się zaprze, jest wolny. Jeśli nie, łamać go, aż to zrobi. Więzień nazywa się Kodrat. Siedzi na wozie, ręce skute z przodu, chudy, zarośnięty. Nadgarstki cienkie jak u dziecka. Ale nie zachowuje się jak inni więźniowie. Nie krzyczy, nie prosi, nie odwraca wzroku. Obserwuje świat, wzgórza, drzewa, ludzi przy studni. Jakby to wszystko było bardzo ważne. Pytam go, gdzie w tym sens? Przecież życie... Milczy chwilę, potem mówi, że od dzieciństwa zna jednego Boga i że nie zamierza go teraz nie znać. Dzień 12. Nikomedia. Miasto przyszło popatrzeć. Centurion ogłasza: chrześcijanin zostanie wrzucony do dołu z wężami. Chyba że odrzuci głupie zabobony. Kodrat milczy. Wrzucają go do dołu. Nie patrzę. Słyszę wściekły syk wielu węży. Ludzie się śmieją. Po kwadransie nie ma już wątpliwości. Kodrat siedzi na środku jamy, poraniony, zmęczony. Ale... spokojny. Węże są przy nim, zwinięte i nieruchome. Wyciągamy go. Wieczorem słyszę rozmowy ludzi. Wszyscy mówią o nim. Wśród tłumu, który przyszedł się przyglądać, 3 mężczyzn padło na kolana. Nowi chrześcijanie. Jeden z legionistów mówi: chyba nie o to chodziło. Dzień 27. Nicea. Kolejne miasto. Znowu tłum. Ta sama propozycja. Milczenie Kodrata. Kolejna męka. Kładą go na żelaznej kracie nad ogniem. Patrzę na jego twarz. Jest w niej skupienie, jakby robił coś trudnego, ale koniecznego. Porusza ustami. Jakby nie było bólu. W tłumie ktoś pada na kolana, potem drugi. Potem starsza kobieta, która przyszła popatrzeć na widowisko. Centurion jest wściekły. 17 nowych w jednym mieście, w jeden dzień. Zaczynamy rozumieć, że ta misja jest bez sensu. Dzień 41. Apamea. Jedziemy dalej. Zaczynam przynosić mu wodę częściej niż trzeba. Zatrzymuje się przy wozie dłużej niż powinienem.
Kodrat mówi mi o Chrystusie, który zmartwychwstał. Nie jak o idei, jak o kimś, kogo zna. O życiu, którego nie kończy śmierć. Słucham. I zaczynam rozumieć, że nie pilnuję więźnia. Towarzyszę mu w drodze. Dzień 53. Cezarea. Tej nocy Kodrat mnie chrzci w ciemności. Przynoszę mu miskę z wodą, podaję przez kraty. Woda jest zimna. Dłonie mu drżą, ale głos nie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tylko noc, woda i te słowa. Dzień 60. Herbipolis. Ostatni przystanek. Patrzę na Kodrata. Jego ciało jest zniszczone. Nosi ślady każdego miasta, każdej próby. Ale twarz jest ta sama, jak pierwszego dnia. Wyrok ma być wykonany dziś. Na placu spory tłum. Centurion wygłasza formułę. Przestałem liczyć, który to już raz. Kodrat milczy. Kończą to szybko. Do końca patrzę na Kodrata. Do końca trzyma głowę prosto. Do końca się modli. Miecz opada. Krew. Potem cisza. Ludzie się rozchodzą. Ja zostaję. Słyszę kroki, to mój oddział. Znam te twarze, służyliśmy razem przez wiele lat. Jeden z nich pyta: dlaczego klęczysz? Wstaję. Centurion patrzy na mnie długo. Odwraca wzrok. Mówi do pozostałych: zatrzymać go. Słyszę brzęk łańcuchów. Ten sam dźwięk, który słyszałem przez 60 dni. Wyciągam ręce.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Matylda. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Czy bycie chrześcijaninem to jest coś, co ma swoją cenę?
1: Na pewno. To znaczy w znaczeniu w moim życiu, tak? Jakoś. Myślę, że tak, ale to jest taka cena w znaczeniu pozytywnym, myślę. To znaczy nie powiedziałam, że to jest jakaś cena, którą ja muszę zapłacić. To jest jakoś dużo, to jest trudne. Myślę, że to ma jakąś cenę jak każdy inny wybór w życiu, ale jest warte, bo nagroda jest wielka, myślę, także.
0: Ale jaka to jest cena w twoim życiu?
1: Właśnie tak sobie myślę i myślę, że czasami to jest samotność albo jakieś niezrozumienie, kiedy trzeba, albo kiedy ja czuję, że chcę zrobić tak, a nie inaczej i wszyscy inni robią inaczej, gdzieś zostaję sama i nagle, nie wiem, jest jakiś brak zrozumienia albo jest w ogóle odtrącenie i to jest chyba taka najtrudniejsza cena.
0: Czy wyrastałaś w chrześcijaństwie, w takim, w którym teraz jesteś, w kościele?
1: I tak, i nie. Znaczy to trochę jest...
0: Jaki to kościół?
1: Jest to kościół ewangelicko-reformowany. Znaczy wyrastałam w tym kościele, ponieważ zostałam w nim ochrzczona i od początku tam chodzę, ale... Żadne z moich rodziców nie przynależy do tego kościoła. Moja mama jest, to się chyba tak ładnie nazywa, sympatykiem tego kościoła. I postanowiła ochrzcić swoje dzieci już w tym kościele, także ja i moje rodzeństwo od początku tam chodzimy, a tak naprawdę tylko ja jestem pełnoprawnym członkiem kościoła.
0: Owocem sympatii.
1: Jeszcze raz?
0: Owocem sympatii.
1: Owocem sympatii, tak. Znaczy to jakiś mój wybór, nie? Ale myślę, że tak, należy to przez moją mamę i chyba też bardzo przez mojego dziadka, który też należy do tego kościoła, także...
0: Powiedz, jak zaczynałaś nabierać świadomości jako dziecko? Religia była obecna w domu?
1: Religia była obecna w domu, ale w domu w takim szerszym pojęciu, to znaczy razem z ciociami, z dziadkami, z prababciami... To tak, w domu też, ale nie w jakiś taki bardzo duży albo jakiś.
0: Czym dla ciebie była wtedy religia? Chrześcijaństwo.
1: To znaczy ja dużo czasu spędzałam od razu w kościele, czyli to jest niedzielna szkółka, potem jest herbatka albo wyjazdy z dziećmi, znaczy takie wakacyjne i potem... młodzieżowe i potem spotkania, także ta religijność też się po prostu, jako że nasz kościół jest mały, tworzyła się w takim życiu jakby już we wspólnocie, nie tylko w rodzinie.

0: A na zewnątrz widziałaś, że jest coś innego?
1: Znaczy, że jest inny świat, tak?
0: Inne kościoły?
1: No,
0: kiedy to zauważyłaś, że to jest jakoś wyjątkowe miejsce, w którym jesteś?
1: Ja chyba zawsze miałam poczucie, że to jest inne miejsce przez to, że żyję w takim specyficznym kraju, gdzie większość ludzi jest katolikami. Także od początku jakby uczono mnie, żebym umiała powiedzieć... No wiadomo, pierwsze pytanie jest, jakie są różnice, więc uczono mi, żeby powiedzieć trochę...

0: o tym, w co wierzę i do czego przynależę. Także chyba od początku miałam świadomość, że jest inny kościół, do którego także należy większa część mojej rodziny. Potem chyba gdzieś na jakichś lekcjach religii dowiedziałam się o kościele prawosławnym. A potem chyba już przy znajomych jakichś dowiedziałam się o kościołach protestanckich, z tych takich tak zwanych wolnych. Na przykład o kościele polsko-katolickim albo starokatolickim dowiedziałam się dopiero na studiach. Także to... I to chyba znowu też no przez to, że studiuję z osobami z takich kościołów.
1: Czym wtedy dla ciebie była? Było to, że raz religia, a dwa, że to jest inna religia niż większość pewnie dzieciaków w klasie.
0: Ja chyba zawsze byłam bardzo dumna, że jestem inna. Może też dlatego, że nie wiem, że mam też takie oryginalne imię, także to już było pierwsze takie, że jestem trochę inna, jestem leworęczna, to także jakiś znak inności. No i także ja zawsze bardzo chętnie mówiłam, że nie jestem katoliczką. To chyba w pewnym momencie przerodziło się też w taką pychę i stwierdziłam, a ja jestem taka fajna, co niekoniecznie może jest prawdą. Także chyba od początku, można tak powiedzieć, jestem predestynowana do bycia inną w jakiejś grupie. Tak, myślę, że tak.
1: A powiedz, czy w dzieciństwie spotkałeś świadków w relacji z Chrystusem? Czy to były tylko wiedza, jakieś formy pobożności? Czy też już zobaczyłaś, że jest tam osoba?
0: Czy jest ta osoba Chrystusa?
1: Tak.
0: Tak, myślę, że w mojej rodzinie takim dużym dla mnie świadectwem bardzo zawsze była moja prababcia. Ona do dzisiaj żyje, jest bardzo już stara. Może niespecjalnie zawsze rozumiem jej pobożność, ponieważ jest katoliczką, więc i też jakby wychowaną no dawno, dawno temu, to też jest trochę to inny niż dzisiejszy katolizm, także dla niej najważniejsze jest odmawianie różańca. A mimo to zawsze była dla mnie ogromnym autorytetem i mimo na przykład tego, że dość słabo słyszała, to zawsze do niej przyjeżdżałam i jej opowiadałam, albo jej się coś pytałam, albo po prostu właśnie byłam z nią, bo była dla mnie takim ogromnym autorytetem. Potem, kiedy trochę dorosłam, takim też dużym właśnie bardzo autorytetem, może nie wprost rozmawiałam zawsze z moim dziadkiem, ale gdzieś tam w jakichś decyzjach to on był dla mnie takim świadkiem. No i oczywiście dużo osób w moim kościele.

0: Ale co przez tych świadków w rodzinie najpierw, co widziałaś? Dobrego człowieka, babcie? Prababcie?
1: Chyba jakiś taki pokój wewnętrzny i...
0: No, nie z tej ziemi, tak?
1: No, myślę, że nie. I taką dużą, bardzo łagodność i... No, nie wiem, to... Nie wiem, jak to określić, ale to... To chyba właśnie to też, że do niej jeździłam, żeby jej coś powiedzieć. Albo po prostu właśnie być z nią, bo... Tak, chyba jakąś taką... Nie wiem, łagodność, może to się mówi.
0: Może pokój wewnętrzny.
1: Może pokój wewnętrzny, tak to się może tak.
0: I powiedz, czy buntowałaś się?
1: Czy buntowałam się w rodzinie?
0: W ogóle. W szkole?
1: Tak, to znaczy miałam pierwszy, to chyba nie był jakiś taki ogromny bunt, ale miałam taki moment, kiedy średnio, znaczy, nie wiem, przestało mi się podobać w moim kościele. Wydawało mi się, że tam są sami starzy ludzie, że ja próbuję coś... To było w gimnazjum, czy chyba 15 może. I bardzo mi tam było źle. Miałam wrażenie, że ciągle mnie krytykują, cokolwiek robię. Chciałam robić bardzo dużo, poszukiwałam młodzieży, nic mi ciągle nie wychodziło. I wtedy rozejrzałam się za kościołami, to znaczy przez oczywiście moją przyjaciółkę, która przynależy do jednego z kościołów wolnych. I zaczęłam tam przez jakiś czas chodzić, ciągle jakby chodząc do mojego kościoła, czyli chodziłam przez jakiś czas do dwóch kościołów. I rozglądałam się za różnymi innymi kościołami, więc w sumie zwiedziłam dość dużo z tych kościołów wolnych, a potem... Znaczy, chyba nie miałam takiej bardzo mocnej myśli, że może ja przejdę do jakiegoś innego kościoła i był taki moment, kiedy stwierdziłam, że chyba nie wyobrażam sobie życia bez mojego kościoła i że nawet jeśli tam byłoby mi prościej, to nie o to w życiu chodzi, że ja wrócę do mojego kościoła i no i tam będę to właśnie zmieniać, co potrzebuję, żeby albo wydaje mi się, że powinno być zmienione. To był pierwszy mój chyba bunt. I drugi to był, kiedy po maturze wyjechałam do TZ. I złożyłam papiery na chemię i wydawało mi się, że to jest... Albo gdzieś wmówiłam sobie, że to jest to, co chcę studiować. Mimo, że tak naprawdę zawsze chciałam studiować teologię. Ale bardzo się tego bałam i też wszyscy mi mówili, że to jest super, że będę studiowała chemię, bo przecież to jest taki przyszłościowy kierunek i mam gwarancję, że dostanę pracę i że przecież to będzie dobrze płatna praca. No i właśnie wtedy odkryłam, że mimo tego wszystkiego ja nie będę szczęśliwa studiując chemię, także chcę studiować teologię. No i napisałam rodzicom, że w takim razie to ja nie będę studiowała chemii, że zostanę w tezie na rok i po roku będę składała papiery na teologię. Wiadomo, że nie byli na początku bardzo szczęśliwi. Potem były jakieś tam różne zawirowania, w końcu zostałam trochę krócej. No ale dopiero po roku jakby zaczęłam studiować teologię. I chyba dużo się buntowałam w tezie, ale to był taki... Albo może dużo walczyłam z sobą, ale to było takie bardzo w środku. Znaczy tam się dużo we mnie zmieniało. Myślę, że tak wierzę, że Pan Bóg przygotowywał mnie no do podjęcia studiów właśnie jakoś tam, nie wiem, czy oczyszczał.

0: jakaś walka, myślę, z sobą, z otoczeniem, bo mnie się wydawało, że to właśnie gdzieś oni mi mówili, że ja muszę studiować chemii i że to wszystko przez nich, a to przecież wszystko były moje wybory, także...
1: A powiedz mi, czy w tym czasie na twoje decyzje miał wpływ Jezus? Czy kiedy ta relacja zaczęła być taka, że On zaczął mieć wpływ na to, co robisz?
0: Znaczy, ja nie pamiętam chyba takiego okresu, kiedy by tak nie było. To znaczy, może to jest taki czas gimnazjalny. Tak sobie myślę, kiedy człowiek nabiera jakiejś trochę większej świadomości też, że odpowiada za to, co robi. No to było dużo takich myśli, czy to jest Boże, co robię. Ale nie pamiętam też wcześniej, może wcześniej nie stawiałam takich pytań wprost. No ale przez to, że zostałam wychowana w jakimś tam systemie wartości, no to wierzę, że to jest właśnie Boży system wartości.
1: Ale nie chodzi o relację.
0: Moją relację osobistą.
1: Tak, tak. Gdzie ona się... Czy możesz znaleźć taki moment, gdzie ona się stała naprawdę ważna? Bo poszłaś na teologię, tak?
0: Poszłam na teologię, tak. Może właśnie w tezę. Czyż też? Nie, mi się wydaje, że to...
1: Bo z kim te boje wewnętrzne toczyłaś?
0: Ja tak bardziej sobie myślę, że z Duchem Świętym, ale... To znaczy... Ja myślę, że wtedy ta relacja była... Ja nie wiem, czy była inna niż wcześniej. Nie wiem.
1: Ale jak to wyglądało, te boje?
0: To znaczy byłam bardzo jakoś tam... wewnętrznie niepewna i bardzo się bałam wziąć konsekwencje jakby decyzji, albo znaczy tak, wziąć na siebie konsekwencje decyzji, które podjęłam. No i przychodziłam do kościoła, tam jest wtedy jest taki specyficzny sposób modlitwy, kiedy jest ten czas ciszy i mówiłam Panu Bogu, że trochę tego jest za dużo i że ja nie mam tego unieść, także ja zostawiam to w tym kościele i Panie Boże, zrób coś z tym, a ja wychodzę. No i wiadomo, że czasami to się też wiązuje z jakimiś tam łzami itd., itd. A potem jak wychodziłam z kościoła, to czułam, że jest we mnie troszkę więcej miejsca. Znaczy, że coś zostawiłam rzeczywiście w tym kościele i stworzył się pewien rodzaj pustki, którą Pan Bóg może wypełnić.

0: się tak powolutku zostawiałam dużo rzeczy właśnie w tezy z jakichś tam... Tam też dużo bardzo przebaczałam różnym osobom i samej sobie. I to też wszystko zostawiałam. Jakieś tam dużo zranień każdy z ma w sobie, które też tam przez tą właśnie ciszę i przez spotkanie i przez te takie przychodzenie regularne zostawiłam zupełnie i dużo rzeczy w ogóle odkryłam, bo kiedy człowiek 3 razy dziennie no staje jakoś tam wprawdzie, to przez jakiś czas oczywiście może coś zagłuszać, ale któregoś dnia to po prostu wyjdzie i wiadomo, że to bardzo boli, no ale potem jest lepiej, myślę. Znaczy wiem na pewno, także.
1: I co tak bolało?
0: Bolało, myślę, bardzo przebaczanie mnie. Jakoś tam... no osobom, które mnie zraniły, wiadomo, albo osobom, którym ja zraniłam. Także wiadomo, że to boli, żeby bo... Nie wiem, czy musi boleć, ale... Ale boli, ale potem człowiek wychodzi i czuje, że mógłby polecieć, bo jest dużo lżejszy, także... Także mimo, że boli, to chyba warto.
1: Jakie jest twoje powołanie?
0: Przez jakiś czas wydawało mi się, że to jest takie powołanie do bycia matką. Teraz myślę sobie, że to oczywiście można z wieloma bardzo rzeczami połączyć. Myślę, że ja chciałabym służyć ludziom starszym i niepełnosprawnym i chyba to jest coś, co bardzo lubię. Tak, więc myślę, że nie wiem, jakiś dom starców, wspólnota z ludźmi niepełnosprawnymi, to tak, na dzisiaj mam. Ale oczywiście jakoś tam nie wiem, też w stronę duszpasterską razem z nimi myślę, że to jest moje powołanie.
1: Ale czy to jest sprzeczne z byciem matką?
0: Nie no. To zależy oczywiście, bo wspólnota, o której myślę, to jest wspólnota Arka. I to myślę, że jeśli chciałam żyć, wiadomo, że to może być tylko na jakiś czas, ale w Polsce nie ma tak jeszcze, że małżeństwa mogą żyć w Arce, także jeśli zdecydowałam się żyć tam, no to myślę, że nie zostałabym wtedy matką. No, jeśli założyłam dom starców, albo to dlaczego nie?
1: W jaki sposób tak w codzienności pielęgnujesz relacje z Bogiem?
0: Staram się rozmawiać z Panem Bogiem. I staram się poszukiwać bardzo tej ciszy, którą odkryłam w tezie. Także czasem chodzę na spacery, mimo że Warszawa nie jest takim cichym miastem, no to staram się znaleźć tą ciszę. No i czytam Biblię, ale to ostatnio mi niespecjalnie pomaga, muszę przyznać.

0: Znaczy czytam, bo jakby to jest jakieś moje przyzwyczajenie, ale... Nie, no wiadomo, że to przyniesie któregoś dnia owoc w końcu, także... Także tak. I spotykam się z innymi ludźmi wierzącymi. Tak.
1: Co zobaczyłaś w tych ludziach właśnie ze wspólnoty swoich, którzy byli świadkami?
0: Myślę, że chyba to, co mnie zawsze najbardziej przekonuje, że to jest Boży człowiek, co jest... Wiadomo, że wszyscy bywamy zmęczeni, ale każdy z nas z tym zmęczeniem sobie inaczej radzi. I takie osoby, które pomimo tego, że, no nie wiem, do którejś tam pracowały, ale potem albo co innego robiły, ale ciągle mają te 5 minut, żeby, nie wiem, ze mną porozmawiać, albo mnie wysłuchać, albo do mnie zadzwonić. No to właśnie przekonuje mnie jakieś, nie wiem, takie radzenie sobie z brakiem czasu i ze zmęczeniem, bo no bo na to, co jest ważne, znajdziemy czas, także takie wytłumaczenie, że nie mam czasu, niespecjalnie mnie przekonuje. Albo właśnie, że nie wiem, jestem zmęczona. No każdy z nas jest zmęczony, ale jakieś wybory podejmujemy, także takie, nie wiem, radzenie sobie i układanie jakiegoś planu dnia.
1: Czy miałaś takie radykalne pokusy odejścia, niewiary, rozpaczy?
0: Nie, chyba nie. Nie wydaje mi się.
1: A powiedz, mieszkasz w dużym mieście i większość twoich rówieśników prowadzi życie, w którym, którego istotą jest poszukiwanie przyjemności. Nie ciągnie ci takie życie?
0: To znaczy, ja muszę przyznać, że chyba niewiele moich takich bliskich znajomych albo jakichś rówieśników rzeczywiście taką drogą idzie, bo nie wiem, zaczynając od podstawówki, ja chodziłam do bardzo małej podstawówki i trafiło mi się, nie wiem, także no to jeszcze może nie był ten okres. Potem w gimnazjum ja zwyczajnie trochę zamknęłam się w jakiejś grupie, która miała poglądy podobne, no a potem chodziłam do katolickiego liceum, także a teraz studiuję teologię, także może mam chyba mniejszą trochę styczność z tymi ludźmi, albo chociaż oczywiście w takich środowiskach też się tacy ludzie znajdują. Nie wiem, czy tacy rówieśnicy mnie kuszą. Chyba niespecjalnie.

0: Znaczy wiadomo oczywiście, że to jest takie naturalne, że poszukuję przyjemności, ale nie wiem, czy tak dużo przebywam bardzo z moimi rówieśnikami, chyba nie jakoś specjalnie.
1: W Twoim kościele są różnorodne środki, jakby, które pomagają ludziom zbliżać się ku Bogu, prawda? Co jest dla Ciebie ważne w tym? W tej ofercie.
0: Myślę, że bardzo ważne dla mnie są i bardzo dużo mi dały spotkania młodzieżowe. Przez jakiś czas byłam ich liderem, przez jakby przygotowując się do tych spotkań. No muszę sama pomyśleć, co chcę komuś powiedzieć, także to bardzo mnie zmieniało. I przez jakiś czas mieliśmy też taki pomysł, żeby pomagać starszym ludziom, także jakby ja mam taką staruszkę, do której którą odwiedzamy się, że możemy powiedzieć, że jesteśmy przyjaciółkami, to niespecjalnie już działa na zasadach wolontariatu i ona też bardzo mnie zmienia. I od jakiegoś czasu istnieje u nas w kościele, to się nazywa, nie wiem, medytacja chrześcijańska, modlitwa medytacyjna, na którą też chodzę. Takie, które ostatnio jakoś tam mnie się podoba bardzo i która jest atrakcyjna dla mnie. I te mam po nabożeństwie zawsze takie, to się nazywa spotkanie herbatkowe, no i to jest właśnie czas, kiedy człowiek spotyka się ze swoją wspólnotą. I to też jest chyba dla mnie ważne, takie spotkanie raz w tygodniu.
1: A jak patrzysz na katolików? Co to za okazy? Przeszkadzają ci, wkurzają cię, robią wam krzywdę?
0: To znaczy, tacy prawdziwi katolicy na pewno nie. Moją przyjaciółką jest katoliczka i myślę, że bardzo dużo mnie uczy i to jest taka dla mnie bardzo cenna relacja.
1: Nie nawracać.
0: Myślę, że ona wiesz, jest nawrócona, także nie. I bardzo...
1: Ty też jej nie nawracasz?
0: Też jej nie nawracam. Myślę, że nie czuję takiej potrzeby. I także w mojej rodzinie spotykam dużo tych takich prawdziwych katolików, no co jest zawsze dla mnie jakieś budujące. No a tych ludzi, których spotykam i którzy, nie wiem, wiadomo, że czasami są ludzie, którzy mnie zranią, nie wiem, czasami taką zwykłą ignorancją, no a czasami tak, chyba najbardziej boli mnie taka niewiedza i takie nastawienie, że to ty jesteś inna, to ty powiedz, jakie są różnice, jakby nie zauważając, że dwie osoby jakby są inne, to nie jest tak, że tylko ja jestem inna, tylko on czy ona jest też inna ode mnie.

0: i zawsze takie, że to ja mam się gdzieś tutaj bronić zamiast...
1: Czyli dominacja, tak? Takie zakładanie z definicji wyższej pozycji.
0: Tak, chyba tak. To teraz ty się wytłumacz, dlaczego jesteś inny, albo to czasami mnie rani. No ale wielu z tych ludzi nie nazywałam katolikami, także chyba jeśli chodzi o katolików, to ich lubię, myślę. No jeśli rzeczywiście są katolikami, no ale jeśli nie, to nie nazywamy ich katolikami, także...
1: Powiedz, czy kim dla ciebie był papież Jan Paweł II? Czy miałeś jakiś stosunek do tej osoby?
0: Znaczy muszę przyznać, że niespecjalnie się interesowałam tą osobą. Po pierwsze nie mam telewizora, więc jakby nie... Wiedziałam, że dla mojej prababci to jest bardzo ważne. U mnie w rodzinie chyba niespecjalnie, nawet w tej jakby rodzinie większej, nie tylko w domu, niespecjalnie się o papieżu dużo mówiło. A potem jakby pogrzeb papieża, to poszłam do moich dziadków oglądać ten pogrzeb, bo nie wiem, poczułam taką potrzebę i co mnie bardzo zaskoczyło, mój dziadek bardzo przejęty, mój dziadek, który nie jest katolikiem i trochę mi opowiadał o papieżu i bardzo był wzruszony. I to było dla mnie takie bardzo zaskakujące, bo ja się zupełnie tego nie spodziewałam, bo ja nigdy w życiu wcześniej jakoś... To znaczy, ja wiedziałam, że papież zrobił dużo dobrego, no bo to gdzieś tam się słyszy mimochodem, ale... Znaczy, nie byłam jakby nastawiona negatywnie, ale nie byłam po prostu zainteresowana jakby. I wtedy pamiętam to właśnie wzruszenie mojego dziadka i jego opowieści były dla mnie takie, że... zaskakujące, ale pozytywnie zaskakujące. I wtedy sobie pomyślałam, że to był chyba dużo większy człowiek niż mnie się wydawało i że skoro mój dziadek się wzruszył, to musiało być coś wielkiego. No i chyba tyle.
1: A czy wy macie takich ludzi, którzy są ważni. Bo to jest mała wspólnota, prawda? W Polsce.
0: Którzy są ważni, są jakimiś dla nas wzorami. Dużym bardzo dla mnie wzorem jest nasz biskup emerytowany. To jest taki bardzo wielki człowiek.
1: Jak się nazywa?
0: Zdzisław Tranda.
1: To znamy.
0: No to cieszę się.

0: bardzo chyba takim ważnym dla mnie ostatnim momentem było, kiedy ja właśnie wróciłam z tezy i ksiądz biskup właśnie mówi, to musimy się koniecznie spotkać, musisz mi opowiedzieć. Potem mu powiedziałam, że będę szła na teologię. No więc on oczywiście powiedział, że podczas tego spotkania to w takim razie musimy się pomodlić. To było dla mnie takie bardzo, bardzo ważne, bo ja się tego się nie spodziewałam. Tego wydawało mi się, że... I to chyba też jakoś tak bardzo mnie umocniło w mojej decyzji, także to jest chyba taka bardzo wielka dla mnie osoba.
1: Z tego, co opowiadasz, to tak wnika, jakby cię nic złego nie spotkało w życiu.
0: Bo chyba aż tak dużo złego w życiu mnie nie spotkało. Czy był jeden moment taki mocno bolesny w moim życiu? To akurat było w środku mojej rodziny. Ale dzisiaj jakby te relacje są naprawione, także jest chyba dobrze, myślę. Nie wiem, czy mnie coś złego tak bardzo w życiu spotkało. Może nie.
1: Zakochiwałaś się?
0: Tak, to chyba takie naturalne.
1: No i co z tym robiłaś?
0: Co robiłam ze swoim zakochiwaniem? No przeżywałam najczęściej. Jeśli to było takie nieszczęśliwe zakochanie, no to starałam się jakoś zracjonalizować, stwierdzi, że przecież on jest niewart, albo żeby to jakoś mnie bolało. No a kiedy to jest jakoś tam szczęśliwie, to ja najczęściej uciekam, także potem zabawa zaczyna się od nowa.
1: Tak. To jest dobre.
0: Nie, chyba nie.
1: A skąd to wynika? Z czego to wynika?
0: To uciekanie. Myślę, że to jest chyba taki podświadomy obrona przed zranieniem. No bo kiedy człowiek się otworzy, albo kiedy da się, no to wiadomo, że jest najbardziej podatny na zranienie, także to chyba jest taki strach przed zaryzykowaniem, żeby człowieka ktoś nie zranił.

0: może tak samo to boli, jakby się człowiek otworzył, bo i tak jest przecież zraniony, także.
1: Nie myślisz, że warto zaryzykować?
0: Nie, tak oczywiście wiadomo, po nas to powiedzieć, że warto zaryzykować, no tam gdzie.
1: Ja mówię śmiertelnie poważnie.
0: Nie, że ja dokładnie poważnie odpowiadam, że tak, oczywiście warto zaryzykować, ale no ciągle prosto jest mi to teraz powiedzieć, a...
1: No nie, no zakochanie masz za sobą jakieś, ale może masz przed sobą. I wtedy już to, co teraz powiesz, może mieć jakieś znaczenie.
0: No na pewno mam jakieś przed sobą. Tak mi się wydaje, no. Nigdy nie wiadomo. Nie no, myślę, że warto zaryzykować. No a czy tak się stanie? No to jakby... Zobaczymy, tak.
1: No to jakbyś w dyplomacji chyba mogła pracować.
0: Nie, chyba to mnie nie ciągnie.
1: Czy jesteś szczęśliwa?
0: Tak, to znaczy... Ale nie zawsze o tym pamiętam. To jest takie normalne. Znaczy czasem są takie momenty, kiedy właśnie wydaje mi się, że nie jestem szczęśliwa. No i to są te momenty, kiedy przestaję rozmawiać z Panem Bogiem. Także... Albo kiedy... Nie wiem, co jeszcze się dzieje. Nie, myślę, że mam... Myślę, że jestem szczęśliwa, tak.
1: Kiedy poczułaś się najbardziej przytulona przez Boga?
0: Chyba w dzień mojej konfirmacji.
1: Co to jest?
0: Konfirmacja to jest... no to się najczęściej odbywa, jak się człowiek ma 15, 14, 13 lat. To nie jest sakrament.
1: Czyli wprowadzenie w życie, tak?
0: Tak, ponieważ chrzci się u nas w kościele dzieci, no więc to jest już takie świadome powiedzenie tak, że chcę przynależeć do tego, a nie innego kościoła. Czy to jest takie świadome wyznanie wiary przed zborem, czyli to jest tylko wyznanie wiary i podczas od dnia konfirmacji możemy też przystępować do Wieczerzy Pańskiej, więc to jest taka duża uroczystość, myślę. I pamiętam, że właśnie po jakby konfirmacji, kiedy nabożeństwo się skończyło, był taki czas trochę zamieszania tam z rodziną, tutaj składali tam gratulacje, jakieś tam kwiaty i tak dalej. I to był taki moment w sumie właściwie po tym wszystkim, kiedy ja to wszystko zdeklarowałam, kiedy ja poczułam, że jestem bardzo szczęśliwa i że to jest właśnie ta decyzja i to jest to miejsce. No i wiadomo, bardzo się popłakałam, no to chyba jest normalne. I to jakiś taki, będę może bardzo mnie dotknęło i to czasami do mnie wraca, jest bardzo śmieszne, bo to jest właściwie moja decyzja, która odbyła się po tym, jak to się formalnie jakby, czyli tak naprawdę jakby, nie wiem, czy można powiedzieć za późno, ale tak, to chyba jakoś tak, czyli właściwie nie tą całą uroczystość wspominam, tylko ten moment taki właśnie utwierdzenia mnie, że to jest ta decyzja.

0: Za co Bogu jesteś najbardziej wdzięczna?
1: Chyba za zbawienie. Znaczy, tak, myślę, że na pewno. To znaczy chyba tak egoistycznie najbardziej za moje zbawienie. No i za to, że ciągle działa tutaj.
0: Powiedz, kim on jest? Kogo w tej swojej historii poznajesz?
1: Kim on jest? To bardzo trudne pytanie.
0: Dla ciebie.
1: Myślę, że bardzo często jest dla mnie ojcem. Taki właśnie, kiedy mogę rozmawiać i spytać się, no, Panie Boże, co teraz robimy? Albo dokąd teraz idziemy? Albo dlaczego tam idziemy? To właśnie taki chyba... Kim jeszcze? Nie wiem. Myślę, że ma bardzo wiele dla mnie twarzy, bo odnajduję albo uczę się odnajdywać go w innych ludziach, także nie wiem, jak to dobrze powiedzieć, a także jakby no bo ja wierzę, że Bóg uważa obecność jest w nich w środku. No także jakby trochę te osoby albo relacja moja z tymi osobami, albo zachowania tych osób no właśnie pokazują mi, kim jest Bóg. Tak, i kiedy to gdzieś mnie jakoś porusza w środku niezależnie, to właśnie wiem, że tam jest Bóg.
0: W jakiej intencji pomoglimy teraz ze słuchaczami?
1: W jakiej intencji? To trudne bardzo. Może, żeby każdy znajdował twarz Boga.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzięki serdeczne, drodzy Państwo. Naszym dzisiejszym gościem była Matylda. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: Nie mamy w żadnym akcie prawa międzynarodowego takim powszechnie uznanym czegoś takiego jak prawo do aborcji. Mamy prawo do życia, mamy poszanowanie godności i to jest osiągnięcie naszej cywilizacji chrześcijańskiej. Oni boją się pokazywania naszej siły. Tymczasem ludzi, którzy nie godzą się na zabijanie, jest naprawdę bardzo wielu. My nie jesteśmy jakimś marginesem czy mniejszością, na całe szczęście. Tylko potrzeba nas pokazać. Czasem nas nie widać. Myślę tylko, że konserwatyzm naszego społeczeństwa i konserwatyzm prezydenta sprawia, że ciągle nie mamy formalnie aborcji na życzenie. Konkretna aktywność nawet małej grupy ludzi przynosi wymierne efekty. Czasem nie potrzeba naprawdę tłumu, żeby zrobić coś dobrego. Ja osobiście tego nie znoszę. Nie znoszę widzieć ciał zakrwawionych dzieci, bo to jest normalna ludzka reakcja, że my tego nie chcemy oglądać. Ale nie będę nigdy krytykować osób, które w ten sposób walczą o ochronę życia dzieci.
1: Witamy Państwa serdecznie w kolejnej odsłonie naszej audycji Niebo Otwarte. Naszym gościem dzisiaj jest Magdalena Korzekwa-Kaliszuk, prawnik, psycholog, publicystka, założycielka Fundacji Grupa Proelio, żona i mama.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo cieszę się, że mogę wziąć udział w tej audycji i bardzo serdecznie pozdrawiam panią redaktor i wszystkich, którzy nas słuchają.
1: Nazwaliśmy tę audycję Niebo Otwarte, ponieważ wierzymy w to, że niebo jest naprawdę otwarte dla wszystkich, tylko po naszej stronie jest decyzja, czy chcemy do tego nieba wejść, czy nie. A patrząc na to, co się dzieje w Polsce, szczególnie na te ostatnie dane, które są zatrważające, jeżeli porównamy na przykład liczbę aborcji dokonanych w roku 2024 i potem w stosunku do roku 2023 i ten wzrost o 100%, zdaje się, że nie idziemy w dobrym kierunku.
0: Niestety walka o życie i o ochronę życia każdego człowieka, niezależnie od tego, czy jest mały, duży, zdrowy, chory, poczęty w dobrych okolicznościach, w złych, w sposób planowany, nieplanowany, to jest ciągle bardzo duże wyzwanie i bardzo trudne zadanie dla wszystkich ludzi, którzy rozumieją tę oczywistość, chciałabym powiedzieć, że człowiek jest osobą, której należy się szacunek i że godność człowieka jest zawsze tak. Nie można oderwać człowieka od jego godności. Zabijanie człowieka to jest zawsze pogwałcenie jego godności, którą człowiek posiada, tak, z samego faktu, że jest człowiekiem, niezależnie od jakichkolwiek okoliczności. Rzeczywiście te dane Ministerstwa Zdrowia na temat, gdy chodzi o aborcję, pokazują, że niestety, chociaż dzisiaj nie można zabijać legalnie dzieci przed urodzeniem ze względu na podejrzenie u nich chorób, no to próbuje się omijać prawo i to za przyzwoleniem zarówno poprzedniego rządu, jak i za przyzwoleniem, czy wręcz aprobatą obecnego rządu wymyślono furtkę ochrony zdrowia psychicznego kobiet i pod tym pretekstem z tytułu zagrożenia zdrowia kobiety zabija się dzieci. To jest oczywiście prawny absurd, bo choroba dziecka oczywiście jak najbardziej wiąże się z różnymi trudnościami, także na gruncie zdrowia psychicznego to nie jest prosta sprawa. Niemniej jednak nie istnieje żadne medyczne uzasadnienie, dla którego zabicie dziecka miałoby być lekarstwem na jakąkolwiek chorobę. A w sytuacji skrajnej, gdy rzeczywiście nie byłoby możliwości ratowania matki i dziecka jednocześnie, no to tutaj jest to kwestia etycznie już rozstrzygnięta dawno temu i na gruncie nauczania Kościoła, na gruncie etyki, także dla tych, którzy nie są członkami Kościoła, to jest to sprawa oczywista, że mamy zasadę podwójnego skutku, czyli w chwili, w której nie możemy uratować dwóch osób, ratujemy jedną. W kodeksie karnym mamy kontratyp stanu wyższej konieczności, czyli jeśli lekarz miałby do wyboru i musiałby zdecydować, którą osobę ratuje, a druga musiałaby umrzeć, to nie popełnia przestępstwa. Także jeśli wynikiem jego działań jest śmierć drugiej osoby, ale po to właśnie, żeby druga żyła. Te sprawy powinny być oczywiste. I takie skrajne przypadki bardzo rzadko, rzeczywiście one są skrajne, one się rzadko zdarzają. No niestety mamy do czynienia z sytuacją, w której za przyzwoleniem władz zabija się zabija się ciągle dzieci z podejrzeniem choroby, ale też zdrowe dzieci, dlatego że rodzice nie chcą, żeby te dzieci żyły. Często także w późnych ciążach, czyli w trzecim trymestrze ciąży, w drugim trymestrze ciąży. Wtedy tak są to już dzieci duże, czasem takie, które mogłyby przeżyć, gdyby doszło do wczesnego porodu. To są rzeczy okrutne, ale one się dzieją. I dlatego to jest ogromne wyzwanie dla wszystkich ludzi, którzy się na to nie godzą, żeby się temu przeciwstawić. Bo edukacją, ale też jako wierzący modlitwą, konkretnym działaniem, protestowaniem i działaniem pozytywnym, czyli podkreślaniem wartości życia, pokazywaniem, że z każdej sytuacji jest wyjście i że tym wyjściem, dobrym wyjściem nigdy nie jest zabicie kogokolwiek, tym można zdziałać bardzo dużo. Ja też mam takie doświadczenie, że rzeczywiście konkretna aktywność nawet małej grupy ludzi przynosi wymierne efekty. Czasem nie potrzeba naprawdę tłumu, żeby zrobić coś dobrego.
1: To porozmawiamy może właśnie o tym, ponieważ można protestować wychodząc na ulicę, można nosić transparenty, można stawać gdzieś w centrach miast, pokazywać skutki aborcji, które są, które to akcje spotykają się z wielkim oburzeniem środowisk, nawet nie powiedziałabym nie skrajnie lewicowych, tylko zwykłych osób, które nie godzą się na oglądanie tak drastycznych, ale prawdziwych obrazów. Mam wrażenie, że wiele osób nie ma świadomości tego, czym naprawdę jest aborcja i z czym to się wiąże.
0: Niestety, no to oburzenie tak na pokazywanie skutków aborcji, no to jest trochę właśnie skutek tego, że wolimy żyć w nieświadomości, wolimy nie mówić wprost o tym, jakie okrucieństwa dzieją się w Polsce. To jest, gdy pomyślę sobie, że w jednym szpitalu rodzi się dziecko wyczekiwane, chciane, a za ścianą drugie dziecko, niewiele młodsze albo w podobnym wieku, jest zabijane, no to, że dochodzi do takich sytuacji, gdy w majestacie prawa albo wbrew prawu jest przynajmniej jakaś grupa ludzi, lekarzy, położnych, społeczeństwa, która godzi się na takie okrutne praktyki. Ja zdecydowanie nie mam takiej natury protestów ulicznych, powiem tak. Ja chodzę na marsze dla życia i zachęcam wszystkich, żeby chodzili, żeby organizowali, bo wiem, że jest ważne, aby także na ulicach pokazywać, że bronimy życia. Więc bardzo zachęcam do tego. Natomiast ja sama, pewnie jak wiele innych osób, nie mam takiej natury osoby, która szłaby na ulicę i krzyczała. Zdecydowanie wolę inne działania, które też są potrzebne.
1: Czy takie rodzaje protestów przynoszą skutek i które przyniosłyby bardziej wymierny skutek? Czy właśnie marsze dla życia i taki pozytywny przekaz, czy również prawdziwy sposób przekazania pewnej prawdy, tak jak to robią te organizacje, które pokazują skutki aborcji?
0: Tak, na pewno nie odpowiem, że ten czy ten sposób przynosi większe lub mniejsze efekty, bo problem jest tak duży, że jest miejsce dla wszystkich działań. Jeśli czujemy w sercu, że jest nam bliższe działanie, na przykład pomocowe, wspieranie konkretnych rodzin w trudnej sytuacji, no to róbmy to, to pomagajmy. Pomagajmy, wyszukujmy te kobiety, które boją się, które być może słyszą trudną diagnozę prenatalną. Tych pól do działania jest mnóstwo, od forów internetowych po konkretne miejsca, gdzie można materialnie, mentalnie pomagać, bo dzisiaj coraz mniejszym problemem są pieniądze, na to też zwróćmy uwagę. Oczywiście, żeby żyć bardzo bogato, no to pewnie to jest to może problem, ale żeby po prostu żyć i przeżyć, to dzisiaj jest to dużo prostsze niż było jeszcze wiele lat temu. Natomiast tych pól do pomagania jest bardzo dużo. Jest działalność szokowa, bo tak to nazwijmy, pokazywanie brutalnych obrazów, to jest pokazywanie prawdy. Ja osobiście tego nie znoszę, tak? Nie znoszę widzieć ciał zakrwawionych dzieci, bo to jest normalna ludzka reakcja, że my tego nie chcemy oglądać. Podobnie, ja nie mam najmniejszej ochoty wybrać się z dziećmi na spacer i oglądać takich obrazów na ulicy. Tak? To budzi mój osobisty sprzeciw, ale nie będę nigdy krytykować osób, które w ten sposób walczą o ochronę życia dzieci. dlatego że dopóki ten problem istnieje, dopóki do tego momentu możemy walczyć różnymi metodami. Gdyby ktoś chciał pokazywać drastyczne obrazy po prostu dla drastycznych obrazów, no to nie, no to na to się nie zgodzę. I ja tego nie robię, tak, nie działam tą metodą, ale jestem daleka od tego, żeby te metody krytykować, mimo że ich tak sercem nie czuję, bo zdecydowanie bliższe jest mi pokazywanie innych dróg, okazywanie wsparcia. I na tym też się skupiam od lat razem z moim mężem i współpracownikami w tej chwili w strukturach Fundacji Grupa Proelio. Staramy się pokazywać nadzieję, pokazywać, że jest wyjście. I to jest taki początek do kolejnych działań. Największą robotę tutaj wykonują nie działacze, nie ci, którzy produkują filmy, organizując petycje, wysyłając informacje w świat. To wszystko jest bardzo ważne, ale największą robotę to wykonują właśnie ci ludzie, którzy są świadkami życia, którzy pokazują, że można dać szansę na życie choremu dziecku i co więcej, że danie szansy na życie nie kończy życia tych rodziców, czyli chore dziecko może być błogosławieństwem i można pokazywać, można widzieć wartość każdego człowieka, także tego najbardziej chorego. Także mnie jest zdecydowanie bliżej do takich działań. Możemy je nazwać pozytywnymi, choć tutaj natomiast myślę, że jest miejsce naprawdę na bardzo różne działania, bo problem jest duży. I idealnie jest, gdy te różne działania się wspierają, a nie zwalczają.
1: Opowiedziała Pani co najmniej o kilku sposobach walki, jeśli już używamy tego sformułowania.
0: To jest dobre określenie, bo ta walka się toczy.
1: Prawda?
0: To nie tak, bo tak, taki, że my chcemy taki walczyć, czas. Tylko widzimy, że toczy się pewna walka i możemy albo stanąć po stronie słabych i bezbronnych, albo być biernymi i wtedy ktoś inny zdecyduje, tak, kto tę walkę wygra, a kto przegra i wtedy przegrają ci bezbronni, najsłabsi. Przegrają kobiety, które ulegną aborcyjnej propagandzie, przegrają mężczyźni, którzy zamiast być ojcami odpowiedzialnymi, niezależnie od okoliczności sytuacji życiowej, no oni będą ojcami dzieci zabitych w aborcji. Więc no, ta walka się toczy, tak, a my mamy wybór. Być biernymi, pozwolić złu zwyciężać, czy walczyć.
1: Przypominam sobie taki obrazek, o którym czytałam kiedyś. Pamiętam takie historie, kiedy do Polski miały przypływać statki aborcyjne, na których miały się dokonywać, można było sobie po prostu tam wejść na pokład i dokonać aborcji. I pamiętam taką akcję opisaną gdzieś w mediach kobiet, które zdecydowały się, że przyjdą na nadbrzeże z dziećmi, z jakimiś balonami i po prostu stojąc, nie wykrzykując żadnych haseł, stojąc na tym nadbrzeżu, będą w taki sposób protestować. I zdaje się, że ten protest przyniósł efekt w postaci tego, że ten statek ominął ten port. Nie pamiętam, którego to dotyczyło państwa, czy to się działo w Polsce, ale to jest właśnie taki opis tego, co możemy zrobić, że takimi małymi środkami i tanimi środkami, bo to przecież nie kosztowało ani złotówki, można doprowadzić do tego, że stajemy się takimi cichymi świadkami tego, że stajemy po stronie życia.
0: To prawda, to prawda. To bardzo ważne, że o tym mówimy. Małymi krokami, małymi działaniami możemy zrobić bardzo dużo i warto odpowiadać na pomysły tych osób, które są obok nas. Tutaj skrzyknęła się mała grupa, tak? Mam z dziećmi, rodzin z dziećmi.

0: pracą zawodową, żeby móc bardzo dużo czasu poświęcać na działalność społeczną. Większość z nas nie ma tego czasu dużo, ale nawet w tym niewielkim czasie, który mamy, możemy ochronić życie konkretnych dzieci i z tego nie można rezygnować.
1: To prawda, ale oczekujemy jako obywatele, że nasze przekonania też będą chronione ze strony państwa. I tu pomijam już fakt braku zainteresowania rządzących ochroną życia, co nie istnieje, ten temat nie istnieje w tym momencie, nie istnieje polityka prorodzinna. Co więcej, spotykamy się z przypadkami, tak jak ten ostatni, który dotyczy pani Weroniki, jeśli dobrze pamiętam imię, która w mediach społecznościowych poskarżyła się na lekarza, który namawiał ją do aborcji, w efekcie czego jej ciąża została rozwiązana trochę szybciej i ona przeżywała trudny czas, ponieważ była przekonywana przez tego lekarza, że dziecko się narodzi chore, urodziło się zdrowe i sam fakt dokonania wpisu w internecie "uważajcie na tego lekarza" był wystarczający do tego, żeby ona skończyła w sądzie i otrzymała wyrok skazujący za to, że naraziła go na jakiś uszczerbek, nie wiem czego.
0: Tak, no to jest, ta sprawa pokazuje niestety słabość wymiaru sprawiedliwości, bo jeśli ktoś był tutaj osobą pokrzywdzoną w tej sprawie, przynajmniej na podstawie tych faktów, tak, które znamy, to była to właśnie ta kobieta i jej dziecko i sytuacja stresu, w jakiej ta kobieta się znalazła z powodu tego lekarza, który zamiast wypełniać przysięgę Hipokratesa zasugerował zabicie dziecka. No to jest zaprzeczenie powołaniu lekarza, tak, proponowanie zabicia zamiast leczenia, zamiast wsparcia. No, sytuacja jest absolutnie absurdalna i pokazuje niestety wielką stronniczość sądu. Pokazuje też to, że prawo tutaj nie miało znaczenia, tylko znaczenie miały jakieś osobiste uprzedzenia czy poglądy oskarżającego lekarza i sądu, że ta kobieta została, że pani Weronika została skazana. No, trudno wręcz to komentować. To jest, co więcej, no to jest rzeczywiście stres związany z informacją, jakie mamy, wynika, że stres związany właśnie z tą sytuacją w czasie ciąży doprowadził do wcześniejszego porodu. A wcześniejszy poród, no to są konkretne, bardzo przykre konsekwencje zdrowotne odczuwane w dzieciństwie i w dorosłym życiu. To też, no jeśli ktoś był pokrzywdzony, to właśnie, jak wspomniałam, ta kobieta i dziecko, a nie lekarz. Co więcej, no, myślę, że ta kobieta, pani Weronika, przysłużyła się wręcz innym kobietom, ostrzegając przed lekarzem, bo wiele kobiet nie chce korzystać z opieki medycznej lekarza, który godzi się na zabijanie. Tak? No, i to jest bardzo cenna wiedza, wiedzieć, jak lekarz odnosi się do innych pacjentek. Po to są właśnie te fora internetowe, żeby takie informacje przekazywać jak najbardziej. Gdyby to była informacja nieprawdziwa, szkalująca, tak, lekarza, to wtedy nie powinna mieć miejsca i wtedy lekarz może domagać się, może szukać sprawiedliwości także na drodze sądowej. No ale tutaj, jak się okazuje, raczej to była informacja prawdziwa. Informacja stawiająca lekarza w złym świetle, ale oparta o jego działanie.
1: W tym przypadku możemy liczyć jedynie na pomoc prezydenta, tak, który może się odnieść do tej sprawy.
0: No jest nadzieja, że pani Weronika złożyła w grudniu oficjalny wniosek do prezydenta o ułaskawienie. No i czekamy z nadzieją, że tak właśnie się stanie.
1: Czy wsparcie organizacji takich jak wasza fundacja, czy innych fundacji zajmujących się ochroną życia może w jakiś sposób mieć wpływ na decyzję prezydenta, czy to już jest
0: należy jego gestii? Od kilkunastu lat jestem bardzo blisko takiej działalności, która też zajmuje się zbieraniem społecznego poparcia dla różnych spraw. Tak, tworzę petycje internetowe, głosy poparcia, sprzeciwu. I wielokrotnie się przekonałam, że te nasze głosy mają znaczenie. Jeśli prawidłowo formułujemy te nasze oczekiwania, jeśli jest nas wielu, albo i niewielu, ale jeśli nie jesteśmy pojedynczymi,

0: osobami, tylko jesteśmy grupą. Możemy zdziałać naprawdę bardzo dużo. Budowanie społecznego poparcia wokół tych spraw przenosi się na konkretne decyzje. Znam historię, doświadczałam wielokrotnie sytuacji, gdzie rzeczywiście społeczny sprzeciw wyrażany internetowo, czyli w taki najprostszy dziś możliwy sposób, tak, podpisem zmieniał losy głosowań w parlamentach, wpływał na decyzje rządzących, albo całkowicie odwracał bieg różnych spraw. Rządzący wiedzą, że są wybierani przez społeczeństwo i ta aktywna część społeczeństwa często rozdaje karty. Nie zawsze, natomiast warto z tego korzystać. To jest narzędzie, które mamy, które nas nie kosztuje wiele czasu, bo podpis pod protestem, petycją internetową to nie jest jakaś skomplikowana sprawa, a możemy w ten sposób zdziałać naprawdę dużo dobrego.
1: To jest ważny sygnał, ponieważ nie miałam takiej świadomości, że takie jedno kliknięcie w skrzynce mailowej może przynieść tak wyraźny efekt.
0: Czasem może przynieść efekt bezpośredni. I znam takie historie, gdzie prosiliśmy o jakieś głosowanie nawet w Parlamencie Europejskim. Mhm. I wiemy, że dla liderów dużych partii miało to znaczenie, że te głosy społeczne były rzeczywiście taką kartą przetargową. Ale są też historie, gdy nie od razu osiągamy nasze cele. Co więcej, powiedziałabym, że w większości spraw potrzebujemy być bardzo cierpliwi, bo nie jesteśmy w stanie osiągnąć naszych celów od razu. Ale to tym bardziej uczy nas, że nie możemy się zniechęcać i musimy być wytrwali, bo w grupie jest siła. W takim zespole, który tworzymy, podpisując się pod jakimś protestem czy listem poparcia, w nas jest siła. Jesteśmy wtedy grupą, która walczy o coś dobrego i wytrwałością, cierpliwością, mądrym działaniem możemy naprawdę zdziałać bardzo dużo. Czasem nie od razu, nawet często nie od razu, co nie zmienia faktu, że nawet wtedy, gdy nie osiągamy tych rezultatów od razu, to warto takie ważne tematy podejmować i podpisywać się pod takimi sprawami, bo pełnią one też inne funkcje. One nas jednoczą. One pełnią funkcję informacyjną. One też są pewną przeciwwagą dla działań ruchów, które są na usługach przemysłów aborcyjnych. Bo one pokazują, że jest nas naprawdę wielu. A właśnie tego bardzo boją się ruchy aborcyjne, przemysł aborcyjny, tak mówiąc wprost, ale brutalnie. Oni boją się pokazywania naszej siły. Tymczasem ludzi, którzy nie godzą się na zabijanie, jest naprawdę bardzo wielu. My nie jesteśmy jakimś marginesem czy mniejszością, na całe szczęście. Tylko potrzeba nas pokazać. Czasem nas nie widać. A takie petycje, protesty internetowe są małym krokiem do tego, żeby stać się bardziej widocznym.
1: Jak pani myśli, z czego wynika to, że polityka rządu jest dzisiaj tak antyrodzinna, a z drugiej strony próbuje się przekonać społeczeństwo, że warto zainwestować w in vitro, czyli ta potrzeba dzieci, posiadania dzieci jest jednak duża, prawda? A jednak pewne działania rządu temu przeczą. To jest dla mnie niezrozumiałe.
0: Też zadaję sobie te pytania. Ewidentnie te lewicowe rządy, które mamy w tej chwili, one nie sprzyjają rodzinie i to pokazują różne decyzje związane z polityką, która powinna wspierać rodzinę, a tego nie robi. Myślę, że temat in vitro jest jednak bardzo skrajny i bardzo ma niewielki wpływ na demografię, dzietność. To jest temat bardzo polityczny, etycznie też bardzo trudny. Natomiast faktem jest, że to jest tak mała liczba dzieci, że ona tutaj nie ma to realnego wpływu, tak? Nie ma to dużego przełożenia na liczbę dzieci. Ja bym powiedziała, że to jest raczej coś takiego, taki temat, którym rządzący wycierają sobie usta, tak brzydko mówiąc. Mówiąc, no zależy nam, tak? Więc dajemy in vitro. Ignorując też wszystkie negatywne skutki i negatywne tam aspekty samej procedury, o czym też mówią osoby, które ją popierają, tak? Że to nie jest wcale taka procedura łatwa, przyjemna, że wiąże się z różnymi ryzykami, zarówno dla matki, jak i ryzykiem dla dziecka. jeśli w ogóle to dziecko przeżywa, jeśli jest wybrane z tych wielu, które są tworzone po to, żeby tylko jedna mu dać szansę na życie, czy dwójce. Więc no ewidentnie mamy rząd, który ulega, który kieruje się bardzo lewicową ideologią, gdzie rodzina, odpowiedzialność, macierzyństwo to nie są priorytety i ta polityka bardzo to pokazuje.
1: Tylko wystarczy wrzucić pewne dane w tabelkę i zobaczyć, że za parę lat nie będzie komu pracować na emerytów. I to jest dla mnie niezrozumiałe, że już pomijając sam fakt jakiejś mojej niechęci do organizacji prororodzinnych, to z czysto praktycznego względu to jest złe dla kraju. Kraj, który zabija swoje dzieci, nie ma przyszłości. No to powiedział Jan Paweł II. Ja wiem, że oni nie słuchają Jana Pawła II, ale nie będzie polskiego narodu za parę lat.
0: Niestety, no, taka jest smutna rzeczywistość i te statystyki, te tabelki, o których pani redaktor wspomniała, one są okrutne. One rzeczywiście pokazują, jak bardzo zmniejsza się liczba Polaków i że rzeczywiście nie będzie miał kto pracować. No, rząd próbuje to łatać, przyjmując tak przybyszów z różnych krajów dalekich. To jest metoda, którą przyjęły inne państwa Unii Europejskiej, nie wszystkie. Tą metodą próbuje się załatać to, że zabraknie ludzi do pracy, tak sprowadzając osoby, które są nam obce kulturowo, zamiast zainwestować w bardzo solidną politykę wspierającą rodzinę. Politykę, która dawałaby realne wsparcie i realny wybór, bo tyle mówi się o tym wyborze, tak? Jak aborcja prezentuje się jako wybór, jako no to jest bardzo, bardzo kłamliwe, bo w aborcji dziecku nie daje się żadnego wyboru. Dziecko nie wybiera, czy żyje, czy nie żyje, a sama decyzja matki to jest często no, decyzja pod bardzo dużą presją, bo ruchów aborcyjnych nie interesują te kobiety, które wybierają życie dziecka, tak? Kiedyś widziałam taki zabawny obrazek, gdzie była mapa Polski, podpisany mapa domów samotnej matki prowadzonych przez organizacje aborcyjne i taki pusta mapa, tak? Kontury, więc tego środowiska nie interesuje wspieranie kobiet, które mają dzieci, które się zdecydowały na dzieci, które zdecydowały się urodzić dziecko mimo trudności. Jedyny wybór, jaki ta strona aprobuje i wspiera, to jest zabicie dziecka. To jest skrajny hedonizm i pod hasłem dobrostanu swojego, w cudzysłowie oczywiście, to jest promowanie zabijania.
1: A czy zdarzało się Państwu kiedyś wchodzić w dyskusję z takimi organizacjami feministycznymi i próbować argumentami przedstawić swoje racje, próbować przekonać? I czy zdarzyło się właśnie, że przekonaliście Państwo kogoś, kto był zagorzałym zwolennikiem aborcji?
0: Wielokrotnie brałam udział w takich debatach dwóch stron, często takich bardzo nastawionych na duże ścieranie się poglądów. No i widzę jedno, tej strony nie interesuje merytoryka, prawda, argumenty, bo jeśli szuka się prawdy i rozmawia się o argumentach, to nie da się pewnych faktów zanegować. Tak? To, że człowiek powstaje w chwili poczęcia, to jest fakt medyczny. To, że osiągnięciem naszej cywilizacji jest godność człowieka, która jest wpisana do aktów prawa międzynarodowego. To, że prawo do życia jest wpisane do tych aktów prawa międzynarodowego, a nie prawo do aborcji. Tak? Nie mamy w żadnym akcie prawa międzynarodowego takim powszechnie uznanym czegoś takiego jak prawo do aborcji. Mamy prawo do życia, mamy poszanowanie godności i to jest osiągnięcie naszej cywilizacji chrześcijańskiej. To, że przyznaje się godność każdemu człowiekowi, ale tej strony nie interesują fakty. Interesuje jedynie emocjonalne promowanie takiego stylu życia, w którym można zabić człowieka. Człowieka, który jest chory, którego się nie chce, który z jakiegoś powodu jest niechciany. Historii osób, które popierały aborcję, wykonywały aborcję w różnej liczbie, często bardzo dużej, i zmieniły swoje poglądy, zmieniły życie, nawróciły się i zaczęły bronić życia, jest całkiem sporo. I to nie tylko te głośne nazwiska jak Abby Johnson, ale to jest też cała grupa lekarzy, położnych, którzy powiedzieli nie, tak? To często były osoby, które może nie były bardzo, które były no w pewnym sensie zmuszane do tej sytuacji przez swoich przełożonych, godziły się na to, tak? Ale to często nie był taki wybór świadomych ludzi, którzy chcą być wojownikami aborcyjnymi, tylko ludzie przychodzili do pracy jeszcze w czasie, gdy, zwłaszcza w tych czasach, gdy w Polsce aborcja na życzenie była dostępna i niestety odbywała się w polskich szpitalach masowo. No i w tym uczestniczyli, tak? To jest pan profesor Bogdan Hazan, który daje bardzo mocne świadectwo. Jest człowiekiem, który przyznał, że wykonał kilkaset aborcji rocznie, nie rocznie, tak. w swoim życiu i który broni życia, który zrozumiał, który powiedział, że tak, zmienił swoje podejście i dzisiaj jest no, człowiekiem bezkompromisowym, który no, daje piękne, bardzo mocne świadectwo. Jest fachowcem, który robi dzisiaj bardzo dużo dobrego na rzecz ochrony życia. Ja mam też takie doświadczenie dzięki działalności poprzez Fundację Grupa ProElio. W tej fundacji skupiamy się bardzo mocno na działaniach informacyjnych. Publikujemy sporo informacji w internecie i dostawaliśmy świadectwa osób, które czasem nie chciały pisać publicznie, ale pisały do nas, że po lekturze argumentów, tych wpisów, w których nie były oskarżane o bycie złymi ludźmi, tak? Tylko po lekturze wpisów merytorycznych, gdzie pokazujemy fakty, gdzie rozprawiamy się z różnymi mitami głoszonymi przez zwolenników aborcji, dostaliśmy takie mocne świadectwa. Mam na myśli teraz szczególnie świadectwo jednego młodego mężczyzny, który napisał, że popierał kompromis aborcyjny, tak zwany kompromis, czyli może nie aborcję na życzenie dla każdego dziecka, ale możliwość aborcji w sytuacji, gdy dziecko jest chore. I zmienił swoje podejście. I napisał, że to wprost, to jest wynik wczytywania się w argumenty, w treści, które czytał na stronach przez nas publikowanych. To są takie bardzo mocne historie. Nie jest to jedyna taka historia. Powiem też bardzo osobiście. Mój mąż nie był nigdy zwolennikiem aborcji, wręcz przeciwnie, był przeciwnikiem aborcji, ale sam mówi, że zanim zaczął się tematem mocno interesować, gdy był jeszcze bardzo młodym mężczyzną, no nastolatkiem, wydawało mu się, że ten kompromis, tak zwany kompromis, że to jest w porządku, tak? I w chwili, w której wszedł w temat i zaczął zastanawiać się, na czym ten kompromis polega i zobaczył, że to polega na tym, że zabija się konkretne dzieci z powodu podejrzenia u nich przede wszystkim choroby, no to coś tutaj nie gra, no bo albo zabijamy, albo chronimy. I poznanie tematu doprowadziło do tego, że zweryfikował swoje poglądy, tak? I nie ma żadnych wątpliwości od tego czasu, co do tego, że człowiekowi przynależy się pełna godność i prawo do życia, niezależnie od stanu zdrowia czy okoliczności poczęcia, sytuacji rodziców. Sprawa jest płynna, ja marzę o tym, sprawa jest dynamiczna, tak? Ludzie się... To nie jest tak, że aborterzy są zamknięci na argumenty i prawdę. Często są zamknięci, ale można ich otwierać. Można ich otwierać, ale nie agresją, nie oskarżeniami, nie złym traktowaniem, a niestety takie też się zdarza, to trzeba być uczciwym, ale takim działaniem, które pokazuje, że chcemy docierać do prawdy i że pokazujemy prawdę. Ja bardzo, bardzo, bardzo lubię właśnie taką merytoryczną rozmowę, merytoryczną dyskusję, w której pokazujemy argumenty i w której obalamy pewne mity. Obalamy mity związane z aborcją i taki konkret. To jest coś, co zmienia najpierw umysł, a potem może zmienić też serce. Ale do zmiany serca to myślę, że jednak najbardziej przemawiają świadectwa konkretnych ludzi. Jestem bardzo wdzięczna tym wszystkim świadkom, tym rodzicom, którzy pokazują wartość życia dzieci z różnymi trudnościami. To jest niezwykle cenna działalność. Myślę teraz na przykład o rodzicach Jagody. To jest taki profil internetowy, znaczy profil, to jest konkretna rodzina, która prowadzi bardzo wartościowy profil Jagodowy Świat. Zachęcam do odszukania na Instagramie historii Jagody. No, niesamowite historie, które pokazuje, niesamowita historia życia dziewczynki, która urodziła się jako wcześniak i której życie jest pełne sensu właśnie dzięki temu, że pokochali ją mądrze jej rodzice.
1: Mnie osobiście bardzo poruszają wpisy, które czytam w Fundacji Gajusz, między innymi, bo takiej fundacji jest sporo. Kiedy ze zdziwieniem odkrywam, że istnieje coś takiego jak hospicjum perinatalne, które jest otwarte dla każdej mamy, która w sytuacji takiej bezradności, kiedy dowiaduje się, że praktycznie w 99% urodzi dziecko chore, otrzymuje tam opiekę nie tylko lekarza, ale psychologa, często też kapłana, bo różnie się zdarza. Czasami te dzieci dożywają do dnia porodu, czasami nie. I mają okazję zostać tam ochrzczone i mają okazję być zaopiekowane. I mnie niezwykle poruszają te wpisy mam, które z takiej postawy chęci pozbycia się problemu, bo to jest takie zwykłe, ludzkie, że coś boli, chce, żeby przestało boleć. Decydują się przyjąć to cierpienie, doprowadzają do tego momentu, kiedy dzieciątko się rodzi i one są szczęśliwe z tego powodu, że przyjęły to dziecko i że mogły pożegnać to dziecko. No mnie to ogromnie porusza.
0: Też znam ten profil i bardzo polecam poznanie, jeśli ktoś, kto nas słucha, jeszcze nie miał okazji, bo to są niezwykłe historie, które pokazują taką miłość, której powinno doświadczyć każde dziecko i każdy człowiek, niezależnie i każdy dorosły człowiek, niezależnie od tego, jak ciężko jest chory, ile ma dni, lat czy godzin życia. Pamiętam, że pokazywaliśmy też taką historię w ramach kampanii Każde życie jest cudem. To była historia Dominika, który umarł tuż po urodzeniu. Rodzice wiedzieli o tym, że jest tak ciężko chory, że chwilę po urodzeniu umrze, bo medycyna nie jest w stanie dzieciom z takimi trudnościami jeszcze pomóc. Rodzice otrzymali propozycję aborcji, że można tutaj zakończyć wcześniej. To się nazywa często tak bardzo ładnie, terminacja, że można ciążę terminować. No i to wtedy często lekarze przekonują ci, którzy to popierają, że to dziecko będzie, że to się skróci cierpienie tego dziecka. No i tak bardzo, bardzo mocno i pięknie rodzice mówią. Ja zachęcam do odszukania tej historii. Ona jest też na YouTube Fundacji Grupa Pro Elio, historia Dominika. Rodzice pokazali, że to właśnie byłoby odwrotnie, bo zabijanie dziecka to jest proces, gdy dziecko bardzo cierpi. Tymczasem dziecko, które jest w łonie mamy, takiemu choremu dziecku nic nie grozi, ono nie cierpi w łonie mamy. Gdy rodzi się i rodzi się z miłością, może otrzymać środki przeciwbólowe, ale przede wszystkim skuteczne łagodzenie bólu, ale przede wszystkim może otrzymać miłość swoich bliskich. I te nawet minuty, godziny, gdy można dziecko przytulić, okazać mu miłość, powiedzieć coś do niego, gdy to dziecko jest otoczone ciepłem swoich rodziców, gdy dosłownie jest mu ciepło, a nie jest gdzieś tam odłożone na parapet i potraktowane jak śmieć, który umiera, to jest zupełnie inna sytuacja. To jest też zupełnie inna sytuacja dla rodziców, którzy do końca życia będą wiedzieli, zrobiliśmy wszystko, co można, tak? Kochaliśmy do samego końca, kochamy dalej, chociaż dziecko już jest w niebie. Zrobiliśmy wszystko, co można. Gdy dochodzi do tak zwanej terminacji, zawsze zostanie to pytanie, a co by było, gdyby? A może to dziecko nie było chore? Bo wiemy, że diagnozy prenatalne bywają błędne. Znamy przypadki dzieci, piszemy też o nich regularnie, gdzie przewidywano ciężkie choroby, a dzieci rodziły się zdrowe albo dużo zdrowsze niż przewidywano. Więc jeśli dziecko jest zabijane, to do końca życia pozostanie ten dylemat. Czy na pewno było chore? Tak. I czy cierpiało, czy można było zrobić coś lepiej. Można było, bo można dać szansę na życie nawet krótkie. I właśnie tak jak robi to Fundacja Gajusz, która wspiera rodziców w tym trudnym odchodzeniu ich dzieci. Można dziecku dać mnóstwo miłości, nawet jeśli żyje bardzo krótko. I to jest zdecydowanie bez porównania lepsza sytuacja dla rodziców, którzy cierpią, ale którzy z godnością przeżywają żałobę i którzy... No, to jest inaczej, jest wiedzieć, że dało się bliskiej osobie całą miłość, jaka była możliwa w tym jej krótkim życiu, niż gdy miała się świadomość, że to dziecko się zabiło. To jest bez porównania inna sytuacja. I to jest takie wielkie też pole do działań dla lekarzy, położnych, ale też wszystkich osób, które są blisko tych ludzi, którzy dowiadują się o trudnej diagnozie prenatalnej, aby wspierać i aby powiedzieć tak, będziemy, tak, modlimy się, jesteśmy, będziemy, możecie na nas liczyć, będziemy pomagać w tych trudnych chwilach, gdy dziecko się urodzi, gdy będzie odchodzić, możecie na nas liczyć. I to jest też bardzo ważne, my też o to apelujemy, aby było to takim standardem, wręcz obowiązkiem lekarzy, aby w chwili trudnej diagnozy prenatalnej lekarze informowali o możliwości skorzystania z hospicjum perinatalnego. Niestety, ale większość lekarzy o tym nie mówi. No i większość ludzi o tym nie wie. Nie wie o tym, że jest możliwość skorzystania z wsparcia hospicjum perinatalnego w całej Polsce i że jest to wielka pomoc, wielkie wsparcie. Zachęcam też do podpisania tej petycji, w której prosimy o zobligowanie lekarzy do tego, aby w sytuacji trudnej diagnozy prenatalnej był taki obowiązek. Obowiązek poinformowania o tej możliwości. To rodzice zdecydują, czy chcą, czy nie chcą. Ale ważne, żeby o tym wiedzieli. Na stronie w naszej fundacji proelio.pl jest ta petycja. Zachęcam do podpisania. Mhm.
1: Nie wiem, czy widziała Pani dokument o szpitalu w Oleśnicy. Ja sobie go obejrzałam.
0: Fragmenty, w całości widziałam.
1: No ja niestety obejrzałam całość i z jednej strony dobrze, że to zobaczyłam, bo też otworzyły mi się oczy na jeszcze jeden aspekt związany z tą całą bardzo bolesną historią. To znaczy nie tylko problemu śmierci dzieci, zostawianych, tak jak pani wspomniała, gdzieś w chłodzie, na parapecie, bo to były takie historie. Chodzi o problem położnych, które zostały postawione przed faktem dokonanym i zmuszone do asystowania przy tak zwanej terminacji. To jest też ten problem z językiem, który sprawia, że powtarzany wielokrotnie przestaje nieść ten prawdziwy ładunek, tylko przekazuje nam się pewne kłamstwo i stajemy się tacy nieczuli na to, co tak naprawdę się dzieje w czasie aborcji, że to jest dokonywanie po prostu akt morderstwa. Więc świadectwa tych położnych były straszne. Były straszne. W efekcie albo większość z nich odeszła z pracy, albo pokryte jakimiś, zasłonięte jakimiś chustami, ponieważ pracują dalej w tym szpitalu, opowiadały o swoich doświadczeniach, bojąc się utraty pracy i opowiadając o tym, że większość z nich jest na środkach antydepresyjnych, ponieważ nie wie, czy idąc dzisiaj do pracy jako położna, której obowiązkiem jest przecież przyjmowanie nowego życia, czy nie dostanie jako zadanie asystowanie w kilku aborcjach.
0: Tak, to jest okrutne. Pamiętam, gdy lata temu wspaniała położna, pani Nikoleta Broda, opowiedziała historię, do jakiej została no niejako przymuszona, gdy jeszcze jako bardzo młoda, chyba jeszcze studentka położna, miała za zadanie włożyć dziecko do formaliny. I w pewnym momencie zobaczyła, że to dziecko po aborcji się rusza. Tak? I to był taki straszliwy moment, ale który bardzo mocno jej pokazał. Mówi o tym bardzo tak mocno i pięknie, bo i robi bardzo dobre rzeczy, pokazując wartość dzisiaj każdego życia. To jest okrucieństwo, tak? Powiem tak, człowiek, który ma zdrowy psychicznie człowiek, o zdrowym kręgosłupie moralnym, nie przejdzie wobec czegoś takiego obojętnie, tak? To nie jest coś, co można nazwać pracą, zamknąć, tak, drzwi szpitala i żyć normalnie po pracy. W przypadku szpitala w Oleśnicy mamy pewien sukces, tak? Ja bym nie chciała sukcesem nazywać tego, że ktoś traci pracę, ale jednak jest pewnym świętem. I jest sukcesem to, że ta lekarka, pani Jagielska, która tak bez żadnych oporów zabijała dzieci w tym szpitalu, dzieci przed urodzeniem, że dzisiaj już tam nie pracuje. I sama mówi, że to ze względu na protesty, bo nikt nie chce mieć protestów pod szpitalem. To pokazuje, że małymi krokami można zdziałać naprawdę dużo. My od bardzo długiego czasu prosiliśmy o zwolnienie, tak, tej pani ze szpitala i wiedzieliśmy, że tutaj trzeba być bardzo cierpliwym i to jest wielki sukces wszystkich ludzi, którzy się tam modlili, którzy podpisywali protesty, którzy tego po prostu nie chcieli, nie godzili się na to. No niestety jest jeszcze wiele takich miejsc w Polsce, gdzie są lekarze, którzy godzą się na te okrutne praktyki i którzy zabijają, którzy naciągają prawo albo wykorzystują prawo w taki sposób, żeby zabijać, zamiast pomagać i wspierać.
1: No nawet pod Sejmem przecież mamy chyba wciąż działającą przychodnię, ja nie wiem jak to nawet nazwać, miejsce, gdzie kobiety mogą się zgłaszać, otrzymują na pewno informacje, gdzie mogą dokonać aborcji.
0: To jest bardzo propagandowa sprawa, bo celowo zostało to pod Sejmem stworzone.
1: Tak.
0: Ja bym powiedziała też, że jest to bardzo niebezpieczne miejsce, bo jeśli to miejsce promuje się jako takie, gdzie można wykonać aborcję, czy dostać instrukcję, jak tej aborcji dokonać, a to są metody nieobojętne dla zdrowia kobiety, więc jest to wręcz bardzo ryzykowne miejsce dla kobiet i przestrzegałabym każdą kobietę przed korzystaniem z takich pseudousług, bo one na pewno nie są skierowane na dobro kobiet, tylko jest to taka realizacja pewnej lewicowej propagandy, ideologii, po to, żeby także w takim miejscu jak centrum Warszawy i bliskość, tak, i miejsce, gdzie działa polski parlament, aby promować zabijanie.
1: Ale czy tego nie można potraktować jako pomocnictwo w aborcji? A przecież
0: oczywiście,
1: to jest karalne w polskim prawie.
0: Oczywiście, zarówno pomocnictwo w aborcji, tak jak każde przestępstwo, pomocnictwo, podżeganie, współsprawstwo, tak, czyli współdziałanie w przestępstwie, to są działania, które powinny być karane tak jak przestępstwo. I z jakiegoś powodu organy ścigania nie są zainteresowane tym, żeby takie przestępstwa ścigać, przynajmniej na tak dużą skalę. Tak, nie wiem oczywiście, czy nie chcę mówić, że nie ma takich przypadków w ogóle, bo jakieś były w ostatnich latach, ale jest tego stanowczo za mało. To są, mamy wielką ignorancję organów ścigania, a jeśli już organy ścigania się tym tematem interesują, to wtedy jest na nie wielka nagonka i jest wielka awantura o to, że wykonują swoją pracę.
1: A co się pani zdaniem musi wydarzyć, żeby polski rząd czy inne organy zwróciły uwagę na to, by zmieniły swoją postawę?
0: Polski obecny rząd raczej musiałoby dojść do jakiegoś radykalnego nawrócenia jego członków, bo nie widzę raczej możliwości, aby zmienił tutaj swój kurs, obrał kurs bardzo lewicowy i wspiera działania aborcyjne. Myślę tylko, że konserwatyzm naszego społeczeństwa i konserwatyzm prezydenta sprawia, że ciągle nie mamy formalnie aborcji na życzenie, ale inne środki są wykorzystywane. Tak, obowiązują wytyczne wprowadzone przez jeszcze minister zdrowia, panią Izabelę Leszczynę, wytyczne aborcyjne dla szpitali, które są wątpliwe konstytucyjnie, bo one zawierają cały szereg takich przepisów, które trudno pogodzić z konstytucją, ale też ustawami. Niemniej jednak one zostały wydane i nie zostały do tej pory uchylone. Więc mamy takie działania nad tymi drogami, którymi rząd może działać, działa w sposób aborcyjny. Co się musi zadziać? Myślę, że bez zmiany rządu wiele dobrego się nie zadzieje w tym temacie. mamy prezydenta, który wiemy, że nie podpisze ustawy, która by wprowadzała, rozszerzała aborcję. I to jest bardzo, bardzo dobra sytuacja, tak, gdy prezydent ma taką władzę i może nie podpisać. Dlatego też pewnie taka ustawa nie trafia do niego na biurko. Ale bezdyskusyjnie, no, potrzeba innych ludzi u władzy, tak, którzy nie będą, którzy zmienią ten tor. No niestety, ale furtka do aborcji eugenicznej poprzez wykorzystywanie przesłanki zagrożenia zdrowia psychicznego, ona została otwarta za rządów PiS-u, PiS-u, w którym jest jakaś grupa posłów bardzo konserwatywnych, którym zależy na ochronie życia, ale niestety no, liderzy z Jarosławem Kaczyńskim, z panem Jarosławem Kaczyńskim na czele, no tutaj na to się zgodzili. Tak, był głośny wywiad prezesa Kaczyńskiego, w którym mówił, że jak ktoś chce, to może sobie aborcji dokonać, bo przecież są takie i takie furtki. No to skandaliczne słowa, które niestety zbierają dzisiaj żniwo. Bo wtedy zaczęły te aborcje być wykonywane i ich liczba rośnie. Tak, po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku liczba aborcji legalnych w polskich szpitalach była maleńka. No i ona sukcesywnie rośnie, tak, i przez 6 lat, prawie przez ponad 5 lat ona już mocno urosła. I ma podobną, to są już podobne liczby, jakie były przed wyrokiem Trybunału. Wtedy było około 1000 aborcji rocznie w Polsce, właśnie z przesłanką, głównie z powodu przesłanki eugenicznej.
1: Jaka jest nadzieja na przyszłość? Co możemy jeszcze zrobić? Jak możemy edukować? Słyszymy o edukacji zdrowotnej, o słynnym przedmiocie, który mógłby być właśnie taką szansą na pokazanie wartości życia już w szkołach od tych pierwszych klas, kiedy dzieci zaczynają świadomie już potrafią rozróżniać, co jest dobrem, co jest złem. Chociaż mam wrażenie, że tutaj dzieci nas mogłyby uczyć w tej kwestii. I tej szansy niestety nie wykorzystaliśmy. Czy może macie jako fundacja jakiś pomysł na program w przyszłości, kiedy już ten rząd przestanie istnieć, żeby coś takiego wprowadzić?
0: Powiem tak, jest nadzieja. My mówimy tutaj o trudnych sprawach, ale bardzo bym nie chciała, aby ta audycja zakończyła się tak smutno, dlatego że dobrych ludzi jest wielu. Tak. Czasem, gdy spotykam inne rodziny, które tak jak nasza nigdy nie zgodziłyby się na zabicie dziecka, gdy nasze dzieci się spotykają, to tak sobie myślimy, no gdy jesteśmy w naszym gronie, to widzimy, że żyjemy w świecie, w którym chcemy żyć, tak? Żyjemy w świecie, w którym szanujemy dzieci, w którym tych dzieci jest wiele, bo znamy wiele rodzin wielodzietnych, w których jest więcej niż dwoje, troje dzieci. I myślę, że w tym jest nadzieja. Twórzmy rodziny i wspierajmy się nawzajem, wspierajmy się w wychowaniu dzieci, żeby nasze dzieci przyjęły te ewangeliczne wartości, w których szanuje się każdego człowieka, żeby zakładały szczęśliwe związki, następnie małżeństwa, rodziny, żebyśmy sami budowali świat, żebyśmy brali odpowiedzialność za ten świat. Nie bójmy się też działać społecznie. W każdym miejscu możemy zrobić coś dobrego na rzecz życia. Od modlitwy, po pomoc, poprzez udział w różnych akcjach, także internetowych, tych, które no, nie zajmują wiele czasu, a mogą zdziałać dużo. Szukajmy tych trudnych historii obok siebie. Bądźmy uważni, bo niestety, ale często te aborcje, które są dokonywane zwłaszcza w pierwszych miesiącach ciąży, one się biorą z braku wsparcia, z braku zrozumienia. I też wiele kobiet po aborcjach to mówi. Gdyby była choć jedna osoba, która powiedziała mi, że dam radę, która powiedziałaby, że pomoże, no to dziecko by żyło. Twórzmy relacje, bo relacje, dobre relacje oparte na szczerej miłości, na ofiarnej miłości, to jest klucz do tego, żeby życie wygrywało. Jeśli będziemy kierować się Ewangelią, taką szczerą miłością i mocną, mądrą miłością, jakiej uczył nas Jezus, to wygramy. To poradzimy sobie z każdą trudnością. To będziemy ludźmi nadziei, a nie ludźmi, którzy chcą śmierci. To jest przed nami wielkie zadanie i to niezależnie od tego, w jakiej jesteśmy sytuacji życiowej. Ja sama mam teraz troje małych dzieci, które są bardzo absorbujące, ale w tym wszystkim staramy się z mężem znajdować czas na działanie, na rzecz życia, i więc wiemy, że to jest możliwe. Także w takiej sytuacji, która jest piękna, radosna, ale no, powiedzmy sobie szczerze, bardzo absorbująca. I znamy też wiele innych rodzin, które robią dużo dobrego, więcej niż my na rzecz dobrych wartości. Więc wiem, że w każdej sytuacji życiowej można robić, można działać. Niech każdy zajmie się tym swoim zadaniem i znajdzie ten swój mały obszar działania. To wtedy, jeśli będziemy się wzajemnie wspierać, możemy dosłownie zmienić losy świata. Ważne, żebyśmy nie byli bierni. I chciałabym, aby takie motto wypłynęło z tej naszej rozmowy, że to właśnie bierność jest wielkim zagrożeniem dla życia. A nasze działanie, mądre, ewangeliczne działanie, to jest klucz do tego, żeby życie było chronione i żeby życie wygrywało.
1: Pięknie dziękuję. Naszym gościem była dzisiaj mama, żona, pani Magdalena Korzekwa-Kaliszuk. Piękne dzięki.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu. Działajmy razem.

0: Tylko słuchajcie, ja zobaczyłem, jak dojeżdżałem tego szalone, zobaczyłem tam kościół. I ja tam poszedłem, odszukałem ten kościół, odszukałem, patrzę, nie ma żadnych obrazów, jest figurka Matki Boskiej, uklękłem tam przed tą figurką i powiedziałem tak, mateczku, błagam cię, kochana, na końcu świata jestem, ta udręka za mną, błagam cię, nieszczęście sprowadziłem na swoją rodzinę, chroń mojego syna, błagam cię, chroń mojego syna od złego, proszę cię, poprowadź.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Wyobraź sobie, nawracam się, stoję sobie w centrum, wiesz, Warszawy, podchodzi do mnie koleżka, znam go, rozumiesz, co chodzi, ja mówię, nie rozmawiam z tobą, wyjmuję różaniec, wiesz, co chodzi, on taki zdziwiony, odchodzi, mija 5 minut, podchodzi, taki 1,95 m wzrostu chłop, mówię, nie no, Szymon, były klient, wiesz, co chodzi, bardzo dużo amfetaminy w życiu zabrał ode mnie, podchodzi do mnie, go biorę na bok, mówię, słuchaj, Szymon, nie rozmawiam z tobą. Pokazuję mu to, bo nie umiem z nim rozmawiać, nie? Pokazuję mu różaniec. A on wyciąga z kieszeni swój i mówi, zniknął mi 2 lata temu z oczu. Wyjmuje swój różaniec, mówi, a ty myślisz, że gdzie ja byłem 2 lata? Słuchaj, wiesz, także no nie było łatwo mu tego powiedzieć, ale się zgraliśmy. Słuchaj, czy jest łatwo? Wyobraź sobie taką sytuację, wracam z rekolekcji, z takich rekolekcji, przed którymi zostałem wyrzucony z Caritasu, że tak powiem, ze ośrodku dla bezdomnych, tak? Ale jadę na te rekolekcje, wiesz, w ogóle moje rzeczy gdzieś jeżdżą po Warszawie, jadę na te rekolekcje, głoszę tam i mówię, że jestem najszczęśliwszym bezdomnym w tym kraju. Wiesz, taką drogę wybrałem. I słuchaj, wracam po tych 3 dniach tych rekolekcji, że najszczęśliwszy człowiek na świecie, w ogóle, wiesz, głoszę na chwałę Pana Jezusa Chrystusa. Wracam, no i nie mam gdzie się zatrzymać i u tego Szymona się zatrzymuje. I wyobraźcie sobie tego pierwszego dnia, tej pierwszej nocy u niego, mu się tam, wiesz, coś zaczyna walić, kłótnia z dziewczyną, przy okazji od razu dzwoni do niego przyjaciel od melanżu, tak? I to wszystko się odbywa w momencie, w którym ja się tam sprowadzam się razem ze swoimi rzeczami, ze swoim obrazem Matki Boskiej. No i dobra, słuchajcie, jest pierwsza w nocy, druga w nocy. Ja tam się modlę, odmawiam sobie różanie, dziękuję ci Panie Boże za wszystko, za to, że mam gdzie się zatrzymać, mam gdzie mieszkać. No i jakoś zacząłem się modlić za tego Szymona, tak, za tego mojego kolegę, no bo myślę sobie, kurczę, co się z nim dzieje, że on upada, tak niby chce wrócić i modlę się za niego, tak, żeby go ten zły zostawił. I nagle słyszę, jak tam coś się zaczyna dziać. Odsuwam drzwi od jego pokoju. Szymon demoluje całe swoje mieszkanie. W szale rzuca. Nie, wiesz, w ogóle nie wiem, nie wiadomo, co się z nim dzieje. Ten kolega przestraszony. Słuchajcie, lecę po mateczkę, lecę po ten obraz Matki Boskiej, którą na schodach zostawiłem. Biorę ten obraz, daję mu i mówię, tym sobie rzuć. On usiadł i się uspokoił. Siedzi i myśli. I nagle w tym momencie wstaje, słuchajcie, i mówi, dlaczego wszedłeś w to bez zadawania pytań? Dlaczego bez żadnych wątpliwości? Aż mnie zatkało, mówię, że się nawróciłem. Bez żadnych wątpliwości, że szedłem w to, dałem się prowadzić. I tak, słuchajcie, przez 30 minut lata wściekły po tym mieszkaniu. Dlaczego? Dlaczego? Nie zadajesz żadnych pytań, nie masz żadnych wątpliwości. Dlaczego? Ja mam! Odpowiedz mi, mówię, chcesz, to ci odpowiem. Ten drugi kolega jego przyłącza się do niego, stoją nade mną we dwóch. No dlaczego? No dlaczego? Słuchajcie, ja tak stoję sobie i myślę, no właśnie. Słuchaj, a gdyby twój najlepszy przyjaciel dzisiaj za ciebie ryzykował życie, mógłby je nawet stracić, a jutro poprosiłby cię o pomoc, chodź za mną, zadawałbyś jakiekolwiek pytania? A oni tak się patrzą i mówią, że nie. Ja mówię, słuchaj, w moim życiu, moim brudnym, plugawym, grzesznym życiu, nikt nigdy w moim życiu nie zrobił dla mnie tyle dobrego, co Jezus Chrystus. Wiesz, co zrobił? Przede wszystkim oddał za mnie życie na krzyżu, wiesz? Życie za krzyżu. Przemienił moje życie. Ja teraz w ludziach widzę samo dobro, tych bezdomnych, do których chodzimy na ewangelizację z naszą wspólnotą. Poczułem się takim kochanym, wartościowym, potrzebnym człowiekiem, wiesz? Czy łatwo jest być nawróconym przestępcą? Więc to na pewno wspaniałe uczucie. Wiesz, być nawróconym, czuć się kochanym, czuć się szczęśliwym. Odnalazłem swój skarb. Słuchaj, prawdziwą receptą na szczęście jest kochać i być kochanym. A receptą tą jest Jezus Chrystus. No w jakim domu, no wiesz, to był taki, ja pamiętam jak dorastałem, to były lata 90, tak, 88, 92, to pamiętam ten okres, kiedy ja właśnie już tak dojrzewam i mój ojciec był moim katem. Bił mnie, terroryzował, ja się go strasznie bałem, wiesz co, ja pamiętam, tak jak każdy ma jakieś tam swoje ulubione zabawy, zajęcia, to ja miałem uciec, schować się w budzie, schować się w szafie, być sam. Miałem uczucie lęku cały czas. Wiesz co, mój ojciec niestety umarł śmiercią tragiczną. Miałem 12 lat, przewrócił się w domu na szybę i wykrwawił się na śmierć na moich rękach. Wiesz, to była taka trauma, że zmontowałem się przeciwko wszystkiemu totalnie. Zacząłem, wiesz, wtedy trenowałem boks, trenowałem, biłem się i trenowałem. Na tym polegało moje życie, zamknąłem się w sobie i w ten sposób dorastałem, rozumiesz? Słuchaj, ale w którymś momencie mojego życia, kurde, byłem bardzo silny, tak? Dobrze się biłem, takie tam rzeczy. No i tak się już zaczęło, wiesz, szedłem po trupach, że tak powiem. Był taki moment, że ja miałem 17 lat, jak pierwszy raz ukradłem, 18 lat, jak pierwszy raz napadłem człowieka, tak? W wieku 19 lat najłatwiej było handlować narkotykami. Wiesz, jak handlujesz narkotykami, to w tamtych czasach, to wiesz, masz kolegów, jesteś, wiesz, ktoś w dodatku przypakowany, mnóstwo siły, dobrze się bijesz. Rozumiesz? No, chyba chciałem tą pustkę czymś wypełnić, ale wypełniłem nie tymi wartościami, co trzeba. No to życie trwało do przez 15, prawie 16 lat, dopóki się nie nawróciłem, stary, bo całe, że ja nic innego nigdy w życiu nie robiłem, ja nie umiałem pracować, nigdy nie miałem chyba jedną czy dwie składki emerytalne, wyobrażasz sobie, mam 36 lat, bracie. Słuchaj, to odpowiedź na to pytanie będzie dosyć skomplikowana. Wyobraź sobie, że już jestem po rozwodzie, próbuję już trzeci rok z rzędu naprawdę zmienić swoje życie, ciągle upadam, masakra w ogóle, jakiś koszmar. I trafia do mnie mój syn. Moja była żona miała problemy wychowawcze z moim synem, także w którymś momencie miał 8 lat, złapał nóż, powiedział, zostawcie mnie w spokoju. I słuchajcie, trafia do mnie syn. Ja mówię, ja, to będzie to. To będzie to. Trafia do mnie syn. Słuchajcie, w ogóle go nie chcieli do szkoły przyjąć. Wyobraźcie sobie, cały rok szkolny, jak on był ze mną, byłem najszczęśliwszym, najwspanialszym człowiekiem na ziemi. Myślałem, że wiesz, że to jest to. No tak, tylko że ja, wiesz, słuchajcie, w radzie klasy pomagałem, jeździłem na wycieczki, rodzynek byłem w klasie podobno, wiesz, co chodzi, no, zawsze na wywiadówkach mówią rodzynek. No i tak, ja odbierałem syna, zaprowadzałem go do szkoły, odbierałem go, odstawiałem go o 15, a później handlowałem narkotykami, tak? Wiesz co, dziś robiłem swoje, jakich ludzi ja do domu wpuszczałem, no to jest w ogóle wstyd, jak wstyd się do tego przyznać. Ale słuchajcie, jestem przez rok najszczęśliwszym rodzicem, tak? Zakłamanie, obłuda, takie rzeczy. I koniec roku, czerwiec, dostaje cynk, że będzie policja, bo tu wjechali, tam wjechali, będą u mnie psy. Słuchajcie, ktoś ode mnie czegoś nie wziął, ja z tym wszystkim na bazie zostałem, ja o 3 w nocy miałem się wszystkiego popozbywać, ja usnąłem w ubraniu, mój syn zawsze stawał 6:30 i pamiętam jeszcze jak dziś, tata, policja biegnie na górę. Ja się zerwałem, ośmioryglowe drzwi, wszystkiego się pozbyłem. Wiesz, chodzi, automat działa, wiesz, przygotowany całe życie byłem. Słuchajcie, otworzyłem im, przemaglowali mnie na tej komendzie w ogóle. Jak ja stamtąd wyszedłem, koszmar, udręka wróciło. Wiesz, wcześniej 3 lata naprawdę chciałem zmienić swoje życie, coraz bardziej upadałem. Wiesz co, i to był czerwiec, lipiec, w sierpniu nie wytrzymuję, nie wiem, co z sobą zrobić. Biorę syna, czekaj tu, synu, wchodzę na spowiedź do księdza. Taką spowiedź nie umiałem się spowiadać. Cztery oczy, nie? Słuchajcie, ja mu mówię, że to się dzieje w moim życiu. On mówi, że chce je zmienić. Mówi, no, żyjesz w kręgu zła. Wiesz, że się z tego nie wyrwiesz. Musisz zrobić ciach, koniec. Ja pokrótce powiem, nie? Ciach, koniec. Mówi, ale ja bym chciał być uczciwy, znaczyć. Może ja będę powoli się z tego wycofywał. Ja nigdy nie pracowałem. Mówi, nie. Ciach, koniec. Słuchaj, na pokutę masz Pismo Święte kupić za uczciwe pieniądze i swoje nowe życie zacząć naprawdę za uczciwe pieniądze. Kapitał początkowy na swój biznes, bo tam jakiś pomysł mam, też zarobić uczciwie. Nie możesz z pieniędzy z narkotyków, z porwania, z kradzieży, z tych pieniędzy budować przyszłości swojej rodziny, tak? Zakładasz rodzinę, porywasz na przykład człowieka, bo sprzedajesz kilogram narkotyków, ja zarabiam 2000, jadę swojemu synowi kupić Lego. Wysłuchajcie, no nie, tak być nie może. I słuchajcie, on mi zadał tą pokutę. Ja wyszedłem, bo ja przyszedłem tam, w ogóle wiecie, wyjdę ze spowiedzi, tak jak słyszałem, będę lekki, będzie wszystko dobrze. Nie, słuchajcie, kochani, przez tydzień było może tak dobrze. Próbowałem kupić Pismo Święte za uczciwe pieniądze. Najpierw zdobyć uczciwe pieniądze, bo problem, przyszedłem do takiej siostry swojej. Mówię, słuchaj, daj mi zarobić u ciebie w ogrodach stówkę, nie? Proszę, bo szukałem Pisma Świętego w Empikach, w takich sklepach, takich, no bez sensu w ogóle. Po tygodniu rozmyło mi się. Po tygodniu mi się rozmyło, a po dwóch wróciła udręka. Wróciła do tego stopnia, że to był, patrzcie, sierpień, wrzesień, październik, listopad, w grudniu, w moje urodziny, 13 grudnia, zobaczyłem tych ludzi, z którymi ja się bawiłem, ja nie wytrzymałem. Słuchajcie, ja na drugi dzień ze łzami w oczach poszedłem do dyrektor szkoły. Mówię, pani dyrektor, wie pani, dlaczego syn jest u mnie? Wiem, panie Mariuszu, problemy wychowawcze, jak pan jest takim wspaniałym ojcem, Oliwier wygrywa olimpiady matematyczne, jaki on jest zdolny. Wie pani dyrektor, ja jestem przestępcą, ja handluję narkotykami, ja już dłużej tak nie mogę, dziecko musi wrócić do matki. Ja nie dam rady, ja nigdy u ciebie nie pracowałem, ja w każdej chwili może mnie policja wyciągnąć na oczach syna. Ja już dłużej tak nie mogę. Słuchajcie, i w tym momencie prosto z tej, wychodząc z tej szkoły, ominę jeden wątek, spotykam, zapłakany taki, spotykam siostrę zakonną, siostra Amadeusza. Słuchajcie, ja jej wszystko powiedziałem, co się w moim życiu dzieje. No, na tym poprzestanę, bo później ta sytuacja z siostrą zakonną wraca. Słuchajcie, dziecko wróciło do matki i ja zacząłem prostować swoje nowe życie, tak? Po 3 miesiącach spotkałem dziewczynę. Słuchajcie, no, to była dziewczyna też z szemranego towarzystwa. Nim się zorientowałem, nie minął rok, znowu miał około 50 kg narkotyków na rynek, prowadziłem znowu udręka, znowu wszystko, po co syna oddawałem, po co to wszystko. Słuchajcie, ja tak postanowiłem zmienić swoje życie, że ja oszukałem wspólników. Napadłem na wspólnika i się zerwałem na Grand Canary. I się zerwałem na Grand Canary, tam naprawię swoje życie. A tam Sodoma i Gomora, słuchajcie, seks, narkotyki, dyskoteki, imprezy. Gdzie ja trafiłem w ogóle z gryzota? Nie, po 3 tygodniach wracam do Polski. Wracam do Polski z moją dziewczyną Byta, z którą rozstałem się po roku, gdzie to była patologia w ogóle, ten związek toksyczny totalnie. Mówi, chodź, pójdziemy do pracy, ty uczciwie, ja uczciwie, będziemy pracowali, wynajmiemy sobie mieszkanko. Wiecie co, ja wróciłem, 2 tygodnie trwał na związek, słuchajcie, z powrotem, hazard, narkotyki, znowu to robię, mimo jest spalone, mam opcje z jednej strony, a z drugiej strony zaczynam się rozkręcać. Słuchajcie, wiecie co, z powrotem udręka, gryzie mnie wszystko, co ja ze swoim życiem robię, już jestem tu w Polsce chyba bodajże drugi czy trzeci miesiąc po powrocie z tym Grand Canary. Mówię, wyjeżdżam do Francji, koniec, ja wyjeżdżam do Francji, ja już więcej się tu nie pojawię. Dwa dni przed wyjazdem z Francji odezwałem się do swojej byłej żony. I oni w ogóle byli w szoku wszyscy, gdzie ja zniknąłem w ogóle. Słuchajcie, okazało się, że ja nieszczęście na swoją rodzinę ściągnąłem. Była próba porwania mojego syna. Mój syn w ogóle ma koszmary, nie śpi po nocach, z krzykiem się budzi. W ogóle to, co mi moja była żona pokryła, mu się spotkaliśmy, bali się ze mną spotkać nawet. To, co oni mi powiedzieli, ja nie mogłem przestać o tym myśleć. Słuchajcie, ja dojechałem do tej Francji. Dojechałem do tej Francji i taki zdołowany tym wszystkim, że myśląc tylko o sobie, nieszczęście ściągnąłem na swoją rodzinę. Mój dom rodzin też był nękany i to dziecko. Słuchajcie, ja zobaczyłem, jak dojeżdżałem tego szalone, zobaczyłem tam kościół. Ja tam poszedłem, odszukałem ten kościół, odszukałem, patrzę, nie ma żadnych obrazów, jest figurka Matki Boskiej. Uklękłem tam przed tą figurką i powiedziałem tak, mateczku, błagam cię, kochana. Na końcu świata jestem, ta udręka za mną. Błagam cię, nieszczęście sprowadziłem na swoją rodzinę. Chroń mojego syna, błagam cię, chroń mojego syna od złego. Proszę cię poprowadź. Proszę cię poprowadź. Co się dzieje dalej? Słuchaj, dalej to będzie tak. Słyszałeś o tym, że Bóg stawia ludzi na drodze. Działa poprzez ludzi, działa poprzez słowo, sytuacje. No i tak się zaczyna dziać. Słuchajcie, tak od momentu, w którym poprosiłem Matkę Boską, żeby chroniła mojego syna, ja gdzieś tam 8 miesięcy temu strasznie mi plecy bolały. Po znajomości poszedłem do takiego naprawdę jednego z najlepszych specjalistów w kraju. Mówi, że mam kręgozmyk. Mówi, za 8 miesięcy będziesz miał operację. Ale wiecie, ja dbałem o siebie. Nic mi nie dokuczało. Pomyślałem sobie, że tam już będę we Francji, zadzwonię, przełożę tą operację. I wiecie co? Ledwo wróciłem chyba pierwszego czy drugiego dnia z tego kościoła. Codziennie tam mnie ciągnęło. Szedłem te 5 kilometrów tego kościoła na rynek i nagle chlast. Strasznie mnie zaczęło z powrotem boleć kręgosłup. Noga mi drętwiała, nie mogłem wytrzymać. Nagle sobie zdałem sprawę, że po raz kolejny ząg, że ja przecież z bólu nie wytrzymam. Jak ja mam tutaj iść do pracy? To jeszcze za 2 tygodnie mam iść do pracy, bo tak sobie wyjechałem wcześniej, żeby sobie tam odpocząć. Hajs też już mi się kończy. Nie, no masakra w ogóle. Wyobraźcie sobie, że 5. czy 6. dnia tam pobytu w tej Francji nie stwierdzam, że ja nie dam rady. Nie, codziennie ten ból, to wszystko. Wracam do Polski. I teraz Bóg zaczyna stawiać tych ludzi na drodze, tak? Słuchajcie, ja chciałem jeszcze szybko do tej Ameryki, chciałem zaoszczędzić pieniądze, chciałem wrócić do Polski na koszt państwa, tak? No to szybko do Paryża, do ambasady. To jest najśmieszniejsze. Moja była żona prowadzi mnie tak przez Paryż, nie? Przez telefon, nawiguje mnie, że trafiam na polski kościół, słuchajcie. Słyszę Polaków, coś. To jest pierwsza msza, na której jestem od wielu, wielu lat. I pamiętam tam, słucham tej mszy, chyba pierwsze kazanie, które do mnie trafiło, było o kobiecie kananejskiej, która jest poganką, tak, i prosi tam Boga o pomoc bodajże przy swoim synu czy córce. I Jezus tam tak jakby w imieniu Izraelitów jej odmawia, ale w końcu mówi, zaprawdę powiem ci, twoja wiara jest wielka. I no, znacie tą historię. Słuchajcie, okazuje się, że ambasada w niedzielę jest zamknięta. Ja muszę tam przetrwać, tak? Do następnego dnia do 8 rano. Fajni ludzie w dzień, w ogóle ci Polacy, ci co chodzili do kościoła wieczorem, z mory powychodziły najgorsze, takie wiecie, polskie zagubione dusze, że tak powiem. Bałem się, że mnie okradną i w ogóle. Ale dobrze, słuchajcie, na drugi dzień załatwiam sobie ten bilet w tej ambasadzie, wsiadam w autokar, jadę tym autokarem i na granicy Polska, Niemcy, Francja, przepraszam, wchodzą młodzi ludzie i jeden z tych ludzi siada obok mnie i coś tam rozmawiamy, po co ja tam byłem, tam w ogóle takie tam rzeczy, ja się pytam, co oni tu robią, oni byli na jakichś rekolekcjach i zaczyna się rozmowa, strasznie psiotrze na ten kościół, gdzie tu miejsce dla takich ludzi, i cisnę po tym kościele, mówię mu, temu młodemu człowiekowi, że byłem na spowiedzi 2 lata temu, Pismo Święte dostałem na pokutę, stary, było jeszcze gorzej i w ogóle jakoś tak się otworzyłem, powiedziałem mu właśnie, że i syna oddałem, że próbuję zmienić to swoje życie, ciągle wszystko się wali i takie tam sprawy. Słuchajcie, tak jechaliśmy sobie chyba razem, już nie pamiętam, z 10 godzin dojeżdżamy do Polski, tak? Dojeżdżamy do zachodniego, biorę swoje rzeczy, jeden wątek tu ominąłem specjalnie na antenie, ale powiem dalej, co się dzieje. Jesteśmy na tym zachodnim, ja idę na ten zachodni, rozglądam się, tam biuro Aurora, z kimś się tam umówiło.

pomponami, tak pięknie zawinięte, rozumiecie, skarb czyjś, z takimi pomponami, taka wiecie, jakby izraelska chusta, ale nie taka jak miał ten Arafat, tylko naprawdę, to był jego skarb. I daj mi to Pismo Święte. Słuchajcie, ci panowie mnie dwaj zawijają, tam ze mną rozmawiają, próbują mnie przekonać do pewnych spraw. Słuchajcie, ja mam za 5 dni operację kręgosłupa w szpitalu i umawiałem się ze mną, że 4 dnia, dzień przed tą operacją, do mnie przyjadą. Ja, będąc skitrany w hotelu, otwieram to Pismo Święte, tak? Po drodze zobaczyłem kościół. Pamiętam, po drodze zobaczyłem kościół, mówię, wejdę do niego, ale nie chce mi się tu co zrobić. Otwieram Pismo Święte, a tam taki fragment. Zobacz, jak mróweczka się uwija, jak pszczółki coś tam pracują, a ty, leniu, leżysz i leżysz i wstrząsnęło mnie. I słuchajcie, ja tak zacząłem czytać to Pismo Święte i coś się zaczęło ze mną dziwnego dziać. Słuchajcie, czwartego dnia przyjeżdżają po mnie, zawożą mnie do prokuratury, ja mówię nie. Nie będę mówił pokrótce, co jest grane, zawożą mnie do tego naczelnika, razem z tymi innymi, ten prokurator mnie wysyła. Tam też im mówię nie, to co zrobisz? Jak wyjdziesz ze szpitala, będziesz połamany cały i w ogóle. Ja mówię, jak to co zrobię? Zadzwonię po policję, przyjedzie policjant, uderzę go w głowę, zamkną mnie na rok do więzienia, tam kręgosłup mój wyzdrowieje i z powrotem jadę za granicę. Tak głupiego myślenia, to ja tak naprawiam właśnie, słuchajcie, swoje życie. I pamiętam, wyszedłem od nich, pierwsze co doszedłem do bazyliki na Pradze i pamiętam tam o 15:00 księdza zobaczyłem, coś już mnie ciągnie, tak? Księdza zobaczyłem i on tam, daje go bolesnej męki, mówię, za ile ten ksiądz wyjdzie, no długo będę tutaj czekał, nie? I tam sobie siedziałem przy tym Najświętszym Sakramencie, jeszcze sobie nie zdając sprawy, co się dzieje ze mną. No ale słuchajcie, nie doczekałem się, pojechałem do hotelu, wziąłem swoje graty, pojechałem do szpitala. Pamiętam, jestem w szpitalu, na korytarzu patrzę, kaplica, nie? Mówię, dobra, słuchajcie, jest ta kaplica, jestem w pokoju, zostawiam swoje rzeczy i mówię do tych ludzi, gdzie tu jest ksiądz? Potrzebuję księdza. Jak Boga kocham, wychodzę na korytarz, patrzę, już idzie ksiądz, spowiada ludzi. I wziąłem go na bok, słuchajcie, wyspowiadałem mu się ze wszystkiego, wszystko mu powiedziałem, on do mnie mówi, no, wiesz, że ty się nawracasz, tylko jeszcze o tym nie wiesz? Mówię, jak to? No, próba zmiany życia, to wszystko, co mi powiedziałeś. Ty jeszcze tego nie wiesz. Słuchajcie, po tej spowiedzi naprawdę czułem się wspaniale. Z tymi ludźmi dobrze mi się rozmawiało. Codziennie byłem w kaplicy. Codziennie, dzień w dzień. Taki starszy pan mówi, wiesz co? Żona mówi, do żony mówię, wezmę 2. A nie, ona mówi, po co? No bo zgubię albo co? I daje mi różaniec. Dał mi różaniec, tak? Ja sobie myślę, kurde, ale numer. Mam różaniec. Ja jeszcze nie wiedziałem, dlaczego on służył. Wijałem sobie go wokół ręki. Miałem to Pismo Święte. Chodzę sobie do tej kaplicy. Nie zwróciłem uwagi, co się ze mną dzieje. Słuchajcie, pamiętam 4 dnia, 4 dni przed wyjściem, już po operacji byłem strasznie obolały. Mówię temu księdzu, spowiadam się mu drugi raz, że napadę na tego policjanta i takie rzeczy zrobię. O, on taki biedny, bezsilny, żebyście widzieli wyraz jego twarzy. Nie rób tego, proszę cię. Ja mówię, nie mam wyjścia, nie mam gdzie się podziać. Moje życie to ruina, tak? I takie tam rzeczy. Muszę gdzieś te plecy zagoić, nie? I wyjechać za granicę. Słuchajcie, po tej spowiedzi jeszcze podszedł do mnie taki pan, taki starszy, miał chyba z 55 lat. Starszy mówi, słuchaj, wszyscy mówią, że do domu jadą, że o sobie, o swojej przeszłości, o wszystkim. Nie, a ty nic nie mówisz. Ja mówię, słuchaj, bo nie chcesz wiedzieć. Aha, słuchajcie, i on tak za mną chodził cały dzień, nękał mnie w ogóle, dobra, słuchaj, nie jestem tym, za kogo mnie masz, rozumiesz, całe życie handlowałem narkotykami, jestem przestępcą, rozumiesz, w dniu, kiedy będę stąd wychodził, napadę na człowieka, trzymajcie się ode mnie z daleka, rozumiesz, nie chcę, żebyście mieli przeze mnie kłopoty, a on mówi do mnie, nie zrobisz tego. Mówi, poleciał gdzieś, przyniósł mi kartkę, tam były 3 numery, mówi do mnie, obiecaj mi, i wymusił na mnie, żebym zadzwonił pod jeden z tych numerów. Nie wiedziałem zupełnie, co to jest, co to znaczy. I w ogóle, wyobraźcie sobie, minęło parę dni, już pokrótce, nie będę wam opowiadał wszystkiego. Jest ten dzień. Pierwsze, co robię, dzwonię do pani, swojej kurator. Chciała mnie pani tyle razy udupić, to powiem pani, co ja teraz robię. Ja zaraz dzwonię na policję, jestem w takiej sytuacji, ja napadłem policjanta i macie. Ono, nie rób tego, rozłączyłem się. Słuchajcie, kręcę się jeszcze po tym w Konstancinie, po tym szpitalu. Wiecie, nakręcam się, wszystko sobie już przygotowałem. Patrzę, ten człowiek. On tam jakieś dokumenty miał odebrać i leci, szuka. I chłopaki mówią z sali, szukał cię ten i ten pan. Nie, ja mówię, o kurka, ale wodna, co się dzieje? Spotykam go na kuratorze, mówi, pamiętasz, co mi obiecałeś? Masz tutaj zadzwonić, w tej chwili obiecałeś na słowo honoru. Tak, a ja tak wyszedłem przed ten szpital. Mówię, dobra, wybrałem jeden z tych numerów. Dzwonię, buszmanium, ja nie wiem, gdzie ja dzwonię, o co tu chodzi, mam wszystko gdzie.

0: Jeź, rozumiecie, nagle dopadło mnie to wszystko najgorsze w życiu, nakręciłem się negatywnie. Ono, to palec Boży, że pan dzwoni. Pan przyjedzie tutaj. Nie wiedziałem zupełnie, co to za miejsce, co i jak. I ona mnie ściąga. Wiecie co, pan nic nie robi, żadnych głupot. Ja pana błagam, ja się rozłączyłem, ona zaraz do mnie odzwania. Słuchajcie, i ona mnie tak ciągnęła na tą Żytnią 1. Do Caritasu dla bezdomnych. Słuchajcie, ja połamany, morfina puściła, blady. Dojeżdżam tam, już była, ja zanim dostałem wypis ze szpitala, zostawiłem te wszystkie swoje rzeczy, tak pojechałem, nie wiem, jakoś tak palec Boży i tak ona mnie tak podstępnie ściągnęła tam. Słuchajcie, ja pamiętam, dojeżdżam, tam była godzina 16, ja byłem wrak, ja nie miałem, wiecie, to wszystko boli, to świeżo po operacji, ja tam dojeżdżam na tej Żytni, a ta druga pani mówi, ja nie wiem dlaczego, ta pani tak się panem zainteresowała, ale tej pani nie ma, poszła do domu, ale kazała tu panu zostać. I musi pan tutaj zostać i czekać na nią do rana. A ja mówię, zobaczyłem, co to za miejsce, jacy ludzie, w ogóle byłem zbulwersowany, wściekły na cały świat, na wszystko. No ale nie byłem w stanie wrócić tam, byłem taki zmęczony. Położyli mnie na materacu w jakimś tam salonie, gdzie tam widziałem telewizor był i padłem. Słuchajcie, rano ona mnie budzi, ta pani mnie budzi, bierze mnie do tego swojego biura. Ja jej mówię wszystko, że ja tutaj, ona mówi, zostań tutaj, zobacz, tu będzie ci lepiej. Nie, w życiu, moja duma mi na to, nie, nie, nie. Proszę cię, daj mi tylko kilka dni. Daj mi kilka dni, jedź po te swoje rzeczy, a później sobie możesz napadać na tego policjanta. I słuchajcie, ona taka była kochana i dobra dla mnie, tak? Kolejna osoba, którą Bóg stawia mi na mojej drodze, słuchajcie. Kurczę, wiecie, jak to tacy pracownicy socjalni potrafią działać z automatu. Ciach, ciach, następny, ciach, ciach, następny. Dobra, słuchajcie, pojechałem do tego Konstancina i pamiętam, zadzwoniłem po Straż Miejską. Oni mnie przywieźli do tego Caritasu. Nie wywinąłem numeru, przywieźli mnie z tymi rzeczami. Ba, musieli to wszystko nosić, bo ja nie byłem w stanie w ogóle tego dźwigać wszystkiego, tak? No i pamiętam, przyjechałem do tego kościoła, do tego Caritasu, po drugiej stronie wejścia do Caritasu, dosłownie 20 metrów jest wejście do kościoła świętej Faustyny. Słuchajcie, kochani, ja zostawiłem te rzeczy, przywlokłem, nie, poczekajcie, to był drugi dzień pobytu już tam, ona jakoś chciała, żebym 3 dni, daj mi 3 dni. Ja pamiętam, pojechałem po te graty, zostawiłem je, poszedłem do tego kościoła. Zobaczyłem księdza, poczekałem, aż msza się skończy, podchodzę do niego i taki, gdzie ja jestem, co to za miejsce, mówię, co to za kościół, jakiś stary, młody, nie wiem, co się ze mną dzieje. A on do mnie mówi, to kościół świętej Faustyny, tutaj do klasztoru wstąpiła święta Faustyna, ta święta Faustyna. Ja taki w szoku w ogóle, ach, kurka, widziałem jej witraż, mówię, w kaplicy, w szpitalu, nie? Słuchajcie, dreszcze mi przeszły po plecach. Wyszedłem przed ten kościół, spojrzałem w kościół świętej Faustyny, położyłem się na tym materacu. Mówię, niemożliwe. Słuchajcie, ja wracając z tej Francji, po kolei do każdego kościoła, którego wstąpiłem, rzucałem coś do portfela. Były to obrazki ze świętą Faustyną. Wiecie co, aż mi ciary poszły po plecach. Otworzyłem ten portfel, wyjmuję te rzeczy, nie? Mówię, kurde, ale dziwne to wszystko. Tam była kafejka internetowa, wszedłem na internet, patrzę, święta Faustyna, napisała dzienniki świętej Faustyny. Jaka babka, nie? Mówię, o kurde. Na drugi dzień rano pani Ania mówi, Mariusz, mam dla ciebie łóżko na parterze, tak jakbyś chciał. Słuchajcie, ja wchodzę tam na górę, ja patrzę, a z mojego okna przy moim łóżku figurka Matki Boskiej na dole, piękny ogródek, druga figurka na ścianie klasztoru, wielki drewniany krzyż i kościół i takie piękne kwiatuszki, zielono, kolorowo, mówię, coś tu nie gra, coś tutaj nie gra. Słuchajcie, ja jeszcze bym się nie wrócił, gdyby nie coś. Słuchajcie, ja się położyłem na tym materacu, trzymam to pismo święte owinięte w tą chustę, słuchajcie, trzymam sobie ten różaniec, i taki koleś nade mną leżący, co miał tam łóżko nade mną, takie to w łóżkach w więzieniu, słuchajcie, w ogóle warunki, tragedia. Schodzi, mówi, ja to idę pomedytować. To był Paweł. Pozdrawiam cię, Pawle. Złożył papiery do franciszkanów, tak? Do zakonu. Poza tym chciałem powiedzieć, taki Bóg stawia ludzi na drodze. I słuchajcie, idę pomedytować. Mówię, ej, kolego, tak pomedytować? A on do mnie mówi, o, nie widziałem, że tu spotkam takich ludzi. Ja mówię, ty, słuchaj. Wiesz, że to jest kościół świętej Faustyny? Tutaj wstąpiła do klasztoru ta święta Faustyna, człowieku. A on jak zdębiały, czekaj! W ogóle mnie nie znając, czekaj! Pobiegł gdzieś, wrócił za chwilę i mi wręczył dzienniki świętej Faustyny. Słuchaj, ja ci mogę pokazać, Huber? Ja mam te rzeczy tu z sobą. Mam to pismo święte, mam te dzienniki świętej Faustyny. I on mi dał te dzienniki świętej Faustyny, aż mnie zatkało. Czy mam pismo święte? mam różaniec, mam dzienniki świętej Faustyny. I wiecie co? Ja otworzyłem te dzienniki świętej Faustyny na momencie, jak Jezus jej mówi o koronce, do miłosierdzia Bożego. I ja zacząłem się uczyć swojej pierwszej modlitwy w życiu. I zacząłem czytać świętą Faustynę od początku. Łzy ze mnie leciały, jak ona była dobrą, kochającą, dobrą. I w ogóle cała ta udręka, walka duchowa, wszystko to mi przypominało, tak wiesz, analogia takiego do mojej tej udręki. Każdy, kto chciał się wyrwać z tego bagna, z tego życia podłego, a nie mógł, wie dobrze, jaka to jest udręka. To jest koszmar. Coś strasznego. Ja byłem gotowy sam się dać zamknąć do więzienia, żeby się tego pozbyć. Słuchajcie, i tak się zaczęło, że ja zacząłem czytać te dzienniki świętej Faustyny i połamany, codziennie rano szedłem do kościoła i słuchałem, szczęka mi opadała, tak jakby do mnie mówił Bóg przez te przypowieści. I mówię sobie, tak, wiem, mam szansę, nowe życie. Wkładam sobie różaniec, mówię, to jest fundament mojego życia, wartości, dzięki temu nie upadnę. A później nam przysłyszę, no, budować na skalę, na Jezusie Chrystusie, na takim fundamencie, który się nie rozpadnie, nie rozsypie. Odnalazłem swój skarb, tak jak powiedziałem. Prawdziwą receptą na szczęście jest kochać i być kochanym. Tak, tą receptą jest Jezus Chrystus. A więc, połamany kręgosłup. Niebezpieczeństwo grozi mojej rodzinie, grozi mi. Nigdy nie pracowałem. Jestem w ośrodku dla bezdomnych. Nie mam pieniędzy, nie mam nic. Moja przyszłość szara, a ja, słuchajcie, w skowronkach. A ja w skowronkach. Ale, słuchajcie, po miesiąc czasu mojego nawrócenia, mówię, wariuję. Ja chyba wariuję, ja się modlę, ja jestem szczęśliwy, coś jest nie tak. Jest tam taki fragment też w świętej Faustynie, że ona boi się, że takie złudzenia. No to ja się zacząłem bać, że to złudzenia. Słuchajcie, ja wcześniej tam jakoś tam na jakichś ulotkach zarobiłem uczciwe pieniądze przez 2 dni, nawet ledwo na nogach stojąc, dla mojego syna na buty sportowe, tak, bo gra z Niczu Pruszków. Słuchajcie, kochani, ja tego dnia, to był mecz Polska-Niemcy, pamiętam, poszedłem drugi raz zarobić drugie uczciwe w życiu pieniądze. To był na planie filmowym. Będąc tam, od razu zobaczył ktoś, że mam różaniec w ręku. Podszedł koleżka, nawrócony przestępca. No, takich ludzi zacząłem spotykać. W międzyczasie spotkałem tego mojego kolegę Szymona, tak? Słuchajcie, ja tak, ale mimo, że spotkałem tego człowieka, napisałem sobie takie coś. Panie Boże, nie było mnie w kościele, nie było mnie przy modlitwie. Co ja tutaj robię? To nie ma sensu. Proszę cię, daj mi jakiś znak. Pierwszy raz coś takiego napisałem. Słuchajcie, drugiego dnia kończy się ten plan filmowy. Idę na przystanek na Wale Międzyszyńskim. Stoi tam chłopak z dziewczyną. Chłopak ma być przyszłym księdzem. Pozdrawiam cię, Amadeusz. Słuchajcie, co się dzieje? I mówię do nich, o, byliście na planie filmowym, fajnie było, super, wy też, nie? Wchodząc do autobusu, koleżka mi wyciąga akt do zawierzenia. Jezu, trosz się ty. I mówi, co ty wierzący jesteś? I zaczyna wnikać. I mówię, stary, ja bym ci opowiedział, co się dzieje w moim życiu, to ty byś po prostu nie uwierzył. O, no i dawaj. I taka krótka rozmowa była. Podjeżdżamy do następnego przystanku. Słuchajcie, otwierają się drzwi. Wchodzi na tył autobusu 2 kolesi w czapkach wytatuowanych, tryknięty, nie, że tak powiem, wściekły, zaczynają iść, wyzywać ludzi, popychać, drzeć się na nich. Wszyscy się przestraszeni kulą przed nimi. Stanąłem na środku, najeżyłem się, odsunąłem tego chłopaka z tą swoją koleżanką, z tą koleżanką i mówię do nich, uważajcie, co się zaraz będzie działo. I oni idą prosto na mnie, jeszcze do babci mówią, ty stara ry, odwróć się! Wrzask, krzyk, ludzie przerażeni, ja stoję, już mam się z nimi lać. Słuchajcie, wkładam rękę do kieszeni, wyjmuję różaniec i mówię do nich tak, wiecie, co to jest? Wiecie, że to załatwia wszystkie sprawy? Jeden z nich ucieka do drzwi, słuchajcie. Ja jestem ateistą, ja się w to nie mieszam w ogóle. Ja taki dumny stoję, trzymam ten krzyż, w ogóle nie wiem, co się dzieje. A ten drugi, Tomek, nie, tak się tak patrzy tylko na ten różaniec, zabiera ten wzrok i taki skulony mówi, ja 12 lat teraz siedziałem w więzieniu, ja kocham swoją córkę, proszę cię, zapisz numer do mnie. Ja taki zdębiały, biorę ten telefon, zapisuję numer do niego, trzymam ten różaniec z całej siły, zapisuję numer do niego, jeszcze mówię, ja się zmieniłem, wy też możecie się zmienić. Otwierają się drzwi, oni wyskakują i co jest najfajniejsze, ta babcia wyjmuje swój różaniec, trzęsąc się i krzyczy, ja też mam, Amadeusz, krzyczy przyszły ksiądz. W ludzie widzieliście, jaka moc różańca? Słuchajcie, kochani, ten dzień zmienia całe moje życie. Dlaczego? Wracając z tego planu filmowego już do domu, nie pojechałem dalej. Ludzie, tu ci kibice się kręcą, nie chciałem kusić losu, mówię, zły działa, tak? Cały czas się trzęsę jeszcze, dojeżdżam do Caritasu, siedzę na tarasie. Bóg stawia ludzi na drodze. Słuchajcie, chciałem, to dał mi znak. słuchajcie, miałem wątpliwości, czy nie wariuję, że sam się nawracam, że tylko ja jestem na tym świecie. No, tam kim były małe sytuacje, gdzie poznałem takich ludzi, ale to nie było to. Słuchajcie, jestem na tym tarasie, opowiadam koledze, słuchaj, zamiast się bić, wyjąłem różaniec, czujesz opcję? I słuchał tego taki nawrócony przestępca. Maciej Mas, pozdrawiam cię, Macieju, mam nadzieję, że wyjdzie z tego kryzysu, w którym teraz jesteś. Słuchajcie, no i Maciej mówi do mnie tak, ej kolego, słuchaj, zapraszam cię w środę do kościoła. Mówię, słuchaj, ty mnie zapraszasz do kościoła? Mówię, to ty jesteś wierzący? Ja nigdy cię tu w kościele nie widziałem. On mówi, słuchaj, poczekaj do środy i ja ci wszystko opowiem. Także nie, jakby to powiedzieć, nie odmawiam zaproszeń do kościoła na takie spotkania, tak w jaki sposób daje się prowadzić. I w tym momencie jest środa. Jedziemy po drodze, w metrze mi Maciek daje swoje świadectwo, szczęka mi opada, stoimy przed tym kościołem, pytam się, dobra, słuchaj, ile tu będzie takich jak ja i ty? 5? Mówię, 10? Nie? On mówi, dobra, poczekaj chwilę, nie? Podchodzi taki kolega nasz, Kuba z Przymierza, słuchajcie, podchodzi, się pytam go, ty, a słuchaj, jak u ciebie było? O, handlowałem narkotykami, taki byłem, ja, o, ale już się zdziwiłem, słuchajcie. Otwierają się drzwi kościoła, a tam stoi 150 modlących się, śpiewających, szczęśliwych, wesołych ludzi. Wszyscy praktycznie nawróceni. Ja nagle, kurde, odnalazłem tak swoją wspólnotę. Już nie czułem się sam wariatem, który się modli, który się nawrócił. To był taki właśnie sądny dzień dla mnie. Nie tylko dla mnie, dla tego Tomka. Słuchajcie, bo ten kolega stał się moim przyjacielem, ten, który mnie napadł. Stał się moim przyjacielem. Pamiętam, z klerykami jechaliśmy właśnie, taką ewangelizację krótką zrobiliśmy, jechaliśmy właśnie z klerykami, zrobiliśmy paczki dla tego Tomka. Słuchajcie, Tomek rzucił towarzystwo, przestał pić, naprawdę zaczął się zmieniać. Któregoś dnia przyjechał nawet do mojej parafii, z księdzem daliśmy mu różaniec, daliśmy mu takie wskazówki na drogę, trzyma się tych wartości, takie rzeczy. On gdzieś tam swoimi słowami zaczął się modlić, odbił od tego wszystkiego. Przy taki moment, że nawet potrzebował bardzo pomocy, oszukali go w pracy, był wściekły, chciał słowami, mówił, że zabije tą swoją pracodawczynię, która mu wypłaty nie dała, spowiadając go, że jak będziesz się rzucał, to powiem, że okradałeś firmę. I w tym momencie on zadzwonił. Naprawdę, chłopak wyprostował swoje drogi. Przez 2-3 miesiące pomagaliśmy mu ja, przymierzowcy i siostry zakonne. A, słuchaj, no tak jak mówiłem wcześniej, tak? Jak ten mój kolega pytał się mnie, dlaczego w to wszedłeś, tak? Dlaczego? Jaki dowód na istnienie do Boga? To jest to, co się ze mną stało, tak? To jest mój argument do tego wszystkiego, moje świadectwo. Moje świadectwo jest w tym momencie wszystkim, co mam. Wszystkim, co mam, jest Jezus Chrystus, słuchajcie. Powiem tak, zawsze jak się pytają ludzie właśnie, których spotykam na swojej drodze, o to ja mówię, słuchaj, spędziłem już Wigilię, gdzie wszystkie święta w życiu rozwalałem, demolowałem praktycznie wszystkie święta. Coś we mnie wstępowało. Słuchajcie, te święta dzieliłem się najpierw setką ludzi z Przymierza opłatkiem. Na drugi dzień byłem w parafii, zaproszony przez proboszcza i swojego księdza Łukasza na wigilię taką parafialną. Siedząc tam przy stole z tymi parafianami, z tym księdzem proboszczem, z tym drugim księdzem Łukaszem, sobie myślę, Panie Boże, ale co za numer? Co ja tutaj robię? Słuchajcie, właściwą prawidłę, 24 spędziłem w klasztorze Sercanów z 12 księżulkami siedzącymi przy stole. Składali mi życzenia, ja im, modliliśmy się, śpiewaliśmy, no łzy mi później, jak wróciłem do Caritasu, same z oczu leciały, Boże Święty, kurczę, ale ja na to nie zasłużyłem. Święta wielkanocne tak samo spędziłem. Słuchajcie, obcy ludzie mnie z Poznania zaprosili na te święta wielkanocne. Spędziłem z nimi 3 dni, jeżdżąc z nimi po rodzinie. Ugościli mnie jakiegoś kuzyna z Ameryki, którego nigdy całe życie nie widzieli. Było wspaniale, było coś naprawdę cudownego. Czy to byłoby możliwe? Bez Boga? To, co On mi dał? Otoczył mnie swoją opieką, miłością? Czuję się wartościowym człowiekiem? Zaufać, wiesz, na tym obrazie Jezusa Miłosiernego. Ja dzisiaj się całą godzinę na mszy wpatrywałem to. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Zaufać, pozwolić Mu działać w swoim życiu. Bo bez tego On nie może nic zrobić. On tylko czeka, tak jak w moim życiu. Czekał, aż Go zaproszę do swojego życia. Ja Go zaprosiłem. No i zaczęły się dziać cuda, tak? Bo dla mnie moje nawrócenie jest moim cudem. Ja Bogu dziękuję za każdy dzień. Jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Chciałbym wam powiedzieć, zaufajcie. Zaufajcie z całego serca, tak? Odnajdźcie w tym wszystkim Boga, tak? Wiecie co? Ja tak zastanawiałem się właśnie. Chyba moja mateczka, Maryja, nasza mateczka. Ona mnie wtedy wsparła, jak ją poprosiłem o to wszystko. Mateczki. Mateczka mnie poprowadziła. Ona prowadzi nas prosto do serca naszego Jezusa Chrystusa. Całą siłę biorę z serca chyba Jezusa Chrystusa. No bo ja nie wiem, co się ze mną dzieje. Ja w ludziach widzę naprawdę samo dobro. Nie potrafię tego wytłumaczyć. Wyobraź sobie. Chciałem ci teraz odpowiedzieć na to pytanie. Całą siłę biorę właśnie z modlitwy, z różańca i koronki. Szczęść Boże.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: Witam. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem jest Grzegorz. Tego, o czym najwięcej mówisz, tak? Czyli muzyka, popkultura. Czy są dowody potwierdzające, czy zaprzeczające tej tezie, że demon jest w centrum popkultury?
1: To kwestia już całej tej rewolucji Marcina Lutra, to tak mocno i namacalnie chyba dla ówczesnych w Europie bardzo było namacalne, co się dzieje w kulturze. Średniowiecze z kulturą się kończy, z tą wzniosłością, gdzie nie wszystko było, jeżeli chodzi o kulturę, tak to się nazwijmy tym słowem, uzniesieniające, czyli prowadzące człowieka ku Bogu, a nie osadzające na człowieku, czyli człowiek w centrum wszechświata, w filozofii obiektywizmu, która teraz jest tak mocno rozpowszechniona, a która się nie nazywa filozofią, tylko wręcz przeciwnie, jakimś celem życiowym związanym z sukcesem, bardzo mocnym indywidualizmem. I to jest dzisiaj takie demoniczne kształcenie tej rzeczywistości w ułudę. Ludzie żyją rzeczywiście w dużej mierze w kłamstwie, bo oczywiście jest taka część, która ten plan realizuje demoniczny, czyli wprowadza szatana na jego tron, ale też ci, którzy są bierni, którzy nie zdają sobie z tego sprawy, są zaślepieni i są takimi wyrobnikami. Oni funkcjonują w popkulturze. Popkultura to jest dziecko cywilizacji śmierci. I ona teraz jest rozpowszechniona w takim aspekcie masowym, zastępując tę kulturę, którą my jeszcze znamy. Ja jestem dojrzałym mężczyzną. Pamiętam, że pomimo czasu komunizmu ta kultura miała znaczenie i była ostoją prawdy. Można tę prawdę jeszcze było tam znaleźć i można było kulturą bronić siebie, swojego miejsca, przede wszystkim wartości chrześcijańskich, stawać w obronie tych wartości. Jednocześnie kultura mogła być takim bastionem, w którym człowiek czuł się dobrze we wspólnocie tych, którzy tak samo odbierali tę rzeczywistość. Dzisiaj wydaje się, że jesteśmy trochę też takimi wyspami indywidualnie, takimi bastionami, które tworzą sieć rozrzuconą po całej Europie, a wokół nas jest to zagrożenie duchowe, które się rozlało niczym zaraza. Między innymi przez masonerię z tymi wszystkimi odłamami, które ona tworzyła od czasów Lutra, czy nawet i wcześniej z Różokrzyżem, ale wydaje mi się, że od czasu rewolucji francuskiej, to o czym ty także mówisz i wielokrotnie to punktujesz, rozlało się przede wszystkim w tym obrazie antykatolickim, nie tyle antychrześcijańskim, co antykatolickim po całej Europie i zaczęło burzyć tę strukturę, uderzając potem w państwo kościelne, niszcząc państwo kościelne. Przykład Piusa IX, papieża, który z głowy państwa kościelnego stał się papieżem, który był uwięziony w Watykanie, a który przecież przewodniczył Soborowi Watykańskiemu I, który niósł wielkie, wielkie nadzieje, a w tym czasie, kiedy przychodziły wielkie nadzieje dla świata katolickiego, przyszło to oblężenie przede wszystkim ze strony masonerii włoskiej, także francuskiej, całej tej europejskiej sieci, która chciała zniszczyć i stłamsić ducha prawdy. I paradoksalnie, chociaż już wtedy rozlała się ta cała demoniczna sieć zatruwająca ludzkie dusze, to jednocześnie pojawiło się to, co jest dzisiaj taką ostoją, o czym ty mówisz. Ja się staram, nie wiem, na ile mi się to udaje, ale także jest solidna grupa wiernych, którzy stoją w prawdzie, tej prawdy nie mają zafałszowanej i mogą być, chociaż wydaje się, że to jest takie skazane na porażkę, bo wokół tyle demoniczności, ale jest to głosem, które nie jest wołającym na puszczy, który pokazującym tę ścieżkę, jest w jakimś sensie kierunkowskazem. Ten duch demoniczny zalał Europę, nie tylko to jest demon, który jest związany z cywilizacją europejską, czyli odnosi się do pogaństwa, do cywilizacji, które były przed chrześcijaństwem, a które wyrastają taką mocną erupcją w całej Europie. W Polsce to jest kwestia rodzimowierstwa, to jest kwestia pogaństwa odnoszącego się do słowiańszczyzny w tym aspekcie właśnie demonicznym. To jest kwestia też do tych wszystkich duchowości ze wschodu, z Indii, które trafiają do Polski na zasadzie różnych szkół joginicznych. Dużo jest tego na Warmii i Mazurach, gdzie tworzy się cel kształtujący życie, cel dla człowieka, taki coaching życiowy. Dzisiaj to jest już nie w stroju jakiegoś guru hinduskiego, jak to było w przypadku Beatlesów, którzy mieli swojego, ale już jest w oparciu o guru, którzy są ubrani w piękne garnitury, nieskazitelne, mają swoje strony na YouTubie, przekaz i nie wyglądają na tych, którzy są tym zagrożeniem duchowym dla człowieka, prowadzą go na zgubę. Więc to jest kwestia, że dzisiaj to oddziaływanie demoniczne, które kiedyś było takie namacalne i widoczne i konkretne, bo to było widoczne i człowiek wyrosły z chrześcijaństwa, po prostu miał w sobie rozeznanie i wiedział, co jest dla niego dobre, co jest złe. Trudno go było wpędzić w tak zwane maliny duchowości. Dzisiaj jest to trudne. Dzisiaj bardzo łatwo ludzie wpędzają w tę przestrzeń. Chociaż są nawet katolikami, chrześcijanami, nie widzą tych zagrożeń, to pokazuje, jak kwestia rozeznania została gdzieś tam w ludziach już zniszczona, nie potrafią się wsłuchiwać w natchnienia Boże, nawet nie wiedzą, co to jest natchnienie Boże, nie wsłuchują się nawet w głos sumienia, który gdzieś tam jest zatarty i nie taki oczywisty i mają problem. Mam takiego znajomego, byłego właściciela klubu muzycznego, w którym odbywały się największe festiwale, koncert zespołów topu, muzyki alternatywnej, muzyki heavy metalowej, punkowej. I ten człowiek, chociaż deklaruje modlitwę na różańcu codzienną, to jednak wspiera na przykład festiwale satanistyczne. Wspiera artystów grających muzykę satanistyczną. Nie dlatego, że to są sataniści, a dlatego, że jest zafałszowany obraz kultury. Jest właśnie ten obraz popkultury, która się pod kulturę podszywa i gdzieś tam jest takie wymazywanie intencji, zgubnej ideologii, bluźnierstwa na rzecz performance'u, że to jest tylko przedstawienie, a nie coś, co może zrobić człowiekowi coś złego, że to przedstawienie może prowadzić do na przykład wytyczenia takiego przekazu czegoś, co jest pozytywne, czy niekoniecznie musi być negatywne. I to pokazuje to demoniczne działanie na współczesne społeczeństwo. I nie oceniam akurat tego człowieka, bo jest na drodze. Mam nadzieję, że przejrzy, że będzie wiedział, gdzie jest ta prawda. Ale to pokazuje, że nawet ci, którzy modlą się na różańcu, też mogą być zafałszowany obraz rzeczywistości, że dzisiaj ten czas, w którym przyszło nam żyć, funkcjonować, działać, a przede wszystkim w którym jesteśmy z łaską wiary, a otoczeni ludźmi, którzy tej łaski nie mają albo ją zatracili, ten dar, który otrzymali, to jest niezwykle trudne. Być może to też jest takim niezwykłym doświadczeniem tego, co było dane w czasach, kiedy Pan Jezus przyszedł na świat, kiedy tworzyła się cywilizacja, kiedy potem upadało Imperium Rzymskie, żeby też móc zdać sobie sprawę z tego, jak wtedy wiara się kształtowała w ludziach, jakie zagrożenia miała wokół. Być może dzisiaj przyszedł czas, żebyśmy inaczej spojrzeli na pierwszych chrześcijan, którzy byli rzucani na arenach na pożarcie dzikim zwierzętom, bo dzisiaj powoli to się dzieje. Dzisiaj dusze ludzkie są rzucane na pożarcie demonom. Tak jak już mówiłem wielokrotnie i podkreślam to przesłanie z Getrzwałdu Niepokalanej, która sama odniosła się do czasów ostatecznych. Jako osoby wierzące wiemy, czym jest czas ostateczny. To nie jest to, że teraz, nagle i tutaj, ale że w nim właśnie żyjemy, ale że teraz właśnie demon został, szatan spuszczony ze smyczy, żeby pożerać ludzkie dusze. Więc to jest niezwykłe ostrzeżenie ze strony samego nieba i Matki Bożej. A popkultura dla mnie, dla tego, który z niej wyrósł, też przecież byłeś w popkulturze i w jakimś sensie dalej w niej jesteśmy, tak? Bo bo trudno się odciąć od tych źródeł. Ty też chyba nie odcinasz się od Brulinu. Ja nie odcinam się tak na 100% od tego środowiska, w którym byłem, ale wykorzystujemy to nasze doświadczenie, żeby spojrzeć w rozeznaniu i prawdzie na to, co się wokół nas dzieje. I obserwujemy właśnie to, o czym mówił święty Jan Paweł II, że mamy te rzeczywistości, cywilizację miłości i cywilizację śmierci. Ta druga poprzez swój mrok, poprzez ten dens makabr, jest bardziej chyba uwidoczniona, bo dobro zawsze ma łagodność, a łagodność dzisiaj nie jest w cenie. A mrok ma w sobie brutalność, agresję i taką dynamikę upadłości. I to jest najbardziej widoczne przede wszystkim jako ekspansja. Dlatego też wydaje się, że ten czas jest taki nieszczególnie mroczny i wręcz podły, który nam dzisiaj towarzyszy.
0: Wiesz, ja przez chyba 8 lat pisałem Żywoty Świętych do Gazety Codziennej. Takie króciuteńkie, 230 znaków, czy nie pamiętam jeszcze słów, ale to krótkie były Żywociki Świętych. Jak mówiłeś o historii, wstrząsnęła mnie sytuacja, w której jak już rewolucja francuska przegrała, to ona, jej ci promotorzy filozoficzni, a potem już też ideologiczni wykonawcy, oni postawili na ukształtowanie władców absolutnych według swojej modły i to im się udało. I w pewnym momencie, gdy jezuicka praca w Hiszpanii bardzo mocno dała o sobie znać, no, od razu kontratak, tak? I kasata zakonu jezuitów. I nie pamiętam, jak nazywał się ten ojciec, którego żywot właśnie opisywałem, ale był taki moment, kiedy oni wyjechali, tam chyba 49 czy 79 jezuitów statkiem wypłynęli z Hiszpanii i płynęli od portu do portu i nigdzie nie chciano ich przyjąć. Wszędzie były zakazy państwowe, tak, czyli ideologiczne, czyli oświecenie walczące z Bogiem. I dopiero gdzieś, nie wiem, czy na Sycylii, gdzie może nie sięgały jeszcze wtedy te rozkazy nie dochodziły oni tam wysiedli i potem ten zakonnik, o którym mówię, a którego imienia nie pamiętam niestety, doprowadził do odrodzenia się zakonu. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że my kompletnie nie znamy historii Europy. Kompletnie nie znamy historii kultury. Kompletnie nie znamy historii wartości, że my to wszystko mamy przetworzone przez oświeceniową szkołę, przez dziś już rewolucyjny uniwersytet. Tak? Dziś nauczyciele są praktycznie odsztancy wychowani w uniwersytetach, które niszczą wiarę. Tak? I chciałem ciebie zapytać o ten czas buntu, tak? Jak wchodziłeś w życie. Myśmy weszli w świat, przeciwko któremu należało się buntować, tak? I my nie wiedzieliśmy, że rewolucja bolszewicka jest ciągiem dalszym rewolucji francuskiej, że to wszystko wynika z ideałów ludzi, którzy byli osobistymi wrogami Pana Boga. I myśmy podjęli ten bunt. Jak siebie dziś tamtego widzisz?
1: To jest ciekawe i daje pewnie takie nowe spojrzenie dla naszych słuchaczy na tamtą rzeczywistość. Moje pokolenie, jestem urodzony w latach 60. ubiegłego wieku. Moje pokolenie wzrastało rzeczywiście w okowach komunizmu. No, w zależności od rodzin, tak? Wtedy też było bardzo mocno społeczeństwo podzielone i rzeczywiście były też tak zwane rodziny już resortowe. Miałem rówieśników z takich rodzin i tam nie było żadnej dyskusji. Jedyne, co nas łączyło, to gdzieś tam wspólne granie na boisku, ale nie żadne rozmowy na tematy polityczne. Kiedy rozmawialiśmy o wydarzeniach w Radomiu w latach 70., Ja wychowywałem się na osiedlu, gdzie mieszkały rodziny oficerskie szczytnie, pilotów z Lipowca, z jednostki wojskowej, a jednocześnie było sporo rodzin milicyjnych, bo też była szkoła milicyjna i tutaj nie było rozmowy. Na podwórku zawsze było, że tam w tym Radomiu to złodzieje, którzy kradli pieniądze, otrzymywali złoto od Amerykanów, więc nie było rozmowy. Nawet i na początku stanu wojennego, gdzie czuli się oblężeni przez Solidarność, przed każdą klatką schodową stali wartownicy z bronią, z ostrą amunicją, bo cały czas oczekiwano, że zaraz bojówki Solidarności wpadną do tych klatek i będą te rodziny pacyfikować. Wiadomo, że stworzono specjalnie takie zagrożenie dla nich. To było trzymanie swoich pod butem, żeby czuli jakieś zagrożenie. Ale fakt, kiedy wchodziło się w to życie, w biedzie, tak, bez jakiegoś dostatku, w marzeniach o jakimś życiu, które pokazywał Zachód, nie odbierało się tego, że na Zachodzie już się dzieje coś, tak zwanym Zachodzie, za tą żelazną kurtyną, co już jest zgniłe. Przecież słowo, wyraz zgniłe, to było używane przez komunistów. Zgniły Zachód, prawda? Tak się używało. Jak się słyszało, że używają takiego słowa komuniści, to od razu dawało się przeciwieństwo. Skoro to jest zgniły Zachód, to musi być fantastyczny, piękny Zachód. Do mnie ta prawda o tym, co się dzieje na tak zwanym Zachodzie, dotarła dopiero przez to otwarcie się Węgier na Zachód. Te pierwsze płyty tam tłoczone, to była połowa lat 80. To było to otwarcie na kolorowe gazety. Akurat na Węgry tu zostały zalane pornografią też w każdym kiosku. Takie gazety, to potem na początku lat 90. było mocne, widoczne w Polsce. I dopiero ten element gdzieś tam zapalił czerwoną lampkę, że coś się dzieje innego, że to nie jest jakieś otwarcie na świat, że demokracja wcale nie jest demokracją, też to tam są okowy. Ale rzeczywiście mój bunt jako młodego chłopaka, wybór subkultury, wybór takiej, a nie innej muzyki, to nie była kwestia tylko takich moich zapatrywań, hobby i wyrobienia muzycznego, ale kwestia mojego buntu przeciwko systemowi. Ta muzyka, subkultura to mi dawała, czyli pseudo-wspólnotowość w subkulturze. Z drugiej strony wyciągnięcie takiej pięści, no pasaran, wtedy nie kojarzyło się z jakąś bolszewią, się kojarzyło z jakimś sprzeciwem przeciwko w ogóle systemowi. I tak się o to odbierało, stąd muzyka anarchistyczna, Sex Pistols, Dead Kennedys może bardziej, z Biafrą. Jeszcze do tego weszły te kwestie ekologiczne, które Biafra proponował, z kwestii jedzenia, sprzeciw wobec spożywania mięsa i tak dalej, i tak dalej. To dużo o tym można byłoby tutaj mówić. Do tego też wchodziły kwestie takiej wolności rasta. Nie tylko Bob Marley, ale Peter Tosh. To, co wniosła ten rdzeń muzyki reggae, to roots, gdzie się wydawało, tak, to jest ta wolność, która może mi towarzyszyć. A nie zwracało się na to uwagę, z czego w ogóle reggae wypływa. Czym jest Rastafari? Jaka tam jest demoniczność? Jacy tam są szamani? I co jeżeli chodzi o anarchię, czym ona jest? Wydawało się, że te czarne sztandary anarchistyczne są antykomunistyczne, tak? A nie, że one zmienią się na czerwone sztandary z Leninem i z Marksem jako wizerunkami i Che Guevarą. To było niezrozumiałe. Pamiętam w Jarocinie festiwal, który mi towarzyszył w latach nastoletnich, tam jeździłem, pogowałem do muzyki zespołu Moskwa, Dezertera czy Armii, chociaż Armia nie był takim zespołem oczywistym, bankowym, ale na pewno mocno alternatywnym, czy funkcjonowało się tam do mocnych utworów typu One Million Bulgarians, takiego zespołu, który miał ostry i dynamiczny przekaz i całej tej wierchuszki thrash heavy speed metalowej, że to jest enklawa, że to jest coś, co mnie chroni, że jest coś, co pozwoli mi przeżyć, może do lepszych czasów. Tym bardziej, że na ulicach Jarocina stały tak zwane suki, nyski, w których siedzieli zamowcy. Wielokrotnie mnie zatrzymywali. Nieraz się dostało tak zwaną lolą. Nie za jakieś poglądy polityczne, ale za to, jak się wyglądało. Tak? Za długie włosy, za dżinsy gdzieś tam zdobyte, bo to też nie był taki produkt oczywisty. I człowiek się czuł tym wszystkim stłamszony. Dlatego potem śpiewał, kto nie idzie z nami, ten przeciwko nam. Kto nie idzie z nami, ten wróg. Pamiętam, jak chodziłem w całej mysie heavy metalowców na stadion Jarocieński. Właśnie tak krzyczeliśmy, tak śpiewaliśmy. Zanim tam weszliśmy, niedaleko stadionu była szkoła, przed tą szkołą stał samolot. Taki wystawiony mig. Pod tym migiem zbierali się fani różnych grup, subkultur. Identyfikowałem się ze środowiskiem heavy metalowym chyba najbardziej, ale wyglądałem z jednej strony jak trochę taki przybieraniec, a to jakaś pacyfa na mnie wisiała, to tylko jak coś z Kpisa, coś tam z punka, no i taki hard bluesik, jak to mówiono. No i jeden gość do mnie podszedł z takim anturażem satanisty, mocnym, i bo miał loga zespołu właśnie takich Venom Battery. I do mnie mówi, słuchaj, musisz się zidentyfikować. No nie możesz tak wyglądać. Nosisz jakiś znaczek TSA, jakąś pacyfę. Albo mówi, wyglądasz tak jak my, jesteś z nami, to my cię będziemy chronić, a ty będziesz też w grupie chronił nas. No i wtedy pamiętam, że to zdjąłem. A nie zdawałem sobie sprawy nawet, czym jest pacyfa. Dla mnie to była oznaka wolności. Dla mnie takie filmy jak Her, Milosza Formana, nie, no były przejawem wolności człowieka, za czym się tęskni, a nie coś, co może mnie poprowadzić na zgubę. Stąd wtedy miałem całkowicie zafałszowany obraz rzeczywistości i to, co było dla mnie zgubą, jawiło mi się wolnością, tylko dlatego, że było tym owocem zakazanym. Pamiętam w Trójce Radiowej, którą słuchałem na gminie, która mnie w sumie w jakiś sposób ukształtowała jako dziennikarza i prezenterów muzycznych tamtej epoki, wsłuchiwałem się w programy Piotra Kaczkowskiego, Wojciecha Mana, może Marka Gaczyńskiego mniej, ale między innymi i jego. I to, co pamiętam, to, że w tamtym czasie, przełom lat 70., 80., w Trójce nie grano muzyki zespołu Kiss. I dziwiłem się, dlaczego. Potem okazało się, że był zakaz, bo logo zespołu Kiss, te dwa S, przypominały te wojska niemieckie, hitlerowskie, jednostki SS. Specjalne.
0: SS.
1: SS. I że dlatego. Nie dlatego, że ta muzyka była jakaś zdrożna, tylko że to mogło być jakimś odniesieniem. A dziś nawet już i tego nie ma. Już nie ma tych odniesień do tamtego czasu. Wiadomo, że ta kwestia niemiecka była kwestią też ideologiczną w tamtym czasie. Dzisiaj ponownie jest. Nie, ale faktycznie nie odbierałem tego, że jest jakaś bariera, że radio chroni, że jest jednak ktoś wyuczony, że będzie chronił społeczeństwo. Wiadomo było, że ten przekaz był ideologiczny, komunistyczny, płynący z radia, ale wydawało się, że prezentowanie na falach Trójki, czyli nie na falach średnich, ale UKF-u, takiej muzyki, to jest właśnie już wyłom w tym systemie, iż to pozwala nam spojrzeć na tamten świat. Wydaje mi się, że 1982 rok, to był 3 maja. Wtedy też to było dla mnie takim otwarciem się na naprawdę. Wtedy zauważyłem, czym jest naprawdę taka muzyka. Bo to był dzień, w którym po stanie wojennym na pewno było wiadomo, że w Warszawie ludzie wyjdą na ulicę. Że będzie wojna uliczna z ZOMO, tak? Że dużo młodych ludzi wyjdzie po prostu na ulicę. I wtedy radiowa Trójka prezentowała całe płyty, żeby można było nagrywać te płyty. A skoro nagrywam te płyty, bo nie mam dostępu, nie mam pieniędzy, żeby pójść do sklepu kupić, a w sklepie tego towaru zresztą nie było, to ja nie wyjdę na ulicę. Będę nagrywał. Pamiętam jak dziś, jedna płyta to była Judas Priest, jedna płyta to była Iron Maiden w całości, bo nagrania. I tak przez cały dzień były rozrzucone te płyty. Był taki śmiech, że na ulicę potem się poszło. Ale rzeczywiście wtedy też zauważyłem, że ta muzyka jest wykorzystywana ideologicznie. Później lista przebojów radiowej Trójki. To, co się działo z tą pseudowolnością z utworów zespołu Manam, niby uderzających w system i w mrok stanu wojennego tej nocy, a jednocześnie taki katalizator. Dla systemu, żeby je stworzyć na antenie. Zresztą Jarocin też był takim buforem, to też był taki katalizator. To było też sterowane przecież. Urban, ten kłamczuszek, to rzeczywiście tak delikatnie i potocznie trochę tutaj to powiem, ale wiedział, co robi. I był taki moment, że wiele tych zespołów buntujących się ogólnie przeciwko systemowi mało brakowało, a weszłoby w pierwszy festiwal antyklerykalny, tak miał się nazywać. Organizowany wtedy w Polsce, to był czas po zabójstwie księdza Jerzego Popiełuszki. żeby pokazać, że jednak społeczeństwo nie jest takie kościelne, że nie jest takie związane z Panem Bogiem. Ale jedną rzecz zauważyłem wtedy na ulicach Jarocina, że nie uderzano wtedy w samą wiarę, ale uderzano w strukturę, tak? Czyli system był antyklerykalny, ale nie był tak jak za czasów stalinowskich uderzony w samą wiarę, w wiarę Pana Boga, co dzisiaj się zupełnie zmieniło. Dzisiaj to być może dobrze, że jest takie oczywiste, że w tym buncie młodych ludzi, którzy mają zakorzenione, bo to jest okres dojrzewania i trzeba go przejść, tylko potrzeba tutaj mądrych ludzi, tego doświadczonego społeczeństwa, które potrafi to w jakiś sposób nakierować, żeby z tego doświadczenia wyszło dobro, a nie zło, a tym złem jest na przykład odseparowanie dzisiaj od rodziny, że dzisiaj ten bunt właśnie jest w ten sposób tak mocno sterowany, że ludzie będący w okowach tego, co jest wokół akcji charytatywnych, sympatii do natury, zwierząt, antypolitycznego niby systemu, nie wierzcie politykom, tutaj utwór Lipińskiego, że dzisiejsza taka właśnie popkultura pokazuje pseudowolność, a młodym ludziom dzisiaj się to wydaje, że to jest właśnie ich wolnością, że w tym odzyskują siebie i mogą siebie w tym realizować. My o tyle mieliśmy lepiej, mówię my, ja i ty, że ten system, który był może bardziej zero-jedynkowy, tak nam się może wydawało i łatwiej było potem zauważyć te niuanse, które przerodziły się w prawdę, że łatwiej można było to zobaczyć potem i to zło wyeksponować z tego systemu, który wydawał nam się dobrym, niż to dzisiaj jest.
0: Ja 3 maja 82 roku byłem na ulicach Krakowa i to było pierwsze starcie takie poważne. W pierwszych zadymach w tym pochodzie trzeciomajowym były matki z dziećmi na wózkach. I zomowcy na tych wąskich ulicach krakowskich to blokowali i połowali. Ta lola, o której mówisz, to jest pałka 70-centymetrowa, drodzy Państwo, taka biała. Naprawdę można zrobić krzywdę. Na przykład rozciąć twarz, skórę na policzku pięknej 16-letniej dziewczyny, co stało się w Warszawie w 81 roku, naznaczona na całe życie. I te demonstracje trwały do 13, bo potem każdego 13 kolejnego miesiąca były zadymy. I zadyma 13 października zakończyła ten czas, ponieważ zastrzelono tam wcześniej w Lubiniu, a w Krakowie zastrzelono Bohdana Włosika, tam gdzie w Nowej Hucie, gdzie walczyliśmy. Studenci dojeżdżali autobusem 139 z akademików z Raczka i Piasta dojeżdżali do Nowej Huty. Ale nie chciałbym robić tej audycji audycją wspominkową, więc przeskoczę do tego czasu, w którym bo myśmy w Brulionie zrobili taki w 3 lata, przeszliśmy przez całą tę kulturę zachodnią, liberalno-lewicową, o której myśleliśmy jeszcze 4 lata wcześniej, że to jest wolność. Tak? No i efektem był satanizm, nieświadomy satanizm. W Brulionie był wywiad z sadomasochistką i promocję najciemniejszych nurtów muzycznych, włącznie z wywiadem Strobing-Glistl, czyli pulsującą chrząstką, czyli z satanistami, którzy udawali artystów. Więc myśmy jakby przez to, co teraz Polska przechodzi i dochodzimy do miejsca, w którym widać już jasno, że do konstytucji wpisuje się aborcję, eutanazję, I gdzie po prostu cywilizacja śmierci, demon pisze prawo, pisze ustawy już, no bo on nienawidzi życia, on chce śmierci. I teraz chciałbym, żebyś opowiedział, wychodząc od tego momentu, kiedy podjąłeś, znaczy kiedy do ciebie dotarło tak jednoznacznie, że stajesz po stronie Pana Boga i zacząłeś opisywać popkulturę i żebyś pokazał te najważniejsze zagrożenia, te nurty, które są z dzisiejszej twojej perspektywy najbardziej kaleczące.
1: tamten czas, ja jeszcze tak zrobię taką analogię, dlaczego być może nam, tobie, może mnie, było niełatwiej, ale dlaczego ta prawda taka stała się bardziej oczywista. Chodzi też o pewną rzeczywistość funkcjonowania chrześcijańską. Nigdy w życiu, nawet jak byłem po tamtej stronie, niczego złego nie powiedziałem na Matkę Bożą. Nie, miałem zawsze szacunek w sobie. Nigdy nic złego nie powiedziałem na papieża. Miałem szacunek wielki. W ogóle do księży miałem szacunek. Widziałem sutannę, niezależnie co tam robiłem, to było takie pełne dla mnie szacunku. To był to jak taki mundur, tak? Nawet dla niektórego munduru, przecież dla milicyjnego i ZOMO się nie miało szacunku. A tu się miało. Pamiętam, jako dziecko mówiłem na księży, księżyc, idzie księżyc, tak? Coś takiego we mnie gdzieś zawsze było. No i oczywiście patriotyzm, czyli kwestia Katynia bardzo mocno, powstanie warszawskie. Teraz się tyle mówi o powstaniu warszawskim, to tak negatywnie, nie oceniam tych spraw decyzyjnych. Być może teraz jest czas, żeby na takie tematy mówić, ale wtedy dla mnie, młodego chłopaka ze szkoły podstawowej, powstanie warszawskie to był powiew, to była siła. I z drugiej strony tajemnica Katynia. Pamiętam słuchany głos Ameryki, pamiętam pogrzeb Franco z Hiszpanii. Dzisiaj wiele się na ten temat mówi, ale jak dziś, dla tych ludzi, którzy zebrani byli wokół odbiornika tranzystorowego w kuchni, słuchanie relacji z pogrzebu Franco było powiewem. To było coś, co dawało nam nadzieję, bo dużo tam było modlitwy i dużo katolicyzmu. W tym wszystkim i Franco dla nas był antyfaszystą. Nie to, jak teraz to się przejawia. Więc to wejście w zgubne ideologie popkultury też nie było takie w pełnym wymiarze. Być może te inne wymiary pozwoliły człowiekowi się uratować, zwłaszcza ten patriotyczny, że honor to gdzieś tam było i funkcjonowało. Być może dlatego, że brat mojego dziadka został rozstrzelany w Twerze, jego szczątki są w Miednoje, służył w Korpusie Ochrony Pogranicza. I to gdzieś nie od razu, bo ja jako młody chłopak nie wiedziałem o tym, a potem ta prawda została odkryta. Jednak gdzieś, może nie podświadomie, to jest takie dziwne słowo, podświadomie, ale gdzieś tam w sercu było, w krwiobiegu to wszystko. No i teraz, kiedy dochodzimy do satanizmu, okultyzmu, który jest wokół nas, spójrzmy na lata 90. Wtedy jako młody radowiec chciałem przedstawiać muzykę undergroundową, subkulturową, bo tak ją nazywałem, na antenie radia. Wtedy też zarządzała rozgłośnią regionalną publicznego radia ekipa związana z obozem lewicowym, tak? Po tym pierwszym sukcesie obozu wolnościowego w początku lat 90. Potem znowu druga ekipa wróciła, nierozliczona. I ta ekipa nie pozwoliła na prezentowanie takiej muzyki. Ekipa lewicowa nie chciała, żeby muzyka death metalowa, straight edge, żeby muzyka grindcore'owa, czyli ta punkowa, ale w takim ekstremalnym wykonaniu, że nie będzie prezentowana. Muzyka death metalowa. Jak ona zaczęła się pojawiać w wyniku nacisku takich ludzi jak ja wtedy, którzy uważali, że to jest atak na wolność, na kulturę, no gdzieś tam to dopiero zaczęło odpływać, ale to nie było tak, że witamy i prezentujemy. Dzisiaj jest inaczej. Dzisiaj mamy sytuację w Olsztynie, że festiwal black metalowy, gdzie występować mają takie zespoły jak Christ Agony, będzie organizowany w sierpniu w wojewódzkim amfiteatrze. Festiwal, który został oprotestowany przez radnych Dobrego Miasta. Dobre Miasto to jest miejscowość niedaleko Olsztyna, gdzie on był organizowany od kilku lat przez to, że tam właśnie tego rodzaju zespoły prezentowały swoją twórczość. To bliźnierstwa się pojawiały na scenie. Patriarkat, taki zespół z Podlasia, z Białegostoku, wcześniej funkcjonujący jako Batuszka, ale odnoszący się w bliźnierstwie do prawosławia, do nagrywania się z tej liturgii, gdzie odwrócone prawosławne krzyże występują na scenie, gdzie w wyniku protestu radnych, dokumentowanych pismem bardzo, bardzo merytorycznym, zawieszono ten festiwal. A prezydent Olsztyna z władzami Miejskiego Ośrodka Kultury z radością przyjęły tę inicjatywę do miasta wojewódzkiego. I to ogłaszając to publicznie, że się cieszą, że kultura zyska na tym, na nowym wizerunku, oprócz imprez ludowych, oprócz imprez promujących muzykę klasyczną i tak dalej, pojawia się muzyka heavy metalowa. Ja tu widzę tę właśnie różnicę. Widzę to, jak dzisiaj władze samorządowe, jako w ogóle, wydaje mi się, część społeczeństwa przyjmuje nie tyle bezkrytycznie, ale przyjmuje te treści jako godne funkcjonowania w życiu publicznym, jako mające możliwość funkcjonowania. To nie jest kwestia, że wszyscy mają taką możliwość, bo oczywiście każdy ma tę wolność wypowiedzi, ale że to jest sytuacja trochę jak rodem ze Stanów Zjednoczonych, że jest tam oficjalnie funkcjonuje kościół satanistyczny w niektórych regionach, że ma swoje regulacje i one są, stawia sobie posągi i pomniki Bafometa i że dzisiaj takie rzeczy możemy też i tutaj robić. No ale jednak my mamy swoją konstytucję i jak na razie jeszcze są zapisy nieobalone w niej, chociaż być może do tego dojdzie. Ale jednak już władze samorządowe, instytucje, które powinny chronić obywateli, wszystkich obywateli, no tego nie robią, a wspierają. Dzisiejsze ośrodki kultury, tak zauważam, po całej Polsce, dużo jeździłem w ośrodkach kultury, bywałem wcześniej jako organizator różnych eventów i festiwali, potem jako obserwator, a na końcu jako krytyk, zauważyłem, że dzisiaj ośrodki kultury w Polsce, czy te miejskie, czy też powiatowe i gminne, nawet remizy, tak, w których odbywają się zazwyczaj dyskoteki, remizy strażackie na wsiach, no stały się miejscami wpływów demonicznych. One się stały takimi pseudosanktuariami właśnie tej myśli demonicznej, z której ona się rozlewa w ofercie. Czyli te dyskoteki, które na przełomie lat 80., 90. były organizowane często też w oprawie demonicznych symbolik. Dyskoteka tamtego czasu mocno deprawowała młode pokolenie. Taki dzisiaj idzie z ośrodków kultury. Wiadomo przecież, że dzisiaj kultura na deskach teatralnych jest antykulturą. Jeżeli można zmienić sztuki, które promowały wartości, na sztuki, które jej nie promują, mając na myśli na przykład Wieszczów, Mickiewicza czy Słowackiego, można to przerobić tak, że to jest odwrotność. Z dziadów można zrobić naprawdę dziady i sztukę okultystyczną i satanistyczną,

0: praktykujący wiarę, to on nie będzie mógł tego rozeznać, bo on uzna, że tak ma być, bo to lansują ośrodki kultury, które mają pieczęć na przykład włodarzy miasta. My wybraliśmy prezydenta, my wybraliśmy tych radnych, oni to promują i na, dla naszego rozwoju. I to jest właśnie tym zagrożeniem, to jest tą deprawacją, bo raz, że elity są zdeprawowane i one są już demoniczne, bo one już rozsiewają ten przekaz, a jednocześnie mają narzędzia, żeby to robić. I stąd tak trudno się przeciwko temu obronić. I ta obrona często wygląda w różny sposób. Jedni bronią krucjatą, czyli wychodzą na ulicę z różańcem. Tak było przy okazji wielu występów jeszcze kilka lat temu, czy tam w Toruniu, czy przeciwko wystawie Marina Abramowicz, czy w Trójmieście przeciwko występom zespołów black metalowych w Stoczni Gdańskiej, która została zupełnie zdeprawowana ten teren, bo odbywa się tam największy festiwal z muzyką satanistyczną, ale nie tylko w Polsce, Mystic Festival i to w czasie święta kościelnego, to pokazuje, jak my nie potrafimy, jako katolicy wierzący, nawet ja sam, na tę sytuację zareagować się nie odnaleźć, a zauważyłem, że siła tkwi nie w tej krucjacie takiej z transparentem, a siła tkwi w modlitwie. I być może wyeksponowanie dzisiaj modlitwy znowu na ten piedestał, brzydko to brzmi piedestał, ale modlitwy, to co jest w radiu u ciebie, to co powinno w ogóle funkcjonować, ja też tworzyłem Radio Profeto, więc tam też tym rdzeniem była modlitwa, różaniec przede wszystkim i to jest właśnie to, co jest najważniejsze, to do czego wzywa niebo, Matka Boża w objawieniach, w Gietrzfałdzie, codzienna, gorliwa modlitwa różańcowa, że to zmieni rzeczywistość, że to jest odpowiedzią na atak demoniczny, stworzenie chówców Maryi, które może nie będą liczne, ale będą trwałe w tym, co robią, a owoc ich działania będzie przemieniający tę rzeczywistość zakłamaną, w której przychodzi nam żyć.
1: Kiedy powiedziałeś o tym, że miałeś szacunek, tak, dla kapłanów, dla kościoła, to ja sobie od razu przypomniałem, że mając 20, nie wiem, 2-3 lata, kiedy byłem człowiekiem, no, ateistą, anarchistą byłem, to jak moi przyjaciele, studenci, akurat takie starszy chłopak i starsza dziewczyna, z którą się przyjaźniłem, bo w radiu pracowaliśmy, to ona w takim akademickim rozgłośni, taki kołchoźnik, każdy miał w pokoju głośnik i to Alma Radio tam docierało. I oni w pewnym momencie postanowili wziąć ślub i to miał być ślub katolicki. I oni mieli pretensje, że ksiądz chce wziąć pieniądze za to, tak? A ja jako anarchista i ateista, oni byli katolikami, ja się śmiałem z nich, no bo mówię, no ja co wy myślicie, że co ksiądz powietrzem ma żyć? No przecież to jest normalna rzecz. I potem jeszcze 7 lat później, kiedy byłem w Maison Lafitte u Jerzego Gidrojcia z moją wtedy kobietą, dziś moją żoną, co okazało się wielkim faux pas, bo tego nie wiedziałem wtedy, że on jest inwersyjny seksualnie i tam mieli chłopcy po prostu jeździć, a bez kobiet, to ja broniłem kościoła, będąc anarchistą, bo on już wtedy miał swoje lata i nakręcali go ludzie z Polski, Smolar, Michnik i tak dalej, cała ta ekipa. I on już nie widział tak jak kiedyś więcej od innych, tylko już widział mniej. I jedyne, czego chciał się dowiedzieć, to o tym, że w Polsce jest źle i że Kościół katolicki jest zły. Ja mu tłumaczyłem, no, drogi książę, no, Kościół to jest jedyny, byłem anarchistą, tak? Mówię, ale Kościół to jest jedyna instytucja, która robi troszkę więcej dobra niż zła, tak? 51-49. Tak wtedy myślałem, tak? Byłem szczery. A on był po prostu antyklerykalny w tamtym czasie. Więc ten kontekst naszego nawrócenia jest taki sam, że Pan Bóg nas cały czas pilnował, żebyśmy nie przekroczyli jakiejś granicy i nasze serca, nie używając słowa podświadomość, i nasze serca były jakoś tam gdzieś w dzieciństwie przez tę

0: wieczność przez Chrystusa ukształtowane i dzięki temu w ogóle żyjemy. Tak sobie myślę. I teraz chciałbym, żebyś opowiedział właśnie o twojej przygodzie maryjnej. Mamy jeszcze 15 minut. I żebyś powiedział o tym pod właśnie kątem takim, że Maryja jest królową serc, że popkultura działa przez symbole, przez narracje, przez opowieści, przez historie, przez teksty piosenek, które opowiadają historię, przez znaki, przez to wszystko, co o tej symbolice satanicznej, o której mówiłeś, bo to jest też neoszamańska, ezoteryczna, tego jest cała wiązka tych obrazów, aż po czysto satanistyczne, tak? Jak właśnie ten Bafomet, czy ten, nie wiem, tunel świętego Godarda, gdzie jest ta wielka impreza na otwarciu, gdzie jest jawnie cześć oddawana szatanowi. Ale to jest... Leszek Dokowicz kiedyś opisał koncert, znaczy imprezę techno, gdzie ludzie wielki kamieniołom, na dole ludzie wprowadzają się w odmienne stany świadomości, przestaje działać sumienie, przestaje działać racjonalność, tak? I ci ludzie po prostu są otwarci na wszystkie informacje, które przypływają z zewnątrz. I on przy pomocy kamery i zoomu pokazuje, że na ścianach tej przestrzeni, tego kamieniołomu, są umieszczone sataniczne symbole. I one impregnują serca, zalewają serca tych dzieci symbolami, które używane są do przywoływania demonów. I teraz chciałbym, żebyś opowiedział o swoim doświadczeniu maryjnym właśnie w kontekście nie przekazu takiego słownego, tak, ale tego przekazu który płynie wprost do serca.
1: Zawsze nosiłem krzyżyk na łańcuszku. W każdej sytuacji swojego życia miałem krzyżyk i pamiętam, że w czasie tej mojej drogi, tego odseparowania się od wiary, ten krzyżyk mi się łamał. Zawsze mi się łamał ten krzyżyk. Byłem zadziwiony. Czemu on mi się łamie? O co tu chodzi? A tak chciał zły, żebym po prostu nie nosił tego znaku wiary, chociaż on wizualnie tak mi towarzyszył i był, żeby w ogóle się tego wyzbyć. Podobnie było z wizerunkiem Matki Bożej. Nie udało mu się go z mojego serca wyrzucić. A może przez to, że na chrzcie otrzymałem taki mały ryngraf. To co zdziwiające, bo moim chrzestnym mój stryj był ateistą i był w PZPR-ze i w strukturach w Poznaniu, w zakładzie pracy partyjnej, a jednak jako chrzestny był mi ryngraf z Matką Bożą Częstochowską. To też jest takie mocne, że uznał, że to mi jest potrzebne. Przede wszystkim jak dziś pamiętam to zapisane przez jego słowa, żebym rósł na chwałę Bożą i pociechę Matki Bożej, więc to jest w moim sercu i było, patrząc na wizerunek Matki Bożej, zawsze miałem takie ciepło. To jest niesamowite, bo miałem ciepło w sercu. Nigdy nie patrzyłem w sposób bluźnierczy na wizerunek Matki Bożej. Nigdy nie miałem ochoty, żeby przekształcać te wizerunki w jakiś inny sposób, a mam talent, bo jestem także plastykiem, piszę ikony, a wcześniej jako dziecko malowałem wizerunki Pana Jezusa i Matki Bożej jako w szkole podstawowej. I ani razu, potem to przekształciłem w malowanie wizerunków muzyków, tak? Jimiego Hendrixa, Franka Zappy, Carlosa Santany i tak dalej, i tak dalej. Ale nigdy nie przyszło mi fałszować takiego wizerunku. To był dla mnie punkt odniesienia. Zawsze był punkt, do którego mogę wrócić z czymś miłym, niezafałszowanej. To jest dla mnie ta czystość, którą miałem. To dzisiejszy świat wielu ludzi wprowadza to zafałszowanie i chcą nawet pokazać, wydaje mi się, że nawet myślą, że dla nich wizerunek Matki Bożej jest czymś na tyle być może odnoszącym się do jakiejś czystości, wolności, że chcą go przekształcić na własną modłę i nawet na bluźnierstwo. Być może nawet część z nich nie jest intencją bluźnienie, choć tworzą wizerunki, które są bluźnierstwem. I zawsze to odniesienie ma w sobie mocną czystość, bo nawet jeżeli środowiska satanistyczne uderzają w ten wizerunek, to chcą uderzyć tę czystość. chcą uderzyć w nieskazitelność, chcą uderzyć w serce, które nie jest zabrudzone. I dla mnie to jest czymś, czego nie uda się temu środowisku zrobić. Nawet jeżeli będą wizerunki tęczowe, jeżeli będą wizerunki przemalowane w Olsztynie, odnoszę się do miasta, w którym mieszkam, gdzie jest dużo pogaństwa, są miejsca, sklepy, warsztaty, środowiska pseudoartystyczne, które na przykład odnoszą się do wizerunków Matki Bożej, na przykład figury Niepokalanej, tej lurdzkiej, gdzie figury Matki Bożej są przemalowywane na zupełnie inne kolory, na przykład twarz jest zamalowana na czarno, ręce na czarno i tak dalej, żeby jakby odwrócić uwagę człowieka od tego sakralnego wymiaru. I zawsze to jest atak na Matkę Bożą. To jest zawsze odniesienie do Matki Bożej. Tak samo jak i salony tatuażu, gdzie są figury Bafometa, w których tatuaże są chętnie robione właśnie z takim przekształceniem wizerunku Matki Bożej. Na przykład bez oczu, tak? Nie tak dawno też widziałem w jednym ze sklepów w galerii handlowej nową markę odzieżową, sprawdziłem, to jeden ze znanych projektantów polskich ją stworzył, wizerunki Matki Bożej, gdzie zamiast twarzy jest takie wytarte miejsce, jak taki wytarty jeans, że go nie ma. Matka Boża wskazuje na swoje serce, a na tym sercu jest jakaś dziura, tak? Więc nie ma odniesienia na przykład do jakiejś innej symboliki, nie wiem, do Buddy, prawda, z wyrosowaną twarzą, czy odniesień islamskich, czy jakichkolwiek innych wierzeń, na przykład z Amazonii, prawda, które można byłoby gdzieś tam sobie wziąć na sztandary i je przekształcać. Tylko Matka Boża jest tym celem przez tę czystość. To jest jedyne wybrane stworzenie, człowiek ludzkie przez Pana Boga, które zostało obdarzone łaską czystości. Potem jest święty Józef. I ta czystość jest czymś takim, że to środowisko satanistyczne wyje. No jeżeli ona deprze głowę węża, no tak jest. Także ten wizerunek, to co się dzieje w ogóle w popkulturze, z uderzeniem w ten wizerunek, jeżeli jest jakiś miłośnik popkultury, mówiący, że jest chrześcijaninem, nawet jeżeli jest protestantem, ale jeżeli jest obojętny na takie działanie, na takie szarganie, no to nawet nie jest czerwona lampka. To nawet nie jest czerwona lampka. To został spacyfikowany przez tamte siły. A może sobie wierzyć po swojemu. Przecież diabeł też potrafi wejść do kościoła i tam siedzieć. Potrafi to zrobić. A tak odnosząc się jeszcze w tym wszystkim na przykład do twojej działalności z tamtych lat, ja jestem w jakimś sensie, słuchaj, twoim dzieckiem. Pomimo tego, że jesteśmy tam gdzieś wiekowo, ale jednak tak, może młodszym bratem, tak bym to powiedział, bo ja jestem wychowany przez Brulion. Ja nawet doprowadziłem ze środowiskiem olsztyńskim do stworzenia takiego sequela Brulionu, czyli pisma Portret, które się pojawiło w Olsztynie w latach 90., to już 94. rok, które działało długo, a które jednak wypuściło dużo, dużo, dużo rzeczy w duchu dzisiejszego świata. No, szef Brulionu dzisiaj jest właśnie wspomnianym przeze mnie wcześniej szefem jakiegoś ośrodka kultury w Olsztynie, Mariusz Sieniewicz. Razem tworzyliśmy to pismo i ta opozycja przyszła w trakcie, kiedy ja zaczynałem otrzymywać to światło prawne. Kiedy pisałem teksty o tym, jak muzyka popkulturowa, rockowa uderza wizerunek papieża na Pawła II, tworząc jego karykaturę, jak czym jest zespół Manny Street Preachers, oddający hołd Fidelowi Castro na Kubie, Rolling Stones robiący to samo, czym jest Bolszewia, zespół Rage Against the Machine. Wtedy się okazało, że drugie takie genderowe, feministyczne nastawienie i bluźniersze w tym piśmie tworzyło swoje, więc działaliśmy na dwóch biegunach, potem się okazało, że nie można, więc musiałem opuścić to pismo. Ale tak, i wydaje mi się, że nawet jeżeli ocenia się tamte sprawy, na przykład Brulion, ty patrzysz pewnie krytycznie, może mniej, ja też patrzę krytycznie, może mniej, ale Pan Bóg dopuszcza do tego, żeby z tego też wyszło dobro. I tak patrzę na ten świat, patrzę na tę swoją przeszłość, gdzie często się zbrukałem, ale że zostałem oczyszczony. I to doświadczenie pozwala mi dzisiaj stanąć naprawdę w prawdzie, a jednocześnie to, co wtedy było mi dane, pomnażać jako talenty na zbawienie, tak? Ciebie oczywiście, ale i bliźniego, czyli to, co jest w przekazaniu miłości, na wypełnienie się i takie mocne wejście w to przekazanie.
0: Co to znaczy, że Maryja jest odpowiedzią?
1: Maryja jest odpowiedzią na ten zamęt. To jest nie tyle wzór. To jesteśmy my. My jesteśmy pod jej płaszczem. Każdy, kto jest dzieckiem Bożym, jest pod płaszczem Marii. Ona bierze nawet te zagubione dzieci, nawet te martwe bierze, aby tylko się obudziły te martwe dzieci Boże w ostatniej chwili, ale o nich myśli. Nawet jak pójdą na zagubienie, dalej będzie o nich myśleć. Więc jest matką każdego człowieka, więc dlatego jest odpowiedzią, jak każda matka. Odpowiedź jest w słowie matka.
0: Powiedz, gdybyś miał teraz przez 2 minuty mówić do ludzi, którzy podnoszą brwi, słuchając tego, co przed chwilą powiedzieliśmy. Nie odchodzą, nie wyłączają, nie śmieją się, nie krzyczą, tylko podnoszą brwi.
1: Każda wasza reakcja to jest odpowiedź dla was samych. Nie ja, nie Robert, ale przez to radio. Teraz się dzieje w waszej duszy. To będzie się działo. Pozwól, niech się dzieje. Coś zostało zasiane? Nie tak. Otwórz serce i powiedz, niech się dzieje wola Boża. A jeżeli nie wierzysz, to powiedz, niech się dzieje dobro we mnie, w moim sercu.
0: A my modlimy się w twojej intencji, pod twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boża, rodzicielko,
0: naszymi
1: prośbami.
0: Racz
1: nie gardzić w potrzebach naszych,
0: ale od wszelkich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać.
1: Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza.
0: Orędowniczko
1: nasze,
0: pośredniczko nasze,
1: pocieszycielko nasze,
0: Synem swoim nas pojednaj,
1: Synowi swojemu nas polecaj,
0: swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Amen.
0: Drodzy Państwo, naszym gościem był Grzegorz Kasjanuk. Dzięki Ci serdeczne, wszystkiego dobrego, z Bogiem.
1: Z Panem Bogiem, dziękuję, błogosławionego dnia.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: Ja się bardzo cieszyłem, że dostałem rozgrzeszenie. Nie mówię, kurde, to ja 16 lat żyłem, chodziłem w ciemnościach. On mi tak po prostu rozgrzeszenie dał, nie? I jakoś tak myślałem, że tu będzie jakaś łaska spłynie na mnie, nie? Że wow, niebiosa się otworzą. Takie myślenie miałem na tamtą chwilę, nie? I nic takiego się nie zadziało. I w momencie wieczorem, kiedy po raz pierwszy poszedłem przyjąć komunię na mszy, się po prostu rozpłakałem jak dziecko. I to było dla mnie takie niesamowite.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Oj, większość swojego życia, bo 36 lat miałem, kiedy gdzieś tam zadziało się coś w moim życiu, że zobaczyłem, że coś jest nie tak w moim życiu. I w tym czasie myślałem, że świetnie się bawię, że świetnie sobie radzę w życiu, a tak naprawdę to wszystko, co miałem, co wszystko myślałem, że da mi szczęście, nie dawało tego i nie miałem. Będąc wśród ludzi, czułem się strasznie samotny, nie? I nie wiedziałem, czemu tak jest. No jasne, to był brak Pana Boga w moim życiu generalnie, nie? To jest tego czegoś, co wypełnia całe serce. To jest ten pokarm, którego dusza pragnie. Wiesz, ja myślałem, wychowałem się na warszawskiej Pradze, nie? I generalnie tam już od małego musiałem być twardy, nie? Mimo, że wcale może nie chciałem do końca, nie? Ale w takim środowisku się chowając chciałem pokazać się, że ja też potrafię pić, nie? I że jak mam być w tym towarzystwie, muszę pić, nie? Zobaczyłem, że alkohol dawał mi taką namiastkę szczęścia, że dawał mi poczucie odwagi. No i to było coś, co przynajmniej przez chwilę dawało mi taką radość, nie? Ale na drugi dzień było słabo po prostu, delikatnie mówiąc. Wiesz, to było tak, że ja miałem 16 lat, kiedy poznałem swoją dziewczynę, w której się zakochałem. To była moja taka pierwsza miłość, nie? I byliśmy bardzo długo razem parą, nie? Ja myślę sobie, że ja byłem mega egoistą wtedy, nie? Że ja myślę, że ja byłem wtedy szczęśliwy, ale myślę, że kobieta, która ze mną była, czyli ta dziewczyna, że ona chyba nie. No, że na pewno nie raczej, nie? To także no, mimo, żyliśmy bez Pana Boga, o tak, no. Gdzieś w tą stronę nas nie ciągnęło. Wiesz, stało się tak, że w momencie, kiedy narodził się nasz syn, no to rodzice stwierdzili, że powinniśmy się ożenić, pobrać, ale z racji tego, że nie było nas stać na, nie mieliśmy pieniędzy, bo byliśmy jeszcze dosyć młodymi ludźmi, miałem 21 lat, moja dziewczyna miała 20 i zwyczajnie nie byliśmy, rodzice nasi nie byli majętni, nie? I to się wiązało z takim myśleniem, że jak ślub, to i wesele, nie? Że nas na to nie było stać, to rodzice stwierdzili, że weźmiemy tak zwany ślub cywilny, nie? Czyli podpiszemy papierek i będziemy rodziną. Dlaczego do tego nawiązuję? Bo zadziało się tak, że 7 lat byliśmy razem jako para, a w momencie, kiedy zamieszkaliśmy, ja zobaczyłem, że i kiedy urodził się syn, zobaczyłem, że oni mi zwyczajnie przeszkadzają w życiu, jakie prowadziłem, czyli w balowaniu zwyczajnie, nie? Ja dużo na mecze jeździłem, piłem, zaczęło się zarabianie pieniędzy, zawsze mnie gdzieś w tą stronę ciągnęło od czasy stadionu dziesięciolecia, nie? I to był czas, kiedy ja byłem młody i chciałem balować jeszcze zwyczajnie, a zobaczyłem, że po pół roku, że oni mi przeszkadzają w życiu i zwyczajnie powiedziałem, żeby się wyprowadziła do mamy swojej, nie, razem z dzieckiem, nie, żeby nikt mi nie przeszkadzał. W międzyczasie spotykaliśmy się dalej i zadziało się tak, że moja już żona, no żona, jeśli no, cywilna żona, zaszła znowu w ciążę, nie, i no, stwierdziłem, że to jest olbrzymi kłopot, nie? Dlatego, że będę musiał ponosić jakieś konsekwencje, nie? I gdzieś zadziało się tak, że patrzyłem na to w kategoriach problemu, nie? Że dziecko kolejne jest problemem, nie? I postanowiłem, powstała sugestia, żeby zabić to dziecko. Nie? Ładnie się to nazywa aborcją, tak ładne słowo wymyślono, żeby sumienia nie ruszać. I wtedy to już był czas, kiedy ja zacząłem jakieś pieniądze zarabiać i nazbierałem tych pieniędzy po to, żeby dać na zabicie tego dziecka i tak się stało. Ja myślę, że to wtedy wszystko umarło, nie? Że to zabiło chyba to wszystko, co było między nami, nie? Ja bardzo wypierałem to z siebie, nie? Że to nie ja zrobiłem, nie? Że przecież ja dałem tylko pieniądze na to i te relacje między nami umierały, nie? Ja gdzieś cały czas chodziłem i szukałem nowych doznań, szukałem nowych kobiet i generalnie takiego wolnego życia, nie? Które tak naprawdę do niczego nie prowadziło. No generalnie to umarło. Mimo, że ona gdzieś tam jest cały czas głęboko w moim sercu i modlę się o to, aby gdzieś też doznała tej miłości Pana Boga i tego powrócenia, zrobienia czegoś w tą stronę, aby jak to nazwać? Po tym, co zrobiliśmy oboje, nie? Gdzie żeśmy zabili naszą córcię, bo takie mam poczucie, że to była córcia i to też jest niesamowita historia, jak ja. Ale okej, pytanie było. Tak, zabiło to tak naprawdę, myślę, wszystko między nami. Ja chyba słyszałeś już tę historię. Ale tak, ja gdzieś daję czasami świadectwo na ten temat. Wiecie, to była bardzo trudna rzecz w moim życiu, bo ja tak myślę, że to, co zrobiłem kiedyś, że postanowiłem przyczynić się do zamordowania tej mojego dziecka, myślę, że to było taką wielką łaską, się później okazało, mojego nawrócenia, nie? Że ja przez wiele lat to wracało do mnie, że ja to zrobiłem, mimo że balowałem, starałem się wypierać to wszystko, nie? Ze swojej świadomości, to w trudnych momentach życia przychodziło to, że wracała do mnie myśl, że ja zabiłem dziecko i że nie ma dla mnie ratunku, nie? Gdzieś tam miałem jakieś takie poczucie, że jest Pan Bóg, nie? Chociaż taki jakiś bardzo odległy, surowy i karzący, nie? Tak postrzegałem kiedyś Pana Boga. I byłem w przekonaniu, że nie ma dla mnie ratunku, że ja pójdę do piekła za to, co zrobiłem, bo nikt mi za to by rozgrzeszenia nie dał, nie? To był czas, kiedy przez te kilkanaście lat, kiedy ja żyłem, chodziłem w tych ciemnościach, dźwigałem to wszystko na swoich barkach, w swoim sercu, ale miałem olbrzymie pragnienie, żeby coś z tym zrobić, chociaż żyłem też w takim przekonaniu, że nie ma ratunku. I kiedyś w końcówce swojego starego życia, mając 36 lat, siedziałem kiedyś przed komputerem i z butelki wódki sobie z dwa drinki zrobiłem i tak strasznie zacząłem płakać i powiedziałem: Panie Boże, zrób coś, bo ja nie chcę tak żyć, nie? Ja nawet nie wiedziałem, nie przypuszczałem, że ja mam problem z piciem, nie? Bo myślałem, że jestem bardzo normalny, bo ostatnie 10 lat mojego życia to było picie tak zwane weekendowe, nie? I jedną z pierwszych rzeczy, jaką chciałem zrobić, to zapytać się kogokolwiek, czy mogę coś zrobić z tym moim najcięższym grzechem, jaki w życiu popełniłem, nie? Czyli zabicia dziecka. I powiem tak, zacząłem szukać. Poszedłem kiedyś na mszę dziecięcą do Bazyliki na Kawęczyńską i po mszy podszedłem do młodego księdza i powiedziałem wprost, jeszcze tak kombinatorsko podszedłem do tego, bo podszedłem do tego księdza, powiedziałem mu, co zrobiłem i czy ja mam szansę, jak pójdę do konfesjonału, żeby to wyspowiadać na zrobienie, na jakieś odpuszczenie tego grzechu, nie? I bo mnie to przywalało. W momencie, kiedy już przestałem pić i zacząłem myśleć o tym, bo picie dawało mi taki znieczula, czy po prostu powodowało, że odwalałem się od siebie, nie? Odczepiałem na jakąś chwilę, nie? Ten ksiądz powiedział, no, że jeszcze wtedy było tak, że zwykły ksiądz nie mógł odpuścić takiego grzechu, ale wtedy on powiedział, że jest, ale że może to zrobić bodajże biskup i to się nazywa jakiś takie odpuszczenie penitent. Nie pamiętam, jak on te słowo powiedział na tamtą chwilę. I powstała we mnie takie światło w nadziei, takiego, że może jeszcze nie jestem stracony, może mi się uda po prostu wyjść z tego w takim sensie, nie pójść do piekła za to, tak, nie? Mimo że ja wcześniej nie byłem jakąś osobą specjalnie religijną, wierzącą, to gdzieś miałem jakieś tam poczucie dobra i zła, nie? I tu mi powiedział ten ksiądz, że jest taka możliwość, żeby do biskupa się udać, nie? I taka nadzieja, a później przyszło takie myślenie, no gdzie ja taki Piotruś mały pójdę do wielkiego biskupa, nie? No gdzie tam, jak to w ogóle, nie? I takie przerażenie w ogóle powstało, nie? I później zadziało się tak, że zacząłem gdzieś tam robić porządek ze swoim piciem, bo tak jak mówiłem, ostatnie 10 lat piłem w weekendy tylko, myślałem, że to jest bardzo normalne. I trafiłem kiedyś na dni skupienia do Zakroczymia, tam do ojców kapucynów. No i tak poszedłem, postanowiłem, że pójdę na rozmowę z jednym z tych ojców i powiedziałem też mu o tym swoim grzechu. On się zapytał, czy to ma być spowiedź, czy pogadać chciałeś, nie? Ja mówię, no chciałbym spowiedź, nie, ale wiem, że i tak nie dostanę z tego. On powiedział, ale my mamy pozwolenie od papieża, żeby odpuszczać też takie grzechy. Okej. I wiecie co, i to było tak, że dla mnie to było, no ja tam siedziałem u niego długo, bo to w pokoju, żeśmy siedzieli obaj na fotelach, nie, ja tam mu całe te 16 lat swojego ciemnego życia, ten najgrubszy kaliber, który mi przeszkadzał, to który był ciężarem w moim życiu, nie? I on mi na koniec tego wszystkiego powiedział, to ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, nie? I powiedział coś takiego, że... I jeszcze no, oczywiście rozgrzeszenie dały modlitwy jakieś, ale też powiedział taką rzecz, że za pokutę żebym napisał list do tego dziecka. Żebym napisał list i przeprosił dziecko za to, że nie pozwoliłem mu się urodzić, że nie pozwoliłem mu dorosnąć, że nie mogłem się bawić z nim, patrzeć jak dorasta, chodzić na wywiadówki do szkoły, nie? I takie rzeczy. I to było dla mnie strasznie ciężkie, nie? Ja się bardzo cieszyłem, że dostałem rozgrzeszenie, nie? Mówię, kurde, to ja 16 lat żyłem, chodziłem w ciemnościach, on mi tak po prostu rozgrzeszenie dał, nie? I jakoś tak myślałem, że tu będzie jakaś łaska spłynie na mnie, nie? Że wow, niebiosa się otworzą. Takie myślenie miałem na tamtą chwilę, nie? I nic takiego się nie zadziało. I w momencie wieczorem, kiedy po raz pierwszy poszedłem przyjąć komunię na mszy, się po prostu rozpłakałem jak dziecko. I to było dla mnie takie niesamowite. Ale po jakimś czasie wróciłem stamtąd i w międzyczasie też szykowałem się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, bo zacząłem już Pana Boga szukać. Nie? W momencie, kiedy przestałem pić, zacząłem szukać Pana Boga. I postanowiłem tą pokutę dopełnić. Aha, bo nie dokończyłem, nie powiedziałem co jeszcze. Powiedział, napiszesz ten list do tego dziecka, znajdziesz grób dzieci nienarodzonych, przeczytasz ten list nad tym grobem i spalisz go. Ja postanowiłem któregoś majowego dnia przed przystąpieniem do sakramentu bierzmowania, żeby tak w pełni, w czysty wejść w ten sakrament, dopełnić tej pokuty. I wziąłem rower. Był piękny majowy dzień. Pojechałem tak sobie pomyślałem, no gdzie, jak gdzie, ale na cmentarzu brudnowskim znajdę taki grób, nie? I pojechałem. Poszedłem na zakrystię, zapytałem się tego zakrystianina, czy jakoś, nie wiem, jak się to mówi na takiego człowieka, co pomaga księdzu. Czy jest tu grób dzieci nienarodzonych? On powiedział, że nie ma takiego grobu. Nie? Ja się trochę tak załamałem. Mówię, jak ja dopełnię, jak to takie pragnienie miałem wtedy zrobienia porządku z tym. I on powiedział, ale wie pan co, tutaj jest grób pierwszej osoby, która została pochowana, to jest grób małej dziewczynki. I powiedział mi tam adres, gdzie to jest, nie? Wziąłem rower, pojechałem na ten grób. Zobaczyłem, jest cudowne zdjęcie małej dziewczynki. Ona tam rok miała, jak umarła. Ma na imię Marysia. Ja wziąłem ten list, przeczytałem. On jest przy jednej z głównych alei na cmentarzu Brudnowskim i strasznie, strasznie zacząłem płakać, kiedy czytałem ten list. I poczułem takie, i nieważne było, że ludzie chodzili gdzieś tam za mną. Ja po prostu chłop 30, prawie 40-letni, ryczałem tam jak dziecko. I doznałem niesamowitej ulgi wtedy. Ja przyjąłem ten grób jako taki grób, gdzie leży moje dziecko i odwiedzam ten grób. Ale doznałem tej niesamowitej ulgi. Ja tak myślę sobie, że ona mi tak naprawdę życie uratowała. Że to, co się zadziało, kiedy byłem młodym człowiekiem, to zrobiłem i później że dźwigałem ten kamień u swojej szyi w postaci tego, co zrobiłem, że to tak naprawdę doprowadziło mnie do nawrócenia. To było dla mnie strasznie ciężkie doświadczenie. Jasne, Bóg jest w ogóle niesamowity, nie? Jak ja próbuję rozmawiać ze swoimi znajomymi, nie? Że gdzieś tak mówię, że nie ma rzeczy, z jakiej ciemności Bóg by nie wyprowadzi, to pukają się w czoło, nie? Ale ja wiem teraz, że, to znaczy gdzieś mam takie poczucie, że najlepszą ewangelizacją jest mówienie świadectwa swojego, gdzie się było i co, bo to działa chyba nie wykładanie teologii, a mówienie, co Pan Bóg zrobił w moim życiu. No, nie ma takiej, myślę, trudnej sprawy po ludzku, żeby Pan Bóg tego nie mógł wyprowadzić dobro, to prawda. Nie, to znaczy ja z Jezusem to w ogóle kłopot miałem na początku, nie, bo moja wiara była... Generalnie miałem strasznie ciężko z klerem. Miałem bardzo zły wizerunek Kościoła jako instytucji, nie? A Jezus był takim dla mnie kimś jeszcze wtedy takim nieznanym. Generalnie była to wiara w Boga. I do Jezusa dopiero doszedłem po jakimś czasie, nie? Że dał mi się poznać poprzez notabene też kobietę, nie? Która gdzieś tam, jak szukałem czegoś, co wypełni tą moją pustkę, już przestałem pić alkohol, już nie piłem chyba około roku i zacząłem szukać czegoś więcej, że samo niepicie niczego nie zmienia w moim życiu i zacząłem szukać czegoś więcej. Nie? I jedna z moich przyjaciółek, mogę ją nazwać bardziej jak siostra, mogę o niej powiedzieć, zabrała mnie kiedyś na mszę do Dominikanów na Freta, na ostatnią mszę w mieście i szedłem tam z takim nastawieniem, że bardziej mówię, kurde, zaraz będą klepali coś o polityce, której nie trawię i byłem taki negatywnie nastawiony do tego pójścia w ogóle na mszę i kiedy zobaczyłem kościół pełen ludzi taki w podobnym wieku do mnie i nie widziałem moherowych beretów tak zwanych, nie, do których miałem gdzieś tam też zły wizerunek miałem, złe takie tento. Zobaczyłem kościół pełen ludzi, gdzie krzesła jeszcze dostawiali, to dla mnie był szok po prostu. No, normalnie zburzył się mój obraz kościoła, mszy i wszystko, co było tam powiedziane, to była jedna wielka miłość, nie, Jezusa, nie, i ja się zacząłem nawracać przy tym Jezusie, przy tam jest po prawej stronie wisi obraz Jezusa Miłosiernego, nie? I to był ten obraz, przy którym było tak, że przychodziłem sobie i czasami w ciągu dnia, nawet czasami w czasie pracy i siedziałem sobie tam i patrzyłem i modliłem się do Pana Jezusa i to było... Ale to długo mi się zeszło, zanim kolejny rok chyba, zanim zacząłem Jego tak bardziej poznawać. Właśnie te przygotowanie do bierzmowania zaczęło mi pokazywać obraz, jaki był Pan Jezus, nie? I że nie jest kimś, kto czeka, szczególnie Bóg Ojciec niektóry, że czeka tylko jak mnie ukarać, że Boga karzącego, nie, jakiego mi przekazano, tylko że to jest ktoś, kto mnie niesamowicie kocha i czeka, czeka na to, żebym mu powiedział tak w swoim życiu, żeby mi mógł pomóc. A dokładnie, dokładnie. Ja to byłem właśnie w szoku, nie? Bo myślałem, że kościoły są wyludnione generalnie, nie? I taki obraz miałem, nie? Ze starymi, kościoły ze starymi babciami, nie? I tak sobie wyobrażałem. A tam jest naprawdę ludzie, wtedy, ja pamiętam, jeszcze nie było bocznego wyjścia wtedy, to chyba z 10 minut się wtedy z kościoła wychodziło, nie? Że, bo były jedne drzwi i to było dla mnie takie bardzo niesamowite. Ja też tam przeżyłem później coś takiego, co można nazwać, nie wiem, upadkiem wiary, nie? Że tą wiarę, którą ja miałem gdzieś tam w sobie, że to zaczęło być wszystko burzone od początku i że ja przestałem wierzyć, poczułem, że taką olbrzymią pustkę w środku, nie? Teraz już chyba wiem, co to było, nie? Ale na tamten czas myślałem, że ja wiarę całkowicie straciłem, nie? I stwierdziłem, że po co mi pośrednicy do Pana Boga w postaci księdza, co gorsze Pana Jezusa. Ja takie myślenie nie miałem wtedy. Ja byłem przerażony. Ja chodziłem do tego kościoła bardziej dla tej dziewczyny tam wtedy, co tydzień, ale byłem przerażony, że ja nic nie czułem po prostu. I przyszedł taki moment, że na jednej z tych mszy, gdzie ja tak siedziałem znowu taki załamany, że o czym oni mówią w ogóle, nic nie czuję, nie rozumiem, nie? I się czułem, że tak jakby ten ojciec, który tam mszę odprawiał, że dostał telefon od Pana Boga, że tam siedzi taki Piotruś, który nic nie rozumie, trzeba mu wszystko wytłumaczyć. I na tej jednej mszy dostałem odpowiedź na wszystkie swoje pytania. Po prostu oczy mi się świeciły jak 5 złotych wtedy. To ja mało nie odfrunąłem wtedy, także to było coś, to był wielki zwrot wtedy w mojej no wierze. Gdzieś zapaliła się ta wiara i zacząłem szukać dalej. O rany, to był szok. Jak ja, dla mnie nie, gdzieś był czas, kiedy po okresie już tego, ja zacząłem, jak już po pierwszym roku, kiedy samo niepicie przestało mi wystarczać, nie, zacząłem szukać czegoś więcej. Ja zacząłem bardzo szukać wtedy Pana Boga, nie, i zobaczyłem, że to jest mega pokarm, który karmi duszę, który wypełnia to wszystko. To wszystko, ja całe życie wrzucałem w siebie jakieś śmieci poprzez, nie wiem, alkohol, pieniądze. Na początku też to były jakieś kradzieże, nie? Jak byłem bardzo młodym człowiekiem, nie? I zobaczyłem, że to nie to wszystko, nie? I miałem postanowienie, że mając już 30, nie wiem, tam chyba z 8 czy 9 lat, ja już przestałem szukać szczęścia w kobietach, nie? Bo ja kiedyś miałem takie wyobrażenie, że jeśli będę miał kobietę, to ja będę szczęśliwy, rodzinę i tak. Tylko że ja kilka razy próbowałem tego w swoim życiu i nigdy nie wychodziło i nie miałem pojęcia, dlaczego mi nie wychodziło, nie? Po prostu zwyczajnie dlatego, że Pana Boga do tego nie zaprosiłem. I teraz zadziało się tak, że strasznie przemieniły się moje wartości, nie? System wartości, hierarchia, że ja postanowiłem, gdzieś miałem pragnienie, w ogóle ja nie chciałem się wiązać, już mi było dobrze z Panem Bogiem, nie? Gdzieś miałem takie podejście, że dziewczyna, która jak poznawałem kogoś, nie, to ja od razu mówiłem, że ja nic nie chcę, nie, że nie chcę budować żadnych więzi, żadnych relacji, nie? I to dziewczyny strasznie zdumiewało, nie? Że jak to facet nie chce mnie do łóżka zaciągnąć, nie? I ten, że on chce posłuchać, co ja mam do powiedzenia, co ja mam w środku, nie? Dla dziewczyn to było mega takie, dla tych, które spotykałem, mega takie dziwne, nie? I gdzieś miałem też takie podejście do rzeczy, że chciałbym wytrzymać, jeśli byłbym kiedyś w związku, bo rezygnowałem swoje powołanie, że chciałbym czekać z tym do ślubu, nie? Chociaż znam, wiem, co to jest seks, nie? I gdzieś tam posmakowałem tego chleba już i to jest coś przyjemnego, ale nie na tym chciałem budować, nie? Że już na innych wartościach po prostu. Wiesz co? Ja wiem, że z tym muszę być delikatny, nie? Bo jak ja wiem, że jakbym zaczął Ewangelię wykładać i bawić się w teologię, ja wiem, jak ludzie na to patrzą i jaki ja byłem kiedyś, nie? Bardzo delikatnie dozuję to, mówiąc o Bogu. Ja generalnie chory chodzę, jakbym z kimś rozmawiał i nie nawiązał do wiary, nie? I niektórych to irytuje strasznie. Ale tak, Pan Jezus to jest jedyna droga, która może nas zaprowadzić do taty naszego. Także mówię tak. Wiesz co, to co powiedziałem też całkiem niedawno, że najlepszą ewangelizacją jest świadectwo. Nie? To, co robię w tej chwili, nie? Że gdzieś tam dzielę się swoim życiem, jak w czarnym czterech literach byłem, a co się zadziało w moim życiu i gdzie jestem, co robię teraz. Ja myślę, że najlepszą formą ewangelizacji jest swoje życie, nie? Że, bo ja mogę i umiem mówić dużo i ładnie, nie? Bo gdzieś mam takie predyspozycje, byłem długi czas handlowcem, nie? I teraz mam nowego szefa, nie? Pana Jezusa, nie? To na jego chwałę mogę to przekuwać, ten talent, nie? Ale samo gadanie, no mówienie tak o Panu Jezusie jak najbardziej, ale bardziej świadczenie swoim życiem i tymi wartościami, jakimi się kieruje. To, że opowiadamy ludziom i oni widzą z boku, szczególnie rodzina, bo zdaję sobie sprawę, że patrzą na mnie jak na wariata. Teraz nie dość, że przestałem pić, to jeszcze do Pana Boga gdzieś mnie tam ciągnie, że chodzę do kościoła na mszę, nie? I to jest mówienie, nasz padre, nasz ksiądz, który się opiekuje naszą wspólnotą, powiedział, kurczę, ty potrafisz niesamowicie mówić. Mówisz bardzo dużo o wierze swojej, nie wymieniając imienia Jezus, nie? I wiesz, i to jest, mówi, to jest sztuka, żeby tak powiedzieć, nie? Ale bez tego imienia, no nie da się. Nie da się ewangelizować, także ja się kiedyś wstydziłem na początku tego, tak, że kurde, że bardzo bałem się oceny ludzi, nie? Co oni powiedzą, nie? Że ja gdzieś mam w tą stronę, nie? Że jestem, staram się być osobą wierzącą, nie? I chociaż wiem, że jak dużo jeszcze mam do zrobienia ze sobą, no ale że w taki sposób, dając świadectwo tego, żeby ludzi zaintrygować, inaczej zmusić do myślenia po prostu. Kurde, co on bierze, nie? Co ten facet bierze, że jest taki szczęśliwy, nie? I ja mówię, ja mam najlepszego dealera na świecie. Jezus Chrystus się nazywa. No, ma najlepszy towar i za darmo, no. Także, no ja wiem, że to może przegiąłem teraz, nie? Ale chodzi o to, żeby z ludźmi rozmawiać ich językiem, nie? Że jak ja bym im zaczął, czytam Pismo Święte, słucham codziennie czytania na dany dzień, ale jak ja bym zaczął wywalać im rzeczy takie, to oni by się popukali w czoło prawdopodobnie, nie? To znaczy, tego nie wiem, ale gdzieś na tą chwilę taki sposób przekazywania im Boga, myślę, że jest, no taki mam w tej chwili, tak. Aj, co ja bym powiedział? No tak, to jest robota czarnego generalnie, nie? Że jesteś do niczego i słuchajcie, ludzie, to, co żeśmy już powiedzieli tutaj wcześniej, nie ma takiej ciemności, z której Bóg by cię nie wyprowadził, nie? To jest kwestia wiary, nie? Moje myślenie się mega przemieniło na pozytywne. Z kogoś, kto był, bardzo miał takie negatywne myślenie o sobie. Przede wszystkim ja powiedziałem tak, siedząc przed komputerem w końcówce swojego życia i nie wiedziałem, co jest nie tak w moim życiu. Powiedziałem, Panie Boże, zrób coś, bo ja nie chcę żyć. Ja mu po prostu dałem zielone światło na działanie życiu. Powiedziałem mu tak, Panu Bogu, żeby to On działał w moim życiu, bo ja wylądowałem niedobrze wylądowałem. I generalnie powiedzieć Panu Bogu tak, żeby nie siłą, nie mocą naszą. I myślę, że to jest to, żeby pozwolić Mu działać w moim życiu. A On wyprowadzi cię. On ci postawi takich ludzi na drodze, że cię poprowadzą w dobrą stronę, w stronę światła. To jest niesamowite, co się zadziało. Naprawdę, przemiana myślenia. Na początek szukać ludzi, którzy sobie poradzili w życiu. Szukać miejsc poprzez meetingi, poprzez... Jest program 12 kroków, który jest programem przebudzenia duchowego. To jest niesamowita rzecz, którą mało ludzi przerabia. Nie? I to jest coś, co doprowadza ludzi do Pana Boga. Nie ma rzeczy niemożliwych. Także żebyś, jeśli tylko chcesz, jeśli nie masz siły już, powiedz Panu Bogu tak, że chcesz przestać pić. A On cię poprowadzi.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: Witaj, drogi Robercie.
1: Witaj, drogi Piotrze. Co u ciebie, też słońce?
0: Jest u mnie słońce, tak, jest u mnie piękny dzień, jest u mnie ochota do pracy, więc wszystko jest dobrze.
1: Powiedz mi, czy radio to było dla ciebie fajne doświadczenie, bo masz wiele różnych doświadczeń medialnych.
0: Radio to było dla mnie doświadczenie kluczowe w ogóle dla różnych rzeczy, które działy się w życiu moim. I radio to zawsze było i jest dla mnie coś zupełnie niezwykłego i innego niż inne rzeczy w życiu, ze względu na dwie sprawy. Po pierwsze, ja od dzieciństwa byłem wielkim, zapamiętałem miłośnikiem radia i niesłychanie mnie intrygowało to, że z magicznego małego pudełka płyną do mnie słowa innych ludzi, muzyka innych ludzi, a jak się pokręci gałką, to słychać jeszcze ludzi w innych językach i z innych odległych miejsc świata. A druga rzecz jest taka, że kiedy zacząłem pracować w radiu, odkryłem, że radio nie takie, jak króluje dzisiaj, to znaczy takie, w którym trzeba coś szybkiego i głupiutkiego powiedzieć pomiędzy piosenkami, tylko takie, które pozwala na przeprowadzenie na przykład dłuższej rozmowy z kimś mądrzejszym od siebie, daje niesamowitą intymność. Nawet kiedy tej drugiej osoby nie ma, kiedy jest się samemu w studiu i mówi się do innych ludzi, których się nie widzi, jest w tym coś zupełnie niezwykłego. Jest taki rodzaj intymności, który bardzo sprzyja szczerości. I ja się wcale nie dziwię temu, że czasem niektórzy goście sami są zdziwieni po występach w radiu, jednym czy drugim. Kilka jeszcze takich istnieje, twoje jest jednym z nich, że coś powiedzieli, czego nigdy się nie spodziewali, że mogliby powiedzieć, bo to trochę jak spowiedź, bo to trochę jak myślenie na głos i układanie rzeczy w swojej głowie, także pod tym względem radio jest zupełnie niezwykłe.
1: Drodzy Państwo, w ten sposób przywitał się z Wami Piotr Gociek, pisarz i publicysta, a również radiowiec. A ja zapytam Cię na początek może o to, bo napisałeś takie zdanie. Drodzy Państwo, w wypowiedzi Piotra wyczytałem przynajmniej 6 poziomów odniesień. Odniósł się do metadanych na temat moich audycji, na temat metadanych dotyczących swoich publicznych wystąpień i tak dalej, i tak dalej. A ja zapytam Cię o to zdanie z Twojego tomiku o milczeniu. Wrogowie wszystkiego muszą płacić wszystkim. Czy to jest o Fryderyku Nietzsche, czy to jest o Lutrze, czy to jest o szatanie?
0: To jest o tych, którzy mogąc wybierać dobrze, za każdym razem wybierają źle. A przecież tych okazji jest do wyboru wiele, bo raz wybierając, wybierać muszę, nieprawdaż? Ale tam jest jeszcze inna chytra zaszyta metafora w tym wierszu, bo ty się odwołujesz do wiersza, który otwiera mój tom Milczenie Łazarza, wiersza zatytułowanego Jak Reon. Ja w nim dokonuję takiej oto, takiej oto figury. Wydaje się, że staje po stronie Kreona, czyli tego, który przedkłada prawa ludzkie nad prawa boskie. To mieliśmy w centrum sporu, prawda, jako główny problem w dramacie Antygona Sofoklesa. I argumentuje na jego rzecz bardzo, bardzo rozsądnie, jak mi się wydaje, w sposób też pełen emocji. Ale
1: Rzeźko to robi.
0: Tak, ale jednak ta niepewność pozostaje, to znaczy, prawa ludzkie nad boskim jednak przeważać nie mogą, ale czy zawsze? I tu zostaje to zapytanie, tu zostaje ta niepewność.
1: Czemu ludzie wybierają źle? Czemu niektórzy zawsze wybierają źle?
0: Ludzie wybierają zło, bo są obciążeni grzechem pierworodnym, a ci, którzy zawsze wybierają zło, no, widocznie jacyś inni szatani są tutaj czynni.
1: Ale nie mówisz o szatanach literackich, tylko tym razem o rzeczywistych inteligencjach bezcielesnych, czy metaforycznie o tym mówisz?
0: Wiesz co, ja myślę sobie o tym, że jest bardzo wiele dróg do wybierania źle, które są bardzo ładnie opisane, wyglądają bardzo ładnie, o w ten sposób, tak? I nie bez powodu, jak sobie zajrzymy do dekalogu, to odkryjemy, ileż z tych dróg właśnie zaczyna się bardzo, bardzo niewinnie, bo ustępujemy w jakiejś tam, wydaje nam się, drobniejszej kwestii. Myślę, że jakbyśmy się mogli teraz odwołać do głośnego filmu i powieści Adwokat Diabła, gdzie tam w finale diabeł grany przez Al Pacino mówi na przykład: próżność, zdecydowanie mój ulubiony grzech, to jesteśmy na bardzo dobrym tropie. Zaskoczę cię, zrobiłem kiedyś bardzo obszerną rozmowę z muzykiem, poetą całkiem niezłym też, to znaczy Maciejem Maleńczukiem, człowiekiem zupełnie nie naszej bajki. I to była rozmowa, którą nagrywałem jakoś jeszcze przed 2014 rokiem, przed zaborem Krymu. I rozmawialiśmy w pewnym momencie o Rosji i o Putinie. I Maleńczuk powiedział takie oto zdanie, że on niczego się nie spodziewa dobrego po Putinie, bo patrzy na niego i widzi, i słucha go i wie, kto to jest, że to jest po prostu zimny kagiebista, taki, a nie inny, tak, a nie inaczej wychowany. Natomiast mówi, że jest zdumiony tym, że ma przy sobie takiego człowieka do specjalnych poruszeń, który nazywa się Ławrow, bo kto posłucha Ławrowa i popatrzy na niego, ten wie doskonale, że to jest człowiek niesłychanie dobrze wykształcony, że to jest człowiek znakomicie obyty, że to jest człowiek, który doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że wszystko, co mówi, jest kłamstwem i robi to mimo wszystko. To nie jest tępy wyznawca. To jest człowiek, który świadomie wybiera to, że opowie się po stronie kłamstwa.
1: No tak, ja Maćka odrobinę znam, jeszcze pamiętam go z epizodu z Rotundy. To był epizod heroinowy. Myśmy mieli biuro na piętrze, a oni grali na parterze. I rzeczywiście Maciek jest niezłym poetą. Nawet jeden z jego wierszy opublikowaliśmy. To jest wiersz o Emily Dickinson i tam jest doskonały opis opętania. Naprawdę tłumacz wiedział, co tłumaczy. I teraz załóżmy, że Maciek jest oczytany, że jest też w pełni świadom tego, co mówi. No ale z pewnej perspektywy on jest 1:1 z tym ministrem spraw zagranicznych, człowieka obsadzonego w roli miejscowego Hitlerka.
0: No może to sprawia, że tak dobrze go rozumie. Po prostu to byłaby najprostsza odpowiedź.

0: jest całościowym światopoglądem, pomijając już to, ale coś takiego niesamowitego, ta walka z chrześcijaństwem, tak? Jakiś taki sprzeciw wielki, tak? I powiem ci o jednej, ja miałem z nim dwa razy przyjemność, raz był jurorem konkursu na brulion poetycki razem z panią świętej pamięci Wisławą Szymborską i z Marianem Stalą i wybrali Świetlickiego na pierwszego właśnie nagrodzonego w Nowej Polsce poetę. I on powiedział, nie możecie dać nagrody Kellerowi, chociaż jemu się ona należy, ponieważ on należy do waszej redakcji. Świetlicki potem też należał do naszej redakcji, ale wtedy jeszcze nie. I pan Jarosław Marek, to teraz drugie moje z nim zetknięcie, wyrzucił z Gazety Polskiej Codziennie córkę Krzysia Kellera, Ole Keller, młodą dziewczynę, bezwzględny umysł taki, brzytwiara, tak? Naprawdę bardzo sprawna. I ona wykazała w którymś z tekstów, że nie wiem, jakaś feministka, któraś z figur, z ikon nowożytności współczesnej francuskiej, nie wiem, czy to chodziło o Simone de Beauvoir, czy o kogoś innego. I ona pokazała w tekście, że grzeszne życie tej kobiety bardzo mocno wpłynęło na kształt jej twórczości eseistyczno-filozoficznej. I to, że my, bo jak wiesz, Brulion zaczął pytać o takie rzeczy, tak? O zgodność życia z dziełem. I to wywołało takie oburzenie pana Jarosława Marka, że wyrzucono tę dziewczynę, mimo że ja się postawiłem w sposób skrajny, tak? No ale już nie wnikam w czerń tej całej sytuacji. Pan Jarosław Marek okazał się w pełni intelektualistą nowożytnym, tak? To znaczy kimś, kto uważa, no bo Europa była stworzona przez ludzi, którzy uważali, że musi być zgodność pomiędzy życiem a twórczością, tak? Mnisi, świętość polega właśnie na tym, że jest się tym, czym się mówi, co się mówi, tak? I teraz skąd ta, u tak przecież sympatycznego i nam bliskiego twórcy, skąd ta nienawiść do prawdy o sobie samym?
1: Ha, to bardzo, bardzo trudne pytanie, na które nie znajdziemy odpowiedzi chyba w żadnej z biografii ani szkiców biograficznych o Jarosławie Marku Rynkiewiczu. Myślę, że możemy szukać odpowiedzi gdzieś w jego pisaniu. To pisanie jest momentami, to jest ciekawe, to pisanie jest bardzo metafizyczne w bardzo wielu miejscach, ale momentami jest też bardzo, bardzo pogańskie. Jest ono pogańskie właśnie w takim duchu, w jakim ja jako adwokat diabła przebierałem się w szaty Kreona w wierszu Ja Kreon, od którego żeśmy zaczęli. To znaczy takie przekonanie, że wie się lepiej, gdzie jest tak, tak, a gdzie jest nie, nie, i że te wyroki można ferować i że one powinny być nieodwracalne i daleko idące. Przypomnij sobie te rozważania z esejów historycznych Rynkiewicza, z Wieszania, ze Zborowskiego, tak, prawda, i tak dalej. Nie? Że to jest wręcz wołanie o krew, tak? To jest wołanie o czyn, o mord założycielski.
0: Ja, który wiem, co się ma zdarzyć i mam prawo nawet tego żądać, bo ja wiem.
1: A z drugiej strony Rynkiewicz jest dzięki właśnie tej surowości, i to mnie chyba do niego przyciąga, tak jak mnie przyciąga właśnie do autorów klasycznych, do autorów sprzed epoki chrześcijańskiej, bo w tych dziełach autorów antycznych, w greckiej tragedii, właśnie tą tragiczność świata widzimy w sposób niesamowity opisaną, i to fatum i tak dalej, więc mnie właśnie do Rynkiewicza przyciąga nie tyle jego, chociaż też zgrabny jego wielki talent literacki, bo on jest niesłychanie biegły w mowie polskiej,

0: ale najbardziej cenię jego taki tom z lat 80., Moje dzieło pośmiertne, który jest moim zdaniem jednym z najlepszych tomów w ogóle poezji w Polsce wydanych po 45 roku, lepszy niż Zachód Słońca w Milanówku, lepszy tam niż te Gawrony i tak dalej, ponieważ to jest taki tom całkowicie osadzony już w tradycji naszych epitafiów trumiennych i poezji metafizycznej XVII stulecia i tej szlacheckiej, i tej angielskiej, później XVIII stulecia. Ja to próbowałem w innym wierszu oddać, tą surowość, tą nieodwracalność. Tam jest taki wiersz w tomie Milczenie Łazarza, Martwa natura, o panu Rembrandcie i o tej przyszłości, co nas czeka, jak tam wyliczam te wszystkie martwe elementy na martwej naturze. Słuchaj, no czym jest przekonanie, że wie się lepiej? No jest pychą właśnie. Znów wracamy do pychy, do jednego z grzechów pierworodnych.
1: Tak, głównych. Sokrates, Jezus, to jest ten czas, kiedy cystersi benedyktyni, tak? Czyli spójność. Spójność tego, co robimy z tym, co mówimy, myślimy i kim jesteśmy. I dzisiejsze czasy to są czasy, w których my intelektualnie i też wiarą, zmysłem wiary możemy pojąć, że Jezus złamał fatum, tak? Że ono nas nie musi dotyczyć, że jest przesądem sądzenie, iż jesteśmy zdeterminowani, tak? Ale cały czas nowożytność wraca do tego, nie wiem, w tym pesymizmie protestanckim, tak? Który mówi o tym, że jesteśmy zdeterminowani, że to już jest zdecydowane, że cokolwiek byś zrobił, jeśli jesteś na wstępie predestynowany do tego, żeby nie być zbawiony, to nie będziesz, tak? No i to jest pogląd błędny całkowicie, tak? Ale czy z tego, co mówimy, wynika tylko i wyłącznie prosta konstatacja, że wróciliśmy po prostu, że historia zatoczyła koło, że cywilizacja europejska spoganiała po prostu, tak, że wróciliśmy do miejsca, w którym byliśmy, czyli że człowiek zachodu cierpi na rozpacz, a rozpacz jest grzechem, bo jest decyzją, więc jakby czy kultura całkowicie unieważniła już, popkultura, kultura unieważniła już przesłanie Jezusa?
0: Nie wiem, czy całkowicie, ale na pewno w bardzo dużym stopniu. I tak, wróciliśmy właśnie do bardzo ponurego miejsca. Zresztą ja tak konstruowałem Milczenie Łazarza, żeby to była opowieść z takim, można by było wyrysować łuk. To znaczy wychodzimy właśnie od tego fatum i od tego tragizmu, od tego ferowania wyroków przez Kreona, Odyseusza, który zasnąć nie może, bo spalił Troję, znaczy w sensie, że to jego podstęp do tego doprowadził, i Eneasza, który w noc lądowania na litewskim brzegu widzi wszystkie straszne rzeczy, które staną się za sprawą Rzymu w przyszłości, ale cóż, no już jest za późno, schodzi na ląd i zakłada ten Rzym, prawda? Więc to jest ten początek. Później szczytem jakby tego wzniesienia się jest cykl wierszy pasyjnych w tym tomie, łącznie z wierszem, w którym czytamy, że jeden krzyż wystarczy na cały świat. A na samym końcu mamy wiersz Reformatorzy, w którym ja wprost piszę, co sądzę o tych, którzy właśnie unieważnili wszystko, co dobre i co piękne, i powiedzieli nam, że my jesteśmy niewiele warci, ale oni być może coś tam z nas ulepią. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale opublikowano takie badania, nie pamiętam już, gdzie je czytałem, wydaje mi się, że w którymś z amerykańskich periodyków albo portali konserwatywnych, z których wynikało, że dzisiejsi młodzi ludzie nie tylko nie są w stanie za bardzo zrozumieć tego, co Jezus mówi w Ewangeliach, ale wręcz uważają jego sposób mówienia, jego język, sformułowania, których uważa za obraźliwe, poniżające, jakieś tam, wiesz, mizoginiczne, jakieś tam dzielące ludzi, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. To jest nieprawdopodobne. To jest bariera No wiesz, no to jest bariera taka sama jak wtedy, kiedy ponad 2000 lat temu ktoś mógł nagle właśnie z tego całkowicie pogańskiego świata usłyszeć, że prawda, że
1: nadstaw drugi policzek.
0: Jak przebaczenie, że jest tak. Coś takiego jak godność jednostki, prawda, i tak dalej.
1: Tak, tak, no ale ten język produkuje się od 500 lat i narusza się jego składnie, wszystko się narusza, tak, semantykę i on już jest po prostu językiem odwróconych znaczeń. Perwersja języka, ja to tak i opisuję dwoma słowami, ale ja chcę zapytać o co innego. Według mnie, i pewnie się ze mną nie zgodzisz, poezja jest metodą wydobywania z siebie rzeczy, których jeszcze nie wiemy świadomie. Ty mówisz o konstruowaniu tomu. Ja również po 28 latach wróciłem do pisania wierszy. Debiutowałem w zeszytach literackich, a potem tomikiem Nibyt, a teraz piszę normalne wiersze, które już mają rytm. To już jest zupełnie inna poezja. Ale tak jak wtedy, tak dzisiaj, ja swoje wiersze zaczynam rozumieć po 5-8 latach. I czy takie konstruowanie świadome nie jest jakimś zagrożeniem? To znaczy, że jeśli ja mogę na drodze rozumowej pojąć to, jak co jest twoim zamierzeniem, no to a poezja wydaje mi się, że jest takim językiem bliższym tajemnicy niż rozwiązywania teorematów.
0: Ale masz jak najbardziej rację, zaskoczę cię, i na poziomie obcowania z ciałem wiersza, tak moglibyśmy powiedzieć, to jest w 100% prawda. To znaczy sami nie wiemy skąd coś do nas przychodzi i sami nie wiemy właściwie dlaczego ten, a nie inny fragment powietrza z tego co niewidzialne obcinamy, żeby zostało to, co później stanie się widzialne w postaci wiersza. Natomiast wiersze wchodzą też ze sobą w dialog. Wiersze też same siebie potrafią wzmocnić lub komentować i to nie jest tak, że ja mówiąc o konstruowaniu tomu mam na myśli takie pisanie, wiesz, że tu mam taki plan bardzo dokładny, sobie zaplanowałem, ja to będę teraz wykonywał i będę do tego dopasowywał rzeczy. Próbowałem kiedyś coś takiego zrobić. Próbowałem kiedyś napisać taki tom, ponieważ świetnie mi się pisało wiersze wczesnym świtem, słuchaj, o godzinie 5 rano w tramwaju, kiedy jechałem z Grochowa na Wolę i chłonąłem tą pustą Warszawę i jakiś taki splin pustego, chłodnego wagonu mnie trzymał i napisałem kilka wierszy, które były związane z konkretnymi miejscami. Pomyślałem sobie, że to jest świetny w ogóle koncept, żeby zrobić taki tom wierszy właśnie 26, ponieważ jeżdżę tramwajem 26, napiszę 26 wierszy i każdy z nich będzie o jakimś miejscu i tak dalej. Wiesz, i nagle się okazało, że mam do napisania coś tylko o 5 miejscach, a o 21 nie. W związku z tym taki plan nie ma sensu. Natomiast myślę, że cię nie zaskoczę, jak powiem, że ja widzę ten łuk, o którym ci mówię, tą konstrukcję tego tomu, tak naprawdę to ja ją jasno zobaczyłem, jak już dostałem książkę wydrukowaną. Jeszcze 3 tygodnie przed posłaniem, czy 2 tygodnie przed posłaniem książki do druku, ja jeszcze dzwoniłem do wydawnictwa i prosiłem o wycofanie 2 wierszy i że ja doślę w to miejsce 2 inne, które powinny być w innych miejscach. Nie potrafiłem wytłumaczyć, dlaczego. Natomiast uważałem, że tak po prostu powinno być, że te 2 wiersze tu nie pasują, a tamte 2 pasują o wiele bardziej, a te pozostałe rozmawiają z zupełnie innymi wierszami, które mam w szufladzie i które się ułożą w jakąś inną historię, więc
1: zgodziliśmy się.
0: Jak najbardziej. To są rzeczy, które gdzieś dzieją się poza nami, a my jesteśmy odkrywcami nieznanych lądów, nieznanych kształtów.
1: Trump i Soros. Czy na pewno to rozpięcie jest ważne. Świat Trumpa walczy ze światem Sorosa. Bo w tym świecie Sorosa są, kto wygrywa bardziej? Nihiliści czy marksiści, naprawiacze? Postmarksiści czy marksiści? I czy Trump jest rzeczywiście z innego świata niż Soros?
0: To sformułowanie o wojnie świata Trumpa ze światem Sorosa to jest Z tego, co pamiętam, dzieło takiego rumuńskiego socjologa Dana Dungaciu, bardzo ciekawego badacza, związanego z partią AUR w Rumunii, ale też no, po prostu bardzo takiego utalentowanego i niesłychanie przenikliwego komentatora współczesności. On jest trochę młodszego pokolenia niż, nie wiem, Ryszard Legutko czy Zdzisław Krasnodębski, ale to jest mniej więcej podobna formacja intelektualna, tak? Czyli człowiek, który w sposób bardzo przenikliwy potrafi definiować i wskazywać choroby współczesności. On wygłosił taki wykład, taką pracę, napisał właśnie o wojnie świata Trumpa ze światem Sorosza, który oczywiście wiadomo miał też służyć jako pewne polityczne uzasadnienie tego, że akurat konserwatywna opozycja, prawicowa opozycja w Rumunii opowiada się za takimi nie innymi rozwiązaniami. Wydaje mi się, że pytanie o nihilistów czy marksistów jest tutaj trochę, patrząc na stronę Sorosza, jest o tyle nieistotne, że łączy ich tak naprawdę wspólny mianownik, tak? To są właśnie, to są naprawiacze świata. Ja zawsze mówię o tym, strzeżmy się naprawiaczy świata. To są ci, którzy odrzucają świata naturę, odrzucają naturę ludzką i mówią, my wiemy lepiej, my to wszystko zaprojektujemy. Oczywiście są wśród nich skrajne skrzydła takich, którzy mówią, że najlepiej to by było zaprojektować ludzkość poprzez jej eliminację w dużym stopniu. To są ci różni hararyści, prawda? Kurzweilowcy od transhumanizmu mówią, że najlepiej byłoby zaprojektować ludzkość w ten sposób, żeby ją pozbawić ciała i przepisać umysły gdzieś nam do komputerów i to będzie nasze zbawienie. Zresztą mówi się o nich, że są tacy cybermilenaryści. A inni po prostu pozostają przy bardzo tradycyjnym podejściu do sprawy, to znaczy oni wiedzą, jak lepiej urządzić świat, w związku z tym będą nam urządzać to, będą decydować o tym, kto ma nami rządzić, kto ma kierować naszymi gazetami, kto ma w nich pisać, kto ma mówić w naszych telewizjach, kto ma prawo drukować książki albo nie, prawda, kto ma prawo przekroczyć jakąś granicę albo kto nie ma, kto ma prawo do wprowadzenia biznesu albo kto nie ma, kto ma prawo do wiary jakiej i po co, i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to rozróżnianie na marksistów, neomarksistów, postmarksistów, nihilistów, heglistów i tak dalej w obliczu tego wspólnego mianownika jest trochę po prostu drugorzędne. No, na pewno oczywiście jest ważne wtedy, kiedy się szuka metod polemiki i jakby demaskowania tych planów, no bo wtedy trzeba do odpowiednie języki, do odpowiednich zamiarów pewnie przyszykować. Co do Trumpa, to jest niesłychanie ciekawa sprawa. Mnie się wydaje, że to jest jedna z najbardziej niezrozumianych figur współczesności. I to jest taka, jak patrzymy sobie w historii, rzeczywiście widzimy jakieś takie, jak to się ładnie mówi, niejednoznaczne postacie historyczne, to rzeczywiście będzie jeden z polityków, jedna z figur, która się właśnie w ten sposób w historii zapisze. Ja kiedyś, jak przeprowadzałem wywiad z Robertem Harrisem, autorem, zresztą też lewicowo-liberalnym Mateuszem z Wielkiej Brytanii, który jest autorem rozmaitych książek, tam między innymi autor Widmo, Pompeje, Vaterland, wielu innych. On też napisał taką obszerną trylogię o starożytnym Rzymie, rozgrywającą się właśnie w tych nieodmiennie fascynujących wszystkich czasach, kiedy republika umiera i zaczyna się cesarstwo. On porównywał Trumpa do Klodiusza. Mówił, że to jest właśnie ktoś, kto wychodzi spośród bogaczy, stając się trybunem ludu i że wykorzystuje lud w swojej rozgrywce z innymi bogaczami, jest takim złotoustym mówcą, który tam jak nie przekona, to przekupi i tak dalej. I wydaje mi się, że jest w tym coś, ale nie wyczerpuje to jednocześnie tego, że jak się sięgnie do książek Trumpa, tych pisanych w czasach, kiedy jeszcze nie był politykiem, Art of the Deal przede wszystkim, ale paru innych, widać, jak on znakomicie rozumie ludzką naturę, ponieważ natura negocjowania, natura stawiania na swoim, tak, no to jest część po prostu, to jest część życia wśród innych ludzi. Natomiast wydaje mi się, że rzeczywiście fakt, że on uszedł cudem z życiem z tego zamachu kilka miesięcy przed wyborami, które wyniosły go po raz drugi na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych, że coś się w nim zmieniło. To znaczy, że pojawiło się, nie wiem, czy jest to poczucie misji i czy jest to poczucie misji od Boga. W każdym razie jest to jakieś poczucie pewnej wyjątkowości, przekonanie, że został pozostawiony na tym padole łez z jakiegoś powodu i on ten plan teraz wykona po prostu, tak jak on rozumie. I patrzymy na to, co jak ów ten plan interpretuje, jak, co z niego wyciąga. Natomiast co do środowiska, z którego on się wywodzi, no to też podzielmy to na dwie sprawy. No jest inne, to jest facet znikąd, któremu udało się wspiąć do świata elit Manhattanu. A z drugiej strony, jak patrzymy sobie na towarzystwo, w którym się obracał, co widać na przykład w dokumentach sprawy Epsteina, no to wypada powiedzieć, ja nie chcę nikogo tutaj ani oskarżać, ani usprawiedliwiać, pomyślmy sobie o tych wszystkich Pawłach, którzy najpierw byli szawłami, a to był i tak jeden z najmniej z ponurych przypadków, bo zdarzało się dużo większym grzesznikom zostawać świętymi.
1: Ja sobie myślę w taki sposób, patrząc na Jana Jakuba Rousseau i na tego, chyba Michał miał na imię, Foucault, tego postmodernistę.
0: Michel Foucault, tak.
1: I bo ja widzę ostatnie 500 lat naszej kultury, dominujący proces to jest instytucjonalizacja grzechu. Tak, że to jest istota rzeczy. Że z rąk mnichów, którzy myśleli o tym, żeby ich życie było tym samym, co ich słowa, wzięli hierarchizację kultury w swoje ręce intelektualiści, którzy nie mają zamiaru jakby robić to, co mówią. Jan Jakub Rousseau oddał swoje dzieci do przytułku po to, żeby napisać książkę o wychowaniu dzieci, tak? Ale już Michel Foucault, to wydaje mi się, że on żadnego świata nie chciał tak naprawdę konstruować, bo Jan Jakub Rousseau chciał skonstruować świat, w którym by mu nie zarzucono tego, że oddał swoje dzieci do przytułku, żeby wszyscy po prostu oddawali swoje dzieci do przytułku. Ja oczywiście przesadzam, ale jedynie odrobinę, bo jeśli poczytamy to, co na temat francuskiego filozofa dzisiejszych czasów, zmarłego nie tak w sumie dawno, no to mamy tam wioski w Afryce Północnej i młodych chłopców i przemoc pieniądza, tak, gwałcenie 10-letnich dzieci. I ja widzę w tym dzisiejszym obliczu intelektualizmu już taką całkowicie ciemną nutę, której jeszcze u Jana Jakuba Rousseau nie było. Gdzie już nie chce się naprawiać, tylko chce się ten świat zniszczyć. Chce się ten świat po prostu unieważnić. Ten świat, który mnie oskarża. Tak? Ja próbuję go zrobić takim, żeby mnie nie oskarżał, żeby grzech stał się częścią systemu, tak, żeby aborcja, eutanazja zostały wpisane do konstytucji, a tych, którzy mówią o homoseksualizmie źle, to po prostu karać ciężkim więzieniem. Tak, tak już i mamy w jednym czy w dwóch krajach na świecie. Więc ja jednak widzę tę linię schyłkową. Czy ta magia chaosu nie jest właśnie metaforą ostatnich czasów, czy też ja po prostu ze zbyt krótkiej perspektywy na to spoglądam?
0: Wiesz, kwestii perspektywy, krótkiej czy długiej, to obaj jesteśmy tak samo mądrzy, czyli tak samo niemądrzy. Natomiast dobrze, że wspomniałeś Michela Foucault, bo tutaj patrzymy właśnie na ten nurt, który przekształca współczesność na jaką modłę? jest to zawołanie Foucault, że wszystko jest normalne, tak? Szaleństwo jest normalne, zbrodnia jest normalna, w więzieniach i w szpitalach są po prostu nieszczęśliwi ludzie, których my nie rozumiemy, bo oni są po prostu ludźmi na jakiś inny sposób. I to jest, widzisz, to jest właśnie ten punkt, z którego ten intelektualizm jest obejmujący cały świat dzisiaj tworzony, czyli że nie ma granic. No jeżeli nie ma granic, jeżeli nie ma granicy między normalnością a nienormalnością, jeśli to znaczy, że nie ma też granicy między dobrem a złem. Wszystko jest równoważne. Jeżeli wszystko jest równoważne, to znaczy, że tak samo moralnym czynem będzie poproszenie po 8 latach narzeczeństwa o rękę kobiety, którą kochasz, a następnie spędzenie z nią nocy poślubnej, w trakcie której po raz pierwszy natkniecie się na, znaczy będziecie mieli okazję uprawiać miłość cielesną, ale to jest równoważne z tym, że jakiś właśnie jakiś zboczeniec pojedzie sobie do tej afrykańskiej wioski gwałcić 10-letnich chłopców, no bo wszystko jest takie samo, prawda? Wszystko jest równoważne. Wszystko jest dozwolone, tak? Wracamy właśnie do tego, że wszystko jest dozwolone, skoro Bóg umarł, to wszystko jest dozwolone, no a przecież tak właśnie się to argumentuje. Co więcej, on nie, to jest, ci, którzy wspominają tego zmarłego Boga, to są właśnie najwięksi wrogowie tego nowego systemu, bo odwołując się do niego, mówią, no nie, no istnieją jednak jakieś granice. Więc ci wszyscy, którzy przypominają o tym, że te granice istnieją, są wrogami systemu, więc system próbuje się ich pozbyć, system próbuje ich anihilować. To na tym wygląda. To tak wygląda.
1: Powiedz mi, co znalazłeś w naszym Śródziemiu? Bo dzięki rozmowie z tobą pojechaliśmy rodziną do Chorwacji. co prawda nie tam, gdzie nas kusiłeś, żeby jechać na Kretę, tak? ale z tych opisów twoich, wiesz, ja kiedyś myślałem, że niebo na obrazach Siemieradzkiego to jest grafomania malarska, tak, że po prostu nie wiedziałem, że rzeczywiście na południu Włoch można takie niebo zobaczyć. Wydawało mi się to niemożliwe, takie, wiesz, cukierkowe, tak. Co takiego jest na Krecie? Czym to nasze Śródziemie cię pociągnęło?
0: Wiesz co, odpowiedzi na to są dwie, racjonalna i nieracjonalna. Racjonalna to jest taka, że wszystko można wytłumaczyć, oczywiście cofając się do lektur z dzieciństwa, do tego, że gdzieś tam, jak człowiek miał lat 7 czy 8, wpadła mu do ręki mitologia Parandowskiego, Wojna Trojańska w jego przekładzie, czyli Iliada w wersji prozą, że stały na półce książki Kosidowskiego, Żylińskiej, prawda, Sen o Troi, Szliemana, opowieści o Tutanchamonie i tak dalej. I po prostu bardzo łatwo jest, będąc dzieckiem, się w tym wszystkim zakochać. I że po latach gdzieś ta miłość do tego, co antyczne, tego, co minione, do tego, co też w dużym stopniu nas ukształtowało, gdzieś powraca i człowiek zaczyna te rzeczy już zupełnie świadomie odkrywać, wędrować od miejsca do miejsca. Ale jednocześnie jest coś zupełnie nienamacalnego i niewytłumaczalnego. Myślę, że każdy człowiek jest się potrafi odbierać jakieś takie nieoczywiste, niematerialne sygnały, natomiast wielu z nas ciężko pracuje przez całe życie, żeby w sobie tą umiejętność zabić. Ja wpadam w rodzaj jakiegoś wręcz oszołomienia, kiedy jestem w miejscach, gdzie dotykam tych kolumn sprzed tysięcy lat, kiedy kroczę sobie miejscami, świadomość się, że to właśnie tu, w tym miejscu miały się odbywać takie czy inne sceny, które ja pamiętam z greckich mitów, czy z zapisów rzymskich historyków, czy że to jest właśnie ta scena, na której po raz pierwszy wystawiano ten czy inny dramat, wiesz, Eurypidesa i tak dalej. Znaczy, mnie to wprawia w jakiś taki stan nieziemski, muszę powiedzieć. Czuję po prostu, czuję jako jakiś taki niezwykły związek z tym wszystkim. Nie byłem, słuchaj, nigdy w Ziemi Świętej, nie byłem nigdy w Jerozolimie. Wybieram się, mam nadzieję, że dotrę. Ale powiem ci, że być może podświadomie opóźniam ten wyjazd, ponieważ czytam o ludziach, którzy oszaleli idąc w Via Dolorosa i ja to rozumiem. To znaczy ja to w pełni rozumiem. Ja nie potrzebuję być na ulicach Jerozolimy, żeby już w taki stan częściowo się wprowadzić do tego, wiesz, gdzieś w jakiś niewidzialny sposób dotykając tego wszystkiego, co za nami, tego wszystkiego, co nas stworzyło, bez czego byśmy po prostu nie zaistnieli, co stworzyło wszystko, nasz aparat pojęciowy, nasze metafory, nasze, wiesz, to nasze wszystko po prostu.
1: W latach 90. Wojtek Bockenheim, to na początku 90-91 rok, Wojtek Bockenheim, patrząc na Brulion, na tych ludzi, których zgromadziłem, mówi, nie, no dzisiaj najlepsi, najinteligentniejsi, najcwańsi idą w reklamy i w komputery. To był 90. rok. Dzisiaj pewnie idą w bitcoiny, czy w coś jeszcze, sztuczną inteligencję, czy coś innego. Te najlepsze, w sensie najsprawniejsze umysły. I jeszcze przed wojną rola sztuki, poezji była niezwykła. Paradoksalnie komuniści też to podjęli, no bo jak nie było jeszcze telewizji, no to mieli w ten sposób rząd dusz, tak? Mojego ojczyma, ojciec Marcin Jerzy Andrzejewski miał, wiesz, 300 tysięcy nakłady jednej książki, nie? Więc ci ludzie naprawdę rządzili wyobraźnią wielu, wielu Polaków, oprócz tych, którzy się po prostu odcięli całkowicie od systemu, tak? Ale powiedz mi, gdzie dzisiaj idą najlepsze umysły, najlepsze komputery według ciebie? Jaka jest rola sztuki dzisiaj? Czy w ogóle jakąkolwiek rolę jeszcze poezja i sztuka dzisiaj odgrywają?
0: Myślę, że póki są ci, którzy ją próbują pisać i ci, którzy ją próbują czytać, to ona po prostu będzie istniała. Nie ma takiego wpływu na rzeczywistość słowo, jak miało kiedyś, aczkolwiek żyjemy w epoce pewnego paradoksu. Gdzie idą, słuchaj, wybitne umysły dzisiaj? Ja się z tobą zgodzę, że idą wszędzie poza humanistyką, o tak to powiedzmy. I to mi przypomina czasy PRL-u, kiedy ludzie, którzy byli najinteligentniejsi, najmądrzejsi, najciężej pracowali i najbardziej nie chcieli się godzić na ideologiczne szaleństwa nowego systemu, to szli właśnie, wiesz, do politechnik, zostawali geodetami, zostawali hydraulikami i tak dalej. Nie chcieli mieć nic wspólnego z tym, co działo się na humanistycznych kierunkach. I ta inteligencja techniczna to też przecież później była wielka baza ruchu Solidarności, ale też później to była wielka baza tego odruchu samoobrony społecznej, który w Polsce wybuchł po 10 kwietnia 2010 roku. I wydaje mi się, a rozmawiałem, znam trochę ludzi, którzy, wiesz, siedzą właśnie w różnych firmach budujących wielkie sztuczne inteligencje, którzy pracują za oceanem. I oni tam są, tak? Oni tam są i pracują nad rozmaitymi rzeczami i póki oni tam są, to jest dobrze, bo stanowią przeciwwagę właśnie dla tych wszystkich kurzweilowców, tych wszystkich szaleńców od, wiesz, transhumanizmu, cybermilenaryzmu i tak dalej, którzy chcieliby z tego wszystkiego zrobić zupełnie, zupełnie inny użytek. Natomiast zaskoczyłbyś się, jak wiele zdrowo, trzeźwo myślących ludzi, bardzo porządnie uformowanych gdzieś właśnie w tamtych okolicach jest. Więc oni idą tam. No bo po co mają iść w kierunku kultury i sztuki? Co współczesna kultura i sztuka, humanistyka może im zaoferować? Po Płuczyny, właśnie po Foucault? No co jeszcze? Wcale mnie to nie dziwi, że dokonują takich wyborów.
1: Przeczytałem ostatnio wypowiedź twórcy Palantira, wcześniej PayPala, tak? Współtwórcy. Pan się nazywa Thiele chyba, tak?
0: Peter Thiele, tak.
1: Tak, tak, tak. I on napisał bardzo ciekawą rzecz, czy powiedział bardzo ciekawą rzecz, że przez 20 lat, które on, jak rozumiem, które obserwował, bo on był też kiedyś zawodowym szachistą, i zauważył, że od czasu rewolucji francuskiej, no bo wiadomo, tę pojęciową, symboliczną czy narracyjną część opowieści o świecie arystokracja, ta, która powstała po rewolucji francuskiej, miała pod kontrolą. Tak, to się dziedziczyło, ale nie dziedziczyło się talentów matematycznych i w związku z tym cały system był oparty na tym, że nawet facet, który miał kroić mózgi, tak, musiał znać rachunek różniczkowy. No i Thiele pyta, no ale po co chirurgowi rachunek różniczkowy? Tak? I pokazał, że zarządzanie tym drugim elementem wielkości człowieka, jakim jest abstrakcja pojęcia, tak, w przeciwieństwie do metafor słowa, że to było źródło władzy. I teraz i mówi, że w ciągu ostatnich dosłownie kilkunastu miesięcy, odkąd, a proces zaczął się w chwili, w której Garry Kasparow przegrał z komputerem partię szachową, i od tamtego czasu zawsze ludzie przegrywają partie szachowe z komputerami, że od tego momentu no jest wydany wyrok śmierci na ten system kooptacji matematycznej sprawności do rządzenia, no bo po prostu komputery wykonują to sprawniej. On powiedział, że to, co było kiedyś wielkim, no, czymś niesamowitym, tak? No, wielbimy ludzi, którzy tak potrafią grać w szachy niesamowicie. I nagle to stało się też jarmarczną sztuczką, którą wykonuje maszyna, która ma dwa klawisze, czarny i biały, tak? I nic więcej. No bo po prostu potrafi objąć całą macierz możliwości wszystkich ruchów szachowych i wyznaczyć te ścieżki, które prowadzą do wygrania. No, to jest banalnie proste. I on mówi, że w ciągu ostatniego pół roku w ogłoszeniach tych portali, które oferują pracę, umiejętności humanistyczne, władzy nad słowem, zdolności komunikacji i tak dalej stały się dwukrotnie częściej obecnym warunkiem zatrudnienia. Tak? Że ten filtr matematyczny został zdjęty i że jako pierwsi stracą pracę właśnie programiści, kwantyści, informatycy. Jak ty patrzysz na ten przewrót? No bo to, co mówi, wydaje się mieć taką, no, morderczą, być morderczą argumentacją.
0: Wydaje się, że tak, ale z drugiej strony można powiedzieć, bo oczywiście tu wracamy do tego, że co jest na razie nieprzekuwalne na algorytmy. To jest pewien błysk, ta kreatywność, ta nieobliczalność, ten element taki nadnaturalny, którego żaden algorytm nie zagwarantuje, a ludzki umysł, ludzka kreacja wspomagana też i wiarą i innymi rzeczami potrafi w jakiś sposób się zamanifestować. Zawsze jest to pytanie, na ile wielka zmiana jest zmianą ilościową, a na ile jest jakościową. Podałeś przykład partii szachowej. Tak, ale szachy da się zredukować do właśnie jakiejś tam gigantycznej liczby możliwych ruchów. Natomiast są takie procesy, których w ten sposób się na razie zredukować nie da. Nie wiem, czy nie czepiam się tutaj rozpaczliwie jako nadziei sformułowania na razie. Nie jestem przekonany, że to, co wieszczą zwolennicy właśnie Kurzweila między innymi, że nastąpi jakiś jakościowy skok rozwoju sieci komputerowych i jakieś tam uzyskiwanie świadomości czy czegoś tam jeszcze innego przez sztuczne inteligencje. Natomiast im dłużej się przyglądam temu, w jaki sposób można te algorytmy wykorzystywać, tym też widzę coraz więcej bardzo ciekawych, dobrych, pomocnych mi po prostu zastosowań. Wiesz, przypomina mi się, że przecież w czasach, kiedy wynaleziono prasę drukarską, no to też protestowano przeciwko temu, dlatego że przecież to oznaczało, że z równą łatwością będzie można wydrukować prawdę, jak i kłamstwo. I że to jest wielka... No, zresztą ta zmiana nastąpiła, to prawda, ale no, nie mamy wpływu na to, w jaki sposób, do pewnego stopnia, na to, w jaki sposób narzędzia są wykorzystywane, czy młotek jest wykorzystywany do wbijania gwoździ, czy do roztrzaskania komuś czaszki. Mamy na to wpływ poprzez własne zachowanie i poprzez nasze sumienie, poprzez budowanie systemów etycznych, w których to jest w odpowiedni sposób opisane. No i tyle.
1: Powiedz mi, bo ta audycja nosi tytuł Makrofon. Chciałbym, żebyś taką dużą fotografię zrobił własnych preferencji. Co wartościowego jest w popkulturze dziś? Czy w ogóle cokolwiek jest wartościowego? Czym się żywisz?
0: Powiem ci, że przypomina mi się od razu taka wspaniała anegdota z życia Josepha Hellera, autora paragrafu 22, który zapytany pod koniec życia przez jednego z dziennikarzy udzielił bardzo zgrabnej odpowiedzi. Dziennikarz powiedział tak. No, od czasu wydania paragrafu 22 już pan nigdy nie napisał czegoś równie dobrego. A Heller odpowiedział, no tak, ale kto napisał? I wydaje mi się, że nieraz dyskutuję, słuchaj, spotykam się gdzieś z ludźmi z podobnych formacji naszych intelektualnych, dyskutujemy o tym, co tu ciekawego ostatnio można byłoby przeczytać. Powiem ci, że jeśli chodzi o rzeczy, które się ukazały w ostatnim ćwierćwieczu, to pewnie udałoby mi się je zmieścić na palcach jednej ręki.
1: Wymień dwie.
0: Wiesz co, no wydaje mi się, że jako świadectwo czasów ważne są przynajmniej dwie powieści Michela Houellebecqa, tak? To znaczy nie jest to dzieło, nie jest to w pełni udane dzieło sztuki, natomiast jest to bardzo udana fotografia epoki. Jeżeli mówimy o tym, że sztuka ma być też fotografią epoki, ma być tym zwierciadłem, które się przechadza po gościńcu, no to moim zdaniem absolutnie Houellebecq uchwycił to, co dzieje się złego z ludzkością. No i pewnie, jeśli chodzi o powieści wydane w ostatnim ćwierćwieczu, no to bym powiedział o Cormacu McCarthy, prawda? O Cormacu McCarthy, który jest twórcą wybitnym, choć głęboko depresyjnym. Niewiele, słuchaj, zostało po tym, jak dwie wojny strzaskały współczesność w XX wieku i nie bez powodu okazuje się, że najwybitniejsi twórcy, którzy te traumy przepracowywali, no to okazywali się właśnie ludźmi, którzy opisują świat bez zasad, świat absurdu, świat ironii, wiesz, od Beckett, Vonnegut, Heller. Heller, który mówił właśnie, że paragraf 22 to nie jest książka o wojnie, to jest książka o życiu, bo życie takie po prostu jest. Życie jest prowadzone, wydarza się według takich zasad, jakie on opisał w paragrafie 22, więc... Wracam zdecydowanie do starszych rzeczy. W tych nowych nie znajduję jakiejś wielkiej pociechy.
1: No tak, wiesz, nowożytność poza Szekspirem, Gaudim, no może jeszcze trzech czy czterech z Mickiewiczem, Kochanowskim, Baką, no to jest to traktat z życia żuków. Traktat z życia żuków jest na miarę żuka. Żuk
0: no, miarą wszechświata. Bardzo dobrze odczytujesz przesłanie wiersza Traktat z życia żuków.
1: Jest na miarę żuczą. Żuk miarą wszechświata. Tego żuki uczą.
0: Tak. Żuk miarą wszechrzeczy, tego żuki uczą. No więc właśnie tak. Drogi Robercie, a czy pozwolisz, żebym ja dokonał jeszcze na zakończenie odrobiny kryptoreklamy?
1: Oczywiście. YouTube Piotr Gociek zaprasza, drodzy państwo.
0: Piotr Gociek zaprasza, ponieważ postanowiłem od pewnego momentu, że będę też rozmawiał z ludźmi mądrzejszymi od siebie. Ty akurat się, myślę, głęboko pomyliłeś, kiedy jeżeli pomyślałeś sobie, że według klucza ludzi mądrzejszych od siebie chcesz zaprosić akurat mnie, więc ja się tutaj wypisuję z tego grona. Jestem człowiekiem, który im dłużej żyje, tym więcej wie, jak niewiele wie. W związku z tym do grona jakichś ludzi specjalnie mądrych nie chcę się zapisywać. Natomiast pracuję nad sobą. Pamiętasz ten wspaniały nagrobek ze śniadania mistrzów Kurta Vonnegata? Tak. Tu leży ktoś. Urodził się pewnego dnia, umarł pewnego dnia, starał się. A na kanale Piotr Gociek zaprasza, staram się rozmawiać z ludźmi mądrzejszymi od siebie.
1: I powiedz, jaka ostatnia rozmowa była, która cię poruszyła?
0: Wiesz co, bardzo mnie poruszyła rozmowa z Jarkiem Grzędowiczem, który wraca do siebie, który wraca pomału do równowagi, do życia po wielkiej tragedii, jaką była strata żony w pożarze. Natomiast bardzo, bardzo czekam na rozmowę, którą za parę dni będę nagrywał i która będzie pewnie za tydzień na moim kanale, to znaczy będę rozmawiał z Jackiem Petryckim o Krzysztofie Kieślowskim. O tym wczesnym Krzysztofie Kieślowskim o latach 70., 80., o dokumencie, o tym, co zmienia w duszy człowieka kamera, kiedy się postawi ją naprzeciwko niego, wiesz, o tym, co sprawiło, że w przypadku, w filmie Przypadek pojawia się ten krzyk, wiesz, Panie Boże, bądź, jak na to patrzył Krzysztof Kieślowski, więc myślę, że to będzie bardzo ciekawa rozmowa.
1: Tak, możesz zapytać go o wątek Czarnego Psa. To jest jeden z bardzo ważnych wątków i świadczy o tym, że Kieślowski dotykał tego, co jest istotą, a przynajmniej co jest zewnętrznym pozorem istoty. Natomiast Grzędowicz to dla mnie niezwykły autor. Dobrze pamiętam, że on w którejś ze swoich powieści zawarł taką opis takiego eksperymentu, gdzie jakieś zwierzątka tworzyły takie światy swoje i książęta, żeby wykazać się, że są zdolni do tego, żeby po królu przejąć władzę, wspomagają te światy tych zwierzątek. Dobrze pamiętam?
0: Tak, tak, tak.
1: To metafora niesamowita. Wydaje mi się, że to wielki autor jest.
0: No tak, i po paru latach milczenia, wiesz, wraca wreszcie do żywych, zaczął znowu pisać. Cieszę się, że jest z nami znowu w lepszej formie.
1: Ostatnie pytanie, 3 minuty. Moje dzieci, jak były mniejsze, to zawsze pytały się, jak jakaś tam kwestia była sporna, za kim jesteśmy, komu kibicujemy, tak? Kto jest tym dobrym bohaterem, kto jest tym złym bohaterem. I tak naprawdę, jak się patrzy na dzisiejszy świat, jak patrzysz na te wszystkie wpisy, którymi jesteśmy zalewani, na te wszystkie wypowiedzi, to tak naprawdę dziś albo ktoś jest za Trumpem, albo ktoś nienawidzi go w sposób po prostu zadziwiający. I tak naprawdę, jak się nawet słucha tych wszystkich ekspertów, którzy omawiają geopolityczne przypadki naszego świata, no to gdzieś na końcu zawsze wychodzi resentyment. Ludzie, którzy zarządzają dzisiaj światem, zarządzają dzisiaj współczesnością, wiedzą, że ten mechanizm dziecięcy, za kim jesteśmy, jest podstawowym mechanizmem i on pozwala agregować ludzi wokół idei, które są im wrogie. Jak ty patrzysz na socjotechniki, którym podlegamy? Przecież nie da się intelektualnie wybronić przed wszystkim.
0: Jestem absolutnie przerażony właśnie tym, do jakiego stopnia to agregowanie jednoznacznych opinii stało się paliwem cywilizacji. No, sam tego jestem ofiarą, bo choćby rozmowa była, nie wiem, jak ciekawa, to na YouTubie nigdy nie będzie miała tylu odsłon, co ta, która wygeneruje 200 komentarzy na dole. Najlepiej, żeby te komentarze były wrogie, żeby ludzie sobie nawzajem skakali do gardła, bo to oznacza, że treść jest gorąca czy ciekawa i będzie promowana dalej przez algorytm YouTube'a. Więc to jest absolutnie przerażające. Co do tego, po czyjej jesteśmy stronie, komu kibicujemy, to wydaje mi się, że to jest źle postawione pytanie. Myśmy powinni postawić pytanie, czemu kibicujemy, to znaczy jakim sprawom, jakich spraw jesteśmy zwolennikami, jakich spraw jesteśmy orędownikami. I wtedy należałoby zastosować wobec polityki Donalda Trumpa, czy jakiejkolwiek innej polityki, wobec jakiegokolwiek innego przywódcy światowego, czy lidera biznesu, tą samą zasadę, którą Donald Trump aplikuje teraz światu, mówiąc o tym, że no owszem, jakichś tam sojuszników mamy i przyjaciół, ale przede wszystkim to mamy interesy i interesuje nas to, co jest dobre, to co jest w interesie Ameryki, jest w interesie Ameryki, więc moja odpowiedź brzmi tak, zamiast się zastanawiać nad tym, po której jesteśmy stronie, to patrzmy na to, która strona sporu oferuje rozwiązania, oferuje dobre rzeczy w tych kwestiach, za którymi my się opowiadamy, bo to absolutnie odmawiam takiego rozumowania właśnie, że będę się zapisywał do gromady jednego wodza albo drugiego wodza i popierał ślepo wszystko, co ten wódz wymyśli. My też mamy swoje interesy i mamy swoje cele i mamy swoje wartości i popierajmy tych, którzy są za nimi wtedy, kiedy rzeczywiście za nimi są, a kiedy nie są, no to im to wytykajmy.
1: Spuentował Piotr Gociek, pisarz, publicysta. Dzięki, Piotrze, z Bogiem. Wszystkiego dobrego.
0: Z Bogiem, Robercie, dziękuję.

0: Dobry Boże, dziękuję Ci za to spotkanie, Panie. Dziękuję Ci za Twoje wsparcie, Twoją obecność, za to, że jesteś w każdej chwili trudnej i dobrej, Panie. Proszę Cię teraz o Twoje światło, o to, żebyś Ty był w tej rozmowie, a nie nasza pycha i nasze emocje. Proszę Cię o to, Panie.
1: Prosimy Cię, Panie. Ja Ci oddaję moją historię, Ty sam ją układałeś od poczęcia, jest Twoją własnością. Masz prawo do niej zaglądać tak, jak chcesz, gdzie chcesz. Proszę Cię, namaść moje usta, postaw straż przy moich wargach.
0: Amen. Prosimy Cię, Panie. I Ciebie, Mario, wzywamy tutaj. Otrudź nas swoim płaszczem, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się.
0: Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczka nasza,
1: pośredniczka nasza, pocieszycielka nasza.
0: Syna swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest ojciec Paweł Stępkowski.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam serdecznie.
0: Na wieki wieków. Jak się reaguje, będąc ojcem duchowym, na propozycję świadectwa?
1: Ja z pewnym niepokojem, bo zawsze w różnych fragmentach, skoro pytasz o spowiedź, to powiem o spowiedzi. Trochę używam swojej własnej historii, żeby obrazować to, czego jestem pewien, jak Bóg działa, patrząc na swoje własne życie, ale wtedy mówię do kogoś konkretnego, wyczuwam dokładnie, jaki fragment mojego życia jest mu konieczny. Nigdy nie jest tak, że opowiadam albo odnoszę się do całego mojego życia, więc miałem trochę niepokoju, czy cała ta historia ma prawo być usłyszana w radio, kiedy nie widzę tych, którzy słuchają.
0: Lima?
1: To nie moja sprawa. Kiedy modliliśmy się na początku, mówiłem Panu Bogu, że to jest Jego historia i jeśli On chce je używać tu czy gdzie indziej, to już On wie, czy tak ma być, czy nie. Ja nie chcę Mu stawiać oporu.
0: Jak ona się zaczyna?
1: Zaczyna się od dziecka, wiesz, od takich najtrudniejszych chwil. Pierwsze 20 lat mojego życia to jest moje przekleństwo. To jest to, co uważałem za najgorszą rzecz, jaka mogła się wydarzyć w moim życiu. I zaczęło się od dziecka, od choroby psychicznej mamy, od rozwodu rodziców, upokorzeń na osiedlu, pokazywania palcami, ucieczek z domu, ucieczek przed matką, awantur w domu, nienawiści z rodzeństwem, kłopotów w szkole. Tak się zaczyna. To była historia, którą dzisiaj widzę wyraźnie bez Boga. Po prostu, dopóki On nie zainterweniował, to wszystko nabierało kształtów piekielnych w naszej rodzinie.
0: A czemu nie interweniował wcześniej?
1: Nie wiem. Może nie daliśmy mu szansy. Dzisiaj widzę, że rozwód rodziców był mocno naznaczony naszą wspólną rodzinną niewiarą. Niewiarą też rodziców, którzy mieli najszczersze chęci, żeby mieć jak najlepsze małżeństwo, wykształceni ludzie, oboje nauczyciele, mieszkanie, praca, wszystko było. Siostra najstarsza z nas mówi, że pamięta z dzieciństwa, jak się niuniali, kochali, Misiu, Zosiu, Kasiu, przepraszam, że tak mówię, ale takie właśnie najczulsze rzeczy pamięta, ale to wszystko nie wytrzymało tych prób, które przyszły, a właśnie ich nie można wytrzymać, nie trzymając się Jezusa Chrystusa za rękę. Tak, takie mam wyraźne przekonanie. I stąd, kiedy ta historia doszła do swojego takiego apogeum, jedyne, co potrafił ojciec, to uciec, ratować w jakiś ludzki sposób nas. I rozwód wydawał się wtedy najboleśniejszym, ale jedynym możliwym rozwiązaniem. Nie oceniam mojego taty. Myślę, że robił to, na co go było stać bez Jezusa Chrystusa.

0: kiedy ty zaczynasz w ogóle myśleć, to co sobie o tym wszystkim myślisz?
1: No, że to straszne. Dlaczego mnie to spotkało? Co ja jestem winien temu wszystkiemu? Dlaczego ja nie mogę mieć takiej mamy jak inni? Dlaczego nie mogę mieć ojca? Dlaczego nie mogę mieć dzieciństwa? Dlaczego ja nie mogę być z kolegami? Same dlaczego? I jakim prawem? I w ogóle po co? I na co ja? Same takie, wiesz, rzeczy, no, dramatyczne dla mnie przynajmniej. I jedyny klucz, jaki interpretowałem, to przekleństwo. To jest słowo, które odzwierciedla to, co ja wtedy przeżywałem, myślałem i jak mogę zinterpretować ten czas.
0: Słowo przekleństwo dotyczy sfery duchowej, ale tej właśnie bez Boga.
1: Tak,
0: I tak to rozumiałeś wtedy?
1: taka przeklęta historia. Nie, wtedy w ogóle, wiesz, nie funkcjonowałem na takich parametrach. Dla mnie wtedy to było po prostu straszne życie, nikomu niepotrzebne. To było wszystko, co widziałem. Niemoc, wiesz, taka niemoc, że ja nic nie mogę w życiu zrobić, że ja nie potrafię. Ta choroba mamy, ona tak zaciążyła na mojej pewności siebie, że ja nie w ogóle sobie nie wyobrażałem przyszłości. Kiedy pamiętam, jak myślałem o roku 2000, to dla mnie był jakiś kosmos. Mówię, co to jest ten 2000 rok? W ogóle jaka historia się ze mną wydarzy w 2000 roku? W ogóle nie miałem wyobraźni. Myślę, nie umiałem się uczyć, nie miałem takich rzeczy, o które mógłbym się zaczepić, jak moi koledzy, że coś potrafią, coś umieją, coś im wychodzi i w związku z tym mają nadzieję. Ja nie miałem takich nadziei, tylko marzenia i książki, i takie drobiazgi.
0: I dlaczego to jest 20 lat? Co się wtedy dzieje?
1: To

kurczu, jakbym dostał rąk, że nie mógłbym wyprostować, nie oddałbym tych dwóch rzeczy za nic, ani koszykówki, ani dyskoteki. I tak żyłem sportem. W szkole średniej nie zdałem egzaminów, ale zostałem potem z opóźnieniem przyjęty do szkoły i jakoś tam się uczyłem. Z roku na rok, no jakoś mi tam w sumie szło na trójczyny, jakieś kiepskie, śmieszne, z wiecznymi poprawkami, dwójami, trójami najwyżej i sportem gdzieś tam w tle. No i najgorszy moment przyszedł, kiedy cudem, dzisiaj wyraźnie to widzę, wielkim cudem zdałem maturę. To był najgorszy moment, kiedy jakby uciął się plan. Nie zdałem egzaminów na psychologię w Warszawie. W ogóle w swojej chorej wyobraźni myślałem, że ja mógłbym zdać, taki jełop jak ja, mógłby zdać egzaminy na uczelnię w stolicy. Jeszcze mój brat mi proponował, mówi, może na prawo i ja sobie to brałem pod uwagę jako coś możliwego w ogóle do zrealizowania. To było już no marzenia, tak jak dzieci, nie wiem, alkoholika marzą o rzeczach niemożliwych i ja miałem takie. No i to była ta chwila po maturze, którą cudem zdałem, że myślałem, że to już cały świat tak przypadkiem niechcący, nie wiadomo z czyją pomocą, wtedy tak myślałem, wszystko osiągnę, co tylko pomyślę. A tu przyszła porażka za porażką, skumulowana w ciągu 2 tygodni właściwie. Jakieś zrobiło się zupełnie pusto wokół mnie.

dwóch, trzech przyjaciół. Żadnego nie było. Dziewczyna, z którą byłem, musiała wyjechać za granicę. Jakoś zostałem w tym sam. Przez dwa dni mi opowiadała o swoich problemach. Nie mogła wyjść z nich, żeby zobaczyć, co się ze mną dzieje. Widziałem, że nie jest w stanie. Ja zaczynałem się blokować zupełnie. Znaczy zapadać do środka. Zacząłem odczuwać cały bezsens tego mojego dotychczasowego życia. Strach przed przyszłością. Ten strach był potworny. Do takich paraliżujących skurczów żołądka, bólów. Teraz aż mi trudno uwierzyć, że tak było, ale wiłem się po podłodze w takim skurczu egzystencjalnym, w pytaniu w ogóle, po co żyję, czy ja żyję, czy nie żyję, czy może lepiej umrzeć w tym momencie. I pamiętam, jak myślałem o śmierci, o samobójstwie, w ogóle bez strachu, tylko jak o tym, że to może być dobre rozwiązanie tego niekończącego się bólu. Tylko czy jeszcze chwilę go wytrzymam, czy już? Czy to już ta chwila, czy jeszcze ją odwlec? To było właściwie takie chore, zimne myślenie już się zrodziło we mnie, bo ból mnie przerósł. I ten dramatyczny moment to był taki, kiedy odprowadziłem moją dziewczynę na dworcu zachodnim, centralnym. To było na centralnym, do pociągu, wyjechała, ja wsiadłem do autobusu, wracałem do domu i czułem, że jestem nikim. Były jeszcze inne okoliczności, których jakby w tej chwili nie jestem w stanie nawet sobie dokładnie przypomnieć, ale to była czarna dziura moja. Kiedy sobie próbowałem odpowiedzieć na pytanie, kim jestem, i odpowiedź przychodziła nikt. Co robię? Nic. Gdzie jadę? Donikąd. Kim jest facet ten, czyli mój ojciec, do którego niby wracam? Nikim. Czułem, że jest takie bariery są porobione, że ja nie jestem w stanie nic mu przekazać i nie wierzę, że on jest w stanie cokolwiek przyjąć. Po prostu nic. Odpowiedź, to jest najstraszniejsza odpowiedź, jaką w życiu sobie dałem, to, że jestem nikim. I wtedy stała się taka rzecz, która mnie po prostu wstrząsnęła, bo po 14 latach, po tym jak żyłem, jakby moja matka umarła, bo ja ją tak traktowałem i ona była dla mnie takim obciążeniem, że ja funkcjonowałem tak, jakby ona umarła w chwili rozwodu, wypierając ją zupełnie ze swojej historii, ze swojego życia, z pamięci, absolutnie. I po 14 latach od tamtego momentu, właśnie teraz, kiedy ja się zapadam, przyszło jedno zdanie. Zdanie, które, dzięki któremu dzisiaj tutaj rozmawiamy. Jechać do matki. Ja wiedziałem, że gdzieś w domu jest jakiś adres, gdzie ona mieszka. Ale to była tak absurdalna myśl w tym momencie. W ogóle nie pasująca zupełnie do tego, co się ze mną działo, do tej historii, że ją w pierwszym momencie odrzuciłem.

wyjechałem, ale ponieważ autobus jeszcze jechał, mniej więcej godzinę się jedzie do mojego miasta z Warszawy, zaczęło do mnie to wracać, zacząłem wałkować te myśli i zobaczyłem, że w tej myśli są odpowiedzi, wystarczające odpowiedzi na wszystkie moje pytania.

0: Nie znam tej kobiety, która jest moją matką. Poczułem, że chciałbym. Nie zdałem na studia. Za rok mogę dopiero spróbować powtórnie. Za rok, czyli mogę jechać teraz. Bałem się okropnie wojska, widząc, co się działo z moim niedoszłym szwagrem, kiedy wrócił, jechał tam fantastyczny, świetnie psychicznie i fizycznie przygotowany, a wracał jako wrak. Więc ta myśl, że ja miałbym jeszcze słabszy o wiele niż on, pójść i wrócić zdruzgotany, to było moje przerażenie. Więc wiedziałem, że z powodu opieki nad matką może będę mógł odroczyć służbę wojskową. I tak konkretne odpowiedzi przychodziły w związku z tym zdaniem, że ja byłem wstrząśnięty, jak bardzo. I skończyło się tak, że ja wysiadłem z autobusu, poszedłem do domu, przespałem się z tą myślą, a rano się spakowałem, powiedziałem ojcu, że jadę do jego matki. I pojechałem na drugi...
1: Do swojej matki.
0: Przepraszam cię, tak, do jego żony, a do mojej matki. Był wstrząśnięty. Ja jakoś zdumiony w ogóle, co ja robię. Człowiek, który nie wystawiał nosa poza własne miasto, chyba że w autobusie na mecz koszykarski, no to najwyżej. 18 lat miałem, jak pierwszy raz do Warszawy pojechałem. Spakowałem się i ruszyłem tam. Znalazłem mamę w szpitalu psychiatrycznym. Miała akurat taki szczególnie trudny moment jakiejś agresji. Bardzo było ciężko, ale pozwolili mi ją zabrać. Zacząłem z nią mieszkać. Dostałem pracę. Wszystko było dokładnie tak, jak ja pomyślałem. Wtedy widziałem te rozwiązania i one się stały wszystkie. Ja już wtedy wiedziałem, że to był Bóg. Ten Bóg, który był absolutnie poza moim zasięgiem, w ogóle mnie nie interesował. W ogóle nie miał dla mnie żadnego znaczenia, bo nie widziałem nic, co by miało związek jakikolwiek z nim. I to jedno zdanie kosmiczne, ono tak odkręciło całą tę historię, nadało jej taki kierunek, rzeczy zaczęły się układać. Ja w ogóle nie wiedziałem, kto to jest, ten Pan Bóg, ale już wiedziałem, że ja chcę z nim być.
1: Ale skąd w ogóle myśl, że to on?
0: Wiesz, dlatego, że to nie mógł być, że nikogo nie było wokół mnie, nikogo we mnie, ja sam dla siebie byłem nikim, ta myśl zupełnie spoza zasięgu moich myśli, miałem pewność. Wiedziałem, że ja bym sam na to nie wpadł i nikt mi tego nie podsunął, bo te 2 tygodnie totalnej samotności, takiej, jak to się ładnie mówi, depresji, ono tak wyczyściło teren wokół mnie, że ja, wiesz, stałem na środku pustyni sam i kto? Jeśli ja dla siebie już jestem nikim, to kto? Ja musiałem sobie dać na to pytanie odpowiedź właśnie, kto. I dla mnie odpowiedź była to on. Ktoś, kto zna moją historię, kto wpasował się w nią jednym zdaniem i poruszył ją, uruchomił cały ten mechanizm, który 20 lat nie działał i jednym zdaniem wprawił to wszystko w ruch. I ten ruch nie ma końca od 92 roku. To kto? No pewnie, że on. Już ja się poczułem pierwszy raz w życiu kochany. Tak precyzyjnie kochany. Bo to było dla mnie takie istotne, że nie tylko, że on jest, ale że on zna moje życie, że przyszedł z rozwiązaniem, na które ja bym nigdy nie wpadł, uczynił je możliwym, pchnął mnie i stało się. I to dla mnie było, wiesz, tak czułe, takie nasycone miłością jak ojca. Kogoś, tak bym sobie wyobrażał, ojca, który, wiesz, siedzi z boku, pozwala mi żyć i błądzić, ale kiedy może mi powiedzieć, to mówi ci jedno zdanie i to jest to zdanie, które trzeba było usłyszeć.

Ja, wiesz, zakochałem się w tym Panu Bogu. To było, to dla mnie to był taki obłęd miłości. Jak wtedy był taki obłęd rozpaczy, to teraz był drugi kraniec tego, po prostu obłęd miłości. I zacząłem chodzić do kościoła, do którego wcale nie chodziłem, uczęszczać na msze, na które nie uczęszczałem, nic z tego nie rozumiałem, ale mi wystarczyło, że On tam jest, ten, który uratował moje życie. I skoro mówią, że On tutaj jest, to ja tu będę przychodził. I zaczęło się toczyć, wiesz, cała trauma się rozpoczęła też z mamą, przypominanie, bo ona się nie zmieniła przecież przez te lata, postarzała się tylko, a choroba wcale nie ustąpiła. Jakby wszystko wróciło, ale ja mogłem to akceptować, bo wiedziałem, że On jest ze mną. I skoro On jest ze mną, to ta historia już nie ma nade mną niszczącej władzy. Ja mogłem wybaczać mojej matce, modlić się, prosić Boga o siłę, żebym mógł przy niej wytrwać, żebym mógł robić to, co tam robiłem, pracować, wiesz, różne rzeczy, na 3 zmiany pracowałem i było mi ciężko. To było tak, mogę ci powiedzieć jeszcze, że w tym momencie życia też wymyśliłem tajemnice różańcowe, może nie światło, ale widziałem, że się ludzie w październiku, bo ja byłem u niej we wrześniu i w październiku ludzie się modlili w kościele na różańcach. Ja w ogóle nie wiedziałem, co to jest ten różaniec, ale widziałem ten przedmiot. No jak szedłem do pracy, to brałem ten przedmiot i się modliłem na tym przedmiocie. I pamiętałem, że chyba na tych małych to się mówi Ojcze Nasz, a na tych pojedynczych, a na tych licznych to Zdrowaś Mario. No ale tam jakieś tajemnice były. Ja żadnych tajemnic nie znałem. Moja ignorancja religijna zatrzymała się na poziomie oczywiście pierwszej komunii. No i coś tam sobie myślałem i modliłem się Ojcze Nasz i Zdrowaś Mario i to wszystko. I byłem bardzo szczęśliwy. To mi się podobała ta modlitwa. Ona była moja. To tak było. To był ten 21 rok mojego życia. Bardzo dla mnie przełomowy i ważny. On, Bóg stał się dla mnie, a ja jakoś stałem się dla Niego i dlatego to jest tak ważne.

0: Opisałeś sytuację skrajną i modelową jednocześnie. To znaczy, no ten człowiek na pustyni stojący, który tracił wszystko, no to jest tylko jedna myśl, która człowiekowi przychodzi. No demoniczna sytuacja, absolutnie. Da, że no ktoś precyzyjnie cię obrobił, że tak powiem. Mm-hmm. No, tak jak można kogoś okraść z rzeczy materialnych, to okradł cię z rzeczy psychicznych. Nie miałeś duchowych, więc z wszystkiego cię okradł.
1: Tak jest.
0: I to pytanie jest, powinno paść na zakończenie, ale ja już je zadam teraz, bo jeśli Bóg jest wszechmocny, no to on manipuluje szatanem.
1: Wiesz, on w tej historii dla mnie szatan nie istnieje, przepraszam. Jeśli ty tak widzisz moją historię, ja jakoś widzę, że to ma sens, co mówisz, ale dla mnie, tak jak ja widziałem moją historię do tego momentu życia, albo w tym momencie, jak ją widzę...
0: Pominijmy szatana.
1: Tak.
0: Pominijmy szatana.
1: Jakby widziałem, że ja byłem tak taki niezdolny, żeby uwierzyć, że Bóg mnie kocha po imieniu, mnie wprost Pawła, niezdolny po prostu. Moje wszystkie zmysły fizyczne i duchowe były absolutnie no, zniszczone, że gdyby ktokolwiek wtedy do mnie wyciągnął rękę, o co ja żebrałem i dlatego tak cierpiałem, to ja bym uwierzył, że to on mi pomógł. I dlatego właśnie, że to tak się przeciągało i nikogo nie było wokół, ja nie mogłem nikomu innemu tej interwencji przypisać. Choćbym chciał, nie mogłem. Wszyscy wyjechali, wszyscy mnie zostawili. I ja dzisiaj to widzę, że bez tego stanu, jak powiedziałeś, ogołocenia, ja nie byłbym w stanie uwierzyć, że on mnie kocha, moją historię, że to on.
0: Dobrze, tylko mnie chodzi o coś takiego. Gdzie jest dobroć Boga, który, no skoro jest wszechmocny, no to on to wszystko sprawił, żebyś nie miał nic. I wtedy mamy do czynienia z jakąś skrajną sytuacją, bo mamy do czynienia z manipulacją. On doprowadza do tego, że twoja dziewczyna wyjeżdża, nie masz relacji z ojcem, przyjaciele cię opuszczają, robisz coś, co sprawia, że nikogo wokół ciebie nie ma. No po prostu ja sobie wszechmoc wyobrażam w ten sposób, że Pan Bóg wie, jak historie się kończą. To znaczy, on już wie, jak świat się skończy. Bo on jest poza czasem, prawda? Więc jest w każdym miejscu. I teraz jak to jest, że on sobie niektórych wybiera do czegoś takiego? No bo patrząc na to z zewnątrz, no zrobione zostało wszystko, żebyś ty mu uwierzył.
1: Tak, ale ja nie czułem się przymuszony do tego, nie czułem się absolutnie manipulowany. Ja widziałem, że to były skutki naszego życia w rodzinie, mojego życia Pawła, mojego oddalenia, że to wszystko zaczęło owocować i skutkować w moim życiu takim zniszczeniem. Czepianie się chore ludzi, czepianie się nadziei pochodzącej od ludzi, bo nie Boga, absolutnie. Traktowanie go jako obecnego w moim życiorysie dwa razy, na Wielkanoc i na Boże Narodzenie, kiedy tato był trochę weselszy, wracał rano i spokojniejszy. To, wiesz, to życie, ono z powodu naszych decyzji zmierzało do otchłani wszystkich nas w domu.

0: Bóg wkroczył w tym momencie, jaki on uważał, że jest najlepszy, żebym ja uchwycił się koła ratunkowego, które on rzuca, żebym je dostrzegł w ogóle. Nie złapał się brzytwy czy czegokolwiek innego, tylko złapał to koło. Ja nie potrafię to, wiesz, oceniać go. Ja wiem, że ja miałem udział w doprowadzeniu do stoczenia się tego życia i widzę, że on zainterweniował w to życie. Tak to postrzegam.
1: Czyli mówisz coś takiego, że to nie była ani kara, ani manipulacja, tylko naturalne konsekwencje grzechu.
0: Tak to widzę. Gdyby powiedzieć w skrócie, to tak. Że on mi pozwalał toczyć to życie i jakby nie mógł patrzeć na śmierć, która już się zbliżała do mnie wielkimi krokami i myślę, że on zawsze, w każdym momencie był we mnie, ale ja dopiero w tak strasznym go zobaczyłem. No, to może świadczyć tylko o mojej sytuacji duchowej, a nie o jego braku miłości. Bo tak jak widzisz, to zdanie, ja wcale nie musiałem mu uwierzyć. Ja czułem to, że to jest zdanie, które mogę odrzucić. Ale ja nie chciałem go odrzucić. I zaryzykowałem, wiesz, całym swoim 20-letnim życiem, żeby się złapać tego zdania i się nie zawiodłem na tym.
1: Czyli traktuje nas poważnie, bo dał ci na prawdziwą wolność.
0: No dokładnie tak, wiesz. I dlatego ja w sposób wolny mu odpowiedziałem, wiesz, po tym chodzeniem do kościoła bez zrozumienia. Mi wystarczyło, że on tam jest, a co, już wszystkie obrzędy mnie nie interesowały. Jeśli on tam jest, to ja chcę być tam, gdzie on. I
1: nawet z tymi obrzędami.
0: Dokładnie tak, nie?
1: To fajnie. No i jak ta droga się toczy? No bo teraz się rozpoczyna zupełnie inna historia.
0: To jest ten moment. Zaczyna się wszystko odbudowywać. Piszę do ojca, z którym nie miałem kontaktu. Teraz całe jego samooskarżenie przez te lata. I teraz listy od jego syna, który jest z jego żoną i go nie potępia. Widziałem, jak on topnieje w oczach w tych listach, jak te lody wszystkie puszczają. Rodzeństwo starsze ode mnie, które również jakby przez te moje bycie z matką, oni też z nią byli, bo czuli, że to cząstka nas wszystkich jest z nią. I to po prostu we wszystkie strony poszło pojednanie i przebaczenie i miłość. We wszystkie kanały, gdzie się dało, ona zaczęła płynąć. Także rodzina ze strony mamy przecież miała pretensje uzasadnione przez tyle lat. Mąż zostawia ją samą, jeszcze, że tak powiem, na ich głowie niejako, bo oni teraz muszą się nią opiekować, a przecież ona ma męża, ma dzieci, gdzie oni są? I te konflikty, one się ciągnęły latami. I to moje posłanie mnie tam zaczęło to wszystko prostować, na ile się dało. To jakaś nowa rzecz zaczęła powstawać.

0: Mija rok.
1: Właśnie nie rok. Właśnie nie rok. Nie minął rok. Minęło 9 miesięcy. Ja to policzyłem któregoś dnia i takie mi dreszcze przeszły jak teraz, że minęło 9 miesięcy.
0: Pan Bóg lubi symbole.
1: Tak. I w ciągu tych 9 miesięcy ja naprawdę narodziłem się na nowo. Przeżyłem bycie w matce, z matką i wyjście na świat. Po 9 miesiącach, jak byłem pewien, że jeśli nie sprawdzę, czy ja mam powołanie kapłańskie, to nie jestem w stanie założyć rodziny, bo to się zbyt będzie za mną ciągnęło jako niesprawdzona rzecz, nie przyjęta przeze mnie do końca, że czułem, że gdybym wszedł w związek małżeński, to kobietę, z którą bym był, byłbym w stanie oskarżać, że ja powinienem być kapłanem, a tego nie sprawdziłem i teraz tutaj męczę się z tobą, a ty ze mną. I to wyczuwałem to bardzo poważnie i dlatego nie chciałem tej myśli zignorować. I chociaż odtworzył się mój kontakt z tą dziewczyną, ona wróciła w międzyczasie do Polski, we mnie już zaczęły narastać takie te myśli, tak poważne, że któregoś dnia po prostu usiadłem i musiałem sobie powiedzieć, czy ja mam zamiar coś z tą myślą zrobić, czy chcę ją w życiu zignorować o kapłaństwie. I kiedy zacząłem sobie na to odpowiadać szczerze, pomyślałem, że ja chcę dać odpowiedź na to. Obojętnie jak ona brzmi, ja chcę ją w sobie usłyszeć. Co ja o tym myślę? O takim wariancie mojego życia. I zrobiłem taką chłodną kalkulację, bo nie umiałem inaczej. Zacząłem zapisać na kartce, co ja mogę w życiu robić i jak zamierzam to osiągnąć. I pierwsze napisałem miłość. I potem, jaka miałaby być ta miłość, to napisałem Bóg. A jak najbardziej z nią być? Kapłaństwo. I po tej chłodnej kalkulacji wiedziałem, że ja tak myślę, że to jest tak, że dopiero gdzieś potem znalazła się na którymś tam miejscu, a może zaraz potem relacja do tej kobiety. I ja już wiedziałem, że teraz już nie mogę tego tak zostawić. Teraz ja muszę to sprawdzić, czy to mi się tylko wydaje, czy tak jest. No i zacząłem robić kroki w tym stronę. Zwolniłem się z pracy. W międzyczasie Dominikanie mieli rekolekcje tam, gdzie pracowałem, mieszkałem, więc zobaczyłem jako wzór w ogóle życia kapłańskiego Dominikanów. I mówię, tak, to jest to, na co czekałem, to ojcostwo, to życie, tak właśnie chcę żyć. I pojechałem do nich na 3 dni do Poznania na taki rekonesans, żeby zobaczyć, jak to życie moje przyszłe wygląda, bo już byłem zdecydowany absolutnie. No i było super. W ogóle grałem tam z nimi w koszykówkę, więc ja poczułem, że ta historia ma ciąg dalszy. Świetnie się z nimi rozumiałem, z tymi chłopakami w nowicjacie w ciągu 2 dni. Bardzo dobrze. I przyszła ostatnia rozmowa z tym przełożonym tamtego domu nowicjackiego. I rozmawiamy, on taki zadowolony, ja też. No i w końcu pyta o rodzinę, więc ja totalnie szczerym odpowiadam. Mama chora psychicznie i on się zmienił na twarzy w tym momencie. Ale tak lekko, nie dał po sobie poznać. Ja udałem, że też tego nie widzę, ale już swoje pomyślałem. Mówię, aha, coś tu nie gra. I oczywiście żeśmy się rozstali grzecznie i kulturalnie. Ja pojechałem do siebie, oddamy ci pisemną odpowiedź, brzmiały słowa tego ojca. No i odpowiedź przyszła. Po miesiącu, drogi Pawle, z powodu choroby twojej mamy nie możemy cię przyjąć.
0: Ale uczciwa.
1: Tak.

0: wiesz, ale dla mnie to było straszna odpowiedź. To była odpowiedź, która mnie drugi raz postawiła nad przepaścią, wiesz, bo to przeklęte życie dla mnie, te 20 lat, to były dlatego, że ja czułem, że ta osoba mamy ciągnie się za mną jako obciążająca mnie, jakby utożsamiałem swoje porażki życiowe, wszystkie z nią. I teraz, wiesz, w momencie, kiedy ja wyszedłem jakby z dna, wystawiłem głowę na drów, z tej samej strony po tej głowie dostałem. I czułem, że się zapadam znowu. To była, wiesz, to już mniej więcej było dokładnie rok po tym pierwszym dole. Widziałem, że robi się taki sam dół po raz drugi, że mogę wejść w to samo. I byłem przerażony tym zbiegiem okoliczności, że minął dokładnie rok, wiosna taka sama, lato w pełni, a ja przeżywam dokładnie to, co się wtedy stało. Ale też czułem, że ja już nie muszę tak wejść jak wtedy. Czułem, że już ta historia, już rok bycia z Bogiem, on był dla mnie ważny, że on się zna lepiej na życiu niż ja. I wtedy moja odpowiedź trochę inna już była na ten fakt. Poszedłem do spowiedzi w jakimś miasteczku, do spowiedzi, żeby się wyżalić. No i żalę się temu księdzu w konfesjonale, jak to mnie Pan Bóg odrzucił. I on mi mówi na to krótko: synu, Pan Bóg cię tam nie chciał, szukaj dalej. Myślałem, wiesz, że mu ten kiosk wyniosę z kościoła. Byłem wściekły, jak można mnie było tak potraktować w ogóle. Ja przecież to tu stus, a ty mnie, Panie Boże, tak. I jeszcze ten gość tam mnie tak potraktował. Tak.
1: No ale jak? No dobrze cię potraktował.
0: Wiesz, mówię ci, jak ja się czułem, nie? No. Bo ja wyszedłem z tego kościoła.
1: Ale jak chcę to zrozumieć, bo ja tego nie rozumiem. Dlaczego tak się czułeś właśnie?
0: Wiesz, bo w ogóle zignorowany, jakby nie wszedł w ten problem mój. Jakby w ogóle nie porozmawiał ze mną, jak się czujesz. No nie wiem, takich ludzkich rzeczy. On mi dał tylko krótką piłkę, taką mi sprzedał.
1: No ale precyzyjną.
0: No, wiesz, jesteś odważny, mądry, wierzący. Ja byłem wtedy rozwalony totalnie i dlatego jak na to wszystko położyło się takie słowo, to przebrnąć przez formę do istoty było mi bardzo trudno, ale...
1: Mieliście Państwo do czynienia z paulińską złośliwością. Bardzo wysublimowany rodzaj. Myślałem, że Dominikanie w tym celują. No.
0: Wiesz, ale tak było, jak mówisz. I ja to szybko zatrybiłem, bo ja wyszedłem z tego kościoła i wkurzony po prostu. Po prostu wkurzony, wściekły.
1: No ale to już jest dobre uczucie.
0: Tak. I mówię, dobrze, Panie Boże, skoro masz takich sługusów w tych konfesjonałach, skoro oni takie rzeczy gadają i twierdzą, że to od Ciebie, to ja zrobię dokładnie tak, jak on powiedział. Będę chodził od zakonu do zakonu i pytał, gdzie mnie chcą, i zawsze będę zaczynał od tej historii z mamą. Jak mnie gdzieś zechcą, to zostanę, jak nie, to pójdę dalej. Obojętnie, ale co to będzie.
1: Wymyśliłeś to w formie zemsty.
0: Tak, ale zemsty też takiej, która czułem, że ma sens, tak, nie? Że tak. Jest formą odpowiedzi, na jaką mi było w tym momencie stać, to, co usłyszałem.
1: No ale to było posłuszeństwo, dokładnie to, o co chodzi.
0: Tak to widzę dzisiaj.
1: Formalnie było to bezbłędne.
0: No, tak to widzę. I ja tak postanowiłem, że ja tak będę robił, że będę chodził od zakonu do zakonu.

0: Jeszcze dzisiaj widzę, że to mi bardzo pomogło, że ja sobie wymarzyłem tych dominikanów, zafiksowałem się po prostu na to, że ja w tym habiciku i pośród nich taki intelektualista będę błyszczał i rozrastał się duchowo we wszystkie strony. I zobaczyłem to, co powiedziałeś, że ja po prostu przestałem pytać Pana Boga, czy jemu się podoba ten zakon, tylko mi się podobał i to wystarczyło jako... wystarczające, żebym ja do nich poszedł. I dlatego taki wstrząs, bo podjąłem decyzję sam, sugerując się sobą samym i swoimi własnymi przeczuciami, wyczuciami, marzeniami, pragnieniami, i za to się płaci potem w postaci takich
1: prawd.
0: No. Ale to jest fakt dla mnie bardzo istotny w moim życiu. Co znaczy pełnić swoją wolę, chcieć pełnić swoje marzenia.
1: Perfidia polega na tym, że właściwie kierunek dobry...
0: Tak jest.
1: Prawda? Ale jednak Pan Bóg chce, żeby o każdą najdrobniejszą rzecz...
0: No jakoś tak, wiesz.
1: Ale to przynajmniej była taka drobna. Nie był zakon, formacja,
0: nie była drobna rzecz. I wiesz, ja poszedłem wtedy na pielgrzymkę, bo trochę byłem zdruzgotany tą konfrontacją moich marzeń i faktami. Poszedłem na pielgrzymkę, żeby odpocząć i pozbierać się trochę po tym, co się stało, nabrać sił do wędrowania po Polsce i pytania. Jak doszedłem na Jasną Górę, pomyślałem, że ja bym tu nawet pewnie nie trafił drugi raz pociągiem, więc idę tam do tych, co tam są, i zapytam, czy mnie nie chcą, bo mnie nie stać na to, żeby tu przyjechać. Jestem z biednej rodziny i mnie nie stać, żeby ich pytać potem nie wiadomo kiedy, czy listownie, i miesiąc czekać na odpowiedź. To idę. No i pomijając fakt, że już cała moja grupa autokarowa czekała z półtorej godziny na mnie, powiedziałem, że ja się nie ruszę, jak nie usłyszę odpowiedzi, bo... Po prostu nie stać mi, żeby tu drugi raz wracać. Jakiś ojciec przyszedł po półtorej godziny, szczęśliwy, pisze moje dane. No a ja mu zaczynam od choroby mamy, bo to był dla mnie papierek lakmusowy. Mówię, tak i tak. I on mówi, o synu, nie martw się, różne historie się w życiu dzieją. Damy ci odpowiedź pisemną. No to ja oczywiście, znając już ten wariant, mówię, dziękuję, będę czekał i jakbym CD mu swoje wręczył i wiesz, czekał na odpowiedź. No i wróciłem sobie do domu i za miesiąc chyba, jakoś tak, może nie miesiąc, przyszedł list, przyjeżdżaj, weź ze sobą tylko badania, takie i takie, takie, weź rzeczy takie, takie i takie, jakie ci będą potrzebne w nowicjacie. Ja byłem szczęśliwy, po prostu byłem szczęśliwy, bo ktoś mnie potraktował osobiście, czyli mówi, idź się zbadaj, bo może ty jesteś zdrowy i może ta historia się kończy już na poprzednim pokoleniu i nie musi się ciągnąć w te. Oczywiście, że wszystkie badania zrobiłem, jakie mogłem tylko, najbardziej obiektywne, i stawiłem się do tego zakonu, o którym nic nie wiedziałem, który się okazał zakonem Paulinów, a ja się zastanawiałem, co to za Paweł w ogóle i kto to jest, i czy to ten, co z Pisma Świętego, bo tu jakiś pustelnik i mi to wszystko nie grało, bo jakiś Paweł, a...
1: Parę wieków różnicy.
0: Ale ja w ogóle, wiesz, ja byłem ignorant, wiesz, ja sobie za pierwszą wypłatę dopiero kupiłem Pismo Święte i zacząłem tam do niego trochę zaglądać, więc byłem absolutnie poza obiegiem. No i się zaczęło, wiesz, życie nowicjackie, zakonne, w taki sposób.

0: i co to jest taka wspólnota. Tylu wieczna, że Paulini mają historię 7-8 wieków, 7 chyba.
1: Tak. Co to jest? Mnie to wszystko nie interesowało, wiesz, naprawdę, jakby ja widziałem, że on mnie tu chce i dopiero zacząłem w to wchodzić, wszyscy już wszystko wiedzieli, a ja byłem ten, który nic nie wie i wszystko przyjmuje. Czułem się bardzo dobrze w nowicjacie. Ja, wiesz, ja byłem prawdziwym zelotą, bo ja wyciągnięty z takiej sytuacji, to po prostu szedłem na maksa, po prostu radykalizm posunięty do absurdu. Ja chciałem wszystko zrobić, wszystko najlepiej jak potrafię, najlepiej jak, dla niego zrobię wszystko. O, kurczę, ja oblubieńca, oblubieniec mój. I w swojej gorliwości naprawdę chciałem, jak tylko potrafiłem mu służyć i tak robiłem. No. Nie było dla mnie zmiłuj się. Ja się nigdy nie kładłem na łóżko, bo było napisane w regulaminie nie kłaść się w ciągu dnia na łóżko. Ja się nie kładłem. Jak było czytać, to ja czytałem. Jak było pracować, to ja harowałem. Ja, wiesz, po prostu litera była. To było sposób na okazywanie miłości Bogu dla mnie. To było wypełnić 150% normy reguły zakonu Paulinów. I to było to.
0: Jak... No to nic złego chyba.
1: No nic złego, wiesz, tylko się po roku połapałem, że wiesz, zacząłem pogardzać moimi współbraćmi, którzy byli o wiele słabsi, nie mieli tyle odwagi, nie mieli tyle
0: radykalizmu.
1: Kładli się na łóżka, pili kawę po cichaczu gdzieś, wiesz, a ja czułem, nie chodzili do kaplicy tyle co ja i ja zacząłem widzieć, no tak, to wy nie kochacie tego Pana Boga. Dopiero po 2 latach się dowiedziałem, jaką ksywkę miałem w nowicjacie. Klęczka. Nie? Bo jak gdzie Paweł jest? Klęczy w kaplicy, nie? To było miejsce, gdzie, wiesz, ja przebywałem, ale z drugiej strony też, gdzie sądziłem braci. No nie miałem rozeznania. Po prostu nikt mi nie potrafił przeprowadzić przez prawo tak, żebym kochał miłością miłosierną też moich współbraci i siebie samego. Dla mnie rzeczy były proste. Jak kochasz, to możesz i robisz i musisz, a jak nie kochasz, no to ignorujesz wszystko. I wiesz, ja przeżyłem ten nowicjat bardzo poważnie, ale też utraciłem więź z moimi braćmi. Oni się ode mnie izolowali, czuli się ze mną źle, no bo ja byłem jak wyrzut sumienia chodzący po prostu dla nich. Nie do zniesienia, nie do zaakceptowania. Unikali mnie zupełnie. No i gdzie tu teraz to życie wspólne, dla którego przyszedłem?
0: No to nieźle.

0: No ale tak, no zawsze jest pierwsze nawrócenie i po pierwszym nawróceniu się kaleczy ludzi.
1: No tak było, tak było. Ja, tak było, wiesz. Powiem ci, obrazem mojego radykalizmu był Wielki Post. Ja, jeśli dobrze pamiętam teraz, to tak. Jadłem jeden posiłek dziennie, który się składał z chleba, jabłka i czegoś tam jeszcze. Wziąłem sobie pracę w kotłowni, bo akurat była potrzeba. Nigdy nie pracowałem w kotłowni, ale zapieprz, mówię ci, zupełny, z węglem. I jeszcze drogę krzyżową odprawiałem codziennie. Tak, codziennie. Część różańca, jedną, dwie czy trzy, to już nie pamiętam. A na rekreację wybierałem sobie przebywanie wśród braci, których najmniej lubię. Po prostu zajechałem, wiesz, z grubej rury tym Wielkim Postem. I najlepsze były owoce. Bo pamiętam, niedzielę, ja wytrzymałem to wszystko. Śmierdziałem podobno, bracia nawet siedzieć obok mnie nie chcieli, bo wracałem z tej kotłowni późno, zmęczony, nie miałem już siły się myć, więc widziałem, jak się odsuwali ode mnie w refektarzu troszkę dalej. I przyszła ta niedziela wielkanocna. No i ja, wiesz, wszystko spełniłem. No to teraz mi wszystko puściło. I pamiętam, jak się rzuciłem na to żarcie. Dostałem rozwolnienia i wiesz, bo chciałem się cieszyć, nie? A cieszyć się dla mnie to oznaczało w końcu zacząć jeść. Przecież chłop młody, pracowaliśmy i w polu, i w tej kotłowni, i wszędzie. Ja byłem po prostu wycieńczony tym Wielkim Postem i zrobiłem wielkie żarcie. Zapłaciłem za to częstym nawiedzaniem ubikacji. I też połapałem się, że coś mi puściło, że to było jakieś przegięcie wielkie, to co zrobiłem, że ja gdzieś się pogubiłem trochę w tym i dopiero powoli zacząłem rozumieć, że w jaki mechanizm się wpuściłem, że tam naprawdę nie było, jakby brakowało takiej macierzyńskiej ręki, to było takie męskie podejście, ale brakowało takiej trochę czułej, wyrozumiałej, trochę czegoś takiego brakowało. No nie wiem, to jest dobry obraz mojego nowicjatu. I bardzo ważne jest to, wiesz, że jak poszedłem do seminarium, śmieję się, bo mi się przypomniało, jak szliśmy grać w piłkę, ja poszedłem w habicie. bo ja taki byłem. No i trafiłem do spowiednika. I spowiadam się u niego do dzisiaj. Od 94 roku. I on się pierwszy był, który się w tym wszystkim połapał. Może jest znany wielu też ludziom, ojciec Stefan Rożej. Pierwszy się połapał w tym, co się ze mną dzieje, gdzie ja się zapuściłem i nie niszcząc mojego radykalizmu, poprowadził mnie w stronę miłosierdzia. Tak. I powoli zacząłem wychodzić z tego.

0: Ile lat trwa ta druga?
1: Wiesz, ona trwa do dzisiaj, ale ten taki pierwszy moment to mniej więcej rok, kiedy on zaczął mnie konfrontować z moim życiem przez Słowo Boże bardzo poważnie. Zaczął wydobywać te rzeczy z mojego życia, które w ogóle nie były oświetlone, zupełnie gdzieś jeszcze zaciemnione. To przy nim sobie uświadomiłem, że przecież ja nienawidziłem mojego brata i chciałem go zabić. I tylko dlatego chodziłem na siłownię przez kilka lat, żeby w końcu mu przylać, jak się znowu przyczepi do mnie. I tak się stało. Ja mu, wiesz...
0: Starszego.
1: No i on się nade mną znęcał, a ja ćwiczyłem. I czekałem, wiedziałem, że przyjdzie taki dzień, że się przeliczy. No i się przeliczył. Ale ja po tym, co zrobiłem, ja uciekłem z domu, wiesz, bo wiedziałem, że on mnie zabije teraz, jak... Ale jednak nie, nabrał dla mnie szacunku od tego momentu. I Stefan zaczął wydobywać ze mnie takie rzeczy, wyciągać się, jednać się z moją historią. To jest rzecz, którą on rozpoczął. I to był mój Mojżesz, który mnie wyprowadził bardzo konkretnie z Egiptu.
0: Doszliśmy w tej historii do miejsca, w którym zawiesimy nasze opowiadanie i za parę dni część dalsza. Moim i Państwa gościem był ojciec Paweł Stępokowski. Pomódlmy się za wszystkich zakonników, którzy są w tej chwili w nowicjacie. Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
0: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Amen. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.

0: Drodzy Państwo, moim gościem jest ksiądz Paweł Bortkiewicz. Wczoraj mieliśmy taką liturgię niezwykłą całkowicie, choćby nawet z jednego powodu. Otóż ona nie miała zakończenia. Jesteśmy w czasie wyjątkowym w roku liturgicznym. Co jest najważniejszego, co powinniśmy wiedzieć, by przeżywać dalej to Triduum, a jak najgłębiej to możliwe?
1: Najważniejsza jest świadomość, wiara w żywą obecność Chrystusa, w to, że poprzez te dni zanurzamy się w rzeczywistość. To nie jest blade wspomnienie, to nie jest upamiętnienie historyczne. To jest udział, uczestnictwo w tych wydarzeniach, które zadecydowały o dziejach świata, o dziejach człowieka, zadecydowały i decydują. To jest po prostu zanurzenie się w najważniejsze wydarzenia, które skupiają się wokół prawdy o Chrystusie, Odkupicielu człowieka. Chrystusie, który za nas i dla nas podejmuje swoją mękę, wydaje się na śmierć, ale ostatecznie wszystko to po to, aby zmartwychwstać, żyć z nami i być naszą siłą i mocą.
0: Co Bóg chce nam dziś powiedzieć, bo odkąd zacząłem przeżywać swoje chrześcijaństwo w miarę świadomie, to Triduum było takim niezwykłym doświadczeniem właściwie za każdym razem, chyba że gdzieś odpadałem od serca Jezusowego i pomagają w tym i te teksty, które są, jeśli się je czyta na poważnie i słucha się ich na poważnie z Ewangelii, które mówią wprost o potwornym cierpieniu, o tym, że Jezus wydał swoje człowieczeństwo właściwie całkowicie na zmiażdżenie. Wczoraj się zaczęło, tak? Wczoraj się zaczęło agonia. Lekarze, anatomopatolodzy mówią o tym, że to, co stało się z Jezusem, to hematidrioza. Tak potworny stres, który u dorosłego mężczyzny, ale w miarę młodego, tak, 30-paroletniego, 40-letniego maksymalnie, wywołuje takie rzuty krwi do mózgu, że człowiek traci przytomność i zdarza się, że nasz układ krwionośny oszukany tym potwornym stresem, pod tak potężną presją jest fizyczną ten układ krwionośny, że zachowuje się w sposób absurdalny i zmiażdżone krwinki przeciskane są do systemu naszego. No, człowiek poci się krwią. Następuje po prostu destrukcja funkcji organizmu i krew dostaje się tam, gdzie być nie powinna. Zawsze zastanawiałem się, co Jezus zobaczył. Tak? To jest jeden raz, kiedy Jezus o coś poprosił swoich uczniów, poprosił o to, żeby z Nim byli, ale nie byli zdolni do tego. Jezus im to wybaczył oczywiście, ale nie byli do tego zdolni. On był sam. Czy ojciec zastanawiał się kiedyś nad tym, co tak zmiażdżyło Jezusa? Co było? No bo pewnie kusił go zły duch. Ale nie sądzę, żeby to było powodem tak potwornego stresu.
1: To jest, stajemy, ja wiem, że słowa są tutaj bardzo nieporadne, ale my naprawdę stajemy w obliczu tajemnicy, której nie jesteśmy w stanie przeniknąć. Próbuję sobie wyobrazić to, że dokonuje się tutaj straszliwa konfrontacja. Z jednej strony miłość, która jest posunięta do granic, to jest miłość ekstremalna, miłość, która właśnie podejmuje dzieło odkupienia, wyzwolenia każdego człowieka bez wyjątku. To jest dar, którego nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. I z drugiej strony drobna sytuacja towarzyszenia, obecności, solidarności w tym cierpieniu. Miłość wydana spotyka się z miłością osamotnioną. Myślę, że tutaj nie jesteśmy w stanie naprawdę do końca zrozumieć, przeniknąć. Możemy sobie to jakoś racjonalizować, możemy to próbować opisywać, ale odczuć nie jesteśmy tego w stanie, dlatego że z jednej strony nie jesteśmy w stanie wydać z siebie takiej miłości, a z drugiej strony śmiem twierdzić, że w godzinie próby nie doświadczamy też aż tak straszliwej samotności, jakiej doświadczył Jezus. Myślę, że to jest rzeczywiście przeogromna tajemnica ogrodu oliwnego, agonii, osamotnienia. Te słowa czuwajcie i módlcie się są słowami, które poruszają. Wczoraj podjąłem odrobinę tę refleksję w swoim kazaniu wielkoczwartkowym, apelując o to, abyśmy właśnie poprzez nasze uczestnictwo we mszy świętej niedzielnej, przynajmniej właśnie tej niedzielnej, nie zostawiali Jezusa i tej miłości osamotnionej. Bo właśnie bardzo często niestety podejmujemy, tego wątku oczywiście nie rozwijałem, ale mam świadomość tego, że bardzo często podejmujemy tę rezygnację z mszy świętej z racji zupełnie banalnych, a ta msza święta jest też przecież apelem o towarzyszenie w tej miłości, która każdego dnia składa się na ołtarzu za sprawą Chrystusa i która jest nam wydawana. A więc to czuwajcie i módlcie się pozostaje wezwaniem niezwykle przejmująco aktualnym.
0: Była taka młoda Włoszka, która jako 9-latka po raz pierwszy usłyszała w taki sposób o Jezusie, który dotarł do jej serca, no ale była dzieckiem, tak? Jako 12-latka ogłoszono jej już Jezusa w taki sposób, którego ona pojęła rozumem 12-latki, którym czasami jest w niektórych warstwach, jest już całkowicie dorosły, dojrzały. I ona, mówię o Klarze Badano, dziewczyna zwana Światłem, tak? O błogosławionej Klarze. I ona wtedy zakochała się w Jezusie osamotnionym właśnie, w Jezusie, który został porzucony przez wszystkich, który jeden raz prosił o obecność i tej obecności nie doświadczył. I ona, kiedy zachorowała na potworną chorobę kostniaku mięśnia, to jest nowotwór nie będący rakiem, ale który przeżera kości i to wywołuje potworny ból, ona dojrzała w krótkim czasie, kilku miesięcy, może roku, do tego, że zaczęła ofiarować to cierpienie za ludzi, za bliźnich. I umarła w opinii świętości i do niej ludzie przychodzili z problemami, z chorymi dziećmi, z wielkimi problemami, mniejszymi problemami. I ona była w stanie wymodlić u Jezusa, ale oczywiście głównie wycierpieć, tak, u Jezusa uzdrowienia czy jakieś wydarzenia, które były skrajnie, skrajnie ważne. I dotykamy kolejnej tajemnicy, tak, tego, co dokonuje się w każdej Eucharystii, w każdej komunii, a właściwie może się dokonać, tak, czyli dołączenia, przyłączenia naszego cierpienia do cierpienia Jezusowego, tak żeby nasze cierpienie również owocowało. Ja to gdzieś dotykam tak czubkami palców, tak umysłu. Czy ojciec reflektował na temat tej właśnie wymiany tego wymiaru naszej służby, który, no, są takie instytucje, które opierają się na cierpieniu ludzi chorych czy umierających. I które to cierpienie jest duchowym fundamentem wielu, znaczy kilku znanych mi instytucji, tak jak rozumiem ten cały chrześcijański kosmos. Czy ojciec reflektował na ten temat?
1: Myślę, że trudno nie reflektować z wielu względów. Dla mnie osobiście, z jednej strony ośmielę się tak powiedzieć bardzo osobiście, bardzo prywatnie, przeżywałem swoje dochodzenie do kapłaństwa właściwie od początku drugiego roku seminarium, które związało się to dochodzenie do kapłaństwa z ogromnym cierpieniem i chorobą mojej świętej pamięci mamusi, która w tym właśnie czasie zachorowała na goścec postępujący. W ciągu właściwie tych kilku lat dochodzenia do kapłaństwa miała 14 zabiegów operacyjnych, właściwie pół roku spędzała w szpitalu, pół roku spędzała w domu. To były lata 80. Postęp, medycyna była wtedy oczywiście na innym poziomie, ale niezależnie od wszystkiego, po prostu nie zapomnę tego, że właśnie to moje wzrastanie ku kapłaństwu dokonywało się w tej atmosferze jej cierpienia ofiarowanego za mnie. Mam tego głęboką świadomość. Pamiętam też, że w czasie właśnie seminarium rokrocznie jeździłem na takie wczasowe rekolekcje dla ludzi chorych, niepełnosprawnych. To było niezwykle ważne doświadczenie w moim życiu, możliwość kontaktu właśnie z tymi ludźmi. Próba jakiejś pomocy, choć właśnie waham się przed tym słowem, bo w pewnym momencie odkryłem w sobie i moi koledzy zresztą też odkryliśmy w sobie, że tak naprawdę my nie dajemy tej pomocy, my tę pomoc w ogromnym stopniu otrzymujemy. Oczywiście, że te lata mojego życia były też latami wzrastania wraz z pontyfikatem świętego Jana Pawła II i to, co uderzało każdorazowo przy jego pobytach w Polsce, to właśnie to spotykanie się z pewnymi grupami uprzywilejowanymi. To była młodzież, to byli ludzie świata kultury i sztuki, ale to zawsze byli ludzie chorzy i cierpiący. I właśnie papież zapewniał ich, że z ich cierpienia czerpie swoją siłę. To było też bardzo konkretne doświadczenie pokazujące moc tego cierpienia. I wreszcie jeszcze jedna taka migawka wspomnieniowa z ostatnich lat. To była długa podróż kolejowa z Poznania do Krakowa. Działo się w tej podróży wiele bardzo ciekawych rzeczy, ale ograniczę się tylko do jednego punktu. Mianowicie w pewnym momencie, kiedy było nas w przedziale 3 osoby, 2 panie rozmawiały ze sobą i jedna pytała się, tak zwróciła uwagę w tej rozmowie, że jej rozmówczyni jest osobą głęboko wierzącą. Zapytała się, czy pani tak zawsze. Ta jej odpowiedziała, nie, proszę pani, ale gdyby pani ojciec chorował na raka przez kilkanaście lat, straszliwie cierpiał i każdego dnia ofiarował to cierpienie za panią, czy w końcu nie musiałaby pani ulec? I to wspomnienie też we mnie tkwi. Ja myślę, że w dobie współczesnego kultury helsizmu, kultu zdrowia, tej właśnie troski o ciało. Zapominamy o tym, że cierpienie ma swoją wielką wartość i jeżeli też nie rozumiemy tej wartości cierpienia, no to posuwamy się do ogromnego kryzysu, którego straszliwym świadectwem jest promocja eutanazji. To, co obserwowaliśmy niedawno w sytuacji tej Hiszpanki, 20-kilkuletniej bodajże, która została poddana eutanazji, nie mogąc unieść ciężaru cierpienia, to jest też jakiś ogromny wymiar, oczywiście osobisty, ogromny wymiar indywidualny, konkretny, ale to jest też przerażające stwierdzenie kryzysu naszej kultury. No ale trudno się dziwić, skoro ta kultura jest tak głęboko zlaicyzowana, to no nie można się dziwić, że nie znajduje tej tajemnicy krzyża i tej siły krzyża, która dla wielu minionych pokoleń i dla ludzi takich jak wspomniana przez pana redaktora Klara Badano, były siłą na miarę odwagi spoglądania z nadzieją w wieczność. To jest bardzo ważny temat, który niestety jest zaniedbywany w naszej debacie, w naszych rozmowach, w naszej świadomości, choć jest to temat, który tak czy inaczej, prędzej czy później, ale wejdzie w nasze życie.
0: Ja jednym z takich świadectw, które zmieniło mocno moje myślenie, to było świadectwo okultysty, chłopaka, który nieświadomie zupełnie wszedł w różne inicjacyjne praktyki oddechowe, spirytystyczne, magiczne, wszelkiego rodzaju. I on z tego żył, to było coś, no to było osią jego działalności, tak? I w pewnym momencie

0: wózku ogród i Remek nauczał przez te 8 czy ileś lat wcześniej o tych wszystkich afirmacjach, o tych wszystkich technikach oddechowych, o tym wszystkim, co było sensem jego życia, jego działalności. On myślał, że pomaga ludziom. I nagle do niego dotarło, że on nie ma nic do powiedzenia temu przyjacielowi. Nic do powiedzenia, że zaproponowanie mu jakiś, nie wiem, technik, połóż język na podniebieniu ze wzrokiem, to albo wywołaj pustkę w swoim umyśle, albo no przecież znamy te, tak wyobraź sobie, że jesteś zdrowy, przecież znamy te wszystkie elementy fałszywej nadziei, tak, tego zbioru praktyk, które oszukują ludzi na najgłębszym poziomie. I to mną tak bardzo mocno poruszyło, ponieważ to skupiło mój wzrok na śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, że to jest jedyne doświadczenie, którego jakoś tam możemy dotknąć. No i dużo mamy też na ten temat powiedziane, tak? Wtedy do mnie dotarło też, jakim niezwykłym darem jest dla nas Biblia, bo czasami dwa zdania w niej można medytować przez kilka lat swojego życia i prawda, która z tego wyniknie, może to życie po prostu w ułamku sekundy zmienić i przenieść na tory właściwe, to znaczy takie, które prowadzą do pokoju wewnętrznego już tutaj. Czy są takie opinie, że zniszczenie wyobrażenia piekła, to co dokonało się i to w czym Kościół uczestniczył od lat 60., tak? Mało jest kazań o złym duchu w Niemczech. Traci się parafię, jak się mówi o diable w homiliach. Czy to właśnie wyrzucenie z kręgu zainteresowanie człowieka Zachodu, pojęcia piekła, pojęcia nieba, no bo jak piekła nie ma, no to niebo jest, no niebo blaknie i nie ma w ogóle żadnego znaczenia. My nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić wiecznej szczęśliwości, tak? A przecież Jezus chciał nas uchronić właśnie przed jeziorem ognistym przygotowanym dla szatana i jego aniołów, tych, którzy odwrócili się od Boga, tak? Więc jak potworne musi być piekło, jeśli Jezus przeżył tak potworne cierpienie? Czy ten rys kultury właśnie eliminującej sprawy ostateczne, takie jak piekło, czy on jest według ojca ważnym elementem tej niepełnosprawności kultury Zachodu?
1: Bezwzględnie ważnym. On jest świadectwem chyba najgłębszym banalizacji zła i niezdolności też uporania się ze złem, niechęci w ogóle do podjęcia tej tematyki zła. Oczywiście próbujemy się zapewne tłumaczyć dzisiaj tym, że systemy totalitarne osłoniły nam piekło już tu na ziemi, ale z całą powagą doświadczenia tego zła, to było jednak zło ograniczone, to było jednak zło, które miało swój kres. Też w tym momencie przypominają mi się słowa świętego Jana Pawła z jego Pamięci i Tożsamości, gdzie bardzo mocno podkreślał, jest miara wyznaczona złu, jest miara wyznaczona złu. No właśnie tą miarą zła, które dokonuje się w czasie historycznym tu na ziemi, jest właśnie odkupienie, jest Boże miłosierdzie. Natomiast jeżeli uznamy, że istnieje właśnie rzeczywistość wieczna i że ta rzeczywistość wieczna może być naznaczona niekończącym się złem, no to jest sytuacja absolutnie przerażająca, która powinna nas motywować do takiego, a nie innego życia. Jeżeli natomiast tę perspektywę rugujemy, jeżeli ją banalizujemy, próbujemy właśnie tworzyć obraz pustego piekła, próbujemy zarazem w ten sposób ignorować ludzką wolność, to jest to bardzo niebezpieczne w perspektywie zarówno oczywiście tej ostatecznej przede wszystkim, bo

0: ryzykujemy tutaj w sposób bardzo poważny, że poddamy się temu złu. Ale jest to też bardzo niebezpieczne w perspektywie doczesnej, w perspektywie historycznej, ponieważ no właśnie żyjąc tak, a nie inaczej, żyjąc tak, jakby Bóg nie istniał, żyjąc tak, jakby nie było tego rozstrzygnięcia definitywnego w postaci nieba czy piekła, skazujemy się na taki, a nie inny styl życia, sposób życia, który może okazać się w przyszłości, tej radykalnej przyszłości, tragiczny, ale też oczywiście jest tragiczny tu i teraz.
1: Ale jak to jest niezwykle pomyślane, bo ludzie oddychają kulturą i dziś można powiedzieć, że 90% ludzi Zachodu jest pozbawiona pojęć, którymi może człowiek opisać rzeczywistość. Że 90% ludzi Zachodu jest skazanych na życie, tak jakby Boga nie było. Bo wszystko mówi im, że niemożliwe jest, żeby miłosierny Bóg skazał człowieka za jakieś decyzje na wieczne cierpienie. To się człowiekowi nie mieści, ale to również nie mieści się ludziom wierzącym w głowie. I szukają różnych intelektualnych rozwiązań. Nasze czasy to również czas herezji, tak? Czy to ta intuicja pustego piekła, jak ojciec reaguje na taki koncept?
0: Jest to koncept na pewno bardzo urokliwy, bo jest urokliwy. Natomiast jest to koncept, z którym trudno się pogodzić w świetle dwóch rzeczywistości podstawowych. Już nie będę tutaj próbował tego analizować jakoś głębiej, ale myślę, że dwie rzeczywistości tutaj stanowią trudność w takim koncepcie. No pierwsza rzeczywistość to jest kwestia ludzkiej wolności. No właśnie my chyba wciąż nie zdajemy sobie sprawy z tego, że w tym całym modelu świata, w którym żyjemy, w tej całej rzeczywistości, która nas otacza, no są dwie wartości. Jest z jednej strony miłość Boga skierowana do nas, ale w imię tej miłości jest też uwzględniona nasza wolność. Dlatego, że no miłość nie może zakładać zniewolenia człowieka. A więc skoro jest miłość, jest wolność. Ale skoro jest miłość i jest wolność, no to jest sytuacja taka, że Bóg, który okazuje swoją nieskończoną miłość, staje przed sądem człowieka i zostaje mocą ludzkiej wolności skazany na śmierć. Skoro właśnie Bóg jest miłością, no to na przykład nawiązuje z narodem wybranym swoje przymierze, ale nie odbiera mu wolności, która sprawia, że w momencie, w którym Mesjasz pojawia się na ziemi, ten Mesjasz zostaje odrzucony. Nie mocą wycofania Bożej miłości, ale mocą błędnego wyboru ludzkiej wolności. I to w konsekwencji no, zakłada przynajmniej teoretycznie, że Bóg miłosierny, Bóg bogaty w miłosierdzie, nie przeczy temu, że mocą ludzkiej wolności to miłosierdzie zostaje odrzucone. A druga kwestia, która właśnie no, koliduje z tą wizją pustego piekła, no to są słowa samego Chrystusa, chociażby z tej apokalipsy Mateusza, tak zwanej apokalipsy świętego Mateusza, czyli tego sądu ostatecznego, gdzie Chrystus mówi wyraźnie o rozdzieleniu tych, którzy pójdą do wiecznej szczęśliwości i tych, którzy pójdą na wieczne potępienie. Mamy zresztą tych wizji piekła w Biblii bardzo, bardzo wiele, więc trudno zakładać, żeby rzeczywiście tutaj promować właśnie wizję pustego piekła, bo ona nie wydaje się znajdować potwierdzenia zarówno, powiedziałbym, w tej ogólnej strukturze życia ludzkiego opartej na miłości i wolności, ale też nie znajduje potwierdzenia w słowach samego Chrystusa.
1: Co dzisiaj będziemy przeżywać, bo to, od czego ojciec zaczął, To chyba istota jest. Bo mamy do czynienia z sytuacją jaką? No mit, tak? Mieliśmy wiele zapowiedzi niewiasty, dziewicy, która urodzi Bogu syna i on przejdzie dobrze życie i zmartwychwstanie. Wiele takich śladów to posób było w różnych religiach i kulturach. I to w końcu się ucieleśniło, zrealizowało, tak? I my mamy Boga Jezusa, który jest jednocześnie i człowiekiem, i Bogiem. Był zapowiedziany, był intuicją wszystkich proroków, którzy opisywali, czy też pisali to, czym natchnął ich Duch Święty. No bo my łatwo sobie możemy odrzucić tę część, no bo to były refleksje teologiczne, te pisma proroków, które w jakiś sposób próbowały narodowi wybranemu dać lekcje z minionych wydarzeń, tak? I czasami tutaj mogło być pewne przerysowania i tak dalej, pewne uproszczenia. No, przez długi czas na przykład wizja, że człowiek jest, jego los zależy od tego, że no, chodzi o ślepca, że musiał zgrzeszyć on albo jego rodzice, że jest ślepy, tak? Ale, czyli dorastaliśmy do jakiejś wiary, ale ta część dzieła proroków, która mówiła o tym, kto przyjdzie, tak, no to już nie ma możliwości, żeby człowiek rozumem swoim, mądrością docierał do rzeczy przyszłych. I teraz ten Jezus zostawił tutaj nam metodologię, zwiemy ją rytuałem, tak, liturgią, dzięki której my możemy uczestniczyć w tym, co się wtedy działo. To jest trudne do wyjaśnienia, ale nawet rozumowo można objąć to. No bo przecież sprawa prosta. Jezus umarł za wszystkich ludzi, więc za tych również, którzy się urodzili po jego śmierci, czyli ich grzechy w jakiś sposób dokładają się do tego cierpienia, cały czas do tego cierpienia Jezusowego. Tak? Są dwa czasy, tak? Chronos i Kairos, i tam to się dzieje, czego nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Ale w jakim fragmencie tego ucieleśnienia, przeniesienia nas pod krzyż, co jest do powiedzenia dzisiaj ludziom, żeby przeżyli głębiej tę liturgię, w której nie ma ofiary, przyjmujemy ciało Jezusa, ale ono jest po prostu przyniesione. Jezusa nie ma na ołtarzu, nie ma w tabernakulum, jest ogołocony Kościół. Co należy powiedzieć ludziom, żeby głębiej mogli przeżyć tę liturgię?
0: Ta liturgia ma swoje piękno, jest rzeczywiście wydarzeniem unikatowym. Te dni, w których teraz jesteśmy, są absolutnie wyjątkowe. Dzisiejsza liturgia jest liturgią ogołocenia. Rozpoczyna się liturgią słowa, a więc odczytaniem pasji według świętego Jana. I kiedy wsłuchamy się w tę pasję, przekonamy się, że właściwie znaczną, ogromną część stanowi właśnie, powiedziałbym, pozwolę sobie wrócić krótko do poprzedniej refleksji, stanowi to zmaganie miłości Boga i wolności człowieka. To jest opis zdrady wydania Chrystusa, który przecież do końca próbuje chociażby tym słowem przyjacielu pobudzić Judasza do ponownego odkrycia miłości, która tworzyła relację ucznia z mistrzem, ucznia z Chrystusem, ucznia z Bogiem. To zostaje odrzucone. Odrzucone zostają wszystkie kolejne manifestacje miłości Chrystusa przed Annaszem, Kajfaszem i wreszcie ten ogromny sąd i wyrok postawiony przez Piłata. To pytanie o prawdę. To wszystko jest tutaj niezwykle przejmujące i niezwykle aktualne. To stanięcie pod krzyżem w tej liturgii słowa uzmysławia nam ogromne napięcie między właśnie miłością Boga a wolnością człowieka. Uzmysławia też poprzez tych lapidarność kilku słów wypowiedzianych przez Chrystusa na krzyżu realizm jego męki. kończy się ten opis, zanim uklękniemy, kończy się słowami mówiącymi o tym, że Chrystus skłonił głowę i oddał ducha. Skłoniwszy głowę, oddał ducha. To oddanie ducha jest też niezwykłym, powiedziałbym, sformułowaniem, bo oczywiście można je potraktować w kategoriach, no powiedziałbym, fizjologicznych. Po prostu ulatuje ostatnie tchnienie, kończy się życie. Ale w wydaniu Chrystusa to oddanie ducha jest potwierdzeniem tego, że jego śmierć jest oddaniem ducha, jest darem, który Chrystus składa, z którym nadal pozostaje z nami. Pozostaje, by być, by podtrzymywać nasze życie, by nas nigdy nie opuścić. Jego śmierć właśnie nie jest końcem. Jest jednocześnie początkiem życia każdego z nas, jest udzieleniem się Chrystusa każdemu z nas osobiście, każdemu z nas indywidualnie. To jest niezwykłe przeżycie i z tym przeżyciem przechodzimy po tej wielkiej, wspaniałej modlitwie wiernych, wyjątkowej modlitwie wiernych, którą wyśpiewujemy w Kościele. Przychodzimy pod krzyż Chrystusa, aby Go adorować. I to przylgnięcie, które cieszy się wciąż, powiedziałbym, zadziwiającą popularnością. Może to nie jest taktowne słowo, ale chodzi mi o to, że tłumy ludzi rzeczywiście przychodzą. Nawet ci, którzy są bardzo rzadkimi uczestnikami wydarzeń kościelnych, przychodzą właśnie, aby skłonić się przed Jezusem, aby ucałować Jego rany, ucałować Jego stopy. Powiedziałbym, że to jest wciąż tkwiący ten jakiś impuls w nas przypominający, że my potrzebujemy tego zjednoczenia z krzyżem Chrystusa, potrzebujemy tego przylgnięcia do Niego. I sami też wyczuwamy, tak sądzę, że wyczuwamy, że właśnie z krzyża Chrystusowego nie płynie jakieś poruszające, kwietystyczne kazanie na temat cierpienia, na temat pasji, na temat męki. Chrystus w swoim krzyżu jest po prostu obecny z nami, staje przy nas, jest z nami. My właśnie przychodzimy ze swoimi pytaniami, ze swoimi wątpliwościami, ale nie po to, żeby usłyszeć teoretyczne wyjaśnienie, dlaczego rak dziecka, dlaczego przedwczesna śmierć w wypadku mojej żony, mojego męża, dlaczego powiedzmy zło w świecie, dlaczego tyle krzywdy, niesprawiedliwości, dlaczego zło w tym świecie publicznym, dlaczego tyle zakłamania, tyle fałszu. My oczywiście stajemy z tymi pytaniami, ale kiedy właśnie z nimi przyjdziemy i staniemy pod krzyżem Chrystusa, odkrywamy, że w tym właśnie świecie pełnym zła, pełnym dramatów, pełnym podłości, nienawiści, grzechu, po prostu w tym świecie naznaczonym misterium grzechu, krzyż Chrystusa jest, a na tym krzyżu jest On. I On po prostu wskazuje na to, że jest i że jest miłością. I nie potrzebujemy, tak naprawdę nie potrzebujemy większej prawdy, nie potrzebujemy żadnych innych słów, jak tylko właśnie te dwie prawdy, że On jest i że jest miłością. Myślę, że jeżeli sobie to uświadamiamy, jeżeli rzeczywiście w tym zetknięciu z krzyżem stwierdzamy bardzo konkretnie, bardzo fizycznie, że On jest i jest miłością, to przeżywamy ten dzień w sposób bardzo prawdziwy.
1: Jest kolejna tajemnica, która umyka, stara się umknąć ludzkiemu rozumowi i tylko oświetlenie tego rozumu przez wiarę. Tak? Wiara jest światłem na oświecenie rozumu. I tylko oświecenie przez wiarę może prowadzić do prób zrozumienia. Jest sens, ten kosmiczny sens ofiary Jezusowej. Tak? Czyli na końcu tego odpowiedzi na moje pytanie już będzie zmartwychwstanie, jeśli Ojciec to zechce w ten sposób poprowadzić, ale jakie mamy fakty? Fakty mamy takie, że Jezus się rodzi w świecie, który został oddzielony od raju, od nieba w sposób radykalny. Radykalny, absolutnie radykalny. I ta przepaść jest nie do przebycia. Mówi o tym przypowieść z Łazarzem. Nie ma nikogo, kto mógłby zaburzyć to ustanowienie Boga Ojca. Jednocześnie wiemy, że wcześniej był czas, w którym Bóg przechadzał się z człowiekiem i rozmawiał z nim. Czyli widzieli się twarzą w twarz. I to nie musiało być oczywiście tak, jak my sobie wyobrażamy twarzą w twarz, ale to była jedność i ona została zerwana jednym aktem, co jest w ogóle też niewyobrażalne. Przy tym, przy naszej grzeszności tych aktów były tysiące, tak. I teraz Jezus dokonuje aktu połączenia. Przewóz jest naprawion, tak? Czyli ta przepaść znów ma most, na którym nad tą przepaścią znów jest most. Jezus zbudował most, tak? Przez ranę jego serca można znów wejść do rzeczywistości nieba, raju. Tak? I jak mówić ludziom, bo jeszcze łatwo jest ludziom zrozumieć cierpienie, tak? Podstawiają siebie pod to i mniej więcej wiedzą, co się działo z Jezusem. Ale teraz ten kosmiczny akt odnowienia fundamentów świata. Czy ja dobrze używam słów, kiedy o tym myślę i mówię w taki właśnie sposób?
0: Zdecydowanie tak. Mamy tutaj do czynienia z absolutną zmianą. Mówimy przecież o tym, że w momencie śmierci i zmartwychwstania Chrystusa dokonuje się nowe stworzenie i to nowe stworzenie dotyczy nie tylko stworzenia nowego człowieka, ale to jest stworzenie nowego świata. To jest po prostu wydarzenie, które jest wydarzeniem absolutnie wymykającym się jakiejś naszej racjonalizacji. A z drugiej strony jest właśnie konsekwencją tego całego procesu dziejów zbawienia. Jest stworzenie, jest ta harmonia, jest właśnie ta jedność i przyjaźń, o której Pan mówił. A później dokonuje się grzech, który to wszystko niszczy i człowiek nie ma możliwości powrotu do tego, nie ma możliwości stworzenia na nowo tego ładu i tej harmonii. Próbuje to osiągnąć, budując wieżę Babel, sięgnąć do Boga, ale wiemy, że to jest bardzo ironiczne. Myślę, że dzisiaj także w jakiś sposób próbujemy to czynić poprzez koncepcje posthumanizmu, transhumanizmu, sztucznej inteligencji, które są to wszystko wprzągane i wierzymy, że w jakiś sposób równamy tutaj do Boga. To jest oczywiście iluzja, to jest fikcja, która w przypadku wieży Babel zakończyła się katastrofą i może też zakończyć się w przypadku tych współczesnych koncepcji. Jedynym stwórcą jest Bóg i tylko Bóg może właśnie dokonać tej renowacji świata. I on rzeczywiście tego dokonuje poprzez wydarzenie krzyża, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. My musimy mieć właśnie świadomość tego, że to jest jedyna droga przywracająca, dająca możliwość przywrócenia tego pierwotnego ładu. Myślę, że dzisiaj warto na to zwracać uwagę w kontekście właśnie tych ideologii, które narastają, które próbują zastąpić Boga Stwórcę właśnie wizerunkiem Homo Deus, człowieka Boga, który właśnie jak u Harariego ma wyprzeć obecność żywego Boga, Stwórcy i Zbawcy z naszego świata. Powtarzam, to jest iluzja i na tle tej iluzji bardzo zresztą niebezpiecznej, bo tak jak w przypadku historii grzechu, poczynając od ogrodu Eden, poprzez wieżę Babel, poprzez wszystkie kolejne akty, te iluzje kończą się zawsze wygnaniem człowieka z jego ziemi, wygnaniem człowieka z jego domu, kończą się destrukcją. My musimy o tym wciąż pamiętać i jednocześnie właśnie mieć świadomość tego, że jedynym odkupicielem człowieka jest właśnie Bóg i tutaj w nim tylko możemy szukać nadziei, ale warto ukazywać tę perspektywę całościową, choć na pewno najbardziej angażującą jest ta perspektywa osobista, indywidualna, ale dla pełnego obrazu rzeczywistości potrzebne jest ukazywanie tej wielkiej renowacji świata, jaka dokonuje się poprzez krzyż, i zmartwychwstanie, poprzez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa.
1: W wymiarze właśnie indywidualnym ja odkryłem to, czym jest ta renowacja, to oto czynię świat nowym, tak? Kiedyś po nawróceniu i po takim no, bardzo głębokim przeżyciu tego, co się w moim życiu stało przed tym nawróceniem, tak? No, mogłem chyba doświadczyć tego, że nadzieja jest tak samo materialna jak wiara i miłość, w tym sensie materialna, że realna. Że realna, że ona tutaj w tym świecie jest formą obecności, która może zmieniać rzeczywistość, czyli ktoś by powiedział, że jest jakąś formą mocy, tak, mocy, która może przemieniać. I szedłem sobie właśnie w takim niezwykłym stanie ducha i nadziei. I sąsiadka nasza mówi mi, co się stało? Mówi, ty wyglądasz, jakbyś był 10 lat młodszy. Ja rzeczywiście tak się wtedy czułem, tak? I jakiś tam odblask tego jest, tej przemiany jest też w tym powiedzeniu, że o, widać, że kobieta zakochana jest, tak? Po kobiecie widać, że jest zakochana po prostu, że miłość w niej działa. I teraz są różne poziomy miłości, a my mówimy o miłości agape, czyli o tej całkowicie bezinteresownej. Więc to odnowienie, ono następuje i na końcu czasu, kiedy wszystko zostanie odnowione, ale jednocześnie tą całą, chciałoby się powiedzieć, rewelacją Jezusową było głoszenie Królestwa Bożego, które realizuje się już tutaj. Że wokół ludzi, którzy chodzą w Chrystusie, tak jak Paweł napisał, już nie żyję ja, tylko żyje Chrystus, że wokół nich, tak jak przy posłaniu uczniów było, tak, wejdźcie do domu, jak człowiek, który jest godny tego, jak powiecie, przekażecie mu pokój, to jeśli jest godny, to ten pokój spocznie na tym człowieku, a jeśli jest niegodny, to wróci do was. Czyli też mówimy o czymś realnym, czymś nieomalże materialnym. No materialnym w takim sensie, jak powietrze jest. Tak, nie widzimy go, ale ono jest. I chyba uświadomienie sobie tej indywidualnej i związanej z teraźniejszością mocy przemieniającej tej ofiary Jezusowej, to chyba jest coś, co warto z wielką mocą głosić, i świadectwo takiej właśnie odnowy może być chyba mocno przekonujące. Co ojciec na ten temat sądzi?
0: Bezwzględnie tak, bo my dzisiaj żyjemy w ogóle, myślę, z różnych względów, zarówno ze względów medialnych, tej presji narracji medialnej, która nas otacza, ze względów też konkretnych doświadczeń życiowych. No często żyjemy w takiej atmosferze, która zapomina o tym, że Królestwo Boże jest w nas. Bo to jest bardzo ważne i dziękuję bardzo za to przypomnienie właśnie tych słów Chrystusa, który przypomina, że Królestwo Boże jest w nas, bo ono jest, rzeczywiście ono się urzeczywistnia. I kiedy spojrzymy bardziej szerzej, otwartymi oczami, bardziej wytężając wzrok, ale wcale niekoniecznie ekstremalnie, bo po prostu okazuje się, że wokół nas są dziesiątki, setki ludzi, którzy to Królestwo Boże urzeczywistniają. To są świadkowie dobra, świadkowie wiary, którzy po prostu są. Ja wciąż podkreślam, to też jest taka refleksja, która towarzyszy mi od lat przy okazji przeżywanego Wielkiego Czwartku, czy przy okazji przeżywanej rocznicy kapłaństwa, że kapłaństwo to jest taki cudowny dar Pana Boga, który pozwala może bardziej dostrzegać tę świętość ludzi codzienną, chociażby poprzez sakrament pokuty, chociażby poprzez jakieś rozmowy bardziej osobiste, bardziej indywidualne, bardziej intymne. Też dostrzegając też tę świętość w sytuacji zwłaszcza właśnie cierpienia, bo to jest ta sytuacja, która no najczęściej powoduje jakąś taką ogromną kolizję, stawia te pytania o Boga, o zło, o obecność zła, o siłę Boga, o siłę Jego miłości. Tymczasem właśnie w tych ludziach cierpiących dostrzegamy niejednokrotnie coś, co z punktu widzenia, powiedziałbym w cudzysłowie, filozoficznego jest trudne do zaakceptowania, a w ich życiu stanowi jakąś jedną całość. Oni mają po prostu pełne przekonanie, że Bóg jest, że ta miłość jest zwycięska, że po prostu nie ma tutaj jakiegoś rozdarcia, nie ma jakiegoś rozdroża, wszystko jest scalone. I to, że ci ludzie są, że takie portrety możemy oglądać, możemy z tymi ludźmi rozmawiać, to jest właśnie wielkie świadectwo tego, że Królestwo Boże jest wśród nas. Też jeszcze takie jedno wspomnienie związane z działaniem świętego Jana Pawła II, który zawsze mnie też urzekał tą ilością nowych beatyfikacji, nowych kanonizacji. Wielu kto krytykowało, mówiono niejednokrotnie o tym, że dokonuje się jakaś banalizacja świętości. A dla mnie było to po prostu pisanie nowych dziejów świata. Świata, który nie musi być pisany powstaniami, rewolucjami, tyranami, despotami, którzy doprowadzali do wojen, do kryzysów. Ale świata, który właśnie przetrwał dzięki temu, że był pisany postawą życia ludzi świętych, ludzi błogosławionych, tych, którzy zostali wyniesieni na ołtarze, ale wiemy, że ta liczba nie wyniesionych na ołtarze, ale realnie świętych z naszej codzienności, świętych z naszych rodzin, świętych z naszych środowisk pracy, jest liczbą przeogromną. I to właśnie dzięki tym ludziom myślę, że istnieje właśnie świat wciąż w jakimś sensie oczywiście. Dzięki nim istnieje świat, który jeszcze nie stoczył się całkowicie w zagładę.
1: Co dziś materialnie przywołujemy? Przywołujemy... Dzisiaj odbędzie się sąd nad Jezusem. Dzisiaj odbędzie się droga krzyżowa. Dziś będzie miała miejsce jego śmierć. Dziś będzie miało miejsce złożenie do grobu. I co jeszcze? Bo wiemy, że była taka intuicja Kościoła o tym, że Jezus zstąpił do otchłani. Ale co, żeby lepiej przeżyć ten dzień, trzeba pamiętać z tych wydarzeń historycznych i ich kontekstu ponad materialnego, nadprzyrodzonego?
0: Stajemy rzeczywiście, może najlepszą odpowiedzią jest tutaj w pewnym sensie milczenie. Dlatego, że stajemy w obliczu czegoś, co przekracza właściwie naszą zdolność poznawczą. Stajemy w obliczu śmierci Boga człowieka, stajemy w obliczu cierpienia Boga Ojca, który doznaje, patrząc właśnie, posługując się naszymi kategoriami cierpienia. To wszystko jest nie do końca wyrażalne, to wszystko nie jest do końca możliwe do ujęcia w jakiś sposób racjonalny, ale to po prostu jest, to się dzieje. My stajemy pod tym krzyżem Chrystusa, aby uczestniczyć w wydarzeniu, które przekracza nasze sposoby rozumienia i opisywania zwłaszcza. Ale stajemy w wydarzeniu na wskroś realnym, wydarzeniu, którego jesteśmy uczestnikami. I to jest wydarzenie, które ma moc przemieniać nasze życie. Myślę, że każdy z nas, kto uczestniczy w wydarzeniu liturgii Wielkiego Piątku, doświadcza z jednej strony tego straszliwego poczucia pustki, straszliwego poczucia ogołocenia, a z drugiej strony wychodzi z tej liturgii zawsze umocniony. No taka jest rzeczywistość krzyża, taka jest rzeczywistość Chrystusa ukrzyżowanego. I myślę, że to doświadczenie właśnie jest tutaj niezwykle, niezwykle istotne.
1: Czy wiemy, czy możemy przypuszczać coś właśnie mniemać na temat tej tajemnicy, co z Jezusem działo się aż do momentu, kiedy opuścił grób.
0: Są oczywiście spekulacje teologiczne, są próby dociekania. Przyznam się szczerze, że nie jest to temat, który jakoś zgłębiałem. Może to jest wstydliwe stwierdzenie, ale po prostu jakoś nigdy nie odczuwałem potrzeby zgłębiania tej tajemnicy. Natomiast wydaje mi się, że ona stanowi bardzo logiczne i racjonalne uzasadnienie przekonania, przeświadczenia, głębokiej wiary, że zbawienie ma charakter powszechny, że obejmuje wszystkich ludzi każdej epoki, a więc tych także, którzy żyli przed Chrystusem, że Chrystus wchodząc do tej otchłani obejmuje swoim dziełem zbawczym właśnie każdego człowieka, obejmuje tych ludzi, którzy w jakiś sposób czekali na Jego przyjście, oczekiwali Jego przyjścia, więc myślę, że tutaj to wydarzenie wpisuje się w rozumienie powszechnego dzieła zbawczego, ale nie ośmielam się tutaj po prostu podejmować tego wątku w jakiś sposób bardziej precyzyjny.
1: Pod krzyżem dokonało się usunowienie człowieka i ten człowiek dostał też matkę. Jak dla człowieka XXI wieku fakt, że Kościół, że to Bóg stworzył Kościół i że odrzucając Kościół odrzucamy Boga. I jak dla współczesnego człowieka, który tak również ludzie Kościoła nie doceniają Maryi w tym dziele, jej roli, jak należy mówić, opisując te właśnie słowa Jezusa, tak? Najpierw usunowienie, a potem to, że dostaliśmy matkę w kontekście tego, że od 200 lat tych objawień maryjnych jest więcej i te wszystkie, które są uznane przez Kościół, no właśnie pokazują i kierują człowieka ku Chrystusowi jeszcze bardziej.
0: Skupiłbym właśnie swoją uwagę na tym stwierdzeniu, że Bóg zakłada tutaj Kościół, że z wysokości krzyża dokonuje się to potwierdzenie założenia Kościoła przez Boga. I ono się dokonuje w momencie bardzo przecież wstrząsającym, w momencie, w którym pod krzyżem znajduje się jeden uczeń, znajduje się oczywiście matka, znajduje się kilka kobiet. I w tej sytuacji właśnie dokonuje się to potwierdzenie założenia Kościoła, więc w oparciu o ludzi, którzy tak bardzo mocno zawiedli. To jest o tyle ważne, że pokazuje, jak bardzo Bóg sam angażuje się, jak bardzo On jest fundamentem Kościoła, nie właśnie apostołowie z całym swoim bogactwem osobowości, ale oni tutaj są zupełnie wtórni, są zupełnie potraktowani na zasadzie ogromu zaufania, którym Bóg ich obdarza. Natomiast założycielem Kościoła, Jego głową, Jego ciałem jest po prostu Chrystus. I to jest ogromnie, ogromnie ważne przesłanie. Natomiast równie ważnym jest właśnie świadomość obecności Matki w Kościele, Matki Kościoła, Matki Chrystusa, Matki Kościoła. To jest bardzo, bardzo ważna dla nas rzecz, dlatego że bardzo ważna prawda, bardzo ważna tajemnica, dlatego że wiemy właśnie, znamy z kart Ewangelii rolę Maryi w samym dziele wcielenia, w samym właśnie przyjęciu Chrystusa. Wiemy też doskonale, że ta wielkość Maryi nie wyrażała się w samym fakcie biologicznym, w samym fakcie historycznym. Chrystus mówi kilkakrotnie, kiedy Jego matka jest wskazywana, oto matka Twoja i Twoi bracia, wskazanie na krewnych. Chrystus mówi, któż jest moją matką i moimi braćmi? Ten, kto pełni wolę Ojca mojego. No właśnie macierzyństwo Maryi wyrażało się w tym bezgranicznym, całkowitym, pełnym, radykalnym posłuszeństwie i pełnieniu woli Bożej. I tę matkę daje nam Chrystus z wysokości krzyża. Matkę, która będzie przez całe wieki wskazywała we wszystkich swoich objawieniach na Chrystusa i przypominała te słowa z Kany Galilejskiej: uczyńcie wszystko, co wam mówi syn. Uczyńcie wszystko, co wam mówi syn. To jest właśnie ta rola Maryi, która z wielką przenikliwością, z kobiecym zaangażowaniem, z tą kobiecą wrażliwością, z tym geniuszem kobiety wchodzi w nasze życie, wskazuje nam na nasze niedoskonałości, na kryzysy współczesnego świata, tak jak czyniła to w Fatimie, tak jak czyniła to w innych miejscach objawień. Wskazuje na to wszystko po to, aby zachęcić nas do tego jednego, abyśmy pełnili wolę Ojca, abyśmy pełnili wskazania Chrystusa, abyśmy mu byli posłuszni. Stąd ta obecność Maryi w Kościele jest genialnym, cudownym darem Boga, który sprawia, że Kościół może podejmować współczesne wyzwania i może cieszyć się rozwojem.
1: Teraz proszę o puentę i błogosławieństwo dla nas, dla słuchaczy.
0: Przeżywamy największe tajemnice naszej wiary. Często o tym mówimy, ale warto, żebyśmy rzeczywiście uwierzyli w tę obecność Boga, który dla nas stał się człowiekiem, ale który przede wszystkim w tych dniach okazuje nam swoją bezgraniczną miłość, oddając życie za każdego z nas. Przeprowadza nas ze śmierci do życia. Sprawia, że będąc z racji swych złych wyborów, niewolnikami grzechu, stajemy się ludźmi wolnymi, otrzymujemy nadzieję. Chrystus poprzez swoje zmartwychwstanie pozwala nam ostatecznie przekroczyć próg nadziei. I dlatego z wielką ufnością, z wielkim zaangażowaniem podejmijmy udział w tych dniach, dziękując Bogu za to misterium zbawcze. A na czas przeżywania tych właśnie tajemnic wiary, najgłębszych, największych tajemnic naszej wiary, niech nas błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen. Drodzy Państwo, błogosławił nas ksiądz Paweł Bortkiewicz. Wszystkiego dobrego z Bogiem, Ojcze.
0: Z Bogiem, dziękuję bardzo serdecznie.

0: Chwała Tobie, Panie Jezu Chryste, za ten czas i to spotkanie. Za Twoją obecność. Przybądź, Duchu Święty. Przybądź z radością, spokojem, z miłością. Prowadź nas.
1: Cierpliwość was na to, że jesteś
0: bądź umiejętnie
1: skończyłeś przykrywającym. O Twoją łaskę teraz i światło proszę. A Ciebie, Maryjo, też serdecznie tutaj zapraszam. Pod Twoją obronę.
0: Uciekniemy się, Święta Boża Radzicielko, naszymi prośbami.
1: Racz mi gardzić
0: w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Andrzej Pruszkowski. Witam.
1: Pan Bóg w moim życiu był ważny, wydaje mi się, chociaż ja tego nie dostrzegałem od zawsze tak naprawdę. Przypieczętowanie tej ważności nastąpiło w momencie mojego chrztu. Ale tak świadomie i poważnie, kiedy ja nawiązałem relację z Panem Bogiem, to było stosunkowo niedawno, bo w 2000 roku. Ja myślę tak, że jeżeli relacja z Panem Bogiem jest poprawna i odniósłbym to osobiście do siebie, mam tu na myśli szczerą relację, odpowiedzialną, to jest bardzo łatwo się dogadać z Panem Bogiem. Myślę, że tutaj nie ma jakby większego problemu. Problem pojawia się wtedy, kiedy mój egoizm i pycha próbuje brać górę nade mną, albo powiedzmy, kiedy mówię, że najważniejsza jest wola Pana Boga i staram się, żeby tak było, bywa niekiedy, że jest inaczej.
0: Dzieciństwo w rodzinie wierzącej?
1: Rodzina wierząca.
0: W jakim miejscu w Polsce?
1: Obecnie teraz to jest województwo zachodniopomorskie.
0: Duże, małe miasto, wioska?
1: Właściwie osada tak naprawdę, nawet nie wioska. Wioska to się kojarzy z jakimś rolnikiem. Tam w tej wiosce akurat rolnika nie było. Za tamtych czasów jeszcze mojego dzieciństwa były pegery, które już nie istnieją od lat chyba około 15.
0: I jakim byłeś uczniem? Jakim byłeś młodym człowiekiem w podstawówce? Z tych, co rządzą w klasie, czy z tych, co raczej na boku?
1: Chyba nie było moim celem, żeby się gdzieś wybić i pokazać. Aczkolwiek trochę niechcący czasami tak to wyglądało. Myślę, że byłem z tych takich żwawszych osób. Nie wiem, jakby to określić. Otwartych, ciekawych, ciekawy świata, nie wiem, różnych doświadczeń. Miałem często, nie wiem, jakieś indywidualne spojrzenie na świat. Nie wiem, chyba za wcześnie powiedzieć, że zbuntowany wtedy już mogłem być, na coś raczej nie. To nastąpiło trochę później.
0: A bunt ku czemu się skierował głównie?
1: Początki tego były na pewno w szkole.
0: Ale jakie konsekwencje były tego buntu?
1: Konsekwencje zawsze, jak w takich sytuacjach, są trudne. Ja niestety zrobiłem kilka, jakby to powiedzieć, kilka rzeczy w życiu, których może nie tyle żałuję, ale które były trudne i jakby konsekwencje, pewne konsekwencje muszę dźwigać do dzisiaj i myślę, że nawet do końca życia. Chociaż może one nie są jakoś tak jakoś trudne i uciążliwe, ale są.

0: co można powiedzieć o tych rzeczach.
1: Były to trudne doświadczenia. Myślę, że gdyby ich nie było, albo powiedzmy zdarzyły się w odpowiednim czasie i wyglądały trochę inaczej, mam tu na myśli pewną normalność, ponieważ prosty przykład, chociażby kontakt z alkoholem. Myślę, że będąc osobą dorosłą, odpowiedzialną, wiedzącą, czemu służy ta rzecz, jak się tym posługiwać, żeby na przykład nie zrobić sobie w pierwszym etapie krzywdy, chociażby żeby się nie upić. Gdybym ja to wiedział wtedy i miał taką wiedzę, to nie musiałbym przeżywać trudnych doświadczeń związanych właśnie chociażby z alkoholem.
0: Czy to były rzeczy, które były związane z krzywdą innych ludzi?
1: Wydaje mi się, że rzadko. Może nawet nie. Przede wszystkim, jeżeli krzywdziłem alkoholem, to chyba przede wszystkim siebie. Ponieważ na tyle, na ile pamiętam, nigdy nikogo nie zmuszałem do zapalenia papierosa, do wypicia.
0: A inne trudne rzeczy, czy krzywdziły innych ludzi?
1: Inne trudne rzeczy. Na przykład chociażby relacje takie, no na tamtym etapie chłopak-dziewczyna, które po prostu odbywały się w pewnej nieświadomości pewnych rzeczy. Myślę, że krzywdziły, ponieważ ja miałem kilka takich relacji z różnymi dziewczynami i one nie wyglądały dobrze. Dzisiaj to widzę, dzisiaj to wiem, wtedy tego nie wiedziałem. Wtedy próbowałem jakoś nie być sam, mieć jakąś bliską osobę, żeby pobyć, porozmawiać. Ale niestety pewna niewiedza kierowała jakby nie w tą stronę. Zamiast być z tą osobą i się rozumieć, często kończyło się to inaczej. Cierpiały najczęściej dwie strony wtedy z jakiegoś takiego braku zrozumienia się. A można byłoby się zrozumieć, gdyby używać odpowiednich narzędzi. A ja wtedy tych narzędzi nie miałem, nie znałem. Nawet nie wiedziałem, że takowe mogą być. Taki był to etap wtedy.

0: czy w ogóle w tym okresie Pan Bóg jakkolwiek się pojawił?
1: Pan Bóg był obecny, chociaż czy ja go próbowałem zbywać wtedy albo nie dostrzegać, nie wiem. Ja byłem niemalże od zaraz od komunii pierwszej świętej ministrantem do przez chyba 8 do 9 lat. Ten cały okres zaraz od komunii świętej przez 8-9 lat. To jest spory kawałek czasu. Zawsze stałem blisko ołtarza księdza, fajnego zresztą, którego do dzisiaj wspominam z pewną sympatią. Byłem lektorem. Co niedzielę czytałem czytania i jakby można by powiedzieć, że powinienem być perfekto obeznany z pismem, ale niestety jednak było inaczej. Ale na pewno Pan Bóg był obecny w moim życiu. On mnie chronił, pomimo że ja, jakby to powiedzieć, nie odwzajemniałem Jego miłości, bo to chyba tak to wyglądało. On był ze swoją miłością, on się opiekował, dbał i myślę, powiem nawet chyba, że wyciągał mnie często z różnych tarapatów. Ponieważ co najmniej kilka razy moje życie było zagrożone, wiem o tym. Wtedy tego nie wiedziałem. To czas pozwala wyciągać pewne wnioski.
0: A czy te dwie sfery, czyli no bycie przy ołtarzu i alkohol, dziewczyny, czy to się nie łączyło, ten dysonans, jak z nim sobie radziłeś?
1: Zanim pojawił się alkohol, jakieś powiedzmy niepoprawne relacje między chłopakiem a dziewczyną, bo one nie były na tamten czas nie były dobre. No takie nie powinny być. To był już ten okres, kiedy ja przestawałem być ministrantem, no i kiedy przyszedł ten dzień, kiedy już przestałem być po prostu. Nadal chodziłem do kościoła, miałem kontakt z Panem Bogiem, tylko właśnie jaki ten kontakt był wtedy? No on był taki chyba nieszczery, bo z jednej strony gdzieś byłem katolikiem, chrześcijaninem i jakoś odbywałem praktykę, ale z drugiej strony jakby niewiele interesowałem się Panem Bogiem, ponieważ to, co robiłem, było sprzeczne z nauką Jezusa.

0: robienie takich rzeczy nie jest neutralne dla człowieka.
1: Nie jest. Tamte doświadczenia niepoprawnych relacji, używania alkoholu w pewnej nieświadomości, no doprowadziły mnie no właśnie do tych konsekwencji, które muszę do dzisiaj jakby dźwigać. Tak jak na początku wspomniałem, one nie są jakoś tam trudne, chociaż nie wszystkie. Jest pewna rzecz, o której nie mogę niestety powiedzieć, ale ta rzecz i ten problem, będę się z nim mierzył pewnie do końca swojego życia. No jest to trudna sprawa. Ale powiedziałbym chociażby o takich relacjach tutaj chłopak-dziewczyna. Gdyby mi ktoś kiedyś wtedy, na tamtym etapie powiedział, dzisiaj wydaje mi się, że powinni to zrobić moi rodzice. Oni tego nie zrobili, ale też wiem, że nie dlatego, że nie chcieli, czy zaniedbali. Wydaje mi się, że po prostu też pewnie nie wiedzieli, że tak należałoby zrobić. Myślę, że to jakoś tak z pokolenia na pokolenie idzie. Pewna nieświadomość. Ponieważ gdyby ktoś mi powiedział, że relacja między mężczyzną a kobietą, jeżeli nie będzie poprawna moralnie, jeżeli nie będzie z jakiejś miłości, powiedzmy, spojrzeniem na drugą osobę, nie karmienie swojego egoizmu. Gdyby ktoś mi kiedyś to powiedział, to ja po prostu nie doświadczyłbym trudnych rzeczy, jak na przykład kontakty seksualne przed małżeństwem po prostu. Bo niestety coś takiego mnie dotknęło. Ja dzisiaj wiem, że jakoś tak, no nie tylko ja, ale i powiedzmy tamte dziewczyny, myśmy próbowali szukać miłości, która tak naprawdę była, ale nie w tym miejscu. I ona nie tak wygląda. I ja teraz, kiedy jestem w małżeństwie i mam dzieci, myśmy nie mogli się z żoną cieszyć sobą i czystością, ponieważ no ona minęła, to się stało za wcześnie, nie tak jak powinno się stać.

jak tak myślę sobie o innych małżeństwach, które mogą doświadczać tego ofiarowania siebie i złożenia właśnie takiego daru w postaci właśnie nocy poślubnej i to wszystko odbywa się właśnie z Panem Bogiem w miłości, to myślę, że jest to no, wspaniała rzecz, której myśmy nie doświadczyli, ponieważ no, zatraciliśmy gdzieś po drodze poprzez właśnie pewną nieświadomość, jak się do tego zabrać, ponieważ w szkole nikt nigdy nie powiedział, jak to powinno normalnie wyglądać. Biologicznie było to wyłożone, skąd my się bierzemy, skąd są ludzie i tak dalej.

0: okazję tego słyszeć. To jest, wychodzimy z potężnej ideologii, która...
1: Tak.
0: I to nie z komunizmem nie ma wspólnego, tylko z takiej ideologii właśnie, no ideologii śmierci po prostu, co jest takim takim momentem najtrudniejszym w tamtym jeszcze czasie, do tego 2000 roku, w którym się dzieje w drugą stronę historia.
1: Tych trudnych momentów było sporo różnych, tylko że ten trud był przeżywany w samotności. Myślę, że to trochę tamtą rzeczywistość odróżnia od tej teraźniejszej, ponieważ przed czasem, powiedzmy, takiego pierwszego mojego nawrócenia ten trud był obecny, tylko że ja go przeżywałem sam. Sam, po prostu sam, bez nikogo. Bo nawet osoby, które znałem, bliskie, moja rodzina, brat, no myśmy się nie dzielili tym. Nie było takiej otwartości. Ja musiałem to przeżywać sam. Wierzę, że wtedy i tak było, że był Pan Bóg, który przeżywał to ze mną, ale ja nie wiedziałem tego, że on to czuje. Dzisiaj jest o tyle inaczej, że są trudy i jest ich sporo, ponieważ małżeństwo, kapłaństwo, czy jakikolwiek stan przynosi trud, a już tym bardziej, kiedy się idzie drogą i Pana Jezusa, jest to trud, ale ja wiem, że ten trud jest przeżywany z Panem Bogiem. Pan Bóg daje siłę do przeżywania tego trudu. Inaczej się go znosi, inaczej się go rozumie i jest nawet motywacja, żeby go podejmować. Są cele, widać sens. Ten trud jest diametralnie inny od tamtego. Można powiedzieć, że tamten to na marne, a ten, który będzie owocował, owocuje.
2: Tych linków mówię.

0: هللوه بالتاكع وشفار، هللوه بالنفل وخنور، هللوه بالطف ومحول، هللوه بمنيم وعقاب، هللوه بتلتلي شماع، هللوه بتلتلي تروعه، كل هنشمات هلليه هللويه.
1: Jaki stan ducha miałeś w tym właśnie pół roku, w tych miesiącach poprzedzających moment nawrócenia?
2: To był dziwny czas, bo ja przyjechałem do Warszawy w jednym celu, wtedy dla mnie najważniejszym, czyli do pracy. Ponieważ byłem jeszcze w takiej miejscowości po drodze koło Kutna, tam mieszkaliśmy. Żadnych perspektyw na to, żeby jakoś poukładać sobie życie. No przede wszystkim po raz kolejny temat praca. Nie ma pracy, nie ma środków do utrzymania się i nie wiadomo, co ze sobą zrobić, gdzie mieszkać, co począć. To przyjeżdżając do Warszawy, w konkretne miejsce, do konkretnej pracy, funkcjonując tak przez około 3 lat, nadal ten Pan Bóg był. Nie powiem, że go nie było w moim życiu. Był, tylko jakoś tak moje oczy i uszy były zamknięte gdzieś na niego, bo ja chodziłem nadal co tydzień w niedzielę regularnie do kościoła. Było to dla mnie ważne. I nie chodziłem dlatego, że ktoś mi kazał, że musiałem, że czułem przymus. Ja chciałem chodzić. Bo ja się czułem katolikiem, chrześcijaninem, aczkolwiek o jakiejś tam ograniczonej wiedzy, czy o jakimś takim, powiedziałbym, ograniczonym swoim przeżywaniu tego chrześcijaństwa, ale chodziłem, bo wiedziałem, że Pan Bóg jest. Jeszcze ta relacja wtedy nie była taka, jak była później i jest teraz, ale myślę, że ten kontakt z Panem Bogiem doprowadził właśnie do tego doświadczenia i mojego nawrócenia. I czas, kiedy to nawrócenie się odbyło, to były rekolekcje Filip w Kaniach. Myśmy z bratem którejś niedzieli się zorientowali już tak koło południa, że nie byliśmy na mszy jeszcze i że warto by było pójść, ponieważ mieszkałem wtedy na Ochocie. Jeszcze teren nie był mi dobrze znany, krótki czas.

pojechaliśmy się zorientować, gdzie by znaleźć taki kościół i jakąś mszę popołudniową. Trafiliśmy na plac Narutowicza, na mszę o 19:00 studencką. I wychodząc z tej mszy otrzymaliśmy ulotkę zapraszającą na spotkanie Wspólnoty Wody Życia. I kiedy przyszliśmy tam we wtorek, właściwie mógłbym powiedzieć, że ten proces mojego nawrócenia zaczynał się w tej wspólnocie. Ta pewna jakaś świadomość widzenia Pana Boga innego, Pana Boga, który przede wszystkim jest Bogiem miłosiernym. Bo ja do tamtej pory znałem Pana Boga sprawiedliwego, sędzia surowego. To takiego poznałem Pana Boga. Myślę, że ten obraz, który Pana Boga, którego poznałem właśnie jako chłopiec w wieku tam szkolnym i później dorastając z takim obrazem Pana Boga właśnie przede wszystkim, który za złe ukaże i pierwsze co zrobi, to ukaże, to ja będąc we wspólnocie poznawałem Pana Boga, który jeżeli na coś patrzy, to przede wszystkim na mnie jako na osobę, z miłością i akceptuje mnie takiego, jakim jestem.

0: mogę się potknąć, mogę zgrzeszyć, że no jestem po prostu, jestem słaby i jakby no mam prawo do tego. I ten Bóg, ten Pan Bóg w tej wspólnocie, on mi się wydał ciekawy, interesujący, który wreszcie ktoś, kto mnie zaczyna rozumieć. Spotkałem kogoś takiego.
1: I co się zmieniło?
0: Do grupki, której trafiłem, była Ania, animatorka, taka bardzo fajna dziewczyna, gdzie jej postawa pokazywała, że ona kocha Jezusa, że idzie tą drogą. Jej świadectwo właśnie takie, tym samą postawą świadczyła, że Jezus jest obecny w jej życiu. Niewiele trzeba było i zachęciła nas w tej grupie do tego, żebyśmy pojechali na... To były pierwsze moje w życiu rekolekcje. Ja nawet nie wiedziałem, że tego typu formy właśnie spotkań, rekolekcji się odbywają, że coś takiego istnieje. I na tych pierwszych rekolekcjach w kursie Filip właśnie miałem możliwość naprawdę osobistego spotkania Pana Jezusa i wyznania Go swoim Panem, swoim Zbawicielem. Czyli ja miałem możliwość opowiedzenia się za kimś, żeby ktoś... Ja mogłem w końcu trud, który dźwigałem, trud dźwigania swojego życia, swojej przyszłości, mogłem zrzucić na kogoś, kto się na tym lepiej zna po prostu. Gdzie mogłem to oddać komuś, kto mnie poprowadzi do celu pewnie.
1: Ale to są słowa.
0: Nie trzeba było tak naprawdę długo czekać. To było kilka miesięcy, ale moje życie zaczynało się zmieniać.
1: Jak?
0: Przede wszystkim częstszy kontakt z Panem Bogiem. Czytanie lektury Pisma Świętego. Praca nad swoją duchowością, nad swoją grzesznością. Żeby zmieniać swoje złe nawyki, przyzwyczajenia. Wtedy był to też etap właśnie początku bycia we wspólnocie, kiedy ja miałem relację z pewną dziewczyną i to była niezdrowa relacja. I właśnie bycie we wspólnocie, poznawanie bliżej Pana Boga pomagało mi kończyć pewne złe relacje, kończyć złe przyzwyczajenia, pozbywać się pewnych tych wszystkich rzeczy, którymi sprawiałem Panu Bogu przykrość.
1: No to poważna sprawa, żeby zostawić dziewczyny.
0: To nie było aż takie trudne, dlatego że ja wiedziałem, że to jest, że pomimo, że właśnie trwałem w różnych takich stanach z dziewczyną, to ja wiedziałem, że ta relacja nie jest dobra. Ona nie jest budowana na Bogu i wiedziałem, że to nie jest ta osoba tak naprawdę. Że to nie można tego dalej ciągnąć, kiedy ja czułem, że to nie jest ta osoba, że czas dodatkowy będzie tylko ranił bardziej ją i mnie. I efekt będzie taki, że coraz bardziej wzajemnie będziemy się siebie ranić. Mało tego, ja już tak nie mogłem w momencie, kiedy swoje życie oddałem Jezusowi, żeby trwać w takiej dwojakiej relacji. Pewnego zawierzenia i pracy nad sobą, a tutaj jakby prowadzenia drugiego życia. No to już się absolutnie nie godziło.

To już tak nie mogło być w momencie, kiedy ja podjąłem jakąś decyzję świadomie. To był inny etap niż czas przed nawróceniem, kiedy jakby robiąc sprzeczne dwie rzeczy ze sobą, jakoś je tam tolerowałem, chociaż nie powinienem. Dalej będąc w tej wspólnocie, przyszedł taki czas, gdzie ja naprawdę czułem się już, mając Pana Jezusa przy sobie, też czułem się już taki samotny i lat mając wtedy 20, już chyba 3-4 jakoś tak, czułem, że moje życie tak naprawdę nie ma sensu. Gdzieś tam pracowałem, z tą pracą było różnie. Uczęszczałem właśnie na spotkania wspólnotowe we wtorek. Jakoś tam próbowałem się bardziej angażować w swoje chrześcijaństwo, tak bardziej odpowiedzialnie niż do tamtej pory. I w końcu poczułem, że no moje życie jakoś nie ma sensu i tak subtelnie na modlitwie prosiłem Pana Boga, żeby jakoś nadał cel i sens temu życiu. Ale już z tą świadomością, nie żeby to było tak, jak ja chcę, mojego, tylko z Jego wolą. I pamiętam, był taki fajny etap właśnie takiej modlitwy, takiego rozeznawania i takiego cierpliwego czekania, kiedy ja prosiłem Pana Boga, żeby właśnie dał mi cokolwiek, to nie było ważne co, czy to będzie małżeństwo, kapłaństwo, czy jakikolwiek inny stan, żeby mojemu życiu nadał sens, cel, żebym miał takie poczucie, że czas, który mija, że on jest wartościowym czasem, bo do tej pory właśnie dużo czasu było takiego niewykorzystanego, zmarnowanego, świadomość tego, że miałem już 20 kilka lat za sobą, bo niewiele zrobiłem, jakoś niewiele z siebie dałem, tak. Taka pustka i o to prosiłem właśnie Pana Boga. I w bardzo krótkim czasie, niesamowicie krótkim, bo w przeciągu chyba kilku miesięcy, to było niesamowite. Ja wtedy uczestniczyłem właśnie z jednych kursów Filip, gdzie byłem właśnie tam w ekipie prowadzących. Moja funkcja była wtedy taka pomocnicza, jakoś techniczna przy rekwizytach i tak dalej. No jakkolwiek próbowałem się zaangażować, żeby ten wolny czas, ale przy okazji też jakby rozwijałem swoją duchowość, angażując się właśnie akurat w ten kurs i w jakieś tam inne rzeczy we wspólnocie. Pojechaliśmy do Kań i na tym kursie poznałem moją przyszłą żonę. I to było też takie dziwne doświadczenie pewnego zaskoczenia, bo znalazła się tam osoba, która mi się spodobała, aczkolwiek ja chyba właśnie od czasu nawrócenia staram się być ostrożny, delikatny w tych sprawach, żeby nie na siłę, nie przez swój egoizm, nie jakoś tak w pośpiechu. Myślę, że chciałem, żeby się to wyklarowało.

0: pamiętam, podczas jeszcze tego kursu nawiązałaś taka relacja, dialog. To było oczywiste, że wzajemnie byliśmy zainteresowani jakoś swoją osobą, ale mi przede wszystkim zależało na tym, żeby Ola no jakby spotkała Pana Jezusa tutaj, bo to był cel jej przyjazdu, chociaż później się okazało, że jakby ona też nie do końca wiedziała, po co przyjeżdża. I ona zyskała właściwie wtedy na tych rekolekcjach przede wszystkim Pana Jezusa i jak to określa, i dostała mnie, a ja dostałem ją wtedy. Ale mi przede wszystkim zależało na tym, żeby ona spotkała Jezusa i została w tej wspólnocie. I powiem tyle, że jak się już rozjeżdżaliśmy, zaprosiłem ją we wtorek. Ona się spodziewała, że wymienimy telefony. Ja niestety nie zaproponowałem, bo nie to było moim celem wtedy, żeby jakoś podtrzymać tą. Ja chciałem, żeby jeżeli będzie chciała i miała potrzebę, żeby się pokazała we wtorek, a wiedziałem, że jeżeli Pan Bóg chce, żebyśmy byli ewentualnie, to już takie dalekie myślenie razem, to nie jest mój problem. Nie powinienem się w ogóle o to martwić. Jakby wiem, że już na tamtym etapie wiedziałem, że on sobie spokojnie z tym poradzi. I rzeczywiście tak było. Ola się pokazała na tym spotkaniu. Później jakoś powoli nawiązywaliśmy relacje. I w bardzo szybkim czasie, ekspresowo, niemalże po, nie wiem, chyba około 7-8 miesiącach zostaliśmy małżeństwem.
1: Co jeszcze Pan Bóg w Twoim życiu zmienił? Czego dokonał?
0: Pan Bóg w moim życiu dokonał już, powiem, że naprawdę dużo. Ale jak spokojnie tak sobie pomyślę, zastanowię się, to cały czas dokonuje we mnie dużo zmian, dużo rzeczy się dzieje. Są to rzeczy, których po prostu nie rozumiem. Dzieją się. Mogę się domyślać, mogę próbować rozeznawać, ale są takie rzeczy, których ja nie rozumiem do końca. Wierzę po prostu, że Pan Bóg zgodnie ze swoją wolą, o ile ja daję możliwości wypełniania jej, jakoś się nie zapieram, nie próbuję iść pod prąd gdzieś tam Panu Bogu, że z jednej strony dzieje się Jego wola, a ja jakby próbuję narzucać swoją. Nie. To wtedy wiem, że idę we właściwym kierunku. Tak to widzę. Kiedy się poddaję Jemu, Jego działaniu Ducha Świętego. I generalnie tak wygląda moje życie, że ja się ofiarowuję każdego dnia właśnie Panu Bogu, Jego woli. Aczkolwiek wiem, że się wyłamuję. Taka jest też prawda, że się wyłamuję spod tej Jego woli. Może już nie tak często jak kiedyś, ale też gdzieś się zapędzę, zapomnę i nagle się okazuje, że ja już trzymam ten ster w rękach.

0: I cieszę się, że on mi poprzez ludzi, doświadczenia i wspólnotę jakby pomaga odkrywać to, że o, jest ten moment, zabrałeś ster, może być za chwilę niedobrze. Że mi jednak pokazuje właśnie takie moje, jakby to powiedzieć, takie wyskoki chyba.
1: Ale konkretnie co zrobił?
0: Pan Bóg zabrał mi taki nauk jak tytoń. Paliłem papierosy przez 7 lat, a w tym roku w grudniu minie 10, jak nie palę. Zabrał mi Pan Bóg alkohol, którego na pewno nadużywałem. Nie wiem, czy byłem uzależniony, bo nie skonfrontowałem nigdy się z czymś takim jak uzależnienie. Po prostu nie znalazłem się w okolicznościach ani możliwości, które by na to wskazały, ale wiem, że nadużywałem, bo picie kilka razy w tygodniu, mówienie, że to dla przyjemności, no to coś tu było nie tak. Ale alkoholu nie piję już od 98 roku. W ogóle nic. Dlatego, że nie chcę. Nie chcę. Nie czuję potrzeby. Nie jest on mi do niczego potrzebny. Poza tym przykre doświadczenia związane z alkoholem i zdrowy rozsądek nakazuje mi jednak, żeby takiego postanowienia się trzymać. Mało tego, to nie jest wcale dla mnie trudne. Picie i niepalenie dla mnie dzisiaj nie sprawia mi żadnej trudności. Ja nie muszę pilnować się, żeby tego nie robić. Ja po prostu tego nie robię. Jest to dla mnie normalne. I właśnie to Pan Bóg uczynił w moim życiu, że pozabierał mi właśnie pewne używki, które z jednej strony zatruwały mój organizm, a poza tym ja na etapie trwania tych używek dawałem złe świadectwo wtedy. To nie było dobre świadectwo. Jest jeszcze właśnie taka jedna sprawa, którą Pan Bóg aktualnie leczy od jakiegoś czasu. No jest to trudna rzecz, o której nie mogę powiedzieć teraz. Nie wiem jak w przyszłości. Być może będę chciał takie świadectwo powiedzieć w przyszłości tej mojej choroby. Teraz nie mogę. Ale wiem, że bez Pana Boga na pewno bym sobie z tym nie poradził. Nie jest to absolutnie możliwe. Nie jest to możliwe bez Niego.

0: jak wygląda twoja codzienność? Z jakich korzystasz narzędzi, żeby wzrastać duchowo? Co dla ciebie jest ważne w tym, co Kościół daje?
1: No więc w ciągu dnia wydaje mi się, że takimi podstawowymi rzeczami, znaczy jest kilka podstawowych rzeczy. Mam tu na myśli modlitwę, jedna z podstawowych rzeczy w ciągu dnia, Eucharystia codzienna, gdzie wspólnie z żoną uczęszczamy od jakiegoś czasu i wiemy, że to jest dla nas dobre i potrzebne i chcemy, pomimo że wstawanie o godzinie tam 6 trochę jest dla mnie ekstremalnym wyczynem, to też wiem, że to nie jest moja zasługa. To właśnie chciałbym to powiedzieć, że to nie jest moja zasługa. Ja osobiście, gdybym miał wstać o tej godzinie i po prostu sam pójść do kościoła bez pomocy Ducha Świętego, nie widzę tego jakoś. No ja wiem, że to jest jakaś łaska nam dana, że my po prostu jakoś tam wstajemy i się wzajemnie motywujemy i że nam się udaje bywać na Eucharystii, ale to też wiemy, jakich doświadczamy owoców tego, że tam jesteśmy, jak ten dzień inaczej wygląda, jak się go łatwiej przeżywa. No właśnie przede wszystkim w małżeństwie tutaj, gdzie no trzeba mierzyć się z różnymi trudami, są dzieci, praca, także no myślę, że dla mnie takimi podstawowymi właśnie to jest modlitwa nasza wspólna, Eucharystia, czytanie pisma. Teraz sobie czytamy Dzieje, zaczęliśmy, apostolskie przygody Pawła, które są fascynujące. Ostatnio trochę nam podupadła, że tak powiem, adoracja. Wiem, że to jest też bardzo ważna, czy bardzo ważna relacja i przebywanie tutaj bezpośrednio z Panem Jezusem. Jest dużo takich rzeczy w ciągu dnia. Koronka, różaniec. Nie ze wszystkiego jakby da się korzystać, bo no, no to jakieś takie trudne realia, ale staramy się, na ile mamy siły, możliwości i na ile Pan Bóg nam daje takiej łaski i pomocy, to staramy się właśnie korzystać z wielu rzeczy, które Kościół jakby daje tutaj. No ale wydaje nam się, że podstawowa rzecz dla nas to właśnie modlitwa i Eucharystia, taki codzienny kontakt z Panem Bogiem, żeby ten dzień właśnie z Nim przeżywać w pracy, no, gdziekolwiek się znajdziemy.

0: sakrament małżeństwa, czy to jest jakaś ważna rzeczywistość?
1: Gdyby nie sakrament małżeństwa, nie ma szans na to, żeby się nasz związek, będę mówił o naszym związku, przetrwał. Nie jest to absolutnie możliwe. Doświadczyliśmy już naprawdę wielu trudnych rzeczy, pomimo że w czerwcu będziemy dopiero 5 lat ze sobą, małżeństwem 5 lat. To doświadczyliśmy wielu trudu. Ciężki wypadek, w którym razem uczestniczyliśmy i trudniej go przeszła moja żona. To było poważne doświadczenie dla nas oboje. Dzieci, które wychowujemy i staramy się je wychowywać, a nie chować. To znaczy to, czego ja nie otrzymałem, te braki i jakby tych wskazówek i narzędzi, których mi było brak później, żeby odnaleźć się w swoim dorastaniu i życiu, to my jakoś staramy się i zabiegamy o to właśnie, żeby to już od najmłodszych lat przekazywać naszym dzieciom. Przede wszystkim, żeby spędzać z nimi czas na etapie tego, no powiedzmy, ich no to tego pierwszego dorastania, bo to jest etap od zera do kilku lat, żeby im poświęcić jak najwięcej czasu, nas, miłości, bliskości. Wracając do sakramentu małżeństwa. No tak jak powiedziałem, gdybyśmy nie stali przed ołtarzem, byśmy nie złożyli sobie tych ślubów, to ja jestem przekonany, że gdyby to był związek oparty na mnie i na Oli, bez Jezusa, to my dzisiaj najprawdopodobniej byśmy nie byli razem. W skutkach byłoby to tragiczne. Najbardziej tragiczne dla dzieci. To jest coś, co my jako dorośli mam świadomość, że poranieni, ale byśmy jakoś tam kuleli w tym życiu i dokulali się pewnie tak do śmierci, ale dzieci, które mogłyby właśnie doświadczyć tego, nie wiem, rozstania na przykład związku i niebycia z dwojgiem rodziców i rozbita miłość, dla mnie to jest coś, co mnie przeraża. Ja jestem wdzięczny Panu Bogu, że się znalazłem w takich okolicznościach, choć są one trudne często, ale ja wiem, że On jest, wiem, że On czuwa, że On prowadzi ten związek, pomimo że my często upadamy. To ja wiem, że to jest zależne od Niego.

0: byliśmy kiedyś na takich rekolekcjach właśnie organizowanych tam we wspólnocie małżeńskiej Wody Życia. Był tam kapłan, który je prowadził. Ja nie pamiętam teraz, jak on się nazywał, ponieważ było dużo różnych rekolekcji i to ciężko czasami spamiętać. Ale on zaproponował takie odnowienie codzienne ślubów małżeńskich. My właśnie po takiej naszej modlitwie ślubujemy sobie miłość, wierność, uczciwość małżeńską oraz to, że Cię opuszczasz do śmierci. Tak mi to pomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny, wszyscy święci. Codziennie ponawiamy ten sakrament, który przypomina nam, dlaczego, po co i z kim, i wspomaga nas. To takie codzienne właśnie stawanie przed Panem Bogiem w tej przysiędze, bo myślę, że łatwo jest przeżywać małżeństwo, kiedy nie przechodzi się przez trudność. Wtedy to myślę, że prawie każdy mógłby z tym sobie poradzić, ale kiedy jest trud realny i radzenia sobie właśnie, ja to przede wszystkim ze swoim egoizmem tutaj mu powiedział i pychą, bo kiedy nie byliśmy z Olą razem, to ja właściwie wszystko było dobrze. To później nagle się okazało, że no, że jednak nie jest, że ja jednak jestem egoistą. To wychodzi, ta konfrontacja taka i trzeba się z tym mierzyć. Trzeba się mierzyć właśnie z tym. Ale to właśnie związek sakramentalny daje tę możliwość i daje tę gwarancję.
1: W całej tej historii jakiego poznałeś Boga? Kim On jest?
0: W historii mojego życia całego? Ja zawsze byłem przekonany, że Pan Bóg jest i w Niego wierzyłem. Zawsze. To poczucie miałem i mam do dzisiaj. Mi nie jest nikt w stanie i żadna ideologia powiedzieć, że Pan Bóg jest wymyślony, że Go nie ma. Ja po prostu wiem. Ja to czuję. Ja wiem, że On jest.

0: wiem, że On jest wszechmocny i może wszystko. Dla mnie Pan Bóg tak naprawdę jest wszystkim. Aczkolwiek, tak jak wspominałem, jestem bardzo słabym człowiekiem. Często się gubię w życiu. Jestem zaabsorbowany albo zaabsorbuję się jakimiś rzeczami, które jakby mnie trochę sprowadzają z tej drogi takiego kroczenia z Panem Bogiem, z Panem Jezusem. Ja wiem, że Pan Bóg był od początku w moim życiu. Na istnienie Pana Boga i Jego miłości jest mnóstwo dowodów w świecie. Jeżeli ktoś chciałby poszukać takich dowodów, to naprawdę nie trzeba daleko sięgać, chociażby nasz, tak mówię, Ojciec Święty Jan Paweł II. Dla mnie jest to tak wspaniała postać, tak wspaniały człowiek, że wystarczy, że sobie o nim pomyślę, przypomnę, to dla mnie jest to dowód na to, że Pan Bóg jest. Że jest, że jest miłosierny i że kocha wszystkich ludzi.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: Chciałbym się pomodlić chyba przede wszystkim za młodzież, szczególnie za tą młodzież, która gdzieś się boryka z różnymi problemami, z jakąś pseudomiłością, z którą nie radzi sobie dlatego, że ktoś nie zadbał, nie podał narzędzi, nie powiedział jak, że się mierzy z tym trudem, a mogłoby być inaczej, jakieś takie wsparcie dla tej, szczególnie dla tej młodzieży.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
0: i odpuść nam nasze winy,
1: jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, naszym gościem był dzisiaj Andrzej Pruszkowski. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

Odsuń smutek z twego serca. Nie martw się o przyszłe dni, nie przerażaj się nimi. Cokolwiek będzie, będzie dobre dla ciebie i dla moich wybranych dzieci. Dla wszystkich, którzy przyznają się do mojego ojcostwa. Myśl o radości współdziałania ze mną, a nie o trudzie, jaki cię czeka. Nie bądź smutna. Miłość moja cię otacza, moja moc cię wspiera. Nie spiesz się, uczę cię tego stopniowo, ale ciągle. Jest postęp, może niezauważalny dla ciebie z dnia na dzień, ale w sumie znaczny. Nie analizuj tego, bo to właśnie jest zajmowanie się sobą. Zostaw to mnie. Wypełniaj swoje serce i swój umysł miłością do mnie i pragnieniem służenia mi. Ksiądz Jerzy Popiełuszko świętość pojmował bardzo prosto jako coś osiągalnego dla każdego, cel, do którego należy dążyć. Pisał: aby być świętym, trzeba dobre i wielkie sprawy życia wykonywać święcie z zaangażowaniem w powiększaniu dobroci i miłości na świecie. Największą chorobą dzisiejszych ludzi jest to, że w nic nie są zaangażowani, w nic nie chcą włożyć serca ani duszy. W dążeniu do świętości musi nam towarzyszyć ciągła świadomość, że każdy najdrobniejszy czyn naszego życia musi być przepojony miłością.

0: Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tutaj Barbara Andrianicz. Spotykamy się kolejny raz o godzinie 15 na wspólnej modlitwie Koronką do Miłosierdzia Bożego. Posłuchajmy, jakie słowo z dzisiejszej Ewangelii i jakie rozważanie do tego słowa przygotował dla nas ojciec Maciej Sierzputowski. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. Życie Jezusa to zachwyt. Chrystus jest Bogiem zachwyconym, zachwycony Ojcem. Jest nieustannie w Niego zasłuchany, nieustannie zapatrzony, nieustannie doznający miłości Ojca. Miłość, której Jezus doświadcza, piękno, radość, która jest Jego udziałem, to wszystko sprawia, że jak każdy synek, tak również On naśladuje Ojca. Syn zachwycony pięknem Ojca, przez Ojca umiłowany, naśladuje to piękno i miłuje Ojca, oddając Mu się całkowicie. Ojciec i Syn połączeni miłością. To cudowność Trójcy Przenajświętszej. Dokładnie tak jak Ojciec miłuje Syna, Syn miłuje nas. Tak samo miłuje Ciebie. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. A ponieważ nie ma niczego piękniejszego od tej więzi miłości, Jezus pragnie dać nam to, co Jego zachwyca, żeby miłość stawała się coraz bardziej treścią naszego życia. Nie chodzi o okazjonalne doświadczenie, od czasu do czasu, od święta do święta. Mamy trwać w Jego miłości. Trwać, czyli doświadczać jej nieustannie. Trwajcie w miłości mojej, mówi Jezus. A to wszystko po to, aby Jego radość w nas była i aby nasza radość była pełna. Pozwól się umiłować. Dobry Boże, dziękujemy Ci za to, że przypominasz nam dzisiaj o swojej miłości. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że mamy doświadczać i możemy doświadczać tej miłości codziennie, nie od święta, nie raz na jakiś czas. Dziękujemy Ci za to, że dajesz nam siebie każdego dnia. Dzisiaj przyprowadzamy Cię w tej koronce do miłosierdzia. Wszystkie te dusze, które straciły nadzieję na tę miłość, które o niej zapomniały, które może nigdy jej nie doświadczały lub doświadczały bardzo rzadko. Przynosimy Ci, Panie, te wszystkie dusze, które w tym momencie bardzo tęsknią za miłością, za przytuleniem, za doświadczeniem ciepła. Wierzymy, Panie, że Ty możesz wypełnić te wszystkie braki. Módlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kochani, dziękuję za dzisiejszą czwartkową modlitwę Koronką do Miłosierdzia Bożego. Przyprowadzamy w niej również nasze dusze, dusze naszych zmarłych. Modlimy się za naszych darczyńców. I krótko po koronce, jak zwykle, zapraszam Was do wysłuchania mini audycji, której autorem jest Marcin Dziekoński. Dzień dobry, Marcinie.
1: Dzień dobry, Basiu. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj audycja, ostatni dzień, o świętym Kodracie, męczenniku. Mniej więcej z połowy III wieku, nie wiemy dokładnie, bo informacji o świętym Kodracie jest niewiele. Wiemy, że był chrześcijaninem, był schwytany przez Rzymian i obwożony po miastach Azji Mniejszej. Rzymianie chcieli pokazać, jak łamie się chrześcijan, jak wyrzekają się swojej wiary. Więc dzisiaj historia świętego Kodrata.
0: Rozumiem, że nie udało im się udowodnić tego, że można złamać tego chrześcijanina.
1: No, spoilery, tak, nie udało im się. Wręcz przeciwnie.
0: Wręcz przeciwnie. Posłuchajmy zatem tej opowieści, jak zwykle bardzo, bardzo malowniczo pokazanej przez Marcina. Ja się spotykam z Wami jutro o godzinie 15. Zapraszam również codziennie od 5.30 na Różaniec Święty do Radia Niepokalana. Zostańcie z Bogiem. Szczęść Boże.
2: Niepokalana FM, pokoju pełna.

Ostatni dzień świętego Kodrata, męczennika. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Z Ewangelii świętego Jana. 7 maja, trzeci wiek po Chrystusie, Azja Mniejsza. Droga między miastami. Nazywam się... To nie ma znaczenia. Jestem żołnierzem. Przydzielono mnie do eskorty więźnia, chrześcijanina. Rozkaz jest prosty. Wozić go od miasta do miasta. Pokazywać, dawać mu szansę. Jeśli się zaprze, jest wolny. Jeśli nie, łamać go, aż to zrobi. Więzień nazywa się Kodrat. Siedzi na wozie, ręce skute z przodu, chudy, zarośnięty. Nadgarstki cienkie jak u dziecka. Ale nie zachowuje się jak inni więźniowie. Nie krzyczy, nie prosi. Nie odwraca wzroku. Obserwuje świat. Wzgórza, drzewa. Ludzi przy studni. Jakby to wszystko było bardzo ważne. Pytam go, gdzie w tym sens? Przecież życie... Milczy chwilę, potem mówi, że od dzieciństwa zna jednego Boga i że nie zamierza go teraz nie znać. Dzień 12. Nikomedia. Miasto przyszło popatrzeć. Centurion ogłasza: chrześcijanin zostanie wrzucony do dołu z wężami. Chyba że odrzuci głupie zabobony. Kodrat milczy. Wrzucają go do dołu. Nie patrzę. Słyszę wściekły syk wielu węży. Ludzie się śmieją. Po kwadransie nie ma już wątpliwości. Kodrat siedzi na środku jamy, poraniony, zmęczony. Ale... spokojny. Węże są przy nim, zwinięte i nieruchome. Wyciągamy go. Wieczorem słyszę rozmowy ludzi. Wszyscy mówią o nim. Wśród tłumu, który przyszedł się przyglądać, trzech mężczyzn padło na kolana. Nowi chrześcijanie. Jeden z legionistów mówi: chyba nie o to chodziło. Dzień 27. Nicea. Kolejne miasto. Znowu tłum. Ta sama propozycja. Milczenie Kodrata. Kolejna męka. Kładą go na żelaznej kracie nad ogniem. Patrzę na jego twarz. Jest w niej skupienie, jakby robił coś trudnego, ale koniecznego. Porusza ustami. Jakby nie było bólu. W tłumie ktoś pada na kolana, potem drugi. Potem starsza kobieta, która przyszła popatrzeć na widowisko. Centurion jest wściekły. 17 nowych w jednym mieście, w jeden dzień. Zaczynamy rozumieć, że ta misja jest bez sensu. Dzień 41. Apamea. Jedziemy dalej. Zaczynam przynosić mu wodę częściej niż trzeba. Zatrzymuję się przy wozie dłużej niż powinienem.
Kodrat mówi mi o Chrystusie, który zmartwychwstał. Nie jak o idei, jak o kimś, kogo zna. O życiu, którego nie kończy śmierć. Słucham. I zaczynam rozumieć, że nie pilnuję więźnia. Towarzyszę mu w drodze. Dzień 53. Cezarea. Tej nocy Kodrat mnie chrzci w ciemności. Przynoszę mu miskę z wodą, podaję przez kraty. Woda jest zimna. Dłonie mu drżą, ale głos nie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tylko noc, woda i te słowa. Dzień 60. Herbipolis. Ostatni przystanek. Patrzę na Kodrata. Jego ciało jest zniszczone. Nosi ślady każdego miasta, każdej próby. Ale twarz jest ta sama, jak pierwszego dnia. Wyrok ma być wykonany dziś. Na placu spory tłum. Centurion wygłasza formułę. Przestałem liczyć, który to już raz. Kodrat milczy. Kończą to szybko. Do końca patrzę na Kodrata. Do końca trzyma głowę prosto. Do końca się modli. Miecz opada. Krew. Potem cisza. Ludzie się rozchodzą. Ja zostaję. Słyszę kroki, to mój oddział. Znam te twarze, służyliśmy razem przez wiele lat. Jeden z nich pyta: dlaczego klęczysz? Wstaję. Centurion patrzy na mnie długo. Odwraca wzrok. Mówi do pozostałych: zatrzymać go. Słyszę brzęk łańcuchów. Ten sam dźwięk, który słyszałem przez 60 dni. Wyciągam ręce.

0: cieszę się bardzo, kiedy słyszę od przełożonego, czy od biskupa, czy gdzieś tam od księży z jednej czy drugiej diecezji, czy ze zgromadzenia, że jest po Kowalewie, po terapii w Kowalewie i świetnie pracuje. Trzeba nauczyć tego człowieka żyć jakby na nowo, zmienić te stare schematy, pewne rytuały, które wokół alkoholu się wytworzyły, nauczyć takich metod, sposobów radzenia sobie ze stresem, z emocjami. Co jest ewenementem, czego ja jakby doświadczyłem, przychodząc tutaj do ośrodka, to jest też ta posługa wśród parafian. Ten ksiądz nie jest odstawiony na boczny tor. Można posługiwać, pracując nad sobą i na nowo odkrywać tą radość z terapii. I to nie jest problem słabej woli. Bo często też chce przerwać taka osoba uzależniona, tylko jakby nie wie w jaki sposób, tak? Wstydzi się i ten wstyd jest czymś, co będzie. Albo bardzo ważny mechanizm dumy. Najważniejszy zawsze jest ten pierwszy krok, czyli uznanie bezsilności.
1: Dzień dobry, szczęść Boże. Witamy w kolejnej audycji z cyklu Niebo Otwarte. Dzisiaj w naszym sobotnim spotkaniu i tej godzinnej rozmowie, która przed nami, naszym gościem będzie ksiądz Krzysztof Raj, psycholog kliniczny, dyrektor diecezjalnego ośrodka duszpasterstwa trzeźwości w Kowalewie, ale również suicydolog. Szczęść Boże, proszę księdza.
0: Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy.
1: To jest pełna wizytówka księdza, czy należałoby coś do niej dodać?
0: Zawsze coś się znajdzie do dodania, także na pewno też jestem koordynatorem zespołu pomocowego diecezji kaliskiej dla księży w różnego rodzaju kryzysach. Ostatnio dość głośno też w Polsce było w mediach na ten temat. Też jestem kuratorem dla duchownych, którzy dopuścili się przestępstw wykorzystania seksualnego nieletnich w mojej diecezji.
1: No właśnie, poruszamy bardzo taki nośny temat dzisiaj, ponieważ związany z chorobą, która dotyka każdego człowieka, więc dotyka również kapłanów. To jest taka choroba, tak jak kiedyś usłyszałam, choroba bardzo stygmatyzująca, która jest widoczna gołym okiem, nie da się jej ukryć. Tutaj nie można nakleić plasterka, nie można tego zabandażować i to jest niestety również choroba, która zatacza szerokie kręgi. Proszę o tym opowiedzieć.
0: Jeżeli chodzi o uzależnienie i o chorobę alkoholową, to po prostu mamy na to takim brzydkim językiem, powiem psychologicznym, medycznym. To jest jednostka nozologiczna. To jest choroba, którą możemy zdiagnozować, ma swoje kryteria. I ta choroba właściwie dotyka nie tylko tej osoby, która jest uzależniona, ale dotyka

0: tak naprawdę całego społeczeństwa i nawet jeżeli nie bezpośrednio, bo ktoś z rodziny choruje, to czy ktoś z znajomych choruje, to przecież idąc do sklepu nawet spotykamy takich ludzi w naszym takim codziennym życiu.
1: My najczęściej myśląc, ja najczęściej myśląc o chorobie alkoholowej, myślę o takim najbliższym otoczeniu tej osoby chorej, ale jeśli mówimy o kapłanie, który jest proboszczem w parafii, czy w związku z tym, że dotyka go taka choroba, czy współuzależnionymi stają się również parafianie?
0: Ja często parafię porównuję do rodziny, które mamy tworzyć, na wzór rodziny, tak? Też mówimy rodzina parafialna, tak? Wspólnota, a więc rodzina, tworzymy więzi, relacji. Jeżeli chodzi o duchownych, o kapłanów, którzy posługują w parafiach, to odbija się to tak negatywnie na całej parafii, na całej posłudze tego księdza.
1: Mm-hmm. Czy ten mechanizm, który jest związany z współuzależnieniem w rodzinie, w pojęciu takim tradycyjnym, można odnaleźć również właśnie w takiej rodzinie poszerzonej, w parafii?
0: Jak najbardziej. Ja jestem zwolennikiem tej tezy, że tak. Chociażby maskowanie, krycie, tak, niezgłaszanie przełożonym wyższym, nie? Czy dziekanowi, czy po prostu swojemu biskupowi, czy przełożonemu wyższemu zakonnemu takiej sytuacji. Ja też zawsze mówię, jeżeli widzimy te symptomy choroby alkoholowej, najpierw trzeba podejść na spokojnie, bez oceniania, bez krytykanstwa, umówić się, porozmawiać z tym księdzem i powiedzieć po prostu, co zauważamy, tak? Ale jeżeli taka rozmowa interwencyjna, taka interwencja nie pomoże, to jakby naszym obowiązkiem jest, jako ludzi wierzących, z troski o życie, o zdrowie tego duchownego, tego kapłana, no, zgłosić to przełożonym. I też mówię, jeżeli tego nie zgłaszamy, to przykładamy jakby rękę też do rozwoju tej choroby, do utraty zdrowia takiego fizycznego, duchowego, psychicznego, tego duchownego, ale także często do śmierci, tak? Bo jeżeli chodzi o chorobę alkoholową czy uzależnienia, ja zawsze, jak gdzieś mogę publicznie wystąpić, powiedzieć, zwracam uwagę na dwa czynniki. To jest choroba, która prowadzi do śmierci, to jest choroba śmiertelna i to jest choroba z nawrotami. I żeby z tego sobie zdać bardzo mocno sprawę.
1: Ksiądz tutaj wspomniał, kiedy księdza przedstawiałam, wspomniał ksiądz o tym, że jest ksiądz również suicydologiem. Czy to rzeczywiście jest tak silnie powiązane w związku z tą chorobą?
0: Znaczy to jest bardzo skorelowane ze sobą, tak? Jakichś takich badań może nie ma na ten temat, tu jest też taka pewna nisza, ale osoby, które pracują z ludźmi uzależnionymi, terapeuci uzależnień, bardzo mocno na to zwracają uwagę. Wczoraj byłem na interwencji kryzysowej u jednego z moich parafian. Zobaczymy, co dzisiaj zrobi. Wczoraj obiecał, że zgłosi się do swojego lekarza, tam jego siostry go zawiozą. 62 albo 3-letni człowiek, żeby dostać skierowanie na detoks i zgodził się, że pójdzie na terapię uzależnień. Tak? Co z tego będzie, to Pan Bóg pokaże. Na tamtym etapie mi się zgodził, ale sygnalizował, że ma takie myśli, tak, sygnalizował, tak, że chce sobie odebrać życie, że nie ma odwagi. Ja też zawsze mówię, żeby jakby nie romantyzować śmierci samobójczej człowieka na skutek agresji, którą ten człowiek przekierowuje na siebie i odbiera sobie życie, ponieważ to jest nie akt odwagi, ale akt tchórzostwa. Akt odwagi to jest wtedy, kiedy mamy różne problemy, sytuacje. U tego człowieka bardzo mocno emocjonalnie nie pogodził się ze śmiercią swoich bliskich, krewnych, którzy odeszli, szczególnie jego mamy. I trzeba się zmierzyć z tym trudnym doświadczeniem, tak? Stawić mu czoło, pójść na terapię, nie szukać czy w alkoholu rozwiązania, bo alkohol odcina nas od uczuć, odcina nas od emocji. Wracając do tego też, że postawiłem warunek mojemu księdzu biskupowi, bardziej to była moja prośba, ufam, że wynikało ze świadomości tego, jak trudne zadanie zostaje mi powierzone. Nie? Jeżeli chodzi o pracę z duchownymi uzależnionymi. I mam nadzieję i ufam, że to też było jak takim aktem odpowiedzialności z mojej strony.
1: Mm-hmm. Nie wiem, czy istnieją jakieś badania, które pokazują O jakich liczbach duchownych rozmawiamy? Bo ja znalazłam tylko takie dane, że w ciągu 6-tygodniowej terapii od 94 roku, 1994 roku, te terapie w waszym ośrodku skończyło 1300 kapłanów. Nie wiem, czy to jest duża liczba. Próbowałam to sobie na ten długi okres, prawie 26 lat, przełożyć i mam wrażenie, że to nie jest zbyt duża liczba.
0: Mhm. Też trzeba wziąć pod uwagę, że niektórzy kapłani byli po kilka razy tutaj u nas na terapii. No druga rzecz jest taka, że też kapłani korzystają z takiej świeckiej terapii, tak to nazwijmy, nie? W innych ośrodkach, nie tylko z naszego tutaj Kowalewskiego ośrodka, który jest jakby dedykowany tylko i wyłącznie osobom duchownym. Tutaj na terapii nie mamy osób świeckich. Często właśnie o te liczby dostaję pytanie, nie mamy takich wiarygodnych czy przeprowadzonych na szeroką skalę badań, ale jedno, co mogę powiedzieć z obserwacji moich własnych, z mojej pracy z duchownymi uzależnionymi, też z pracy różnych terapeutów, z którymi mam kontakt, że ta liczba nie odbiega jakoś tak mocno od liczby po prostu populacji, która no, się uzależnia.
1: Księża są postrzegani jako grupa zawodowa, no rzeczywiście bardzo, bardzo widoczna, dlatego, tak jak mówię, ta choroba stygmatyzuje. Jeżeli się widzi tę chorobę, odkrywa u kogoś, kto służy innym, kto wykonuje tę posługę taką społeczną, jest widoczny, wtedy to staje się problemem głośnym i chorobą głośną. Proszę mi powiedzieć, kogo dotyka ta choroba? Kto jest najbardziej narażony na zachorowanie, na tę chorobę?
0: Jeżeli chodzi o chorobę alkoholową, czy w ogóle o taką predyspozycję na uzależnienie się, to jest to choroba demokratyczna właściwie, tak? Ona może dotknąć każdego. My teraz współcześnie patrzymy w tym modelu biopsychospołecznym na uzależnienie, czyli po prostu w życiu takiego człowieka, który się uzależnia, jest splot pewnych czynników. Przede wszystkim mamy taką podatność biologiczną na uzależnienie, tak? Że ta osoba łatwiej się uzależnia. Są różne świadectwa też osób, że właściwie to się może nam wydawać niewiarygodne, że są osoby, które po pierwszym wypiciu pierwszego tego przysłowiowego piwa uzależniły się od alkoholu. I po prostu jest ta pewna predyspozycja biologiczna. Później istnieją pewne takie uwarunkowania psychiczne, na przykład lęk, może być jakaś fobia społeczna, może być jakiś taki przewlekły stres, czy wypalenie w posłudze, jeżeli chodzi o duchownych, czy wypalenie zawodowe. I te trudne czynniki takie psychiczne sprzęgają się z tymi biologicznymi i do tego jeszcze dochodzi sytuacja społeczna, a więc czasami może po prostu spotykam takich ludzi czy duchownych, z którymi pije człowiek wieczorami, taki duchowny, tak? Czy osoba świecka ma takich wokół siebie osób, tak? Bo ten alkohol niestety nam przy różnych takich spotkaniach społecznych bardzo mocno towarzyszy. Czy po prostu społecznie, nie wiem, trafia na takiego przełożonego swojego, z którym nie jest w stanie budować relacji, czy może wykazuje nawet, nie chcę tu być jakimś takim wyrokującym, ale księża mi sygnalizują, na przykład wikariusze też, którzy trafią, to nie tylko proboszczowie zapijają, albo nie tylko wikariusze, czy uzależniają się, ale na przykład był taki proboszcz, który właśnie takie cechy mobbingu wykazywał wobec tego swojego wikariusza, tak? I to jest zawsze, każda sytuacja jest indywidualną sytuacją, indywidualnym doświadczeniem. O tej stygmatyzacji społecznej duchownych, dlaczego też tak trudno duchownym się przyznać, ja pod tego typu wywiadami spotykam się z różnym hejtem. Tych komentarzy właściwie nie ma sensu czytać, tak? Bo to jest jakby agresja w stosunku do kościoła, do wspólnoty. Nie wiem, z czego to się bierze, z czego to wynika. Pewnie jakieś takie uwarunkowania społeczne temu sprzyjają. Pewien trend, który się bardzo mocno pojawia, ale pamiętajmy, że za każdym księdzem, który zapije, który uzależni się od alkoholu, to jest konkretny człowiek, to jest konkretna osoba, kryje się bardzo czasami trudna, konkretna historia jego życia, jego doświadczeń, które zbierał do tej pory przez całe to swoje życie.
1: Wspomniał ksiądz o tych specjalnych jakichś predyspozycjach, które otwierają nas na uzależnienie. Czy można tutaj też do tego dorzucić genetykę, uwarunkowania genetyczne i chorobę, która występowała wcześniej w rodzinie?
0: To jest bardziej ten, ja bym to wiązał bardziej z tym czynnikiem społecznym. Bardzo lubię teorię społecznego uczenia się profesora Bandury. Zachęcam, żeby się tam zapoznać, naszych drogich słuchaczy. I nie tyle nawet może i genetyczne uwarunkowanie tutaj będzie miało miejsce, tylko pewne modelowanie, tak? Że ja będąc, wzrastając w rodzinie alkoholowej, w domu, gdzie ten alkohol występował, uczę się pewnych zachowań, widzę te zachowania, tak? Czy widzę, jak moi bliscy radzą sobie ze stresem, z trudnymi emocjami, właśnie za pomocą takich destruktywnych metod, które tak naprawdę nie są czymś sobie można poradzić, tylko od odcinają się właściwie od rzeczywistości, od swoich emocji, od swojego stresu, właśnie poprzez tą substancję psychoaktywną, jaką jest chociażby alkohol. Jeżeli chodzi o tą, mówi się tak właśnie w podejściu, jest taka pewna predyspozycja, tak? Póki co ja nie spotkałem, może coś uda się takich badań, że jest jakiś splot tych genetycznych, tak? Że możemy, widzimy czyjeś DNA, jesteśmy w stanie powiedzieć, ta osoba się uzależni, tak? Ale jest taka pewna predyspozycja, że ktoś łatwiej, szybciej uzależnia się, ale właściwie to grozi każdemu z nas, tak? Mamy bardzo mocno też już to skorelowane z tym ośrodkiem nagrody, tak, ta niedobra, ta tak zwana szybka dopamina, tak, i to w każdym uzależnieniu będzie wiodło prym, że szybko taki koktajl w moim mózgu neurobiologiczny występuje, właśnie jest wyrzut dopaminy, jest wyrzut oksytocyny, jeszcze tam innych neuroprzekaźników, neurohormonów w moim mózgu, ale co właściwie wtedy się dzieje, kiedy człowiek wypije alkohol? Organizm dostaje taką czerwoną, lampka się zapala, jest trucizna. Trzeba tą truciznę wydalić z tego organizmu, jak najszybciej ją przetrawić, przepalić, mówiąc takim kolokwialnym, codziennym językiem. I dlatego ta dopamina, to wszystko się tam wydziela w moim mózgu. Jest taki ten przyjemny stan, ale tylko dlatego, że organizm dostaje walcz, albo umieraj. Taki sygnał, nie? I to nie ma nic żadnego związku z tą taką dobrą dopaminą, którą wydziela nam się, kiedy zrobimy coś fajnego, osiągniemy jakieś dobre rzeczy, nie wiem, zaopiekujemy się bliskimi, ksiądz na parafii, kiedy jakiś tam sukces odniesie, fajne kazanie powie, wygłosi, parafianie przyjdą, porozmawiają, tak? To jest ta dobra dopamina, która nam się wydziela, która powoduje, że no właśnie człowiekowi się chce, czuje się zmotywowany do działania. A ta niedobra dopamina, która demotywuje właściwie człowieka do jakichś fajnych życiowych osiągnięć, do rozwoju, także i też do modlitwy, człowiek czuje się zdemotywowany.
1: Mówi tutaj ksiądz tak bardzo zero-jedynkowo. Alkohol to trucizna. Wypijesz troszeczkę, organizm reaguje...
0: Mamy na to badania. Mamy na to badania.
1: Ale chcę zapytać... Na pewno, ale chciałam zapytać o to, przecież Pan Jezus też pił wino. Mamy przecież w Piśmie Świętym wiele takich historii, w których to wino jest pokazane jako trunek, który ma rozweselić człowieka, który ma spowodować, że możemy radośnie świętować pewne wydarzenia. Jest wesele w Kanie Galilejskiej. No i jak z tym obrazkiem sobie poradzić jeszcze w kontekście właśnie kapłańskim i wychodzenia z choroby kapłanów? A drugie pytanie, które chciałam zadać, jeżeli ksiądz, który rzeczywiście odkryje w sobie takie uzależnienie, w jaki sposób może sprawować Eucharystię? Przecież decydując się na abstynencję, to jest takie czysto ludzkie pytanie. Jak sprawuje Eucharystię, nie używając wina? Jak to Kościół rozwiązał?
0: Zacznijmy od tego drugiego pytania, bo jest mniej skomplikowanym pytaniem. mamy instrukcję, że wobec duchownego, który ma stwierdzoną chorobę alkoholową, chociaż ja to też rozszerzam, staram się też tłumaczyć, w ogóle problem z substancjami psychoaktywnymi, ale wobec kapłana, który ma problem z chorobą alkoholową, on dostaje specjalną zgodę, pisze pismo do swojego ordynariusza przełożonego i dostaje specjalną zgodę na to, żeby odprawiać na moszczu winnym. Nie? Czyli to jest sok winogronowy, stuprocentowy i on nie zawiera alkoholu. Tu księża, którzy przebywają u nas, u mnie w Kowalewie na terapii, w naszym ośrodku, to oni właśnie już z urzędu jakby odprawiają na tym moszczu winnym. Ja nie mam tej zgody, bo cieszę się bardzo i z każdym dniem jakby dziękuję Panu Bogu, że nie doświadczam tej trudnej choroby, jaką jest choroba alkoholowa, bo wiem, jak trzeba się z tym mierzyć, jaki to jest wielki wysiłek, trud, który musi taki kapłan podejmować, który się zmaga z tą chorobą, ale myślę, że bardzo podobnie też i osoby świeckie, nie myślę, tylko wiem to na pewno, tak, to oni mogą właśnie na tym moszczu winnym sprawować Eucharystię. Teraz co do mszy świętej, do Eucharystii, to wszystko nie jest też takie zero-jedynkowe. Trudno teraz tak w paru zdaniach na to odpowiedzieć. Ja też tutaj nie jestem kompetentny. Ja zajmuję się bardziej tą dziedziną tutaj, jeżeli chodzi o psychologię. Oczywiście jestem też duchownym, mam tą podstawową wiedzę teologiczną, mm-hmm. teologiczną, ale trzeba by porozmawiać tak uczciwie z biblistami, jak to jest to tłumaczenie. U pana Roberta Rutkowskiego w książce Alkoiluzja jest rozdział temu poświęcony. Z tego, co wiem i pamiętam z tego rozdziału, bo już któryś miesiąc do tyłu tą książkę czytałem, to jest tam takie rozróżnienie na dobre wino i złe wino. I tak jest też i w Piśmie Świętym. Tak? Nie przygotowywałem się jakoś specjalnie do tej rozmowy, tak, od tej strony tych cytatów, ale w Piśmie Świętym, z tego, co też wiem, jest też przestroga przed nadmiernym upijaniem się, że upijanie prowadzi właśnie do grzechu, tak? Czyli no tutaj trzeba też co do ilości, ja kiedy odprawiam mszę świętą, nie używam jakiejś wielkiej ilości, tak? Wielkiej ilości tego alkoholu, ale trzeba by tutaj z biblistami na ten temat porozmawiać. Póki co no mamy takie instrukcje jako ksiądz, że jestem tutaj posłuszny, my wszyscy wierni, tak? Wierzę w realną obecność Chrystusa na mszy świętej. Wierzę w to, że właśnie tam jest Jego krew, że tam jest Jego ciało. Mamy też cuda eucharystyczne, które tym niedowiarkom gdzieś to bardzo mocno też pokazują, czy potwierdzają, których nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć. Także póki co nie uzależniłem się, sprawuję od 2011 roku, trzeba się zastanowić, jako ksiądz Eucharystię, tak, i nie zaszkodziła mi ta ilość alkoholu.
1: Opowiada ksiądz tutaj o księżach, którzy się uzależniają. Ja sobie myślę, że chyba kluczowym problemem jest problem związany z emocjami i z tego, co wiem, a gdzieś tam też w rodzinie ten temat jest obecny. Podejrzewam, że tak jak w większości polskich rodzin, bo temat uzależnień jest bardzo powszechny w Polsce, mamy tutaj do czynienia z jakimś nieprzepracowaniem emocji, nieumiejętnością nazywania emocji i wiem na pewno, że w terapii to jest jeden z głównych tematów, na których się pracuje, żeby zacząć się nauczyć mówić o swoich emocjach, nauczyć się nazywać. Czy tak jest też w tej terapii kapłańskiej?
0: Dokładnie tak samo, tak? My stosujemy te same metody, które są przyjęte, te same standardy, które są przyjęte, jeżeli chodzi o terapię uzależnień i w Polsce, i tak naprawdę na całym świecie. Jeżeli mówimy o mechanizmach, to mamy trzy takie podstawowe mechanizmy uzależnienia, które podtrzymują to uzależnienie. Nie wiem, czy tak mi tutaj wypada takim żargonem psychologicznym mówić, bo wiem, że to też nie jest jakoś tak medialne, ale taki podstawowy mechanizm to właśnie nałogowego regulowania emocji poprzez zażywanie substancji psychoaktywnej albo, bo bo też o tym trzeba powiedzieć, zachowanie behawioralne, tak? Czyli najprościej mówiąc, najkrócej, po prostu osoba reguluje się emocjonalnie, tak? Nie, wycisza się, uspokaja, kiedy jakieś takie trudne emocje się pojawią. I jednym z podstawowych rzeczy, dostają u nas też kapłani takie prace domowe różnego rodzaju, będąc na terapii, tak? Uczą się nazywać pewne emocje, tak? Uczą się pewnych definicji też emocji, jakby odnosić do konkretnych sytuacji w swoim życiu, tak? Drugim takim ważnym mechanizmem to jest mechanizm rozdwojonego, rozproszonego ja, kiedy no właśnie pojawia się to ja wielkościowe, kiedy człowiek właściwie jest półbogiem, już można by powiedzieć, tak, kiedy jest pod wpływem tej złej dopaminy, tak, i właściwie nie jest sobą wtedy, tak, bo ta substancja zmienia jego osobowość, jego świadomość, tak, a później to ja upadłe, tak zwane, kiedy człowiek jest na głodzie alkoholowym, tak, kiedy doświadcza skutków odstawienia tego alkoholu, kiedy ta substancja no właśnie zostaje wydalona z organizmu, tak, i tam się pojawiają wyrzuty sumienia u takiego człowieka, tak, że znowu na przykład zawaliłem, znowu mi się nie udało, znowu ta substancja jakby wygrała ze mną, tak, i zobaczyć trzeba, że jak głęboka jest ta choroba, że ona dotyka najgłębszych struktur nas jako ludzi, a więc tego naszego ja, tej naszej tożsamości, kim my jesteśmy. Taki człowiek właściwie uzależniony, on nie wie do końca, kim on jest, tak? Bo żyje w takim rozdwojeniu, w takim rozproszeniu tego własnego ja. I tak trudno jest, znaczy na terapii trzeba to ja zintegrować tego człowieka, tak, żeby on miał taki zintegrowany ten obraz siebie, tego, kim ja jestem, dokąd podążam, tak, i właściwie w jakim tym kierunku idę. Jeżeli ktoś czynnie pije alkohol, jest w tej czynnej fazie uzależnienia, to podąża drogą donikąd, tą drogą do destrukcji. Jeżeli ktoś jest w tej fazie remisji, no właśnie, to podąża tą drogą wyzwolenia, budowania fajnych, pięknych rzeczy w swoim życiu. I kolejny mechanizm, bardzo ważny, jeżeli chodzi o uzależnienie, tłumaczy nam, dlaczego my wierzymy tym osobom, tak? Bo oni są przekonani, że mówią prawdę, kiedy nas oszukują, tak? Od jutra już nie będę pił, nie napiję się, od jutra wezmę się za siebie, pójdę na terapię, tak? I często my wierzymy tym osobom uzależnionym. Dlaczego? Bo oni żyją w tym mechanizmie iluzji i zaprzeczenia, takiej bańce, jakbyśmy sobie wyobrazili, i oni są przekonani, że tak będzie. Tak? Oni w to wierzą po prostu, tak? Tak. Jeżeli ktoś coś wierzy, mówi z przekonaniem, to my jesteśmy w stanie uwierzyć takiej osobie, tak? Ale to jest iluzja, to jest ten świat iluzoryczny, który ta osoba po prostu wytworzyła sobie wokół tych mechanizmów właśnie uzależnienia, wokół tej substancji, i po prostu zna to rozwiązanie, tak? Że kiedy jest mi trudno, ciężko, albo kiedy coś fajnego się wydarzy, tak? Bo w nagrodę też przecież, kiedy coś się uda, osoby uzależnione piją. To nie zależy, czy to są te trudne emocje, czy te takie dobre emocje, fajne, przyjemne, jakiekolwiek emocje, tak, to taka osoba po prostu no, sięga po ten alkohol, po tą substancję. Dlatego trzeba rozbić na terapii właśnie tą iluzję, tą bańkę, pokazać realnie, tak, jak ten alkohol niszczy, czy jest destruktywny dla tej osoby, dla jego otoczenia, dla tych ludzi, którzy są postawieni wokół, czy to będzie kapłan, czy osoba świecka, która jest uzależniona.
1: Z tego, co ksiądz opowiada, to wyłania się taki obraz waszego ośrodka, który tak naprawdę buduje nową osobę, która patrzy na siebie w zupełnie nowy sposób i dzięki temu ma też możliwość odkrycia pewnej prawdy, której może nigdy w życiu nie była, nie usłyszała na swój temat.
0: Jasne. I to jest bardzo bolesny, bardzo trudny proces, tak? Dla takiego kapłana, który jest u nas w ośrodku na terapii. No bo jednak trzeba się czasami z bolesnymi doświadczeniami ze swojego życia zmierzyć. Ale można wyjść, jak ktoś tylko ma taką trochę, taką sobie odrobinę chęci tego, że ja troszkę chcę, i wtedy możemy jako terapeuci uchwycić się tak naprawdę tej odrobiny takiej woli, że ta osoba chce rzeczywiście zmiany w swoim życiu, tak? Bo tak naprawdę no, trzeba zmienić funkcjonowanie, nauczyć tego człowieka żyć jakby na nowo, zmienić te stare schematy, pewne rytuały, które wokół alkoholu się wytworzyły, nauczyć takich adaptacyjnych też metod, sposobów radzenia sobie ze stresem, z emocjami, czasami pokazać, że fajnie jest powrócić do jakiegoś starego hobby, do tego, co było kiedyś, co tak naprawdę zabrał ten alkohol. W życiu osób duchownych często tą duchowość alkohol zabiera, tak? Że nie ma tej modlitwy takiej indywidualnej u takiej osoby, tak? Bo właściwie tylko obowiązki, już zamknąć się w tym swoim pokoju, w tym swoim mieszkaniu, na tej swojej plebanii i po prostu doświadczyć ulgi poprzez wypicie tego alkoholu. Żeby taki pełny obraz tej terapii, jak ona u nas wygląda, dlaczego ona jest troszkę inna na tle innych ośrodków, to trzeba jakby zauważyć na te elementy, na których my pracujemy. Przede wszystkim tym elementem głównym jest terapia uzależnień i mamy terapeutki uzależnień, które są certyfikowane. One prowadzą te zajęcia. Ja też pracuję z duchownymi jako psycholog, jako takie wsparcie psychologiczne w tych procesach, które zachodzą. Mają obowiązkowo spotkania na grupowe, indywidualne, też na meetingach grup samopomocowych, na grup AA, żeby też uczyć się tego, co potem, kiedy taki duchowny skończy tą terapię stacjonarną, bo to jest tak naprawdę później też walka dalej, ale też co jest ewenementem, czego ja jakby doświadczyłem, przychodząc tutaj do ośrodka, to jest też ta posługa wśród parafian. Że ten ksiądz nie jest odstawiony na boczny tor, nie? Tylko on jakby posługuje, sprawuje eucharystię, jeżeli tylko może, nie ma jakichś kar kanonicznych czy jakichś środków zapobiegawczych, że głosi homilię, że spowiada. I dla mnie też było to fenomenem, cały czas jakby teraz dla mnie jest to już naturalne, że ci parafianie od 30 ponad lat tutaj nauczeni do tego ośrodka, wiem, że te początki były trudne od mojego poprzednika, żeby tych ludzi jakby przekonać do tego, mówią, to są nasi księża. Tak? To jest nasz ksiądz na ten czas terapii, tak? I taki ksiądz czuje się potrzebny. Nie spotkałem się, żeby był jakiś oceniony, czy źle potraktowany, czy żeby jakaś długa kolejka, jak jest tych więcej osób do niego do spowiedzi, się ludzi nie ustawiła. Nie? To też pokazuje, tak? że można posługiwać, pracując nad sobą i na nowo odkrywać tą radość z terapii. Nie tak dawno jeden z kapłanów opuszczał nasz ośrodek i mówi do mnie tak, że on właściwie 4 lata pracował jako wikariusz na tej parafii swojej, tak? I teraz jemu bardzo zależy, żeby jeszcze ten chociaż rok biskup go tam zostawił na tej parafii. Wpisałem to w rekomendacjach, bo to uzasadnił i było to rzeczywiście z mojej perspektywy dla niego dobre, tak? Bo on chce na trzeźwo zobaczyć tą wspólnotę, nie? Cały czas właściwie w nieczeźwy sposób patrzył, nie był sobą, nie? I teraz ten rok chociaż na trzeźwo tych ludzi, których tam spotykał, którym głosił Słowo Boże, zobaczyć na trzeźwo, doświadczyć na trzeźwo tych relacji, tych więzi parafialnych.
1: To są genialne historie, mi ksiądz tutaj opowiada, bo mnie się z kolei maluje taki obraz księży, którzy odkrywając to, kim są naprawdę, i lepiej zaczynają spowiadać. I ponieważ są świadomi tego i swojej słabości, świadomi są tego, że nikt im nie może, że choroba nie może im zabrać tego, że są kapłanami, bo zostają przyjęci do wspólnoty właśnie jako kapłani. Jesteś tutaj, możesz dalej posługiwać. Co więcej, daje ci taki kredyt zaufania, możesz być jeszcze lepszym księdzem. No dla mnie to jest po prostu i rekolekcje, i terapia w jednym. Także ci księża, którzy wychodzą z waszego ośrodka, ja im serdecznie życzę. Nie wiem, jakie tam są też statystyki. Właśnie ksiądz mówił, że niektórzy księża wracają, że to jest taka walka potem o tę trzeźwość. Ale że jest szansa, jest nadzieja, że właśnie mogę spojrzeć w trzeźwy sposób na swoich parafian.
0: Znaczy, jeżeli chodzi o te statystyki, to jakby też szanuję wolność tych kapłanów, nie prowadzę jakby takich badań, ale cieszę się bardzo, kiedy słyszę od przełożonego, czy od biskupa, czy gdzieś tam od księży z jednej czy drugiej diecezji, czy ze zgromadzenia, że jest po Kowalewie, po terapii w Kowalewie i świetnie pracuje, nie? Że inny człowiek wrócił, tak? Ale no, niestety mamy te przypadki, że te nawroty się pojawiają. I teraz chcę być też dobrze zrozumiany, kiedy pojawi się nawrót, czyli zapicie, nie? To też jest pewien proces, że ten nawrót się pojawia, to są uczeni, żeby rozpoznawać, kiedy to się pojawia, ale kiedy ta osoba tego nie skontroluje i pojawi się to zapicie, nie dzieje się tragedia pod jednym warunkiem, że od razu zgłasza się taki duchowny do terapeuta albo mówi, nie wiem, swojemu proboszczowi, tak, że się zdarzyło. I znowu mamy niedawny przypadek tutaj. Przypadek to jest osoba, to jest kapłan, to jest człowiek, który po pół roku, po ośrodku zdarzyło się zapicie. Nie? Życie mu się zaczęło układać i to też trudno zrozumieć taką osobą uzależnioną. Ktoś powie, no co on chciał, tak? Wrócił do posługi, został przyjęty do diecezji. Oczywiście na początek tak ad experimentum, na takim warunkowym dekrecie. Dostał parafię, mieszkanie. Przyjechał tutaj na zjazd, mówi, że wszystko fajnie, bardzo fajny proboszcz, bardzo fajna ekipa, bo większy zespół tam, w którym pracuje duchownych księży, bo to większa parafia. I słyszę od innego, tak, bo mamy taką społeczność na grupie tutaj stworzoną też dla księży, żeby się wspierali na WhatsAppie na przykład, tak? I słyszę właśnie, że zdarzyło mu się zapicie, nie? Kiedy życie mu się zaczęło układać, a naprawdę był w bardzo trudnej sytuacji, tak? Ale co on zrobił? I to traktuję też jako sukces terapii. On od razu poszedł do proboszcza swojego i powiedział, że on musi na detoks. I trafił zaraz na ten detoks, nie?
1: To jest trochę teraz... tak jak ze spowiedzią, prawda? Upadam, idę do spowiedzi.
0: Tylko szukam to są ratunku. Dwie inne rzeczywistości, tak? Ja, tak. Pewna analogia, jasne, ale żeby też zrozumieć, że nie trzeba upadać, nie? Co robię, tak? Są kapłani, którzy po jednej terapii, czy osoby świeckie, tak, które no, trwają w tym trzeźwieniu po 30, po 40, po 10, po 20 lat, tak? I to jest też sukces, tych ludzi, bo to jest codzienne monitorowanie siebie, codzienna też walka, wypracowanie też takich, to ciężka praca, może tak to nazwę, tak? Wypracowanie sobie nowych schematów funkcjonowania i życia. To tak jak z nami, chcemy coś zmienić w naszym życiu, jakiś taki nawyk, który może nie jest nawet obiektywnie złym nawykiem, ale chcemy to zmienić, nam to nie odpowiada, może jakieś takie cierpienie w nas powoduje, tak? Sami wiemy, ile trzeba się napracować, nie? Żeby to wykorzenić, żeby ten nawyk zmienić, tak? A tutaj jeszcze dochodzi cała ta otoczka oddziaływania tej substancji psychoaktywnej na mój organizm.
1: Chciałam księdza zapytać o te współuzależnienia. To jest taki temat też mi bliski. Czy w związku z tym, że choruje kapłan, czy to znaczy, że na terapię powinni się zgłosić również jego parafianie, żeby zrozumieć te mechanizmy działania tej choroby? Jak to wygląda?
0: Bardzo dużo wartościowych materiałów mamy w internecie teraz, tak? Więc cała parafia nie musi zaraz na terapię czy do grupy współuzależnionych. Można sobie poczytać, nie? Jak ta choroba działa, nie? I zastanowić się, czy rzeczywiście, no ja też jakby nie przykładałem ręki, czy nie zachowywałem się jak osoba współuzależniona w rodzinie. Kolejna sprawa jest taka, że można na przykład spojrzeć na to w ten sposób, że to, co mogę dać, to prawdę przede wszystkim, nie? Czyli stawać w prawdzie. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli, tak? I na tej zasadzie, tak? Żeby stanąć w prawdzie. Aha, tutaj widziałem, nie chciałem zareagować z różnych powodów, ja nie oceniam tych ludzi, bo często po prostu czemu nie reagujemy, żeby komuś pomóc? Bo się boimy. Bo się boimy, tak? Bo może być jakiś ostracyzm społeczny, a może będę zaatakowany. Kiedy udzielam komuś pomocy, no to muszę się liczyć z tym, że mogą się jakieś straty pojawić, tak? Czy że mogę zostać zaatakowany. I właśnie tej pomocy gdzieś tam możemy nie udzielać po prostu ze strachu.
1: Czy spotyka się ksiądz z takim poglądem, że alkoholizm to zwykłe pijaństwo, że to po prostu nie jest choroba, o to chciałam zapytać. Ponieważ w Polsce, mam takie wrażenie, pokutuje takie pojęcie, po pierwsze, brak wiedzy na temat choroby alkoholowej, tego, że to jest choroba, na rzecz tego poglądu, że ksiądz, który ma problem z alkoholem, to jest po prostu pijak. I nie ma powodu, żeby mu pomagać, bo on robi to świadomie, z własnej woli, jest złośliwy, taki siaki owaki. Jak zmienić taką percepcję w Polsce? Bo wiemy, że ona jest też uwarunkowana historycznie. My ten problem ciągniemy jeszcze od czasów zaborów, kiedy za różne płody rolne płacono, zaborcy płacili alkoholem. To samo się potem powtarzało w czasie II wojny światowej, więc ten alkohol niestety mamy wpisany gdzieś w nasz genotyp i to się ciągnie za nami. Jak to zmienić?
0: Znaczy te zmiany już następują, nie? Te zmiany już następują bardzo mocno. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że no właśnie jesteśmy w tym modelu, tutaj wrócę do tych wcześniejszych fragmentów naszej rozmowy, w tym modelu biopsychospołecznym i to nie jest problem słabej woli. Bo często też chce przerwać taka osoba uzależniona, tylko jakby nie wie w jaki sposób, tak? Czy po prostu wstydzi się i ten wstyd jest czymś, co będzie. Albo bardzo ważny mechanizm, mechanizm dumy, tak? Gdzie ja tutaj teraz będę prosił o pomoc, nie? Ten mechanizm dumy też bardzo mocno podtrzymuje uzależnienie. Ale to się zmienia na lepsze, ale to jest jeszcze raz edukacja, edukacja, edukacja, mówienie. To często w tym, nie chcę być tu oceniający, ale w tym starszych pokoleniach jednak jeszcze ten pogląd, bo te młodsze pokolenia już, że to jest właśnie tylko słaba wola, że to jest jakiś pijak, nie, te młodsze pokolenia już coraz bardziej są edukowane, jeżeli chodzi o uzależnienia.
1: Tylko ja też uważam, że w Polsce powoli ta sprawa zaczyna się ruszać, to za sprawą też między innymi takiego młodego dziennikarza Janka Śpiewaka, który bardzo walczy z tym modelem takim przyzwyczajania nas do tego, że ten alkohol musi być obecny zawsze, wszędzie, przy każdej okazji, na każdą zachciankę, na wyciągnięcie ręki, łącznie z dostępnością małych butelek na stacjach benzynowych, co jest już tak kuriozalne, że aż ciężko się do tego jakoś odnieść. Chciałam księdza zapytać o pomoc taką duchową, ponieważ my wiemy, że w taką akcję trzeźwości i taką wspierania trzeźwienia narodu bardzo mocno się zaangażował ksiądz Blachnicki. Czy on jest jakimś waszym specjalnym kierownikiem duchowym w tej kwestii?
0: No, z tego co wiem, to on był tutaj u początków też założenia tego ośrodka, tak? To mój poprzednik, ksiądz Wiesław Kondratowicz, kiedy zakładał ten ośrodek, między innymi z polecenia Blachnickiego, ten ośrodek dla duchownych tutaj zakładał. Jakby trzeba rozróżnić dwie rzeczy, bo ten współczesny świat, chociaż już widzę, że jest takie do duchowości coraz większe odniesienie i że zaczynamy już po takim zachłyśnięciu się tylko tą taką doczesnością, coraz więcej wracamy, czy ludzie wracają do duchowości, że ogromną siłą, ogromną mocą jest to wsparcie duchowe. Czyli modlitwa za osoby uzależnione, podejmowanie tych wyrzeczeń w intencji osób, które są uzależnione, tak, od samemu odmawiania sobie, tak, wpisywania się w te złote księgi abstynencji, może na rok, może na całe życie, może na kilka lat, ludzie podejmują to, ale właśnie z taką też tą duchową intencją, taką ofiarą, którą ponosimy, czy chcemy ponieść dobrowolnie za osoby uzależnione, tak. Ale ja też zawsze tłumaczę, to jest ogromna siła i moc i niech tego będzie najwięcej, ale mamy taką jedną z moich bardziej ulubionych zasad, bo Pan Bóg nam dał naturę, dał nam to życie tutaj fizyczne, dał nam rozum, rozwój nauki, technologii. Uważam też, że to pochodzi od Pana Boga, bo skoro Pan Bóg nam dał intelekt, to z tego intelektu możemy korzystać. Oczywiście tu jest ogromna odpowiedzialność, żeby to nie skręcało w niewłaściwy sposób, żeby destrukcyjnie na nas jako ludzkość nie działało. Ale jakby wracając do tego, co chcę przekazać, to łaska bazuje na naturze. Czyli ta predyspozycja, ta natura, te naturalne metody, środki walki z tą chorobą. Mamy teraz terapie takie, a nie inne. Coraz więcej środków farmakologicznych, tak by wspomagających trzeźwienie się pojawia, ale to wszystko gdzieś tam też bardzo mocno raczkuje. Wiem, że też już trwają badania nad stymulacją ośrodka nagrody, żeby go w jakiś inny sposób próbować stymulować, czyli na poziomie tej fizjologii, naszej biologii. Te badania trwają, ale to wszystko jakby raczkuje póki co, więc naturalna metoda to jest po prostu staranie się, zachowywanie abstynencji, jeżeli trzeba, to odtrucie organizmu i praca nad psychiką, nad tymi mechanizmami uzależnienia, które się rozwinęły, żeby zatrzymując najpierw to picie czynne, później jakby rozprawić się, kolokwialnie mówiąc, z tymi mechanizmami i wypracować sobie nowe nawyki funkcjonowania i życia. I duchowość bardzo mocno w tym pomaga, chociażby grupy AA, tak, odnoszą się do absolutu, do tego Boga, któregokolwiek, jakkolwiek ta dana osoba postrzega, tak, odnoszą się bardzo mocno. Mamy też wiele świadectw, ja też lubię sobie słuchać, czy na YouTubie świadectwa osób, które wychodzą z tego uzależnienia, co im pomogło. Bardzo dużo mamy tam odniesień do relacji, do wiary, do absolutu, ale też tak wprost do wiary właśnie w Pana Boga, do tej relacji, jaką my jako katolicy, jako chrześcijanie postrzegamy, tej osobowej relacji z osobowym Bogiem, Jezusem Chrystusem.
1: A czy można poradzić sobie z tą chorobą bez odniesienia do absolutu?
0: Myślę, że tak, bo są też takie osoby, które radzą sobie w ten sposób, tak? Także myślę, że też.
1: Czy to jest związane z tym, że one są silniejsze i nie muszą czerpać tej siły z zewnątrz od kogoś, kto jest silniejszy?
0: Myślę, że nie. Mają inaczej poukładany system wartości czy system wierzenia, tak? Bo generalnie jako ludzie jest nas taka naturalna potrzeba transcendencji, tak, przekraczania, tak? Bo tak to nie bylibyśmy ludźmi, nie? Tej naszej powłoki, doczesności, tego tylko i wyłącznie świata. Chociażby o tym świadczą, nie wiem, odkrycia kosmiczne, że kolejną rakietę tam z ludźmi, prom kosmiczny wysyłamy gdzieś tam, tak? I próbujemy rozwijać się gdzieś tam, przekraczać te nasze granice, tak? Jeżeli ktoś nawet nie wierzy w osobowego Pana Boga, czy w ogóle w absolut, jakkolwiek postrzegany, no to wierzy w jakieś tam inne rzeczy, które są czymś większym od niego, które jakby przekraczają to jego istnienie.
1: No, mnie jako osobę wierzącą bardzo pociąga ten program 12 kroków, który odnosi nas do absolutu, bo jednak przyznanie się do tego, że jestem słaby, że mogę upaść i mam prawo do tego upadku, ale mam też prawo i mam kogoś, kto jest nade mną, kto jest silniejszy od tych moich upadków, od tych moich słabości. Bardzo, bardzo pomaga, prawda? Więc jeszcze w kontekście tego tematu, o którym teraz rozmawiamy, czyli uzależnień wśród kapłanów. Myślę sobie jeszcze tak, ciekawi mnie to takie podejście terapeutyczne i to, o czym ksiądz opowiadał. Kwestia odkrywania pewnych modeli, pewnych niezałatwionych emocji, które możemy ciągnąć jeszcze z dzieciństwa. Odkrycie pewnych na przykład wydarzeń z dzieciństwa, które może spowodować, że zupełnie mi się przewartościuje to, jak myślałam na pewien temat. I zamknięcie jakiegoś wydarzenia, które było niezamknięte, właśnie z dzieciństwa, jakieś trudne, traumatyczne, powoduje, że mogę zrobić krok naprzód. A dopóki tego nie zrobię, to cały czas gdzieś tak chodzimy w kółeczko i próbujemy sami to jakoś łatać i się nie udaje. Czy to jest też księdza doświadczenie w pracy z kapłanami? Że muszą się cofnąć aż gdzieś do dzieciństwa, do jakiegoś wydarzenia.
0: To już jest jakby wątek na terapię taką pogłębioną. Tak? My szukamy tych przyczyn i zastanawiamy się nad tym, ale to już jest dłuższa praca. Bo rzeczywiście z dzieciństwa mamy... To już kolejna rozmowa by musiała być na ten temat, bo otwiera bardzo, bardzo duży obszar, a już tak bardzo skrótowo ten temat traktując. My w dzieciństwie słyszymy wiele informacji zwrotnych. I te informacje zwrotne, bądź pozytywne, bądź negatywne, one bardzo mocno kształtują nas, naszą świadomość, to jak my postrzegamy świat, postrzegamy drugiego człowieka, postrzegamy rzeczywistość, ba, nawet jak postrzegamy Pana Boga. Jak ktoś był straszony Panem Bogiem w dzieciństwie, to ile później pracy duchowej musi, tak? A to jest to sformułowanie, przepraszam, bo ci Bozia pokaże, bądź grzeczny, tak? I z tym się też spotykamy, tak? I te schematy, one nawet na poziomie naszej podświadomości, nieświadomości, one pracują w nas. I często te wypracowane te informacje zwrotne po prostu wpływają na to, że my świat postrzegamy, już tak uproszczę bardzo mocno, albo pewne zachowania, albo negatywnie, albo pozytywnie. Nie? A między tym, co negatywne, pozytywne, jest jeszcze całe spektrum różnych rzeczy. I na terapii takiej pogłębionej często sobie się dowiadują na swój temat bardzo różnych rzeczy i łatwiej im się poskładać, dlaczego tak reaguję na przykład na jakąś trudną sytuację, na problem, albo dlaczego trudno jest mi powiedzieć nie, postawić granicy, albo dlaczego pozwalałam się wiele lat krzywdzić komuś, czy człowiek trwał na przykład w jakiejś takiej toksycznej więzi, toksycznej relacji na przykład, tak? I trzeba na to właśnie w ten sposób spojrzeć, ale często też są sytuacje w dzieciństwie. Ja pamiętam jednego kapłana, który opowiadał o tym, że on właściwie, teraz nie chcę tutaj jakoś skłamać, ale jak tak już zaczynał raczkować, rodzice prowadzili sklep i gdzieś tam te puste butelki były. I on tam zaczął, tam pospijał te resztki z tych pustych butelek jakiegoś piwa i on pierwszy raz się wtedy upił właściwie i to odkrył też na terapii uzależnień, nie? Kiedy wykonywał tam ten swój piciorys, czyli jak to jego picie, kiedy zaczynał i u początku, jak to wszystko gdzieś tam też wyglądało i jak później to picie jego się rozkładało, tak? Czyli można się okazać, że gdzieś tam nawet w dzieciństwie, nie? Takie sytuacje się pojawiły. On się wtedy biedny upił, gdzieś tam się zaczołgał, w jakiejś tam dziurze leżał. I do tej pory we mnie ten obraz pracuje bardzo mocno, bo wtedy byłem zszokowany, zaskoczony. Jeszcze wrócę na chwilę do tego programu. Rzeczywiście on jest genialny, ten program 12 kroków, ale najważniejszy zawsze jest ten pierwszy krok. Czy uznanie bezsilności, poddanie się. Bo często osoby chcą poradzić sobie też z uzależnieniem, podejmując walkę. Nie, trzeba złożyć te rękawice na ringu, nie wychodzić na ring, bo jak człowiek wejdzie w dialog, czy z alkoholem, czy z jakąś inną substancją psychoaktywną, zacznie myśleć, nakręcać się, to często po prostu, to często jakby wrócą te rzeczy, tak? Czyli jakby poddać się, uznać swoją bezsilność wobec alkoholu, jeżeli mówimy o alkoholikach, czy wobec jakiejś substancji psychoaktywnej i wtedy tak naprawdę rozpoczyna się praca, kiedy ta osoba powie, ok, nie radzę sobie, potrzebuję pomocy, jestem bezsilny wobec tej substancji.
1: Które ze świadectw, które słyszał ksiądz, a wiele takich świadectw na pewno ksiądz zapamiętał, właśnie zapamiętał ksiądz jako takie które mogłoby też w tym momencie zachęcić naszych słuchaczy do przemyślenia sobie tego, w jaki sposób ja traktuję alkohol, czy on coś mi robi, czy on mi coś daje, czego nie jestem w stanie osiągnąć bez niego.
0: Powiem tak, nie tyle może odniosę się do konkretnego świadectwa, co do konkretnej takiej sytuacji, kiedy na grupie zastanawialiśmy się z kapłanami, bo akurat była grupa księży, którzy kończyli terapię, jakby połowa kolędy, tamten miesiąc styczeń, początki lutego, nie? I oni przeżywali biedni, jak oni będą się zachowywać, kiedy parafianie na kolędzie zaproponują im alkohol. Ja bym na to nie wpadł, bo nawet będąc pomagając kapłanom, nie? Że dla nich to był problem, jak oni mają odmówić, albo jak mają się zachować, kiedy w domach, bo w tym roku akurat specjalnie sobie też zwracałem na to uwagę, nigdy na to nie zwracałem uwagi, nie? Jak mamy wiele z alkoholem rzeczy w naszych mieszkaniach, w naszych domach, nie, na półkach różne tam kufle od piwa, różne butelki powystawiane i nam to nic nie robi osobom nieuzależnionym, ale jest to prawo ekspozycji, osoba uzależniona będzie gdzieś tam wyłapywała i będzie to w świadomości tego człowieka, tego kapłana pracowało, tak? I ja mówię wprost, powiedz, przyznaj się, jestem alkoholikiem. nie? I nie będę pił, nie? To oni tam różne takie rzeczy wymyślali, tak? Także to pokazuje piękno tego, że osoba uzależniona zaczyna przewidywać pewne trudne sytuacje. Na terapii też to robimy, które na przykład w posłudze duchownego, czy w jakimś innym, nie wiem, zawodzie później się pojawią, tak? I jakby wcześniej też scenariusze, jak sobie z tym poradzić, żeby nie myśleć na bieżąco, bo jak na bieżąco wymyślamy w sytuacji kryzysowej rozwiązania, nie, to robimy to w jakiejś panice. A tu mamy gotowy schemat, proszę bardzo, odmawiam, dziękuję, tak, czy obracam się tak, żeby na ten alkohol po prostu też nie patrzeć tyłem, na przykład do tej ścianki, która tam jest, czy do tego barku z alkoholem wyeksponowana, czy do tej szafy. Też bardzo ciekawym jest, jeżeli duchowni mówią, to znowu jest pewne spektrum, tak? Tłumaczyli sobie, dlaczego się uzależnili. Jeden z kapłanów mówi w ten sposób, że kiedy on był, i to sobie wyobraźmy teraz, na Majorce, gdzie był posłany tam jako misjonarz, nie? Gdzie nam się Majorka kojarzy z jakimś takim wyspą wypoczynkową, tam posługiwał, to on właściwie tam, mówi, miał tylko jedną mszę, przychodziła jedna pani na tą mszę, nie? I tak sobie wykombinował, że będzie sobie chodził do sklepu i tam zaczęło się od jednej lampki wina, od jakiegoś tam kieliszka tego alkoholu. I tak skończyło na dwóch butelkach, że ta jedna msza była dla niego za dużo, że zdobył numer do tej pani, że tu go boli brzuch, tam gdzieś tam inne rzeczy, tak? Bo już ta jedna msza była za dużo, czyli mówił, że się nudził. Nie? W swojej posłudze. Druga sytuacja to kapłan, który pracując na wschodzie, on tam te cięższe alkohole pił. Mówi, że miał tyle obowiązków, bo tworzył jakiś college, bo miał wykłady w seminarium, na studiach, jeszcze na parafii pomagał, nie? I miał jeden dzień wolny i żeby się zrelaksować, no to ten jeden dzień wolny, tak, był dla niego przeznaczony na picie alkoholu, ale ten jeden dzień wolny, za chwilę zrobiły się 2 dni, później zaczął kombinować, prosić o zastępstwa i właściwie cały tydzień gdzieś tam z tego alkoholu korzystał. Czyli zobaczmy, jak to jest ważne, nie? Żeby mądrze gospodarować tym czasem swojego życia, planować pewne rzeczy, pewne obowiązki i ten schemat taki, który mam swojego życia, też umieć odpocząć, cały system HALT, którego są tutaj uczeni, tak? Żeby właściwie też zadbać o posiłki, o odpoczynek, o pracę, o taką równowagę w swoim życiu, to wszystko właściwie ma temu służyć, żeby człowiek nie regulował się taką substancją.
1: Proszę rozwinąć ten skrót HALT.
0: No to on polega na tym, że kiedy jest człowiek, już tak uproszczę teraz, tak, że jeżeli człowiek jest zmęczony, jest głodny, jest zdenerwowany, tak, no to co się dzieje? Sięga po alkohol, nie? Bo czy łatwiej mu jest, czy ma tą taką chęć walki z tą chorobą, ma po prostu bardziej osłabiona jest ta jego chęć, nie chce tutaj siły woli użyć, żeby spojrzeć na taką chorobę, tak? Ale ma mniej tej siły wewnętrznej, żeby przeciwstawić się, tak? A jak człowiek jest najedzony, wypoczęty, emocje ma poukładane, to ma więcej siły na to, żeby walczyć z tą substancją.
1: Bo to jest nazewnictwo angielskie, stąd ksiądz Tadeusz trochę po
0: Akronim,
1: prostu
0: akronim.
1: tak,
0: Tak,
1: tak,
0: tak, tak, tak,
1: przetłumaczył
0: tak.
1: nam to. Proszę księdza, gdyby ksiądz mógł teraz zachęcić kapłanów, którzy być może nas słuchają, którzy mają podejrzenie, że może coś złego się dzieje w ich życiu w kontekście nadużywania alkoholu, jak ksiądz mógłby ich zachęcić do przyjazdu do was i wzięcia udziału w tym 6-tygodniowym programie terapeutycznym. Co by ksiądz im powiedział?
0: Przede wszystkim, żeby nie bać się sięgać po pomoc. To nie jest akt słabości czy pokazywania swojej słabości, ale prośba o pomoc to jest akt odwagi, tak? Bo kiedy proszę o pomoc, to rzeczywiście jestem osobą, która pokazując tą swoją słabość, tak? Pokazuje, że jest silna. I jeżeli ktoś zmaga się z chorobą alkoholową, czy z jakimkolwiek innym, czy jakimkolwiek innym kryzysie, bo też to nie wybrzmiało, my tu z różnymi kryzysami pracujemy, to jest miejsce, gdzie możesz jako osoba duchowna, bez oceniania, bez jakiejś takiej negatywnej otoczki wokół tego, z pełnym szacunkiem, i z pełnym profesjonalizmem uzyskać to wsparcie, uzyskać tę pomoc, bo sam sobie nie poradzisz z tą chorobą. I to nie jest twoja słaba wola, tylko to jest właśnie choroba i mamy na to środki i te środki rzeczywiście skutkują, działają. Mamy wiele przykładów osób, które żyją w trzeźwości, w trzeźwym, dobrym, szczęśliwym życiu, czy to osoby duchowne, czy to osoby świeckie. A też jako osoba duchowna inaczej spojrzysz na trzeźwo, na swoje powołanie, na te sytuacje, które cię w życiu po prostu spotykają. Telefon jest na stronie ośrodka podany. Jak ktoś się zdecyduje, można dzwonić i wtedy wszystko tam wytłumaczę. Są kapłani, to są trzy grupy, też bym tego nie wiedział, że mamy takie trzy grupy duchownych, którzy w żadnym podręczniku tego się nie wyczyta, którzy przyjeżdżają nas do ośrodka. Największa grupa oczywiście to są duchowni, którzy są skierowani przez swoich przełożonych. Druga grupa to są kapłani, którzy czują, że za chwilę zapiją. Się pojawiają prewencyjnie, chcą przejść cykl terapeutyczny, od nowa sobie przepracować, zobaczyć, co tam po prostu nie działa. Jest grupa też duchownych, oczywiście ta druga grupa, o której mówię, jest najmniejsza. Jest grupa duchownych, którzy sami się zgłaszają po prostu, bo już też dojrzeli do tego, że tej pomocy potrzebują. Tak? Oczywiście, no, jak jest czynnie posługujący ksiądz, to zawsze trzeba jakoś tak powiadomić tych przełożonych, tak? Żeby
1: no tak,
0: zabezpieczyć
1: bo ktoś musi
0: tam parafię.
1: Zastąpić.
0: Na przykład. Tak? Ale klasyczne, co spotykam się, to z tym, że a jeszcze mam różaniec parafii, jeszcze dzieciom nagrody, a jeszcze święta. Z doświadczenia mojego widać bardzo mocno, że

0: Proszę księdza, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dzisiaj naszym gościem w audycji Niebo Otwarte był ksiądz Krzysztof Raj, psycholog kliniczny, dyrektor diecezjalnego ośrodka duszpasterstwa trzeźwości w Kowalewie, ale i również suicydolog. Serdecznie księdzu dziękuję za tę piękną rozmowę.
1: Dziękuję, z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: nawet jak moja mama zaczęła bardzo chorować na nowotwór, to gdzieś tam cały czas była ta ufność, że Pan Bóg wie lepiej, chociaż cały czas się oczywiście modliłam, żeby stał się cud i żeby mama jeszcze była na moim ślubie, żeby jeszcze była no, ze mną. Znaczy wiadomo, jest teraz cały czas ze mną, ale na wtedy tak fizycznie. I właśnie. I w młodości to może bardziej nie, taki właśnie, taki może nie bunt, ale takie właśnie pytanie, dlaczego, może nawet nie dlaczego, tylko właśnie chciałam tak po ludzku mieć tą mamę dla siebie, ale w pewnym momencie dostałam takie łaski, takie modlitwy o właśnie tą wolę Pana Boga. Tak jak żeśmy się pomodlili przed tym wywiadem, nie? Że właśnie z tym Ojcze Nasz właśnie też jest bądź wola Twoja. I to było dla mnie takie odkrywcze, że Pan Bóg wie najlepiej, kiedy ktoś z nas, że tak powiem, ma zgasnąć. No i faktycznie mama odeszła w Sylwestra w chwilę po Aniele Pańskim.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Szczerze mówiąc, zastanawiałam się, jak zazwyczaj, przed Wielkim Postem i jakoś tak nie mogłam wybrać takiego pasującego do mnie, takiego w sensie takiego właśnie wprawdzie, ale pomyślałam sobie, że to, co się wydarzyło niestety na świecie, spowodowało we mnie ogromną otwartość na przyjęcie rodziny z Ukrainy do domu. I myślę sobie, że to jest takie może nie postanowienie, ale takie taka rezygnacja z siebie właśnie w Wielkim Poście, z jakichś swoich planów, z jakichś takich nawet swoich takich prozaicznych planów, takich codziennych, właśnie z myślą o tej drugiej rodzinie, która jest u nas w domu. Jest to mama i córeczka 8-letnia, które właśnie uciekły.

0: z wojny. I myślę, że tak Pan Bóg odpowiedział na moje pragnienie tego poszukiwania właśnie postanowienia, żeby właśnie tak wyjść poza swoją strefę komfortu, swoich planów, takiego trochę uporządkowanego życia, chociaż jestem szalonym człowiekiem, ale jednak jakiegoś rytmu, więc bardzo się cieszę, że ta rodzina trafiła do nas i też i też uczy cierpliwości większej, takiego właśnie wychodzenia poza siebie. Tak, myślę, że tak od bycia małą dziewczynką to chciałam, chociaż miałam taki epizod, że chciałam być piosenkarką. Oczywiście dezodorant był mikrofonem, także bardziej mama pokazywała swoim życiem. Tata, tak, że tak powiem, na nie to, że na przekór, ale na pewno mama była takim jakby przykładem osoby wierzącej. Bardzo też dużo razy pielgrzymowała, zawierzała pewne rzeczy, pewne ważne rzeczy i mniejsze. I pamiętam, jak byłam mała, to byłam w takim trochę okresie buntu, ale mama wszystko robiła, żebyśmy... jak był nasz papież w Polsce, żebyśmy były tam, gdzie on. Czyli zabierała mnie do Zakopanego. I ja się buntowałam, że trzeba tak panu wstać, na tą Krokiew, ale mamo, po co? I tak nas papież nie zobaczy. A mama uparcie, idziemy. Później jak był w Warszawie, to też pomacha, jak jechał krakowskim przedmieściem. I mam takie obrazy, przebłyski, że rzeczywiście stałam w tym tłumie i machałam, chociaż miałam świadomość, że jestem jakby ziarenkiem wśród tych wszystkich ludzi. Ale przez takie niesamowite sytuacje i też walkę z chorobą, którą dwa razy ją dotknęła, no też pokazywała taką ogromną wiarę i ufność Panu Bogu. Także mama, taki autorytet. No raczej spokojnym i takim no też chyba szalonym jednak. Natomiast gdzieś tam były tłumione we mnie emocje, które miałam, jak dojrzewałam i nie mogłam za bardzo powiedzieć swojego zdania, trochę podnieść głosu, więc gdzieś tam to mi na pewno bardzo w dzieciństwie doskwierało, że nie mogę być do końca sobą. Także, ale myślę, że generalnie byłam chyba dobrą córką, ale to pewnie trzeba byłoby zapytać taty, bo już mamy nie mam, ale myślę, że chyba są zadowoleni. Tak, ale taki bardzo krótki w zasadzie. Nawet jak moja mama zaczęła bardzo chorować na nowotwór, to gdzieś tam cały czas była ta ufność, że Pan Bóg wie lepiej, chociaż cały czas się oczywiście modliłam, żeby stał się cud i żeby mama jeszcze była na moim ślubie, żeby jeszcze była no, ze mną. Znaczy wiadomo, jest teraz cały czas ze mną, ale na wtedy tak fizycznie. I właśnie. I w młodości to może bardziej nie, ale taki właśnie, taki może nie bunt, ale takie właśnie pytanie, dlaczego, może nawet nie dlaczego, tylko właśnie chciałam tak po ludzku mieć tą mamę dla siebie, ale w pewnym momencie dostałam takiej łaski, takiej modlitwy o właśnie tą wolę Pana Boga. Tak jak żeśmy się pomodlili przed tym wywiadem, nie? Że właśnie z tym Ojcze Nasz właśnie też jest, bądź wola Twoja. I to było dla mnie takie odkrywcze, że Pan Bóg wie najlepiej, kiedy ktoś z nas, że tak powiem, ma zgasnąć. No i faktycznie mama odeszła w Sylwestra w chwilę po Aniele Pańskim, także w takim jednocześnie pięknym czasie. Ale no, takiego ewidentnego buntu oczywiście poszukiwałam, a czy na pewno Pan Jezus istniał? Takie pytania takie stawiałam mamie. Ale mama i przykładem i rozmowami, chociaż była bardzo zapracowana, ale starała się tak przybliżać i takimi różnymi właśnie przykładami ludzi no, dawać takie odpowiedzi. No, jestem pewna, że mama na 100%. Myślę, że mama w swojej cichości serca, czy właśnie w takich bardziej spektakularnych momentach, jak był papież, to rzeczywiście się bardzo modliła. I oczywiście moja cudowna chrzestna, mam cudowną mamę chrzestną z Gdańska, która jak byłam mała, zawsze mi przysyłała telegramy i zawsze oznaczała tak swoją pamięć i miłość. I do tej pory mam z nią wspaniały kontakt i czuję takie wsparcie zawsze, jak coś się dzieje u mnie w życiu, to ona jest na bieżąco informowana i zawsze wiem, że omadla. I zawsze myślę, że od samego początku zawsze ciocia Halinka mnie omadlała. Także czuję tutaj ogromne takie wsparcie duchowe. W dzieciństwie, bo teraz wiadomo, że są mi przyjaciele i mąż i ubogacona. Także wiem, że jest. Myślę, że zawsze taka byłam, ale oczywiście uczyłam się przez obserwację. Myślę, że zawsze widziałam, jak mój tata bardzo często lubił pomagać. Jak już dorastałam, jakieś były urodziny, to tata zawsze odwoził moich wszystkich znajomych do domu. Zawsze, jak trzeba było komuś pomóc, zawsze mama pomagała, tata. Więc i też to było takie naturalne i takie było u nas w domu. Taka pomoc, wdzięczność, tak jakby na porządku dziennym. Ale rzeczywiście chyba od w ogóle początku życia zawsze byłam takim innym dzieckiem. W tym sensie, że tak się cieszyłam naprawdę z wszystkiego. Dorastałam, też się cieszyłam. Zawsze widziałam to i ktoś nie widział tego światełka w tunelu, ja widziałam. No nie, tak mi się wachlarz zawsze otwierał pozytywnych rozwiązań. I czasami zderzałam się z tym, że tak świat nie wygląda, że nie jest taki kolorowy i nie można być takim hura optymistą. Ale z drugiej strony to bardzo mi też pomagało. No też przeszkadzały czasami, wiadomo, bo trzeba też racjonalnie myśleć, podchodzić do pewnych rzeczy, ale nie żałuję, że jestem optymistką i myślę, że ta wdzięczność jest też tak połączona z tym, że też bardzo lubię dziękować, nie wiem, kierowcom, że mnie przepuszczą, mrugnąć światłami, czy dzieciom, moim uczniom, czy właśnie przyjaciołom, sprawiać jakieś takie małe i większe niespodzianki, pamiętając o ich języku miłości, bo to też jest różnie. Była na pewno tradycyjna i była właśnie tak pięknie powiedziałeś, widziałam tą żywą wiarę, szczególnie w mamie, naprawdę. Tata też był wierzący, ale jednak no, ewidentnie widziałam, że mama, że bardziej tata idzie za mamą i to nie wypływało jakby, tak mi się wydaje, z jego takiego właśnie takiej relacji z Panem Bogiem, jaką miała mama, więc tutaj ewidentnie mama była takim przykładem żywej wiary, takiej ufności totalnej jemu. No tak, może trochę tak. Chociaż miałam takie wrażenie, że jak zrobię coś źle, to właśnie Pan Bóg nie będzie zadowolony, no nie, że był taki srogi, ale wiadomo, że człowiek się kształci i też rozwijam się, też cały czas staram się duchowo rozwijać i pamiętać o tym, że Pan Bóg chce dobrze i to, co nas spotyka, no ma jakiś na pewno sens. Jeśli chodzi o studia, czy po studiach? No to wyszłam za mąż. To była taka, no jedna jednak z ważniejszych decyzji życiowych. No i cóż, i później wiadomo w małżeństwie, no chciałam zostać mamą, więc mój mąż tatą, więc wiadomo, że staraliśmy się o dzieci. Natomiast no, 3 razy niestety straciłam ciążę. Byłam 3 razy i niestety no, nie mamy dzieci tutaj ziemsko, ale na szczęście mamy w niebie naszych orędowników. Także bardzo się cieszę, że są tam. No na pewno leżąc w szpitalu i przeżywając i fizycznie, i psychicznie bardzo ciężko te wszystkie straty, zwłaszcza te 2 ostatnie, to no, rodzą się takie pytania, czy to już jest koniec świata w sensie takim, tak, dla kobiety, że Panie Boże, znasz moje pragnienia, też przecież chcesz, żeby te rodziny wszystkie miały dzieci raczej, które się pobierają, chcą żyć tak jakby no, normalnie. Ale tak naprawdę no Pan Bóg wie, co jest najlepsze i jakoś wierzę w to bardzo głęboko, że no po coś to się zadziało, mimo że były to trudne mega doświadczenia, to jednak jak na przykład wychodziłam za trzecim razem ze szpitala, to jak wenflon mi zdjęli i był taki wacik, to okazało się, że na nim pojawiło się takie serduszko z krwi, no nie? A więc ja już od razu to zauważyłam i mówię, tak spojrzałam w niebo i mówię, Panie Boże, wdzięczność, że mogłam choć na chwilę zostać tą mamą i jakby się już nią nazywać do końca życia. Mhm. No właśnie po ludzku myślę, że byłoby mi o wiele ciężej, bo jednak pomimo sztabu, znaczy sztabu, pomimo wspaniałych ludzi wokół, to jednak no, trzeba to cierpienie przeżyć w samotności. Myślę, że każdy, kto zaznał cierpienia, to no, musi jakoś sobie też z tym poradzić. Bardzo mi też ratował różaniec z Janem Pawłem II. Bardzo taka ufność, myślę, cały czas w to, że Pan Bóg jakoś z tego wyprowadzi dobro i pomimo, że teraz jest mi źle, tak jakby psychicznie i kobiecość mi spadła, że tak powiem, i poczucie własnej wartości, to, że właśnie nie potrafię tej ciąży utrzymać, że coś jest nie tak, chociaż nie mamy przyczyny, nie znamy przyczyny dlaczego, no to jednak właśnie ta wiara tak trzyma na powierzchni, utrzymuje, kiedy tak po ludzku wydawałoby się, że się świat bardzo rozsypuje. Więc myślę, że tutaj wiara była na pewno kluczowa i myślę, że wsparcie osób, które też mnie znały i wiedziały też, jak mi pomóc. Chociaż też czasami bywało z tym różnie, z najbliższymi albo z dalszymi osobami, które ewidentnie chciały pomóc, ale czasami padały jakieś słowa, które były jeszcze bardziej trudne. Tak, myślę, że przez poruszanie w ogóle takich trudnych tematów zauważyłam, że otwierają się serca innych kobiet i czasami jak coś napiszę w mediach społecznościowych od czasu do czasu, to zdarza się, że piszą do mnie obce w ogóle kobiety, że dziękują za dany wpis i to jest takie budujące, że właśnie ten optymizm wychodzi właśnie w takich momentach, że gdzieś tam mam wrażenie, że coś jest po coś, więc skoro mnie to dotknęło, to jeszcze mam taką naturę, to być może będę mogła komuś pomóc przez swoje doświadczenie przejść troszkę lżej, choćby przez właśnie stratę dzieci, czy przez stratę bliskiej osoby. No bo wiadomo, że też tego doświadczyłam, więc tak, więc myślę, że to takie połączenie. Na pewno bardzo mnie bolały słowa typu na pewno było chore, dzieciątko oczywiście, lepiej teraz niż później. To znaczy wiadomo, no każda ciąża, myślę, że rzeczywiście z każdym etapem ciąży na pewno jest trudniej. Natomiast jakby jak jest tak się na świeżo, bo takim doświadczeniu jest to i tak cios, bo wydaje mi się, że każde, nawet potencjalnie następne dziecko, no jakby nie spowoduje zatarcia tych wspomnień, że jakby zawsze będę o nich pamiętać. Choćbym miała, nie wiem, piątkę dzieci, to zawsze będę o tej trójce pamiętała. Na pewno też tekst, może to przez kłótnie, takie wpędzanie trochę w poczucie winy, że może to jednak nasza wina. No nie pomagały na pewno i myślę, że bardzo fajnie, bardzo dobrze znać tą osobę, z której chcemy bardzo pomóc, bo myślę, że najprostsze rozwiązanie, czyli nie wiem, jak ci pomóc, ale wiedz, że jestem przy tobie, możemy pomilczeć, możemy razem płakać, możemy razem pojechać, nie wiem, na koniec Polski, żeby gdzieś tam zmienić otoczenie. Też myślę, jest bardzo ważne i czasami nie trzeba za bardzo kombinować, tylko najprościej powiedzieć, że bardzo chcę być z tobą, ale no nie wiem kompletnie, jak się zachować, ale wiedz, że jestem. I to jest, myślę, tak uwalniające, bo wtedy być może ta osoba, która cierpi, powie nam, słuchaj, potrzebuję iść do kina, nie wiem, potrzebuję iść z tobą na spacer, potrzebuję pomilczeć albo właśnie gdzieś sobie wyjechać i to wtedy będzie takie najlepsze. Tak mi się oczywiście wydaje. Tak. Właśnie w szpitalu, jak leżałam, to nie miałam już siły odmawiać, a też jestem w ruszach różańcowych, więc wiedziałam, że też zobligowałam się, więc też wiadomo, że trzeba, a nawet tą dziesiątkę było mega trudno odmówić, bo a to byłam po narkozie, a to przed jakimś zabiegiem. Tutaj jakiś po prostu szpital, wiadomo, więc śpisz, nie śpisz. Wszystkie takie różne czynniki bardzo różne powodowały to, że włączałam YouTube'a z Janem Pawłem II, który mnie tak ukajał i bardzo pomagał mi. I też właśnie tam odnawiał różaniec i ja razem z nim. I najczęściej zasypiałam, jak już tak odmówiłam, to jakoś tak zasypiałam, taka bardziej spokojna. No wcześniej tak trochę miałam bunt na różaniec, szczerze mówiąc, bo jakoś tak mi się bardzo kojarzył z osobami starszymi. Że to jest różaniec dla właśnie babci, dziadka, tak bardzo stereotypowo, a w pewnym momencie tak odkryłam taką radość właśnie z różańca. I w ogóle ostatnio byłam też na rekolekcjach w Szymanowie, niedaleko Niepokalanowa, i zabrałam dziewczyny, która jedna przyleciała z Londynu w ogóle i nie widziała Niepokalanowa, więc pojechałyśmy w tak zwanym międzyczasie. I patrzę, jest różaniec ze świętą moją ukochaną Ritą. I także mam kolejny, także jest... Jest cały czas ten różaniec jakby w moim sercu. No, jej życie było troszeczkę takie podobne. Bardzo lubiła góry. Ja bardzo też lubiłam góry. Miała trudne małżeństwo. No, my też z mężem pracujemy nad różnymi naszymi cechami charakteru, różnymi nawykami, które niekoniecznie gdzieś tam wiadomo, że są spójne z tą drugą osobą, więc ciągła nieustanna praca. No i też dlatego właśnie jest mi... No i też straciła dzieci, tylko wiadomo, w inny sposób, ale też ta ufność, że jakby no właśnie ten Pan Bóg jest najważniejszy i choćby nie wiem, co się działo, to trzeba omadlać i robić to, co można, równolegle po ludzku i po Bożemu. Mhm. Czyli na przykład wszystko to, co dobre nas spotyka, ma super sens. To, co nas trudnego spotyka, myślę, że no, z mojego doświadczenia, z perspektywy czasu widzę to tak bardziej, że w momencie takim właśnie bardzo emocjonalnym, kiedy rozsypujesz się na milion kawałków, ciężko zobaczyć tą nadzieję i jakby tą właśnie tego Pana Boga, który cię kocha, a z drugiej strony nie rozumiesz, że właśnie jakby coś zostało zabrane, twoje marzenie, pragnienie, i nie rozumiesz tego tak po ludzku, no nie? Że jeszcze pracujesz z dziećmi, więc gdzieś tam ten instynkt mogę sobie gdzieś tam powiedzmy troszeczkę zrekompensować, ale to nie jest wiadomo to samo. Więc gdzieś tam daje mi taki jakby obszar zawodowy, że może gdzieś tam się sprawdzam w pracy z dziećmi, a tutaj, więc może jednak byłabym może jakąś taką może nawet niezłą mamą. Albo choćby w jakimś tam procenciku dobrą mamą, a jednak tego dzieciątka tak fizycznie nie ma, nie? Więc, ale jakby jestem, też ostatnio odkrywam właśnie duchowe macierzyństwo. Żeby właśnie to moje takie pragnienie bycia dla dzieci, robienia coś takiego dla nich, tak jak dla swoich dzieci robiła, żeby gdzieś zostało, żeby po prostu ta miłość, którą mam w sercu do dzieci, czy to przyjaciół, czy moich uczniów, którzy wiem, że są tylko na chwilę, tak? Ale gdzieś tam, żeby dać z siebie wszystko i też właśnie pamiętać, że coś jest po coś i żeby też tak, jakby chodzi mi o to, żeby też siebie tak nie zamykać. Tak w środku, w takim znaczeniu nawet tego cierpienia, prawda? Że widzieć jakoś tak głębiej, dalej. Że okej, teraz mogę nie rozumieć, ale za jakiś czas postaram się jakoś to tak bardziej widzieć szerzej, że właśnie może komuś to wszystko pomóc innemu. Tak przejść daną drogę. Także może dlatego. Tak, to prawda. Do duszpasterstwa zaprowadziła mnie oczywiście mama. Chociaż powiem szczerze, że widok pierwszy raz świętej Anny, pełnej złota, pełnych takiego przepychu, niestety tak mnie trochę odrzucił, bo wydawało mi się, że nie, no wszystko powinno być takie skromne, że dlaczego tyle złota, tak bardzo po ludzku oczywiście. Ale mama tam to, że tak powiem, krople drążyła w skalę. I pojechałam na Światowe Dni Młodzieży do Kolonii. Wtedy miał być nasz papież jeszcze, ale niestety zmarł i był już Benedykt XVI papieżem na Światowych Dniach Młodzieży, a mój mąż z kolei pojechał w tym samym czasie na obóz zerowy dla studentów i tak trochę się tam spotkaliśmy właśnie, niezależnie od siebie, właśnie dowiedzieliśmy się o tej skamie całej, naszym Stowarzyszeniu Katolickiej Młodzieży Akademickiej. Oczywiście z tego miejsca pozdrawiamy Beatkę, którą obydwoje znamy, też z duszpasterstwa. I no, powiem szczerze, że rzeczywiście tam wzrastałam też jako studentka. Były msze święte, były spotkania prowadzone też przez naszego rektora, księdza Bogdana Bartołda, który, jeśli słucha, to gorąco pozdrawiam, który też był też na pielgrzymkach, do których też chodziłam trzy razy właśnie w służbach w UAPM. I więc jakby Święta Anna tak mi się kojarzy, tak zadaniowo, towarzysko, także bardzo miło. No i oczywiście wiara tam wzrastała. I rzeczywiście... No, już takim się stała, takim tak naprawdę, można być takim drugim domem. Już to złoto mi nie przeszkadzało. Już ten obraz Matki Bożej Częstochowskiej gdzieś tam też do mnie powracał. Zresztą też tam brałam ślub, więc też jednak się okazało, że był ważny ten kościół. Więc faktycznie to było bardzo ubogacające bycie tam, zwłaszcza, że w pewnym momencie też byłam odpowiedzialna za organizację imprez właśnie studenckich w Dolnym Kościele, więc to też było takie, wiesz, fajne, że ja, która raczej jestem szalona, jednak mogłam ogarnąć te imprezy. Oczywiście z osobami to też był za to odpowiedzialne, więc też z Justynką, także naprawdę to był taki super czas, żeby też odkrywać w sobie jakiś kolejny dar, być może, bo kiedyś się śmiałam, jak robiłam 2 wieczory panieńskie koleżankom, że stwierdziły, że muszę kiedyś pomyśleć, bo gdzieś tam pomysły są, gdzieś tam ta moja kreatywność gdzieś tam się jednak udziela, i czy w bajkach, czy właśnie w takich różnych miłych rzeczach dla innych, to też tak fajne to było zobaczyć właśnie w duszpasterstwie, że no jednak można być jeszcze w czymś innym, nie? Takim w miarę dobrym. Tak, to był niesamowity czas. Byłam 3 razy. Miałam ten przywilej być w służbach. To znaczy, że też wstawałam o 4 rano, a ci, którzy, czy nawet o 3, ci, którzy mnie znają, wiedzą, że raczej jestem typem sowym, który lepiej funkcjonuje w nocy, więc to też była dla mnie taka lekcja pokory. Ale to był taki naprawdę piękny czas pomagania innym, służby innym, księżom, koleżankom, też budowanie fajnego zespołu, że jeżeli któraś z nas miała pragnienie pójść na przykład cały dzień, no bo to nie było tak, że żeśmy szły, no bo miałyśmy obowiązki, które wiadomo, że na nas spoczywały, więc nie mogłyśmy tak przechodzić, jak rzeczywiście pielgrzymi idą, wiesz, codziennie. I rokrocznie coś mi się zawsze działo, ale to już było takie już chodziły fajne takie anegdotki. Także raz prawie skręciłam nogę, bo zapomniałam, że w bazie, bo codziennie się baza zmieniała. I raz były takie fajne schodki, takie bardzo krótkie, i zapomniałam o tym, że są. Oczywiście spadłam z tych schodów w środku nad ranem, nie? Więc w ogóle było śmiesznie. Właśnie wtedy mama chciała mnie odbierać, a propos takiej nadopiekuńczości. Jak się dowiedziała, to już po prostu przyjeżdża. Ja mówię, nie, mamo, ja dam radę w ogóle absolutnie. I później prawdopodobnie miałabym w gipsie tę nogę, ale nie, oparłam się, że do końca. Także to było niesamowite. Raz się odwodniłam, a raz właśnie wpadłam w drut w ogóle kolczasty, jak właśnie miałam intencję za mamę właśnie, bardzo taką mocną. I to byłam taka zła właśnie na Pana Boga, że kurczę, Panie Boże, dałeś mi piękną pogodę. Ustawiłam, że te koleżanki, ustawiłyśmy się razem, że mogę iść w intencji mamy. W ogóle idę, po prostu idę. Słońce piękne w ogóle. No i była taka niesamowita, taka starsza pani, taka babcia, która miała ogromne pragnienie rozmowy. Więc my z koleżanką oczywiście otwartość na rozmowę i tak mówiła. I w pewnym momencie powiedziałyśmy, no, że niestety musimy już iść. Więc zaczęłyśmy doganiać grupy tak boczkiem. No i niestety wpadłam na drut, którego nie zauważyłam, kolczasty. Także wbił się w nogę, ale twardo chciałam iść. Natomiast też zrozumiałam taką też pokorę, nie? Że kurczę, no nie można do końca tak trochę nieodpowiedzialnie się zachowywać, nie? Że gdzieś tam tak skrótem sobie iść. Chociaż nikomu się nie stało innemu, ale akurat mi taki miałam, Panie Boże, tak stałam na tym rozdrożu dróg i mówię, idę, ale no chłopaki tutaj mnie ze służb zgarnęli po właśnie wiadomości od koleżanki, że jednak coś mi się dzieje z tą nogą, więc trzeba tutaj mnie ostrzej potraktować dla dobra sprawy, więc rzeczywiście mnie zabrali. do punktu medycznego, ale też był taki dobry moment właśnie, no, takiego oddania Panu Bogu, tak, że jakby też może to też było po coś, nie? Tak zobaczyć, że ktoś się o ciebie troszczy, że jesteś ważny i dla Pana Boga, i dla tych ludzi, z którymi jesteś, i że ta intencja jest dla tą mamę, nie? Że jakby to nie jest tak, że jak już nie poszłam tego dnia, no nie? To jest takie trochę takie czasami rozliczanie, prawda? Że kurczę, no nie poszłam, to się nie pomodliłam, to pewnie to nie zadziała, no nie? Więc jakby też to było takie rozwijające w sumie, że tak leżałam w tym namiocie medycznym i tak mówię, kurczę, Panie Boże, no Ty wiesz, co jest najlepsze. No myślę, że powrót znowu do fundamentu, czyli do wiary, do takiej ufności, ale jednocześnie oczywiście robienia czegoś, czyli no mnie bardzo uspokaja też, nawet jak jadę samochodem, koronka do miłosierdzia z księdzem Teodorem na teobańkologii, więc później też jest wieczorem różaniec, takie też online z rozważaniami, ale myślę, że każdy z nas może znaleźć swojego jakiegoś duszpasterza, czy osobę, która może gdzieś tam podpowiedzieć, czy ta forma po prostu też podpowie, jak się bardziej tak duchowo uspokoić, bo wydaje mi się, że no pierwszy tydzień myślę, że był chyba najcięższy dla nas wszystkich. No ja odczułam bardzo taki trochę lęk. Wiadomo, pierwszy dzień to w ogóle rzeczywiście człowiek tak żyje, tak jadę do pracy i mam w głowie tych ludzi, którzy też tak jechali. I nagle spadają bomby, więc dla mnie to było przerażające. A z drugiej strony za chwilę się widzę z uczniami, drugoklasistami, którym nie mogę dać swojego niepokoju, chociaż zawsze jestem z nimi szczera i zawsze im odpowiadam jakby zgodnie z prawdą, ale oczywiście nie tak, żeby ich straszyć, tylko też musiałam ich przygotować, że możemy mieć w klasie właśnie uchodźców, że możemy mieć dzieci, które nie będą nas rozumiały i jakby tą całą taką terapeutyczną też tutaj też się trochę przydała wiedza terapeutyczna, żeby właśnie też pomóc dzieciom i jakby też w nich sprawić, że też one są sprawcze. Czyli, że na przykład, oczywiście na początku powiedziały, że co one mogą, skoro są małe, nie są politykami, wiadomo, także to już takie poważne tematy. Natomiast ucieszyły się, że na przykład doszliśmy do wniosku, że nawet jak mama przygotowuje z tatą paczkę, no to one mogą narysować laurkę, że mogą coś miłego napisać, że to też jest niesamowite, że mogą się modlić za oczywiście o pokój i się modlimy codziennie. Więc to jest niesamowite. Myślę, że wydaje mi się, że nauczyciele też powinni mieć takie wsparcie, a niestety z tym wsparciem jest różnie, żeby też jakoś tak dobrze funkcjonować, bo jednak no, wchodząc do klasy, no, moim obowiązkiem taki serca i wiadomo jest to, żeby dzieci czuły się bezpieczne. I ja mogę potem jakoś odchorować, że tak powiem, ale myślę, że taki właśnie pokój daje to, że jakby robimy po ludzku, też musimy normalnie pracować, funkcjonować, więc po ludzku trzeba robić to, co kiedyś mówiła Marcelina Darowska, te poręcze, nasze obowiązki, że właśnie musimy robić to, do czego nas Pan Bóg powołał. I właśnie z tą ufnością, żeby myślę, że też tak technicznie, wiecie, myślę, że też nie czytać co chwilę tych newsów, wiadomości, bo myślę, że też to bardzo działa na psychikę, że raczej media nam sugerują bardzo takie różne, bardzo traumatyczne obrazy i myślę, że to jest takie dla nas ciężkie, że zasypiasz z głową pełną, co będzie jutro, budzisz się, nie wiesz, sprawdzasz od razu wiadomości, co się zadziało na świecie, więc myślę, że też to odcięcie w pewnym momencie, nie wiem, może godziny, wiesz, na przykład rano sprawdzasz i wieczorem sprawdzasz, albo w połowie dnia, a nie co chwilę, nie, bo jest taki nawyk, prawda, że jakby sprawdzania, co nie jest oczywiście złe, ale jakby jak się robi to za często, to myślę, że to też może nas obarczać tak psychicznie. Myślę, że też, żebyśmy się, co może pomóc jeszcze, żebyśmy otaczali się ludźmi, którzy są pozytywni, którzy nie robią takich, wiesz, takich katastroficznych wizji, tak? Że bardzo już czarno wszystko widzą, bo to na pewno nie pomaga. Też wiadomo, że nie można być hura optymistą, żeby też tak racjonalnie podchodzić. Ale no myślę, żeby tak to, co można po ludzku odciąć, to nie bombardować, no że może to złe słowo, nie brać na siebie zbyt tak wielu właśnie tych różnych wiadomości. z drugiej strony starać się żyć normalnie i myślę, że też co jest ważne, to pomaganie. Coś, co mnie tak wzruszyło w Polsce i w ogóle później na świecie, że rzeczywiście każdy z nas pomaga jak może. Jeden wpłaci na zbiórkę, drugi jedzie z kanapkami na dworzec, trzeci po prostu, no nie wiem, użycza z samochodu, nie wiem, jedzie na granicę, przewozi tych ludzi, jeszcze inny użycza mieszkanie, czy właśnie mieszka tak jak my. No każdy z nas wydaje mi się, że to jest też, myślę, ważne w tej całej sytuacji, żeby znaleźć coś takiego dobrego, co w tej całej smutnej sytuacji możemy przekuć w dobro. Bo jeżeli właśnie będziemy komuś pomagać, tak czy tak, to też my będziemy się czuć tak trochę psychologicznie, trochę lepiej, tak? Że robię, co mogę na tą chwilę. Mam taki zasób, to robię to, z czego mogę. Nie wiem, nie jestem gotowa na przyjęcie uchodźców, ale mogę pomóc, nie wiem, przyjaciołom. Mogę zrobić zupę dla, nie wiem, właśnie osób wojskowych, cokolwiek, tak? Chociaż ja nie jestem kulinarna, ale tak mówię jako przykładem oczywiście, że można po prostu, myślę, to jest, myślę, bardzo kluczowe, żeby w tym wszystkim znaleźć jakiś plus takiej bezinteresowności, takiego serca na dłoni, żeby zrobić coś, w czym czujemy, że jesteśmy sobą w tej pomocy. Nie, że ktoś nam każe, wiesz, czy tak, tylko po prostu to wypływa z nas i myślę, że wtedy ten ktoś odczuje też, że to jest bardzo szczera intencja. Mhm. Dobrze. No dobrze, więc Duchu Święty oraz wszyscy nasi święci patronowie, patronki, wspomagajcie nas. Sprawcie, żebyśmy byli coraz lepszymi ludźmi. Tam, gdzie nas stawiasz, Panie, pomagaj tym z nas, którzy nie wierzą w swoje możliwości, w swoje talenty, żebyś jakoś tak popchnął ich do tego, że jednak mogą zrobić coś więcej, mogą zawalczyć o właśnie to, żeby właśnie nieść ten swój talent dalej, żeby go nie zakopywać, tylko przez to, że go pomnożymy, będziemy mogli pomagać innym. Żebyśmy nieśli miłość, dobro, pokój tam, gdzie, Panie Boże, nas posyłasz. I uzdrawiaj tam, gdzie mamy bardzo trudne relacje. Czy to w pracy, czy w życiu prywatnym. Spraw, żeby to wszystko właśnie, żebyśmy odczuwali głębszy sens i przyszły dobre owoce naszych modlitw. Bardzo, bardzo dziękuję i może jeszcze do usłyszenia.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki. Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

Witam. Jak rozpoznać toksyczną duchowość? Dotykałem 20-letniej ręki 60-letniej kobiety. Kobieta miała 60 lat, a rękę miała 20-letnią. W jaki sposób, widzieliście mnóstwo takich filmików, można wywołać orgazm bez dotykania drugiego człowieka? Chcę was nauczyć dzisiaj rozpoznawania czegoś, czego nie warto dotykać. Chcę wam dać narzędzie do tego, by nie wchodzić w toksyczne duchowości, by nie dotykać czegoś, co nie ma ani stempla prawdziwości od nauki, ani stempla prawdziwości od wiary.

Wszystko zawsze zaczyna się od słowa, od błędu. Tak? Nie ma żadnego promieniowania, które mogłoby być pochłonięte przez kasztany. I ta kobieta potem otworzyła się na kolejny mechanizm wciągania. Tak? Zaczynamy od rzeczy banalnej, od wiary w coś, co nie istnieje. Tak? Ale ta wiara nie jest szkodliwa. No jak można sobie zaszkodzić, kładąc kasztany na ekranie? Nie można sobie zaszkodzić, ale można sobie zaszkodzić, bo szkodzi się umysłowi. I akceptując na wiarę, tak? Ktoś wchodzi w wierzenia na temat energii. Ktoś akceptuje na wiarę, że kasztany pochłaniają promieniowanie. Nie zapytał się jakie, czy jonizujące, czy twarde. Pytać, szukać, tak? I co zrobiła ta kobieta? Ona weszła w feng shui, czy feng shui, jak tam sobie to chcą nazwać, metodę obciachową chińską, mającą 4000 lat tradycji, której podstawową ideą jest, że manipulując przedmiotami wokół siebie, możemy wpłynąć na nasz los. To znaczy, jeśli powiesimy na drzwiach od łazienki lustro, to ono odbije energię chi i małżeństwo będzie bezpieczne i się nie rozpadnie, tak? Jeśli gospodarz domu ma tendencję do zdradzania żony, to tylko i wyłącznie wtedy, kiedy drzwi, kiedy łazienka jest na prawo od drzwi. Jeśli jest na lewo od drzwi, no to tego to nie występuje. Jeśli będziesz trzymał w restauracji, w miejscu, gdzie prowadzisz biznesy, akwarium i tam będzie 6 aruen czarnych ryb, tylko nie 7, nie 5, tylko 6 czarnych aruen, to wtedy będziesz miał sukces w biznesie. Jeśli brakuje ci pieniędzy to i masz ogródek, no to musisz w bardzo określonym miejscu ogródka, o którym ci powie siatka bagua, coś absurdalnego kompletnie, ale dającego pozór, że konsultanci feng shui operują jakąś wiedzą, a oni operują tylko i wyłącznie systemem przekonań wywiedzionym z starożytności, system przekonań, w którym na przykład jest możliwe takie ostrzeżenie w książce napisanej dla białych ludzi po polsku, przetłumaczonej, że oczywiście przebudowa grobowca rodziców może pomóc ci osiągnąć w życiu szczęście, skoro dotąd miałeś same nieszczęścia, ale uważaj, bo może wpłynąć negatywnie na los twoich sióstr i braci. Oczywisty absurd, ale spójny system myślenia, który idzie dalej. Katastrofy w Chinach były, ponieważ budowlane, ponieważ tam uważa się, że wiedza feng shui jest ważniejsza od nauki. Być może dziś już nie, ale wtedy tak. Ale kiedy budowano te wielkie zapory? 100 lat temu maksymalnie, a może wcześniej. O czym mówię? No, geolodzy mówili, tu nie wolno stawiać niczego ciężkiego, bo to jest flisz. Flisz to jest taka struktura skalna, znana nam z Karpat, z Pogórza Karpackiego, że warstwy mułu są naprzemiennie z twardą skałą. I teraz muł nasiąka wodą, ił tak naprawdę, i wtedy te warstwy twarde zsuwają się po tych miękkich, bo one nabierają właściwości, mają właściwości. Poślizg jest łatwy, tak? No ale feng shui było ważniejsze, postawiono tamę i zginęło 100 tysięcy ludzi, tak? Bo jakaś potężna rzeka została zatrzymana i wody potem tych ludzi no ci ludzie po prostu zginęli. Czyli wciąganie, mechanizm wciągania. Najpierw te kasztany, te nieistniejące promieniowanie, no to wejdę w feng shui, bo tam jest też energia chi, tak? I teraz następny etap, reiki. Czyli ta kobieta, już wiedząc, że istnieje, w cudzysłowie wiedząc, że istnieje ta energia chi, że można nią manipulować, przestawiać przedmioty, że jak materac jeden i małżeństwo śpi, to będzie dobrze, a jak będą dwa materace, które są obok siebie, no to będzie rozwód, tak? To nie są żarty. Za te bzdury płaci się 1000 euro. Budynki są według zasad feng shui, te takie z podciętymi rogami, charakterystyczne. Dlaczego z podciętymi rogami? No bo

ostre krawędzie tną interesy. Nie zapominajcie o tym, że nie można mieć w domu ostrych kantów, bo potną wam interesy i zbiedniejecie. Więc następnym etapem było reiki. Demoniczna rzeczywistość, która jest opisywana jako coś, jako, no i jest to sztuka uzdrawiania, mówiąc najkrócej. Tam. I tam są trzy stopnie wtajemniczenia. Pamiętajcie, nigdy nie wchodźcie w nic, co ma stopnie wtajemniczenia. Na początku, jak idziesz na studia, czy jak zaczynasz jakiś kurs, to możesz zobaczyć, jest książeczka, w internecie jest zakładka i możesz zobaczyć, co będzie na wszystkich zajęciach do końca kursu. Tak? Jakie są tematy, co jest w wiedzy tajemnej, tego nie ma. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest wiedza tajemna, tylko to jest metoda wciągania cię i manipulacji tobą, wciągania cię w sytuację, w którą byś nie wszedł, wiedząc, jaki jest cel. Dziewczyna ćwiczy tai chi, zaczyna kaleczyć swoją koleżankę, atakuje jej chorą rękę, mówi, ja nie jestem kimś takim. Zaczęła się niepokoić, co to jest to tai chi, poszła do mistrza, a mistrz, ponieważ widział, że ona w pół roku osiągnęła... Efekty treningów były takie dziesięciokrotnie większe u innych adeptów. Myślała, że jest jej już, że ta dziewczyna już jest pochwycona przez ideologię i duchowość tai chi. Ona się go pyta, mistrzu, czym tak naprawdę jest tai chi? A on jej powiedział, nie powiedziałbym 99% swoich uczniów, ale jej powiedział, tai chi to taniec na cześć demonów. Oni to wiedzą, niektórzy z nich. Zatem... Dwa paradygmaty i metoda wciągania, czyli przeciągania człowieka w miejsce, w którym jego umysł jest zdolny już zaakceptować, że wrzucenie do szklanki czy do butelki soli i srebrnej monety i wystawienie tej butelki na balkon spowoduje, że tam, że zostanie tam pochwycona energia kosmiczna. Mówię o Dzień dobry TVN, mam zarejestrowany gdzieś ten fragment, gdzie tak mówi wróżka w TVN-ie rano i w paśmie porannym, tak, w śniadaniowym paśmie. Żeby w to uwierzyć, trzeba przejść przez tą drogę wciągania. No bo ktoś, kto wie, czym jest nauka, tak, choćby podstawy, tak, i ma wiarę w sobie, nigdy nie uwierzy, że można dokonywać rytuały przy pomocy wody, w której była srebrna moneta i która nałapała energii kosmicznej. Tak, rozumiecie? Oni oczywiście powiedzą, białej magii, tylko biała magia, my tu nic złego nie robimy, tak? No ale jeśli chcesz zrobić coś przy pomocy czegoś, czego nie ma, to znaczy, że wzywasz kogoś, o kim być może nawet w kogo nie wierzysz. Dobrze. Dwa paradygmaty. Chcę was nauczyć rozpoznawania toksycznych duchowości. Czyli jeśli widzisz, że jesteś w takim miejscu, że jesteś wciągany w jakąś opowieść o świecie, która nie jest naukowa i nie jest zgodna z wiarą, to po prostu to porzuć. Tak? Cały system wierzeń dziś, który dostępny jest człowiekowi Zachodu, składa się z kilku segmentów. Są to wierzenia i praktyki, takie jak yoga, tai chi, feng shui. Ale skupię się teraz na tych inicjacyjnych. To są praktyki i stojąca za nimi ideologia, które są zdesakralizowaną, zwesternizowaną, uzachodnioną wersją ich religii. Jest coś takiego jak Huna. To były wierzenia polinezyjskie. Jest coś takiego jak Wicca. Czarownice, wiedźmy, tak? Nago tańczące. Tutaj ta historia, ten najdłuższy dzień w roku i jakieś ćmoje boje i że są kobiety, które, że kiedyś rządziły kobiety, a potem był zamach patriarchalny i takie bzdury. Koniec XIX wieku czy początek XX, facet, który po prostu bo gdzieś tam był jakimś dużym gościem w jakiejś kompanii wschodniej i oszukiwał tych ludzi, do których przyjeżdżał i ich okradał na rzecz Wielkiej Brytanii. Gardner się nazywał.
stworzył, być może mi się nakłada z tym drugim od Huny, nieważne. Chodzi o to, że tworzymy opowieść, w wyniku której praktyki, które tam są czynione, i czy to będą praktyki udające naukowe, czy to będą praktyki rytualne, takie jak Wicca, chodzi o to, że otwieramy się na te demony, które tą techniką otwarcia duchowego, które być może dla ludzi mieszkających tam 100, 200, 300 lat temu nie prowadziło do opętań. Dziś biały człowiek, stosując te techniki zdesakralizowane, otwierając, wchodząc w odmienne stany świadomości przy pomocy jogi, otwiera się na świat duchowy i nie ma żadnego strażnika. Tak jak zawsze teraz, jak mnie słuchasz i nie zasypiasz, to jesteś, twój mózg jest pracuje na częstotliwości beta. I wtedy w tej częstotliwości, jak mózg pracuje, to działa sumienie i rozum, racjonalność. I ty odrzucasz rzeczy, które są, uważasz za nieprawdopodobne, i odrzuciłbyś, gdybym cię zachęcał do rzeczy niedobrych, bo to jest w normalnym stanie świadomości my mamy mechanizm do tego, żeby do naszego umysłu nie wpuszczać rzeczy, które oceniamy jako złe i jako nieracjonalne. W odmiennych stanach świadomości to po prostu znika. Nauczyć rozpoznawania toksycznej duchowości. Jaki jest mechanizm? Tak? No to pierwszy, jeśli widzisz, że używa się tu jakichś dziwnych pojęć, że jesteś zapraszany w coś, co ma stopnie wtajemniczenia. Jeśli te pojęcia, którymi się dana technologia, którymi dana technologia operuje, jeśli one nie są zdefiniowane, tak? Czyli innymi słowy, jeśli musisz uwierzyć na słowo tym ludziom, którzy ci mówią, że istnieją fale kwadratowe i trójkątne, jak w ideologii biorezonansu, tak? Musisz w to uwierzyć na słowo. Musisz uwierzyć na słowo, że składając język na podniebieniu w pewien sposób, umieszczając wzrok pod kątem pewnym w stosunku do linii horyzontu, że zdarzy się to i to i to. Musisz w to uwierzyć, tak? Dobrze. Od razu powiem. Katolik jest najnowocześniejszym człowiekiem XXI wieku, jeśli trzyma się nauki i wiary. Dobrze. I teraz tak. Cuda. Ta ręka 20-letnia u 60-letniej kobiety. O co chodzi? Chodzi o to, że kiedyś w Radiu Józef zaproszona została siostra zakonna, której przypadek, przebadany przez naukę, stał się dowodem na świętość. To był chyba proces, ta siostra została, ta mateczka została błogosławioną. Dowód nadnaturalnego działania, który jest potrzebny, aby Kościół ogłosił kogoś błogosławionym czy świętym. I ta kobieta, ta siostra była przebadana dokładnie, miała wypadek, potem operację tam w Czarnej Afryce, chyba w Nairobi, gdzie w trakcie tej operacji zniszczono jej jej układ nerwowy, został w tej ręce odcięty od mózgu, tak? Tam dokonano po prostu jakiejś niefachowej roboty. I ta ręka tej siostrze zwisała jak taka kluska, taka, rozumiecie, takie coś całkowicie bezwodnego. I ona w pewnym momencie zaczął się cały zakon, te kilkaset sióstr za nią modlić. I krzyczały do niej: Ada, podnieś rękę, Ada, podnieś rękę. Ada w pewnym momencie podniosła rękę. Ta ręka była wcześniej, już tam nastąpiły zmiany troficzne, obrosła sierścią i takie pazury były, jakie my sobie wyobrażamy wilkołaków w tych filmach wszystkich, tak? A to są po prostu zmiany troficzne, gdzie rośnie dzikie ciało, bo nie ma informacji od mózgu, tak? System nerwowy został zniszczony, zaburzony, tak? I ta Ada miała taką rękę, tak? I miała rozpoznania profesorów kilku uniwersytetów, bo oni jeździli po prostu, i kliniki, jeździliły te siostry z tą Adą, żeby ją

zdarzeń w życiu, które mają depresję, których nie da się leczyć farmakologicznie, a kiedyś dotknęli okultyzmu czy czegoś związanego z herezją energetyczną, z tymi wszystkimi czakrami, wibracjami, rytuałami itd., itd. Rozumiecie? Jest dla was nadzieja. Dobrze. I teraz orgazm wyzwalany bez dotykania. Dziesiątki filmików. I tam się reklamują jacyś ludzie, którzy mówią, że... I na tych filmikach widać, tak, że... I teraz jedni oplatają to historią czysto technologiczną. Dajemy przyjemność za pieniądze. A inni do tego dołączają jeszcze jakieś opowieści dziwnej treści religijnej czy wspólnotowej. To tacy, którzy bardziej chcą stworzyć sektę, a mniej chcą tylko po prostu wykorzystać ludzi. Z jednej strony to może być ruch psychomanipulacyjny, a z drugiej strony to może być sekta. I teraz o co chodzi? Chodzi o to, że jest to wzięte z tradycji tantry, która ja nie oceniam, a spotkałem się z takimi zapisami ludzi, których szanuję, których intelekt szanuje i doświadczenie, że tam nurt tantryczny nie jest satanizmem. W tamtej tradycji. Kropka. Przeniesiony do Europy zawsze jest sataniczny. Dlaczego? Dlatego, że jest odarty z tych wszystkich kontekstów sakrum. Odarty z tych wszystkich wymagań, jakie stawiają. Każda religia stawia jakieś wymagania dla ludzi, którzy w nią chcą głębiej wejść. I to są wymagania etyczne. To są wymagania empatyczne, powiedzmy tak. Czyli trzeba podjąć pracę nad sobą. My, katolicy, wiemy, że tak naprawdę praca nad sobą polega na tym, że dajemy możliwość działania Bogu, bo jeśli my pościmy, to łatwo nam się jest przywiązać do tego, że to my wypościliśmy sobie rozwój duchowy, tak? Ale katolicy mówią, wyższą formą zaufania Bogu jest przyjęcie swojego krzyża. To nie chodzi o przyjęcie rzeczy, które sami sobie prokurujemy i katolicyzm nie ma nic wspólnego z cierpiętnictwem. Jezus nie chciał cierpieć. Powiedział Bogu: Ojcu, jeśli to możliwe, zabierz mi to, ale jeśli chcesz, jeśli to naprawdę jest Twoja wola, a ja rozpoznaję, jak mogę pomóc ludziom dzięki temu, to ja to przyjmuję. Rozumiecie? Przyjęcie krzyża jest czymś więcej. Religia katolicka jest czymś niezwykłym. Ale już sam ten postawa estetyczna może przybliżyć człowieka. Dlaczego ludzie chodzą na pielgrzymki? Dlatego, że dziecko może ojcu wypielgrzymować uwolnienie od alkoholizmu. Na jakiej zasadzie? Na takiej zasadzie, na jakiej Jezus przywrócił ustawienia fabryczne kosmosu. Czyli jego cierpienie jest na szali z całym grzechem. Tak? I no, na czym polega ofiara? Na początku były ofiary po to, żeby przebłagać. Oczywiście Boga Ojca nie trzeba przebłagać, bo On jest kimś sprawiedliwym, ale żeby Bóg Ojciec mógł spojrzeć w oczy matce gwałconego noworodka, to Bóg Ojciec musiał doświadczyć przez swojego Syna cierpienia. Rozumiecie? Bóg jest sprawiedliwy, nie tylko miłosierny. I teraz ci ludzie, rzeczywiście niektórzy z nich są tak głęboko zdemonizowani, że mogą wywołać tę chemię neurotransmiterów i hormonów, które powoduje orgazm. I oczywiście za tym nie kryje się nic, to jest tak jak masturbacja. Za tym idzie tylko smutek, tak? No bo to jest wyzwolenie pewnych substancji chemicznych w organizmie człowieka, a nie ma tam miłości, nie ma tam więzi, nie ma tam tego, co jest w małżeństwie sakramentalnym albo poza katolicyzmem, gdzie jest w głębokiej więzi na całe życie mężczyzny i kobiety. Poza katolicyzmem. Dobrze, więc dwa paradygmaty i wciąganie. I teraz o czym mogę wam jeszcze opowiedzieć? Reinkarnacja. Ta idea jest po prostu błędna. Jest pewnym sposobem myślenia, który pozwala ludziom w tamtej kulturze

0: w Indiach, który pozwalał jakoś odnieść się do problemu cierpienia, dziedziczenia i sprawiedliwości. No i oczywiście to jest sposób niedoskonały. Jest tylko jedno wcielenie, a potem śmierć i sąd. Tożsamość wcieleniowa, tutaj te wszystkie opowieści, tak, przebadano to. I używano hipnozy bardzo często w Stanach, bo ktoś dochodził do wniosku, że był molestowany, poszedł do hipnotyzera i on udowodnił, że i tak dalej, tu wtedy matka, ojciec, miliony musicie nam dać, tak? No i okazało się, że kiedy przyłożono do tych opowieści dziwnych treści narzędzia procesowe, no to nagle się okazywało, że dziecko było molestowane przez ojca w chwili, w której ojciec przez 2 lata był w Australii. A to wszystko się odbywało w Stanach Zjednoczonych. Więc regressing to jest po prostu demoniczne działanie. Szkoła wiedzy szamańskiej, połączenia astralne. Będę mówił takimi hasłami, żeby za chwilę opowiem o procesie który trwa od pierwszego wieku naszej ery, bo chrześcijaństwu, potem katolicyzmowi, towarzyszyła zawsze wiązka wierzeń. Tak? I wtedy pomiędzy filozofią bezinteresowną, która była sposobem opisu świata, a wiarą katolicko-chrześcijańską, tak, również mieściły się różne opowieści dziwnej treści i to była gnoza. I o tym procesie, jak to przechodziło przez średniowiecze aż do nowożytności, aż do czasów współczesnych opowiem. Natomiast teraz te wszystkie pojęcia, o których mówię, one odnoszą się właśnie do tych tradycji. Do tych różnych i ci ludzie niczego nie wymyślają. Oni po prostu biorą z tego i robią różne elementy i biorą i robią swój sposób kaleczenia ludzi. Zatem połączenie astralne. Jest to związane z ideologią spirytystyczną, połowa XIX wieku. Energia duszy, praca z wahadełkiem. To jest radiestezja. Również wiedza tajemna, nie mająca żadnego związku z rzeczywistością, nic takiego jak żyły wodne nie istnieje. Synchronizacja kwantowa, dwupunkt. To już jesteśmy po skompromitowaniu się religijności New Age w latach 80., kiedy okazało się, że wspólna medytacja dziesiątków tysięcy ludzi na całym świecie jednak nie przyspieszyła ery wodnika. Nie zdarzyły się te rzeczy, które ci zwiedzeni guru tych różnych duchowości obiecywali, kiedy siłą umysłu nie udało się podnieść Pentagonu, mimo że tam otaczała jak cała watacha tych przebudzonych ludzi i ściągnięto ich tutaj po to, żeby osiągnąć pokój na świecie, jak będziemy medytowali, jak będziemy wizualizowali, jak będziemy kładli język na, jak będziemy się jasne energie, ciepłe wibracje przekażemy i świat się zmieni. No nie zmienił się. I w tym momencie jakby ta wiązka wierzeń związana z New Age scyniczniała. I to synchronizacja kwantowa dwupunkt to jest już konstrukcja taka dla człowieka dzisiejszych czasów, która ma przekonać go, że robi rzeczy, które nie mają nic wspólnego z duchowością. Że wizualizacja i afirmacja czegoś, czego nie ma, że nie jest czynnością magiczną, a jest czynnością magiczną. Bo jeśli medytujesz z intencją, jeśli oczekujesz, to od kogo oczekujesz tego? Od wszechświata? Jest bezosobowy, jest zbiorem materii. Od umysłu kosmicznego? Tak, jest umysł kosmiczny. To jest demon, który się pod niego podszywa. Tak? Czego oczekujesz, znaczy od kogo oczekujesz tego, o co prosisz, czego nie możesz dostać na drodze naukowej, związanej z prawami przyczyna i skutek. Tak? No bo jeśli oczekujesz, że będziesz miał przed domem Ferrari, tak? No to łamiesz i nie pracujesz ciężko, nie zarabiasz pieniędzy, no to Jeśli uwierzyłeś, że mocą myśli można przyciągnąć sobie szczęście, przyciągnąć sobie partnera, tego właśnie, jedynego na całe życie, tak? No to uległeś manipulacji. A tutaj chodzi, tym ludziom chodzi tylko o jedno, żebyś medytował z intencją, czyli żebyś poprosił kogoś, kogo nie widzisz i nie znasz, o to, żeby zrobił coś dla ciebie materialnego najczęściej. To jest tak. Już wkrótce Wiolu dostaniesz materiały i będziesz umieszczała je na stronie Tekili Blog. W tym będzie jedno świadectwo Kasi, która właśnie uczestniczyła w takich medytacyjnych seansach Klaudii Pingot i prowadzona przez nią, a mówiła, że no, tak żadnych tych energii kwantum tamtego nigdy tego nie stosowała, tylko jakieś proste relaksacyjne. Tamto uważała za bzdurę, ale jeden raz, kiedy była absolutnie w słabej formie, to zaczęła taką medytację prowadzoną. Dlaczego? Dlatego, że ty możesz mówić, nie wierzę w horoskopy. Jeśli je czytasz, to znaczy, że w nie wierzysz. Choćby ta wiara była muśnięciem tylko, bo tak było u Kasi, no to jednak, kiedy była słaba, to doszło do wniosku, a nóż widelec, może Panu Bogu świeczka, diabłu ogarek, może tu jakiś ogarek dla mnie jest, tak? I co zrobiła? No, szła tą łąką, tymi dolinami, te sarenki, to wszystko, medytacja prowadzona, idzie sobie, wchodzisz do doliny, potem za tych gór wstaje słońce i teraz oddaj cześć, poproś, przywitaj się, czyli spotkaj się, przywitaj się, z czym? Ze słońcem? Absurd, tak? Rozżarzona kula gazów. I poproś. Medytuj z intencją, rozumiecie? Zawsze chodzi o wolę, bo, i tu jesteśmy w ważnym punkcie, pierwszą rzeczą jest intelekt, ale drugą rzeczą jest wola. Po to nam brudzą umysły, po to wciągają nas z tej przestrzeni bezpiecznej, jaką daje nauka i wiara, w przestrzeń wierzeń, która jest niebezpieczna. Po to mieszają w głowach tym wszystkim ludziom dziś. Dziś 70% Polaków, może 80% Polaków reprezentuje świat wierzeń, przesądów, magii. Choćby ubierane to było w język nowoczesny, bo jest ubierane w taki język. Tak? Bo zawsze chodzi o akt woli. Ktoś, kto idzie do bioenergoterapeuty, nie oczekuje, że przyjdzie do niego demon, ale oczekuje czegoś, czego dostać na drodze bioenergoterapii nie może. Oczekuje zdrowia, bo ta energia nie istnieje, a on otwiera się na autorytet tego bioenergoterapeuty. Opowieści, że uzdrowił tyle osób, tak, robi jakieś dziwne ruchy rękoma, zapala świece, coś tam robi, tak? Wszystko po co? Żeby zdobyć autorytet. A jeśli, daj Boże, powie komuś coś ważnego, tak jak robią wróżowie, z jego historii, z tej historii tego klienta, tak? O czym nikt nie powinien wiedzieć, a ten człowiek wie, no to masz autorytet. No i teraz o co chodzi? O otwarcie się. I Kasia otworzyła się na to słońce, w cudzysłowie, na to, na ten... I wypowiedziała intencję. I w tym momencie nastąpiło spotkanie, tak? Opanował ją demon. I to świadectwo będzie, Wiolu, przypomnij mi, żebyśmy je zamieścili. Synchronizacja kwantowa, dwupunkt, tak? Te wszystkie łączenia widzialnego z niewidzialnym, tylko że dziś mówi się o tym, że świat duchów jest materialny. I to jest absolutne oszustwo. I teraz jest takie pojęcie jak tulpy, leczenie kamertonami, ayahuasca, misy tybetańskie. Będę mówił o tych wszystkich rzeczach w tej chwili. Jesteśmy już w jakimś miejscu ważnym. W skrócie opowiem tę historię tych humanistyki europejskiej, tak? Która miała zawsze dwa nurty. Jeden akceptowany przez ośrodki akademickie i Kościół i drugi nieakceptowany nurt. I w tym nurcie na początku, jeszcze zanim Kościół miał narzędzia, którymi mógł badać tę rzeczywistość, równolegle do powstającego kościoła miały miejsce wierzenie gnostyckie. I te wierzenia gnostyckie, z nich wyszło bardzo wiele tych dzisiejszych wierzeń, tak? Tych systemów przekonań i praktyk inicjacyjnych. Tam chodziło o to, że oni mówili, niepotrzebna jest wiara, my wystarczy, żebyśmy wiedzieli, tak? To anioł światłości ich w to prowadził, czyli demon, który mówił im, że nie chodzi o to, żeby zaufać Bogu, że ty sam się zbawisz. Ty sam się wiedzą zbawisz. W średniowieczu to była nekromancja, przywoływanie demonów. To były jakieś nienaukowe formy alchemii. To była astrologia. To są nurty właśnie wierzeń, nie mające wspólnego z Kościołem i nauką. I w ostatnim tekście swoim, przedostatnim, pisze tak. Bunt Lutra, poszukiwanie ojca współczesnej medycyny Paracelsusa, wynikające z ciekawości świata, ale dotykające również demonicznych praktyk, astrologia, korzystająca z ksiąg, uczona magia, czyli magia, której się uczyło z ksiąg, nie to czarostwo wiejskie, tak? Hermetyzm renesansowy, kabała chrześcijańska, to początek tradycji wiedzy tajemnej, z wieku na wiek konsekwentnie odrzucanej przez ośrodki akademickie i autorytety religijne. Tak? Jaki jest lit tego tekstu? Nowożytność to era dzikich duchowości, karykatur religii. Również w tej sferze człowiek stał się miarą rzeczy z katastrofalnym skutkiem, a potem ze smutkiem. I o tym wam mówię. To się rozpoczynało od intelektualnych marginesów. Dziś dzikie duchowości wypełniły całą popkulturę. Cała popkultura, główne przesłanie popkultury jest satanizujące. O tym też już mówiłem. Współczesny ateistyczny satanizm jest osoczem popkultury. I tę tezę jestem w stanie udowodnić w każdej rozmowie. I teraz tak. Kolejny istotny etap nowożytnej heretyckiej ścieżki duchowej, nurtu humanistyki sprzecznego z nauką i wiarą, bierze początek od żyjącego w latach 1688-1772 Emanuela Swedenborga. Naukowca, filozofa, mistyka, interpretatora Pisma Świętego. On powiedział, że jego objawienia, a to były objawienia spirytystyczne, po prostu rozmawiał z demonami, dowiadywał się o mnóstwie różnych rzeczy, które były bzdurą. Ośmieszył go Voltaire, o ile dobrze pamiętam, bo ten miał przepowiedzieć jakieś trzęsienie ziemi, czy jakieś zalanie czegoś. I oczywiście tego nie przepowiedział. Voltaire nie jest absolutnie pozytywną postacią w tej opowieści, ale tutaj akurat wykazał Swedenborgowi, że jest w sferze irracjonalnej, się porusza, tak? I teraz chodzi o to, że Swedenborg wprowadził ideę, że prywatne jawienia mają taką samą wagę jak objawienie Biblii. I to rozpętało pandemonium, bo wszyscy zbuntowani ludzie, którzy mieli w sobie wystarczająco pychy, zaczęli poszukiwać sensu świata i kontaktować się z istotami duchowymi. No ale zawsze przychodzi demon. Aniołowie światłości, aniołowie Boży nie przychodzą. Oni współdziałają z człowiekiem w sposób istotny, ale nigdy nie przychodzą wyzwani. Wzywać można tylko złe duchy. One się mogą przedstawić jako Napoleon, wujek Zenek, albo anioł światłości, albo twój anioł stróż, ale to nie ma kompletnie żadnego znaczenia. I teraz tak. Kontakty z duchami uspołecznił XIX-wieczny spirytyzm, czyli te wszystkie stukające i wirujące stoliki. Potem, no i całe pokolenie Zachodu już doświadczyło tutaj inicjacji. Potem powstał okultyzm, który był niejako w opozycji do spirytyzmu, ponieważ okultystom już chodziło o władzę. Spirytyści słuchali duchów, a okultyści wrócili do tego, że chcą nakazywać duchom. Wrócili do praktyki nekromantów, chcieli nakazywać tym duchom i rządzić nimi. Oczywiście one udawały do momentu, w którym ten człowiek się nie otworzył na złego ducha, a potem już eksploatowały ich i niszczyli. Tak, i tutaj mamy te pojęcia związane z okultyzmem. Światło astralne, eter, kosmiczny fluid, siła od, moc vril i tak dalej, i tak dalej. Czyli oni mówili zawsze o niewidocznym czynniku przenikającym świat. I dzisiaj tak samo się mówi. Ta energia, o której jest mowa, tak? pole morfogenetyczne i tak dalej. Zawsze odwołanie się do tego samego. To jest tak prymitywne intelektualnie, że jak nie potrafimy czegoś wytłumaczyć, to wymyślamy cokolwiek, tak? To jest hipostaza, tak? Wymyślamy cokolwiek i na podstawie nieznanego tłumaczymy niezrozumiałe. Rozumiecie? Dlatego to jest wiedza tajemna, bo ona ukrywa nędzę intelektualną tych ludzi. Nędzę intelektualną okultystów. Nędzę intelektualną wszystkich tych profesorów, którzy tak jak Prokopiuk, jak pan Prokopiuk, jak pan Stefański, jak pan Suliga, ci wszyscy ludzie byli traktowani jako guru, a oparte to wszystko było na żenujących podstawach intelektualnych. I teraz przeskoczę do lat 20. XX wieku. Wtedy środowiska okultystyczne się ostatecznie skompromitowały. Te wszystkie stowarzyszenia wiedzy tajemnej, teozofia, Golden Dawn, te wszystkie nurty, które wtedy były ważne, ośmieszyły się w skandalach pedofilskich i obyczajowych, nieważne. I wtedy rozpoczęła się historia parapsychologii. Do dzisiaj ta historia trwa. Do dzisiaj są ludzie, którzy przekonują mnie, że parapsychologia to jest nauka. Nie jest nauką, nigdy nie była. Ona tłumaczy, próbuje przy pomocy... Powiedziano, że nie istnieje świat duchowy. To znaczy, że te wszystkie rzeczy nadprzyrodzone, które się dzieją, one są efektem działania naszego mózgu. Telepatia, telekineza. Rozumiecie? Kiedyś próbowano rozmawiać z duchami. Potem próbowano im narzucać wolę. To okultyści, wcześniej ci spirytyści. A teraz ci wszyscy doszli do wniosku, że człowiek opętany, na przykład Jung był człowiekiem opętanym, Carl Jung, miał epizod spirytystyczny i dlatego człowiek o takim umyśle robił takie bzdury, że zacierał granice pomiędzy religią objawioną a religiami naturalistycznymi. Co do dzisiaj powielają seminaria jezuickie i różne inne katolickie seminaria, gdzie Jung jest autorytetem. Mniejsza. Jesteśmy w czasie, kiedy powstała parapsychologia. I parapsychologia ukrywała demoniczny aspekt jasnowidzenia, klimuszko, różnych oddziaływań, tak, telekinezy, przesuwania przedmiotów i tak dalej, pod językiem, według którego to wszystko miała być moc mózgu. Nadprzyrodzone działanie, potęga podświadomości, moc pozytywnego myślenia. Nie będę używał słów, chociaż miałem ochotę powiedzieć, jaka to prawda. Czyli przyczyn telepatii, jasnowidzenia czy telekinezy szukano w rzekomych zdolnościach umysłu. Psychologizowanie demonicznych zjawisk duchowych okazało się ścieżką donikąd. Julian Ochorowicz czy ksiądz Klimuszko i inni, o ile nie byli oszustami, doświadczali manifestacji demonicznych, ale ich przyczyn nie szukano już w kosmicznych energiach, tak jak to robili okultyści, czy w świetle astralnym, tak jak robili to inni okultyści i spirytyści, lecz znajdowano w psychice człowieka. Oczywiście absurd. I teraz znowu się skompromitowała ta parapsychologia, no bo nie wyszło nic z tego, co oni mówili, że ma wyjść, to nie wychodziło. Żadne przewidywania, żadne mechanizm zanikania, to wszystko naukowe, ja to wszystko, metody naukowe to deprecjonowały. Ja o tym już wielokrotnie mówiłem na tym kanale i w naszym radiu. I teraz nastąpił, i teraz tak. Kolejne pokolenie ludzi szukających nadprzyrodzonej władzy znalazło inne pole realizacji swoich pełnych pychy potrzeb. Nastąpił czas religijności New Age, czyli synkretycznego ruchu duchowego zakładającego, że zbiorowym wysiłkiem uda się spowodować nadejście ery wodnika, co oznacza zakończenie ery ryb, czyli ery chrześcijańska. Chrześcijaństwa. Kiedy padło po raz pierwszy pojęcie New Age? W książce, którą wydała Anne Bailey, która była następczynią Madame Blavatsky w Towarzystwie Teozoficznym, a wydawnictwo nazywało się Lucifer Trust. Potem Lucis Trust to skrócono. Więc nie ma co tutaj głębiej się w to wgłębiać. Teraz używano często pojęć karma, yoga, reinkarnacja, połączenie tego z okultyzmem, połączenie z tego z psychologią humanistyczną i z ezoteryką. I to wszystko upadło w latach 80. I teraz mamy do czynienia z cynicznym powrotem do kultów. I to jest nowa era. Postokultystyczna, postpsychotroniczna, postparapsychologiczna. Tak? Dziś narkoprzestępcy w Meksyku czy w Kolumbii składają ofiary z dorosłych mężczyzn bezpośrednio już. Nie szukają kapłanów wudu. Sami ci mistrzowie, ci bossowie zażynają ludzi, żeby chronić się przed policją i przed konkurencją. Dobrze. Jednym z tych nurtów współczesnego, tego przed czym należy się chronić, jest satanizm nowożytny. Wszystkie krążące w sieci teksty na temat satanizmu, które przeczytałem, są złożone z kłamstw, półprawd i manipulacji. Niestety ani naiwność, ani powierzchowność, ani głupota nie chronią przed konsekwencjami przyzywania zła. I czy ty wiesz, że przyzywasz zło? Czy też tylko robisz rzeczy absurdalne, które nie mogą się zrealizować? Nie ma to znaczenia, bo on się zawsze wciśnie tam, gdzie tylko znajdzie pretekst. Demon nie może wykopać drzwi twojej duszy, ale ty możesz mu dać pretekst do tego, żeby się tam wślizgnął. Załóż sobie amulet, pentagram. To jest tak, jakbyś założył tabliczkę. Demonie, zapraszam cię do swojego wnętrza. Zacznij prosić o rzeczy nierealne, i myśl o nich, że one się zrealizowały, to jest zaproszenie złego ducha. Dobrze. Dwa paradygmaty wciągania. O tym mechanizmie wciągania powiedziałem. Człowiek, katolik jest najnowocześniejszym człowiekiem XXI wieku. I teraz dwa paradygmaty, dwa sztandary, tak? Zapytaj się siebie, gdzie jest twój skarb. Jeśli masz problemy, bo dzieją się w twoim życiu rzeczy straszne, jeśli jest smutek duchowy, jeśli nie możesz modlitwy, tak? Jeśli te depresje, które się nie dają leczyć farmakologicznie, pech, od momentu, kiedy byłeś u tarocisty, w twoim życiu seriami dzieją się negatywne rzeczy, tak? Życie się składa, a od tego momentu zaczęło się rozkładać, tak? Możesz szukać pomocy, tak? Telefoniczna poradnia duchowa, na Facebooku jest numer, na YouTubie tutaj jest numer. Ja mogę ci pomóc spróbować zracjonalizować to, co się z tobą stało. A potem jest wejście w świat Jezusa Chrystusa, bo tylko On może dać wolność. I dlatego pytanie jest, gdzie jest twój skarb? Gdzie jest twój skarb? Czy tutaj, na ziemi, że ważne są pieniądze, władza, albo dziecko, albo małżonek, albo praca, cokolwiek. Jeśli coś jest ważniejsze od Boga, możesz spodziewać się smutku. Bóg stworzył świat w taki sposób, że byliśmy w nim szczęśliwi. W ten świat wszedł grzech i zniszczył naszą więź z Bogiem. Historia Boga i człowieka rozpoczyna się od grzechu pierworodnego. Najpierw był ten szczęśliwy czas, ale w pewnym momencie pojawił się grzech. I teraz tutaj wchodzi Jezus Chrystus. On cierpiał po to, żeby tobie dać szansę na wyjście z tego wszystkiego, co cię dziś gnębi. To jest prawdziwa nadzieja. I to jest wiara. Wiara rodzi się w taki sposób, że spotykasz człowieka, który ma doświadczenie wiary i widzisz, że ta wiara jest czymś realnym, że jest żywa, że zmienia życie tego człowieka. I wtedy możesz otworzyć się na wiarę. I jeśli uwierzysz, że Jezus Chrystus jest Panem i Zbawicielem, to znaczy, że dał się zabić w potworny sposób po to, żebyś ty miał życie i to życie w obfitości i że wyciągnie cię z tej depresji, wyciągnie cię z tego pecha, z tej statystycznie nieprawdopodobnej ilości negatywnych wydarzeń w życiu, że przywróci ci radość, że zobaczysz, że są balkony, nie tylko, że jest bruk, tak? Że odetchniesz, że będziesz człowiekiem, który jest w stanie cieszyć się samym faktem, że wstał, Ja byłem w głębokich depresjach, dwa razy w bardzo głębokich. Tak? Ja wiem, czym jest ten świat bez nadziei. I mówię ci, Jezus Chrystus, On może wziąć wszystko to na siebie, co ciebie teraz oddziela od radości. Ale z Nim trzeba się spotkać. Jego trzeba poprosić. Musisz popatrzeć Bogu w oczy. Jak popatrzeć w oczy kogoś, komuś, kogo nie widać? Ja już tyle się modlę, tyle zdrowasiek, tu księdzu dałem pieniądze, żeby się modlili. Tak? To w ogóle nie o to chodzi. Pobożność nie zbawia. Zbawia spotkanie Jezusa Chrystusa. Jeśli też chcesz tego doświadczyć, to się teraz pomódl. Nawet jak w Niego nie wierzysz. Bo On traktuje te słowa poważnie. Bardzo często ludzie odchodzą, bo czekają na to, że pstryk i natychmiast mąż przestanie pić. Czy coś, co cię zabija, się skończy. To tak nie działa. Ale Bóg realnie wchodzi w historię człowieka. I jeśli będziesz trwał wiernie przez jakiś czas od momentu, kiedy zaprosisz Jezusa Chrystusa i przyjmiesz Go jako swojego Pana i Zbawiciela swojej codzienności. Ja też będę się modlił o to, żeby Bóg dawał mocne znaki. Tak? Ja mówię o swojej historii teraz. Tak? Ja modliłem się, Boże, mów do mnie dużymi literami, bo ja nie rozumiem, co się ze mną dzieje. 2 lata i 2 miesiące. Nie rozumiem, ale byłem wierny. Nie odpuściłem. Wołałem. A czemu te 2 lata? Bo ja sam nie chciałem wyjść z tej sytuacji. Bo ja sam cały czas reprezentowałem błędny sposób myślenia. Zawsze jest pierwszy umysł. Popatrzcie, Maria Magdalena, jak spotkała Jezusa zmartwychwstałego, to myślała, że to jest ogrodnik. Jej umysł nie był w stanie zrozumieć, że ten człowiek, który wyglądał identycznie po zmartwychwstaniu, jak ten Jezus wcześniejszy. Że to jest On. Ona widziała tam kogo innego, dlatego że jej umysł nie był w stanie przeprowadzić operacji polegającej na tym, że uwierzy w to, że możliwe jest zmartwychwstanie i że Jezus jest tym samym, który ma dziury w rękach, dziurę pod sercem, dziury w nogach, tu dziury, rany, że to jest ten sam i że On jest Mesjaszem, czyli że jest Bogiem. Monoteiści nie mogli w to uwierzyć. Jak to? 2 osoby? I dlatego Maria Magdalena widziała tam ogrodnika, bo rozum poszedł po najprostszej, umysł poszedł na najprostszej ścieżce. Tak nasz komputer przeliczył na najbardziej prawdopodobne, że tam jest ogrodnik. I w chwili, w której Jezus powiedział do niej po imieniu Mario i ona usłyszała głos swojego nauczyciela, w którym była zakochana, każdą cząstką swojego ciała, swojej duszy, swojego umysłu, swojej woli. Ona była oszalała na punkcie Jezusa. W najlepszym tego słowa znaczeniu. Ona czekała, kiedy tylko będzie pierwszy moment, żeby móc pobiec do grobu i namaścić ciało, wreszcie dokonać tych wszystkich czynności, które Żydzi czynili ciałom, żeby według ich wierzeń wszystko było tak, jak trzeba, na miejscu. Tak? I ona biegła, chciała, tak? I spotkała kogoś i nie widziała, bo w jej sercu nie było wiary. Tylko wiarą można przyjąć to, co Jezus jej pokazał, co objawił, czyli siebie. Jeśli uwierzysz, że Jezus zmartwychwstał i że to ten historyczny Jezus z Nazaretu, syn Marii, który miał wielu kuzynów, nazywanych braćmi wtedy, tak? Że jeśli ten bezgrzeszny człowiek i Bóg jednocześnie, tak, że On może do ciebie przyjść, jeśli w to uwierzysz, to On zmieni twoje życie całkowicie. Całkowicie, tylko musisz być uważny i cierpliwy. Ale będziemy się modlić o to, żeby było też boom, bo to jest coś, co przekonuje człowieka najbardziej, że dzieje się boom w sercu, tak, jest miłość, wylanie miłości Bożej. Ale być może będziesz musiał poczekać na rekolekcję, ale być może to się zdarzy dzisiaj. Dobrze. Bóg Ojciec i miłość. Człowiek wniósł grzech i rozwiązanie tej sytuacji jest w Jezusie Chrystusie. A potem, jeśli coś takiego w tobie się zdarzy, to napisz do mnie, bo potem potrzeba dalszych kroków i trzeba utrzymania tego daru a to już wymaga wiedzy, katechezy, to wymaga prośby do Ducha Świętego. Módl się do Ducha Świętego codziennie. A potem tam, gdzie był Bóg, tam, był, gdzie był grzech i człowiek, tam, gdzie był Jezus i tam, gdzie jest Duch Święty, pojawiają się my, czyli wspólnota. I myślę, że Pan Bóg buduje tutaj wokół nas wspólnotę, więc pomódlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jezu Chryste, przyjdź proszę do mojego cierpienia. Jezu Chryste, jeśli jesteś, bo nie wiem, czy jesteś, ale jeśli jesteś, to zmień moje życie. Obieram Cię za swojego Pana i Zbawiciela każdej sekundy mojego życia oraz całego mojego życia na końcu. Bądź moim Panem, osobistym Zbawicielem. Uznaję Cię za Boga. Przyjdź, Panie Jezu, przyjdź, Duchu Święty. Boże Ojcze, bądź uwielbiony w tym, że dałeś mi życie. Proszę Cię o szczęście przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego serdecznie wszystkich pozdrawiam. Zapraszam do radia, a widzom kanału dziękuję.
1: Niepokarana FM. Pokoju.

Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chwała Tobie, Panie Boże. Daj nam, Panie, Twoje światło i Twoje słowo. Maryjo, pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielka. Naszymi prośbami raczy nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Drodzy Państwo, dzisiaj audycja absolutnie wyjątkowa. Naszym gościem jest ksiądz Andrzej Grzewkowicz, egzorcysta warszawski. Myślę, że już nic więcej na temat wyjątkowości tej audycji mówić nie muszę. Za chwileczkę rozmowa z nim.

0: dzisiejsze czasy są wyjątkowe, jeśli chodzi o posługę egzorcysty?
1: W pewnym sensie tak. W pewnym sensie te dzisiejsze czasy są wyjątkowe, bo nagle nasza ilość wzrosła. Jeżeli w ogóle nie trzeba by było powiedzieć, że od 99 czy 98 roku wraca na nowo, albo w ogóle pojawia się w Kościele w stałej formie posługa egzorcysty. Wcześniej ta posługa egzorcysty była posługą, do której kogoś delegował biskup ordynariusz wtedy, kiedy pojawiała się jakaś konkretna potrzeba.
0: Czy to oznacza, że w tej chwili więcej osób potrzebuje pomocy egzorcysty?
1: Trudno mi na to powiedzieć do końca. Nie jestem tak całkowicie przekonany, że potrzebuje w tej chwili więcej osób pomocy egzorcysty. Pewnie trochę tak, ale myślę, że także jest większa świadomość różnego rodzaju uzależnień, które... Znaczy po prostu ludzie dowiadują się o tych uzależnieniach, dowiadują się o pewnych objawach, które niekoniecznie muszą być jakąś dolegliwością psychologiczną czy już z dziedziny psychiatrii, tylko że są, to jest tu problem duchowy. No myślę, że też, że na to składa się coraz bardziej rozwijająca się aktywność wszystkich nurtów New Age'owskich i stąd też ta narastająca potrzeba.
0: Jakie są objawy? Jeśli człowiek co czuje, co w jego życiu się dzieje, powinien się zastanowić, czy ma się zwrócić o pomoc do egzorcysty. Jestem zwykłym człowiekiem i teraz kiedy powinienem się nad tym zastanawiać?
1: Czy ja bym może tutaj wpierw rozróżniał dwie rzeczywistości, w których potrzeba człowiekowi pomocy. O ile spotykamy się z takimi sytuacjami jak kuszenie, które jest właściwością złego ducha i to kuszenie jest czymś, czego doświadcza każdy chrześcijanin i że tak powiem, mamy to zagwarantowane do momentu, prawda, kiedy nie zostaniemy wzięci do domu Ojca, to wtedy tych kuszeń będziemy doznawać. I to jest, powiedziałbym, te doświadczenia, które nie wymagają jakichś interwencji specjalnych. Tu wystarczy własna modlitwa, czy modlitwa innych, czy wtedy, kiedy ktoś doświadcza jakichś takich ostrzejszych pokus, no to prosi o modlitwę kogoś innego, albo ze spowiednikiem swoim rozmawia na ten temat. Natomiast dalej trzeba mówić o tak zwanych zniewoleniach i opętaniach. I są to te dwie sytuacje, w których zdecydowanie potrzeba pomocy Kościoła, no bo człowiek się w coś tam wpakował, albo sam, albo z pomocą innych. I takiej interwencji potrzeba.
0: Ale jak odróżnić dręczenie od kuszenia?
1: No tak, może być to pewnego rodzaju trudność. Czy tego rodzaju kuszenie jest tylko kuszeniem, czy jest dręczeniem. Natomiast są inne objawy, takie, które będą, powiem, typowymi dręczeniami, a więc jakimiś objawami, prawda, związanymi z sytuacją zniewolenia. I to do tego będą należały takie rzeczy jak jakieś depresje, dalej koszmary nocne, albo jakieś już doświadczenia na jawie o charakterze prawda, jakby no, w pójawie, półśnie, kiedy ktoś doświadcza jakiegoś właśnie niepokojenia, obecności jakiejś innej osoby koło mnie, chociaż nie ma materialnie nikogo obecnego. No ale mogą być nawet takie doświadczenia, jak to czasem mi mówią ludzie, siedział ktoś na mnie, dusił mnie ktoś, ściągał ze mnie kołdrę i tak dalej, prawda? I to są takie typowe rzeczy, które doświadcza się na sobie. Mogą być wreszcie takie objawy jak te takie wydarzenia zewnętrzne. No, do takich trzeba by wymienić, czy zaliczyć jakieś, prawda, stuki, puki, gaszące się światła, zapalające się światła, przezywające się meble, samozapłony, prawda? To mogą być tego rodzaju rzeczy. I czasem przychodzi ktoś do mnie i mówi, że nawet nie ma odwagi tego głośno powiedzieć, bo się boi, że go potraktują za kogoś, kto stracił rozum, że prawda, coś jest z nim nie w porządku. Natomiast są to po prostu doświadczenia duchowe.
0: A obsesyjne myśli? Gdzie jest ta granica?
1: Tego tu się nie da granicy określić, prawda, przy obsesyjnych myślach, właśnie przy jakichś takich natręctwach, bo one mogą być, prawda, czymś, co jest czymś, co jest jakimś objawem chorobowym. Może być czymś, co jest, powiedziałbym, jakimś niepokojeniem sumienia, zwłaszcza wtedy, kiedy ktoś coś tam wpakował się w jakieś niedobre rzeczy, coś niedobrego zrobi, potem go niepokoją. I mogą być to też formy takiego działania złego ducha, gdzie ja to mówię, jak z igieł robi widły, czyli, prawda, była jakieś drobne wydarzenie, natomiast te niepokojenia, które przychodzą, są niewspółmierne do samego wydarzenia. I najczęściej człowiekowi samemu jest wtedy trudno złapać tutaj dystans, na ile to, o czym on mówi, czy to, czego on doświadcza, to są właśnie poważne historie, czy poważne wydarzenia uzasadniające, prawda, taką formę tych przeżywania przez siebie tych rzeczy. Ja bym tutaj przy tego rodzaju wątpliwościach, czy w ogóle przy doświadczeniach takich, zaczynając od depresji, które przecież też mogą być sytuacjami jakichś chorób właśnie z pogranicza psychiki, czy nawet już zaliczanych do chorób z psychiatrii, to ja bym się odwoływał tu do bardzo konkretnych wydarzeń, do konkretnych rzeczy, które miały miejsce w życiu człowieka o charakterze okultyzmu. Jeżeli miały miejsce jakiekolwiek wydarzenia, że ktoś uświadamia, że coś było i że doświadcza w tej chwili właśnie czy to depresji, czy czegoś innego, prawda, o takim charakterze, to jest, no, nie powiem stuprocentowa pewność, ale bardzo duże prawdopodobieństwo, że tu mamy do czynienia z duchowym problemem, a nie z problemem jakimś tam psychicznym, czy problemem psychiatrycznym.
0: Materia, w której ksiądz się porusza, jest bardzo delikatna, ponieważ dotyczy emocji, psychiki i sfery duchowej. I oddzielenie różnorodnych przeżyć człowieka, emocjonalnych czy psychicznych, od duchowych, czasami nawet doświadczonym chrześcijanom sprawia problem, a tutaj mamy do czynienia jeszcze z człowiekiem cierpiącym. Czy regułą jest, że współpracuje kapłan z psychologiem? Kapłan egzorcysta.
1: Czy ja może bym jeszcze trochę odwołał się wpierw doświadczeń, które właśnie nachodzą na siebie, prawda, z dziedziny duchowej i dziedziny psychicznej, czy może nawet i somatycznej, prawda, tam gdzie będziemy mówili o jakichś objawach o charakterze psychiatrycznym, to ja bym się nawet nie kusił, czy niespecjalnie się nie tutaj nie napinał na to, że musimy oddzielić takie, które są problemami psychicznymi, od takich, które są problemami duchowymi, bo jest to bardzo trudna sprawa i wcale nie jest to akurat regułą, że jeżeli będziemy podejmowali współpracę psychologa, powiedzmy księdza, egzorcysty, że wtedy doskonale to rozgraniczymy. Trzeba sobie powiedzieć, że nie rozgraniczymy tego. I dlatego ja bym bardziej trzymał się w takich sytuacjach tych konkretnych rzeczy, które miały miejsce w życiu, a które mogły wpłynąć na uzależnienie duchowe. I to jest pewien konkret. Jeśli on miał miejsce i są konkretne objawy, to należy podjąć działania o charakterze prowadzącym do uwolnienia, a potem zobaczymy, czy to jest problem tylko duchowy, czy to jest problem i duchowy, i psychiczny. Bądź też przekonamy się na przykład o tym, że tu będzie problem psychiczny, a nie duchowy. Prawda, po jakiejś pierwszej, drugiej pomocy. Zresztą w podobny sposób może funkcjonować psycholog czy psychiatra, który spotykając się z człowiekiem skarżącym się na objawy, które mieszczą się w zakresie jakiejś, prawda, choroby psychicznej bądź jakichś komplikacji na poziomie psychicznym czy osobowościowym, emocjonalnym, no to też może zacząć od jakiegoś tam towarzyszenia, jakiejś próby pomocy i patrzeć, czy są jakieś pozytywne efekty, czy człowiek funkcjonuje w oparciu, prawda, o pewne reguły znane w psychiatrii czy psychologii. Natomiast jeżeli tutaj te reakcje człowieka są takie odbiegające od normy, no to wtedy, a jeszcze jest okazja przecież o zapytanie, prawda, czy pani nie korzystała z jakichś tam, prawda, propozycji new age'owskich. No i wtedy także prosta sprawa jest skierowania czy do księdza, czy do egzorcysty. Natomiast, prawda, już nawet tutaj z tego takiego krótkiego przedstawienia tej problematyki widać, że ta współpraca jest bezwzględnie konieczna i to potrzebna jest ona w obu sytuacjach. No nawet powiedziałbym uczciwy psychiatra czy uczciwy psycholog czy psychoterapeuta, jeżeli w pewnym momencie, nawet mając świadomość, że to on powinien pomagać, ma też jednocześnie jakieś tam komunikaty, że tu miały miejsce jakieś wydarzenia, które mogły obciążać od strony, prawda, duchowej, no to z uczciwości własnej powinien też zachęcić czy zalecić do korzystania pomocy jeszcze kogoś innego. Więc tutaj no niewątpliwie ta współpraca jest potrzebna, a z mojej strony powiedziałbym, że ja sobie nie wyobrażam mojej czy naszej posługi egzorcystów czy tych, którzy modlą się o uwolnienie. Nie wyobrażam sobie bez jakichś kontaktów czy współpracy z, no przynajmniej z psychologami czy psychoterapeutami, dlatego że bardzo często ludzie, którzy dłuższy okres czasu pozostają pod jakimś wpływem złego ducha, to poza tym uzależnieniem duchowym dokonuje się także jakieś zniszczenie i na polu moralnym, i na polu psychicznym. Więc tutaj no czasem może to będą krótkie, czy jakieś krótkotrwałe, prawda, krótkotrwała forma pomocy, ale ta pomoc jest potrzebna, że człowiek chwycił pewną równowagę psychiczną.

0: zanim przejdziemy do tych różnorodnych dziedzin współczesnej kultury, za którymi kryją się zagrożenia duchowe, ukryte zagrożenia duchowe, to jeszcze dwie kwestie chciałem w pytaniach do egzorcysty o nie zapytać. Pierwsza rzecz to jest taka. Używa ksiądz pojęć modlitwa, uwolnienie i egzorcyzmy. Po pierwsze, czym one się różnią, a po drugie, jakie są proporcje w księdza doświadczeniu jako egzorcysty pomiędzy właśnie zniewoleniami będącymi tylko i wyłącznie, wobec których trzeba modlić się o uwolnienie, a tymi, wobec których trzeba już stosować egzorcyzmy, to modlitwy uroczyste z mocą całego Kościoła. Oczywiście Jezus Chrystus działa, ale tę specyficzną formę, która jest przez Kościół zalecana. Co to są za dwa typy modlitw?
1: Te dwa typy modlitw są formami, które są uzależnione od sytuacji człowieka. Tam, gdzie jest sytuacja zniewolenia, czyli my to określamy trochę w taki opisowy sposób, kiedy zły duch działa od zewnątrz, ale w taki sposób poważniejszy niż kuszenie, bo kuszenie też jest takim działaniem od zewnątrz, prawda? Ktoś doświadcza jakichś tam zachęt do czegoś, powstrzymania przed czymś, prawda? To tutaj są to te, powiedzmy, tego rodzaju doświadczenia, ale o wiele bardziej zwielokrotnione. Albo właśnie doświadcza takich tych depresji, niepokojów, lęków, czy jakichś tam innych tych form, o których przed chwilą była mowa. To są wszystko działania z zewnątrz. Znaczy człowiek, który doświadcza tego, jest świadomy, że jest coś, co mu tu utrudnia życie, czy ogranicza, czy uniemożliwia jakieś aktywności, ale dalej jest on sobą, on sam podejmuje decyzje, on może przekraczać, powiedziałbym, lęki, on może się nie poddawać depresjom, on może mieć jakiś tam przymus do powiedzmy, tak jak to Jacques Verlaine opowiada, do skoczenia, prawda, wyskoczenia przez okno z któregoś tam piętra domu. Może doświadczać takiego przymusu i może się na to nie decydować. Natomiast w sytuacji opętania jest to, zdarzają się zachowania, które już od człowieka nie zależą. Czyli to on zaczyna robić jakieś dziwne rzeczy, których by nie chciał robić. To on nagle znajduje się w zupełnie innym miejscu, do którego zupełnie się nie wybierał, a gdzie na przykład został przeniesiony. Bardzo takim dla mnie pouczającym przykładem była sytuacja dziewczyny, za którą się modliłem i jeszcze nie mieliśmy wtedy wszyscy świadomości, że to jest sytuacja opętania. Po prostu podjęliśmy jakąś modlitwę. Ja w trakcie tej modlitwy kładę rękę na jej ramieniu i ona zaczyna mi odpychać swoją ręką tą moją rękę, żeby ją strącić z ramienia, a jednocześnie sama reaguje na to: ojej, co się dzieje? Ja tego przecież nie chcę. Czyli ona nie chciała odpychać tej ręki, natomiast ta ręka jakby sama, czyli powiedziałbym pod wpływem złego ducha, zaczęła spychać moją rękę. No, to był bardzo subtelna forma reagowania. Zresztą najczęściej przy modlitwach, które podejmuję, to od tego się zaczyna. A potem ta inwazja, powiedziałbym, tego złego ducha w to ciało człowieka. Ciało człowieka i tylko ciało człowieka, prawda, ma miejsce w dużo poważniejszy sposób, no, łącznie z tym, że potrzeba z naszej strony poważnego wysiłku, na przykład, żeby chronić konkretnego człowieka przed wyrządzeniem sobie jakichś poważnych krzywd.
0: Dlaczego ksiądz podkreślił to ciało człowieka i tylko ciało?
1: Dlatego ciało i tylko ciało, bo tylko tutaj ma przystęp zły duch. Gdzie indziej nie ma przystępu. Czy jakby wewnątrz, czy człowiek jest wolny. Jest dalej wolny. Pamiętam, jak po

0: takim psalmie, który odmawiamy, 91 psalmie, gdzie refren jest takim wyrazem zaufania Panu Bogu i złożenia w nim naszej nadziei. I ja zachęcałem do tego tam w środku, wewnątrz, tam gdzie jesteś wolna, tam ty powtarzaj, wypowiadaj to, te słowa, powtarzaj je nieustannie i dalej, próbowałem się razem z nią, mów tutaj ze mną, ty nie musisz nie jesteś w stanie wypowiedzieć, prawda, tego swojego, tych słów głośno, ale możesz wewnątrz mówić. Jakiś czas w ten sposób zachęcałem ją do takiej modlitwy i w pewnym momencie ta osoba nagle zrywa się z krzesła, odskakuje kilka kroków od nas, że tak powiem, burząc cały porządek i powoli musieliśmy doprowadzić do jakiegoś ładu, ale sobie pomyślałem, trafiony. Że ten kierunek działania był na tyle trafiający gdzieś tam w serce tej przestrzeni, prawda, złego ducha, że zareagował w taki sposób ostry i rzeczywiście nam przerwał nam jakąkolwiek modlitwę, przerwał wszystko, prawda, żeby nie dopuścić do tej drogi, którą podjęliśmy. Bardzo często też na przykład przy podejmowaniu egzorcyzmów, tam gdzie jest ten akt taki oddania, odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, prawda? Odcięcia się od złego ducha, wyznania wiary, prawda? Osoba, wobec której podejmujemy egzorcyzm, często nie jest w stanie tego powiedzieć. Natomiast bardzo często próbujemy i udaje się zrobić to w ten sposób, że ja stawiam pytanie i mówię w ten sposób. Zaczynaj odpowiadać na to pytanie twoim sercem, wnętrzem. Ty we wnętrzu twoim, w twoim sercu mów, odrzekam się. Czy odrzekasz się złego ducha? I ty powtarzaj, odrzekam się złego ducha. I przez jakiś czas towarzyszę takiemu wewnętrznemu aktowi, odrzekam i w pewnym momencie ta osoba jest w stanie wykrztusić siebie już głośno, odrzekam. Nie? Czy jakby wyrzuca z siebie, prawda, to coś, co jest wewnętrznym jej aktem i w pewnym momencie jest to możliwe także głośno. To wszystko są te przykłady, które pokazują, prawda, ta przestrzeń wolności, która jest wewnątrz i która niezależne od tego, że ktoś zewnętrznie, fizycznie czegoś nie jest w stanie wykonać. Natomiast mogą być takie działania, że zły duch, powiedzmy, jakąś formą dręczeń, jakąś formą zastraszeń powoduje, że człowiek wycofuje się. I to jest jego decyzja, prawda? Jego akt woli, że wycofuje się z jakiejś przestrzeni walki duchowej albo na nowo oddaje się złemu duchowi. I mówi, to już wolę być z tobą, tylko mi daj spokój i nie dręcz mnie więcej.
1: No, po to to robi po prostu.
0: Tak, po to to robi, żeby do tego doszło, prawda? No i wtedy, jak to się na nowo jest jego, nie? Na nowo jest jego.
1: Ksiądz opisuje teraz właściwie wojnę. Wojny wewnątrz człowieka.
0: Ale ja bym przerwał, bo tam było jeszcze pytanie o samą modlitwę, prawda?
1: Tak.
0: Że tu jest modlitwa o uwolnienie, a tu egzorcyzm. Jest egzorcyzm. I teraz tak, ja bym może to w ten sposób rozróżnił, że ten egzorcyzm, o którym tu mówimy, to chodzi o tak zwany duży egzorcyzm. Czy jest to pewnego rodzaju liturgia zawarta w specjalnym rytuale wydanym w 98 roku przez Stolicę Apostolską. I ta forma jest zarezerwowana tylko do przypadków opętań i z tego mogą korzystać tylko egzorcyści. Natomiast wszystkie inne formy są formami dopuszczalnymi do podejmowania przez księży, czy zwłaszcza przez księży. Także wszystkie formy tak zwanego małego egzorcyzmu, czyli od słów, prawda, nawet spontanicznie wypowiadanych przez kapłana, idź precz szatanie, aż po

0: egzorcyzmy takie jak Leona XIII, czy powiedzmy jakieś inne formy egzorcyzmów, czyli takich słów, w których wprost zwracamy się do złego ducha. Wprost zwracamy się do złego ducha i zwracamy się do niego w imieniem Jezusa Chrystusa. Czyli nie jako ja, tylko odwołując się do autorytetu, do mocy, jaki nam udzielił Jezus Chrystus, mocą tej władzy nakazuje mu odstąpienie.
1: I to mogą kapłani. Ale ksiądz natomiast zostawił małą furtkę, że zazwyczaj, czy też głównie kapłani. Czy to oznacza, że takie formy zwracania się wprost do złego ducha?
0: Przez świeckich to są tylko... Co, czekamy?
1: Tak, czekamy, niech w dzwoni 11 uderzeń. Jesteśmy, drodzy Państwo, w Magdalence, w mieszkaniu księdza Andrzeja i mamy naturalny dżingiel z pięknego zegara inkrustowanego. Jakąś jest intarsja chyba orzechowa albo jakaś tak.

0: Już jesteśmy z powrotem z Państwem. I czy to jest zarezerwowane tylko i wyłącznie dla kapłanów? Bo wydawało mi się, że ksiądz zostawił jakąś możliwość.
1: Ta możliwość jest tego rodzaju, że każdy może zwracać się z tymi tak podobnymi słowami typu idź precz, szatanie, w swojej własnej sytuacji. To jest tam, gdzie ja doznaję jakichś zmagań, coś. Mam możliwość zawsze powiedzenia idź precz, szatanie, czy odmówić jakiś egzorcyzm. Czy mały egzorcyzm w sytuacji doświadczania działania złego ducha. Natomiast jakby nie polecałbym tej formy jako formy, nie wiem, nawet na przykład codziennej modlitwy, bo w nią się wtedy zaczyna tworzyć taka chora pobożność, która z pobożności, w której oddajemy chwałę Bogu i prosimy Jego opiekę, zaczynamy się koncentrować, cała nasza pobożność się zwraca do walczenia ze złym duchem i to jest, czy go nie ma, czy on dręczy, czy on nie dręczy, to ja tym kijem macham, prawda? No i to już zaczynają być chore formy. No niestety, dlatego o tym mówię, bo to ja mam takie wrażenie, że się ta chora forma pobożności nasila, więc to nie tak droga. Ludzie, nie wiem, może przestraszeni tym złym duchem, prawda, zaczynają że tak powiem, przekierowywać swoją modlitwę i to zupełnie nie jest dobre. Natomiast poza samym, prawda, egzorcyzmem jest wiele różnych modlitw, które mają, czy mogą mieć też taką moc uwalniania. I tu od zwyczajnej prośby, Panie Jezu, uwolnij tego człowieka od działania złego ducha, prawda?
0: Czyli można już wobec kogoś, wobec drugiej osoby, bez zwracania się do nieprzyjaciela, można prosić o uwolnienie.
1: Można prosić o uwolnienie.
0: Osoba.
1: Może prosić świecka osoba. Może, prawda, w tej intencji odmawiać różaniec. Może w tej intencji odmawiać koronkę. Może modlić się psalmami. Może czytać Słowo Boże. Bardzo tutaj cenną formą modlitwy jest jakaś modlitwa wielbiąca. Natomiast ja bym bardzo ostrzegał, żeby przygodne osoby, chociażby słuchacze tejże audycji, nie porywali się od razu w sytuacjach jakichś właśnie zniewoleń. No to my też będziemy taką podejmowali posługę, czy my też będziemy się tak modlili, a my tak czujemy wewnętrznie, że my jesteśmy do tego powołani, będziemy właśnie też tutaj się w ten sposób angażować, bo się to może źle skończyć. To każda osoba, która czy chciałaby, czy ma jakieś poczucie takiego, że powinna tego rodzaju posługę podejmować, to po pierwsze powinna poddać jakiś tam przedstawicielstwu, prawda, władzy kościelnej te swoje pragnienia dla rozeznania, czy to jest rzeczywiście dobry pomysł, żeby ona się w ten sposób angażowała. Po drugie, nigdy tego nie wolno robić samemu. A po trzecie, bardzo pożądane byłoby, żeby zawsze w takiej ekipie, która chce w ten sposób służyć, był kapłan, który towarzyszy takim modlitwom. Nawet on nie musi być takim podziemnym osobą wiodącą w tym zespole. On może być taką osobą...
0: Parasolem.
1: Może takim, który będzie interweniował w sytuacjach, prawda, ekstremalnych. Może ktoś inny być taką osobą prowadzącą, ale ta obecność kapłana jest bardzo pożądana. Nie mówię, że jest bezwzględnie konieczna, ale jest pożądana. Tak może dla przykładu, pierwszą taką modlitwą, która zdarzyła mi się na parę dobrych lat przed tym, nim podjąłem posługę egzorcysty, była modlitwa uwolnienie, którą podejmowałem z kimś jeszcze, wobec osoby z grupy odnowy, którą tam inni podesłali, że a proszę księdza, coś tu się z tym chłopakiem źle dzieje, niech ksiądz się za niego pomodli. No i zaczęliśmy. Modlitwa się przez jakiś czas dobrze, prawda, rozwijała. Jakoś tam wtedy tą modlitwę w taki sposób spontaniczny, prawda, podejmowaliśmy. No i jak powiedziałem, w pewnym momencie mi się koncepcja na modlitwę skończyła i doświadczyłem tego jakby takiego stanięcia pod murem. Ani nie wiedziałem, co dalej, ani nie widziałem, nie miałem takiego przeświadczenia, że już z tą osobą jest wszystko w porządku. No i w takiej trochę bezradności w pewnym momencie skierowałem do tej osoby pytanie, a co ty teraz czujesz? No i ta osoba mi odpowiada wtedy, a to coś we mnie mówi mi tak, no i zobacz, co oni mogą. I to było dokładne nazwanie naszej sytuacji. No, z mojej strony taka konsternacja, zgłupiałem, prawda? No, dokładnie tak jest. I za chwilę zaczynam modlitwę. Panie Jezu, my tu rzeczywiście nic nie możemy. Tu możesz tylko Ty. I ja skończyłem tę modlitwę. Ta osoba doświadczyła kilku takich drgawek, prawda, takich ten, i nastąpiło uwolnienie. Zaczęliśmy już wszyscy wielbić Pana Boga. Prawda, po jakimś tam czasie tego uwielbienia zakończyliśmy modlitwę, poszliśmy spać. Następnego dnia pytam jak? No, skowronek wraca do domu, po tygodniu pytam innych tam przedstawicieli grupy, a co tam z tym i z tym? A, no, skowronek. No, dla mnie to był, czy często jest takim powiedziałbym ważnym doświadczeniem i pouczającym, że my się nie musimy napinać na jakieś nadzwyczajne, prawda, modlitwy i która to modlitwa będzie teraz najskuteczniejsza, już tak przywali diabeł, że się nie podniesie, prawda? Że tutaj dużo ważniejsza jest nasza postawa i prawda, i pokory, i świadomości, że to Jezus Chrystus, a nie ktokolwiek inny. I jakieś jedności między nami. To są dużo istotniejsze rzeczy niż to, czy ja takiej modlitwy użyję, czy ja użyję innej modlitwy i czy tym razem to trzeba się solą posługiwać, czy wodą pobłogosławioną, prawda, czy jakimś błogosławionym olejem, prawda? Że no to są sakramentalia, które tutaj jakoś towarzyszą i są pomocne i sam korzystam z tego, ale powiedziałbym, żeby wiedzieć, czy mi świadomość, że ten akcent, czy to coś, czego potrzeba przede wszystkim, czy w pierwszym rzędzie, to jest to nasza postawa duchowa, a nie metody, nie sposoby, których tu będziemy używać.
0: Jakie są proporcje zniewoleń do opętań w księdza posłudze egzorcysty?
1: Czy ja bym powiedział tak, że z osób, które zgłaszają się i potrzebują egzorcyzmów, to jest mniej niż 10% w stosunku do wszystkich innych osób, które faktycznie potrzebują pomocy. Ale faktycznie potrzebują pomocy, ale o charakterze uwolnienia. Bardzo rzadko zdarzają się sytuacje, że ktoś, kto się zgłasza do mnie czy do nas, prawda, to potrzebuje pomocy psychologicznej czy psychiatrycznej, a nie naszej pomocy. To jest też poniżej 10%.
0: Czyli 90% osób dobrze trafia do egzorcysty.
1: 90% dobrze trafia do egzorcysty, a z tych 90% powiedziałbym poniżej 10% to są ci, którzy potrzebują dużego, uroczystego egzorcyzmu. Natomiast te osoby pochłaniają nam tyle energii, tyle czasu, że powiedziałbym, no jak może bym przesadził, jakbym powiedział do 50% naszego zaangażowania, ale nie jest to zbyt przesadzone proporcje.
2: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
0: Byliśmy, drodzy Państwo, w takiej absolutnie maksymalnie skoncentrowanej formie. Krótki wykład na temat nadzwyczajnej posługi Kościoła wobec nadzwyczajnego działania złego ducha. Wszystkie te sytuacje, w których no właściwie każdy z nas, który zna sytuację kuszenia, czy też szerzej mówiąc działania właśnie zwykłego oddziaływania złego ducha, to są sytuacje, w których oczywiście zdarza się, że upadamy, ale to są sytuacje, w których możemy wygrać. Natomiast te wszystkie sytuacje, w których już mamy do czynienia z jakimś wewnętrznym działaniem złego ducha, wtedy szukamy pomocy w Kościele, ponieważ z mocą ten Kościół może występować wobec złego ducha, z mocą taką, no, przed którą muszą się ugiąć kolana i karki tych inteligencji, które nie życzą nam dobrze. Witam, panie Arturze.
3: Witam serdecznie. Ja dzwonię tak naprawdę z takim jednym pytaniem. Ja mam takie pytanie do księdza. Czy ksiądz...
0: Jestem osobą świecką. Księdzem był mój rozmówca.
3: No właśnie, tak. A rozmówcy już nie ma w studiu?
0: Niestety nie, to było nagranie.
3: Rozumiem.
0: Nie słuchał pan całości, bo nawet...
3: Nie, dopiero włączyłem radio.
0: Tak.
3: Ale w takim razie mam pytanie. Może jakiś egzorcysta słucha akurat. Bo mam pytanie takie, czy egzorcyści nie czują się takie zepchnięci na margines? Bo tak naprawdę obserwując to, co się dzieje w Kościele, czy jak podchodzi się do działania złego ducha w Kościele, to mam wrażenie, że to jest tak traktowane trochę jako folklor taki, że ten zły duch, no, to jest taki straszak na niedobre dzieci, a tak naprawdę nikt na poważnie do tego nie podchodzi. No, ja na przykład we mszy świętej nie zauważyłem egzorcyzmów chociażby. A przecież modlitwa do świętego Michała Archanioła była kiedyś obecna we mszy świętej. Teraz jakoś od tego odstąpiono i obawiam się, że nie w tą stronę idzie. Zamiast nasilić te ataki na złego ducha właśnie z naszej strony, czy zasilić tą obronę właśnie,
0: to
3: my odchodzimy od tego. I właśnie tak mam takie, zastanawiam się, czy egzorcyści nie czują się bardzo, bardzo zmarginalizowani w Kościele.
0: Dziękuję za pytanie.
3: Dziękuję bardzo.
0: Z Panem Bogiem, wszystkiego dobrego. Zacznijmy od tego małego egzorcyzmu, czyli modlitwy do świętego Michała Archanioła. Otóż Sobór Watykański II, wydaje mi się, że słuszną intuicję przekuł na wymóg, żeby msza święta zawierała po prostu tylko i wyłącznie te elementy, które są jej istotą i żeby poza czas mszy były przesunięte różnego rodzaju inne, czasami nawet bardzo szlachetne nabożeństwa. I stąd właśnie ta modlitwa do świętego Michała Archanioła. Są kościoły, w których odmawiana jest na samym końcu, już po błogosławieństwie. Ale rzeczywiście była to kiedyś praktyka w każdej mszy. Teraz tego nie ma. Rozumiejąc intencje pytania, no to odpowiedź jest chyba optymistyczna, bo jeśli w ciągu ostatnich lat widać jakiś ruch, jakąś tendencję, to do poważniejszego traktowania egzorcyzmów i egzorcystów w Kościele. Jest ich w każdej diecezji już kilku nawet i zmienia się to na lepsze. Oczywiście w sercu pytania naszego słuchacza tkwi prawda, nie ziarno prawdy, tylko dużo tej prawdy. Było takie zawahanie, lata 60., 70. i do dziś Kościół jakby jest w cieniu, czy też ponosi konsekwencje tego właśnie, tej takiej ucieczki przed myśleniem o realnym złu osobowym. I jeszcze w seminariach no, nie poświęca się tylu godzin wykładów, ile powinno poświęcić się demonologii i informacji o tym, jakie są formy dzisiaj zwodzenia, poprzez które zły duch wchodzi w życie wiernych Kościoła w sposób nadzwyczajny. Więc mam nadzieję, że precyzyjnie na to pytanie odpowiedziałem. Trend jest dobry i obserwacja absolutnie celna, ale z każdym miesiącem i rokiem jest lepiej. Witam Pani Magdo.
4: Dobry wieczór. Mam takie pytanie. Dobry wieczór. Osoba posługująca się wahadełkiem wymaga interwencji egzorcysty.
0: Jeśli
4: nie zauważa i właściwie to jest w takich celach zdrowotnych,
0: tak. Pytanie
4: i na
0: jest
4: własny
0: takie...
4: użytek, i na własny użytek, a nie jak gdyby dla jakichś tam celów zarobkowych.
0: To nie ma znaczenia. Pytanie jest takie, czy to wahadełko w ręku tej osoby się kręci?
4: Tak.
0: I czy pozyskuje ona w ten sposób informacje, których człowiek znać nie może? Prawdziwe informacje.
4: To znaczy, to są informacje takie odnośnie stanu zdrowia.
0: Ale rozumie pani.
4: Ale pozyskuje. Tak.
0: Jeśli tak, to jest osobą inicjowaną i potrzebuje modlitwy Kościoła.
4: Czyli egzorcysty, czy jakoś...
0: Można zacząć od modlitwy o uwolnienie, proszenie jakiegoś kapłana, jakiejś grupy charyzmatycznej, ale może skończyć się na egzorcyzmach również.
4: Ale nie, ja jestem z boku, jak gdyby, i nie widzę, żeby były jakieś objawy, o których było tutaj.
0: Tak. Te objawy pojawiają się i to jest takie doświadczenie bardzo wielu, suma doświadczeń bardzo wielu osób, że ujawniają się problemy duchowe w sytuacji, gdy taka osoba wykonuje jakiś zdecydowany krok ku Panu Bogu. Nie wiem, spowiedź całego życia, jakieś nawrócenie. No, w chwili, w której dzieje się coś, co człowieka do Pana Boga zbliża, to wtedy święty Ignacy Loyola taką zasadę rozeznawania duchowego odkrył, która być może wytłumaczy pani, dlaczego nie widać objawów. Otóż zły duch, kiedy człowiek jakby jest w jego, pod jego oddziaływaniem, nie niepokoi tego człowieka. Wręcz przeciwnie, daje mu pozory spokoju. Natomiast wtedy anioł porusza sumienie, czy stara się poruszyć sumienie tego człowieka. Natomiast kiedy tylko następuje zwrot ku Panu Bogu, to natychmiast zły duch zmienia taktykę i zaczyna atakować. I wtedy następują dręczenia, wtedy następują te problemy, które mają go odwieść od drogi ku dobru.
4: A to jest osoba bardzo rozmodlona i nie, jakby nie potrzebuje na jakiejś interwencji, żeby...
0: Każdy człowiek może się nawrócić jeszcze bardziej. Papież spowiadał się co dwa tygodnie, Jan Paweł II, więc tutaj nie ma takiej miary. Jedyną rzeczą, którą można zrobić dla tej osoby,
4: tak,
0: to jest modlitwa i post. Połączenie tych dwóch...
4: Na przykład mogę, tak?
0: Na przykład tak. Każda osoba, która kocha tę osobę,
4: no,
0: bądź
4: kocha,
0: też chce z jej posłużyć, to proszę...
4: Modlitwa i post. Tak,
0: tak, tak. I proszę też na modlitwie jakby zapytać się Pana Boga, jaka forma postu jemu by się tutaj właśnie najbardziej podobała. Mhm. Dlatego, że to nie chodzi o jedzenie, czy też nie tylko o jedzenie.
4: Tylko od jakichś...
0: O coś rzeczywiście, czego trudno będzie się wyrzec.
4: Odcięcie się od czegoś właśnie.
0: Co sprawia nam rzeczywistą przyjemność, to daje nam jakąś satysfakcję, czego odstawienie jest naprawdę trudne.
4: Tak, natomiast ja nie mam wpływu na to, żeby nie posługiwała się ta osoba wahadełkiem.
0: To zupełnie proszę się tym nie przejmować.
4: Nie
0: jeśli wytoczy...
4: Tego nie będzie, przepraszam.
0: Jeśli wytoczy pani wojnę duchową, pani rozpocznie, to po krótszym lub dłuższym czasie zobaczy pani efekty tego, to znaczy znaki zapytania intelektualne u tej osoby, pojawianie się jakichś faktów, które będą ją kierować w dobrą stronę i wreszcie będzie kryzys, a jak będzie ten kryzys, to wtedy będzie można szukać argumentów, pokazywać, że radiestezja jest po prostu rodzajem spirytyzmu bardzo, bardzo toksycznego duchowo.
4: Bardzo dziękuję.
0: Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego.
4: Dobranoc.
0: Witam Pani Magdo również.
5: Dobry wieczór. Niech będzie chwała Chrystus.
0: Na wieki wieków. Amen.
5: Ja chciałam się zapytać. Ja byłam egzorcyzowana na Bednarskiej. Właśnie albo u księdza Żebeckiego. Ponieważ też bawiłam się wahadełkiem w szkole średniej. I zostałam uwolniona przez spowiedź przez Eucharystię we wspólnocie. I też chciałam się zapytać w tej chwili, ponieważ bardzo możliwe, że wyjadę na turny rehabilitacyjny, na których będzie joga i będzie pranayama. I chciałam się zapytać po prostu, czy pranayama jest czymś szkodliwym duchowo, jest zagrożeniem duchowym.
0: Wszystkie komponenty jogi i rzeczy, które są związane z duchowością hinduistyczną, są dla chrześcijan regresem duchowym i mogą prowadzić ich do naprawdę nieprzyjemnych sytuacji. Także...
5: Również pranayama.
0: Tak, tak, tak, tak.
5: Czyli po prostu nie wiem w ogóle, czy powinnam jechać na ten turnus.
0: Zastanowiłbym się, jeśli to są jakieś istotne elementy.
5: Czy jest to ten turnus obowiązkowy, natomiast ja mogę odmówić uczestniczenia w tych zajęciach.
0: Oczywiście, oczywiście, ale można poszukać jakichś innych miejsc. Natomiast no, trzeba zapytać ich, czy oni są świadomi.
5: Znaczy ja im powiedziałam na zebraniu, że jest to zagrożenie duchowe.
0: Może łatwiej jest rozpoczynać od takich lżejszych kalibrów i powiedzieć im, że jest to po prostu praktyka religijna, religii niechrześcijańskiej.
5: Aha. Rozumiem. Bo to znaczy,
0: że to nie jest neutralne, że to nie jest neutralne psychologicznie, emocjonalnie i duchowo, prawda? Że to nie jest, tak jak oni to przedstawiają, rodzaj techniki jakiejś, która ma pomóc psychologicznie człowiekowi. Że jest to technika religijna, która oddziaływuje na emocje, na psychikę i na ducha człowieka.
5: Na psychikę, na emocje i na ducha.
0: Tak.
5: Rozumiem. Bóg zapłać.
0: Z Panem Bogiem. Wszystkiego
5: Panem
0: dobrego.
5: Bogiem. Wszystkiego dobrego.

0: Witam.
1: Witam. Szczęść Boże. Chciałam zapytać, jakim zagrożeniem jest astrologia dla kogoś, kto się tym trudni?
0: Astrologia jest rodzajem zwiedzenia i odmianą wróżbiarstwa. I ci astrolodzy, którzy, czyli innymi słowy, pierwszy podstawowy koszt, jaki się ponosi wchodząc w astrologię, to jest koszt intelektualny. Po prostu wchodzi się w błąd. Astrologia w żaden sposób nie jest zdolna potwierdzić skuteczności swoich założeń. To znaczy, no to nie działa w taki sposób, nie wiem, jak działa astronomia, czy nie wiem, rachunek prawdopodobieństwa, prawda? Czyli rzeczy, o których wiemy, że naukowo mają taki, a nie inny, taką, a nie inną skuteczność.
1: Duchowe.
0: Natomiast tak, i to jest pierwszy krok. Natomiast
1: intelektualny.
0: Natomiast duchowy to jest następny krok, czyli osoba, która wchodzi w to, wierzy, szuka i no, inwestuje emocje.
1: Opracowuje ludziom horoskopy.
0: Tak, tak, tak. Jeśli potrafi je interpretować w sposób, który nie jest tylko i wyłącznie rodzajem intelektualnej pracy nad tymi jakimiś przesłankami, no bo tam się wyciąga jakieś informacje niby i ktoś, no, jeden będzie miał tych informacji tyle z danego kosmogramu i powie przez 3 minuty, a ktoś inny może przez 30 minut opowiadać, prawda? Ale istotą jest, czy te informacje są nadzwyczajne, to znaczy, czy tam są rzeczy, których człowiek wiedzieć nie może. Bo medytowanie kosmogramów, czyli pewnych linii, pewnych kształtów, wprowadza człowieka w odmienne stany świadomości, które otwierają na złego ducha. To znaczy bardzo wielu astrologów, szczególnie tych, którzy no, są bardziej znani, no bo już do nich ludzie chodzą, dlatego że w cudzysłowie sprawdziło im się, prawda?
1: Tak, tak.
0: To te osoby są inicjowane i otwarte na złego ducha.
1: Ale czy w związku z tym wymagają egzorcyzmu?
0: Tak.
1: Wymagają.
0: Tak, tak. Jeśli...
1: A co zrobić, jeżeli człowiek sobie nie zdaje sprawy po prostu z tego, że...
0: Należy zacząć się modlić za niego i pościć w jego intencji, a potem dostarczyć mu informacji.
1: Dziękuję, panie Robercie.
0: Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego. Halo.
2: Tak, szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, panie Robercie. Szczęść Boże wszystkim. Mnie do zabrania głosu skłonił głos pana Artura chyba na początku. I właśnie tak jakoś taka refleksja mi przyszła, że...
0: Chyba ma pani radio włączone.
2: Nie, wyłączone.
0: No jakoś tak huczało, bardzo
2: nie
0: proszę.
2: Nie wiem dlaczego. Przyszła mi taka refleksja, że... No właśnie, tutaj włączę rzeczywiście. Przyszła mi taka refleksja, że my według takiego naszego określenia myślenia, tak jakbyśmy zapominali o tym, że w naszym znaczeniu egzorcystą, ale właściwie... kimś, kto ma największą władzę nad złymi duchami, to przecież jest Jezus.
0: Tak.
2: I Jezus nam obiecał Ducha Świętego, którego nam ześle Ojciec. I to było też w rozmowie z Samarytanką w Ewangelii Świętego Jana powiedziane, że Ojciec chce, żeby go czcić w duchu i w prawdzie. Więc ten Duch Święty, który nam był obiecany, jeżeli bardzo o to prosimy, i tu Pan powiedział, Artur, o mszy świętej, przecież sama msza święta to już jest, nie tam powiedzmy egzorcyzmem, prawda, ale cała msza święta.
0: Tak.
2: Przecież tam zły duch się nie może znaleźć na mszy świętej, dlatego że jest Ojciec, jest Duch Święty, jest Jezus, są wszyscy święci, Maryja i tam już nie ma dostępu najmniejszego, więc naprawdę my często polegamy na ludziach, to raz, może już na końcu nawet mówiąc, ale przecież Jezus, Bóg, święci, no nawet i Archanioł Michał, to wszystko jest, są te tak jakby warstwy niższe, a przede wszystkim Jezus się liczy.
0: Tak. I jego realna obecność w trakcie mszy.
2: I panie Robercie, dlaczego właśnie ludzie są takiej małej wiary i nie ufają przede wszystkim Bogu Jezusowi, który powiedział, prawda, że uczniom zsyła Ducha Świętego, a jeżeli my chcemy być tymi uczniami, to wystarczy ten nasz spokój, oddanie się Duchowi Świętemu, Bogu Jezusowi, Duchowi Świętemu, no i przecież sami, nie wiem, ja tak mówię, że sami w tej naszej bardzo wielkiej wierze, zaufaniu, modlitwie, różaniec przecież, jak ojciec Pio powiedział, że to jest, prawda, broń przed złymi duchami, mamy różaniec, mamy Pismo Święte, które też jest egzorcyzmem. I kiedyś była taka rozmowa, pamiętam, z panem Pawłem Wdówikiem, to zapamiętałam na całe życie, że my często to swoje wnętrze, naszego ducha, serce tapetujemy tą telewizją różnymi takimi rzeczami, niepotrzebnymi śmieciami, a ja sobie coś takiego, no już od pewnego długiego czasu, mam takie doświadczenie, że tapetuję sobie jakby słowami z Pisma Świętego, mądre myśli, mądre książki, święci, starożytni i tak dalej. I to wszystko już mam tak zatapetowane w środku, że tam już nie może być dostępu z tego ducha. I miłość, przede wszystkim miłość, Duch Święty, to jest przecież miłość wzajemna Ojca i Syna. Więc dlaczego my tak mało ufamy? Mam takie doświadczenie, kiedyś opowiadałam panu, panie Robercie, w rozmowie, którą pan tam nagrał ze mną i była pewna część, którą pan nie puścił w radio. No i to naprawdę mnie wtedy tak bardzo to uświadomiło, doświadczyło, że nasza wola, o czym powiedział też ksiądz Krewkowicz, to jest takie ważne, że my musimy mieć tą siłę woli, taką od Boga oczywiście, od Ducha Świętego, i przez to możemy sobie poradzić sami, naprawdę nie musimy aż tak polegać na ludziach. Pamiętam, jak ta osoba bardzo polegała na ludziach. Ona ciągle za ludzi szła. Nie było tej wiary, tłumaczyła mi. Nie rozumiała tego, że Bóg przede wszystkim może jej pomóc. I to jest coś takiego, że my nie potrafimy się zwrócić naprawdę z takim otwartym sercem do Boga.
0: Dzięki.
2: Przede wszystkim to, panie Robercie, jest...
0: Absolutnie się zgadzam.
2: Panie
0: zgadzam.
2: Robercie, jeszcze jedno.
0: Tak?
2: Pamiętam na rekolekcjach w Krakowie, to były te moje pierwsze rekolekcje z ojcem Bilem, jak powiedział, nie bójcie się złego ducha. Przecież mamy naprawdę władzę nieba, władzę Jezusa, władzę Ducha Świętego Ojca i naprawdę nie może mieć do nas dostępu, jeżeli będziemy bardzo wierzyć i będziemy chodzić. Oczywiście są chwile słabości, kiedy jest depresja, prawda? Ludzie też mówią o tym, że oni nie mogą, nie mają siły iść do kościoła. To może kto inny ich doprowadzi, może razem z kimś modlić się o to i to przyjdzie. To przyjdzie z czasem, czasami trzeba poczekać. I trzeba samemu, może czasami trzeba sobie zrobić pustynię, jakoś, nie wiem, odizolować się od ludzi i zwrócić się szczególnie do Boga w płaczu, w jęku, ze łzami, ale ciągle prosić o to i to przyjdzie.
0: Dzięki serdeczne. Pani Teresa, ta intuicja jest absolutnie celna. Msza Święta to jest wydarzenie tak zupełnie nieprawdopodobne i obecność realna Chrystusa w niej no jest leczy każdą sytuację, gdy nie ma możliwości skierowania cierpiącej osoby do egzorcysty, gdzie no, są jakieś utrudnienia gdzieś daleko poza krajem, czy też w jakichś właśnie takich miejscach, gdzie no, nie ma takiej możliwości, to zawsze proponujemy, żeby przez rok uczęszczać codziennie na mszę i przyjmować Chrystusa. I to jest, no, doświadczenie jest takie, że ludzie, którzy to przez właśnie taki czas przyjmowali Chrystusa, są po prostu całkowicie uwolnieni. Nawet egzorcyzmów już nad nimi nie trzeba było, mimo że były to osoby zniewolone głęboko, czasami opętane. Witam, panie Pawle.
3: Halo?
0: Witam serdecznie.
3: Mam na imię Piotrek. Panie Robercie, mam pytanie, ponieważ od dawna słucham tych audycji pana i jakby pan przestrzega przed praktykowaniem jogi. Ja jako praktykujący katolik też jakby próbując pogłębić swoją wiarę, też szukałem jakichś wskazówek odnośnie medytacji i odnalazłem taką stronę Światowego Stowarzyszenia Medytacji Chrześcijańskiej. Też jakby tak wynikając i będąc ostrożnym, przeczytałem, że już to stowarzyszenie 2007 roku otrzymało status z prywatnego stowarzyszenia według kodeksu prawa kanonicznego, także jakby jest zatwierdzone przez Kościół. No i są takie spotkania co roku, to się nazywa medytatio i teraz przyjeżdża w tym roku ksiądz John Pereira z Indii i jest to napisane, że ten ksiądz jest odznaczony z najwyższymi odznaczeniami rządowymi za zasługi dla narodu hinduskiego, że na prośbę matki Teresy z Kalkuty wielokrotnie prowadził w Kalkucie dni skupienia i rekolekcje. Ale też jest napisane, że od 1968 roku ojciec Pereira praktykuje jogę według KBS Ingere, nie wiem jak to dokładnie się mówi, na podstawie której opracował zespół ćwiczeń uwzględniających pozycję ciała, sposobów oddechu i medytacji, które stanowią integralną część programu Kripa w leczeniu osób uzależnionych. No i ten ojciec ma być 7 maja i poprowadzi specjalną sesję medytacji i jogi właśnie też dla tej światowej wspólnoty medytacji chrześcijańskiej. Jakby ja tam się wczytuję w książki ojca Friedmana i Johna Mayna i tak staram się też medytować. Przez Kościół to stowarzyszenie jest zatwierdzone, a z drugiej strony przyjeżdża kapłan, który jogę
0: tak,
3: będzie
0: uczył. Ja bym panu polecił wnikliwsze przyjrzenie się stronom tego stowarzyszenia, ponieważ ja to zrobiłem. I znalazłem, tak schodząc warstwa po warstwie, jakby w tych merytorycznych ich zapewnieniach, że to jest modlitwa, że to nie jest technika i tak dalej, doszedłem do tego, że zaczęli się powoływać na Elisabetę Gryfisa, który, no jaki jego komunikat był? No chrześcijaństwo musi się dowiedzieć o istnieniu kundalini i musi się wreszcie wydobyć według niego, prawda, z tej głębokiej niewiedzy duchowej, jaką jest niepożytkowanie tej wielkiej mocy, jaką daje kundalini. Także i ojciec Freeman, i ojciec Main, według mnie zostali zwiedzeni.
3: Chcę tylko wspomnieć, bo tak była ciekawa audycja, mimo że rzadko słucham Radia Maryja, na temat ciszy i wartości ciszy i prowadził tą audycję biskup Adam Lepa z Łodzi i też powoływał się jakby na temat ciszy akurat. Jakiś chyba cytował fragment z książki właśnie ojca Freemana i też mówił o takiej wspólnocie. Także no mam takie rozdarcie, że jakby, no, z jednej strony też podobno w Australii są biskupi, którzy zalecają tą medytację, a z drugiej strony czuję i słyszę, że muszę być ostrożny.
0: Ja powiem w ten sposób. 99% tego, co przeczytałem na tej stronie, to są zdania właściwie prawdziwe. Tylko problem polega na tym, że mamy tu do czynienia ze swego rodzaju odwróceniem pojęć, bo rozumie pan, czym innym jest intelektualne przyjmowanie tego, co oni piszą, a piszą w taki sposób, żeby być w ortodoksji, prawda? A czym innym jest przyjęcie doświadczenia techniki duchowej, hinduistycznej, która stoi u korzeni ich medytacji. Bo oni wywodzą się, jakby linia ich tradycji zmierza w tym kierunku. I czym innym jest ten... Ja nie twierdzę, że oni to robią ze złej woli, wręcz przeciwnie.
3: Ale przykładowość. Już nawet nie jadąc na te ćwiczenia medytacji jogi, ale siedząc w ciszy i w skupieniu i powtarzając w sercu Jezu, ufam Tobie, myślę, że taki typ medytacji można stosować.
0: Tak? Ale medytacja, cisza to są rzeczy absolutnie niesamowite i podstawowe w życiu duchowym. Natomiast żadna pozycja nie ma nic wspólnego z koniecznością, czyli większą skutecznością jakiejś modlitwy.
3: Jeśli ktoś... To mnie to wybiło jakby, że to przyjeżdża kapłan z Indii,
0: który
3: bardzo odznaczony. Matka Teresa z Kalkuty prosiła go
0: tak,
3: o prowadzenie
0: rekolekcji. Ale ja jakby panu daję, staram się dać narzędzia do rozróżniania. Jeśli ktoś mówi, że niezbędna jest jakaś pozycja ciała, jeśli ktoś mówi mi, że trzeba siedzieć z wyprostowanym kręgosłupem w czasie modlitwy, to ja mówię, że bełkoczy i bzdurzy. Bo Bóg jest osobą wolną i w żaden sposób wyprostowany czy zgięty kręgosłup do niczego mu nie jest potrzebny nasz. To co, Marta Robem się źle modliła, bo nie umiała usiąść? No to są jakieś kpiny kompletne. Chodzi o to, żeby oddzielać technikę od modlitwy. I wtedy będzie Pan mógł spojrzeć na to, co tam jest napisane, jakby w wolności i mając narzędzia, którymi będzie Pan mógł zobaczyć, gdzie, bo to jest w ogóle takie pokłosie złudzeń lat 60., że wszystkie religie, prawda, zmierzają w tym samym kierunku i że to są drogi do tego samego miejsca, tylko, prawda, no, na różne sposoby one przebiegają. No, niestety to jest nieprawda. Niestety to jest nieprawda. Co nie zmienia, że te religie, hinduizm, buddyzm, judaizm, że te religie mają własną godność i nie porównuje się religii, prawda? Natomiast chodzi o to, że ta droga religii naturalistycznych, tych hinduizmu i buddyzmu, jakby jest drogą, która jest kompletnie nie do pogodzenia. Nie ma żadnej możliwości translacji tych rzeczywistości, bo z tego jest kultura, która jest zupełnie inna, z tego są pojęcia, cały światopogląd kompletnie. Z Panem Bogiem, wszystkiego dobrego.
3: Dziękuję.
0: Pani Natalio, jedno zdanie.
4: Dobry wieczór, tak krótko chciałam zapytać, ponieważ moi rodzice z moimi dzieckami pozostawiali w konflikcie i w końcu doszło do tego, że moja babka zaczęła zaklinać mojego ojca, dzieci, więc mnie, moje przyszłe dzieci i zaczęła palić świeczki, różne inne jeszcze rzeczy się działy. Potem jeszcze po śmierci dziadka różne dziwne rzeczy w domu się działy. I ja chciałam zapytać, czy to może mieć odzwierciedlenie w życiu moich rodziców, moich dzieci. Chciałam zapytać, jak to można jakoś zneutralizować, bo jestem świadoma tego, że to jest kobieta 86-letnia i już się do kościoła czy do egzorcysty zaprowadzić nie da. No po prostu się nie pozwoli zaprowadzić. I jak to samemu zneutralizować?
0: Zneutralizować to jest być może zbyt techniczne sformułowanie. Tak, ale rozumie pani, dlaczego ja o tym mówię, bo te rzeczy nie rozgrywają się w przestrzeni przyrody, prawda, że coś można odeprzeć czymś. Tu mamy do czynienia z rzeczywistością ducha. Dla waszej rodziny istotą jest więź z Chrystusem. Czyli jakby wy macie wyżej poprzeczkę postawioną. Rozumie pani? Że głęboka więź z Chrystusem każdej z tych osób niweluje jakiekolwiek tego typu oddziaływania. I to jest jakby absolutna podstawa. Można poprosić Kościół o modlitwę, o uwolnienie, jakby wesprzeć się, prawda? Szczególnie w sytuacjach, gdy rzeczywiście dzieją się jakieś rzeczy nadzwyczajne, bądź jakby czujecie się słabsi, prawda? I chcecie poprosić Kościół, żeby was wsparł. Ale istotą jest głęboka więź z Chrystusem.
4: My myśleliśmy, mój ojciec myślał o odbyciu egzorcyzmów, o wybraniu się właśnie do takiego księdza egzorcysty. Natomiast
0: pierwszą rzeczą jest rozeznanie tej sytuacji. Co tak naprawdę się zdarzyło, jakie są tego konsekwencje, to musicie znaleźć kogoś, z kim no, będzie możliwa taka rozmowa i rozeznanie.
4: Rozumiem. Dziękuję bardzo.
0: Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego.
4: Dziękuję
0: nawzajem. Drodzy Państwo, no teraz doceńmy wagę ciszy i wagę modlitwy. Bardzo proszę, żeby ksiądz poprowadził taką modlitwę o odwagę dla wszystkich tych osób, które gdzieś tam znalazły w tej audycji zachętę do szukania pomocy w Kościele, bądź proszenia o modlitwę, ale też o to, żeby ich cierpienie miało sens,
5: No i żeby też wzbudzać tych ludzi, którzy chcą pościć, modlić się w intencji osób zniewolonych i opętanych.
6: Panie Jezu, bądź błogosławiony. Bądź błogosławiony Ty, który jesteś

0: przekładało na jakieś tam konkretne postawy życiowe i wybory. I to była taka jakaś niesamowita łaska Pana Boga, że znalazła się taka klasa w liceum, gdzie na 33 osoby na lekcje religii chodziło 32. To był obciach, nie pójść na lekcje religii. Mieliśmy bardzo świetnych duszpasterzy, księży Marianów. I podczas jakichś tych między innymi rekolekcji, które tam były organizowane, powoli jakoś zaczęło dojrzewać to, że jednak może by do tego harcerstwa wrócić. I kiedy zrobiłem maturę, w pewnym czasie jeszcze znalazłem się w kilku wspólnotach w kościele, między innymi w ruchu rodzin nazaretańskich. I okazało się, że do tego ruchu przyszła, czy po tym ruchu rozeszła się wiadomość, że będzie organizowana Zawisza w Warszawie. No i mój kolega, taki dobry przyjaciel z grupki, mówi: słuchaj, to będzie organizowane, to powiedz harcerze, może byś wstąpił. Miałem taki jakiś czas, że się wahałem, no nie byłem pewien, czy w tym wieku wracać, bo to już po maturze, studia, jakieś tam poważne obowiązki. I pamiętam, pojechałem na taki wyjazd, na pielgrzymkę, coroczną pielgrzymkę wędrowników na Święty Krzyż. Takie doświadczenie jednego dnia, kiedy się przeszło jakąś tam odległość, w nogach się poczuło ciężar plecaka, potem się coś zjadło ugotowanego na ognisku samemu i potem przeżyło się taki wieczór przy ognisku ze śpiewaniem piosenek, z taką twórczą radością i z modlitwą, z mszą świętą w czasie tej drogi. I to było tak jak w pewnym momencie człowiek odkrywa, że całe życie kochał się w pewnej dziewczynie, tylko jej nie zauważał. I po prostu ja wiedziałem, czego mi brakowało przez te lata liceum. To było to.
1: Tehilinków mój, halleluja, halleluel bekodyszo, halleluhu birkija uzo, halleluhu bigwurotaw, halleluhu kerow budlo, halleluhu beteka ashofar, halleluhu benevel wechinor, halleluhu betof umachol, halleluhu beminnim weogav, halleluhu betzilcelej shama, הללוהו בצלצלי תרועה, כל הנשמה תהלל יה, הללויה.
0: No i już wiedziałem, że jakby nie będzie od tego odwrotu i co by się nie działo, to ja będę o to harcerstwo walczył. No i wchodziłem coraz głębiej po prostu. Po jakimś czasie wyszła mi taka refleksja śmieszna, bo kiedyś usłyszałem takie zdanie, że Pan Bóg zawsze walczy nas z takimi świętymi, jakimi my nie chcielibyśmy zostać. I rzeczywiście ja sobie przyjąłem kiedyś taki obóz, czy to zimowisko było, jeszcze w ZHP, kiedy tak się naśmiewaliśmy z Zawiszy, że to nie do końca harcerstwo, bo to w sumie to sami bardziej pobożni są, chyba mało jakichś typowo harcerskich rzeczy robią. W sumie nikt ich nie za bardzo widział, bo to bardzo mała organizacja była. No i jeszcze taki butnie powiedziałem, że no, to jest ostatnie harcerstwo, do którego bym wstąpił. A dzisiaj jestem świadkiem tego, że nie ma lepszej organizacji. I to potwierdza wielu moich kolegów, którzy byli w ZHR-ze, tych, którzy też także byli w ZHP. I to jest świadectwo potwierdzone przez wielu ludzi, że nie ma lepszej organizacji, która w bardziej komplementarny sposób wychowuje młodego człowieka do dojrzałości, do podjęcia dorosłych zobowiązań.
2: Jak w tej całej historii Pan Bóg jest? Czy w domu miałeś przekaz wiary?
0: Nie, ja miałem taką rodzinę, że... To trochę było tak, że moja mama na początku nas oczywiście prowadziła do kościoła, uczyła podstawowych praw wiary, prowadziła na katechezę, lekcje religii, zawsze o to dbała. Mój brat także był ministrantem przez pewien czas. Ale moja mama chyba w właściwym momencie wiedziała, kiedy należy dać wolną rękę, kiedy należy za bardzo naciskać i przymuszać. I pamiętam, że ja nigdy nie miałem takiego buntu, żebym nie chciał chodzić do kościoła. No, to było coś naturalnego, żeby iść do kościoła w niedzielę. Ale natomiast ta moja wiara była taką... Ja często żałowałem, że na przykład moi rodzice jakoś nie są głębiej zaangażowani w Kościół, że nie mogę z nimi na wiele tematów porozmawiać. Ale zawsze Pan Bóg jakoś tak sprawił, że były osoby wokół mnie starsze, z którymi na takie tematy mogłem porozmawiać. Ktoś do mnie zawsze powiedział: słuchaj, tu jest jakaś pielgrzymka, może byś pojechał, tu jest jakiś wyjazd, spotkanie, grupa. Zawsze ci ludzie byli. Więc tak jakoś Pan Bóg się mną opiekował w ten sposób, że dawał ludzi, którzy prowadzili.

0: w pewnym momencie trafiłeś na sztuki walki.
1: Tak, tak. To było tak, że jak każdy młody chłopak, oglądałem, to był jeszcze taki czas, kiedy były bardzo modne filmy, jeszcze z Bruce'em Lee, trochę z Jackie Chanem. No i na podwórku każdy się przechwalał, co tam robił. No i ja i kilku moich kolegów bardzo jakoś pragnęliśmy w te sztuki walki wejść. Tylko nie za bardzo była okazja, bo a tutaj, gdy się zaczynały jakieś treningi, to się sprawa rozwiązała po kilku miesiącach. Tutaj jakoś nie zawsze były pieniądze. No i tak się stało, że na początku liceum okazało się, że na AWF-ie, na Bilanach jest taki klub, gdzie się trenuje sztuki walki różnego rodzaju. No i tak powoli zaczęliśmy się przypatrywać temu tematowi. I to była jeszcze taka niesamowita rzecz kiedyś na... Znaczy niesamowita, no taka dla młodego chłopaka niesamowita, kiedy zobaczyliśmy kiedyś na podwórku, jak jeden chłopak obronił się przed 5-6 innymi. No i tak widać było, że nie da sobie w kaszę dmuchać, a wcale nie był taki postawny. Taki chudzielec, wydawałoby się, że żadnych sił nie ma. No i potem zaskoczenie, podeszliśmy do niego, w ogóle, kurczę, jak ty to robisz, no niesamowity jesteś. No on zaczął opowiadać o sztukach walki. Powiedział wtedy takie pierwsze słowo Aikido. I coraz bardziej jakoś zaczęło nas to intrygować. Potem go parę razy jeszcze spotkaliśmy. Mówi, no słuchajcie, jak chcecie więcej, to może pójdźcie do tego klubu, już się dowiecie sami. Jakoś było ciężko trafić do tego klubu, bo ten kolega poszedł od razu, mi się tam coś nie składało z nauką, odłożyłem sprawę. Próbowałem trafić do tego samego klubu, tylko że do zagłoszenia, jakoś to się nie składało, bo nie mogłem trafić na właściwe godziny i dni. W końcu po jakimś czasie się spotkaliśmy, on mnie zaprowadził. To było takie trochę dla mnie szokujące, kiedy przyszedłem po raz pierwszy i zobaczyłem trening. Przed nami zaczęli ćwiczyć zapaśnicy na macie. I oni mieli taki normalny trening sportowy, jakaś rozgrzewka, pompki, brzuszki, potem jakieś ćwiczenia w parach, jakieś rzuty, pady. No, ale to tak bardzo sportowo było. Natomiast kiedy zobaczyłem moich kolegów ubranych w kimona, to już widać było, że tutaj coś się dzieje innego. I na pierwsze zajęcie przyszedłem ubrany w dres. Prawie wszyscy byli w kimonach. Kilka osób poza mną, tych, którzy przyszli pierwszy raz, było w dresach. I w chwilę przed rozpoczęciem zajęć wszyscy siadają w szeregu w takiej pozycji zazen, że palce stóp podkurczone. Patrzą w ścianę przed siebie. Jedna z osób wybiega gdzieś z tyłu i z takim kawałkiem szmatki na dwóch kijkach i wiesza to na środku ściany w sali. Potem dowiedziałem się, że to coś się nazywa shomen. I na tym są wypisane 3 japońskie ideogramy Aikido. No i zajęcia się rozpoczynają w ten sposób, że wchodził sensei, siadał na środku. I zajęcia się rozpoczyna od klaśnięcia, pokłonów w kierunku tego shomena i wszyscy kłania się w jednym kierunku. Potem mistrz się odwracał, kłaniał się nam, sobie nawzajem. I była jakaś tam chwila medytacji, taka medytacja ciszy. On to nazywa, że to jest chwila ciszy skupienia, żeby to się skupić na tym, co będziemy robili.

i oczywiście po tej chwili ciszy potem zaczynały się normalne zajęcia. Jakiś na początku objaśnienie, krótki pokaz danej techniki. Mistrz tłumaczył, o co chodzi, prawda? Było wiadomo, kto tam ma jakieś większe doświadczenie, to radzono się dobierać w pary, żeby był osoba bardziej doświadczona i mniej. To się tak nazywa w aikido uke i tori. Tori to jest ten, który uczy, a uke to jest uczeń. I pierwsze, co też jakoś mnie wyskoczyło, to to, że aikido jest taką sztuką walki, gdzie czuć realny ból. O tyle, ile w karate czy w jakimś kickboxingu są różnego rodzaju ochraniacze, te ciosy nie zawsze są wprowadzane z pełnią siły, jest jakiś dystans. To tutaj jest to w miarę realna sytuacja, gdzie rzuty się wykonuje z pełną szybkością, chwyty są wykonywane dokładnie tak, jak powinny być wykonane na ulicy i nie ma jakiejś litości taryfy ulgowej, że tutaj ćwiczymy. Nie, to ma być tak zrobione, jakby się to robił w rzeczywistości, ma się nauczyć od ruchów. No oczywiście te pierwsze zajęcia są zawsze bolesne, bo to człowiek nie umie parać, nie wie jeszcze za bardzo jak. Przyszedł taki moment, kiedy ja chodzę na te zajęcia, zacząłem się zastanawiać, o co chodzi z tym ukłonem, bo mi się tak nie za bardzo godziło. Dałem takie słowa z pisma, że nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, nie będziesz oddawał czci komuś innemu. Mam tutaj jedną ukłon. To jest jakieś oddawanie czci. No i pewnego dnia zajęcia były 4 razy w tygodniu, były tutaj się poniedziałek, środa, piątek, to były zajęcia popołudniowe, 18-19, 1,5 godziny trwały. I były zajęcia w soboty dla chętnych. Soboty to były takie zajęcia o trochę luźniejszej formie, ponieważ nie uczono już takiego tradycyjnego aikido, tylko uczono aido, czyli zajęć z bronią, czy w zasadzie z imitacją broni, z kijem, z jo, i z bokenem, czyli imitacją miecza. No i ponieważ tutaj w te soboty nie było podziału na grupę zaawansowaną, mniej zaawansowaną, to taka luźniejsza atmosfera, to na początku podpytałem kogoś z tych, którzy chodzą dłużej, co o to chodzi z tym kłanianiem się. No wiesz, no taka forma, nie, no to tak jak, nie wiem, do meczetu wchodzisz i zajmujesz buty, nie, no to tutaj wchodzisz na salę, klękasz i oddajesz pokłon. Co dziwne, potem jeszcze to wiele osób miało taki odruch, że nawet jak wchodziło na tą salę, niekoniecznie był ten szomen, to się kłaniało. Taki jakiś odruch był mimo wszystko bezwarunkowy. Wydawałoby się. No i to było bardzo przestrzegane. Inni nawzajem pilnowali drugich, żeby tego przestrzegać. No i mi tak jak na jakiś czas to tłumaczy nie wystarczyło. No ale potem zacząłem sprawę drążyć dalej.

Często były jakieś tam spotkania nieoficjalne po zajęciach i w końcu podpytałem tego naszego prowadzącego zajęcia, o co to chodzi z tym kłanianiem się. Mówi, no słuchaj, bo to jest taka legenda, że wszyscy ci założyciele Aikido, ci wielcy mistrzowie z Morihei Ueshibą na czele, to oni jakby stoją przed nami w takiej, jak on to powiedział, jakiejś tam przestrzeni czasu, jakby im się kłaniamy za ich wkład, wysiłek, prawda, że oni byli pionierami i jakoś nas wyprzedzali w tym, no to my teraz możemy w miarę bezpiecznie ćwiczyć, bo oni już jakby te najtrudniejsze rzeczy przeszli i wiemy, jak bezpiecznie te techniki wykonywać. Jakieś to takie tłumaczenie było średnie dla mnie, no ale no, zaakceptowałem i chciałem chodzić dalej, no to trzeba to zaakceptować i ćwiczyć dalej. Ciekawą rzeczą jest to, że w Aikido zakłada się to, że nie ma bloku. Nie ma czegoś takiego, że się blokuje cios. Także zejść z linii ciosu. Po to, żeby zejść z linii ciosu, należy ćwiczyć dwie rzeczy. Należy ćwiczyć szybkość i należy ćwiczyć tak zwany timing. To jest odpowiednie umiejscowienie się w czasie i przestrzeni. To jest trochę coś więcej niż refleks, bo jest to jakaś niesamowita zdolność do jakby nawet czasami wyprzedzania twojego ataku. Parę razy zdarzyło mi się ćwiczyć. Były jakieś takie seminaria, przyjeżdżały osoby z wyższymi stopniami, nasz mistrz miał tylko pierwszego dana, potem drugiego, ale często przyjeżdżały osoby z trzecim, z piątym danem. Parę razy mi się zdarzyło jakąś tam jedną czy dwie techniki wykonywać z nimi. To szybkość była po prostu porażająca ich. Ja miałem symulować jakiś atak i naprawdę starałem się to robić szybko i zdążyłem tylko podnieść rękę i nie wiedziałem, co się ze mną dzieje, już leżałem. Pamiętam też, były takie zajęcia, kiedy się ćwiczy z kijem, atak z kijem, z Joe. I wyprowadza się tak zwane tsuki, czyli pchnięcie na brzuch. I naprawdę, jak ktoś ma trochę siły, to jest jeden krok. Zrobienie tego to jest moment, wydawałoby się. Nie uwierzyłbym, że ktoś jest w stanie uniknąć takiego ciosu, nie cofając się do tyłu. No i zobaczyłem na własne oczy, że ci ludzie są w stanie to robić, że są niesamowicie szybcy. No i potem, żeby to wyrobić, to jak już nam pokazano, o co w tym chodzi, to mówili, że no, jest do tego pewna droga. Mianowicie trzeba się nauczyć pewnego rytmu. Żeby się nauczyć rytmu, to trzeba się nauczyć oddychać. Bo to jest jedno z drugim powiązane.

Potem na początku zajęć, już po tej pierwszej części, tej medytacji krótkiej, była taka część, która się nazywała właśnie ćwiczeniem, wyrabieniem tego timingu, czyli ćwiczeniem oddechu też między innymi. To polegało na tym, że się stawało w takiej pozycji jak normalnie podczas ćwiczeń i wykonywało się ruchy rękami sprzed klatki piersiowej, przed siebie, jednocześnie cofając biodra i wypychając ręce. I wypadając jakieś określone głoski na wdech i wydech. No i cała grupa to robiła przez kilkanaście może minut, tak żeby to ćwiczyć. Potem kolejną rzeczą, którą do tego trzeba było zrobić, to były tak zwane tai sabaki, czyli ruchy ciała w różną stronę, tak żeby nauczyć się we właściwy sposób reagować. W każdą stronę są odpowiednie zejścia. No i to były takie pierwsze stopnie tego wtajemniczenia, co się robi. Kiedyś poszedłem na takie zajęcia właśnie w sobotę z przyrządami. Usiedliśmy chwilę na tej medytacji. Mistrz się do nas odwrócił i powiedział, że dzisiaj będziemy medytować. No dobrze, będziemy medytować. Usiedliśmy. Mistrz mówi, że cała sprawa polega na tym, żeby przyjąć wygodną pozycję, tak żeby się nie męczyć. Nie przejmować się tym, że będą trochę cierpieć nogi. No i żeby podczas tego albo skupić się na niczym, starać się sobie wyobrazić nic, albo znaleźć jakąś jedną konkretną rzecz i na niej się skupić, jakoś tam sobie powtarzać. No i tak sobie siedzieliśmy przez kilkanaście minut, może nawet kilkadziesiąt. Mistrz miał zegarek i to mierzył. No i niesamowite było to, jak po takim dłuższym siedzeniu człowiek próbuje wstać. Krew nie dopływa do nóg, do końcówek palców. Się po prostu nie czuje nóg. Jak się wyprostuje, to się ich nie czuje. Pierwsze kroki są takie, jakby człowiek się uczył chodzić jak dziecko z powrotem. No, było to jakieś dziwne przeżycie. Potem za jakiś czas nauczono nas, że w tej pozycji można wykonywać wszystkie techniki ręczne. W zasadzie aikido to są same techniki ręczne. Natomiast siedzenie w takiej pozycji i ćwiczenie umożliwia to, że na pewno będziemy uczyć się tego właściwego schodzenia, a nie uciekania. Prawda? Że człowiek, jak go atakują, to pierwszy odruch ma cofnąć się do tyłu. No to nie jest błąd. Trzeba się albo schodzić z linii ciosu w bok, albo wychodzić naprzeciw, jak to mawiano, z pogardą dla śmierci. I były takie ćwiczenia. Potem na zajęciach też z przyrządami, z bokenem, uczono nas wyprowadzenia ciosów. Za pomocą tego bokena, siedząc właśnie w takiej pozycji w zazen. Te ciosy wyprowadzono z nad głowy, a i ćwiczono najpierw układając jedną rękę w odpowiedni sposób, ileś tam tych cięć wyprowadzono, potem drugą, potem obie ręce. A to miało wyrabiać też ręce jakby do odpowiedniego chwytu, trzymania i tak dalej.

taką też wydawałoby się normalną praktyką jest to, że w pewnym momencie dochodzi do jakiejś tam realnej, pozorowanej walki. Trochę tak dziwnie brzmi, realna, pozorowana walka, ale chodzi o to, że są takie ćwiczenia, w których wchodzi jedna osoba na środek i to się nazywa randori. Mistrz wybiera 4 lub 5 atakujących, w zależności od poziomu zaawansowania sobie, która wychodzi na środek. I oczywiście te pozycje, to randori musi odbywać albo na stojąco, albo na siedząco w zazen. Cała gra polega na tym, że ta osoba, która jest na środku, przegrywa w momencie, kiedy przeciwnik albo wejdzie jej za plecy, albo wykona jakiś skuteczny rzut nią na ziemię. Parę razy też miałem przyjemność być osobą, która jest w środku i która jest atakowana. No rzeczywiście jest to bardzo, bardzo takie wyczerpujące, męczące ćwiczenie i nie da się go w sobie, nie da się go dobrze wykonać bez wzbudzenia agresji. Naprawdę trzeba sobie wzbudzić agresję, bo trzeba cios robić szybko i się nie zastanawiać nad tym, czy dobrze uderzysz, czy nie. Ważne, aby skutecznie odepchnąć przeciwnika. Nic się poza tym nie liczy. No i to też była taka jakaś tam zagwozdka, prawda? Lubię pokojowa sztuka walki. Taką też rzeczą, która mnie zdziwiła, wracając do tego, co powiedziałem, to nas zafascynowało, że widzieliśmy takiego chudzielca, który sobie poradził z 5 czy 6 przeciwnikami. Potem widziałem jeszcze bardziej niesamowite rzeczy. Widziałem dziewczynę, która waży 40 kilo, może 35 nawet. Niziutka, drobniutka. Widziałem, jak rzuca mężczyznę, która waży 130 kilo. Fizycznie 100 rzeczy, to byłoby się niemożliwe. Dobrze wykonana technika, dobre tempo. Są takie efekty. Nie ma siły, żeby tego nie zrobić. Im dalej jakby się w to wchodzi, tym więcej się dowiaduje o całej otoczce. Całe ćwiczenie, same ćwiczenia, to wszystko, można powiedzieć, że są tego jakieś tam pozytywy. Człowiek ogólnie jest bardzo dobrze rozwinięty. Ja przy końcu roku, kiedy byłem sprawdzian z WF-u, ja byłem jedną z najpierw rozciągniętych osób w klasie. Chociaż wcale nie miałem do tego predyspozycji. No ja z łatwością kładłem swoje ręce przed stopami na ziemi i miałem nogi proste w kolanach. Tylko wykonywałem dowolne ćwiczenia. Ja nawet byłem w stanie zrobić dosyć dobrze szpagat. Chociaż powinno się to ćwiczyć od dziecka. Więc efekty są. To są, wydawałoby się, zdumiewające. Niesamowite jest też rośnie odporność na ból. Jakieś ćwiczenie, które na początku wydałoby się sprawiać ci ból, bo po jakimś czasie nie ma żadnych problemów z tym takim sposobem odparnienia, bo wszystkie ciosy, ćwiczenia, dźwignie w aikido opierają się na tym, żeby doprowadzić do bólu takiego, który znieruchomi, sparaliżuje przeciwnika. Dobre założenie dźwigni powinno właśnie się kończyć tym, że przeciwnik pada na ziemię. Po to, aby się odpornić na taki ból, po to robi się pompki na nadgarstkach. Zamiast trzymania rąk prostopadle do powierzchni ziemi, to się obraca je odwrotnie wewnętrzną stroną, tak żeby nadgarstki same się dociskały. I tak się robi pompki. Jeśli to jakby cię znudzi, albo okaże się, że już nie czujesz żadnego bólu z tej przyczyny, to odwracasz się jeszcze w drugą stronę, tak żeby ten nacisk zwiększyć dodatkowo.

No i są to rzeczy takie, które wydawałoby się jakieś tam przynoszą pozytywy. Ale jak człowiek zaczął bardziej w tym być, czytać na ten temat, no to na przykład zaczął się dowiadywać, co się dzieje na takim poziomie mistrzowskim. Bo w Aikido jest 6 stopni uczniowskich, od 6 do 1 Q. Przy czym od 2 Q wolno nosić hakame, takie czarne spodnie zakładane na kimono. I no jest już osoba, która ma 2 Q, to już ma naprawdę dużo umiejętności. Sporo potrafi, praktycznie mogłaby sama prowadzić trening. Bardzo często bywało, że jak nie było któregoś z mistrzów, bo było dwóch mistrzów, którzy prowadzili na zmianę, to osoba, która miała 2 Q, prowadziła część treningu albo całość. Bardzo dużo właśnie rzeczy można było się dowiedzieć nieoficjalnie, chodząc na jakieś tam różne spotkania, zostając na przykład po treningu w pubie. I na przykład można było się dowiedzieć takich rzeczy, że tam powyżej któregoś Q, no to już nie wystarczy ćwiczenie w dojo, nie wystarczy jakieś rozwijanie się ogólne, tylko na przykład trzeba się zainteresować jakąś poezją, filozofią, takimi rzeczami, bo w ten sposób można dostać tam któregoś dana. Potem przed taki czas, kiedy człowiek zaczął więcej się tym interesować jeszcze i zaczął czytać o tych wielkich mistrzach. Ja należałem do czegoś, co dzisiaj jest, zdaje się, Polską Unią Aikido. Już jakiś czas nie siedzę w tym środowisku, więc być może nie mam dokładnych informacji o tym, jak to wygląda. Ale na wczesny czas tak to się nazywało. I było dwóch mistrzów na Europę. André Coniart i Giampiero Saveniago. Takim słynnym przykładem, który bardzo często powtarzano, w tej chwili nie powiem dokładnie, który z nich, ale jeden z nich, zdaje się, że Coniart urządzał trening na pustyni co roku na Saharze. I był tam taki moment, kiedy jeden z ćwiczących złapał mistrza za rękę, trzymał go, mistrz się w ogóle nie poruszał, ten człowiek zaczął dostawać spazmów i upadł. Potem była rozmowa z tym człowiekiem i on mówił, że czuł, jakby się pod nim rozrywała ziemia. Jakieś przeżycia takie, że coś go wchłaniało, jakaś przestrzeń, coś się rozpadało, w ogóle nie mógł dotknąć pewnego gruntu, musiał upaść. Ten człowiek go tylko trzymał za rękę. No i to nie mistrz go trzymał, tylko on chwycił mistrza.

0: takich opowieści było więcej różnego rodzaju. Między innymi chodziły takie opowieści o Morihei Ueshibie, kiedy on siedział w swoim dojo. W pewnym momencie mówił do swoich uczniów: wstań, ci otwórz drzwi, bo idzie człowiek, który chce mnie zabić. Czyli przewidywał pewne rzeczy. Wiedział, co się dzieje. Była też taka historia, legenda opowiadana o nim, że miał się zmierzyć z pewnym wielkim przeciwnikiem, wielkim wojownikiem i pokonał go samą siłą swojego krzyku. Tym krzykiem, który często jest używany w sztukach walki, jest kiai, taki krzyk, który ma pobudzić twoją energię, skierować ją na zewnątrz. Tą siłę wewnętrzną ki ma ukierunkować w jakiś konkretny sposób. No i rzekomo takim krzykiem ten człowiek przeraził Ueshiba, przeraził swojego przeciwnika i tamten uciekł, przeraził się. To były takie jakieś historie, które no na początku były właśnie też wrażenie jak na każdym chłopcu, że kurczę, co to za wielcy jacyś mistrzowie w nicy. No niesamowita sprawa. Potem jakoś tam człowiek zaczął myśleć, kurczę, no jak to się działo. Facet siedzi i widzi przyszłość, nie? Widzi, że ktoś go za chwilę zaatakuje. Potem usłyszałem, co się konkretnie przynosi na trening. Że ci wielcy mistrzowie, tak naprawdę ten timing, pewien poziom timingu polega na tym, że on wie dokładnie, jak ty za chwilę zaatakujesz. On po prostu to wie. I nie ma sposobu, żebyś ty zaatakował w jakikolwiek sposób taki, który on nie będzie wiedział. Nikt mi nie był dokładnie w stanie wytłumaczyć, na jakim zasadzie to polega. No ale to chodziło o wyrobienie jakiegoś szóstego zmysłu, że on po prostu to czuł. Była taka historia opowiadana, że kiedyś, ponieważ w Aikido przez szacunek zawsze się ćwiczy z imitacjami, z bokenem, z mieczem, który jest drewniany, więc nawet jak ktoś kogoś uderzy, najwyżej sobie nabije guza. Kiedyś staje się też, że to było Ueshibie, kazał przynieść katanę, czyli prawdziwy japoński miecz na trening. Wziął najpierw jednego ucznia i kazał mu wyprowadzić, ustawił go z tyłu, kazał mu wyprowadzić 10 ciosów tą kataną na niego. I on wszystkie 10 razy szedł. No więc posunął się dalej. Wziął czterech ludzi z katanami, stanęli każdy pod kątem 90 stopni do niego, no i wyprowadzali ciosy na zmianę, nawzajem, też 10 razy. Schodził, za każdym razem. A potem to jakoś mutowało, zawiązywali oczy, jakieś różnego rodzaju pokazy. No po prostu facet był nieomylny. No, niemożliwa rzecz.
1: Kiedy to wszystko, czego się dowiadujesz, zaczyna wzbudzać w tobie niepokój?
0: To było tak, że w pewnym momencie trafiłem na taką stronę, ponieważ na jakiś tam stopień, na podchodzenie do egzaminu trzeba znać dużo nazw japońskich, bo nazwy są mówione po japońsku, trzeba znać technikę. No to koledzy znaleźli tam strony i podawali jeden drugiemu: słuchaj, wejdź na stronę, wydrukujesz sobie nazwy, będziesz wiedział, o co chodzi, nauczysz się na pamięć. No oczywiście jak się wpisze w wyszukiwarkę Google Aikido, wyskoczy dużo różnych linków i wyskoczył mi jakiś linek do strony chrześcijańskiej: Aikido, sprawka ciemnych mocy. I od tego się zaczęło.

na początku bardzo krytycznie do tego podszedłem. No bo jakoś to nie za bardzo, jakiś taki był we mnie bunt, no kurczę, no co, ja to ćwiczę, wiem co to jest i jakieś ciemne moce. No ja potem właśnie dowiedziałem się, że Łeszli prawdopodobnie było opętane i stąd działy się takie rzeczy z nim, jakie się działy. Stąd miał te jakieś ponadludzkie możliwości. I co ciekawe, przez ten, chodziłem z rok, może półtora, rok wcześniej, był takim rokiem, kiedy byłem blisko tego środowiska, była jakaś fascynacja tym, ale nie uczęszczałem regularnie. Przez ten rok zawsze była jakaś tam walka o pieniądze. Moje rodzice nigdy z tym pieniędzmi nie przelewało. Na koniec miesiąca, na miesiąc zawsze na to aikido było. Chodziłem, bo bardzo pragnąłem poznać to. Naprawdę. I potem jakoś ta sprawa się zaczęła rozmywać. Zauważyłem, że szedłem głębiej we wspólnotę, w której byłem. I zobaczyłem, że to mi zaczyna przeszkadzać, bo mam te treningi 3 razy w tygodniu, do tego ten 4 raz w sobotę. Tutaj jest wspólnota, podoba chodzić na mszę świętą. To mi zaczęło kolidować. I pamiętam też reakcję moich kolegów, zresztą większość z nich była niewierząca, którzy no właśnie tak, na mszę chodzisz, jakiś dziwny jesteś. O co ci chodzi? W aikido jest bardzo mocno podkreślona wiara w doskonałość człowieka, w możliwość samodoskonalenia. Nie ma jakby rzeczy niemożliwych. Tylko pytanie, ile godzin poświęcisz na macie, ile potu i bólu jesteś w stanie z siebie dać. I ci ludzie naprawdę siedzą i poświęcają tam całe życie. Zresztą, ba, nawet w momencie, kiedy ja tam chodziłem, to ja widziałem, że ja nie mam innych kolegów niż kolegów z maty. Poza tym kolegami oczywiście w szkole. Ale tak na zewnątrz nie miałem innych kolegów niż kolegów z maty, z którymi ćwiczyłem. Każda jakby jakaś sytuacja, to było spotkanie, rozmowie na temat aikido, na temat ciosów, chwytów. I z drugiej strony była też tak, że jak się chodziło po tym, po tych treningach chodziło się do pubu, to zawsze była rozmowa, właśnie schodziła na takie tematy filozoficzne, jakieś tam ezoteryczne, czasami nawet były rozmowy. No i jakby ja widziałem, że to mi się gdzieś kłóci. Powoli jakaś narastała ta świadomość. Ja myślę, że to była jakaś ręka Pana Boga, że mnie z tego wyciągnął. Jakoś nagle zupełnie bez oporów. Skończyły się pieniądze, skończyły się możliwości. Pomimo, że gdzieś tam zawsze mnie zapraszano, bo spotkaliśmy się na podwórku. Chodź, wpadnij, zobacz jak będzie. Proponowano, zwykle treningi były płatne. Proponowano mi to, jak na jakiś czas wpadniesz, to możesz wpaść za darmo, nie ma problemu, jakbyś chciał. Ja raz czy dwa razy wpadłem. I zobaczyłem, że kurczę, to już wcale mnie nie kręci. To absolutnie nie jest to, o co mi chodzi w życiu. No i w pewnym momencie stało się tak, że złożyłem uprawki mono, złożyłem je, leży zawinięte na dnie szafy, tam do dzisiaj.

0: Gdybyś tak miał podsumować, bo no, czym innym to jest, co się czyta i tak dalej, ale z twojego doświadczenia, dlaczego nie należy wchodzić w aikido?
1: Dlatego, że jest to jakieś otwarcie się na zupełnie inną filozofię, na coś, co jest u samych swych źródeł założenia głęboko sprzeczne z chrześcijaństwem. Tego się nie widzi na treningach, ale im dalej, przez rok jakby, człowiek się może tylko o to otrzeć, może czasem nawet nie zauważyć. Ale koledzy, którzy wchodzi w to 2-3 lata, widzę, że mają zupełnie inne podejście, samodoskonalenie, ja jestem swoim panem. Nie ma mowy jakiejkolwiek porozumienia na temat wiary w Boga, jakichś takich pojęć jak człowiek, osoba ludzka.
0: Czyli jest to wchodzenie w pewną fascynującą rzeczywistość, która ma wiele stopni, po których można cały czas jakby iść do góry i która buduje postawę wobec rzeczywistości, która jest po prostu sprzeczna z chrześcijaństwem.
1: Tak, gdzieś na końcu głęboko ona jest sprzeczna, tego się nie widzi. Naprawdę trzeba właśnie... Na macie się do tego nie usłyszy. No, dopiero na jakichś tam spotkaniach dookoła.
0: Mhm. Powiedz... bo jesteś w harcerstwie, które z Panem Bogiem jest wokół jeznora jakby nastawione na relacje z Panem Bogiem. Jesteś we wspólnocie, czy byłeś we wspólnocie?
1: Czy jestem nadal.
0: Jaka to wspólnota jest?
1: W tej chwili jest to droga nauka katechumenalna.
0: Czym jest doświadczenie Boga w twoim życiu? Co to jest w ogóle dla ciebie?
1: Jest to pewność, że nigdy nie jestem sam.
0: Skąd czerpiesz tę pewność?
1: Z doświadczenia mojego życia. Nieraz byłem w takich sytuacjach, że wydawałoby się, że nie ma wyjścia, a Pan Bóg je znajdował.
0: Jedna taka sytuacja.
1: No chociażby to, że się dostaje telefon do osoby na drugim końcu Europy, imię, nazwisko. Rozmawia się jeden raz przez telefon, człowiek się znajduje na drugim końcu świata. Ktoś ci mówi, że słuchaj, pojedziesz i znajdziesz tego człowieka, jest to niemożliwe. A jedziesz i jest tak, nie? Bo jedziesz i masz zrobić kurs instruktorski. I nie robisz tego dla siebie, tylko dla innych, po to, żeby potem móc dobrze wychować dzieciaki. To się dzieje. To jest niesamowita przygoda. I takich rzeczy jest wiele. Chociażby też taka rzecz, że idzie się przez jakieś tam miasteczko, gdzie ma się zanocować i wszyscy ci zamykają drzwi, wszyscy po kolei. W pewnym momencie trafiasz na miejsce, które jest jakby idealnie przygotowane. Jest na jakimś odludziu, za tym miasteczkiem jest gospodarstwo, gdzie jest stodoła. To było w zachodniej Europie. I ludzie normalnie się przyjmują, otwierają drzwi, okazuje się, że są wierzący i dają ci nocleg na sianie. Nie? Coś, co wydawałoby się niemożliwe.
0: Czyli czujesz opiekę?
1: Tak, co by się nie działo, ja wiem, że Pan Bóg jest ze mną i jakby strasznie nie było, to wiem, że jestem sam z Pana Boga i mnie z tego wyprowadzi.

0: Jakiego Boga poznałeś w swojej historii?
1: Boga, który jest miłującym Ojcem, który jest dawcą dobra, którą bezpośrednio na mnie zależy i chce mego wybawienia.
0: A jaka jest rzecz, za co Panu Bogu najbardziej wdzięczny jesteś?
1: Za nawrócenie. Bez nawrócenia nie byłoby mnie tutaj, nie byłoby mnie w charakterstwie, nie byłoby wielu rzeczy, które przeżyłem. Za nawrócenie i za wspaniałą klasę, jaką miałem w liceum. To było takie doświadczenie, które było ważące na moim życiu.
0: Jak to nawrócenie nastąpiło?
1: To było tak, że to było wieloetapowo. Znaczy najpierw przez to, że miałem klasę i po prostu obciachem było nie pójść na religię. To była niesamowita sprawa. Potem było to, że byli właśnie koledzy, którzy pokazywali harcerstwo katolickie z przygodą. Coś, co jest dla mężczyzny bardzo ważne. Księża, którzy zapewniali dobrą formację. I był taki moment, to był, zdaje się, taki zmodyfikowany reo, rekolekcje odnowy w Duchu Świętym, już dla młodzieży. I to było nie w formie sesyjnej, że przychodzi się przez kilka tygodni, tylko to było w ciągu 3 dni. Oczywiście to nie były pełne katechezy, takie jakie są głoszone dla dorosłych. No, były pewne te teksty przystosowane do odpowiedniego wieku. I było taki moment, gdzie się wybiera Pana Jezusa jako Pana swojego życia. No i rzeczywiście był taki moment, kiedy pisało się na... Chodziło o to, żeby podpisać Panu Bogu list na swoje życie in blanco. Ja w tym momencie, kiedy to robiłem, byłem człowiekiem bardzo ułożonym. Wiedziałem konkretnie swoją przyszłość, ja wiedziałem, jak chcę zrobić studia, jaką chcę mieć żonę, co chcę w życiu robić. Wszystko miałem zaplanowane. Poszedłem, podpisałem ten list in blanco, wróciłem do koszyczka i się wszystko zmieniło. Cała historia, która była, się po prostu zmieniła i wydawałoby się, że zmienia się koszmarnie, a ona się zmieniała bardzo pozytywnie. I to było jeszcze w tej sytuacji, zanim zmieniłem klasę, zanim poznałem wspólnotę. To było jakby to, ten moment, kiedy to się wszystko zaczęło. Powiedziałem Panu Bogu tak.
0: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
1: W intencji tych wszystkich, którzy nie mają dobrego przykładu w domu, aby zawsze znalazły się osoby, które pociągną ich do Pana Boga, które ich poprowadzą do Niego.
0: Zapraszam, drodzy Państwo. Ojcze nasz,
2: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
0: Drodzy Państwo, naszym gościem był dzisiaj Piotr Czerwiński. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
1: Do usłyszenia.

0: Dobry Boże, dzięki Ci za ten czas. Panie, Ty obiecałeś, że gdzie dwóch czy trzech spotka się w Twoje imię, to ześlesz Twojego Ducha. Panie, prosimy Cię o Twoje światło w nasze serca. Panie, oczyś nasze intencje, nasze umysły, rozświeć swoim światłem, żebyśmy potrafili Ciebie chwalić, żeby każde słowo tutaj wypowiedziane było na Twoją chwałę, a nie na naszą. Panie, proszę Cię, Panie, żebyś zmieniał nasze życie, Panie, żebyśmy rozumieli Cię, co jest Twoją wolą w tym życiu, Panie, i żebyśmy mogli Ci dobrze służyć. Ciebie szczególnie, Maryjo, zapraszam tutaj pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się,
0: święta Boża Wodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Sylwia Grodecka.
1: Może zacznę od tego, że ja pochodzę z rodziny niewierzącej. To znaczy, kiedy sięgnę pamięcią w okres dzieciństwa, nikt z mojego otoczenia nie był praktykującym katolikiem. Ani mama, ani tata, również dziadkowie nie praktykowali. Dlatego myślę, że ogromną łaską Pana Boga jest to, iż ja, jak również moja siostra młodsza, przylgnęłyśmy do kościoła. Odkąd pamiętam, bardzo istotne było dla mnie śpiewanie. I całkiem przypadkiem związałam się ze scholą.
0: Rodzice nie protestowali?
1: Ja myślę, że jest to łaska Pana Boga. Że Pan Bóg tutaj miał po prostu swój plan. Że mimo iż moi rodzice nie prowadzili mnie do kościoła, kiedy byłam dzieckiem, znaczy oczywiście wypełniali jakby swoją powinność na zasadzie, że poszłam do komunii, prawda? Ale nie prowadzili mnie do kościoła tak jak wielu innych rodziców codziennie na mszę. To Pan Bóg jakoś pokierował tym wszystkim, że ja mimo wszystko od dziecka uczestniczyłam we mszy świętej, najpierw poprzez ten przedziwny sposób, chcąc śpiewać. I jakby to, muszę powiedzieć, że chyba to kierowało mną wtedy. Nie myśl o tym, żeby być blisko Pana Boga, tylko aby śpiewać. Ale Pan Bóg po prostu miał swój plan. I dzięki scholi, dzięki siostrze Danusi, zaczęłam śpiewać i zaczęłam co niedziela uczestniczyć we mszy świętej. Podobnie moja siostra. To, co jest istotne jeszcze, to nie jest tak, że byłam od razu wtedy taką grzeczną dziewczynką. Ja jestem taką osobą, która jest bardzo ruchliwa, bardzo często zmieniam rzeczywistość wokół siebie.
0: Czy to śpiewanie przekładało się w ogóle na jakąś relację z Panem Bogiem?
1: Znaczy, muszę powiedzieć, że tak, że to było tak, że zaczęło się od śpiewania w scholi. Będąc w scholi, uczestniczyliśmy również w pewnej formie jakby pogłębiania życia duchowego, bo to nie było tylko spotykanie się i śpiewanie, ale również formacja. Jakby myślę, że my jako dzieci nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy. Żadnej. Ale spotkania, modlitwa zawsze przed próbami, pewne rekolekcje, które jakby były dla nas organizowane dla tej młodzieży, pociągały za sobą chęć głębszego uczestnictwa w życiu Kościoła. Jako młodzież, a jako młodzież w jaki sposób możemy uczestniczyć w życiu Kościoła? Wtedy w naszej wspólnocie jakby parafialnej bardzo mocno zaczęła istnieć oaza. I zaczęłyśmy z moją siostrą odczuwać taką potrzebę, może będę mówiła o sobie, zaczęłam odczuwać taką potrzebę, żeby również wejść w tą grupę oazową. I rozpoczęła się taka formacja typowo oazowa. Jakby kolejnym elementem chyba, gdzie czułam potrzebę, to były pielgrzymki. Przez wiele lat, przez 7, rok w rok, uczestniczyłam w pielgrzymkach na Jasną Górę.
0: Dla rodziców nie było to dziwne?
1: Pamiętam trochę sprzeciwu ze strony mojej mamy. Że tak bardzo jestem zaangażowana w życie kościoła, w życie. Czasami nawet mama mówiła, muszę to powiedzieć, nie pójdziesz już więcej do kościoła. Już tam nie pójdziesz. Jednak stało się inaczej. Nigdy nie doszło do takiego momentu, kiedy rzeczywiście mi zabroniła, bo kiedy przychodził ten moment, że ja miałam iść, to moja mama kapitulowała. Po prostu kapitulowała i ja po raz kolejny szłam do tego kościoła.

0: to, co przychodzi mi bardzo do głowy, to jest to, że to też była taka forma dla mnie ucieczki, ponieważ w mojej rodzinie tata był chory. Mój tata nadużywał alkoholu. Było to dla nas wszystkich bardzo trudne. I jakby kościół był dla nas ucieczką. I pamiętam przez wiele lat modlitwy mojej i mojej siostry, aby sytuacja się zmieniła. Pamiętam, kiedy miałam 13 lat, poszłam na pielgrzymkę i zdjęłam buty. Całą drogę szłam na piechotę, na boso, po to, aby mój tata przestał pić. I muszę powiedzieć, że to jest kolejny dar Pana Boga, za który nie wiem, czy do końca życia mu będę w stanie podziękować, bo po 20 latach mój tata przestał pić i zaczął się leczyć. Ale to było 20 lat naszej modlitwy, mojej modlitwy i modlitwy mojej siostry. Co więcej, po tylu latach moja mama zaczęła chodzić do kościoła. Ta osoba, która wcześniej mówiła, nie pójdziesz więcej, chodzi teraz co niedziela do kościoła. Wstaje wcześniej rano i idzie na 8 do kościoła. Jest pierwszą osobą, która idzie. Dlatego myślę, że to jest ogromna łaska Pana Boga. To On uczynił w moim życiu ten cud.
1: Ale kiedy 13-latka wraca z Częstochowy i ojciec dalej pije, to co sobie myśli? A szła na bosaka.
0: Nic. Myślę, że to jest... Ja muszę powiedzieć, że to jest łaska Pana Boga, że ja... Prawdą jest, że ja po prostu nawet zapomniałam o tym wydarzeniu.
1: O intencji.
0: O intencji. Ja przez całe życie, ja dopiero teraz, po tych 20 latach, przypomniałam sobie, że ja kiedyś, mając 13 lat, poszłam w tej intencji na Jasną Górę. Na bosaka. I pamiętam, jak sobie to przypomniałam i siedziałam na podłodze, przytulona do mojego męża, spłakana. Że tak się stało i że Pan Bóg dał mi łaskę przypomnieć sobie, że dał mi łaskę przypomnieć sobie tą moją modlitwę i tą moją intencję, bo wcale tak nie musiało być.
1: Pan Bóg jest wierny.

0: To, czego doświadczam, jeśli chodzi o wierność Pana Boga, to to, że pomimo mojej niewierności przez całe moje życie, On cały czas wkłada do mojego serca poczucie: przebacz mi, Panie, że ja ciągle chcę do Niego wracać. Ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że bardzo często, kiedy oddalam się od Niego, to oddalanie może mnie w końcu gdzieś zaprowadzić, gdzieś daleko oddalić mnie i ja gdzieś nie mogę wrócić. A On ciągle jest mi wierny i ciągle, nie może, prawdopodobnie ktoś bardzo się za mnie modli. Bo ja po prostu ciągle do Niego wracam. W tym moim życiu. Takim, jakim jest. Ciągle do Niego wracam. Także ja jestem święcie przekonana, że ktoś bardzo głęboko się za mnie modli i ktokolwiek to jest, to z serca Mu dziękuję.
1: Czy to przylgnięcie 13-latki do kościoła 5 lat później jeszcze trwa?
0: Tak, trwa, z upadkami, ale wiernością. Mając 18 lat, byłam w szkole średniej. Wciąż śpiewałam w oazie. W oazie uczestniczyłam jako animator później. Pamiętam teatr, który zrobiliśmy wspólnie z młodzieżą. W naszej parafii była przepiękna scena. Wszyscy czuliśmy ogromną potrzebę korzystania z tej sceny. I zbieraliśmy się po to, aby razem tworzyć teatr dla Pana Boga. Wystawialiśmy przede wszystkim jasełka, ale również pasję. Pasję pańską. Do tej pory nie potrafię się nadziwić, nie wiem, czy powinnam to powiedzieć, ale zawsze przypadała mi rola Matki Bożej. Wtedy nie rozumiałam tego, wtedy czułam się taka dumna, że to ja. A teraz, po tych wielu latach, uświadamiam sobie, że to była łaska po prostu Pana Boga, aby pójść w ślady Matki Bożej. Teraz, kiedy jestem matką i jestem żoną, często proszę o to, aby Maryja dała mi taką miłość do moich dzieci, jaką ona miała do

0: kiedy byłam dzieckiem, odprawiałam mszę świętą. Moja babcia siedziała i obierała ziemniaki, a ja odprawiałam mszę świętą. Dziewczynka. Przez okres... Przyznam się szczerze, że miałam tego nie mówić, ale widocznie tak jest, że Pan Bóg chce, żebym to powiedziała. Ja bardzo chciałam wstąpić do zakonu. I zrealizowałam to. Mając 20 lat wstąpiłam do zakonu. Przez półtora roku rozeznawałam swoje życie u misjonarek miłości. Był to bardzo potrzebny czas. Czas modlitwy, refleksji, życia we wspólnocie, czas bycia z biednymi. Moje rozeznanie było takie, że nie jest to moja droga.
1: Po to zresztą jest ten czas w zakonie.
0: Dokładnie. Wewnętrznie czuję, iż nawet do tej pory, powiem to, uważam, że każdy młody człowiek potrzebuje takiego czasu. Każdy młody człowiek potrzebuje czasu na zatrzymanie się i pobycie z Panem Bogiem, aby uświadomić sobie, dokąd kroczy i czego od niego oczekuje Pan Bóg. I to był taki czas dla mnie. To jest odpowiedź na twoje pytanie. Kiedy wróciłam do domu, czułam oczy ludzi na mnie, którzy patrzyli na mnie, o proszę, wróciła do domu. Niemniej jednak Pan Bóg dał mi ogromny spokój.
1: Czyli dobrze rozeznałaś.
0: Dał mi ogromny spokój i dał mi teraz wspaniałego męża. Czasami śmieję się, że było mi to potrzebne. Pan Bóg mnie przygotowywał do małżeństwa. Ale tak się śmieję, ale jest to również prawdą. Ja uczyłam się bycia we wspólnocie.

0: jest ten czas pokoju w sercu, dzięki temu, że rozeznanie było dobre i co dalej się toczy w życiu?
1: Poszłam na studia. Studiowałam pedagogikę chrześcijańską na Salezjańskim Instytucie Wychowania Chrześcijańskiego. I to też był taki czas, nie był łatwy, ponieważ to były studia płatne. Moi rodzice, nie tylko ja studiowałam, ale również moja młodsza siostra, nie byli w stanie pomóc nam finansowo. To był ten okres, kiedy ludzie zaczęli tracić pracę. Tą pracę stracił mój tata. W domu był jeszcze młodszy brat. Dlatego ja musiałam się sama utrzymać na tych studiach. Kolejną ingerencją Pana Boga było to, że mimo iż ja studiowałam i studia były płatne, ja skończyłam te studia. Pan Bóg przez cały czas stawiał przede mną ludzi, którzy dawali mi pracę. Ja pracowałam jako opiekunka do dzieci. Pamiętam, że kiedy byłam w zgromadzeniu, poznałam Harriet. Nazwałam ją i nazywam wciąż moim aniołem stróżem. Harriet jest Finką, mieszka obecnie w Finlandii i była wolontariuszem w domu u sióstr. Na pierwszym roku moich studiów pracowałam w jednym z dużych sklepów, nie będę wymieniać, i tam spotkałam Harriet po raz kolejny i to ona mnie poznała i podeszła do mnie. Porozmawiałyśmy i okazało się, że ona ma wielu znajomych, którzy potrzebują kogoś do opieki nad swoimi dziećmi, kiedy wychodzą wieczorami. W związku z czym ja po skończeniu zajęć jechałam, zajmowałam się dziećmi, a później wracałam wieczorem do domu. I dzięki temu skończyłam studia. Muszę tutaj też powiedzieć o mojej ogromnej przyjaźni, którą nawiązałam w czasie studiów, która również bardzo mnie wspierała. Myślę, że to był taki okres wspaniałe w moim życiu, ponieważ Małgosia, która ze mną mieszkała w pokoju, funkcjonowała na podobnych zasadach jak ja. Również nie otrzymywała żadnego wsparcia finansowego z domu, bo nie mówimy, bo nasi rodzice robili wszystko, żeby nam pomóc, to znaczy to było pakowanie wałówek, jedzenia, ale finansowo niestety nie mogli nam pomóc. Dlatego my razem, do tej pory pamiętam taką sytuację, kiedy Małgosia wtedy dostała pieniądze za sprzątanie i wracałyśmy, byłyśmy strasznie głodne, bo to był taki okres, kiedy jadłyśmy chleb z dżemem i Małgosia dostała pensję i wracałyśmy z autobusem, było strasznie gorące, był upał, no ponad 30 stopni. A myśmy z Małgosią kupiły w sklepie rybę wędzoną. I wracałyśmy autobusem, siedziałyśmy na samym końcu i byłyśmy tak głodne, że zerwałyśmy tą folię i jadłyśmy tą rybę wędzoną. Wszyscy patrzyli na nas, bo oczywiście zaduch i ten zapach był bardzo intensywny, ale my byśmy tak głodne, że nie byłyśmy w stanie się opanować. I jadłyśmy tą rybę wędzoną. I to jest jakby jedno z naszych wspaniałych, wielu wspomnień, które no, myślę, że każda z nas trzyma w swoim sercu. To jest takie wspomnienie tego, że Pan Bóg stawia przed nami ludzi i obok nas ludzi, którzy zawsze służą nam pomocą. Myśmy wtedy dzieliły się wszystkim, co posiadałyśmy.

0: Modliłaś się o męża?
1: Tak.
0: Ile?
1: Oj, bardzo się modliłam o męża. Kiedy byłam na studiach,

Znaczy, moim marzeniem ogromnym zawsze było wyjechanie na misję do Afryki. I bardzo się o to modliłam. I któregoś dnia, to było na początku studiów, powiedziałam to moim przyjaciołom. Była tam również Szymona. Szymona jest siostrą zakonną, teraz jest na misjach w Kazachstanie. I Szymona nic nie powiedziała. Tylko po około pół roku przyszła do mnie i powiedziała: wiesz, ty chciałaś pojechać na misję do Afryki. Mówię: tak, Szymona, chciałam. To masz taką możliwość. Mówi: jak to? Otóż nasza przełożona wyraziła zgodę, abyś pojechała do naszych sióstr do Republiki Południowej Afryki, do Barberton. Tam są siostry, prowadzą szkołę dla dzieci i potrzebują pomocy. Oczywiście kolejnym jakby pytaniem było, skąd wziąć pieniądze na bilet. Ale to była taka kwestia po prostu, bo ja zrozumiałam, że jeśli Pan Bóg rzeczywiście chce, żebym ja tam pojechała, to On wszystko załatwi. I no, modliłam się. I załatwił. Znowuż pojawili się w moim życiu ludzie, którzy postanowili pomóc. Ja pracowałam, część pieniędzy wypracowałam na ten bilet, ale część w dużej mierze otrzymałam. Kupiłam bilet i pojechałam. Przez 3 miesiące, ponieważ jakby to było w okresie, kiedy skończyłam sesję, wtedy specjalnie zdawałam egzaminy w terminie zerowym, aby jak najszybciej wyjechać. Byłam w Afryce i pracowałam właśnie z siostrami, z dziećmi. Tam w tym okresie trwa rok szkolny. Siostra miała pod swoją opieką około 200 dzieci i było ich 3. Dlatego jakby wszelka pomoc, która się pojawiła, była przez nich przyjmowana z ogromną wdzięcznością. Następnego roku pojechałam po raz kolejny i wtedy właśnie tam, kiedy pojechałam po raz kolejny, bardzo intensywnie modliłam się do Pana Boga, jaką drogę mam wybrać. Czy mam zostać tam, czy skończyć studia i pojechać do sióstr i tam jakby pracować z nimi, czy chcę czego innego ode mnie, czy Pan Bóg jakby ma inne plany. I kiedy wróciłam z Afryki, na lotnisku czekał mój przyszły mąż. I to była odpowiedź Pana Boga dla mnie.

0: na razie to jest jakiś facet na lotnisku.
1: No tak. Ja poznałam Tomasza wcześniej, oczywiście. Poznałam go na studiach i nigdy nie przypuszczałam, że on będzie moim mężem. Ponieważ ja się Tomasza panicznie bałam.
0: I skąd na lotnisku wiadomo, że to mąż?
1: Zarówno ja, jak i mój mąż rozeznawaliśmy, jaka jest nasza droga. Znaczy, jestem przekonana, że on bardzo głęboko rozeznawał, jaka jest jego droga. Ja nigdy nie przypuszczałam, że on będzie na lotnisku. Tomasz miał całkiem inne plany życiowe. Bardzo długo rozeznawał. I nawet kiedy ja wyjeżdżałam do Afryki, rozmawialiśmy, bo przyjaźniliśmy się. I byłam przekonana, że no po prostu Tomasz wyjedzie. Bo takie były jego plany. Dlatego nie spodziewałam się go ujrzeć na lotnisku. Miała być moja siostra, Małgosia, ale nigdy Tomasz. Ale był. I później był okres rozeznawania, czy Pan Bóg chce, abyśmy byli małżeństwem. Przez rok trwał okres narzeczeństwa. Pamiętam, że ojciec duchowny Tomasza poprosił go, aby przez cały czas modlił się modlitwą do Matki Bożej. I Tomasz prosił mnie, abym ja również się modliła. I codziennie, każdego dnia odmawialiśmy taką modlitwę. Maryjo, Tobie oddajemy nasze myśli, słowa i czyny, życie, śmierć i wieczność. I po roku jakby wewnętrznie mam poczucie, że zadawaliśmy sobie pytanie, czy tak, czy to jest jakby nasza droga, czy nie. Znaczy, ja już wiedziałam, że moją drogą jest małżeństwo. Tylko było pytanie, czy moim mężem ma być Tomasz. I myślę, że podobnie było w przypadku Tomasza. Po roku pamiętam datę. 6 lutego mój mąż mnie poprosił o rękę. I ja się zgodziłam. I w następnym roku, dokładnie w rok, w rocznicę, wzięliśmy ślub. Jesteśmy małżeństwem już od 5,5 roku. Myślę, że to jest kolejny dar Pana Boga dla mnie. Ponieważ Pan Bóg zna moje serce, wie, jak często upada. A dał mi męża wiernego i mocnego. Męża, w którym mam ogromne oparcie i który, jestem o tym przekonana, poprowadzi nas do Pana Boga. Mnie

powiem jeszcze jedno zdarzenie o tym, jak Pan Bóg działa w naszym życiu i jak ważna jest modlitwa wytrwała. Myśmy od samego początku, kiedy pobraliśmy się, marzyli o domu. Ze względów finansowych praktycznie było to niemożliwe, ponieważ niemalże przez cały czas jedynie Tomasz pracuje, ja opiekuję się dziećmi i domem. Ale marzenie było w nas bardzo jakby głębokie. Ja wierzę, że jeśli Pan Bóg daje marzenie, to znaczy, że coś w tym, że po prostu On, to On nam daje takie, On nam daje pragnienia. I jeśli my pójdziemy za tymi pragnieniami, oczywiście to rzeczy stają się. I podobnie było z domem. Myśmy bardzo długo szukali, ale ceny tych domów były tak horrendalne, że były dla nas praktycznie nieosiągalne. I pamiętam, miała się pojawić nasza druga córka na świecie i wtedy zaczęliśmy szukać tak intensywnie, niemniej jednak nic nie mogliśmy znaleźć. I w pewnym momencie ja już mówię taka zdeterminowana, mówię, wiesz co, Tomek, chyba musimy zacząć się modlić. Ale tak się modlić, wiesz, intensywnie. Matka Teresa miała taki zwyczaj, że kiedy potrzebowała jakiegoś domu, to modliła się do Matki Bożej. I każdy zdrowaś Mario, wszystkie siostry modliły się, każdy zdrowaś Mario, to była jedna rupia, jedna złotówka, jeden pieniążek. I siostry modliły się. I odpowiedź zawsze była. Albo matka dostawała pieniądze, albo okazywało się, że dom był w takiej kwocie, jaką matka dysponowała. I ja postanowiłam wykorzystać metodę matki Teresy i powiedziałam mojemu mężowi, żebyśmy się wspólnie modlili. Pamiętam, że jechałam do przedszkola, odwoziłam moje dziecko i razem z moją Olgą modliłyśmy się tą modlitwą, którą nauczył nas ojciec duchowny Tomasza. Modliliśmy się całymi dniami. Po 1000, po 2000 razy dziennie. Praktycznie to było non-stop. Jakby cały czas żyliśmy w tej modlitwie po to, aby Pan Bóg nie tyle dał nam dom, tylko dał nam jakby światło. Co mamy robić? Czy po prostu mamy się wstrzymać, czy czekać? I pamiętam, że to było może około 10 tydzień, może 10 dni od tego momentu, kiedy rozpoczęliśmy modlitwę. Zadzwonił do nas tata Tomasza i powiedział, słuchajcie, jest taki dom niedaleko nas. Może chcielibyście go zobaczyć. I myśmy powiedzieli, że tak, pojechaliśmy, obejrzeliśmy ten dom i Tomasz powiedział, tak, to jest ten dom. Niemniej jednak wciąż cena, którą chcieli ci Państwo za ten dom, była dla nas zbyt wysoka. Nie byliśmy w stanie zapłacić za ten dom. I wciąż modliliśmy się. Po tygodniu udało się tacie naszemu zbić cenę.

0: Ja do tej pory mówię, że ten dom jest wymodlony. Wymodlony i znaleziony i nazywa się świętego Antoniego Antoniówka, nasza Antoniówka.
1: Czym jest sakrament małżeństwa dla was?
0: Jest jedynością z Panem Bogiem poprzez drugą osobę. Ja poprzez wierność mojemu mężowi, poprzez dzielenie się z nim moimi trudnymi rzeczami. Pan Bóg wie, jak często przychodzą na mnie trudne chwile, jak często popadam w taki stan smutku. I Pan Bóg wie, że kiedy dzielę się z moim mężem tym, chociaż nie jest to dla mnie łatwe, otwieram się na Pana Boga. Ponieważ łatwiej jest przyjść do Pana Boga i powiedzieć, jest mi ciężko. Ponieważ Pan Bóg jest, ale tak naprawdę ja go nie dotykam tak namacalnie jak mojego męża. O wiele trudniej jest przyjść do swojego męża i powiedzieć, słuchaj, kochanie, z tym i z tym jest mi trudno. I ja wiem, jestem głęboko przekonana o tym, że Pan Bóg, stawiając Tomka przy mnie, powiedział, poprzez niego do mnie przyjdziesz. Bo ja teraz, kiedy jestem matką, rozumiem miłość Bożą coraz głębiej. Tą miłość miłosierną. Teraz, będąc matką, kiedy ja dotykam moich dzieci, kiedy widzę ich niesforność, radości, smutki, łatwiej jest mi doświadczyć i głęboko uwierzyć w tą miłość Bożą, ponieważ Jego miłość dotyka mnie poprzez moje macierzyństwo. Jego wierność dotyka mnie poprzez wierność mojego męża do mnie.

0: tych rzeczy, które Kościół daje, wśród tych darów, które przez Kościół do nas przychodzą, różne formy nabożeństwa, czy też obcowanie świętych, msza, sakramenty, które z tych rzeczywistości są dla Ciebie szczególnie w tej chwili po prostu istotne?
1: Sakrament komunii. Jezus, który przychodzi i mówi: przyjmij mnie, bo ja Ciebie pragnę. Pozwól mi przepełnić Twoje serce, bo ja Ciebie pragnę. I sakrament pokuty, poprzez który Jezus mówi do Ciebie: do mnie, kocham Cię bezgranicznie, bądź ze mną w jedności, pragnę Cię, pragnę Twojej modlitwy za innych, Twoich darów umartwienia, pragnę Twojego codziennego wstawania i Twoich uśmiechów dla dzieci. Twojej walki ze złym nastrojem.
0: Jakiego Boga przez to Twoje życie całe z Nim poznałaś? Jaki On jest?
1: Przez całe moje życie otrzymywałam to, co chciałam. Chciałabym robić to, co On chce teraz. Ale uświadamiam sobie, że to jest całość, że w relacji z Panem Bogiem to jest tak doskonałe jak kula, iż czyniąc to, co On chce, czynimy to, co sami chcemy. Bo nasze serce uspokaja się wtedy. Moje serce.
0: A za co Panu Bogu jesteś najbardziej wdzięczna? Najbardziej?
1: Za Jego wierność i za to, że wciąż mnie pragnie. Mogłabym powiedzieć, że za męża, za dzieci, za moją mamę, że poszła do kościoła i że chodzi. Jest tyle ludzi, którzy byli w moim życiu i są. Ale najbardziej dziękuję Mu za to, że Jego miłość jest tak wciąż nieustająca.
0: Moimi Państwa gościem była dzisiaj Sylwia Grodecka. Pomódlmy się teraz za wszystkie osoby, które rozeznają swoje powołanie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dziś i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.

0: Dobry Panie Boże, Twoje jest każde miejsce i każdy czas. Panie, oddajemy Ci teraz ten czas. Tak, Panie, prosimy Cię, żebyś Ty był Panem.
1: Twoimi jesteśmy, na Ciebie należymy.
2: Proszę nas po Twoich ścieżkach, po Twoich drogach. Daj nam swoje światło, Twój ogień, abyśmy nie głosili siebie, ale tylko Ciebie. Abyśmy byli Twoimi świadkami.
0: Prosimy Cię, Panie.
2: Twoimi przyjaciółmi. Abyśmy podobali się Tobie, abyśmy służyli Tobie. Abyśmy dawali się zapalić Tobie.
1: Ja bym prawdziwie był to czas, Twój czas, Panie.
2: Tak.
0: I Ciebie, Mario, serdecznie tutaj zapraszam pod Twoją obroną.
1: Uciekamy się, święta Boże, Rodzicielko,
0: naszymi prośbami, lecz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszymi dzisiejszymi gośćmi są Magda i Łukasz Bańkowscy. Witam serdecznie.
1: Witamy.
0: Czy to, że Bóg jest w życiu każdego z Was, to było oczywiste od zawsze?
2: Oczywiste od zawsze, oczywiście. Tylko my nie zawsze zdawaliśmy sobie z tego sprawy. Nie zawsze o tym wiedzieliśmy. I szukając Boga, szukaliśmy Go w różnych rzeczach, w różnych sprawach, w różny sposób.
0: Czy rodziny, z których wyszliście, to były rodziny takie, przekazujące wiarę?
2: Tak. I ta wiara była przekazywana w tradycyjny sposób. Ale gdzieś po drodze myślę, że przynajmniej ja jeszcze w młodym czasie, będąc młodym chłopakiem, przychodziłem nawet tutaj niedaleko na spotkania rodzin. Ale Bóg był dla mnie no po prostu Bogiem takim, po prostu Bóg, jakiś tam Bóg. Nie miałem z Nim relacji osobowej, relacji osobistej. I dopiero różne wydarzenia, jakieś trudne w szkole, w domu, zdrowotne sprawiły, że zacząłem szukać Boga, tęsknić za Nim. I to doprowadziło do mojego spotkania z żywym, zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem.
1: Myślę, że początki mieliśmy podobne z Łukaszem, to znaczy też wychowywana byłam w rodzinie katolickiej. Moi rodzice są cały czas wierzącymi i praktykującymi katolikami. W pewnym momencie zachęcili mnie do tego, żebym weszła do wspólnoty.
0: Jaki?
1: Do wspólnoty Ruchu Światło Życie. Tam między innymi też żeśmy się poznali z Łukaszem. I od tamtej pory, czyli od 13 lat praktycznie już w tej chwili, jest to takie świadome pójście za Bogiem i takie rzeczywiście radosne trwanie w Jego rzeczywistości, w Jego miłości.
0: Zobaczyliście się jako młodzi ludzie bardzo, po raz pierwszy.
1: No tak, nadal jesteśmy młodzi. Więc...
0: Ale bardzo powiedziałem młodzi. Mhm.
2: Tak, bardzo młodzi.
0: I co? Zwróciliście na siebie uwagę?
2: O, i to była bardzo dziwna historia. Ponieważ ja już byłem odpowiedzialny we wspólnocie, animatorem, Magda dopiero wchodziła do wspólnoty, poznawała życie we wspólnocie. I ja już miałem duże pragnienia, duże ambicje rozwoju duchowego, rozwoju też wspólnoty. I na jednym jakimś takim etapie swojego życia duchowego, młodego jeszcze co prawda, miałem pragnienie, szukałem osoby, która chciałaby ze mną codziennie się modlić, codziennie trwać, być takim towarzyszem duchowym, żebyśmy mogli razem iść za Jezusem, razem być dla siebie wsparciem. I tak się modliłem i pytałem się Pana Boga, kto. Byłem u jednej osoby, u drugiej. Do trzeciej osoby, do której przyszedłem, to była Magda. I tak się zaczęło. Zaczęło się od modlitwy, od spotkań przed Bogiem, przeradzając się w przyjaźni, w miłości i w małżeństwo. Także tak to się zaczęło. Nasza przygoda zaczęła się z Jezusem i tak trwa.
0: Tak to było?
1: Tak to było, tylko że jeszcze może dodam, że Łukasz nigdy nie był moim animatorem, więc nie było to związane z tym, że byliśmy w jednej grupie. Był akurat animatorem mojego brata, tak się złożyło. Przy czym początki były trudne, bo bardzo mnie mylił z moją siostrą, z którą notabene wcale nie jestem podobna, więc tak różnie. Ale tak to rzeczywiście Pan Bóg prowadził i widzę, że no była to Jego wielka wola, Jego wielkie pragnienie, żebyśmy byli razem.

0: No i kiedy te pomyłki już przestały? Kiedy przestał się Łukasz mylić?
1: Kiedy się przestał mylić? Jakieś 10 lat temu. Od 10 lat jesteśmy razem. Przeszło 5 lat jesteśmy małżeństwem.
0: Jak to było? Jak się zmienia relacja?
1: Jest bardzo trudne pytanie. Myślę, że najpierw zaczęło się rzeczywiście od takiego pragnienia modlitwy. Przy czym z mojej strony na pewno też to było jakieś zauroczenie Łukaszem. Przeszło to później w fazę zakochania, w co Łukasz bardzo powoli wchodził, wcale nie chciał się chyba zakochać. Myślał wtedy bardziej o seminarium, o posłudze Bogu, czy o wyjeździe na misję.
0: Jaka była różnica wieku między wami wtedy?
1: Cały czas jest 4 lata.
0: Ale wtedy to zupełnie co innego znaczyło.
1: Tak, tak, dokładnie. Łukasz już zaczął studiować, ja jeszcze byłam w liceum, więc była to dosyć duża różnica mentalności też. Czyli z mojej strony to po prostu było takie pierwsze zauroczenie. Łukasz jest taką moją pierwszą miłością. I trwa to do dzisiaj. Chociaż powiem, że były czasami trudy po drodze. Przy czym Pan Bóg, ciekawa rzecz, bo zmieniał te relacje między nami w momencie, kiedy chcieliśmy się rozstawać. Kiedy zaczynało dochodzić do dużych spięć, kiedy mieliśmy siebie dość. Kiedy w zasadzie już podejmowaliśmy decyzję, że chcemy się rozstać. Zaczynaliśmy wtedy ze sobą bardzo poważnie rozmawiać i nagle dochodziliśmy, że jednak jesteśmy tymi ludźmi, z którymi chcemy budować dalej swoje życie.
0: Jak to było? Jakaś licealistka? A tutaj seminarium, poważne sprawy?
2: Nie, to jedno z drugim nie kolidowało na początku. Znaczy te myśli były, to było wszystko w trakcie jakiegoś tam rozeznawania i rozmyślenia. Myślę, że większość osób wchodzących gdzieś do wspólnoty ma jakieś tam myśli, pragnienia, że może, znaczy może część ma takie pragnienia i myśli i próbuje w ten sposób realizować swoje powołanie, inni z kolei obsesyjnie myślą, że skoro już są bliżej Boga i Kościoła, to będą musieli być księdzem albo zakonnicą i wprowadza ich to w drugą skrajność, że z kolei uciekają od Pana Boga. No to było wszystko na etapie jakiegoś tam rozeznawania i pytania się Pana Boga o Jego wolą. Nie byłem nigdzie jakoś tak do końca zdeklarowany i zdecydowany, że tak, że tutaj widzą, no, rozeznając wolę Bożą na różnych etapach, no tak w końcu rozeznałem, że moją drogą jest małżeństwo. Mhm.
0: Ale interesuje mnie ta konkretna sytuacja, ten czas właśnie taki. Najpierw nie odróżnianie od siostry.
2: Nie, to było jedno spotkanie, czy w zasadzie jedno spotkanie, kiedy przyszedłem do brata Magdy Andrzeja i zobaczyłem siostrę Magdy. Wydawało mi się, że już jeszcze wtedy ich nie znałem w ogóle, bo znam tylko Andrzeja, który jest starszy od Magdy. I po prostu wydawało mi się, że to ta sama, że ma jedną siostrę i że to ta sama dziewczyna, i tylko że miała krótsze włosy, i zadałem pytanie Andrzejowi potem, dlaczego ta Magda ścięła włosy, tak? Okazało się, że ma dwie siostry. No. Ale to było dużo wcześniej, zanim żeśmy się jeszcze tak naprawdę poznali i ze sobą jakoś związali.

0: I kiedy się, w jaki sposób się okazało, że Pan Bóg tego chce?
1: Myślę, że ostatecznie to się okazało w dniu ślubu. Kiedy obydwoje powiedzieliśmy tak, bo tak naprawdę to chyba ja przynajmniej do końca nie byłem pewien, czy na przykład Magda nie ucieknie mi i nie powie, a jednak nie. Jednak nie chcę. I aczkolwiek no, ta pewność już była. To jest pewność i niepewność. Ciągle się z tym zmagamy w życiu wiary, w życiu chrześcijańskim. Tak jak jest ze zbawieniem, że jesteśmy zbawieni, jeszcze nie. Tak samo jest i z naszą pewnością tego, że jesteśmy dla siebie przeznaczeni. No jakoś stopniowo do tego dochodziliśmy. Myślę, że nie wskażą dnia i godziny, w której tą pewność uzyskaliśmy, ale to było ciągłe takie kroczenie ze sobą i za Panem Bogiem i z Panem Bogiem i pytanie się Go o Jego wolą też poprzez różne wydarzenia, sytuacje, poprzez wspólne bycie, wspólne posługiwanie, wspólne spędzanie czasu. Pytaliśmy, szukaliśmy.
0: A kiedy zauroczenie zamieniło się w taką wiedzę, że to jest ten jedyny
2: 7 lipca 2001, czyli w dniu naszego ślubu tak naprawdę, bo wtedy podjęłam decyzję, że Łukasz ma być moim mężem i że chcę być jego żoną przede wszystkim. I wtedy to rzeczywiście poczułam głębię wielkiej miłości, którą Pan Bóg nam daje. Bo tak naprawdę rzeczywiście do końca bałam się bardzo i zastanawiałam się, czy to jest ten człowiek, z którym chcę iść. Mimo wszystko, że mimo tych 5 lat wcześniej bycia razem, znałam Łukasza na tyle, na ile znałam i wiedziałam, że do różnych rzeczy jest zdolny. Ale od tamtej pory nie mam wątpliwości, że to była dobra decyzja, że tak jest, że rzeczywiście to jest miłość prawdziwa, nie jest to zauroczenie i zakochanie.
1: Tak, właśnie poprzez sakrament małżeństwa doświadczyliśmy bardzo mocno i namacalnie, że to Pan Bóg, że to wiążemy się z Panem Bogiem i że to On ślubuje tą miłość, wierność, uczciwość, bo my sami o własnych siłach nie jesteśmy w stanie sobie ofiarować miłości, wierności, jesteśmy w stanie sobie ofiarować cierpienie, krzyki, gniew i tak dalej. A to Pan Bóg ślubuje niejako za nas właśnie tą miłość i to On walczy o naszą miłość i daje nam siły do tego, by walczyć o miłość. On jest naszą ochroną, naszym opiekunem, tym, który po prostu nas strzeże i daje nam zapał też do tego, aby być ze sobą razem, aby w trudnych momentach się nie poddawać, aby Jemu ufać, aby też przed Nim, Jemu przedstawiać wszystkie swoje troski, problemy i z Nim wszystko rozwiązywać.

0: Poza tym był taki jeden dzień, kiedy jeszcze przed ślubem, pamiętam, Łukasz się troszeczkę na mnie zdenerwował, bo ja się nie mogłam zdecydować na termin ślubu. To chyba było w okolicach lutego i wtedy rozmawialiśmy przez telefon akurat nie osobiście. Łukasz w pewnym momencie powiedział, że albo w jedną stronę, albo w drugą i w takim razie on rezygnuje. Ja to odebrałam na zasadzie takiej no, bardzo mocnej odmowy, że po prostu on nie chce być, że już ze mną, nie? I myślę, że to też takie było mocne uderzenie się i zastanowienie się nad tym, co ja chcę dalej w życiu robić, kim ja chcę być i z kim chcę iść dalej przez życie. To były makabryczne godziny dla mnie, bo poczułam się tak, jakbym była rzucona przez Łukasza. On tego zupełnie w ten sposób nie odebrał, bo żeśmy później wiele razy na ten temat rozmawiali. Ale pamiętam, że akurat byłam wtedy w czasie sesji i dodatkowe doświadczenie jeszcze tego, że nagle straciłam największego przyjaciela. No i jakby nie było mężczyzny mojego życia, no to przerastało moje możliwości. I myślę, że to chyba dokładnie o ten moment to mi chodziło, prawda? O to takie zdecydowanie się, że jednak chcę żyć z Łukaszem, że chcę być jego żoną. Że chcę tworzyć razem z nim jedno. Bo poczułam się tak, jakby po prostu ktoś wyrwał ze mnie kawałek serca. Jakby kawałek każdej komórki został wyrwany ze mnie.
1: Mówiłeś o kłopotach zdrowotnych, które były istotne w twoim rozwoju duchowym?
2: Cały czas gdzieś to zdrowie się przewija. Tak sobie też teraz myśląc o tym, jak Pan Bóg ma działać, jak obmyślałem strategię dla Pana Boga, jak On miałby mnie uzdrawiać, jakby miał działać w moim życiu, to myślałem przede wszystkim o tym, że będzie mnie uzdrawiał ze wszystkich dolegliwości fizycznych. Natomiast początki w zasadzie mojego nawrócenia i spotkania z Jezusem wiązały się z tym, że miałem zwichniętą rzepkę, wyskoczyła mi rzepka i nie mogłem jechać w góry ze znajomymi. To były wakacje, więc pojechałem na rekolekcje pierwszego stopnia oazowe. I tam po prostu Jezus przyszedł do mnie w takich dosyć niezwykłych okolicznościach, bo kiedy oddałem Mu swoje życie podczas modlitwy, kiedy pozwoliłem Mu działać, to jakoś nic wielkiego się nie wydarzyło. Wręcz przeciwnie, byłem coraz bardziej smutny, zgorzkniały, zrozgotany, kiedy wszyscy w kaplicy rekolekcyjnej, no powiedzmy, wariowali z radości. I tak ten stan tej ich radości trwał przez parę dni, mój był coraz gorszy. Czułem się naprawdę beznadziejnie, nikomu niepotrzebny, jak jakaś szmata. I podczas jednej z modlitw wieczornych stwierdziłem, że no, teraz, Panie Boże, ja Tobie nawyrzucam, powiem Ci, co o Tobie myślą, także pójdzie Ci w pięty. Po prostu no, dowiesz się, jaki Ty naprawdę jesteś, bo oni wszyscy to Ci kadzą, a ja tylko wiem, jaki Ty jesteś.

0: I żeby to tak bardziej dobitniej podkreślić, postanowiłem, że uklęknę przed Bogiem i żeby mu właśnie tak to wykrzyczeć, wywrzeszczeć to wszystko. I kiedy uklęknąłem, usłyszałem tylko takie słowo: Łukaszu, ja jestem twoim przyjacielem. Łukasz, ja jestem twoim przyjacielem. I wiedziałem, że to jest Jezus, że to Jezus do mnie powiedział te słowa, skierował te słowa i nic więcej mi nie było potrzebne. I od tamtego momentu, to już 16-17 lat będzie w tym roku, więc niedługo będę pełnoletni, cały czas idę za Jezusem i cały czas On jest ze mną, On jest moim przyjacielem i tego doświadczam codziennie, tej przyjaźni, tego Jego prowadzenia. I we wszystkich aspektach zdrowotnych mojego życia, chorobowych, różne się dolegliwości plątały i plączą cały czas. Ostatni czas mam jakichś takich właśnie różnych, drobnych, zdawałoby się, dolegliwości, które mnie jakoś ograniczają, a to ropienie dziąsła, czy uczulenie, które wyskakuje, czy wybity palec, no dużo takich drobiazgów, które mnie jakoś bardzo męczą zdrowotnie i też fizycznie i psychicznie i duchowo osłabiają. Pan Bóg jakoś tak sprawia, że niektóre te dolegliwości pozostają, są jakimś takim ościeniem, abym pamiętał o Nim. Inne zabiera i uzdrawia natychmiast, ale generalnie to, co powiedziałem na początku, nie, że katalog tych moich pragnień, które mam do Pana Boga, żeby uzdrowił mój wzrok, czy moje ręce, moją skórę, jakoś zostaje głuchy na to, w cudzysłowie oczywiście, a dokonuje wielu innych, o wiele ważniejszych i lepszych tak naprawdę dla mnie uzdrowień w sferze duchowej, w sferze także materialnej, w sferze naszej małżeńskiej.
1: Czy ten dzień udzielenia sobie sakramentu w historii duchowej był ważny?
2: Myślę, że tak. Dla mnie był bardzo ważny, ponieważ zdecydowałam, że się nie będę denerwować. Zawierzyłam Panu Bogu wszystkie sytuacje związane z naszym samym ślubem. Ja bardzo nie lubię publicznie występować i bardzo mnie krępowała sytuacja. Myślę nawet sama o tym, że będę musiała stać na środku kościoła i wszyscy się będą patrzeć na nas, no bo jak to jest inaczej na ślubie, a później na weselu będzie trzeba biegać między gośćmi. I oddałam to Panu Bogu i powiedziałam: Boże, ja chcę zacząć nowe życie i chcę zacząć to nowe życie razem z Tobą. I Pan Bóg mnie zaskoczył, bo pierwszym prezentem, którym dostałam właśnie 7 lipca, to była wielka radość z samego wydarzenia, z tych wszystkich ludzi, bo było bardzo dużo ludzi u nas na ślubie, bardzo dużo przyjaciół, że oni są razem z nami, że cieszą się naszą radością. I to był taki przełom w moim życiu, że rzeczywiście każdą sytuację jestem w stanie przejść z Bogiem. Że nie ma rzeczy takiej, której bym nie mogła zrobić razem z Nim. To było bardzo mocne takie doświadczenie dla mnie.

0: przez trudy małżeństwo się tworzy tak naprawdę. Czy są jakieś ważne etapy od wtedy do dziś?
1: Myślę, że takim największym naszym trudem było to, że jak zaczynaliśmy nasze życie małżeńskie, nie byliśmy we wspólnocie. Bardzo potrzebowaliśmy bycia we wspólnocie. Widzieliśmy, że zaczynamy gasnąć duchowo, że mimo tego, że podtrzymujemy siebie nawzajem, że łatwiej jest we dwójkę niż w pojedynkę, to bardzo potrzebujemy wsparcia innych ludzi, którzy będą nas nieśli do Jezusa i którym będziemy też mogli służyć. Teraz od 2,5 roku mamy swoje miejsce w kościele. Jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu. Czujemy, że jest to właściwe miejsce. Podjęliśmy decyzję, że będziemy trwać w tym miejscu co najmniej 10 lat, więc jeszcze 7,5 roku. Myślę, że za 7,5 roku się nic nie zmieni, poza tym, że będziemy chcieli trwać tam nadal kolejne 10 lat. Bo był taki moment, że szukaliśmy w różnych wspólnotach w kościele, nie mogliśmy się nigdzie odnaleźć. I teraz właśnie, te 2,5 roku temu, odnaleźliśmy się we wspólnocie Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea. To jeden taki podstawowy trud chyba nasz małżeński.
2: Pierwszy. Tak, drugim może takim trudem, ile można to nazwać trudem, takim zmaganiem się było to nasze pragnienie potomstwa. Przez długi czas staraliśmy się mieć dziecko. I wreszcie, dopiero niedawno, tak? W listopadzie Pan Bóg nas wysłuchał. Może Magda powie, jak to było?
1: Praktycznie modliliśmy się nieustannie o to, żeby Pan Bóg wsparł nasze zmagania i nasze trudy i naszą walkę w tym celu. W naszej wspólnocie jest taki zwyczaj, że co miesiąc mamy mszę świętą z modlitwą o uzdrowienie. I na takiej mszy świętej w listopadzie, w pierwszy weekend listopada, było słowo poznania o tym, że Pan Bóg uzdrawia kobietę, która bardzo chce mieć dziecko i że będzie poczęcie. No ja oczywiście, powiem szczerze, że już nie do końca wierzyłam w to, że mogę to być ja. Obejrzałam sobie wszystkie kobiety obecne wokół. Wyeliminowałam te, które już nie mogą, te, które ewentualnie by nie chciały. No i tak liczyłam na to. No dobra, Panie Boże, no ja się uchwycę tej nadziei i będę się trzymać. No i Pan Bóg był zaskakująco wierny swojej obietnicy, bo już w listopadzie się udało i od listopada oczekujemy naszego maleństwa. Rośnie sobie spokojnie. W tej chwili jest już 13 tydzień. I na razie wszystko jest w porządku i no mówię, no Pan Bóg nas, no mnie w sposób szczególny chyba zaskakuje. Tym bardziej, że to słowo było skierowane do kobiety, nie do małżeństwa. Łukasz trochę się tutaj poczuł odrzucony, że jak to, przecież on też bardzo chce.
2: Pan Bóg chyba zobaczył, ja po prostu już wtedy nie miałem wiary, bo słyszałem wiele słów różnych poznania, wiele proroctw i tam się czepiałem, łapałem i nic z tego nie wychodziło, więc to też puściłem mimo uszu, stwierdziłem, że to na pewno nie my.

0: Jaki jest charyzmat tej wspólnoty?
1: Ewangelizacja. Po pierwsze, po drugie ewangelizacja, no i po trzecie też ewangelizacja, czyli głosić Chrystusa zmartwychwstałego wszystkim ludziom w każdym miejscu Polski i Europy.
0: Jakie działania za tym idą?
1: Konkretnie poprzez ewangelizacyjne kursy, różne formy ewangelizacyjne, zewnętrzne, także poprzez wakacyjne wychodzenie, podejmowanie ewangelizacji w ramach kursów w parafiach za zgodą i zachętą też proboszczów w Polsce, wychodzenie od domu do domu. Poprzez kursy i formy rekolekcyjne organizowane w parafiach czy to w miastach. Choć podstawowym narzędziem jest kurs Filip, kurs Nowe Życie z Bogiem i kurs Alfa. Także rekolekcje parafialne, wielkopostne albo adwentowe, które prowadzi nasza wspólnota.
2: No i myślę, że przede wszystkim ewangelizacja życiem, to znaczy w takim naszym codziennym środowisku, że akcje akcjami, wielkie akcje są bardzo ważne. Trzeba móc mieć możliwość zaprosić ludzi na różnego rodzaju wydarzenia, ale przede wszystkim osobiste świadectwo, takie osoba-osoba.
1: No i formowanie ewangelizatorów, którzy będą gotowi nieść dalej Jezusa innym. A z tych ewangelizatorów formowanie, formatorów ewangelizatorów, tak jak to robił święty Paweł, nie biegał po całym świecie, tylko formował następnych i czerpiemy z niego wzór, przykład, żeby formować kolejnych formatorów ewangelizatorów.
0: Macie pierwszą poważną kłótnię ze sobą? Małżeńską?
1: Pytanie jest, co to jest poważne? Jak dla nas to już było sporo takich poważnych. Oczywiście być może w skali innych małżeństw to były niepoważne. Dla nas to były bardzo poważne.
2: Były na tyle poważne, że miałam ochotę wystawić Łukasza za drzwi, ale problem był taki, że mieszkanie należy do niego. Więc w ostatniej chwili musiałam się hamować i walizki musiały zostać w domu.
0: Jak Pan Bóg w takich sytuacjach się znajduje?
1: Pan Bóg radzi sobie rewelacyjnie, chyba od samego początku z nami.
2: Tylko my trochę gorzej.
1: Ja jestem taki, że nie potrafię się gniewać. Mam taki dar, że gniewam się krótko.
0: Naprawdę?
1: Gniew mi przechodzi tak. I nie, nad moim gniewem nie zachodzi słońce. Czy to jeśli chodzi o żonę, czy o kogokolwiek innego. Nie gniewam się naprawdę długo i jestem skory do pojednania. I to wielka łaska Pana Boga rzeczywiście, że mogą i że chcą się jednać dosyć szybko. Także nawet wtedy, kiedy nie mam racji, to idą do Magdy i się jednamy. No Madzi to trochę czasami dłużej zajmuje opanowanie emocji i gniewu, ale nie ma dnia, żeby nad naszym gniewem zaszło słońce, także zawsze szybko sobie z tym radzimy.

0: Myślę, że w tym takim rozwiązywaniu też trudnych sytuacji pomógł nam kurs małżeński, na którym byliśmy w 13 miesięcy po naszym ślubie. Wszyscy się z nas śmiali, bo było dużo ludzi, którzy mogli być naszymi rodzicami, nawet dziadkami. Po co my jeździmy na takie kursy? Ale właśnie tam, żeśmy nabrali troszeczkę też takiej świadomości tego, jak to nasze życie ma wyglądać, żeby mogło być razem, żebyśmy nie szli obok siebie. Jak posłuchaliśmy zwierzeń, ludzi, którzy potrafią żyć, nie wiem, 15 lat obok siebie, czy nawet 5 lat obok siebie, to nie chcieliśmy tak żyć. I wiemy, że rzeczywiście nie ma sensu gniewać się całą noc, żeby godzić się dopiero rano, że trzeba się pogodzić wieczorem przed zaśnięciem. I na razie Pan Bóg daje tą łaskę. Mam nadzieję, że wytrwamy do końca.
1: Najtrudniejsza sytuacja w życiu, przez którą każdy z Was przeszło już z Panem Bogiem.
0: Myślę, że dla mnie taką sytuacją był problem przed troszeczkę więcej niż 3 lat. Skończyłam studia, 2 lata szukałam pracy po skończeniu studiów. W zasadzie zaczęłam jeszcze na ostatnim roku. Miałam duże problemy. Przez 3 miesiące pracowałam w firmie, w której bardzo upokarzano ludzi i na własne życzenie odeszłam z tej firmy, ale zostałam bardzo zniszczona jako człowiek i jako kobieta. I szukałam nadal pracy oczywiście i był taki moment, że poczułam się po prostu niczym i było mi strasznie trudno. Odrzucałam niestety Pana Boga w tej sytuacji, ale pamiętam taki jeden dzień, kiedy już po prostu nie wytrzymałam sama ze sobą, bo zaczynałam zapadać w depresję, jak to ja mówię, chodzić po ścianach i w ogóle czułam, że zaczynam wegetować, że nie żyję. I wtedy też troszeczkę tak jakby chciałam wykrzyczeć Panu Bogu, że przecież obiecał mi, że będzie się mną opiekował i że jestem jego ukochanym dzieckiem. I wtedy do mnie dotarło, że nie liczy się moja wartość człowieka jako osoby, która pracuje, która ma pracę, która ma zajęcie, która ma wykształcenie dobre do podjęcia pracy, ale moją wartością jest bycie dzieckiem Boga. I to mnie podniosło niemalże fizycznie, bo urosłam, po prostu czułam, jak rozpręża się we mnie całe ciało, całe serce i poczułam swoją wartość rzeczywiście jako dziecka Bożego. I poprosiłam Pana Boga wtedy bardzo konkretnie o konkretną pracę, w konkretny wymiar tej pracy, żebym pracowała 8 godzin, żebym dostawała wynagrodzenie na czas, żeby mnie szanowano w mojej pracy. I zaufałam Panu Bogu, że mi da taką pracę, jeżeli będzie chciał. W ciągu 2 tygodni był telefon, dostałam dokładnie taką pracę, jaką chciałam i cały czas tam teraz pracuję.
2: Ciemność widzę.
0: Łukasz przechodzi przez trudne sytuacje, ale tak szybko przez nie przechodzi, że o nich szybko zapomina.

0: w jaki sposób w takiej codzienności realizujecie jakąś drogę, no bo wspólnota ma jakieś pomysły nie tylko na formację ludzi, którzy pójdą w świat, ale też na formację wszystkich osób, które są we wspólnocie. Co jest ważne w tych propozycjach, jakie ma Kościół i wspólnota dla was w codzienności? Co praktykujecie?
1: No, najważniejsze to jest to, że mamy relację z Jezusem Chrystusem, żywą, utrzymywaną poprzez modlitwę osobistą, poprzez czytanie Słowa Bożego i poprzez sakramenty święte. I to praktykujemy i tego się trzymamy. To nam daje siłę do tego, by iść za Jezusem, aby być z Nim. Także wspólna modlitwa nasza razem we dwoje, kiedy stajemy na modlitwie, chociażby przez chwilę krótko, czy jadąc samochodem, czy pociągiem, czy będąc na spacerze, kiedy możemy modlić się. To są takie fundamenty naszego rozwoju duchowego, tych wszystkich, tego, co nam daje wspólnota i Kościół. A drugim takim wymiarem byłaby wspólna służba, to, że możemy służyć w Kościele razem, jako małżeństwo, że to, co robimy, to robimy razem, nie robimy tego oddzielnie, to jest dla nas wielkim błogosławieństwem. Pewnie to się zmieni, jak będzie dziecko, jak będą dzieci, że nie będziemy już mogli wszędzie jeździć razem, ale wierzą, że będziemy mogli być wtedy razem w przygotowaniach, razem sobie towarzyszyć. Kiedy jedno będzie w domu, drugie będzie na pewno z nim w modlitwie i będzie wspierać w tych wszystkich działaniach.
2: Myślę, że to jest najważniejsze właśnie, że mamy codzienną modlitwę osobistą. W naszej wspólnocie jest taki zwyczaj, że musi być w tej modlitwie co najmniej 30 minut z czytaniem słowa i że ma być ona codzienna i ma być moja, osobista.

0: Kościół, że mogą być w Kościele, w ciele Chrystusa i że jestem jedno z Chrystusem, jestem jedno z braćmi i siostrami. Sakrament bierzmowania, kiedy już będąc we wspólnocie byłem bardziej świadomy tego sakramentu, tego, że Duch Święty rzeczywiście przychodzi i działa z mocą i działa niesamowite rzeczy, rzeczy, których się nie spodziewamy, z których sobie nie zdajemy sprawy. Będąc młodym człowiekiem tam w 7 czy 8 klasie, przyjmując sakrament bierzmowania, nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak Duch Święty potrafi działać, jak działa rzeczywiście w Kościele, jak działa w naszym życiu. I dzisiaj widzą wielkie owoce i skutki właśnie sakramentu bierzmowania, tego, że Duch Święty jest obecny we mnie, w naszym małżeństwie, tak jak i w całym Kościele. Także sakrament Eucharystii, sakrament pojednania mają wielką moc na drodze naszej za Bogiem, poprzez umocnienie, poprzez to, że po prostu karmimy się żywym Jezusem Chrystusem, spotykamy się w sakramencie pojednania z Chrystusem, który przebacza, który uzdrawia, że nie jest to tylko wyznanie grzechów, wyznanie słabości, ale to jest rzeczywiście spotkanie z Bogiem, który nas kocha, który nas miłuje, który mówi tak, widzą, że zgrzeszyłeś, widzą, że jesteś słaby, ale ja Ciebie kocham. Ja Ciebie kocham pomimo Twoich grzechów, pomimo Twoich słabości. Nie akceptuję Twoich grzechów, ale kocham Ciebie i jestem z Tobą i pomagam Ci wyjść z tego. I ja wiem, że Pan Bóg daje mi swoją łaskę, tą łaską po łasce, jak mówił święty Paweł, i to Jego łaska pracuje we mnie, dzięki Jego łasce mogę iść za Nim, mogą tworzyć Kościół, mogą być z moimi braćmi i siostrami w Kościele dzięki łasce Boga.
1: To Ciebie?
2: Mnie to najbliższe są chyba te najczęstsze sakramenty w tej chwili, czyli Eucharystia i sakrament pojednania. Tak jak Łukasz mówi, po sakramencie pojednania zawsze, ale to zawsze czuję się umocniona i podniesiona przez Boga do godności dziecka Bożego. Natomiast Eucharystia, szczególnie ostatnio, od kiedy jestem w czasie błogosławionym, przyjmowanie Pana Jezusa do serca, daje mi bardzo dużo siły. I nawet w momencie, kiedy czuję się źle i kiedy pójdę na Eucharystię i przyjmę Jezusa do serca, to czuję, jak to ma dobry wpływ na mnie i na dziecko. Od razu dużo lepiej się czuję i Pan Bóg dodaje mi sił i czuję, tak jakby mi dawał zdrowie po prostu.

0: moment największego takiego przytulenia przez Pana Boga.
1: No to chyba dla mnie najbardziej namacalny jest ten moment, o którym już mówiłam wcześniej. Wtedy, kiedy Pan Bóg przypomniał mi o godności mojej jako Jego dziecka, że jestem Jego wybraną. Czułam się wtedy niesamowicie utulona w Jego ojcowskich ramionach.
0: Czy te, za tym emocje też szły?
1: Na pewno, tak. Tak, tego się nie da oddzielić. Ale do tej pory, jeżeli jest mi ciężko, przypominam sobie tą sytuację i wiem, że to nie były tylko emocje. Ja wtedy byłam rzeczywiście na takim rozdrożu psychicznym troszeczkę. Było mi bardzo ciężko. Myślę, że jakby ten stan potrwał dłużej, to pewnie musiałabym się zacząć leczyć. Ale było to też takie świadome chyba z mojej strony przyjęcie nagle tego, że poczułam, że jestem dzieckiem Bożym. To jest trudne do wytłumaczenia bardzo. Ale poczułam się rzeczywiście przytulona do serca. Tak jak rodzic przytula dziecko.
2: Dla mnie był to najważniejsze i najmocniejsze takie przytulenie, to doświadczenie Bożej obecności, Bożej miłości. To był moment mojego spotkania z Bogiem. Pierwszego, to o którym mówiłem, kiedy Jezus przyszedł do mnie osobiście. I to jest moment, do którego wracam zawsze w chwilach słabości, w chwilach trudnych, kiedy nic nie czuję, kiedy jest mi źle, kiedy mam jakieś trudne chwile. Ale też każda, albo prawie każda modlitwa, każde spotkanie z Bogiem na modlitwie jest takim czasem,

0: bycia w jego ramionach, czasem kiedy mogą rzeczywiście przytulić się do jego piersi, do jego serca i słuchać tego, co on do mnie mówi. Po prostu jest czasem, kiedy jest mi dobrze z Bogiem. Także na Eucharystii, kiedy mogą być z Bogiem, to jest czas przytulenia się do Niego, czas bycia w Jego ramionach, czas, kiedy pozwalam po prostu się Jemu nieść.
1: Czy uczestniczyliście w tych różnych działaniach ewangelizacyjnych wspólnoty już?
0: Tak, uczestniczymy już od jakiegoś czasu, nie będąc tylko w tej wspólnocie, ale i w poprzedniej, która też była ewangelizacyjna, i od dłuższego czasu uczestniczymy w...
1: Chodziliście od domu, od drzwi do drzwi już?
0: Tak.
1: No i co to za doświadczenie?
0: Błogosławiony trud. Na początku jest strach i lęk, przynajmniej ze mną tak było. Jak to będzie? Czy nas nie wyrzucą, nie odrzucą? Czy nas nie pogonią? I rzeczywiście tak było, ale kiedy się już zaczęło iść, kiedy zrobił się ten pierwszy krok, kiedy podjął się decyzję, tak, idą, jest to naprawdę czas błogosławiony, kiedy oczywiście większość ludzi mówi dziękuję, do widzenia, nie wiem, nie chcą, nie mam ochoty, ale też są osoby, które otwierają drzwi i chcą słuchać o Jezusie, bo są spragnione dobrej nowiny o Bogu i pragną usłyszeć świadectwo każdego z nas o tym, jak Bóg zmienił moje życie i o tym, że dla Niego też jest nadzieja, że Jego życie nie musi wyglądać tak, jak wygląda, ale że Bóg chce mu dać nadzieję, chce mu dać nowe życie.

0: czy w tym planie Bożym są jakieś niespodzianki wielkie? To znaczy pytam o powołanie. Jak sobie wyobrażacie to, co będzie się działo? Bo niby wszystko już jest rozstrzygnięte, nie? Jest sakrament, jest nadzieja, przy nadziei kobieta. Jak to będzie wyglądać za 20 lat?
1: Jak mam być szczera, to już przestałam planować.
0: Dlaczego?
1: Dlaczego? Najpierw planowałam, kiedy będzie ślub, że ślub będzie, jak skończę studia. Pobraliśmy się na ostatnim roku. Później planowałam, że pójdę do pracy i będę przez 3 lata pracować. Po 3 latach będzie dziecko. Nic z tego nie wyszło. I Pan Bóg przekonał mnie do tego, że nie mam się co martwić o przyszłość, że nie mam się co nad tym zastanawiać, że wszystko będzie we właściwym czasie. Takie też dostaliśmy słowo w pierwszym roku naszego małżeństwa, że wszystko ma swój czas. Kiedy byliśmy już rozgoryczeni, rozżaleni, że Pan Bóg nie daje nam dzieci już po roku. Nie wiem, co byśmy myśleli wtedy, że jeszcze 5 lat, tak, 4 lata przed nami bez rodzicielstwa. Pokazał nam, że wszystko ma swój czas i rzeczywiście teraz to widzę, na dzień dzisiejszy, że ma swój czas. Że dobrym czasem był dzień naszego ślubu, że to była dobra decyzja, że to macierzyństwo i ojcostwo, które nam teraz daje od kilku tygodni, to też jest ten czas, że wcześniej nie byłoby to to samo. Że najpierw porządkuję pewnego rodzaju relacje, ja widzę, jak porządkuję moje serce i później przygotowuje mnie na jakieś konkretne zadanie, na jakieś konkretne wydarzenie.
2: Dlatego właśnie przestaliśmy planować, kombinować jakoś perspektywicznie daleko. Po prostu no, Pan Bóg jest pełen niespodzianek, Jego plan jest pełen niesamowitych no właśnie niespodzianek. Dlatego najlepiej Jemu zaufać, Jemu powierzyć swoją drogę, swoje plany, zamiary i może nie stać też tak jak i czekać, jakiego mnie stworzyłeś, takiego mnie masz, teraz się mną zajmij, ale rzeczywiście Pan Bóg daje światło na konkretną drogę, na dziś, na jutro, na najbliższe tygodnie i pokazuje tego, co będzie za 20 lat, dlatego też nie planujemy, czy będziemy mieszkać w Warszawie, czy może w górach gdzieś, czy zupełnie w innym kraju. Jesteśmy otwarci na wszystko, co nam Pan Bóg daje.
1: Może czasami nawet za beztroscy, bo jak nam się zbliża termin wakacji, to na 2 dni przed wakacjami, przed urlopem zaczynamy planować, gdzie wyjeżdżamy.

0: w tej historii swojej, jakiego Pana Boga poznaliście? Kim On jest?
1: Po pierwsze, dla mnie jest przyjacielem. Przyjacielem, który nie opuszcza, który nie zostawia, który nie zawodzi. Któremu zawsze można się zwierzyć ze wszystkiego i który zawsze wysłuchuje. Czasami wysłuchuje, zazwyczaj wysłuchuje w swoim czasie. Dla niego jeden dzień jak tysiąc lat jak jeden dzień. Także tak jak było z naszym pragnieniem potomstwa, ten jeden dzień trwał 5 lat. Ale jest przyjacielem, przyjacielem wiernym. To, czego doświadczam, to tego, że Pan Bóg też jest pasterzem. Jest pasterzem, który prowadzi po swoich drogach, po swoich ścieżkach, tak jak On chce, a nie tak jak ja chcę, nie tak jak ja kombinuję, tak jak ja myślę, ale wiedzie mnie po swoich drogach. I wtedy, kiedy zbłądzę, kiedy się zranię, kiedy się skrzywdzę, On mnie opatrzy, On mnie uzdrowi, On mnie dotknie, weźmie na ramiona, kiedy jest mi ciężko, kiedy trzeba mnie przenieść. Jest po prostu dobrym pasterzem.
2: Dla mnie też właśnie dobry pasterz, który jest takim dobrym ojcem, który doskonale wie, czego jego dziecko, jego owca, jego owieczka potrzebuje, który zna drgnienie każdego mojego serca, każde drgnienie mojego serca, każdą moją myśl, każdą moją potrzebę, który potrafi upomnieć, potrafi być Bogiem takim czasami surowym, ale który potrafi też od razu przytulić i ukoić ból, że w momencie, kiedy przejrzę na oczy, potrafi mnie zawsze postawić z powrotem na nogi i przywołać do porządku.
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: O błogosławiony czas dla naszej trójki jest szczęśliwe rozwiązanie.
0: Zapraszam, drodzy Państwo. Ojcze nasz,
3: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
0: Amen. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszymi gośćmi byli dzisiaj Magda i Łukasz Bańkowscy. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
2: Z Panem Bogiem.

0: Dobry Panie Boże, Tobie powierzamy ten czas. Niech będzie Tobie chwała, cześć, uwielbienie, Panie. Proszę Cię o Twoją opiekę teraz. Jeśli zechcesz z nas skorzystać, Panie, to ku Twojej chwale, żeby to wszystko było mówione. I Ciebie, Maryjo, też serdecznie zapraszam pod Twoją obronę.
1: Czekamy w święta Boża Rodzicielko.
0: Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Asia Bąk. Witaj. Czy Pana Boga doświadczasz od dzieciństwa?
1: Znaczy, ja zawsze zdawałam sobie sprawę, że Bóg jest na, tam gdzieś na górze. Znaczy, myślę, że odziedziczyłam to, prawda, w domu. Natomiast ja nawet się modliłam, czasami prosiłam Pana Boga o coś w dzieciństwie. Natomiast On był zawsze kimś daleko i ja nie byłam pewna, czy moje modlitwy będą wysłuchane. To znaczy, to było jakieś dawanie życzeń, ale czy na pewno Pan Bóg ich słuchał, tego nie wiedziałam. I tak naprawdę o takiej realnej bliskości Pana Boga dla każdego z nas, to przekonałam się coś tak trochę ponad 3 lata temu.
0: Z jakiej rodziny się wywodzisz? Co to było za miejsce? Gdzie mieszkałaś?
1: Znaczy, mieszkam w Warszawie. Znaczy, od jakiegoś czasu w Starej Miłosnej mieszkałam. Teraz się przeprowadziłam, od 1,5 roku mieszkam samemu. Nie wiem, no tak, moja mama pracowała naukowo, mój tata też skończył studia, ale żeby utrzymać rodzinę, to prowadzi firmę własną. Ja myślę, że z takiej przeciętnej rodziny, to znaczy nie jakiejś takiej mocno wierzącej typu, żebyśmy się razem zawsze modlili rano i wieczorem, ale chodziliśmy do kościoła zawsze w niedzielę i myślę, że dla każdego z nas gdzieś tam po cichu Pan Bóg był bardzo ważny, tylko że nigdy o tym nie rozmawialiśmy.
0: Jaką byłaś osobą w dzieciństwie? Czy byłaś taką dziewczyną, która rozdaje karty w klasie, czy też raczej na boku?
1: A to trudno powiedzieć, bo ja myślę, że w takich kontaktach, na których mi nigdy, znaczy trudno powiedzieć, nie zależało, ale w takich, które nie stanowiły dla mnie jakichś najważniejszych w życiu, to mogłam być nawet otwarta, to znaczy mogłam się bawić i być uważana za może nie rozdającą kartę, ale otwartą osobę. Natomiast w takich sytuacjach, na których bardzo mi zależało, to myślę, że gdzieś się chowałam zawsze w środek, szczególnie tam w pierwszych klasach, nie wiem, podstawówki, czy może nawet do końca szkoły podstawowej. Tak to pamiętam teraz.
0: Jaką byłaś osobą? Czy ten czas buntu, który później następuje u części młodych ludzi, dla ciebie to był jakiś ważny czas?
1: A ja nie wiem, czy to był czas buntu. Ja myślę, że ja zawsze byłam perfekcjonistką i ponieważ trochę, znaczy zawsze miałam dużo zdolności do nauki, to jakby poświęcałam dużo temu, bo też uważałam to za mój obowiązek. I myślę, że w tym czasie, w którym jest czas buntu, to ja dużo poświęcałam rozwojowi intelektualnemu, a mało emocjonalnemu. I myślę, że gdzieś te emocje chowałam w sobie. I później, kiedy moja mama zachorowała na raka, to cały czas te emocje chowałam w sobie. I myślę, że to w jakimś stopniu doprowadziło na początku do bulimii, którą miałam, a później na szczęście Pan Bóg mnie odnalazł. To znaczy, mocno nie mogłam sobie poradzić sama ze sobą, więc musiał ktoś stanąć bardzo mocny przy mnie i tą osobą okazał się Pan Bóg. I to właśnie tak od ostatnich 3,5 roku bardzo mocno czuję, że tak naprawdę mnie wychowuje. Znaczy wychowuje, to znaczy buduje.

0: Jaką jesteś osobą w chwili, w której dowiadujesz się, że mama jest chora? Czy jesteś szczęśliwa?
1: Nie, nie byłam szczęśliwa. Byłam sama. Znaczy, bałam się samotności. Ja też nigdy nie miałam chłopaka i myślę, że wtedy to był jeszcze taki strach. Strach po prostu przed tym, nie wiem, czy wtedy miałam do siebie pretensje, że nie jestem wystarczająco atrakcyjna, czy że nie jestem ciekawa, bo też dużo czasu poświęcałam jakby w harcerstwie, dużo czasu poświęcałam nauce, bo też byłam w dobrym liceum. Dużo czasu jeździłam do tego domu, bo Stara Miłosna no jest oddalona od centrum Warszawy, więc jakby nie byłam w miejscu, gdzie mogłam się kontaktować z większością moich znajomych. I też inne były rzeczy dla mnie ważne niż u większości. I nie wiedziałam, czy to jest moja wina, czy to dobrze, czy źle. No i dowiedziałam się, że moja mama jest chora i myślę, że na początku to jeszcze do mnie nie dotarło, ale później zaczął być coś takiego, taki większy strach, no, że generalnie już jestem sama, a co będzie, jak stanę się jeszcze bardziej sama. Tylko, że choroba mojej mamy trochę trwała, to znaczy na początku to był rak płuc, a potem rak mózgu i ja miałam czas, żeby się przygotować na to, że kiedyś zostanę sama. I to też był niesamowity czas działania Pana Boga. I myślę, że i dla mnie, i w kontaktach między mną a moim tatą, i w kontaktach między moim tatą a moją mamą, i tym wszystkim, co tak naprawdę zrozumiałam, że czego nie było w naszej rodzinie, a co może się odbudować przez te 2 lata. Znaczy, co się odbudowało przez tamte 2 lata.
0: Ale to opowiedz o tym, bo to są ogólne rzeczy, które...
1: Ja wiem. No dobrze, to myślę sobie, że właśnie, że pierwsze, na co w tamtym okresie wpadłam, zrozumiałam, to, że my bardzo mało rozmawialiśmy na takie ważne dla nas tematy. Ważne, to znaczy wątpliwości, i to wątpliwości natury religijnej, ale też takiej rodzinnej. Że też zauważyłam, że są jakieś rzeczy, bo to przy chorobie zawsze wychodzi, których moja mama miała pretensje do mnie czy do mojego taty wcześniej, a których nigdy nie powiedziała. I też potem, kiedy rak atakował mózg, to widać było, bo to ośrodki emocjonalne są atakowane, więc wszystko widać jak na dłoni, że dużo jest takich emocji, których moja mama nie może nam przebaczyć, znaczy wydarzeń. I które przebaczała tak na po kolei, miesiąc po miesiącu, tydzień po tygodniu. I taki pokój, który zapanował pod koniec. I to samo chyba się działo w nas. Znaczy, ja mogę powiedzieć o sobie, nie mogę powiedzieć o moim tacie. Że ja uspokajałam się i ja po prostu, jak na początku jeszcze bardzo mocno widziałam, że ja z moją mamą dużo rzeczy nie omówiłam, to na początku Pana Boga prosiłam o to, żeby dał nam rok, żebyśmy porozmawiały. I wtedy moja mama na rok wróciła do zdrowia, a później, kiedy już tam trochę pobyłyśmy ze sobą, to zaczęła, no był nawrót choroby i jakby tak... Nie wiedziałam trochę dlaczego, ale zrozumiałam, że może moja mama ma po prostu umrzeć.

0: I to dochodziło do mnie, ale ja w tym czułam bardzo dużo siły i też taką świadomość, że moja mama będzie na górze dla mnie, ja będę tu na dole dla niej. I jakby sam moment śmierci i pół roku po śmierci mojej mamy pamiętam jako taką ogromną pewność, że jest kontakt między tutaj ziemią a tym, co jest na górze. I też czułam taką potrzebę modlitwy za moją mamę, ale też to, że ja mam opiekę i ja tą opiekę czuję nadal. Tylko mówię o tym, że nie było stanu takiego załamania. Ja czułam wtedy bardzo dużo siły. Zresztą to było tak, że na pogrzebie mojej mamy, który w ogóle traktowałam jako duże pożegnanie mojej mamy, byłam w stanie czytać Pismo Święte. Ja teraz nie umiem sobie tego wyobrazić, bo dużo gorzej się czułam później. Natomiast czułam taki duży pokój związany z tym, że moja mama odchodzi. Tym bardziej, że cierpiała bardzo, więc tak naprawdę był też moment, w którym się cieszyłam, że może jej będzie lepiej. To jest jakby moment śmierci mojej mamy i też duże działanie Pana Boga. Ale to jest jakby fragment tylko tego, co doświadczam w życiu.
1: Ale czy byłaś tego w trakcie świadoma, że to się z Panem Bogiem dzieje, że ten rok, że to jest efekt modlitwy być może?
0: Tak, ponieważ ja jakby to taki pierwszy moment, kiedy poczułam, że Pan Bóg jest obecny na co dzień i nie jest kimś dalekim, tylko kimś bardzo bliskim, że On nie tylko przebacza nam nasze grzechy, ale też buduje nas, odbudowuje nas i zmienia nas, tak zmienia nasze wnętrze, to poczułam w pierwszym okresie choroby mojej mamy, czyli tak naprawdę w momencie, kiedy zaczynała chorować. Więc jakby ten okres choroby, może nie w pełnej świadomości, taką jak mam teraz, albo coraz większej, natomiast miałam świadomość, że jakby całą tą chorobą kieruje Pan Bóg. A w każdym razie każdą chwilę tej choroby polecałam Panu Bogu.
1: Nie boisz się za to, że zabiera ci matkę?
0: Chyba byłam tak szczęśliwa, że mnie znalazł w tej całej sytuacji, w której wtedy byłam na początku i że bardzo mocno mi pomaga, że nie na osobę, która mnie uratowała, nie mogłam, znaczy na Pana Boga, który mnie uratował, nie mogłam być zła za cokolwiek, bo był osobą, której najbardziej ufałam wtedy.
1: A bulimia kiedy była?
0: No była wcześniej. To znaczy, ja taki moment uzdrowienia z bulimi traktuję jako moment, w którym przekonałam się o tym, że Pan Bóg nie tylko przebacza, jest kimś dalekim, ale kimś, kto ma wpływ na nasze życie.

0: Co doprowadziło cię do bulimii?
1: Myślę, że połączenie dwóch faktów. Tego, że czułam się sama i tego niepokoju związanego z początkiem choroby mojej mamy, że mogłam być jeszcze bardziej sama. Tak ja to teraz tak myślę.
0: I jak to na płaszczyźnie fizycznej zachodziło ten proces?
1: Uzdrowienia?
0: Choroby najpierw.
1: Ja myślę, że to był początek i ja to nazwałam bulimią, bo nigdy jak był lekarza wcześniej, nie byłam później... To było tak, że był okres, w którym mocno schudłam i później po prostu chyba nerwowo, bo to było tak, że jak przychodziłam ze szkoły do domu, to jednak mocno nerwowo przeżywałam chorobę mojej mamy. No to na tym, na czym polega bulimia, czyli że się objadałam i potem wymiotowałam to, co zjadłam. I ponieważ to było tak, że ja próbowałam wielokrotnie jakby przestać to robić, a się nie udawało, to też chodziłam do spowiedzi jak nauczona dziewczynka co jakiś czas, tylko że po pół roku takich zmagań, czy po kilku miesiącach już się czułam słabo i też ten proces jedzenia i wymiotowania był coraz częstszy. I jadąc rano na studia już pamiętam taki moment, kiedy po prostu wstąpiłam do kościoła, bo poczułam, że jest mi źle i że muszę się wyspowiadać. I poszłam do konfesjonału i tam usłyszałam pierwszy raz chyba w swoim życiu takie coś, że słuchaj, sama sobie nie pomożesz, bo ty to możesz się napinać, tylko taką osobą, która ci pomoże, to jest Jezus Chrystus, bo on nie tylko przebacza, ale to on właśnie może zmienić nasze życie. I zaraz wtedy ten ksiądz powiedział, że no to jedziesz na rekolekcję o uzdrowieniu wewnętrznym w ten weekend, czyli za 3 dni. Ponieważ to była pierwsza osoba, która powiedziała mi rzecz nową dla mnie, to stwierdziłam, a co mi tam, pojadę, zawsze byłam szalona. I pojechałam. I po tych rekolekcjach tak naprawdę w ciągu miesiąca, dwóch, to, co robiłam codziennie, zmniejszyło się na przykład do takich momentów, że takie nerwy typu, że coś zjem i zwymiotuję, zmniejszyło się do razy w miesiącu. Dla mnie to, no dla osoby, która próbowała to zrobić od pół roku, to był cud. Dalej to oczywiście musiało się odbudować wszystko emocjonalnie i psychicznie, ale to też Pan Bóg robił. I myślę, że tak naprawdę już nie z bulimi, ale cały czas Pan Bóg jakoś pokazuje mi rzeczy takie, strachy związane z tym, co było wcześniej, a które prowadzą do jakiejś takiej dorosłości, może większej.
0: Czyli co, te rekolekcje były punktem zwrotnym?
1: Ja nie wiem, czy nie spowiedź była z punktem zwrotnym. Te rekolekcje były czymś, po czym ten punkt zwrotny zaobserwowałam. Zresztą to było, mówię, w ciągu 3 dni. No to trudno powiedzieć w ciągu 3 dni, co było punktem zwrotnym. Natomiast ja bardzo pamiętam mocno to zdanie i chyba pierwszy raz to, że zaufałam, że nie ja mam sobie pomóc, tylko to Pan Bóg mi ma pomóc. I myślę, że to było tak naprawdę punktem zwrotnym.

0: Ja później pojechałam na taki kurs Filip. To jest kurs nowej ewangelizacji, gdzie po prostu osoby, studenci powiedzieli mi o tym, że to, co czułam, znaczy wytłumaczyli mi to wszystko, co się stało w moim życiu, to znaczy tą prawdę o Bożej miłości, o tym, że my grzeszymy i o tym, że tak naprawdę to Jezus zmienia nasze serce. I ja wtedy poczułam, że kurczę, ja mam 20, nie wiem, wtedy 1 lat i ja o tym nie słyszałam, albo słyszałam, ale nie zdawałam sobie z tego sprawy. Kurczę, to ludzie muszą o tym wiedzieć. I ja wtedy chyba pierwszy raz w życiu poczułam coś, co jest teraz chyba najfajniejsze we mnie. To znaczy taką niesamowitą chęć, że to jest najważniejsze dla ludzi, żeby oni o tym usłyszeli, bo to jest prawda, bez której nieważne, czy jest samotny człowiek, czy niesamotny, czy osiąga bardzo dużo w życiu, czy nie, bo to jest sprawa siły, ale żaden człowiek sobie nie poradzi bez tej prawdy. I w tym zaganianym świecie, gdzie widziałam, ile jest racjonalizmu, ile jest strachów i tak dalej, po prostu chciałam mówić o tym i nadal chcę mówić. Myślę, że nadal to jest najważniejsze dla mnie.
1: Już tak zbudowana, zmierzyłaś się z chorobą mamy, tak?
0: Tak. Myślę, że po tym wydarzeniu podeszłam do choroby mamy, która mówię, że później był okres, kiedy było lepiej. Znaczy podeszłam do choroby mamy jako do czegoś, co jest drogą. Znaczy ja może tego tak nie nazywałam, ale teraz mogę to nazwać, że to była droga i ja już całkowicie to mniej lub bardziej boleśnie, ale powierzyłam Panu Bogu. Ja nie wiem, ja ten okres pół roku, bo to było pół roku, ta spowiedź, te pierwsze rekolekcje, ten wyjazd na Filipa, potem śmierć mojej mamy i zaraz później to, że pojechałam na taki kurs przygotowujący do ewangelizacji Paweł. Takie pół roku bardzo intensywnych zmian w moim życiu, ale też czegoś, co do tej pory nie umiem wytłumaczyć, to znaczy takiej siły, mocnej siły charakteru, siły od Pana Boga na pewno. Pamiętam i to jakoś trwa, taka pewność, że jest Pan Bóg, który nas w życiu prowadzi i umacnia. Ja tego doświadczam. I też tego, że jest walka, to znaczy, że jest walka chociażby przez nasze lęki, w których niewątpliwie działa zło i przez ten racjonalizm, który jest dookoła nas, z tym, co jest w naszym sercu. I ja na co dzień doświadczam takiej walki i doświadczam tego, że ja na co dzień chodzę do kościoła i doświadczam, że w momencie, kiedy jest Komunia Święta, to w chwili Komunii Świętej i chwilę później czuję wolność. Znaczy czuję wolność taką prawdziwą, natomiast że na co dzień jest różnie i my to o tym wiemy.

0: te momenty bliskości. Z czym one były związane?
1: Na bliskości Pana Boga? To trudne pytanie, bo to trochę sobie zada... Ja nie pamiętam wtedy, ale myślę, że doświadczałam w tym, że na moje konkretne problemy, na te konkretne problemy, które nawet często nie wypowiadałam w modlitwie albo wypowiadałam myślą, ale nie umiałam ubrać w słowa, Pan Bóg odpowiadał wydarzeniami, które mi się, ludźmi, których spotykałam, wydarzeniami, które były w czasie, też mówię ogólnie, ale też trudno mi powiedzieć. To chodziło o to, że na przykład kiedy było mi źle i czułam się samotna, to nie wiadomo skąd przychodziły osoby, które naprawdę bardzo dobrze mnie rozumiały. To było to, że umiałam się cieszyć z tym, że komuś powiedziałam o Bogu, albo jeśli cierpiałam, to znaczy coś mi nie szło, albo coś było źle i bardzo mnie smuciło coś przez jakiś okres czasu, ale też coś w sobie odkryłam, to zaraz później mogłam tym odkryciem, tym czymś pomóc innej osobie. Pomóc to znaczy nie doświadczać tego samego. Też to, że momenty, które odkrywałam w życiu, to co odkrywałam w swoim życiu, to jak sama wzrastałam jako człowiek, później przenosiły się na to, że to jest to samo, co jest opisane w Piśmie Świętym i że to samo ludzie wtedy, na przykład apostołowie, przeżywali i to też było dla mnie takim mocnym świadectwem. No poza tym ja zawsze, a chyba od 2,5 roku tak częściej chodzę do kościoła, odkrywałam to, że w tej całej mojej walce bardzo mocno czułam różnicę w momencie, kiedy przyjmę Komunię Świętą, przyjmę Pana Jezusa. Znaczy czułam pokój taki wewnętrzny i też bardzo, bardzo dużo zmian, które się po jakimś okresie zauważa w samej mojej emocjonalności, czy w tym, kim jestem, w tym, co odkrywam w sobie, w pragnieniach. Kiedyś to była nauka i to, żeby nie zmarnować talentu, czy żeby być tak, no nie wiem, sprostać wymaganiom, a teraz to jest, są pragnienia jakieś związane z tym, żeby tak naprawdę pomóc ludziom, którzy mniej lub bardziej, ale są sami na tym świecie, sami wśród właśnie tego takiego pędu.

0: jak Pan Bóg Cię budował, jak Cię buduje, jakie najważniejsze rzeczy, które oczywiście po jakimś czasie dopiero widać, ale za które jesteś wdzięczna?
1: No, poczynając od samego tego fizycznego uzdrowienia, ale to, że pokazał mi, co jest pragnieniem mojego serca. To znaczy to, że ja zawsze, jak pamiętam pierwsze zimowiska, które robiłam z moją drużyną, to też były zimowiska, które nie wiem, czy podświadomie bardziej, ale też się opierały na przypowieściach z Pisma Świętego. I ja tak zobaczyłam, że ja zawsze chciałam dawać coś ludziom. Zawsze, tak. Pamiętam, że umiałam stać na środku placu i rozdawać cukierki. Znaczy ja zawsze byłam kimś, kto chciał być wśród ludzi i chciał coś im ofiarować. Tylko, że nie zawsze wiedziałam co. I to odkrycie, że chcę im dać ten spokój, tą prawdę, że jest z nimi ktoś o wiele mocniejszy, kto tak naprawdę może im dać wszystko, było pięknym odkryciem i za to też dziękuję Panu Bogu. I chyba teraz najbardziej to za to, że daje mi taką pewność, że to ta chęć, to pragnienie nie jest dziecinnym pragnieniem, nie jest tylko takim pomysłem dziecka na spełnienie, tylko jest możliwe realnie w świecie i też, że to, że może nie jestem sztandarowym człowiekiem, to, że mam inną emocjonalność niż przeciętny człowiek, czy że inne rzeczy zauważam, jest piękne i tak naprawdę może być wykorzystane na świecie, znaczy wykorzystane do mojego zawodu. O, też odkrycie tego, że chcę być nauczycielem, bo na pół etatu pracuję w szkole. Nie było moim pomysłem, ani też dochodzeniem przez lata, tylko też było takim pragnieniem serca, właśnie bycia z drugą osobą, przekazania im czegoś, czego się nauczyłam, ale też przekazania radości i przekazania tego, że każdy jest człowiekiem. I myślę, że to też jest jakieś wielkie działanie Pana Boga w tej całej drodze, że po pierwsze odkryłam to pragnienie pośród racjonalizmu, że też poszłam za nim, to, że mam pracę, tą, którą chciałam, to, że mnie cieszy. No i chyba też to, że ja wyrosłam z takiego środowiska, w którym mało, znaczy znajomych w liceum, wśród których się mało mówiło o Bogu. Jakby ja mało z nimi czasu spędzałam przez ostatnie lata, więc jakby nie miałam też towarzystwa nowego i też jakimś takim dużym działaniem jest to, że mam po prostu zupełnie nowych znajomych. To jest oczywiście działanie też czysto ludzkie, ale też taka nauka rozmowy. Ja myślę, że ta nauka rozmowy też jest, rozmowy, kontaktów jest też naprowadzeniem Pana Boga na taką normalną codzienność.

0: A co to znaczy, że jesteś inna w emocjach?
1: Znaczy mi chodziło o to, że nie każdy przeciętny człowiek zadaje sobie pytanie, co chciałby zrobić dla ludzi, albo nie dla każdego jest to najważniejsze. Ja bardzo przez to może, że też mam wygląd taki bardziej dziecinny, zawsze myślałam, że to jest jakaś taka dziecinna, znaczy, że to jest jeszcze dziecinne, że to nie jest normalna postawa dorosłego człowieka i może chodziło mi o to odkrycie, że to jest jak najbardziej normalne, tylko różne osoby mają pełnić w tym świecie różne zadania i nie każdy musi po prostu być ukierunkowany tak na drugiego człowieka jak ja.
0: A z jakimi lękami się mierzysz?
1: Teraz? Ja myślę, że każdy człowiek ma te same lęki, które są mniejsze lub bardziej od początku do końca. Czyli skoro mówiłam, że od dziecka czy od młodości się bałam samotności, to teraz też się boję samotności.
0: I jak to wpływa na twoje życie?
1: Częściej rozmawiam z Panem Bogiem. Znaczy... lęki są w nas i tak naprawdę mamy mało